0: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: 200 tysięcy złotych podwyżki przyznał sobie prezes Narodowego Banku Polskiego. Wynagrodzenie Adama Glapińskiego w skali przyszłego roku wzrośnie o prawie 200 tysięcy złotych. Na wyższe zarobki liczyć mogą też bliscy współpracownicy prezesa oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Sprawę komentuje minister finansów Andrzej Domański.
2: Faktycznie te wynagrodzenia zarządu NBP rosną bardzo wyraźnie. Również pana prezesa Glapińskiego w czasie, kiedy państwo jednak musi oszczędzać i musi szukać takich racjonalności w wydatkach publicznych. Ale ja na tę decyzję prezesa Glapińskiego nie mam żadnego wpływu.
1: W tym roku prezes NBP może zarobić 1 640 000 złotych, a w przyszłym roku jego wynagrodzenie po podwyżce przekroczy 1 800 000 złotych. 50-letnia Krista Pike, która przeżyła wykonanie wyroku śmierci przez śmiertelny zastrzyk 30 września, odzyskała przytomność i jest z nią kontakt, o czym poinformowali prawnicy kobiety. Skazana jest w szpitalu w Tennessee, jest skuta kajdankami i przymocowana do łóżka. Jej rokowania pozostają niejasne, ale spodziewamy się jej powrotu do zdrowia. Napisali prawnicy w oświadczeniu. Na dziś zaplanowano posiedzenie sądu w tej sprawie. Krista Pike została skazana na karę śmierci za morderstwo koleżanki ze szkoły, którego dokonała razem z partnerem w 1995 roku. Od chwili wydania wyroku w 96 do jego próby wykonania przebywała w więzieniu w Nashville.
3: To są aktualności jedynki.
1: Nowak Dziokowicz triumfował w tenisowym turnieju ATP 500 w Pekinie. W finale Serb wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem. Dziokowicz wygrał pierwszego seta 7-6, w drugim przegrywał 0-1, ale rywal skreczował z powodu kontuzji. O fenomenie 39-letniego Serba mówi były tenisista Wojciech Fibak.
4: Zachwyca Nowak Dżokowicz swoją formą, swoją energią, swoją taką wizją gry tenisa, wytrzymałością fizyczną, sprawnością, taką gibkością, szybkością poruszania się. No bo nie mówimy o 22-latku czy o 29-latku, tylko mówimy o 39-latku.
1: To 102 wygrany turniej w karierze Dżokowicza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Środa będzie na ogół pogodna. Na wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Nadal ciepło od 16 stopni na północy i około 20 w centrum do nawet 23 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
5: Pan dr Roland Zarzycki, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Te propozycje podatkowe to jest ukłon w stronę klasy średniej. Czy znajdą poparcie społeczne wśród wyborców, no głównie Koalicji Obywatelskiej?
6: Jak wielokrotnie mówiliśmy, ten, kto chce widzieć szklankę do połowy pełną, ten dostrzeże ją do połowy pełną i odwrotnie, ten, kto chce widzieć ją do połowy pustą, taką ją będzie postrzegał. I tak samo tutaj możemy, dokładnie w ten sam sposób możemy tutaj powiedzieć o wypowiedziach polityków na temat tego, co proponuje obecny rząd. I tak samo myślę wśród wyborców, to znaczy jedni nazwą to kosmetyką, drudzy powiedzą, że faktycznie sytuacja finansowa obecnie nie jest łatwa, czasy nie są łatwe, w związku z tym każdy gest się liczy. I o to, myślę, tutaj toczy się ta walka ze strony premiera Tuska, który chce wykazać dobrą wolę, a jednocześnie w taki sposób skonstruował budżet państwa, że nie jest w stanie zaoferować obywatelom więcej.
5: No właśnie, bo czy te zmiany podatkowe proponowane teraz to jest swego rodzaju nagroda pocieszenia za to, że nie udało się wprowadzić kwoty wolnej, wyższej kwoty wolnej od podatku? Obiecywanej kampanii?
6: Myślę, że to jest Tak, myślę, że to jest dobrze wymierzone oczywiście w odpowiedni segment wyborczy. To jest także zaprojektowane z perspektywy technologii politycznej w taki sposób, aby dać pewien pretekst do mówienia dobrze o tym rządzie. To znaczy, żeby formalnie on się jednak wywiązał ze swoich zobowiązań, że

0: jednak coś w tej sprawie zrobił, a że, tak jak mówiliśmy, czasy są trudne, to nie mógł zrobić więcej. Ja nie chcę tutaj jakby dyskutować, czy moglibyśmy ten dać więcej, czy nie, dlatego że raczej skupiłbym się na tym, na co my wydajemy pieniądze. Dlatego że, tak jak mówił sam premier Tusk, nikt nie chce płacić podatków i to jest jakby zrozumiałe. Natomiast tam, gdzie społeczeństwa mają poczucie, że to te podatki idą na dobre cele i odczuwają benefity płacenia tych podatków, tam skłonność do ich płacenia, zrozumienie dla ich płacenia jest oczywiście znacząco wyższe niż w krajach, w których te pieniądze gdzieś trafiają w miejsca, z których przeciętny obywatel czy obywatelka nie korzysta. Dlatego myślę, że kluczowa jest raczej sfera wydatków, a nie zarobków. Co ciekawe, to także przenosi się na nasze codzienne, prywatne życie każdego z nas. Ludzie często dążą do tego, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, podczas gdy niejednokrotnie kluczem jest raczej redukcja niepotrzebnych wydatków niż ciągłe napędzanie swoich zarobków dodatkową pracą.
1: A w jakiej pozycji ta propozycja rządu stawia opozycję?
0: No właściwie w jedynej możliwej, to znaczy ponieważ jednak formalnie jest to jakieś wywiązanie się z tych obietnic, chociaż tu możemy dyskutować o tym progu zwolnienia z podatku, ale jeżeli rzeczywiście gdzieś tam zostało to zrealizowane, no to pojawia się właściwie naturalna ścieżka krytyki, którą tutaj usłyszeliśmy od posła Prawa i Sprawiedliwości, która wskazuje na to, że zmiana jest z jednej strony kosmetyczna, a z drugiej strony, że utrudnia cały system, komplikuje cały system podatkowy. Ta pierwsza uwaga, myślę, że trudno jej odebrać też zasadności. To znaczy rzeczywiście nie jest to znacząca, fundamentalna zmiana. Natomiast jeśli chodzi o komplikowanie systemu podatkowego, to w dobie, w której posługujemy się komputerami, posługujemy się wysoce zaawansowaną cyfryzacją całego systemu podatkowego, no to kliknięcie trzech pól zamiast dwóch nie powinno być jednak takim wielkim problemem, więc nie sądzę, żeby to był aż taka wielka trudność dla polskiego podatnika, że ma tę dodatkową poprzeczkę w drabince podatkowej.
1: No i jeszcze pytanie o to, co zrobi prezydent, bo po tym ostatnim orędziu, kiedy usłyszeliśmy od prezydenta, że podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i po tym, jakie to przyniosło skutki w postaci obniżenia cen na stacjach benzynowych, no to zastanawiamy się, co w przypadku ulgi podatkowej. Czy tutaj prezydent też może ulec presji społecznej, bo tak mówiło się w kontekście tego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach, i zaakceptować to, co przyjdzie do niego z parlamentu, a dotyczy zmian w systemie podatkowym.
0: Myślę, że to jest bardzo trudne do oszacowania, jaką taktykę przyjmie kancelaria prezydenta, dlatego że to jest, niestety tutaj wydaje mi się, że kluczowy nie jest wcale interes Polek czy Polaków, tylko jest to dobre wyważenie tego, jak będzie to postrzegane przez poszczególne elektoraty, przez poszczególne segmenty elektoratów. To znaczy, jeżeli obóz prezydenta, obóz też Prawa i Sprawiedliwości dojdzie do wniosku, że więcej można ugrać na podkreślaniu no właśnie tej kosmetyczności tych ulg podatkowych, no to wtedy prawdopodobnie prezydent będzie wetował. Natomiast jeżeli uznają, że to nie jest dobra akurat narracja i że w tym momencie warto skupić się na innych, no to niezależnie od tego, jaki można powiedzieć jest interes podatnika czy podatniczki w Polsce, no to wtedy będą skłonni podpisać taki dokument.
1: Panie doktorze, odczytuje te propozycje i w ogóle tę całą dyskusję o systemie podatkowym, o ulgach podatkowych już w tym kontekście bardzo, bardzo wyborczym, że to jest obliczone na to, żeby przekonać do siebie określony elektorat, określonych wyborców?
0: Proszę wybaczyć mi ten dystans i ten brak wiary w polskich polityków i polityczki. To nie ma żadnych konkretnych barw partyjnych, ale no niestety na tyle, na ile obserwuję polską scenę polityczną, zresztą nie tylko polską, i przykładam do niej różnego rodzaju narzędzia krytycznej analizy, takiej bardziej z perspektywy naukowej, niezaangażowanej tak bezpośrednio, no to tym bardziej dochodzę do wniosku, że to wszystko jest jednak gra, w której na pierwszym miejscu stawia się interes partyjny, interes wyborczy, a dopiero na dalszych polach znajduje się interes Polek i Polaków. Oczywiście od tej reguły są wyjątki. Są politycy i polityczki, którzy, można powiedzieć, charakteryzuje pewna ludzka postawa, którzy w przeszłości udowodnili to, że nie kierowali się bezpośrednio swoim interesem partyjnym, tylko dobrem sprawy, ale takich nazwisk, nie chcę oczywiście ich wymieniać w tym momencie, natomiast takich nazwisk jest niewiele. No i w kontekście zbliżających się wyborów, które już za chwilę, bo przecież rok to jest niewiele czasu, nie sposób

0: nie patrzeć na to w ten, tymi oku, przez te okulary.
1: A kiedy pan przykłada te same narzędzia analizy naukowej do tych informacji, które pojawiły się wczoraj o spotkaniu prezydenta Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i do tych komentarzy, które także pojawiły się i po stronie rządowej, i po stronie opozycyjnej do tego wydarzenia, do tego faktu, to co panu wychodzi z tego badania, z tej analizy?
0: Tak, no tutaj widzimy znowu, właściwie to jest kontynuacja rozgrywki, którą obserwujemy już od dawna, to znaczy rozgrywki, w której, no można powiedzieć, prezydent Trump, ruch MAGA, stara się otaczać pewną taką opieką inne ruchy czy inne formacje polityczne, które sprzyjają temu kierunkowi politycznemu, także w Polsce reprezentowane przez na przykład środowisko prezydenta Nawrockiego. To jest oczywiście wielkie pytanie, jak to wygląda z perspektywy polskiego wyborcy i nie mówię tutaj nawet o wyborcy Platformy Obywatelskiej, ale mówię ogólnie o wyborcy także Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że, tak jak mówiliśmy niejednokrotnie, te notowania prezydenta Trumpa, który jest, no, można powiedzieć, politykiem o wysokiej arogancji, myślę, że nie wzbudzają aż takiej sympatii Polek i Polaków i być może jest to jednak wizerunkowo trochę niedźwiedzia przysługa, że prezydent Trump sprzyja środowisku prezydenta Nawrockiego, a w jakiś sposób utrudnia życie obozowi rządowemu. Więc jest to dosyć złożona rozgrywka, natomiast no, poszczególne obozy okopały się na swoich pozycjach i konsekwentnie realizują taką właśnie politykę.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan doktor Roland Zarzycki, socjolog z Instytutu Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. A teraz już zmieniamy temat, bo trwa tydzień noblowski. Dzisiaj poznaliśmy nazwisko laureata w dziedzinie fizyki. Z nami już nasz kolejny gość, pan Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk, autor książki popularno-naukowej Fizyka z serii Laboratorium w Szufladzie, Centrum Nauki Kopernik. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaskoczony dzisiejszym werdyktem Komitetu Noblowskiego? Bo słychać takie komentarze, że tegoroczny laureat nie był w tej ścisłej czołówce faworytów, którzy mogli oczekiwać na telefon ze Sztokholmu.
2: I tak, i nie. To znaczy, jestem trochę zaskoczony, bo właśnie nie był wśród faworytów, ale z drugiej strony nie dziwi mnie, że jest to nagroda właśnie no, z tego obszaru, który nazwalibyśmy astrofizyką. Mhm. Że, zresztą to jest nie pierwsza nagroda Nobla. Ja, ostatnie 15 nagród Nobla z fizyki sobie przejrzałem. No i widać taki trend, że pojawiają się stosunkowo często, coraz częściej, Nagrody Nobla z fizyki, gdzie dane właściwie pochodzą z kosmosu. No i to jest...
1: Dosłownie
2: w tym sensie nie jestem zaskoczony.
1: Tym laureatem tegorocznym, jeszcze dla porządku przypomnijmy, pan Francis Halsen, naukowiec, który zajmuje się właśnie, no właśnie czym? Kosmosem? Tym, jaka informacja ze wszechświata płynie do nas, do ludzi o tym, skąd jesteśmy, jak materia powstała, być może też to, co bada tegoroczny laureat z fizyki, laureat Nagrody Nobla, to jest swego rodzaju informacja, którą przysyłają nam Ziemianom obce cywilizacje? Czy to jest za daleko powiedziane?
2: Za daleko powiedziane, natomiast jak spojrzymy na uzasadnienie Komitetu Noblowskiego, no to tam jest bardzo, bardzo precyzyjnie napisane, za co ta nagroda jest. To jest za wkład w budowę obserwatorium Neutrin Ice Cube. No i to jest coś bardzo konkretnego, prawda? Czyli tak. I teraz chodzi o to, że dlaczego noblista oraz cały jego zespół, to jest bardzo duży zespół, dlaczego w ogóle oni zechcieli wykrywać neutrina? Ja przypomnę, że neutrina to są tak jakby z definicji cząstki nieuchwytne. To znaczy, to są cząstki... W fizyce mówimy o czterech oddziaływaniach. Takich elementarnych, nie ma innych oddziaływań. Jest to oddziaływanie elektromagnetyczne, za które odpowiada cała chemia, powiedzmy sobie. Zresztą my też rozumiemy, co to jest elektryczność i magnetyzm. Oddziaływanie grawitacyjne, które też rozumiemy.
1: Bo doświadczamy, prawda?
2: Bo doświadczamy. Natomiast ono z punktu widzenia świata cząstek elementarnych nie ma żadnego znaczenia, więc możemy zapomnieć o grawitacji, jak mówimy o cząstkach elementarnych. No i jeszcze zostaje nam oddziaływanie jądrowe. I to są dwa. Jedno jest silne, które powoduje, że na przykład jądra atomowe są stabilne i się nie rozpadają, oraz oddziaływanie jądrowe

słabe. I okazuje się, że te neutrina oddziałują tylko słabo. Czyli, no i oczywiście grawitacyjnie, ale co to też było zresztą ciekawą historią, bo długo się zastanawiano, czy neutrina mają masę w ogóle. No ale chciałem tylko powiedzieć, że neutrina z definicji, ze swojej natury nie oddziałują z materią. Wobec tego.

0: obserwowaniu światła pochodzącego z gwiazd, z galaktyk i tak dalej. Potem ludzie się nauczyli, że można by obserwować w jakimś innym zakresie, w innym paśmie częstotliwości, czyli na przykład mikrofale, promieniowanie rentgenowskie, ale te wszystkie metody obserwacyjne wykorzystujące fale elektromagnetyczne mają swoje ograniczenie. No na przykład jednym z nich jest takie, że jeżeli po drodze między interesującym nas obiektem a obserwatorium będzie jakiś pył, jakiś inny obiekt, to promieniowanie elektromagnetyczne do nas nie dotrze. Albo będzie bardzo mocno zakłócone, zaburzone. A z neutrinami właśnie wspaniałe jest to, że ponieważ tak niechętnie z czymkolwiek oddziaływują, no to jeżeli jest jakieś niesamowite zjawisko, nawet oddalone miliardy lat świetlnych od nas, no nie wiem, jakieś zderzające się czarne dziury, albo w ogóle jakieś potężne czarne dziury, kwazary, to promieniowanie neutrinowe, które one wysyłają, czyli ten strumień neutrin, dociera do Ziemi, do obserwatora właściwie niezmieniony, nienaruszony, ponieważ te neutrina z niczym po drodze nie oddziałują. Więc w tym sensie, tak jakby umiejętność chwytania tych neutrin jest przydatna z punktu widzenia takiego obserwacyjnego, jeśli
1: I
0: chodzi o
1: temu
0: wszechświat.
1: Służy to obserwatorium, które stworzył
0: Dokładnie tak.
1: tegoroczny laureat
0: Dokładnie.
1: Ice Cube?
0: Tak, temu właśnie służy i tutaj największe dokonanie, jakie oni uzyskali, to jest tak jakby dowiedzenie, że do Ziemi tego typu wysokoenergetyczne neutrina, które nie mogą pochodzić ze Słońca, ani nie mogą pochodzić z czegokolwiek, co jest blisko Ziemi, bo mają tak ogromną energię, że nie ma takiego zjawiska blisko Ziemi, żeby, powiedzmy sobie, naturalne akceleratory jakiekolwiek istniały w naszym pobliżu. Więc oni dowiedli, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina z bardzo odległych obszarów kosmosu, z jakichś ekstremalnie silnych źródeł, na przykład z czarnych dziur. I oni tego dowiedli, w sensie pokazali, że to, co widzą dzięki temu obserwatorium Ice Cube, nie da się wyjaśnić tylko neutrinami pochodzącymi ze Słońca.
1: W porządku. Mamy te informacje dzięki pracy tegorocznego laureata. Potrafimy te informacje interpretować?
0: Myślę, że tutaj się otwiera cała dziedzina. Tak jak podobnie, wiesz, a propos właśnie tych Nobli z tak jakby z danych pochodzących z kosmosu. No jeszcze nie tak dawno, chyba w 2000, nie chciałbym teraz skłamać, ale chyba w 2019 roku była Nagroda Nobla za detekcję fal grawitacyjnych. I detekcja fal grawitacyjnych to jest tak jakby tam, pamiętam, taka była dyskusja, że to otwiera nowe okno możliwości obserwacji wszechświata. Podam, że możemy zaglądać dalej niż na przykład mikrofalowe promieniowanie tła, czyli możemy sięgać w jakieś ekstremalnie historyczne, bardzo młody wszechświat dzięki falom grawitacyjnym. A tu w tym wypadku, jak tylko nauczymy się robić odpowiednie przyrządy, bo to jest początek, tak? Czyli ten Ice Cube i inne obserwatoria podobnego typu, to jest taki początek, ale już wykazaliśmy, znaczy Noblista na przykład wykazał, że to jest realna możliwość obserwacji wszechświata, ale tak jakby wykorzystujemy nośnik, który przynosi nam inne informacje i z innych obszarów niż do tej pory używane, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne. Na przykład to, że do powierzchni, proszę sobie wyobrazić, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina o energiach na przykład tysiąckrotnie większych niż najbardziej energetyczne cząstki, które potrafimy wyprodukować w akceleratorze na Ziemi.
1: Moja wyobraźnia, panie Jacku, i pewnie wyobraźnia bardzo wielu naszych słuchaczy nie jest w stanie tego ogarnąć, ale bardzo dziękuję za wyjaśnienie nam, za co tak naprawdę tegoroczny Nobel z fizyki został przyznany. Pan Jacek Błoniasz-Łuczak, fizyk, autor książki popularno-naukowej Fizyka z serii Laboratorium w Szufladzie i Centrum Nauki Kopernik, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
1: Teraz czas w naszym programie na tematy związane z polityką międzynarodową.
2: Komentarz.
1: Połączona z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka książki Co po Trumpie, Ameryka na rozdrożu i autorka wywiadu z biografem Tuckera Carlsona. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja o tym Takerze Carlsonie wspominam nie bez przyczyny, bo jego wypowiedź o Polsce II wojny nieświatowej Adolfie Hitlerze ostatnia wywołała prawdziwą burzę. Jest oczekiwanie z jednej strony od Charge d'Affaires w Waszyngtonie, polskiego Charge d'Affaires, jeśli chodzi o przeprosiny za te słowa. Jest także reakcja amerykańskiego ambasadora w naszym kraju. A my zastanawiamy się, na ile ta

0: kontrowersyjna, to mało powiedziane wypowiedź. No i znowu waham się, czy określić Takera Carlsona mianem publicysty, no ale przyjmijmy na potrzeby naszej rozmowy, że właśnie tak go będziemy określać. Czy jego wypowiedź to jest taki no, wypadek przy pracy, czy jednak takie świadome przesuwanie granicy tego, co można w przestrzeni publicznej mówić, nie narażając się na poważne konsekwencje?
1: Wydaje mi się, że tutaj w Polsce chcielibyśmy, żeby to był wypadek przy pracy, który będzie można łatwo zażegnać ewentualnymi przeprosinami. Natomiast to nie jest wypadek przy pracy. Tucker Carlson, oprócz tego, że jest publicystą, jest jednym z najważniejszych ideologów amerykańskiej prawicy, który bardzo dobrze czyta nastroje społeczne, czyta gniew ludzi, którzy czują, że ten amerykański sen im się bardzo mocno wymyka z rąk. I on świadomie w dyskursie publicznym przesuwa tę narrację bardzo mocno w prawo. Tucker Carlson przeprowadził wywiad z Nickiem Fuentesem, radykalnym, skrajnym publicystą, twórcą, podcasterem, który miał mówić, że Hitler jest wspaniały, miał dyskutować na temat zakresu Holokaustu, więc już naprawdę skrajna prawica. No i Tucker Carlson przeprowadził z nim wywiad, wciągając go w ten mainstream, w taką dyskusję, która normalnie się toczy na amerykańskiej prawicy, czy w partii republikańskiej. I to dość dobrze pokazuje, że Tucker Carlson bardzo mocno celuje w swoich działaniach publicznych właśnie w tę skrajną prawicę, i chce ich do siebie przybliżyć, chce ich no, zaangażować do nowego projektu politycznego. Pamiętajmy, że mamy wybory połówkowe już 3 listopada, ale zaraz w przyszłym roku, w 2027 roku już się zacznie taka walka o to, kto będzie następcą Donalda Trumpa, już się zacznie walka o władzę i wydaje się, że Tucker Carlson chce mieć tam dużo do powiedzenia, zwłaszcza, że on do tej pory świetnie stawiał na tych przywódców, którzy zajmują teraz najwyższe stanowisko. On poparł Donalda Trumpa wtedy, kiedy wszyscy się z niego śmiali, uważali, że nie ma szans zdobyć nominacji Partii Republikańskiej w 2016 roku. On też stoi za tym, że J.D. Vance został wiceprezydentem boku Donalda Trumpa. Także on ma bardzo dobrą intuicję polityczną i on doskonale wie, co robi, jeśli chodzi o amerykańską prawicę. Czuje ją, wydaje się, jak nikt. No i z tego powodu ta wypowiedź to nie jest wypadek przy pracy, tylko to jest po prostu szerzej zakrojony polityczny plan i widoczne przesunięcia na amerykańskiej prawicy, które teraz się dzieją i myślę, że które będą się jeszcze rozwijać w najbliższych miesiącach.
0: Mówi pani o tym, że Tucker Carlson ma tę intuicję, ma to wyczucie. Czy wykorzystuje je tylko po to, żeby wskazywać kolejnych liderów, którzy odnoszą sukcesy na scenie politycznej amerykańskiej? Czy ma także swoje polityczne ambicje i siebie widziałby także w roli takiego lidera politycznego w Stanach?
1: Jason Zenger, który jest biografem Tuckera Carlsona, z którym rozmawiałam, powiedział, że on nie wyklucza, że Tucker Carlson, jeśli nie znajdzie żadnego takiego lidera, który będzie realizował ten program ideologiczny, który on widzi, no to sam decyduje się startować w tych wyborach, ubiegać się o partyjną nominację Partii Republikańskiej. I faktycznie Tucker Carlson pojawia się w tych sondażach już takich bardzo wstępnych, kto może kandydować z Partii Republikańskiej na prezydenta. Nie jest w top 3, bo dominuje cały czas J.D. Vance i Marco Rubio, natomiast jego nazwisko tam się przewija. Pamiętajmy, że jest ponad 2 lata do wyboru, więc jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć. I to Tucker Carlson bardziej nawet niż Donald Trump jest twórcą tej ideologii MAGA, Make America Great Again. To on stoi za tym, żeby w tej ideologii znalazł się izolacjonizm, który był bardzo dużą zmianą w Partii Republikańskiej, która przecież bardzo mocno angażowała się w zagraniczne interwencje. No i teraz to on bardzo mocno stara się wtłaczać czy wyrażać na amerykańskiej prawicy takie negatywne nastawienie czy taką podejrzliwość wobec Izraela, i mówi, że to jest prawdziwa ideologia MAGA, więc Donald Trump w tej perspektywie no, może się prezentować jako taki odstępca. No i stąd konflikt z Tuckerem Carlsonem właśnie o sprawę wojny w Iranie.
0: I właśnie w kontekście tych ambicji Tuckera Carlsona i możliwości ich realizacji musimy interpretować ten wpis ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomarousa, który nazwał Carlsona historycznym analfabetą pozującym na współczesnego Herodota. Bo oczywiście dobrze byłoby interpretować te słowa jako tutaj taki wyraz solidarności amerykańskiego ambasadora z Polską i Polakami, ale w sytuacji, kiedy Tucker Carlson wyrasta na poważnego gracza nawet w wyścigu amerykańską prezydenturę, no to te słowa nabierają nowego znaczenia.
1: Pamiętajmy przede wszystkim, że ambasador amerykański no jest, reprezentuje rząd Donalda Trumpa, który jest pokłócony z Takerem Carlsonem w tym momencie właśnie o Iran przede wszystkim. Więc no to jasny jest ten komentarz nie tylko w tym.

0: w tym sensie, żeby, no, możemy to odczytywać jako stanięcie po stronie Polaków, natomiast to jest oczywiście też walka polityczna wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, czy walka o taki rząd dusz na amerykańskiej prawicy, czy ta prawica pójdzie za Tuckerem Carlsonem, czy pójdzie za tym, kogo Donald Trump wyznacza na swojego następcę, więc to jest bardziej rozgrywka wewnętrzna niż takie stanięcie bardzo mocno za Polską i Polakami. Pamiętajmy też, że no, Tom Rose ma bliskie związki z Izraelem, a Tucker Carlson jest bardzo mocno antyizraelski, więc tutaj mamy dodatkową tę warstwę, która stoi za tym wpisem. Natomiast tak, no, dobrze, że ten temat nie jest przemilczany, czy nie jest ignorowany, no bo to jest bardzo ważna debata taka ideologiczna na amerykańskiej prawicy, na którą Polska jako ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych też powinien być tej debaty świadomy i powinien jakoś znaleźć sposób, jak w tej debacie zaznaczyć swoje stanowisko. Bo Tucker Carlson powtórzył tę narrację o II wojnie światowej, jakby rodem usłyszał ją od Władimira Putina. Pamiętajmy, że przeprowadził ten wywiad z Putinem już po otwartej, po pełnoskalowej wojnie, wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. No i tam Putin mu przedstawił tę kremlowską wizję historyczną II wojny światowej. No i teraz Tucker Carlson to powtórzył i wydaje się, że powtórzył bardzo bezrefleksyjnie, więc no to świadczy o tym, że z jednej strony no nie krytycznie podchodzi do tego, co słyszy od światowych liderów, no ale z drugiej strony faktycznie bardzo świadomie buduje takie otwarcie do tej skrajnej prawicy sceny politycznej, bo uważa, że to jest to środowisko, o które warto teraz walczyć, o które toczy się walka w najbliższych miesiącach.
1: I to jest takie badanie, na ile można sobie pozwolić, na ile zradykalizowana jest już ta amerykańska prawica, na ile jest w stanie przyjąć tego rodzaju narrację?
0: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że wśród ludzi, którzy interesują się amerykańską prawicą, czy wśród młodych wyborców amerykańskiej prawicy, no to duża część z nich to są młodzi mężczyźni, którzy nie pamiętają zimnej wojny, którzy nie pamiętają podziału świata po II wojnie światowej. I pod tym względem po takich elementów związanych z historią II wojny światowej, no to nie podchodzą tak jak my, którzy mieszkamy, gdzie mieszkamy i ta pamięć jest cały czas żywa. Dla nich to jest po prostu jakaś tam część podręcznika, którą można krytycznie interpretować. I to jest taki szerszy trend krytycznej interpretacji historii na amerykańskiej prawicy, gdzie uważają, że ta mainstreamowa historia jest pisana przez tych, którzy nie chcą, czy chcą uciszyć pewne środowiska, w tym amerykańską prawicę, więc amerykańska prawica próbuje to odzyskiwać między innymi takimi skrajnymi wypowiedziami. No i Tucker Carlson bardzo odważnie sięga po tych młodszych wyborców, którzy są zafascynowani silnymi przywódcami z przeszłości, jeśli mogłabym tak to określić, no bo chyba tak oni są interpretowani przez tych ludzi. No i chcę sprawdzić, na ile, co może powiedzieć publicznie i za co nie będzie krytykowany, bo wydawało się, że nie ma miejsca na amerykańskiej prawicy na to, żeby krytykować Izrael, czy w ogóle takie wypowiedzi już o tonie no, neonazistowskim przekazywać. Natomiast okazuje się, że jest na to przestrzeń, że otwiera to zupełnie nowe pole debat i przyciąga też nowych wyborców, nowych słuchaczy, nową publiczność. I Tucker Carlson zdecydowanie to wykorzystuje, bo wie, że to jest nowa szansa na nabranie takiego politycznego rozpędu przed kolejnymi kampaniami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych.
1: Znajdzie Tucker Carlson także naśladowców? Może już znajduje?
0: Zdecydowanie tak. No, amerykańska scena twórców, podcasterów, publicystów jest bardzo, bardzo żywa na prawej stronie. Ten najbardziej taki skrajny i najbardziej zyskujący chyba wśród młodych wyborców to jest Nick Fuentes. I on wszedł do mainstreamu między innymi właśnie dzięki Tuckerowi Carlsonowi. Nikt nie chciał z nim rozmawiać. Wszyscy się od niego odcinali. Uważali, że jest zbyt skrajny i że te jego poglądy nie mają w ogóle racji bytu. Natomiast Tucker Carlson prowadził go na salony, powiedział, że jego poglądy no, neonazistowskie to jest jedna z opinii dostępnych na rynku idei, można o niej rozmawiać, więc pod tym względem Tucker Carlson trochę, można powiedzieć, że albo otworzył puszkę Pandory, albo otworzył amerykańską prawicę na zupełnie nowy kierunek taki ideologiczny i wydaje się, że trudno będzie się pozbyć tych skrajnych narracji z najbliższych kampanii wyborczych, no bo one już są i to jest, okazuje się, całkiem ważna grupa wyborców, której nie można tak zignorować, no bo może okazać się, że jest zdyscyplinowana, że pójdzie głosować i że może stać się taką jedną z ważniejszych grup, które pozwolą potencjalnemu kandydatowi wygrać prawybory partyjne.
1: Co na to prezydent Donald Trump? on się utożsamia z tymi ludźmi?

0: No pani mówi, że jest pokłócony z Takerem.
1: On jest pokłócony z Takerem Carlsonem. On raczej nie jest też w najlepszych relacjach z Nickiem Fuentesem, który najpierw go popierał, teraz się od niego odcina, więc widać, że Donald Trump i skrajna prawica się rozchodzą te drogi między nimi. I to jest trochę o tym, że Tucker Carlson będzie mówił, że to on lepiej rozumie, czym jest MAGA, bo przecież on stworzył MAGA, a Donald Trump trochę tę ideologię nadwyrężył, między innymi swoim militaryzmem, interwencjami właśnie w Iranie, wojny w Iranie, czy taką bezwzględnym poparciem dla Izraela. Więc Tucker Carlson może być za tym, żeby oczyścić MAGA z tej naleciałości wprowadzonej przez drugą administrację Donalda Trumpa. I tutaj widać, że bardzo mocno prezydent z Tuckerem Carlsonem się pokłócili o to, kto lepiej interpretuje to, czego oczekują wyborcy na prawicy. No i wydaje mi się, że Donald Trump może być trochę zły na to, że Carlson, który przez wiele lat przecież go bardzo mocno popierał, teraz w kluczowym momencie prezydentury przed wyborami połówkowymi z tego zrezygnował. No i Donald Trump ma niskie sondaże, źle w nich wypada i tu potrzebowałby każdego sojusznika politycznego. W tym momencie Carlson nie przychodzi mu z pomocą i to jest dla Donalda Trumpa bardzo trudne.
0: Donald Trump przestaje być już najważniejszą postacią w tym ruchu MAGA, ruchu, który wyniósł go do prezydentury?
1: Jeszcze nie, ale wydaje się, że jeśli Republikanie przegrają wybory do kongresu już 3 listopada, to może tak być, bo otworzy się trochę taka próżnia na prawicy, bo Donald Trump będzie miał już 2 lata do końca prezydentury i wszyscy zaczną już szukać takiego nowego ośrodka władzy, nowego centrum władzy, nowego człowieka, który będzie wyrastał na takiego dziedzica ruchu MAGA. I Donald Trump może czuć się pomijany w tej całej układance. On na pewno dobrze tego nie zniesie, stąd prawdopodobnie będzie zwlekał ze wskazaniem swojego bezpośredniego następcy, tego, którego poprze. No i może taka walka o władzę się wywiązać, której wszyscy się jeszcze do tej pory nie spodziewamy, bo póki co faktycznie Partia Republikańska jako taka to jest Donald Trump, ale może być już bardzo niedługo, zwłaszcza jeśli Republikanie popierani przez Donalda Trumpa, który bardzo mocno angażuje się w kampanię wyborczą, no nie wygrają i kongres przejdzie w ręce demokratów.
0: Jeżeli Trump wymknął, a właściwie MAGA wymknęłaby się Trumpowi, to czy przyszłość ma to, co zwykliśmy nazywać po objęciu drugi raz przez Donalda Trumpa amerykańskiej prezydentury trumpizmem? Czy, krótko mówiąc, trumpizm może przetrwać samego Donalda Trumpa i jego czas wpływów i jego wpływy nie tylko w amerykańskiej polityce, ale także na świecie?
1: Wydaje się, że w jakiś sposób może przetrwać, głównie dlatego, że Donald Trump bardzo mocno zmienił amerykańską politykę, zmienił rolę prezydenta. Prezydent ma dużo większą władzę teraz niż miał zanim Donald Trump został prezydentem, zwłaszcza po raz drugi. I nawet jeśli wygrałby prezydent Partii Demokratycznej, to takiej silnej władzy raczej nie będzie chciał już oddać. Druga kwestia to też jest patrzenie na świat. Myślę, że trochę możemy się łudzić w Polsce czy w Europie, że jeśli przyjdzie demokrata, to nagle stosunki transatlantyckie powrócą do tego, co było. Natomiast niezależnie od tego, kto wygra, no to będzie bardzo silny fokus na politykę wewnętrzną. Nikt nie będzie chciał ryzykować swojej drugiej kadencji po to, żeby naprawiać relacje z Europą nadwyrężone przez Donalda Trumpa. Więc w takiej czy innej formie to dziedzictwo Trumpa z nami zostanie. Pytanie, kto przejmie to dziedzictwo i jak je przeformułuje po prawej stronie. Czy to będzie tak jak Carlson, czy on będzie jakoś to zamieszane, czy jednak będzie to ktoś zupełnie inny. Natomiast będzie to jednak już Ameryka w takim cieniu Donalda Trumpa, spod którego będzie bardzo trudno się wyzwolić, nawet jeśli upłyną już te kolejne lata i nie będzie już Trumpa w Białym Domu.
0: Z naszych polskich, europejskich także doświadczeń wynika to, że jeżeli radykalizuje się któraś ze stron spolaryzowanej sceny politycznej, to wywołuje to no podobny efekt po skrajnej stronie, czyli jeżeli tutaj w Stanach mówimy o tym, że prawica się radykalizuje, to czy radykalizuje się także lewica, czy podobne radykalne ruchy dzieją się po stronie Partii Demokratycznej?
1: Wydaje się, że tak, że to jest ten kierunek, w którym demokraci też będą zmierzać. Mówił o tym nawet Jason Zengerle w trakcie tego wywiadu, który z nim przeprowadzałam do książki, że Europa nie jest chyba przygotowana na to, że Partia Demokratyczna również pójdzie w stronę populizmu, również będzie szukała
0: tego lewicowego,
1: lewicowego, takich elementów, które dały zwycięstwo Donaldowi Trumpowi, bo one się okazały skuteczne. I my myślimy, że przyjdzie demokrata, który będzie kopią Joe Bidena, będzie takim transatlantyckim prezydentem, natomiast to będzie raczej prezydent, jeśli wygra demokrata, który będzie nastawiony przede wszystkim na to America First, tylko w wydaniu oczywiście

0: spektrze lewicowym. I chyba trzeba się na to przygotować, że te Stany Zjednoczone będą zupełnie inne po Donaldzie Trumpie i przez Donalda Trumpa niż były jeszcze przed tą jego drugą kadencją.
1: Co to oznacza dla Polski, dla Europy? Pani już o tym wspomniała, że nie możemy liczyć na jakąś radykalną odnowę stosunków transatlantyckich. No ale u nas tematem numer jeden teraz jest chociażby sprawa stałych baz amerykańskich w Polsce. No to jest podobno kwestia tygodni, miesięcy może, kiedy dowiemy się o tym, że takie bazy stałe w Polsce powstaną. No i zastanawiamy się, czy to będzie decyzja podjęta raz na zawsze i czy ta decyzja, którą być może ogłosi prezydent Donald Trump, będzie taką gwarancją, że te bazy raz tutaj stworzone z nami zostaną.
0: Donald Trump już chyba nas nauczył, że nie możemy, nic nie jest pewne i zawsze każdą decyzję można odwrócić, wszystko się jeszcze może zmienić jak w kalejdoskopie. I to chyba to jest ta nowa nieprzewidywalność amerykańskiej polityki, która trochę z nami zostanie, bo to jest jednak dyktowane amerykańskimi interesami. Te interesy polskie czy europejskie są zawsze na niższym szczeblu. I to też pokazuje, że trzeba być przygotowanym właściwie na każdy scenariusz i przede wszystkim budować bardzo szerokie relacje, bardzo szerokie koalicje w Stanach Zjednoczonych, czyli nie upierać się tylko wyłącznie na relacje z Donaldem Trumpem i wszystko stawiać na relacje z Donaldem Trumpem, bo Donald Trump albo może odejść z polityki w jakiejś tam perspektywie czasowej, albo zmienić zdanie. Więc trzeba też mieć sojuszników, czy to po drugiej stronie sceny politycznej, czy bardzo mocno już eksplorować to, kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie, czyli zastanawiać się, kto ma odpowiednio dobre, duże szanse, żeby przejąć to dziedzictwo Donalda Trumpa i już z tą osobą też budować, czy z tymi osobami też budować relacje. No bo każdy potencjalnie nowy lider to jest zupełnie inne interesy, zupełnie inne priorytety, zupełnie inne kraje, które są dla niego ważnymi sojusznikami, więc dobrze już być trochę z przodu tego wyścigu, a nie zajmować się tym, kiedy właśnie taka osoba się pojawi, kiedy już będzie wynik nowych wyborów. Więc to jest teraz ten czas, żeby się tym zająć, żeby nie obudzić się znowu z taką wielką, nie wiadomo jak było, kiedy Donald Trump po raz pierwszy został prezydentem i cały świat się zastanawiał, jak do tego mogło dojść i jak z tym sobie radzić. Więc powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski i przygotować się na to, co przyjdzie, ba już teraz, a nie czekając na wynik wyborów, bo wtedy, kiedy już te wybory się rozstrzygną, to myślę, że będzie za późno, żeby te nasze interesy znalazły się w miarę wysoko, bo nie powiem, że najwyżej, ale nie na samym dole listy.
1: Jak często zdarza się, że prezydent Donald Trump spotyka się z kimś, kto nie odpowiada mu rangą, kto nie jest prezydentem, premierem albo królem w jakimś kraju? Pytam o to oczywiście w nawiązaniu do tych informacji, które pojawiły się wczoraj o spotkaniu prezydenta Trumpa z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Donald Trump prezydent rzadko, no bo pamiętajmy, że on sobie bardzo ceni ten ceremoniał, to żeby spotykać się tylko z największymi szefami, jak mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeśli chce coś załatwić, to wychodzi z niego Donald Trump biznesmen i wtedy spotka się z każdym, kto może pomóc mu załatwić ten deal, jak to nazywa, czy doprowadzić sprawę do zakończenia, które jest pomyślne dla Donalda Trumpa, czy które on uważa, że będzie jego osobistym sukcesem. Więc pod tym względem, no nic dziwnego, że do takiego spotkania doszło, w tym sensie, że Donald Trump wie, co mu się by opłacało politycznie w Polsce, jaki plan polityczny by mu się opłacał, żeby go zrealizować. On się nie zawaha, żeby spróbować przynajmniej go osiągnąć. Pamiętajmy, że on zawsze myśli, że on negocjuje z pozycji absolutnej siły, bo jest w końcu prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest gwarantem bezpieczeństwa Polski w dużej mierze, więc no, ma ogromną przewagę negocjacyjną, czy ogromną dźwignię negocjacyjną, więc on może oczekiwać, że rzeczywistość dostosuje się do jego oczekiwań. Oczywiście pytanie, co my z tym zrobimy i jak Polska będzie reagowała na takie działania. Natomiast należy się spodziewać, że tych działań może być więcej, bo Donald Trump potrzebuje wejścia do Polski jako takiego furtki jego do Europy, do tego, żeby trochę rozbijać tę jedność europejską, żeby jemu łatwiej było negocjować czy rozgrywać w zależności od interpretacji poszczególne państwa europejskie. No bo Zjednoczona Europa jest dla niego dużo trudniejszym partnerem do dyskusji, czy do negocjacji niż poszczególne państwa. No i działania odśrodkowe na integrację europejską mają mu w tym pomóc. Stąd Donald Trump nie zawaha się przed niczym, żeby do takiej sytuacji doprowadzić.
1: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę przybliżającą nam to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale także to, jaki to ma wpływ na politykę w naszym kraju, na realia w Polsce i w Europie. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka książki Co po Trumpie? Ameryka na rozdrożu była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz ze mną w studiu pan Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, publicysta, autor m.in. artykułów w dzienniku Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Będziemy rozmawiać o polityce Rosji i polityce Zachodu wobec Rosji, która wspina się po tej drabinie eskalacyjnej działań wymierzonych właśnie w kraje Zachodu, także w Polskę. My zastanawiamy się, co będzie następnym szczeblem w tej drabinie. Ostatnio jesteśmy świadkami ostrzeliwania statków na Morzu Czarnym. Giną tam ludzie. Coś, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, zresztą podobnie jak wlatujące drony nad terytorium Polski czy Rumunii, czy rakiety uzbrojone, które tutaj trafiają w nasze terytorium. Kiedyś traktowalibyśmy to jako wypowiedzenie wojny, a teraz zastanawiamy się, jak Zachód demokratyczny może na to adekwatnie, symetrycznie odpowiadać.
2: No zacznijmy chyba od tego, że ta odpowiedź wcale nie musi być symetryczna, nawet nie powinna być symetryczna i proporcjonalna. Wchodząc w środek tego problemu, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Rosję zastopować można tylko bardzo stanowczym działaniem i bardzo wyraźnym zaznaczeniem swojego stanowiska. To jest to, czego Zachód praktycznie rzecz biorąc od początku wojny w Ukrainie niestety nie robił. No tutaj winę można zrzucić zarówno na tą fragmentację tak zwanego Zachodu, czyli no w Europie to jest 27 państw Unii Europejskiej, czy w ogóle 30 kilka państw. Do tego od czasu wyboru prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych jako no, tam przywódca największego, najpotężniejszego państwa świata, no to jesteśmy świadkami bardzo dziwnej polityki amerykańskiej, meandrów, dwa kroki do przodu, jeden wstecz i trzy w bok. Ta polityka, przede wszystkim właśnie amerykańska, nie pozwalała na sformułowanie jasnej polityki odpowiedzi tutaj w Europie, tym bardziej, że Europa no, stanęła jeszcze przed innego rodzaju problemem, a ono mianowicie okazało się w momencie wybuchu wojny w 22 roku, że Europa jest do potencjalnego konfliktu z Związkiem Radzieckim, no tak, Rosją, praktycznie kompletnie nieprzygotowana. Pamiętamy dwa lata temu tą gorączkę amunicyjną. Okazało się, że w Europie są zapasy amunicji na kilka dni wojny, a nie na kilka miesięcy. Dlaczego ta odpowiedź wcale nie musi być ani proporcjonalna, ani symetryczna? Dlatego, że Rosja to jest bardzo specyficzny, powiedziałbym nawet, że trochę dziwny kraj, jak na standardy zachodnie, w którym tylko projekcja siły robi jakiekolwiek wrażenie. To nie jest kraj, który postępuje racjonalnie na zasadzie dealów, jakby chciał prezydent Trump. I w tej materii właśnie ta jego polityka próby dealów ze Związkiem, z Rosją, przepraszam, za tą trochę, powiem tak, że
1: skojarzenie się samo przez siebie.
2: Skojarzenia są, znaczy te pomyłki moje są pochodną tego, że mentalność obecna federacji, decydentów Federacji Rosyjskiej niczym nie różni się od mentalności dawnego Związku Radzieckiego i cały czas mamy do czynienia z tym samym państwem, które brutalnie nazwę państwem zbójeckim, które permanentnie zagrażało kiedyś tylko Polsce i rubieżom na granicach, a teraz zagraża całej Europie.
1: No to stoimy przed dylematem. Nie możemy odpowiadać symetrycznie, ale też musimy odpowiedzieć nie siłą argumentu, tylko argumentem siły.
2: Dokładnie tak.
1: To gdzie jest ta najlepsza, najskuteczniejsza pana zdaniem metoda, która się mieści w tych ramach zachodnich wartości demokratycznych, ale z drugiej strony może być odpowiednio odczytana przez Rosję i potraktowana jako ten element skutecznego odstraszania?
2: Zacznijmy od tego, że to nie jest pojedynczy element. To nie jest jakiś jeden straszak pod tytułem, że my sobie, a tutaj, prawda, tam jedna atomowa. Mhm. I nic z tych rzeczy. To jest konieczność.

0: konsolidacji sumy bardzo wielu działań. Zacznę tą wyliczankę, jeśli można, od zapowiedzi bardzo słusznej co do zasady, tylko bardzo wątpliwej w realizacji, którą zawarła Ursula von der Leyen w swoim expose o stanie Unii niedawno, we wrześniu. A mianowicie ona powiedziała wyraźnie, że będzie kładziony teraz nacisk nie na nowe sankcje, tylko na przestrzeganie starych. Bo rzeczywiście one się, te przestrzeganie sankcji kompletnie się rozjechało. Rosjanie sobie normalnie hulają po Europie, samoloty latają, samoloty są remontowane, rosyjskie tankowce pływają po Bałtyku, jak gdyby nigdy nic. No, krótko mówiąc, nie ma adekwatnej odpowiedzi ciągle na te rzekome przypadkowe wloty dronów na teren Polski, Litwy, Łotwy. I ta granica między wojną, tą gorącą wojną, a stanem pokoju została gdzieś kompletnie rozmyta. My nie wiemy, na pewno nie jesteśmy już w stanie pokoju, ale też i na pewno nie jesteśmy jeszcze w stanie wojny. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. Jedyną rozsądną odpowiedzią, jaką w mojej oczywiście opinii, ale ona jest dosyć szeroko podzielona wśród fachowców, jest zbudowanie, tak jak Rosjanie eskalują, my też powinniśmy zbudować pewną drabinę eskalacyjną, bardzo wyraźnych zapowiedzi. Jak wy zrobicie jedno, to my zrobimy drugie. I to wcale nie musi być, że na pstryknięcie palców my odpowiemy drugim pstryknięciem palców. Nie. To mogą być odpowiedzi w bardzo różnych, odległych czasami od przedmiotu danego incydentu rejonach. To mogą być odpowiedzi, no powiedziałbym, że najciekawszą, najbardziej chyba taką przemawiającą do wyobraźni odpowiedź sformułował fiński generał Tuomeri, który był szefem fińskiego wywiadu. No, mianowicie zaproponował, a właściwie powrócił on do idei takiej, by to, co jest w tej chwili no, utrapieniem Ukrainy, czyli obrona powietrzna, była przynajmniej w tym pasie nadgranicznym, którym samoloty sojuszu, które i tak wiszą w powietrzu noc w noc, czy głównie polskie samoloty, mają w swoim zasięgu, żeby granice obrony w odpowiedzi na kolejne naruszenia czy zagrożenia naruszeniem przejęły po prostu samoloty sojuszu. Ale oczywiście są też, jest też i powinna nawet być zrealizowana groźba powrotu do dyskusji o przejęciu aktywów rosyjskich, tym bardziej, że Rosjanie sami ku temu dają pretekst, dlatego że oni z kolei przejęli aktywa firm, głównie francuskich, które jeszcze tam były dostatecznie, no nie wiem, odważne, to chyba nie jest dobre słowo, ale w każdym razie no, decydowały się ponosić ryzyko to tak zwane biznesowe i tam próbowały jeszcze jakieś geszefty robić na tym rosyjskim rynku. No to zostały w tej chwili skutecznie, przynajmniej na razie skutecznie za to ukarane. Odpowiedź Europy, i tutaj jest właśnie pole do działania dla Unii Europejskiej, odpowiedzią powinna być powrót do przejęcia aktywów, bo to jest coś, co Rosję realnie zaboli.
1: No właśnie, z tego wynika, że te kwestie związane z finansowaniem wojny, z rosyjską gospodarką są tymi, które mogłyby się okazać decydujące w zniechęcaniu Rosjan i Rosji i rosyjskich władz do tego, żeby prowadzić taką politykę, której symbolem stała się wojna w Ukrainie. Moje pytanie brzmi, gdzie kończą się gospodarcze możliwości Rosji do prowadzenia tej wojny z Ukrainą w Ukrainie, ale wojny także tej hybrydowej z szeroko pojętym Zachodem?
0: To, że Rosję można powstrzymać właściwie tylko na polu ekonomicznym, to dla znawców tematu to jest praktycznie aksjomat. Nikt nie próbuje wejść na drogę konfrontacji militarnej, bo to dla wszystkich by się musiało skończyć źle. A skoro zostaje nam droga powstrzymania ekonomicznego, tak jak to zrobił kiedyś przed wieloma laty prezydent Reagan, doprowadzając do upadku Związku Radzieckiego, tak dzisiaj my przynajmniej musimy próbować i problem w tym, że my jako Zachód nie próbujemy lub próbujemy bardzo nieudolnie. Moment jest ewidentnie w tej chwili zły, dlatego że wojna prezydenta prezydenta Trumpa na Bliskim Wschodzie spowodowała tak duże zaburzenia na rynku ropy i paliw, że Rosja zarabia w tej chwili paradoksalnie więcej. Historycznie zarobki Rosji tygodniowo są w tej chwili najwyższe w historii na eksporcie swojej ropy. Doszło do tego, że ropa Ural w spocie jest droższa od

0: ropy tej brentowej, czyli tej, która jest powszechnie dostępna. Dochodzi do tak dziwnych ruchów, że Korea Południowa zaopatruje w diesla Rosję za cichym przyzwoleniem niewątpliwie Amerykanów, bo nie mogłoby się to inaczej odbyć. Więc moment jest bardzo zły, ale właściwie trzeba liczyć tylko na jedno, że ten moment z lada chwila przeminie, dlatego że Rosja jest państwem, które opiera się w tej chwili tylko i wyłącznie na eksporcie ropy i gazu. To jest jedyne istotne źródło zasilające tą wojnę, a te 2,5 miliarda tygodniowo, miliarda dolarów, które zasila gospodarkę rosyjską tygodniowo w tej chwili z eksportu ropy i gazu, to jest ponad 60%, w tym momencie to jest ponad 60% budżetu rosyjskiego. No to jeżeli by to nawet okroić o połowę, to byłby krach praktycznie gospodarczy Rosji. Mm.
1: Tylko że w 2027 roku Rosja w tym budżecie na przyszły rok planuje wydawać na obronność, jak to nazywa, czyli my rozumiemy to jako na prowadzenie wojny z Ukrainą przede wszystkim, kolejne dodatkowe pieniądze, o 1/4 chyba Rosjanie planują zwiększyć ten budżet obronny swój na przyszły rok.
0: Jakie są prawdziwe możliwości i zamiary Rosji, chyba nawet samej Rosjanie nie do końca kontrolują. No, pani Nabulina, szefowa Banku Rosji, próbowała bardzo długo, aż w końcu w którymś momencie i ona się poddała. W tej chwili wiemy tylko tyle, że oficjalnie deklarowany w tym roku, co do przyszłego roku, liczby dokładnie nie znam. W tym roku oficjalny budżet ten wojenny, przeznaczany na wojnę, to jest 6,3% PKB, a Instytut CIPRI mówi, że to jest grubo ponad 9%, bliżej raczej 10% PKB Rosji jest wydawanych na finansowanie wojny. Eskalacja wydatków wojennych, mobilizacja, cztery już w tym roku mobilizacje rezerwistów do armii, zwiększanie stanu liczebnego armii, trwająca od kilkunastu lat unowocześnianie, powiedziałbym, że skokowe unowocześnianie armii rosyjskiej, które przynajmniej w tej warstwie dronowo-lotniczo-kosmicznej jest w tej chwili liderem światowym. Nie bójmy się tego powiedzieć. Może z obsługą tego sprzętu jest już trochę gorzej, bo do tego są potrzebni ludzie, ale to jest oddzielny temat. W każdym razie Rosja produkuje tak olbrzymie ilości sprzętu, że sama skala tej eskalacji produkcji i pieniędzy przeznaczanych na wojnę, to, że te wszystkie pieniądze z ropy nie są przeznaczane bynajmniej na infrastrukturę cywilną, na rozwój, na dobrobyt społeczeństwa, tylko wszystko idzie na wydatki wojenne, to po prostu oznacza, że Rosja twardo idzie kursem wojennym i to jest, tą groźbę należy potraktować poważnie.
1: I z tego kursu raczej nie zejdzie w najbliższym czasie.
0: Jeżeli nie będzie zmuszona właśnie na drodze ekonomicznej, to w którymś momencie będziemy musieli próbować zmusić ją na drodze militarnej. Ale ja wolę nawet nie wyobrażać sobie, co oznacza to dla bliskiej zagranicy, jaką jest Polska, dla Bałtów, dla Ukrainy i jaka będzie w tym momencie reakcja Europy Zachodniej, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. No to jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję.
1: No skoro mówimy o Polsce, o Bałtach, o tej bliskiej zagranicy dla Rosji, no to musi się pojawić temat obwodu królewieckiego i tych ostatnich słów samego Władimira Putina, który wprost zapowiedział, że jeżeli z perspektywy Rosji pojawiłoby się zagrożenie dla królewca, dla Kaliningradu, takiego określenia on używa, no to wtedy Rosja użyje całego swojego arsenału, w domyśle z jądrowym włącznie, żeby na takie ataki odpowiedzieć.
0: Widać w tej odpowiedzi, w tej zapowiedzi to, że Rosja po pierwsze wie doskonale, że okręt królewiecki to jest taki niezatapialny lotniskowiec zagrażający całej Europie, nie tylko Polsce. No przecież w końcu jest to największa w całej Rosji baza rakiet taktycznych Iskander, kilka lotnisk, cały wywiad radioelektroniczny, zagłuszanie i tak dalej, i tak dalej. I to, że warto wspomnieć o tym, że Putin powiedział wyraźnie, że nawet próba ograniczania dostępu do Kaliningradu, czyli krótko mówiąc zamknięcia tej enklawy, spowoduje już taką właśnie odpowiedź Rosji.
1: Wszystko może być pretekstem.
0: Krótko mówiąc tak, to właśnie wskazuje, że

0: że Rosjanie otwierają sobie taką furtkę do uznania każdego pretekstu za dobry do rozpoczęcia jakichś działań, niekoniecznie militarnych, do jakichś działań odwetowych.
1: Pan Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę.
0: Również dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Zdaniem śledczych doszło do sztucznego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku i dlatego ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menedżerów spółki Orlen. Wszystkim prokurator przedstawił właśnie zarzuty wprowadzonym od ponad 2 lat śledztwa dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wyjaśnia, że manipulacja cenami wiąże się z okresem przedwyborczym.
1: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
0: Były szef Orlenu Daniel Obajtek, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi, że zatrzymania związane ze śledztwem dotyczącym cen paliw mają podłoże polityczne.
2: Tu nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
0: Zatrzymanym grozi nawet 25 lat więzienia. Funkcjonariusze CBA weszli do biura Rzecznik Praw Dziecka. Przeszukanie przeprowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ma związek ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia, jakich mogła dopuścić się Monika Horna-Cieślak. W tle jest zakwestionowana przez sąd interwencja i próba odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki.
3: Funkcjonariusze CBA na prośbę prokuratury szukali w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka dokumentów dotyczących interwencji w sprawie rodziny z Białołęki, mówi Julia Szosza, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie.
4: Przeszukanie miało na celu ujawnienie dowodów mogących być wykorzystanych w tym postępowaniu.
3: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia wpłynęło do prokuratury krajowej 2 tygodnie temu. Dotyczy historii z sierpnia. Wtedy to Monika Horna-Cieślak miała naciskać, by przypadkowo napotkanej kobiecie odebrać jej dzieci, dlatego że ta wulgarnie odpowiedziała na zwróconą jej uwagę. Decyzję uchylił w końcu sąd rodzinny, nazywając działania rzeczniczki praw dziecka rażąco nieproporcjonalnymi do zaistniałego zdarzenia. Jak było w istocie, wyjaśnił śledczy. Monika Horna-Cieślak napisała na portalu X, że właściwym organom zostały wydane wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Z naszych danych wywiadowczych wynika, że Rosja szykuje zmasowany atak na Ukrainę, powiedział Władimir Zełenski. W swoim wieczornym wystąpieniu zaapelował do obywateli swego kraju, aby reagowali na ostrzeżenia. Otrzymaliśmy informacje wywiadowcze o przygotowywanym zmasowanym ataku ze strony Rosji. Proszę, uważajcie na siebie, reagujcie na alerty.

0: tarce i alarmy przeciwlotnicze. Wszystkie ukraińskie służby i nasze siły powietrzne są gotowe do takiej reakcji. Ukraiński prezydent dodał, że szczególnie istotna jest polityczna wola pomocy ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych.
1: To są aktualności jedynki.
0: Jesteśmy u progu sezonu grypowego. Wirusy osłabiają organizm i często dochodzi później do zakażeń bakteryjnych. Profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówi, że szczególnie niebezpieczne są zakażenia wirusem RSV, a później pneumokokami.
2: Układ odpornościowy, który walczy z RSV, no niejako jest już później mniej wydajny, walcząc z bakteriami. Dlatego też chroniąc się przed infekcjami wirusowymi, na przykład poprzez szczepienia, my też pośrednio chronimy się przed tego typu zakażeniami bakteryjnymi, jak na przykład infekcje pneumokokowe.
0: Lekarze przypominają, że seniorzy po 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw RSV, grypie i COVID, a także przeciw pneumokokom. Eksperci podkreślają, że teraz jest dobry moment na zaszczepienie się. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś na ogół pogodnie, na wybrzeżu jedynie możliwe słabe i przelotne opady deszczu i będzie nadal bardzo ciepło. Nawet 23 stopnie na południowym wschodzie, około 20 w centrum i 16 na północy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1006 hektopaskali i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Publicysta tygodnika Angora, Jan Rojewski, razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, jak rzutuje na relacje polsko-amerykańskie to spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem? To spotkanie miało miejsce w marcu. Teraz na światło dzienne wychodzą, nazwijmy to, delikatne kwestie, które zostały poruszone podczas tego spotkania. Podobno Donald Trump miał sugerować, że dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana koalicjanta.
4: Znaczy, po pierwsze pamiętajmy, że to wszystko to są plotki, tak? To operujemy tutaj w świecie bardzo dużych założeń. One mogą być zupełnie nieprawdziwe, tak? To też miejmy to na uwadze. Natomiast gdyby tak było, to też nie byłoby to chyba niczym zaskakującym. To znaczy Donald Trump otwarcie poparł Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Jest politykiem znanym z tego, że lubi ingerować w politykę państw tak sojuszniczych, jak i sobie jawnie wrogich, prawda? No, jawnie wrogie najeżdża, sojusznicze co najmniej szantażuje. Tutaj. No nie, szantażuje. No to co z Kanadą, wojna celna, tak, mówienie o Kanadzie jako potencjalnym kolejnym stanie, kwestia grenlandzka, no to jeżeli mamy takiego polityka, prawda? Coś, co jeszcze przypomnimy, 10 lat temu pierwszy raz Donald Trump został wybrany, to 11 lat temu było nie do pomyślenia całkowicie. Jeżeli mamy polityka, który, najważniejszego polityka na świecie, który zachowuje się w ten sposób, no to powiedziałbym nawet, że przekonywanie jakiegoś sojusznika, żeby ten zmienił koalicję u siebie w parlamencie, to takie sofciarskie zagranie, jak na to, co Donald Trump prezentuje, więc nie byłoby to nic chyba dziwnego w jego emplua.
3: Ale mówimy tutaj o wyjątkowych chyba relacjach polsko-amerykańskich. No my przecież na te relacje amerykańskie stawialiśmy i stawiamy bardzo. Wręcz, no, jeżeli chodzi o gospodarkę czy kwestie zbrojenia, to mówimy przecież, wielokrotnie podkreślamy, że Polska jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i jednocześnie bardzo często słyszymy ze strony Stanów Zjednoczonych, że Polska jest również ważnym sojusznikiem Ameryki. Ale taka ingerencja, czy taki deal, no wtedy drzwi do gabinetu owalnego to po prostu stały otworem dla Polski. Czy reakcja z kolei Władysława Kosiniaka-Kamysza jest odpowiednia? No bo premier mówi tak, że to spotkanie dotyczyło raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej. Czyli sugeruje, że no, chyba coś

0: jest na rzeczy, że nie jest to tylko i wyłącznie plotka, skoro sam premier też nie dementuje informacji w tej sprawie. No ale jak w takiej sytuacji powinien się odnaleźć szef MON-u?
1: Zresztą z tego, dalej korzystając z tych plotek, prawda, operując na tych plotkach, no to z tego, co usłyszeliśmy, no to on w ramach tej rozmowy miał był. Chociaż ja, kurczę, no nie lubię operować na czymś takim, prawda, co jest gdzieś zasłyszane, ale no, niech już no będzie.
0: Jest to w przestrzeni medialnej, tak jest. Musimy się opierać na tym, co mamy.
1: Więc on miał był zachować się tak, żeby nie dać po sobie poznać, że jest niezainteresowany tą ofertą, tak? No to jeżeli tak by było, to byłaby to chyba najlepsza reakcja, żeby jego interlokutor mógł uznać, że rozważa coś takiego. No jak wiemy, minęło pół roku i do niczego takiego nie doszło. Natomiast jeżeli to jest wszystko prawdą, to tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na to, że no Donald Trump sam nie wpadł na ten pomysł, tak? Tylko mieli mu go podpowiedzieć, suflować politycy polskiej prawicy. Jestem wymieniany między innymi Adam Bielan,
0: który był współorganizatorem spotkania.
1: Tak, tak. I jakby tak było, gdyby to była prawda, no to by się okazało, że są w polskiej polityce persony, które może niewiele znaczą na naszej układance parlamentarnej, ale jeżeli to jest prawda, to bardzo dużo, to ich znaczenie nagle rośnie w układance międzypaństwowej, co jest trochę niezręczne, bo jednak to jest takie trochę obchodzenie MSZ-u, prawda? To jest takie trochę szukanie sobie alternatywnych kanałów komunikacji. Nie jest to nic nielegalnego oczywiście. No, każdy może utrzymywać relacje towarzyskie z kim chce na świecie. Natomiast to by nam kazało inaczej spojrzeć trochę na niektóre postaci z polskiego życia politycznego i być może należałoby je trochę dowartościować.
0: Panie redaktorze, Adam Bielan jest w jakiś sposób niedocenianym graczem politycznym, no bo z jednej strony tutaj spotkanie z Donaldem Trumpem, a ja przypomnę, że przecież Adam Bielan również uczestniczył w spotkaniu z Szymonem Hołownią u siebie w domu,
1: tak,
0: razem
1: spotkanie,
0: z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Tak, więc być może ten człowiek ma talenty, których codziennie nie myślimy, myśląc o jego karierze politycznej. I wtedy należałoby jakoś to docenić. To znaczy mam na myśli skuteczność po prostu. No bo jeżeli ktoś jest w stanie, i mówiąc brzydko z angielskiego, tak spiczować, ustawić rozmowę Trumpa i w zasadzie wsadzić jakieś słowa Trumpowi, to jest dosyć duża umiejętność, prawda? To myślę, że niewiele osób na świecie może się tym pochwalić. Ale to jest wszystko zakładając, że to jest w ogóle prawdziwy scenariusz, że to się wydarzyło. Natomiast samo w sobie to nie jest niczym zadziwiającym, bo też oczywiście, że jesteśmy wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no ale to będziemy nim tak samo, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce sprawował władzę. Ten sojusz opiera się na nie tylko na wartościach, ale też na biznesie amerykańskim, prawda, który w Polsce zainwestował bardzo dużo, skutecznie. Bardzo wiele firm znalazło tutaj swój dom, swoje oddziały, zarabiają miliardy w Polsce. Więc myślę, że to jest tak naprawdę najtrwalszy beton wylany na to nasze sojusznictwo. On jest trwalszy niż pamięć o operacjach wojskowych, bo jak my pamiętamy wypowiedzi Donalda Trumpa, to on bardzo często deprecjonował udział państw sojuszniczych w operacjach wojskowych w Iraku i w Afganistanie, a jednak jak się spotka z biznesmenami, ze swoimi przedsiębiorcami amerykańskimi, co mu się zdarza bardzo często, no to być może wtedy ktoś mu przypomni, że my jednak w Polsce zarabiamy duże pieniądze i warto byłoby je bronić.
0: To tak, do Donalda Trumpa chyba zdecydowanie pieniądze bardziej przemawiają. Swoją drogą był taki czas, kiedy żyliśmy serialem House of Cards. Ja mam z kolei takie poczucie, że to takie wyświechtane, ale że jednak życie pisze znacznie lepsze scenariusze. A propos tej skuteczności, to chciałbym o to też zapytać, bo jakiś czas temu było ogłaszane, że po zmianie władzy szef NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu. No i dzisiaj Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie dyskutować na temat sprawozdania z prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dotychczas w tej sprawie przesłuchano ponad 50 świadków. Dzisiaj zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale no oczywiście nie w tej sprawie. Ale myśli pan, że to jest w ogóle możliwy scenariusz, czy to no, jeżeli już jest przesłuchanych ponad 50 świadków, to można powiedzieć piłka w grze?
1: Bardzo wątpię, bo został rok do końca kadencji tego Trybunału Stanu, który jest no, do końca kadencji parlamentu i do końca kadencji Trybunału Stanu. W związku z tym, patrząc na obecnie sprawy, które udało się tam załatwić, zaznaczam, nie jest to winą Trybunału Stanu, tylko wcześniej

0: pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Manowski, prawda, która no, po prostu blokowała jego pracę, to tak trzeba nazwać. Więc to niewiele się dało z tym zrobić tak naprawdę. No ale pozostał rok. No i teraz tak naprawdę w grze jest jeszcze sprawa pana Świrskiego i Polskiej Fundacji Narodowej i być może tam się coś wydarzy, ale nie liczyłbym, że arcyskomplikowana sprawa Adama Glapińskiego w ogóle tam no, zostanie rozpatrzona, bo to będą jakieś całe segregatory dokumentów, tony przesłuchań. Nie wydaje mi się to prawdopodobne w ciągu roku.
1: Czyli to rozumiem, ląduje na półce jeszcze do załatwienia. A sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego, teraz chodzi o te najnowsze napięcia w sprawie budżetu na 2027 rok. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił uwzględnienia wniosku prezesa Bogdana Święczkowskiego o włączenie Trybunału do projektu ustawy budżetowej w trybie, tutaj cytat, stanu wyższej konieczności. I no, prawica tutaj mówi wręcz o pełzającym zamachu stanu. Jak pan to ocenia?
0: No a czym innym jest niby nie zaprzysiężenie legalnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Nie da się opowiedzieć tej historii dzisiejszej bez całej tak naprawdę, to by nam zajęło bardzo dużo czasu, którego nie mamy tutaj, ale bez całej historii o walki o kolejne nominacje sędziowskie, prawda, która się toczy.
1: No tak, to jest trochę tak, jakby się włączyć w piątym sezonie Gry o Tron. No to się nie da. Albo od początku to oglądamy,
0: trochę tak
1: albo...
0: Jest, trochę tak jest, tak. Dokładnie tak. No ale dobrze, no, choćby przypominając ostatnie wydarzenia może tego serialu, trzymając się pańskiej metafory, no to jednak w bieżącym roku Karol Nawrocki nie zaprzysiężył poprawnie wybranych sędziów, tworząc jakąś przedziwną konstrukcję, tak, że ich powinien jeszcze Andrzej Duda zaprzysiąc. No to tym samym, idąc tokiem myśli pana prezydenta, te miejsca powinny być wiecznymi wakatami. Bo prezydent Andrzej Duda tylko może je zapełnić, prawda? To jeżeli Andrzej Duda byłby ponownie prezydentem, to wtedy można byłoby je zapełnić. No tym samym już się rozwala całą pracę Trybunału Konstytucyjnego. Jest to robione celowo oczywiście. Przecież był cały ten spór, co oznacza zaprzysiężenie w obecności prezydenta, prawda? Czy zaprzysiężenie w Sejmie, o którym prezydent się dowie, jest w obecności prezydenta? No raczej nie jest, no ale prezydent nie chce być w obecności tych sędziów też, żeby oni się zaprzysięgali przy nim, tak? Czy jeżeli sędzia pojedzie na dożynki do spały, stanie 3 metry od prezydenta Nawrockiego i nagle wypowie główny tekst przysięgi, to czy będzie to przysięga złożona w obecności prezydenta Nawrockiego? No to są tego typu kurioza, do których niestety prezydent doprowadził. I można już teraz na poważnie rozważać tego typu kwestie. I więc to, co my dzisiaj widzimy z tą kwestią tutaj finansów Trybunału, no to jest pokłosie tej sprawy. Zresztą, jeżeli chodzi o finanse, to ci sędziowie, którzy zostali mianowani przez Sejm, są położeni w bardzo niewygodnym położeniu, bo oni jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogą de facto mieć innej pracy poza chyba pracą akademicką, czyli musieliby swoich etatów się pozbyć, no ale nie są, ale jednocześnie wiedzą, że nie dostaną pieniędzy, no bo nie mieli złożonego tego zaprzysiężenia przed prezydentem. Więc prezydent postawił ich w niewygodnej sytuacji. Wydaje mi się, że to jest po prostu pokłosie zachowania prezydenta teraz.
1: No, ja teraz myślę o sytuacji sędziego Berka, który dołączył do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No, dla niego ten deal chyba wydaje się w tym momencie najmniej opłacalny. No iść do instytucji, która nie ma budżetu, trochę biednie, ale z drugiej strony to oczywiście tak pół żartem, pół serio.
0: Nie ma budżetu, to nawet nie chodzi o to. Przepraszam, nie, cofnijmy to. Bo jeżeli on iść do instytucji, to już za dużo powiedziane moim zdaniem. On nie idzie do instytucji, bo nie był w stanie złożyć ślubowania i patrz, punkt pierwszy, nie dostanie pieniędzy w związku z tym, bo mu prezes Trybunału ich nie wypłaci. Więc to jest, oni są na trochę innym etapie.
1: Nie znam banku, który by udzielił w takiej sytuacji kredytu. No dobrze, ale to tak pół żartem, pół serio. W jakiej sytuacji teraz jest sędzia Berek? No bo przecież miał być tym chyba, rozumiem, tą kropką nad i. Miał być tym game changerem. Miał być człowiekiem, który dokona pewnego rodzaju też zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Przynajmniej rozumiem, takie było oczekiwanie, kiedy jego kandydatura była forsowana przez pana premiera.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie było oczekiwanie, bo trzech innych sędziów jest dalej niezaprzysiężonych. Więc to trochę tutaj ten jeden sędzia niewiele nam zmienia tak naprawdę w tej układance. Więc tak, no, mogę tylko powiedzieć, że to zachowanie teraz i ta próba zagłodzenia Trybunału jest odpowiedzią, jest reakcją na poprzednie zachowanie właśnie wobec tych sędziów, nie przyjmowanie ich zaprzysiężenia. No i takie właśnie umieszczanie ich w martwym punkcie, powiedziałbym, systemu, tak, bo oni ani nie są, jeżeli oni by dalej pracowali na swoich etatach, no to wtedy może prezydent powiedzieć, oni nie chcą być sędziami, a jeżeli przestaną pracować na etatach, to i tak nie będą sędziami, bo nie złożyli zaprzysiężenia. To jest bardzo trudne położenie, w którym zostali postawieni.
1: Lepiej być partią, czy lepiej być stowarzyszeniem? Ponieważ dzisiaj w Roch Kowalskiego

gościu Grzegorza Pudy z Rozwój Plus, ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. I on mówi tak, że nie będzie 15 października nowej partii, że formuła stowarzyszenia

0: może. No to co tam 32 może czuć się rozczarowanych tą sytuacją. No i faktycznie, gdyby nie zakładali partii, no to w ogóle można by z list PiSu startować wtedy w tej sytuacji. Nawet nie trzeba by tworzyć koalicji wyborczej. No i oczywiście oni by przekroczyli ten próg koalicyjny, no nie do tego zmierzam, natomiast no to by ułatwiało im życie. Więc może to jest krok w tym kierunku. Jeżeli to jest... Nie rozumiem tego brnięcia w stowarzyszenie w innym razie, no bo jeżeli chce się być poważnym graczem politycznym przez lata, to raczej zakłada się partię polityczną, prawda? To też bardzo wiele ułatwia, tak statutowo czysto, no bo...
1: No ale do tego potrzeba struktur, do tego trzeba kongresów i tak dalej, no.
0: No ale jak już się powiedziało A, to raczej logiczną konsekwencją byłoby kongres partyjny, prawda? Jakbyśmy sobie przypomnieli wszystkie inicjatywy partyjne w ciągu ostatnich 20 leci, to dokładnie tak było. Tak, najpierw ogłoszenie, wielkie wyjście, Palikota sobie przypomnijmy, prawda? A dopiero za jakiś czas wynajęty torwar i tam jakaś takie próba nowego otwarcia i zyskanie kilku procent. To założenie partii jest potrzebne choćby po to, żeby o sobie przypomnieć, prawda? I spróbować podbić ten słupek poparcia. No bo takiej atencji, jak mieli w lipcu, to Morawieckczycy już mieć nie będą.
1: To na koniec chciałbym jeszcze panu przedstawić, panu i naszym słuchaczom, żart. Ale to nie ja będę opowiadać ten żart, proszę się nie martwić. To będzie Radosław Sikorski w obecności Roberta Makłowicza, prosto z Krakowa. Proszę posłuchać.
2: Jak pan wie, był rozkaz wydany do przeprowadzenia akcji Burza, ale... Nie zgodził się konserwator zabytku.
1: Panie redaktorze, to na koniec zabawne?
0: Tak. To na tym polega dobry żart właśnie. Tak jest.
1: No to tak właśnie, śmieszkując, kończymy. Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora, był gościem Polskiego Radia 24.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
4: Doktor Jan Świderski, politolog WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: To już chyba możemy spać spokojnie, że te krakowskie rozstrzygnięcia nie oznaczają podobnych na krajowej scenie politycznej. To dwa różne światy.
5: Myślę, że tak. To już od dawna wielu politologów, ja też podkreśla, że no nie należy przekładać Krakowa, bardzo ważnego miasta w Polsce, na cały kraj. Mówi o tym historia różnych potyczek wyborczych w tym mieście, nie tylko w wyborach samorządowych, ale także w wyborach parlamentarnych czy w wyborach prezydenckich, bo można nawet popatrzeć na okolice Krakowa i z reguły wyniki wyborów w okolicach Krakowa, tych bliższych, tych dalszych, tam na przykład, nie wiem, Nowy Sącz na przykład, to wyniki wyborów je bardzo mocno rozjeżdżały. To, co jest specyfiką Krakowa, i no ja to zauważyłem jako nie Krakus z tej optyki polskiej, można powiedzieć, to, że Koalicja Obywatelska no, chyba popełniła błąd, stawiając na Monikę Piątkowską, nie wyciągnęła wniosków na przykład z wyborów prezydenckich i nie wrzuciła tam w wyborczy pojedynek no, kogoś takiego, który by może się kojarzył z Koalicją Obywatelską, ale nie byłby członkiem partii. Państwo dzisiaj aż dwa razy przypominaliście na antenie wizytę Radosława Sikorskiego, jego żart z konserwatorem zabytków. No, Robert Makłowicz na przykład, prawda? Wiadomo, że on by nie chciał być prezydentem Krakowa, ale mówię tutaj o takim właśnie jeszcze raz profesorze Majchrowskim, który no, gdzieś tam tą lewicę miał za plecami, ale bezpośrednio mało kto o tym pamiętał. I tutaj Monika Piątkowska jako senatorka z Warszawy, no może być to dla niej problem odkleić się trochę od tej Koalicji Obywatelskiej, chociaż no teraz troszeczkę miodu dla sympatyków koalicji. Koalicja tych wyborów nie przegrywa, chociaż jeszcze nie wygrywa i prawdopodobnie ich nie wygra, wiele na to wskazuje.
4: A jak przegra, to nie przegra? Może inaczej, jak wygra Łukasz Gibała, no bo, to koalicja nie przegra?
5: Może tutaj to nie jest w kontekście Łukasza Gibały, ale na przykład w kontekście tych dwóch polityków, których przed chwilką słuchaliśmy, czyli polityka Polski 2050, a przede wszystkim polityka, no jeszcze

0: wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj ugrupowania, tworzącego się ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prawica w Krakowie moim zdaniem poniosła sromotną porażkę, 17%. To jeżeli mamy szukać jakichś analogii krajowych, no to w analogię krajową wpisał się tutaj PiS.
1: No tak, ale może powinniśmy na tym krakowskim przykładzie traktować prawicę koalicyjnie i to już w perspektywie kolejnych wyborów, czyli bez kandydata Rozwoju Plus, z porażką kandydata Konfederacji. No i jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, gorszy wynik od spodziewanego, choć byli tacy, którzy głosili sukces. To może w tej sytuacji warto by zrobić odniesienie do krajowej polityki tej koalicyjnej.
0: No tak, i dlatego Koalicja
1: Obywatelska... koalicyjne, jasne.
0: No właśnie, i dlatego Koalicja Obywatelska powiedziała, nie przegrywa, choć być może nie wygrywa tych wyborów. Wiele na to wskazuje, że jednak Łukasz Gibała wygra te wybory, bo jednak ta różnica 6 punktów jest różnicą dość dużą, 6 punktów procentowych. I odrobienie tej straty przez Monikę Piątkowską może być kłopotliwe, biorąc też pod uwagę, że inne partie koalicyjne tworzące ten układ warszawski, układ ogólnokrajowy osiągnęły stosunkowo niewielki wynik.
1: No polityczny wynik też, ależ tutaj ja myślę, że za tym, co przyszło panu do głowy, kryje się jakieś polityczne rozstrzygnięcie.
0: No
1: także.
0: Bo te procenty, gdybyśmy jednak popatrzyli, prawda, na... Puszy się partia Razem, że wygrała z nową lewicą. Ale te procenty to jest raptem kilkanaście tysięcy głosów. To jest bardzo mała liczba głosów. Także problem Moniki Piątkowskiej jest też taki, że ona nie będzie miała skąd już podebrać tych nowych głosów.
1: Ale wie pan, ja będę bardzo uważnie obserwować działania Łukasza Gibały, antysystemowca, człowieka, który próbuje się trzymać z dala od polityki. Ja wiem, samorząd, miasto, to jest trochę inny rodzaj zarządzania. Tylko czy da się to zrobić z dala od polityki? Nie jestem przekonana i oczywiście życzę powodzenia i przyszłemu prezydentowi Krakowa, ktokolwiek nim zostanie, i Krakusom, bo samorząd, dobry samorząd to po prostu dobre samopoczucie i dobre życie w mieście, jakby tego nie nazywać. Tylko jestem ciekawa tej pierwszej ściany, z którą się zdarzy ktoś, kto mówi, że jest antysystemowcem.
0: Trochę ten Kraków, my szukamy takich analogii ogólnokrajowych, a mi do głowy przychodzi taka analogia globalna. Czy taki Łukasz Gibała nie jest krakowskim Donaldem Trumpem?
1: O rany!
0: Prawda? Jest to człowiek zamożny. Jest to bardzo znana krakowska rodzina, z której pochodzi Łukasz Gibała. I jednocześnie może właśnie powstać taka sytuacja, w której będziemy mieli prezydenta, który no rzeczywiście, przynajmniej na początku, Donald Trump też w czasie pierwszej swojej kadencji miał taką sytuację, no nie do końca miał poparcie w tej władzy prawotwórczej. Mhm. Także rzeczywiście Łukasz Gibała może zderzyć się ze ścianą, no biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, które ma Kraków.
1: No tak, bo obiecać może nawet metro w Krakowie, prawda? Tylko trzeba.
0: I może też być taka sytuacja, i wtedy wracamy do Warszawy, że mamy właśnie koalicję obywatelską.
1: Trzeba zejść na ziemię w tej sprawie, zdecydowanie.
0: Mamy koalicję obywatelską w Radzie Miasta i mamy nieprzychylnego prezydenta. No i to jest taka kalka z Warszawy, prawda?
1: Jasne. Panie doktorze, a może wielka polityka toczy się tam, gdzie jest Adam Bielan?
0: Ale czy ona jest uzgodniona z rządem, ja się zapytam.
1: Nie, nie jest. To o tym mówi też minister Sikorski, ale to jedno z drugim może mieć niewiele wspólnego. Wie pan, jak doszło w jego domu do pamiętnego, także dla Szymona Hołowni, brzemiennego w skutkach spotkania, to od tego czasu czasem zadaje, od tego wydarzenia czasem zadaje naszym gościom, ekspertom pytanie, gdzie jest Adam Bielan i co robi, bo to może wskazywać, wokół czego koncentruje się prawica. No, próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, w której polityk bardzo ważny, prominentny, choć z drugiego rzędu, kontaktuje się przez swoje źródła z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który to

0: Prezydent mówi ministrowi obrony naszego kraju, proszę zmienić koalicję.
1: No to jest bardzo nieprzyjazna dla nas sytuacja. Niezależnie jakiego rządu dotyczy taka prośba, taka sugestia przywódcy wielkiego mocarstwa. No i oczywiście tutaj w kontekście od razu pojawiają się bazy amerykańskie w Polsce. Ja chyba
0: bo co,
1: to
0: bo jak Władysław Kosiniak-Kamysz...
1: Nie załatwi zmiany, nie będzie baz. O.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Dr Jan Świderski, politolog WSB Merito Wrocław z Państwem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A z nami Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: To może podpowiemy coś panu ministrowi finansów, panie redaktorze?
3: Jeżeli chodzi o redukcję...
0: Jasne, ja mam pomysł. Oszczędzać, mniej wydawać.
3: No tak, oczywiście, że możemy mieć tutaj cały wysyp pomysłów na te oszczędności. Przyznam, że moje osobiste wątpliwości, to takie bardzo duże wątpliwości budzi chociażby program kiedyś 500, teraz 800+. I to nie z tego względu, że nie powinno się pomagać ludziom mniej zamożnym. Oczywiście, że trzeba pomagać. Natomiast no, na przykład ten program, jak i też inne programy, nazwijmy to wsparcia, czy też pomocy w Polsce, nie są programami celowanymi. Są programami dla wszystkich. W związku z tym, czy się jest bardziej zasobnym, czy jest się mniej zasobnym, dostaje się od państwa takie same pieniądze. No i tutaj właśnie sztandarowym przykładem tego typu rozwiązania niecelowanego, rozwiązania, które nie jest wsparciem skierowanym do tych uboższych, no jest właśnie 800+. Tylko my możemy tutaj wymieniać najróżniejsze pomysły, również pomysły chociażby dotyczące no, emerytur, nie wiem, jakieś rzeczy związane ze służbą zdrowia, tylko że pamiętajmy o jednym. Politycznie jest to nie do przeforsowania. Ta partia, ugrupowanie, które zaproponuje coś takiego, ewentualnie zacznie wręcz to wcielać w życie, no, popełnia polityczne samobójstwo. No w tej rzeczywistości politycznej Polski, którą w tej chwili mamy.
0: Panie redaktorze, myśli pan, w marcu Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jeśli w czasie tej rozmowy padła sugestia albo bazy w Polsce, albo sojusz z prawicą, albo bazy w Polsce, wierzy pan w to, że było tak grubo? Przepraszam za to określenie.
3: No tak, przed chwilą Sylwia Białek mówiła na państwa antenie o tym, że informacje dotyczące tego spotkania i tej całej historii są szczątkowe, po prostu szczątkowe. No i tutaj no, możemy tylko poruszać się po takim polu spekulacji, jakichś domniemań. Co się tak właściwie wydarzyło? Bo historia jest no, dosyć dziwna. Mianowicie tak, wspomniała pani o tym spotkaniu marcowym. Tutaj w wersji najbardziej takiej skrajnej, no to mamy rzeczywiście opowieść, nie wiemy czy prawdziwą, o tym, że no, właściwie Donald Trump zaproponował, że złożył taką propozycję, że owszem bazy w Polsce, ale w zamian za to premier Kosiniak-Kamysz zmieni koalicjanta, tak, i rządy z obecnej koalicji mają się stać rządami prawicowymi. Nie wiemy, czy to prawda. Jest mnóstwo zresztą znaków zapytania w tej historii, bo cała rzecz wydarzyła się w marcu, tak jak pani wspomniała. Natomiast no, głośno o sprawie stało się teraz i to nie bez kontekstu. A tym kontekstem są dwie rzeczy. No, po pierwsze jednak deklaracje prezydenta Trumpa, mocniejsze bądź słabsze. I to jest też ta niekonsekwencja, zresztą dosyć słynna ze strony amerykańskiego prezydenta, czyli no zapewnienie o właśnie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i stałych bazach. Raz Donald Trump w swoich mediach, platformach społecznościowych pisze o tym,

0: dosyć twardo i zdecydowanie, później mówi tak bardziej miękko, no trochę nie wiadomo jak jest.
1: Znaczy, wie pan, jeśli amerykański prezydent uważa, że Kanada jest amerykańskim stanem, a Grenlandia mu się należy, to wierzę w to, że takie argumenty mogły paść.
0: No niestety, tutaj oczywiście kłania się kolejna sprawa, czyli no, sposób uprawiania polityki przez Donalda Trumpa i jego no, bezceremonialność i nieprzewidywalność. I teraz trzymając się tej wersji, o której mówimy, że rzeczywiście Donald Trump chciał dobić jakiegoś targu, postawić polskiego wicepremiera pod ścianą. No i oczywiście... W sposób ewidentny wtrącać się w polskie...
1: Jasne. Tylko tak. Kto postawił tak naprawdę Władysława Kosiniaka-Kamysza pod ścianą? Nie Donald Trump, w moim przekonaniu, panie redaktorze, tylko ten, kto to spotkanie zorganizował i na domu tam.
0: A to oczywiście, swoją drogą tutaj być może użyłem zbyt daleko idącego skrótu myślowego.
1: Dla mnie jest to ważniejszy aspekt tego spotkania i treści tej rozmowy niż to, czego oczekiwałby prezydent Donald Trump. Bo my możemy na to reagować tak, a nie inaczej, ale jeżeli inspirujemy taką rozmowę, to ma większe znaczenie tutaj dla naszej krajowej polityki i bezpieczeństwa niż to, że Donald Trump ma taki czy inny pomysł.
0: To o tym pozwoli pani, że za sekundę tylko dokończę wątek Trumpa. Mianowicie, no to jest tak, że jeżeli rzeczywiście tak było, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, to trzeba pamiętać.
1: Ja też dodaję, jeżeli.
0: Mielibyśmy no, do czynienia jednak no, z no, dosyć sporym skandalem, tak? A kwestia organizatorów, no rzeczywiście, no, tutaj się kłaniają kolejne znaki zapytania. Jaka była rola polityków polskiej prawicy w organizacji tego spotkania? Dlaczego nie ma żadnych śladów po tym spotkaniu, żadnych notatek, które... Tak jak podkreśla polski MSZ, tego rodzaju informacje, tego rodzaju notatki, które mają trafiać do najważniejszych agent w państwie, są po stronie organizatora. I mówiąc wprost, jeżeli organizatorem tego spotkania był Adam Bielan, to w takim razie on właśnie powinien przedstawić organom państwa notatkę z tego spotkania. I wygląda na to, że... Takim jaśniejszym punktem w tej historii pełnej zakrętów, tajemniczości, jakiejś takiej dziwnej szarości jest jednak Władysław Kosiniak-Kamysz, tak? Który, no, jak się wydaje, dosyć lojalnie, też w ogóle lojalnie poinformował prezesa o tym, premiera o tym spotkaniu, o tym, że ono się odbyło. I że coś takiego miało miejsce. No i tu i jednocześnie no, zachował całą sprawę jakby dla siebie. Nie próbował, jak się wydaje, robić żadnego kapitału politycznego na tej całej historii. No co tutaj no, trzeba no, przyklasnąć i po prostu pochwalić naszego wicepremiera.
1: Tak, a stawianie wicepremiera naszego kraju, ministra obrony narodowej w takiej sytuacji jest poniżej dyplomatycznej krytyki. Delikatnie mówiąc.
0: To byłby skandal zresztą. No pamiętajmy, że ta bezceremonialność funkcjonowania właśnie z administracji Donalda Trumpa w sprawach międzynarodowych, jego dyplomacji no, jest widoczna. Tak jak pani wspomniała, nie tylko w odniesieniu do Polski, do najróżniejszych krajów. Przypomnijmy sobie poprzednią kadencję Donalda Trumpa i bardzo daleko idącą aktywność ówczesnej ambasador USA w Polsce, pani Mosbacher. Pamiętajmy o jednym też. To nie jest tak, że czy to Stany Zjednoczone, czy też inne liczące się na świecie państwa nie interesują się tym, co wewnętrznie dzieje się w Polsce, czy też nie wysyłają, no nazwijmy to, pewnych sugestii dotyczących tego, co im się spodoba, a co im się może nie spodobać. Tak się dzieje na całym świecie i na tym polegają również relacje międzynarodowe. Tylko, że dzieje się to jednak w ramach języka dyplomatycznego, że dzieje się to w zaciszach gabinetów i dzieje się to... No, powiedziałbym w takich utartych ścieżkach dyplomacji, może tak bym to nazwał, a nie podczas

0: podczas jakiegoś jakichś rodzaju spotkań, no tak trochę zwołanych, tak jak w przypadku tego spotkania, o którym mówimy, no tak trochę bez trybu bądź w dziwnym trybie.
1: Panie redaktorze, nowa twarz, nowa stara twarz gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości. Pan wie, o kogo chodzi?
0: Tak jest.
1: Daniel Obajtek. Boże święty.
0: A, to tutaj są nawet te twarze, są dwie, bo tam pan doktor Andrzejewski też był chyba dosyć aktywny, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze z Prawa i Sprawiedliwości. No tak, Daniel Obajtek no, jest tutaj postacią numer jeden.
1: Chciałoby się powiedzieć, to nie kabaret, to życie, bo Mateusz Morawiecki, były premier, twierdzi, że przedsiębiorcy byli gnębieni za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakby to Mateusz Morawiecki był wtedy w opozycji? Nie, był premierem. Co więcej, stoi za Polskim Ładem, no, który był utrapieniem i jest do tej pory wielu przedsiębiorców. I co na to Daniel Obajtek? Boże święty, ja naprawdę cenię pana premiera, ale naprawdę się zatraca. Co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej?
0: No oczywiście to, co pani opisała, jest no, pochodną rozłamu i sporu na właśnie tejże prawej stronie sceny politycznej. Tutaj mówimy o sporze, no dosyć takim mocno zaawansowanym konflikcie między oczywiście Prawem i Sprawiedliwością i ugrupowaniem z Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. I teraz mieliśmy do czynienia rzeczywiście podczas tej konwencji PiSu weekendowej, konwencji PiSu poświęconej sprawom gospodarczym, no z dosyć ciekawymi, żeby nie powiedzieć zaskakującymi zwrotami i zaskakującą sytuacją. Rzeczywiście można było odczytać te propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości jako no, takie anulowanie Polskiego Ładu, tego co wprowadził już nikt inny jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wówczas, którego wówczas premierem był Mateusz Morawiecki, który to Polski Ład, no pamiętamy jak to wszystko wyglądało, chaos, zupełne pogubienie się wśród tych nowych przepisów, zarówno przez przedsiębiorców, jak i po prostu no, zwykłych podatników, no i generalnie taką pochodną tego jest no, to, że no, przedsiębiorcy w różnych wymiarach swojej działalności, przede wszystkim tutaj chodzi o składkę zdrowotną, no po prostu muszą płacić państwu więcej, żeby nie powiedzieć znacznie
1: Jasne.
0: Więcej.
1: Tylko wie pan, zastanawia mnie, czy panowie, państwo politycy naprawdę uważają, że my mamy taką krótką pamięć, że społeczeństwo nie pamięta i premier Morawiecki może jedno, a Daniel Obajtek może drugie. Co prawda Daniel Obajtek twierdzi, że, znaczy zadał właściwie dobre pytanie, a był, że Mateusz Morawiecki był premierem, to ja się pytam, czy ktoś go ubezwłasnowolnił. Takie pytanie zadał w jednej z dyskusji w Wirtualnej Polsce, zdaje się. Naprawdę państwo uważają, że my nie pamiętamy, że wszystko można nam wmówić, przekonać nas, że
0: no,
1: białe jest białe, a czarne
0: tak
1: jest czarne?
0: Trochę tak jest i pewne fakty, no przede wszystkim jakieś decyzje, niektóre decyzje wyborców przy urnach, przy popieraniu tego czy innego ugrupowania, no potrafią świadczyć o tym, że no ta krótka pamięć po prostu rzeczywiście istnieje. Natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o to odkręcanie pomysłów z Polskiego Ładu, no to ma tutaj no, całą stertę różnego rodzaju usprawiedliwień. Tak? Dlaczego tak robi? No po pierwsze, to nie my, tak właściwie, tylko Morawiecki. Jakby to nie była wówczas no, po prostu jedność. Po drugie, to nie my, tylko rząd Tuska, który doprowadził te rozwiązania, no w zasadzie dobre, które wówczas wprowadziliśmy, jakoś tam zmodyfikował, jakoś tam pozmieniał, w związku z tym doprowadził do swego rodzaju wynaturzenia. No i trzecie z tych dyżurnych usprawiedliwień z prawej strony sceny politycznej, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to jest mniej więcej

0: i takie, no, że potrafimy wyciągać wnioski. Tak? Tutaj należy coś zmodyfikować, coś zmienić i jesteśmy gotowi, jesteśmy na tyle odważni, żeby to powiedzieć, o tym powiedzieć głośno i właśnie próbować to zmienić. Ja przyznam, że jeżeli chodzi o całość tej konwencji i całość tych pomysłów, to wydaje mi się, że było to ze strony Prawa i Sprawiedliwości o tyle nieudane. Oczywiście, no, większość tych pomysłów jest, bym powiedział, dosyć kiepska sama w sobie, ale o tyle nieudane, że nie było tam jasnego przekazu, jasnego, mocnego przekazu typu: drogi wyborco, będziesz płacił mniej podatków, wiemy, jak to zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Było taki rodzaj rozdrobnienia tych przekazów, które, no, dla normalnego odbiorcy w związku z tym stają się mało czytelne.
1: Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Czy jest jakikolwiek margines błędu czy przypadkowości w tych działaniach, czy to celowe prowokacje?
3: Znaczy, nie ma marginesu błędu i nie są to prowokacje. Tak naprawdę trzeba się wsłuchać dokładnie w to, co wysyła, komunikaty właśnie, które wysyła strona rosyjska, plus to, co ostatnio Putin mówił, zapytany na Wałdaju, że Rosja rozpoczyna operację, czy będzie prowadzić zakrojone na szeroką skalę operacje wymierzone we wszystkie jednostki morskie, które w jakikolwiek sposób pomagają Ukrainie, że jest to odpowiedź na ukraińskie działania wymierzone we flotę cienia. Więc tak naprawdę mamy tutaj trzy elementy. Po pierwsze, jak co roku, kwestia zboża i eksportu jego po zbiorach. Tutaj jest uderzenie w ten turecki statek nieprzypadkowy, dlatego że Turcja tak naprawdę bardzo mocno korzystała z tych zasobów ukraińskich i była głównym eksporterem przetworzonej pszenicy. Drugie uderzenie, te, które poszło na kierunku Bułgarii, też nie jest przypadkiem. Tak naprawdę Rosjanie rozpoczęli na morzu wojnę mającą na celu zamrożenie w ogóle ruchu morskiego, który może służyć Ukrainie. Za chwilę ceny fraktów pójdą gwałtownie w górę albo się w ogóle wycofają jednostki z tego obszaru. Trochę taki kasus ciśnienia Ormus. I Rosjanie będą polować na wszystkie jednostki, nie przejmując się ani wodami terytorialnymi, ani wyłącznymi strefami ekonomicznymi, a niczym innym, dlatego że to z kolei jest element rosyjskiej strategii, który widać już, że my mówimy o wojnie hybrydowej, a tak naprawdę Rosjanie traktują całą tutaj ścianę wschodnią i granicę Unii Europejskiej jako terytorium, na którym mogą prowadzić działania bojowe w związku z operacjami ukraińskimi. Więc my nazywamy to hybrydą. Oni po prostu atakują Ukrainę i Zachód, który Ukrainie pomaga. I za każdym razem, moim zdaniem, cieszą się z tego, że eskalacja czy próba uniemożliwienia im tego po stronie tutaj NATO i Unii Europejskiej jest bardzo niewielka lub wręcz symboliczna, bo to nie tylko ich onieśmiela, ale pozwala też znacznie ciekawiej projektować z ich punktu widzenia cele ataków.
1: Dlatego, no tak,
3: zniszczenie całej infrastruktury granicznej to nie jest działanie tylko wymierzone w jedno państwo.
1: Jestem ciekawa tureckiej reakcji. Spotkał się pan z jakimiś komentarzami na ten temat. Jeden z tych statków był turecki. Kiedy już wiele miesięcy temu właściwie rosyjski bombowiec, tak? To był bombowiec, który wleciał w przestrzeń powietrzną Turcji i oni bez zastanowienia go po prostu strącili.
3: To nie było bez zastanowienia, dlatego że Rosjanie w tym czasie w Syrii mieli taki korytarz powietrzny, który przelatywał właśnie nad terytorium Turcji. To jest właśnie to, czym Rosjanie to właśnie to, co Rosjanie robią u nas, czyli

0: tworzą sobie korytarze powietrzne, przez które operują drony, operują rakiety kierowane i tak dalej. Turcy ostrzegali wtedy Rosjan bardzo mocno. Rosjanie nie reagowali na to i dlatego Turcy zestrzelili ten samolot wówczas rosyjski. Tylko no, to jest to kwestia raczej tego, że po pierwsze ta jednostka, bo Turcy oczywiście zrozumieją ten sygnał, bo rosyjskie drony, zwłaszcza, że to są drony w większości wodne, one nie atakują przypadkiem, to nie są miny morskie. To jest konkretna osoba, która kieruje tym dronem, a przecież wszystkie te jednostki płyną, mają złączone systemy i wiadomo dokładnie, co to za jednostka, gdzie płynie, jak wygląda jej kurs. Więc tu nie ma żadnego przypadku. Tu jest ten efekt właśnie taki sygnał dla Turcji. Nie wiem, jak go Turcja odbierze, bo Turcja co roku zarabiała dosyć dobrze na tym ukraińskim zbożu. Być może będą znowu jakieś nieformalne naciski, ale na razie nie spodziewałbym się ze strony Turcji gwałtownych ruchów. To jest właśnie to, na czym korzysta Rosja. Nie będzie na razie ze strony Turcji niczego gwałtownego. Bułgaria coś może zrobić. No, może próbować w tym momencie zwołać naradę na to, czy postawić w Unii Europejskiej pytanie o bezpieczeństwo szlaków morskich. No ale nie sądzę, byśmy tutaj nagle wprowadzili jakieś jednostki, które by zaczęły chronić te statki. Rosjanie pewnie by na to czekali, bo ich celem jest eskalacja w momencie, w którym druga strona cokolwiek robi. Tak więc musimy się nastawić na tą wojnę morską. Obawiam się tylko, czy Rosjanie nie będą chcieli tej wojny morskiej rozszerzyć. No bo powiedzmy to oświadczenie Putina, które on wygłosił kilka dni temu, to było takie stwierdzenie, że ta wojna morska będzie teraz permanentna. Więc może nie dotyczyć tylko akurat portów rumuńskich, czy powiedzmy szczerze tych wód terytorialnych należących do Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, czy w ogóle jeszcze jakichś innych krajów, bo może dotyczyć też jednostek, które mają w taki czy inny sposób pomagać Ukrainie na innych akwenach morskich. Tutaj
1: tak.
0: Bałtyk się kłaną.
1: Panie profesorze, naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Grynkiewicz, stoi za koncepcją teorii zwycięstwa. To jest strategia, właściwie jeszcze nieoficjalna strategia NATO, czy szczegółowy plan wojny z Rosją, ale jest to pewna teoria, która sugeruje, jak sobie z Rosją radzić? Odstraszać, zatrzymać natarcie, co proponować zamiast drogiej amunicji, jak wykorzystać sztuczną inteligencję na polu walki, jak budować tak zwaną wielowarstwową obronę, czy uderzać w mózg rosyjskich wojsk. No to jeśli nie strategia, to po co nam teorie?
0: Znaczy, powiem tak, my cały czas budujemy strategię, Rosjanie budują coraz więcej baz wokół naszych granic. I rosyjska strategia jest bardzo jasna i klarowna. Mamy bazy, mamy zapasy, mamy zaplecze, nawet jeżeli nie mamy żołnierzy, to w najbliższym czasie możemy ich przywrócić. Ostatnie właśnie śledztwa, które robiły Finlandia przy pomocy, czy też jeszcze kraje bałtyckie przy pomocy właśnie wsparcia dziennikarzy z różnych krajów wskazały, że Rosjanie rozbudowują tą infrastrukturę. Więc Rosja prowadzi wojnę z Zachodem. My mówimy o strategiach odstraszania kogoś, kto oficjalnie prowadzi wojnę z nami. Nieważne jakimi metodami, czy to akurat jest pocisk, prawda, który spadnie u nas, czy dron, czy naruszenie przestrzeni powietrznej, czy wojna kognitywna, czy wojna, prawda, w jakichś innych formach. Więc skoro jesteśmy na wojnie, a przynajmniej druga strona tak to uznaje, to żadna, trudno odstraszać kogoś, kto prowadzi wojnę, bo on już tego się nie boi. Tak naprawdę dzisiaj polityka Europy, jeżeli chodzi o Rosję, to nie powinno być same odstraszanie, tylko powinna być gotowość na podejście do eskalacji. Bo w momencie, w którym nasze działania będą reakcyjne w stosunku do Rosji, to Rosja natychmiast wyeskaluje

0: swoje działania ponad nasze, ponieważ to jest koncepcja w ogóle prowadzenia wojny przez Rosję.
1: Panie profesorze, tak, dodam tylko, że NATO ma według tej teorii stworzyć takie zdolności, żeby Moskwa uznała atak za nieopłacalny po prostu i niemożliwe.
0: A Rosja prowadzi cały czas wojnę, więc jest nieopłacalne?
1: Ale ona już wie, że im się to, że jej się to nie opłaca, przynajmniej na tu i teraz, prawda?
0: Ukraina też im się nie opłaca.
1: No właśnie, i że jest to niemożliwy do szybkiego.
0: To nie jest myślenie. Znaczy my myślimy
1: Znaczy nie jestem w głowie generała Grinkiewicza, ale co się może kryć za tą koncepcją?
0: Znaczy, to jest jedyna koncepcja, którą można teraz przedstawić Europie. To znaczy, musimy...
1: Co nowego? Może tak?
0: Nie ma nic nowego. Nie ma nic odkrywczego w tym, że mamy odstraszać Federację Rosyjską. Problem polega właśnie na tym, jak Federacja Rosyjska rozumie odstraszanie. To znaczy, każde odstraszanie z naszej strony jest propozycją dla Rosji, aby jeszcze bardziej wyeskalować i sprawić, czy to działa. A więc iść cały czas po przysłowiowej bandzie, licząc na to, że druga strona ustąpi. Lub też nie do końca wykorzysta te swoje potencjały. Dlatego, że po jednej stronie mamy Putina kagiebistę, który ma absolutną władzę razem ze służbami w państwie, a po drugiej stronie mamy szereg państw demokratycznych, które mają swoich wyborców, wybory, problemy, gospodarkę i muszą się dogadywać. To zawsze nas stawia w dużo słabszej sytuacji w stosunku do dyktatora i Rosja to wie. Tak naprawdę nie tyle odstraszanie musi działać, bo odstraszanie nie zadziała, co koszty potencjalnych operacji, a więc nasze zdolności odpowiedzi, ale realnej odpowiedzi. Udałoby się zbudować to w Europie, ale do tego potrzeba czasu, chęci. No i także tego, by Amerykanie traktowali ten obszar także poważnie, wspierając nas.
1: No tak, jest coś, co z punktu widzenia Polski może mieć fundamentalne znaczenie w tej koncepcji, czyli pomysł na szybkie zatrzymanie agresji już na wschodniej flance. Oprócz tego, że cieszy nas sama świadomość, tak? Takiego działania, bo musieliśmy o to walczyć.
0: Jak słyszę wojny graniczne, to wiem, jak to się skończyło. Więc powiedzmy, żadna wojna... Tak.
1: Ale zmieniamy się, inwestujemy. Też włożyliśmy bardzo dużo pracy, żeby zmienić świadomość Europy i samego NATO w to, jak ważna jest flanka wschodnia.
0: Na razie. Poczekajmy na następne wybory. Mówię brutalnie, ale taka jest prawda. Zobaczmy, co się dzieje w Niemczech.
1: Musimy patrzeć, panie profesorze, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, bo plan Mateusza Morawieckiego na przykład zakłada mniej środków na armię. To my nie musimy sięgać daleko na zachód.
0: No tak, tylko że zanim Mateusz Morawiecki wprowadzi swój plan, to we Francji może się zmienić rząd. Oczywiście możemy zawsze twierdzić, że potrzebujemy mniej pieniędzy na armię. Problem nie polega na samej armii, tylko problem polega na odporności państwa w momencie, kiedy następuje kryzys. Bo nie chodzi o granicę. Granica jest tylko narzędziem, które ma dać nam kilka dni czasu na ogarnięcie się, bo nikt nie wie, to wszystko jak w masło w razie czego. Natomiast nasza odporność to jest odporność wewnętrzna, głęboka wewnętrzna odporność. A tą się buduje latami, tak jak to robią Finowie, Norwedzy, i też się bardzo mocno tego boją. Więc czy my teraz ograniczymy wydatki na wojsko? To nie jest kwestia wydatków na wojsko. To jest kwestia zdolności społeczeństwa do tego, by poświęcić się, by być gotowym na to, co zawsze mówił Churchill, czyli na krew, pot i łzy. A to jest najtrudniejsze, dlatego że ta wojna jest wygrywana w wielu przypadkach przez Rosję, także dlatego, że rozgrywa skutecznie programy polityczne partii w naszym regionie, a także w naszym kraju.
1: Profesor Daniel Boćkowski z Państwem. Dziękuję, panie profesorze, za komentarz.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej

0: pamięci. Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W Kijowie i w Dnieprze doszło do eksplozji w wyniku rosyjskiego nalotu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał w mediach społecznościowych, że rosyjski pocisk uderzył w dzielnicy Obołoń w północnej części miasta oraz w Podilskiej w północno-zachodniej części ukraińskiej stolicy. Obydwa pociski uderzyły w magazyny. Na miejscu pracują służby ratownicze. Wcześniej siły powietrzne Ukrainy przekazały, że z lotniska w Rosji wystartowały 3 strategiczne bombowce Tu-160. Wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że według zebranych danych wywiadowczych Rosja przygotowuje nocny zmasowany atak na Ukrainę. Ataki przeprowadzane są we wschodniej Ukrainie, a więc nie ma alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Oczywiście monitorujemy tę sytuację dla państwa. Szwecja natomiast wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot i personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę.
1: Premier Szwecji Ulf Kristersson przypomniał, że Szwecja po raz drugi wysyła w ramach natowskiej misji swoje myśliwce do Polski. Teraz zarówno szwedzkie Gripeny, jak i baterie Patriot będą chronić lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Szef szwedzkiego rządu przypomniał, że jest to logistyczny hub dla wsparcia Ukrainy. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w tej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej ustali dziś wysokość stóp procentowych. Ta decyzja wpłynie na oprocentowanie kredytów i lokat, ale eksperci nie spodziewają się zmian. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Dodał, że z powodu wzrostu inflacji obecnie nie ma szans na ich obniżkę.
2: O ile jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, kiedy możliwe będą obniżki stóp procentowych, to najpierw ta perspektywa zaczęła się mocno zaleźć w czasie. To teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następować będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy?
0: Według eksperta stopy mogą zostać podwyższone za miesiąc. Wówczas Rada będzie miała do dyspozycji najnowszy raport o inflacji. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy dziś po południu. Ostatnia mina morska czeka w Świnoujściu na neutralizację. Nurkowie minerzy z 8 flotylli obrony wybrzeża mają dziś unieszkodliwić niewybuch, zawierającą pół tony materiału wybuchowego minę z czasów II wojny światowej. Operacja usuwania niewybuchu z terenu, gdzie ma powstać falochron nowego portu kontenerowego, była planowana do czwartku. Jak mówi rzecznik świnoujskich marynarzy, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, jest duża szansa, że prace zakończą się już dziś.
3: Wszystko zależy od pogody i od zabezpieczenia rejonu, w którym my działamy. Jak na razie dwa dni pokazują to, że wszystko idzie zgodnie z założeniami, zgodnie z planem. Jeżeli wszystko również będzie szło tak sprawnie, to zakończymy swoją operację.
0: Na czas pracy nurków wprowadzony jest zakaz wchodzenia do wody w Międzyzdrojach, Świnoujściu i po niemieckiej stronie granicy. Jego przestrzegania na plażach pilnują policjanci i strażnicy miejsc.
4: To są aktualności jedynki.
0: Minister Aktywów Państwowych sprawdzi przejęcie właściciela TVN należące do Skydance Studio Paramount sfinalizowało.

0: kupił wczoraj przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy TVN, za 81 miliardów dolarów. Firmy dopięły transakcję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta, który będzie funkcjonował pod skróconą nazwą Skydance. Przemysław Cook z Ministerstwa Aktywów Państwowych podkreśla, że postępowanie administracyjne może zakończyć się jedną z dwóch decyzji. Ma ono na celu zweryfikowanie wpływu fuzji spółek na bezpieczeństwo Polski.
1: Albo będzie to decyzja pozytywna, czyli nie zostanie stwierdzone niedopuszczalność wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN praw z akcji, lub stwierdzenie niedopuszczalności. W takim wypadku minister aktywów państwowych może nakazać zbycie akcji TVN w wyznaczonym terminie.
0: Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej. Uwzględniając miliardy dolarów zadłużenia, wartość przejęcia Warnera wyniosła niemal 111 miliardów dolarów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami kolejny pogodny i ciepły dzień, tylko na wybrzeżu możliwe słabe i przelotne opady deszczu, nad ranem możliwe zamglenia. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 16 stopni na północy i około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Pan dr Roland Zarzycki, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Te propozycje podatkowe to jest ukłon w stronę klasy średniej. Czy znajdą poparcie społeczne wśród wyborców, no głównie Koalicji Obywatelskiej?
4: Jak wielokrotnie mówiliśmy, ten, kto chce widzieć szklankę do połowy pełną, ten dostrzeże ją do połowy pełną i odwrotnie, ten, kto chce widzieć ją do połowy pustą, taką ją będzie postrzegał. I tak samo tutaj możemy, dokładnie w ten sam sposób możemy tutaj powiedzieć o wypowiedziach polityków na temat tego, co proponuje obecny rząd. I tak samo myślę wśród wyborców, to znaczy jedni nazwą to kosmetyką, drudzy powiedzą, że faktycznie sytuacja finansowa obecnie nie jest łatwa, czasy nie są łatwe, w związku z tym każdy gest się liczy. I o to, myślę, tutaj toczy się ta walka ze strony premiera Tuska, który chce wykazać dobrą wolę, a jednocześnie w taki sposób skonstruował budżet państwa, że nie jest w stanie zaoferować obywatelom więcej.
3: No właśnie, bo czy te zmiany podatkowe proponowane teraz to jest swego rodzaju nagroda pocieszenia za to, że nie udało się wprowadzić kwoty wolnej, wyższej kwoty wolnej od podatku? Obiecywanej
4: w kampanii? Tak, myślę, że to jest dobrze wymierzone oczywiście w odpowiedni segment wyborczy. To jest także zaprojektowane z perspektywy technologii politycznej w taki sposób, aby dać pewien pretekst do mówienia dobrze o tym rządzie. To znaczy, żeby formalnie on się jednak wywiązał ze swoich zobowiązań, że jednak coś w tej sprawie zrobił, a że, tak jak mówiliśmy, czasy są trudne, to nie mógł zrobić więcej. Ja nie chcę tutaj jakby dyskutować, czy moglibyśmy ten dać więcej, czy nie, dlatego że raczej skupiłbym się na tym, na co my wydajemy pieniądze. Dlatego, że tak jak mówił sam premier Tusk, nikt nie chce płacić podatków i to jest jakby zrozumiałe. Natomiast tam, gdzie społeczeństwa mają poczucie, że to te podatki idą na dobre cele i odczuwają benefity płacenia tych podatków, tam skłonność do ich płacenia, zrozumienie dla ich płacenia jest oczywiście znacząco wyższe niż w krajach, w których te pieniądze gdzieś trafiają w miejsca, z których przeciętny obywatel czy obywatelka nie korzysta. Dlatego myślę, że kluczowa jest raczej sfera wydatków, a nie zarobków. Co ciekawe, to także przenosi się na nasze codzienne, prywatne życie każdego z nas. Ludzie często dążą do tego, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, podczas gdy niejednokrotnie kluczem jest raczej redukcja niepotrzebnych wydatków niż ciągłe napędzanie swoich zarobków dodatkową pracą.
3: A w jakiej pozycji ta propozycja rządu stawia opozycję?
4: No właściwie w jedynej możliwej, to znaczy ponieważ jednak formalnie jest to jakieś wywiązanie się z tych obietnic, chociaż tu możemy dyskutować

0: tym progu zwolnienia z podatku, ale jeżeli rzeczywiście gdzieś tam zostało to zrealizowane, no to pojawia się właściwie naturalna ścieżka krytyki, którą tutaj usłyszeliśmy od posła Prawa i Sprawiedliwości, która wskazuje na to, że zmiana jest z jednej strony kosmetyczna, a z drugiej strony, że utrudnia cały system, komplikuje cały system podatkowy. Ta pierwsza uwaga, myślę, że trudno jej odebrać też no, zasadności, to znaczy rzeczywiście nie jest to znacząca, fundamentalna zmiana, natomiast jeśli chodzi o komplikowanie systemu podatkowego, to w dobie, w której posługujemy się komputerami, posługujemy się wysoce zaawansowaną cyfryzacją całego systemu podatkowego, no to kliknięcie dwóch pól zamiast trzech pól zamiast dwóch nie powinno być jednak takim wielkim problemem, więc nie sądzę, żeby to był aż taka wielka trudność dla polskiego podatnika, że ma tę dodatkową poprzeczkę w drabince podatkowej.
1: No i jeszcze pytanie o to, co zrobi prezydent, bo po tym ostatnim orędziu, kiedy usłyszeliśmy od prezydenta, że podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i po tym, jakie to przyniosło skutki w postaci obniżenia cen na stacjach benzynowych, no to zastanawiamy się, co w przypadku ulgi podatkowej, czy tutaj prezydent też może ulec presji społecznej, bo tak mówiło się w kontekście tego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach i zaakceptować to, co przyjdzie do niego z parlamentu, a dotyczy zmian w systemie podatkowym.
0: Myślę, że to jest bardzo trudne do oszacowania, jaką taktykę przyjmie kancelaria prezydenta, dlatego że to jest niestety tutaj wydaje mi się, że kluczowy nie jest wcale interes Polek czy Polaków, tylko jest to dobre wyważenie tego, jak będzie to postrzegane przez poszczególne elektoraty, przez poszczególne segmenty elektoratów. To znaczy, jeżeli obóz prezydenta, obóz też Prawa i Sprawiedliwości dojdzie do wniosku, że więcej można ugrać na podkreślaniu no właśnie tej kosmetyczności tych ulg podatkowych, no to wtedy prawdopodobnie prezydent będzie wetował. Natomiast jeżeli uznają, że to nie jest dobra akurat narracja i że w tym momencie warto skupić się na innych, no to niezależnie od tego, jaki można powiedzieć jest interes podatnika czy podatniczki w Polsce, no to wtedy będą skłonni podpisać taki dokument.
1: Pan, panie doktorze, odczytuje te propozycje i w ogóle tę całą dyskusję o systemie podatkowym, o ulgach podatkowych już w tym kontekście bardzo, bardzo wyborczym, że to jest obliczone na to, żeby przekonać do siebie określony elektorat, określonych wyborców?
0: Proszę wybaczyć mi ten dystans i ten brak wiary w polskich polityków i polityczki. To nie ma żadnych konkretnych barw partyjnych, ale no niestety na tyle, na ile obserwuję polską scenę polityczną, zresztą nie tylko polską, i przykładam do niej różnego rodzaju narzędzia krytycznej analizy, takiej bardziej z perspektywy naukowej, niezaangażowanej tak bezpośrednio, no to tym bardziej dochodzę do wniosku, że to wszystko jest jednak gra, w której na pierwszym miejscu stawia się interes partyjny, interes wyborczy, a dopiero na dalszych polach znajduje się interes Polek i Polaków. Oczywiście od tej reguły są wyjątki. Są politycy i polityczki, którzy, można powiedzieć, charakteryzuje pewna ludzka postawa, którzy w przeszłości udowodnili to, że nie kierowali się bezpośrednio swoim interesem partyjnym, tylko dobrem sprawy, ale takich nazwisk, nie chcę oczywiście ich wymieniać w tym momencie, natomiast takich nazwisk jest niewiele. No i w kontekście zbliżających się wyborów, które już za chwilę, bo przecież rok to jest niewiele czasu, nie sposób nie patrzeć na to przez te okulary.
1: A kiedy pan przykłada te same narzędzia analizy naukowej do tych informacji, które pojawiły się wczoraj o spotkaniu prezydenta Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i do tych komentarzy, które także pojawiły się i po stronie rządowej, i po stronie opozycyjnej, do tego wydarzenia, do tego faktu, to co panu wychodzi z tego badania, z tej analizy?
0: Tak, no tutaj widzimy znowu, właściwie to jest kontynuacja rozgrywki, którą obserwujemy już od dawna, to znaczy rozgrywki, w której, no można powiedzieć, prezydent Trump, ruch MAGA, stara się otaczać pewną taką opieką inne ruchy czy inne formacje polityczne, które sprzyjają temu kierunkowi politycznemu, także w Polsce reprezentowane przez na przykład środowisko prezydenta Nawrockiego. To jest oczywiście wielkie pytanie, jak to wygląda z perspektywy polskiego wyborcy, i nie mówię tutaj nawet o wyborcy Platformy Obywatelskiej, ale mówię ogólnie o wyborcy także Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że, tak jak mówiliśmy niejednokrotnie, te notowania prezydenta Trumpa, który jest, no, można powiedzieć, politykiem o wysokiej arogancji, myślę, że nie wzbudzają aż takiej sympatii Polek i Polaków, i być może jest to jednak wizerunkowo trochę

0: niedźwiedzia przysługa, że prezydent Trump sprzyja środowisku prezydenta Nawrockiego, a w jakiś sposób utrudnia życie obozowi rządowemu. Więc jest to dosyć złożona rozgrywka, natomiast no, poszczególne obozy okopały się na swoich pozycjach i konsekwentnie realizują taką właśnie politykę.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan doktor Roland Zarzycki, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytet Wrocławski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz już zmieniamy temat, bo trwa Tydzień Noblowski. Dzisiaj poznaliśmy nazwisko laureata w dziedzinie fizyki. Z nami już nasz kolejny gość, pan Jacek Błonia-Szułczak, fizyk, autor książki popularno-naukowej Fizyka z serii Laboratorium w Szufladzie, Centrum Nauki Kopernik. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaskoczony dzisiejszym werdyktem Komitetu Noblowskiego? Bo słychać takie komentarze, że tegoroczny laureat nie był w tej ścisłej czołówce faworytów, którzy mogli oczekiwać na telefon ze Sztokholmu.
2: I tak i nie. To znaczy, jestem trochę zaskoczony, bo właśnie nie był wśród faworytów, ale z drugiej strony nie dziwi mnie, że jest to nagroda właśnie no, z tego obszaru, który nazwalibyśmy astrofizyką. Mhm. Zresztą to jest nie pierwsza nagroda Nobla. Ostatnie 15 nagród Nobla z fizyki sobie przejrzałem. No i widać taki trend, że pojawiają się stosunkowo często, coraz częściej, Nagrody Nobla z fizyki, gdzie dane właściwie pochodzą z kosmosu. No i to jest...
1: Dosłownie
2: w tym sensie nie jestem zaskoczony.
1: Tym laureatem tegorocznym, jeszcze dla porządku przypomnijmy, pan Francis Halsen, naukowiec, który zajmuje się właśnie, no właśnie czym? Kosmosem? Tym, jaka informacja ze wszechświata płynie do nas, do ludzi o tym, skąd jesteśmy, jak materia powstała, być może też to, co bada tegoroczny laureat z fizyki, laureat Nagrody Nobla, to jest swego rodzaju informacja, którą przysyłają nam ziemianom obce cywilizacje? Czy to jest za daleko powiedziane?
2: Za daleko powiedziane, natomiast jak spojrzymy na uzasadnienie Komitetu Noblowskiego, no to tam jest bardzo, bardzo precyzyjnie napisane, za co ta nagroda jest. To jest za wkład w budowę obserwatorium Neutrin Ice Cube. No i to jest coś bardzo konkretnego, prawda? Czyli tak. I teraz chodzi o to, że dlaczego noblista oraz cały jego zespół, to jest bardzo duży zespół, dlaczego w ogóle oni zechcieli wykrywać neutrina? Ja przypomnę, że neutrina to są tak jakby z definicji cząstki nieuchwytne. To znaczy to są cząstki, w fizyce mówimy o czterech oddziaływaniach, takich elementarnych, nie ma innych oddziaływań. Jest to oddziaływanie elektromagnetyczne, za które odpowiada cała chemia, powiedzmy sobie. Zresztą my też rozumiemy, co to jest elektryczność i magnetyzm. Oddziaływanie grawitacyjne, które też rozumiemy.
1: Bo doświadczamy, prawda?
2: Bo doświadczamy. Natomiast ono z punktu widzenia świata cząstek elementarnych nie ma żadnego znaczenia, więc możemy zapomnieć o grawitacji, jak mówimy o cząstkach elementarnych. No i jeszcze zostaje nam oddziaływanie jądrowe. I to są dwa. Jedno jest silne, które powoduje, że na przykład jądra atomowe są stabilne i się nie rozpadają, oraz oddziaływanie jądrowe słabe. I okazuje się, że te neutrina oddziałują tylko słabo. Czyli, no i oczywiście grawitacyjnie, ale co to też było zresztą ciekawą historią, bo długo się zastanawiano, czy neutrina mają masę w ogóle. No ale chciałem tylko powiedzieć, że neutrina z definicji, ze swej natury nie oddziałują z materią. Wobec tego robienie detektora w celu wykrycia niewykrywalnych cząstek to już jest karkołomne zadanie. Ale po co robić taki detektor? No i tutaj jest taki właśnie cały trend, ja tak to oceniam, że no, my do tej pory obserwowaliśmy wszechświat głównie zaglądając właśnie w tak zwane promieniowanie elektromagnetyczne. To znaczy światło widzialne, wiadomo, światło widzialne. Obserwacje kosmosu zawsze polegały na obserwowaniu światła pochodzącego z gwiazd, z galaktyk i tak dalej. Potem ludzie się nauczyli, że można by obserwować w jakimś innym zakresie, w innym paśmie częstotliwości, czyli na przykład mikrofale, promieniowanie rentgenowskie, ale te wszystkie metody obserwacyjne wykorzystujące fale elektromagnetyczne mają swoje ograniczenie. No na przykład jednym z nich jest takie, że jeżeli po drodze między interesujące

jest obiektem, a obserwatorium będzie jakiś pył, jakiś inny obiekt, to promieniowanie elektromagnetyczne do nas nie dotrze. Albo będzie bardzo mocno zakłócone, zaburzone. A z neutrinami właśnie wspaniałe jest to, że ponieważ tak niechętnie z czymkolwiek oddziaływują, no to jeżeli jest jakieś niesamowite zjawisko, nawet od

0: Przydatna z punktu widzenia takiego obserwacyjnego, jeśli
1: I
0: chodzi o
1: temu
0: wszechświat.
1: służy to obserwatorium, które stworzył
0: Dokładnie tak.
1: tegoroczny
0: Dokładnie.
1: laureat Ice Cube.
0: Tak, temu właśnie służy. I tutaj największe dokonanie, jakie oni uzyskali, to jest tak jakby dowiedzenie, że do Ziemi tego typu wysokoenergetyczne neutrina, które nie mogą pochodzić ze Słońca, ani nie mogą pochodzić z czegokolwiek, co jest blisko Ziemi, bo mają tak ogromną energię, że nie ma takiego zjawiska blisko Ziemi, żeby, powiedzmy sobie, naturalne akceleratory jakiekolwiek istniały w naszym pobliżu. Więc oni dowiedli, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina z bardzo odległych obszarów kosmosu, z jakichś ekstremalnie silnych źródeł, na przykład z czarnych dziur. I oni tego dowiedli, w sensie, no, pokazali, że to, co widzą dzięki temu obserwatorium Ice Cube, nie da się wyjaśnić tylko neutrinami pochodzącymi ze Słońca.
1: W porządku. Mamy
0: I
1: te informacje dzięki pracy tegorocznego laureata. Potrafimy te informacje interpretować?
0: myślę, że tutaj się otwiera cała, no, dziedzina. Tak jak podobnie, wiesz, a propos właśnie tych Nobli tak jakby z danych pochodzących z kosmosu. No, jeszcze nie tak dawno, chyba w 2000, nie chciałbym teraz skłamać, ale chyba w 2019 roku była Nagroda Nobla za detekcję fal grawitacyjnych. I detekcja fal grawitacyjnych to jest tak jakby tam, pamiętam, taka była dyskusja, że to otwiera nowe okno możliwości obserwacji wszechświata. Podam, że możemy zaglądać dalej niż na przykład mikrofalowe promieniowanie tła, czyli możemy sięgać w jakieś ekstremalnie historyczne, bardzo młody wszechświat dzięki falom grawitacyjnym. A tu w tym wypadku, jak tylko nauczymy się robić odpowiednie przyrządy, bo to jest początek, tak? Czyli ten Ice Cube i inne obserwatoria podobnego typu, to jest taki początek, ale już wykazaliśmy, znaczy Noblista na przykład wykazał, że to jest realna możliwość obserwacji wszechświata, ale tak jakby wykorzystujemy nośnik, który przynosi nam inne informacje i z innych obszarów niż do tej pory używane, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne. Na przykład to, że do powierzchni, proszę sobie wyobrazić, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina o energiach na przykład tysiąckrotnie większych niż najbardziej energetyczne cząstki, które potrafimy wyprodukować w akceleratorze na Ziemi.
1: Moja wyobraźnia, panie Jacku, i pewnie wyobraźnia bardzo wielu naszych słuchaczy nie jest w stanie tego ogarnąć, ale bardzo dziękuję za wyjaśnienie nam, za co tak naprawdę tegoroczny Nobel z fizyki został przyznany. Pan Jacek Błoniasz-Łuczak, fizyk, autor książki popularno-naukowej Fizyka z serii Laboratorium w Szufladzie i Centrum Nauki Kopernik, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
1: Teraz czas w naszym programie na tematy związane z polityką międzynarodową.
2: Komentarz.
1: Połączona z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka książki Co po Trumpie, Ameryka na rozdrożu i autorka wywiadu z biografem Tuckera Carlsona. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja o tym Tuckerze Carlsonie wspominam nie bez przyczyny, bo jego wypowiedź o Polsce, II wojny światowej, Adolfie Hitlerze ostatnia, wywołała prawdziwą burzę. Jest to oczekiwanie z jednej strony od Charge d'Affaires w Waszyngtonie, polskiego Charge d'Affaires, jeśli chodzi o przeprosiny za te słowa. Jest to także reakcja amerykańskiego ambasadora w naszym kraju. A my zastanawiamy się, na ile ta kontrowersyjna, to mało powiedziane wypowiedź, no i znowu waham się, czy określić Tuckera Carlsona mianem publicysty, no ale przyjmijmy na potrzeby naszej rozmowy, że właśnie tak go będziemy określać. Czy jego wypowiedź to jest taki, no, wypadek przy pracy, czy jednak takie świadome przesuwanie granicy tego, co można w przestrzeni publicznej mówić, nie narażając się na poważne konsekwencje?
3: Wydaje mi się, że tutaj w Polsce chcielibyśmy, żeby to był wypadek przy pracy, który będzie można łatwo zażegnać ewentualnymi przeprosinami. Natomiast to nie jest wypadek przy pracy. Tucker Carlson, oprócz tego, że jest publicystą, jest jednym z najważniejszych ideologów amerykańskiej prawicy, który bardzo dobrze czyta nastroje społeczne, czyta gniew ludzi, którzy czują, że ten amerykański sen im się bardzo mocno wymyka z rąk. I on świadomie w dyskursie publicznym przesuwa tę narrację bardzo mocno w prawo. Tucker Carlson przeprowadził wywiad z Nickiem Fuentesem, radykalnym, skrajnym publicystą, twórcą, podcasterem, który miał mówić, że Hitler jest wspaniały, miał dyskutować na temat zakresu Holokaustu, więc już naprawdę skrajna prawica. No i Tucker Carlson przeprowadził z nim wywiad, wciągając go w ten mainstream, w taką dyskusję, która

0: normalnie się toczy na amerykańskiej prawicy czy w partii republikańskiej. I to dość dobrze pokazuje, że Tucker Carlson bardzo mocno celuje w swoich działaniach publicznych właśnie w tę skrajną prawicę i chce ich do siebie przybliżyć, chce ich zaangażować do nowego projektu politycznego. Pamiętajmy, że mamy wybory połówkowe już 3 listopada, ale zaraz w przyszłym roku, w 2027 roku już się zacznie taka walka o to, kto będzie następcą Donalda Trumpa, już się zacznie walka o władzę i wydaje się, że Tucker Carlson chce mieć tam dużo do powiedzenia, zwłaszcza, że on do tej pory świetnie stawiał na tych przywódców, którzy zajmują teraz najwyższe stanowisko. On poparł Donalda Trumpa wtedy, kiedy wszyscy się z niego śmiali, uważali, że nie ma szans zdobyć nominacji Partii Republikańskiej w 2016 roku. On też stoi za tym, że J.D. Vance został wiceprezydentem boku Donalda Trumpa. Także on ma bardzo dobrą intuicję polityczną i on doskonale wie, co robi, jeśli chodzi o amerykańską prawicę. Czuje ją, wydaje się, jak nikt. No i z tego powodu ta wypowiedź to nie jest wypadek przy pracy, tylko to jest po prostu szerzej zakrojony polityczny plan i widoczne przesunięcia na amerykańskiej prawicy, które teraz się dzieją i myślę, że które będą się jeszcze rozwijać w najbliższych miesiącach.
1: Mówi pani o tym, że Tucker Carlson ma tę intuicję, ma to wyczucie. Czy wykorzystuje je tylko po to, żeby wskazywać kolejnych liderów, którzy odnoszą sukcesy na scenie politycznej amerykańskiej? Czy ma także swoje polityczne ambicje i siebie widziałby także w roli takiego lidera politycznego w Stanach?
0: Jason Zenger, który jest biografem Tuckera Carlsona, z którym rozmawiałam, powiedział, że on nie wyklucza, że Tucker Carlson, jeśli nie znajdzie żadnego takiego lidera, który będzie realizował ten program ideologiczny, który on widzi, no to sam decyduje się startować w tych wyborach, ubiegać się o partyjną nominację Partii Republikańskiej. I faktycznie Tucker Carlson pojawia się w tych sondażach już takich bardzo wstępnych, kto może kandydować z Partii Republikańskiej na prezydenta. Nie jest w top 3, bo dominuje cały czas J.D. Vance i Marco Rubio, natomiast jego nazwisko tam się przewija. Pamiętajmy, że jest ponad 2 lata do wyboru, więc jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć. I to Tucker Carlson bardziej nawet niż Donald Trump jest twórcą tej ideologii MAGA, Make America Great Again. To on stoi za tym, żeby w tej ideologii znalazł się izolacjonizm, który był bardzo dużą zmianą w Partii Republikańskiej, która przecież bardzo mocno angażowała się w zagraniczne interwencje. No i teraz to on bardzo mocno stara się wtłaczać czy wyrażać na amerykańskiej prawicy takie negatywne nastawienie czy taką podejrzliwość wobec Izraela, i mówi, że to jest prawdziwa ideologia MAGA, więc Donald Trump w tej perspektywie może się prezentować jako taki odstępca. No i stąd konflikt z Tuckerem Carlsonem właśnie o sprawę wojny w Iranie.
1: I właśnie w kontekście tych ambicji Tuckera Carlsona i możliwości ich realizacji musimy interpretować ten wpis ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomasa Rousa, który nazwał Carlsona historycznym analfabetą pozującym na współczesnego Herodota. Bo oczywiście dobrze byłoby interpretować te słowa jako tutaj taki wyraz solidarności amerykańskiego ambasadora z Polską i Polakami, ale w sytuacji, kiedy Tucker Carlson wyrasta na poważnego gracza nawet w wyścigu amerykańską prezydenturę, no to te słowa nabierają nowego znaczenia.
0: Pamiętajmy przede wszystkim, że ambasador amerykański reprezentuje rząd Donalda Trumpa, który jest pokłócony z Tuckerem Carlsonem w tym momencie właśnie o Iran przede wszystkim. Więc no to jasny jest ten komentarz nie tylko w tym sensie, żeby... Możemy to odczytywać jako stanięcie po stronie Polaków, natomiast to jest oczywiście też walka polityczna wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, czy walka o taki rząd duszny amerykańskiej prawicy. Czy ta prawica pójdzie za Tuckerem Carlsonem, czy pójdzie za tym, kogo Donald Trump wyznaczy na swojego następcę. Więc to jest bardziej rozgrywka wewnętrzna niż takie stanięcie bardzo mocno za Polską i Polakami. Pamiętajmy też, że Tom Rose ma bliskie związki z Izraelem, a Tucker Carlson jest bardzo mocno antyizraelski, więc tutaj mamy dodatkową tę warstwę, która stoi za tym wpisem. Natomiast tak, no dobrze, że ten temat nie jest przemilczany, czy nie jest ignorowany, no bo to jest bardzo ważna debata taka ideologiczna na amerykańskiej prawicy, na którą Polska jako ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych też powinien być tej debaty świadomy i powinien jakoś znaleźć sposób, jak w tej debacie zaznaczyć swoje stanowisko. Bo Tucker Carlson powtórzył tę narrację o II wojnie światowej, jakby rodem usłyszał ją od Władimira Putina. Pamiętajmy, że przeprowadził ten wywiad Putinem już po otwartej, po pełnoskalowej wojnie, wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. No i tam Putin mu przedstawił tę kremlowską wizję historyczną II wojny światowej. No i teraz Tucker Carlson to powtórzył.

0: wydaje się, że powtórzył bardzo bezrefleksyjnie, więc no to świadczy o tym, że z jednej strony no, nie krytycznie podchodzi do tego, co słyszy od światowych liderów, no, ale z drugiej strony faktycznie bardzo świadomie buduje takie otwarcie do tej skrajnej prawicy sceny politycznej, bo uważa, że to jest to środowisko, o które warto teraz walczyć, o które toczy się walka w najbliższych miesiącach.
1: I to jest takie badanie, na ile można sobie pozwolić, na ile zradykalizowana jest już ta amerykańska prawica, na ile jest w stanie przyjąć tego rodzaju narrację?
0: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że wśród ludzi, którzy interesują się amerykańską prawicą, czy wśród młodych wyborców amerykańskiej prawicy, no to duża część z nich to są młodzi mężczyźni, którzy nie pamiętają zimnej wojny, którzy nie pamiętają podziału świata po II wojnie światowej. I pod tym względem do po takich elementów związanych z historią II wojny światowej, no to nie podchodzą tak jak my, którzy mieszkamy, gdzie mieszkamy i ta pamięć jest cały czas żywa. Dla nich to jest po prostu jakaś tam część podręcznika, którą można krytycznie interpretować. I to jest taki szerszy trend krytycznej interpretacji historii na amerykańskiej prawicy, gdzie uważają, że ta mainstreamowa historia jest pisana przez tych, którzy nie chcą, czy chcą uciszyć pewne środowiska, w tym amerykańską prawicę, więc amerykańska prawica próbuje to odzyskiwać między innymi takimi skrajnymi wypowiedziami. No i Tucker Carlson bardzo odważnie sięga po tych młodszych wyborców, którzy są zafascynowani silnymi przywódcami z przeszłości, jeśli mogłabym tak to określić, no bo chyba tak oni są interpretowani przez tych ludzi. No i chcę sprawdzić, na ile, co może powiedzieć publicznie i za co nie będzie krytykowany, bo wydawało się, że nie ma miejsca na amerykańskiej prawicy na to, żeby krytykować Izrael, czy w ogóle takie wypowiedzi już o tonie no, neonazistowskim przekazywać. Natomiast okazuje się, że jest na to przestrzeń, że otwiera to zupełnie nowe debaty i przyciąga też nowych wyborców, nowych słuchaczy, nową publiczność. I Tucker Carlson zdecydowanie to wykorzystuje, bo wie, że to jest nowa szansa na nabranie takiego politycznego rozpędu przed kolejnymi kampaniami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych.
1: Znajdzie Tucker Carlson także naśladowców? Może już znajduje?
0: Zdecydowanie tak. No, amerykańska scena twórców, podcasterów, publicystów jest bardzo, bardzo żywa na prawej stronie. Ten najbardziej taki skrajny i najbardziej zyskujący chyba wśród młodych wyborców to jest Nick Fuentes. I on wszedł do mainstreamu między innymi właśnie dzięki Tuckerowi Carlsonowi. Nikt nie chciał z nim rozmawiać. Wszyscy się od niego odcinali. Uważali, że jest zbyt skrajny i że te jego poglądy nie mają w ogóle racji bytu. Natomiast Tucker Carlson prowadził go na salony, powiedział, że jego poglądy no, neonazistowskie to jest jedna z opinii dostępnych na rynku idei, można o niej rozmawiać. Więc pod tym względem Tucker Carlson trochę, można powiedzieć, że albo otworzył puszkę Pandory, albo otworzył amerykańską prawicę na zupełnie nowy kierunek taki ideologiczny. I wydaje się, że trudno będzie się pozbyć tych skrajnych narracji z najbliższych kampanii wyborczych, no bo one już są i to jest, okazuje się, całkiem ważna grupa wyborców, której nie można tak zignorować, no bo może okazać się, że jest zdyscyplinowana, że pójdzie głosować i że może stać się taką jedną z ważniejszych grup, które pozwolą potencjalnemu kandydatowi wygrać prawybory partyjne.
1: Co na to prezydent Donald Trump?
0: Donald
1: On się
0: Trump
1: utożsamia z tymi ludźmi? No pani mówi, że jest pokłócony z Tuckerem.
0: On jest pokłócony z Tuckerem Carlsonem. On raczej nie jest też w najlepszych relacjach z Nickiem Fuentesem, który najpierw go popierał, teraz się od niego odcina, więc widać, że Donald Trump i skrajna prawica się rozchodzą te drogi między nimi. I to jest trochę o tym, że Tucker Carlson będzie mówił, że to on lepiej rozumie, czym jest MAGA, bo przecież on stworzył MAGA, a Donald Trump trochę tę ideologię nadwyrężył, między innymi swoim militaryzmem, interwencjami właśnie w Iranie, wywołaniem wojny w Iranie, nie? Czy taką bezwzględnym poparciem dla Izraela. Więc Tucker Carlson może być za tym, żeby oczyścić MAGA z tej naleciałości wprowadzonej przez drugą administrację Donalda Trumpa. I tutaj widać, że bardzo mocno prezydent z Tuckerem Carlsonem się pokłócili o to, kto lepiej interpretuje to, czego oczekują wyborcy na prawicy. No i wydaje mi się, że Donald Trump może być trochę zły na to, że Carlson, który przez wiele lat przecież go bardzo mocno popierał, teraz kluczowym momencie prezydenturę przed wyborami połówkowymi z tego zrezygnował. No i Donald Trump ma niskie sondaże, źle w nich wypada i tu potrzebowałby każdego sojusznika politycznego. W tym momencie Carson nie przychodzi mu z pomocą i to jest dla Donalda Trumpa bardzo trudne.
1: Donald Trump.

0: przestaje być już najważniejszą postacią w tym ruchu MAGA, ruchu, który wyniósł go do prezydentury?
1: Jeszcze nie, ale wydaje się, że jeśli Republikanie przegrają wybory do kongresu już 3 listopada, to może tak być, bo otworzy się trochę taka próżnia na prawicy, bo Donald Trump będzie miał już 2 lata do końca prezydentury i wszyscy zaczną już szukać takiego nowego ośrodka władzy, nowego centrum władzy, nowego człowieka, który będzie wyrastał na takiego dziedzica ruchu MAGA. I Donald Trump może czuć się pomijany w tej całej układance. On na pewno dobrze tego nie zniesie, stąd prawdopodobnie będzie zwlekał ze wskazaniem swojego bezpośredniego następcy, tego, którego poprze. No i może taka walka o władzę się wywiązać, której wszyscy się jeszcze do tej pory nie spodziewamy, bo póki co faktycznie Partia Republikańska jako taka to jest Donald Trump, ale może być już bardzo niedługo, zwłaszcza jeśli Republikanie popierani przez Donalda Trumpa, który bardzo mocno angażuje się w kampanię wyborczą, no, nie wygrają i kongres przejdzie w ręce demokratów.
0: Jeżeli Trump wymknął, a właściwie MAGA wymknęłaby się Trumpowi, to czy przyszłość ma to, co zwykliśmy nazywać po objęciu drugi raz przez Donalda Trumpa amerykańskiej prezydentury trumpizmem? Czy, krótko mówiąc, trumpizm może przetrwać samego Donalda Trumpa i jego czas wpływów i jego wpływy nie tylko w amerykańskiej polityce, ale także na świecie?
1: Wydaje się, że w jakiś sposób może przetrwać, głównie dlatego, że Donald Trump bardzo mocno zmienił amerykańską politykę, zmienił rolę prezydenta. Prezydent ma dużo większą władzę teraz niż miał zanim Donald Trump został prezydentem, zwłaszcza po raz drugi. I nawet jeśli wygrałby prezydent Partii Demokratycznej, to takiej silnej władzy raczej nie będzie chciał już oddać. Druga kwestia to też jest patrzenie na świat. Myślę, że trochę możemy się łudzić w Polsce czy w Europie, że jeśli przyjdzie demokrata, to nagle stosunki transatlantyckie powrócą do tego, co było. Natomiast niezależnie od tego, kto wygra, no to będzie bardzo silny fokus na politykę wewnętrzną. Nikt nie będzie chciał ryzykować swojej drugiej kadencji po to, żeby naprawiać relacje Europy nadwyrężone przez Donalda Trumpa. Więc w takiej czy innej formie to dziedzictwo Trumpa z nami zostanie. Pytanie, kto przejmie to dziedzictwo i jak je przeformułuje po prawej stronie. Czy to będzie Tucker Carlson, czy on będzie jakoś to zamieszane, czy jednak będzie to ktoś zupełnie inny. Natomiast będzie to jednak już Ameryka w takim cieniu Donalda Trumpa, spod którego będzie bardzo trudno się wyzwolić, nawet jeśli upłyną już te kolejne lata i nie będzie już Trumpa w Białym Domu.
0: Z naszych polskich, europejskich także doświadczeń wynika to, że jeżeli radykalizuje się któraś ze stron spolaryzowanej sceny politycznej, to wywołuje to no podobny efekt po skrajnej stronie, czyli jeżeli tutaj w Stanach mówimy o tym, że prawica się radykalizuje, to czy radykalizuje się także lewica, czy podobne radykalne ruchy dzieją się po stronie Partii Demokratycznej?
1: Wydaje się, że tak, że to jest ten kierunek, w którym demokraci też będą zmierzać. Mówił o tym nawet Jason Zenger w trakcie tego wywiadu, który z nim przeprowadzałam do książki, że Europa nie jest chyba przygotowana na to, że Partia Demokratyczna również pójdzie w stronę populizmu, również będzie szukała
0: tego lewicowego,
1: lewicowego, takich elementów, które dały zwycięstwo Donaldowi Trumpowi, bo one się okazały skuteczne. I my myślimy, że przyjdzie demokrata, który będzie kopią Joe Bidena, będzie takim transatlantyckim prezydentem, natomiast to będzie raczej prezydent, jeśli wygra demokrata, który będzie nastawiony przede wszystkim na to America First, tylko w wydaniu oczywiście lewicowym. I chyba trzeba się na to przygotować, że te Stany Zjednoczone będą zupełnie inne po Donaldzie Trumpie i przez Donalda Trumpa, niż były jeszcze przed tą jego drugą kadencją.
0: Co to oznacza dla Polski, dla Europy? Pani już o tym wspomniała, że nie możemy liczyć na jakąś radykalną odnowę stosunków transatlantyckich. No ale u nas tematem numer jeden teraz jest chociażby sprawa stałych baz amerykańskich w Polsce. No to jest podobno kwestia tygodni, miesięcy może, kiedy dowiemy się o tym, że takie bazy stałe w Polsce powstaną. No i zastanawiamy się, czy to będzie decyzja podjęta raz na zawsze i czy ta decyzja, którą być może ogłosi prezydent Donald Trump, będzie taką gwarancją, że te bazy raz tutaj stworzone z nami zostaną.
1: Donald Trump już chyba nas nauczył, że nie możemy, nic nie jest pewne i zawsze każdą decyzję można odwrócić i wszystko się jeszcze może zmienić jak w kalejdoskopie. I to chyba to jest ta nowa nieprzewidywalność amerykańskiej polityki, która trochę z nami zostanie, bo to jest jednak dyktowane amerykańskimi interesami. Te interesy polskie czy europejskie są zawsze na niższym szczeblu. I to też pokazuje, że trzeba być przygotowanym właściwie na każdy scenariusz. Przede wszystkim budować bardzo szerokie relacje, bardzo szerokie koalicje w Stanach Zjednoczonych, czyli nie

0: opierać się tylko wyłącznie na relacjach z Donaldem Trumpem i wszystko stawiać na relacje z Donaldem Trumpem, bo Donald Trump albo odejdzie, może odejść z polityki w jakiejś tam perspektywie czasowej, albo zmieni zdanie. Więc trzeba też mieć sojuszników, czy to po drugiej stronie sceny politycznej, czy bardzo mocno już eksplorować to, kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie, czyli zastanawiać się, kto ma odpowiednio dobre, duże szanse, żeby przejąć to dziedzictwo Donalda Trumpa i już z tą osobą też budować, z tymi osobami też budować relacje, no bo każdy potencjalnie nowy lider to jest zupełnie inne interesy, zupełnie inne priorytety, zupełnie inne kraje, które są dla niego ważnymi sojusznikami, więc dobrze już być trochę z przodu tego wyścigu, a nie zajmować się tym, kiedy właśnie taka osoba się pojawi, kiedy już będzie wynik nowych wyborów. Więc to jest teraz ten czas, żeby się tym zająć, żeby nie obudzić się znowu z taką wielką, nie wiadomo jak było, kiedy Donald Trump po raz pierwszy został prezydentem i cały świat się zastanawiał, jak do tego mogło dojść i jak z tym sobie radzić. Więc powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski i przygotować się na to, co przyjdzie, ba już teraz, a nie czekając na wynik wyborów, bo wtedy, kiedy już te wybory się rozstrzygną, to myślę, że będzie za późno, żeby te nasze interesy znalazły się w miarę wysoko, bo nie powiem, że najwyżej, ale nie na samym dole listy.
1: Jak często zdarza się, że prezydent Donald Trump spotyka się z kimś, kto nie odpowiada mu rangą, kto nie jest prezydentem, premierem albo królem w jakimś kraju? Pytam o to oczywiście w nawiązaniu do tych informacji, które pojawiły się wczoraj o spotkaniu prezydenta Trumpa z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Donald Trump prezydent rzadko, no bo pamiętajmy, że on sobie bardzo ceni ten ceremoniał, to żeby spotykać się tylko z największymi szefami, jak mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeśli chce coś załatwić, to wychodzi z niego Donald Trump biznesmen. I wtedy spotka się z każdym, kto może pomóc mu załatwić ten deal, jak to nazywa, czy doprowadzić sprawę do zakończenia, które jest pomyślne dla Donalda Trumpa, czy które on uważa, że będzie jego osobistym sukcesem. Więc pod tym względem, no nic dziwnego, że do takiego spotkania doszło, w tym sensie, że Donald Trump wie, co mu się by opłacało politycznie w Polsce, jaki plan polityczny by mu się opłacał, żeby go zrealizować. On się nie zawaha, żeby spróbować przynajmniej go osiągnąć. Pamiętajmy, że on zawsze myśli, że on negocjuje z pozycji absolutnej siły, bo jest w końcu prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest gwarantem bezpieczeństwa Polski w dużej mierze, więc no, ma ogromną przewagę negocjacyjną, czy ogromną dźwignię negocjacyjną, więc on może oczekiwać, że rzeczywistość dostosuje się do jego oczekiwań. Oczywiście pytanie, co my z tym zrobimy, jak Polska będzie reagowała na takie działania. Natomiast należy się spodziewać, że tych działań może być więcej, bo Donald Trump potrzebuje wejścia do Polski jako takiego furtki jego do Europy, do tego, żeby trochę rozbijać tę jedność europejską, żeby jemu łatwiej było negocjować czy rozgrywać w zależności od interpretacji poszczególne państwa europejskie. No bo Zjednoczona Europa jest dla niego dużo trudniejszym partnerem do dyskusji, czy do negocjacji niż poszczególne państwa. No i działania odśrodkowe na integrację europejską mają mu w tym pomóc. Stąd Donald Trump nie zawaha się przed niczym, żeby do takiej sytuacji doprowadzić.
1: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę przybliżającą nam to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale także to, jaki to ma wpływ na politykę w naszym kraju, na realia w Polsce i w Europie. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka książki Co po Trumpie? Ameryka na rozdrożu była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz ze mną w studiu pan Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, publicysta, autor m.in. artykułów w dzienniku Rzeczpospolita. Dzień dobry panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
1: Będziemy rozmawiać o polityce Rosji i polityce Zachodu wobec Rosji, która wspina się po tej drabinie eskalacyjnej działań wymierzonych właśnie w kraje Zachodu, także w Polskę. My zastanawiamy się, co będzie następnym szczeblem w tej drabinie. Ostatnio jesteśmy świadkami ostrzeliwania statków na Morzu Czarnym. Giną tam ludzie. Coś, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, zresztą podobnie jak wlatujące drony nad terytorium Polski czy Rumunii, czy rakiety uzbrojone, które tutaj trafiają w nasze terytorium. Kiedyś traktowalibyśmy to jako wypowiedzenie wojny, a teraz zastanawiamy się, jak Zachód demokratyczny może na to adekwatnie, symetrycznie odpowiadać.
3: Zacznijmy chyba od tego, że ta odpowiedź wcale nie

0: musi być nawet nie powinna być symetryczna i proporcjonalna. Wchodząc w środek tego problemu, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Rosję zastopować można tylko bardzo stanowczym działaniem i bardzo wyraźnym zaznaczeniem swojego stanowiska. To jest to, czego Zachód, praktycznie rzecz biorąc, od początku wojny w Ukrainie niestety nie robił. No tutaj winę można zrzucić zarówno na tą fragmentację tak zwanego Zachodu, czyli no w Europie to jest 27 państw, Unii Europejskiej, czy w ogóle 30 kilka państw. Do tego od czasu wyboru prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych jako no, tam przywódca największego, najpotężniejszego państwa świata, no to jesteśmy świadkami bardzo dziwnej polityki amerykańskiej, meandrów, dwa kroki do przodu, jeden wstecz i trzy w bok. Ta polityka, przede wszystkim właśnie amerykańska, nie pozwalała na sformułowanie jasnej polityki odpowiedzi tutaj w Europie, tym bardziej, że Europa no, stanęła jeszcze przed innego rodzaju problemem, a ono mianowicie okazało się w momencie wybuchu wojny w 22 roku, że Europa jest do potencjalnego konfliktu chciałem powiedzieć, Związkiem Radzieckim, no tak, Rosją, praktycznie kompletnie nieprzygotowana. Pamiętamy dwa lata temu tą gorączkę amunicyjną. Okazało się, że w Europie są zapasy amunicji na kilka dni wojny, a nie na kilka miesięcy. Dlaczego ta odpowiedź wcale nie musi być ani proporcjonalna, ani symetryczna? Dlatego, że Rosja to jest bardzo specyficzny, powiedziałbym nawet, że trochę dziwny kraj, jak na standardy zachodnie, którym tylko projekcja siły robi jakiekolwiek wrażenie. To nie jest kraj, który postępuje racjonalnie na zasadzie dealów, jakby chciał prezydent Trump. I w tej materii właśnie ta jego polityka próby dealów ze Związkiem, z Rosją, przepraszam, za tą trochę, powiem tak, że...
1: Skojarzenie się samo przez siebie.
0: Skojarzenia, te pomyłki moje są pochodną tego, że mentalność obecna decydentów Federacji Rosyjskiej niczym nie różni się od mentalności dawnego Związku Radzieckiego i cały czas mamy do czynienia z tym samym państwem, które brutalnie nazwę państwem zbójeckim, które permanentnie zagrażało kiedyś tylko Polsce i rubieżom na granicach, a teraz zagraża całej Europie.
1: No to stoimy przed dylematem. Nie możemy odpowiadać symetrycznie, ale też musimy odpowiedzieć nie siłą argumentu, tylko argumentem siły.
0: Dokładnie tak.
1: To gdzie jest ta najlepsza, najskuteczniejsza pana zdaniem metoda, która się mieści w tych ramach zachodnich wartości demokratycznych, ale z drugiej strony może być odpowiednio odczytana przez Rosję i potraktowana jako ten element skutecznego odstraszania?
0: Zacznijmy od tego, że to nie jest pojedynczy element. To nie jest jakiś jeden straszak pod tytułem, że my sobie, a tutaj, prawda, tam jedna atomowa. I nic z tych rzeczy. To jest konieczność konsolidacji sumy bardzo wielu działań. Zacznę tą wyliczankę, jeśli można, od zapowiedzi bardzo słusznej co do zasady, tylko bardzo wątpliwej w realizacji, którą zawarła Ursula von der Leyen w swoim expose o stanie Unii niedawno, we wrześniu. A mianowicie ona powiedziała wyraźnie, że będzie kładziony teraz nacisk nie na nowe sankcje, tylko na przestrzeganie starych. Bo rzeczywiście one się te przestrzeganie sankcji kompletnie się rozjechało. Rosjanie sobie normalnie hulają po Europie, samoloty latają, samoloty są remontowane, rosyjskie tankowce pływają po Bałtyku, jak gdyby nigdy nic. Krótko mówiąc, nie ma adekwatnej odpowiedzi ciągle na te rzekome, przypadkowe wloty dronów na teren Polski, Litwy, Łotwy. Ta granica między wojną tą gorącą wojną, a stanem pokoju, została gdzieś kompletnie rozmyta. My nie wiemy, na pewno nie jesteśmy już w stanie pokoju, ale też i na pewno nie jesteśmy jeszcze w stanie wojny. Jesteśmy gdzieś pomiędzy.

0: Jedyną rozsądną odpowiedzią, jaką w mojej oczywiście opinii, ale ona jest dosyć szeroko podzielona wśród fachowców, jest zbudowanie, tak jak Rosjanie eskalują, my też powinniśmy zbudować pewną drabinę eskalacyjną, bardzo wyraźnych zapowiedzi. Jak wy zrobicie jedno, to my zrobimy drugie. I to wcale nie musi być, że na pstryknięcie palców my odpowiemy drugim pstryknięciem palców. Nie. To mogą być odpowiedzi w bardzo różnych, odległych czasami od przedmiotu danego incydentu rejonach. To mogą być odpowiedzi, no powiedziałbym, że najciekawszą, najbardziej chyba taką przemawiającą do wyobraźni odpowiedź sformułował fiński generał Tuomeri, który był szefem fińskiego wywiadu. No, mianowicie zaproponował, a właściwie powrócił on do idei takiej, by to, co jest w tej chwili no, utrapieniem Ukrainy, czyli obrona powietrzna, była przynajmniej w tym pasie nadgranicznym, którym samoloty sojuszu, które i tak wiszą w powietrzu noc w noc, czy głównie polskie samoloty, mają w swoim zasięgu, żeby granice obrony w odpowiedzi na kolejne naruszenia czy zagrożenia naruszeniem przejęły po prostu samoloty sojuszu. Ale oczywiście są też, jest też i powinna nawet być zrealizowana groźba powrotu do dyskusji o przejęciu aktywów rosyjskich, tym bardziej, że Rosjanie sami ku temu dają pretekst, dlatego że oni z kolei przejęli aktywa firm, głównie francuskich, które jeszcze tam były dostatecznie, no nie wiem, odważne, to chyba nie jest dobre słowo, ale w każdym razie no, decydowały się ponosić ryzyko to tak zwane biznesowe i tam próbowały jeszcze jakieś geszefty robić na tym rosyjskim rynku. No to zostały w tej chwili skutecznie, przynajmniej na razie skutecznie za to ukarane. Odpowiedź Europy, i tutaj jest właśnie pole do działania dla Unii Europejskiej, odpowiedzią powinna być powrót do przejęcia aktywów, bo to jest coś, co Rosję realnie zaboli.
1: No właśnie, z tego wynika, że te kwestie związane z finansowaniem wojny, z rosyjską gospodarką są tymi, które mogłyby się okazać decydujące w zniechęcaniu Rosjan i Rosji i rosyjskich władz do tego, żeby prowadzić taką politykę, której symbolem stała się wojna w Ukrainie. Moje pytanie brzmi, gdzie kończą się gospodarcze możliwości Rosji do prowadzenia tej wojny z Ukrainą w Ukrainie, ale wojny także tej hybrydowej z szeroko pojętym Zachodem?
0: To, że Rosję można powstrzymać właściwie tylko na polu ekonomicznym, to dla znawców tematu to jest praktycznie aksjomat. Nikt nie próbuje wejść na drogę konfrontacji militarnej, bo to dla wszystkich by się musiało skończyć źle. A skoro zostaje nam droga powstrzymania ekonomicznego, tak jak to zrobił kiedyś przed wieloma laty prezydent Reagan, doprowadzając do upadku Związku Radzieckiego, tak dzisiaj my przynajmniej musimy próbować i problem w tym, że my jako Zachód nie próbujemy lub próbujemy bardzo nieudolnie. Moment jest ewidentnie w tej chwili zły, dlatego że wojna prezydenta Trumpa na Bliskim Wschodzie spowodowała tak duże zaburzenia na rynku ropy i paliw, że Rosja zarabia w tej chwili paradoksalnie więcej. Historycznie zarobki Rosji tygodniowo są w tej chwili najwyższe w historii na eksporcie swojej ropy. Doszło do tego, że ropa Ural w spocie jest droższa od ropy tej brentowej, czyli tej, która jest powszechnie dostępna. Dochodzi do tak dziwnych ruchów, że Korea Południowa zaopatruje w diesla Rosję za no, cichym przyzwoleniem niewątpliwie Amerykanów, bo nie mogłoby się to inaczej odbyć. Więc moment jest bardzo zły, ale właściwie trzeba liczyć tylko na jedno, że ten moment z lada chwila przeminie, dlatego że Rosja jest państwem, które opiera się w tej chwili tylko i wyłącznie na eksporcie ropy i gazu. To jest jedyne istotne źródło zasilające tą wojnę, a te 2,5 miliarda tygodniowo, miliarda dolarów, które zasila gospodarkę rosyjską tygodniowo w tej chwili z eksportu ropy i gazu, to jest ponad 60%, w tym momencie to jest ponad 60% budżetu rosyjskiego. No to jeżeli by to nawet okroić o połowę, to byłby krach praktycznie gospodarczy Rosji. Mm.
1: Tylko że w 2027 roku Rosja w tym budżecie na przyszły rok planuje wydawać na obronność, jak to nazywa, czyli no my rozumiemy to jako na prowadzenie wojny z Ukrainą przede wszystkim, kolejne dodatkowe pieniądze, o 1/4 chyba.

0: Rosjanie planują zwiększyć ten budżet obronny swój na przyszły rok?
1: Jakie są prawdziwe możliwości i zamiary Rosji, tego chyba nawet samej Rosjanie nie do końca kontrolują. No, pani Nabulina, szefowa Banku Rosji, próbowała bardzo długo, aż w końcu w którymś momencie i ona się poddała. W tej chwili no, wiemy tylko tyle, że oficjalnie deklarowany w tym roku, co do przyszłego roku liczby dokładnie nie znam, w tym roku oficjalny budżet ten wojenny, znaczy przeznaczany na wojnę, to jest 6,3% PKB, a Instytut CPRI mówi, że to jest grubo ponad 9%, bliżej raczej 10% PKB Rosji jest wydawanych na finansowanie wojny. Eskalacja wydatków wojennych, mobilizacja, cztery już w tym roku mobilizacje rezerwistów do armii, zwiększanie stanu liczebnego armii, trwająca od kilkunastu lat, trwające już od kilkunastu lat unowocześnianie. Powiedziałbym, że skokowe unowocześnianie armii rosyjskiej, które przynajmniej w tej warstwie dronowo-lotniczo-kosmicznej jest w tej chwili no, liderem światowym. Nie bójmy się tego powiedzieć. Może z obsługą tego sprzętu jest już trochę gorzej, bo do tego są potrzebni ludzie, ale to jest oddzielny temat. W każdym razie Rosja produkuje tak olbrzymie ilości sprzętu, że sama skala tej eskalacji produkcji i pieniędzy przeznaczanych na wojnę, to, że te wszystkie pieniądze z ropy nie są przeznaczane bynajmniej na infrastrukturę cywilną, na rozwój, na dobrobyt społeczeństwa, tylko wszystko idzie na wydatki wojenne, to po prostu oznacza, że Rosja twardo idzie kursem wojennym i to jest, tą groźbę należy potraktować poważnie.
0: I z tego kursu raczej nie zejdzie w najbliższym czasie.
1: Jeżeli nie będzie zmuszona właśnie na drodze ekonomicznej, to w którymś momencie będziemy musieli próbować zmusić ją na drodze militarnej. Ale ja wolę nawet nie wyobrażać sobie, co oznacza to dla bliskiej zagranicy, jaką jest Polska, dla Bałtów, dla Ukrainy i jaka będzie w tym momencie reakcja Europy Zachodniej, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. No to jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję.
0: No skoro mówimy o Polsce, o Bałtach, o tej bliskiej zagranicy dla Rosji, no to musi się pojawić temat obwodu królewieckiego i tych ostatnich słów samego Władimira Putina, który wprost zapowiedział, że jeżeli z perspektywy Rosji pojawiłoby się zagrożenie dla królewca, dla Kaliningradu, takiego określenia on używa, no to wtedy Rosja użyje całego swojego arsenału, w domyśle z jądrowym włącznie, żeby na takie ataki odpowiedzieć.
1: Widać w tej odpowiedzi, w tej zapowiedzi to, że Rosja po pierwsze wie doskonale, że jej, że okręt królewiecki to jest taki niezatapialny lotniskowiec zagrażający całej Europie, nie tylko Polsce. No przecież w końcu jest to największa w całej Rosji baza rakiet taktycznych Iskander, kilka lotnisk, cały wywiad radioelektroniczny, zagłuszanie i tak dalej, i tak dalej. I to, że tak warto wspomnieć o tym, że Putin powiedział wyraźnie, że nawet próba ograniczania dostępu do Kaliningradu, czyli krótko mówiąc zamknięcia tej enklawy, spowoduje już taką właśnie odpowiedź Rosji.
0: Wszystko może być pretekstem.
1: Krótko mówiąc tak, to właśnie wskazuje, że Rosjanie otwierają sobie taką furtkę do uznania każdego pretekstu za dobry do rozpoczęcia jakichś działań, niekoniecznie militarnych, do jakichś działań odwetowych.
0: Pan Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę.
1: Również dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. Pięciu menedżerów Orlenu usłyszało zarzuty za nieuzasadnione obniżanie cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. W tym czasie cena benzyny 95-oktanowej spadła poniżej 6 zł za litr. O szczegółach Krzysztof Polasik.
1: Prokuratura oszacowała straty na ponad 4 miliardy złotych. Jak podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, w tym czasie nie było żadnych rynkowych podstaw do obniżania cen.
2: To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym i dokonywali tego ci, którzy dzisiaj wspierają opozycję.
1: Paliwa zabrakło na kilkuset stacjach. Szefowie Orlenu nakazali wywieszać kartki informujące o rzekomej awarii. Ówczesny prezes koncernu, a dziś europoseł Daniel Obajtek bagatelizuje sprawę i twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
3: Nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
1: Podejrzani menedżerowie nie przyznają się do winy. Grozi im do 25 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Niższe PIT dla części podatników, ale większe obciążenia najzamożniejszych i firm. Sejm podczas pierwszego czytania debatował wczoraj o rządowym projekcie zmian podatkowych. Spór posłów dotyczy przede wszystkim finansowania obniżek.
4: Według rządu na zmianie skali PIT skorzysta około 3,5 miliona podatników. Wiceminister finansów Jarosław Neneman podkreśla jednak.
5: Czasy prezentów się skończyły. Teraz jak chcemy komuś obniżyć podatek, to musimy pokazać, z czego to sfinansujemy. I te propozycje, które państwu będę przedstawiał, one się finansują.
4: Podczas debaty nad projektem Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiał się ograniczeniu dostępu przedsiębiorców do ryczałtu.
6: Ten projekt ze względu na ograniczenie podatku ryczałtowego jest projektem jednak nie do zaakceptowania. Wyrzućcie podatek ryczałtowy, będziemy akceptować pozostałą część projektu, natomiast tak to będzie nam to zrobić bardzo trudno.
4: Rząd chce wprowadzić nowe zasady od stycznia. Kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian. Według rządowych szacunków zmiana skali PIT pozwoli zaoszczędzić maksymalnie 3600 zł rocznie na osobę. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Nawet 8 lat więzienia może grozić sprawcy fałszywych alarmów bombowych, do jakich doszło wczoraj na Podlasiu. Około 20 instytucji, między innymi sądów i szkół, odebrało maile z informacją o podłożonych ładunkach wybuchowych. Administratorzy czterech z nich podjęli decyzję o ewakuacji. Z czterech budynków ewakuowano w sumie ponad 800 młodych ludzi, w tym ponad setkę przedszkolaków. Policja przestrzega, że za takie fałszywe powiadomienia grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Po demonstracjach, które przetoczyły się wczoraj przez Francję, licealiści zapowiadają kontynuowanie protestu. Ponad ćwierć miliona osób wyszło na ulicę, by poprzeć ich postulaty dotyczące poprawy warunków nauki. Demonstracjom towarzyszyły zamieszki.
7: Nie przestaniemy, dopóki na stole nie znajdzie się 10 miliardów euro, apelują liderzy protestu. Francuski rząd na razie obiecuje, że w ciągu kilku dni zajmie się problemem braków kadrowych i przeciążenia uczniów nauką. Jednocześnie odwołał zajęcia do końca tygodnia, aby pozwolić każdej dyrekcji na czas wewnętrznej demokracji w liceach, tłumaczył premier Sébastien Lecornu. Nieoficjalnie mówi się jednak, że władze grają na czas, licząc, że protesty osłabną wraz z pogorszeniem pogody i zbliżającymi się feriami. Trudna sytuacja finansowa kraju nie pozwala bowiem na spełnienie żądań dotyczących masowych inwestycji w licea. Presja na francuski rząd rośnie. Wywierają ją radykalna lewica i związkowcy, którzy zapowiadają kolejne wspólne demonstracje z licealistami jutro. Sytuacja we Francji wywołuje również reakcje za granicą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że za trwające od kilku dni zamieszki odpowiadają imigranci i muzułmanie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej w obecności ponad 80 tysięcy widzów rozegrał w Buenos Aires swoje 208 i zarazem ostatnie spotkanie w kadrze. Messi ustalił wynik spotkania z Beninem na 3-0 i był to jego 126 gol strzelony do Argentyny. Mecz został przerwany w 10 minucie, aby kibice owacją mogli uhonorować swojego idola. Wśród przygotowanych atrakcji był także pokaz fajerwerków i wielka koszula z numerem 10, w którym grał Messi, wniesiona na boisko. Piłkarz wyszedł na murawę w towarzystwie swoich trzech synów. Do największych sukcesów w karierze Leo Messiego należą wygranie z Argentyny.

0: Ceną mundialu w 2022 roku i dwukrotne wicemistrzostwo świata. Był też wieloletnim kapitanem FC Barcelony. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Nad ranem lokalnie możliwe mgły, ale będzie później pogodnie. Na wybrzeżu jedynie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach od 16 stopni na północy i około 20 w centrum do 23 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na wyjątkowe wydanie audycji Zmiana Klimatu, bo dzisiaj nie ze studia, a z pięknych okoliczności przyrody. Kampinoski Park Narodowy, to tutaj się dzisiaj znajdujemy, dlatego że no mamy powód, żeby się tutaj spotkać, mamy powód, żeby o tym miejscu porozmawiać i o nowej atrakcji, która pojawiła się i została otwarta w piątek właśnie w parku, a ze mną gość.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Magdalena Gamińska, rzecznik prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego.
2: No i to jest to miejsce, które lubią warszawiacy. Ja przyznam szczerze, bywam rzadko, ale to dlatego, że mieszkam zupełnie z drugiej strony Warszawy, więc ten dojazd tutaj zajmuje trochę czasu. Mam swój ulubiony las, czyli Las Kabacki. Natomiast no, Kampinos to jest to miejsce, do którego chyba wszyscy warszawiacy chętnie przyjeżdżają. To jest takie miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można naprawdę poczuć bliskość z naturą.
3: Tak, to prawda. Rzeczywiście mamy coraz więcej odwiedzających. No, można powiedzieć w sumie, że Kampinoski Park Narodowy to jest taki ewenement na skalę światową. Jedyny park narodowy w Polsce, położony na województwie mazowieckim, na Mazowszu. No i graniczący bezpośrednio ze stolicą. To jest, tak jak mówię, ewenement na skalę światową. Nie spotyka się tak często, a raptem kilka razy tylko na świecie. Kilka jest takich przypadków, kiedy park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody, wyjątkowe miejsce, taka perełka przyrodnicza, graniczy z tak wielką aglomeracją, jaką jest Warszawa. Więc tak na dobrą sprawę na styku wielkiego miasta, no i tej takiej przyrody, którą chronimy, właśnie jest Park Narodowy. I jeśli chodzi o turystów, no to rzeczywiście można tak powiedzieć, że większość tutaj osób odwiedzających park, korzystających z jego zasobów, to są właśnie mieszkańcy Warszawy. My szacujemy, że średnio odwiedza nas każdego roku około 1,5 miliona turystów i to są ludzie, którzy no, przyjeżdżają, korzystają z tej bliskości, dlatego że wystarczy komunikacją miejską 25 minut przejechać i już można wejść do Kampinoskiego Parku Narodowego.
2: Zależy skąd 25 minut, bo ode mnie godzinę i 25 minut z Ursynowa, ale rzeczywiście są tacy, którzy mają tutaj bliżej.
3: Ja miałam na myśli od stacji metra, także tutaj jak metrem się dojedzie, to rzeczywiście jak się wysiądzie na tej ostatniej stacji Młociny, to stąd już 25 minut do tej bramy tutaj Kampinoskiego Parku Narodowego. Bramy nietypowej, bo my dzisiaj jesteśmy na szlaku Łosia. No i tutaj rzeczywiście, no mówiąc brama, to już teraz będziemy mieli na myśli bramę składającą się z dwóch łosi.
2: No i o ścieżce łosia jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale rzeczywiście dwa łosie patrzą na nas. No, są to łosie, które nie uciekną, z którymi można się sfotografować, ale jak wiemy w Kampinoskim Parku Narodowym jest 350 w tej chwili łosi, które kiedyś tu wcale nie mieszkały. Udało się przeprowadzić reintrodukcję łosia i dzięki temu tak naprawdę jest duża szansa, żeby go dzisiaj spotkać.
3: Rzeczywiście zwierzęta te, łosie, no jednego mam tutaj nawet na sobie, bo państwo tego nie widzą, ale ja jestem w polarze, chociaż mamy piękną pogodę i na tym polarze mam jednego łosia, ponieważ łoś jest w herbie Kampinoskiego Parku Narodowego i tak jak pani redaktor zauważyła, rzeczywiście te łosie powróciły tutaj, powróciły do Puszczy Kampinoskiej jeszcze przed powstaniem parku. Łosi tutaj nie było, one zostały niestety wytępione i w połowie XIX wieku i od tej pory rzeczywiście łosi na tych terenach nie było. Powróciły w 1900

0: W 1951 roku w wyniku reintrodukcji, a więc to było jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego, wtedy sprowadzono 5 osobników z Białorusi i one zamieszkały na takim dużym terenie właśnie wewnątrz parku, wewnątrz puszczy, bo wtedy jeszcze tego parku nie było, po to, żeby na dużym terenie przystosować się, zapoznać się z zapachami, osłuchać, przystosować się do tych dźwięków, które tutaj są w puszczy, no i zostały wypuszczone na wolność. Kiedy powstawał park w styczniu 1959 roku, to na terenie już właśnie parku żyło na wolności 38 łosi. A dzisiaj, tak jak pani redaktor wspomniała, jest ich tutaj, szacujemy, około 350 i one mają się dobrze. Naprawdę my spotykamy je często, nawet dzisiaj tuż przed otwarciem ścieżki jedna krępa biegała nam tutaj po polanie. No oczywiście była atrakcją, ale pamiętajmy o tym, że jest to dzikie zwierzę i to jest tak naprawdę park narodowy, najwyższa forma ochrony, to jest ich dom. I my przychodząc tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no musimy zachować jednak ten respekt i szacunek. My nie lubimy, ja zwykle używam takiego porównania, kiedy ktoś przychodzi do naszego domu i na przykład nam hałasuje, straszy nasze dzieci. No dla nas by to było niedopuszczalne, więc przychodząc do Kampinoskiego Parku Narodowego też zwykle mówię i apeluję i edukujemy w ogóle wszyscy, żeby no, z szacunkiem odnosić się do tej przyrody i do jej mieszkańców, czyli właśnie do łosi, do rysi, do bobrów. Tutaj na polanie mamy oprócz dwóch łosi, które nas witają, mamy jeszcze inne zwierzęta. No i tak jak mówię, z szacunkiem musimy do nich podchodzić.
1: Ale wspomniała pani, że w zeszłym roku 1,5 miliona osób odwiedziło Kampinoski Park Narodowy. To jest ogromna liczba. Czy w takim razie ten park dalej pozostaje no, taki dosyć dziewiczy? Czy my umiemy się zachować? Czy jednak ta ilość ludzi, która się tutaj przetoczy, no, powoduje jakieś problemy, zniszczenia? Coś się tutaj w związku z tym zmienia?
0: To znaczy powiem tak, ta świadomość wzrasta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że no ale nie wszyscy właśnie. Właśnie nie wszyscy. Ja może powiem tak. Park jest bardzo duży. To jest drugi co do wielkości park narodowy w Polsce po Biebrzańskim. Żeby sobie też tak wyobrazić, bo to bardzo działa na wyobraźnię, to powiem, że jest on większy od Krakowa. To wtedy wszyscy mówią, wow, ojej, taki wielki. No to ja wtedy zwykle dodaję, że tak, on jest drugi co do wielkości, jest bardzo duży, ale wszystkie parki narodowe, 23 w Polsce, zajmują tak naprawdę tylko 1% powierzchni Polski. To jest takie, no naprawdę taka perełka przyrodnicza, minimum 1%. Co to jest? Nic tak naprawdę. No i my, czyli służba Parku Narodowego, wszyscy, którzy tutaj pracujemy, którzy jesteśmy w służbie, służymy tej przyrodzie, staramy się edukować, mówić o tym, czego nie wolno, mówić o zasadach, które tutaj obowiązują i zachęcać do tego, żeby przestrzegać regulaminu parku. A regulamin parku mówi na przykład, że poruszamy się tylko i wyłącznie po szlakach pieszych, po szlakach parku. My tych szlaków dla turystów mamy przygotowanych ponad 350. To jest bardzo dużo. Natomiast no, mimo, że ta świadomość wzrasta, to zdarzają się takie sytuacje, kiedy no, turyści chcą wejść gdzieś głębiej. Chcą wejść na przykład zerwać grzyby. Grzybobranie to taki sport narodowy po piłce nożnej Polaków i my bardzo lubimy grzyby zbierać. No ale z kolei tutaj kłania nam się kolejna zasada. My nie zrywamy w parkach narodowych grzybów. Nie dlatego, że mamy takie widzimisię. To jest nałożone ustawowo. To wynika z ustawy o ochronie przyrody. Bo niektórzy mówią, no dobrze, no ale jeden grzybek. Okej, ale tak jak właśnie powiedziałam, 1,5 miliona turystów i to nie jest tylko jeden grzybek. Jeśli każdy by wszedł po jednego grzybka, no to uwaga, przeważnie schodzimy wtedy ze szlaków, no więc robimy pierwsze wykroczenie, tak? Depczemy te cenności, które my, służba parku, tutaj chronimy. Płoszymy zwierzęta, czyli wracamy do tego, o czym mówiłyśmy, tak? Gdzieś w tych ostojach puszczańskich żyją łosie, żyją właśnie rysie, bo mamy tu ich kilka, żyją inne zwierzęta. Płoszymy je, tak? One mają tam swoje terytoria, rozmnażają się, na świat przychodzą młode. Cały ten ekosystem, no najlepiej, gdyby on sobie pozostał sam, bez człowieka. Bo to jest też takie ciekawe, bo my chronimy puszczę dla człowieka, ale i przed człowiekiem. Więc

0: no mówię, tych zasad jest tutaj dużo. Po parku oczywiście poruszamy się od świtu do zmierzchu po to, żeby dać tę przestrzeń, to bezpieczeństwo tym zwierzętom, tym mieszkańcom dzikim puszczy, żeby oni mogli odpocząć. Jest wiele takich gatunków zwierząt, które poruszają się głównie w nocy. W nocy wychodzą na żer, potrzebują tego spokoju. Więc ta edukacja jest bardzo potrzebna, ponieważ z roku na rok tych turystów, o których mówimy, liczba wzrasta. Mamy dużo ścieżek turystycznych, dydaktycznych, mamy polany wypoczynkowe, a więc można tutaj sobie wybrać taką formę spędzenia czasu, jaką my preferujemy. Puszcza Kampinoska to też takie specyficzne miejsce właśnie z racji położenia. Puszcza była przed polem walk, które toczyły się w Warszawie, a więc tutaj przez te lasy przetoczyły się i powstania, i są ślady II wojny światowej bardzo dużo, bo mamy muzeum na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, muzeum w Palmirach, to jest oddział Muzeum Warszawy, mamy cmentarz właśnie palmirski, mamy cmentarze wojenne w Granicy, w Wierszach, w Laskach, ale też mamy piękne na przykład Muzeum Puszczy Kampinoskiej, właśnie też w Granicy, do którego zapraszamy, zachęcamy. Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli. Piękne, klimatyczne, nawiązujące do charakteru miejsca. Drewniane budynki, które tam są objęte, są opieką konserwatora, więc też tam zachęcamy do tego, żeby odwiedzić.
1: Ale tak sobie jeszcze myślę, że być może część z nas traktuje to miejsce jak trochę swój dom, bo jest to tuż za progiem, jest to tuż koło naszego domu w okolicy, więc trochę możemy to traktować jako nasze wspólne dobro, nasz wspólny dom, a nie miejsce tak jak Tatrzański czy inny park narodowy, gdzie przyjeżdżamy, wyjeżdżamy i nas nie obchodzi, co tam się zostawia.
0: Tak, i tutaj właśnie jest ta przestrzeń, żebyśmy pomyśleli sobie o tym, że my możemy z tego miejsca korzystać. Ja też mieszkam na terenie właśnie jednej z gmin kampinoskich w Izabelinie, tu gdzie znajduje się dyrekcja parku, i cieszę się bardzo z tego, że mam park tuż na wyciągnięcie ręki. Natomiast jeśli wszyscy pomyślimy z perspektywą i z taką refleksją, to pomyślimy też o tym, że rzeczywiście to miejsce wymaga dużego szacunku, bo my z niego dzisiaj korzystamy. Ale ważne, żebyśmy z niego korzystali tak, żeby ono zostało też dla naszych dzieci i dla naszych wnuków, żeby z tego miejsca mogły też korzystać kolejne pokolenia.
1: No i jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, gdzie młodzież, jak może Państwo słyszą, radośnie spaceruje. Ścieżka szlakiem Łosia, nowe miejsce, nowa atrakcja, otwarta po to, żeby przybliżyć Łosia, czy żeby było więcej atrakcji w parku?
0: Raczej, żeby właśnie przybliżyć Łosia, żeby mogły, mamy tutaj ścieżkę też sensoryczną, żeby mogły skorzystać z takich miejsc dzieci, dorośli, ale też osoby ze specjalnymi potrzebami, dlatego że ta ścieżka jest dostosowana do tego, żeby mogły z niej skorzystać na przykład osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, ale też osoby niedowidzące. Tutaj w bardzo bliskiej odległości mamy ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach imienia Róży Czackiej i nasze tablice, które tutaj na tej ścieżce przygotowaliśmy, mają tam tabliczki w języku Braille'a. Mogą tam z tego korzystać właśnie osoby niedowidzące, które mogą za pomocą specjalnej aplikacji odsłuchać w danych przystankach o miejscach, w którym jesteśmy, więc bardzo się właśnie z tego cieszymy i zapraszamy.
1: No i szczególnie o Łosiu dowiemy się z tej ścieżki tropem Łosia, bo to jest to zwierzę, które jest symbolem Kampinosu. To zwierzę, które tutaj się pojawiło, tak jak wspomnieliśmy, kiedyś go nie było, teraz powrócił w całkiem zacnej liczbie, więc o Łosiu najwięcej informacji tutaj uzyskamy.
0: Myślę, że tak, jak najbardziej. Też zapraszam do tego, żeby odwiedzać oczywiście park, ale skoro tak mówimy, to tutaj jeszcze zachęcę, jeśli ktoś nie może na przykład przyjechać do parku, a chciałby się dowiedzieć czegoś o Łosiu, to też mam okazję, to zaproszę do tego, żeby zerkać sobie na przykład na nasze profile internetowe, na nasze media społecznościowe. My tam mamy dużo informacji, zamieszczamy też filmiki z fotopułapek z łosiami w roli głównej, więc są takie różne narzędzia, z których możemy korzystać i, że tak powiem, czerpać wiedzę, ale tutaj przyjeżdżając tak jak najbardziej, nawet mamy ławki takie, tutaj patrzę w tym kierunku, mamy nawet ławki na tej ścieżce szlakiem Łosia, gdzie też są różne informacje, właśnie między innymi Łosiu. Więc rzeczywiście no, zapraszamy i tutaj czy nasi edukatorzy, czy z tablic, czy przez

0: media społecznościowe. Rzeczywiście można tą wiedzę poszerzyć dotyczącą łosia i poznać go, a jak coś poznamy, to wtedy rozumiemy, o czym mówimy i bardziej z większym szacunkiem podchodzimy do tego.
1: A jak będziemy mieć szczęście, to takiego łosia też spotkamy na trasie, bo tak jak pani wspomniała, nie schodzimy ze szlaków, ale chyba jest szansa.

0: które jest do tego, żeby rzeczywiście zachować, żebyśmy my czuli się bezpiecznie, żeby łoś się czuł bezpiecznie, ale też nie płoszmy, nie krzyczmy. Raczej bym tutaj proponowała, żeby się spokojnie wycofać. Łosie w ogóle z natury, one jak na nie patrzymy, to sprawiają wrażenie takich ciapowatych, miłych, chętnie byśmy się przytulili do takiego łosia, a to bywa złudne, dlatego że łoś przy całej takim swoim właśnie tutaj pierwszym wrażeniu, po pierwsze jest bardzo dobrym biegaczem i naprawdę może z miejsca zacząć bardzo szybko biec. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że on też świetnie pływa. No i zdarza się, że może zaatakować. Myśmy mieli taką sytuację, już dzisiaj tutaj komuś opowiadałam, mieliśmy taką sytuację całkiem niedawno. Przyjechałam rano do pracy, zostawiłam samochód, no i zobaczyłam, że przez siatkę w lesie, który graniczy tutaj akurat bezpośrednio z dyrekcją, że chodzi sobie łoś. No i akurat już w międzyczasie koledzy przez okno też zobaczyli, oczywiście wszyscy wyszli, żeby zrobić zdjęcie. Wiadomo, zawsze pomimo tylu lat pracy w parku, zawsze z ciekawością te zwierzęta obserwuję, bo ja je naprawdę, można powiedzieć, kocham. Podeszliśmy do siatki, ona, bo to była taka młoda krępa, była w odległości, no rzeczywiście dość dużej od nas. Myśmy stali za siatką, ale zobaczyłam, że ona tak raz i drugi spojrzała w naszym kierunku i nawet powiedziałam, mówię do kolegi, który stał najbliżej mnie, mówię, słuchaj, ona tak patrzy, ja to mam takie wrażenie, że ona chyba jej się nie podoba, że my tu stoimy. I ona zrobiła książkowo dokładnie tak, jak łoś robi. To były ułamki sekund. Odwróciła się w naszym kierunku i jakby z miejsca zaczęła biec od razu z impetem w stronę tej siatki. No my byśmy nie zdążyli absolutnie uciec. Ona podbiegła do tej siatki. Ja jeszcze stałam po prostu przerażona z tym kolegą. Zatrzymała się oczywiście przed tym, zanim wystartowała. Położyła uszy, czyli ona robi podobnie do konia, kładzie uszy po sobie i stanęła jej na grzbiecie cała sierść. To jest w ogóle niesamowite. I jeszcze tak podeszła i podbiegła, jeszcze tak parsknęła. I zatrzymała się za tą siatką i ja mówię do kolegi, mówię, wiesz co, ja to idę. On mówi, no ja też i szybciutko żeśmy się wycofali, dlatego że proszę Państwa, to jest też ciekawe, ale łosie skaczą i one skaczą z miejsca. Nie tak dawno, jak w ubiegłym tygodniu była taka sytuacja, że właśnie do jednej z telewizji był wysłany filmik, jak łoś właśnie zadzwonił na terenie tutaj jednej z gmin kampinoskich. Mówię zadzwonił, bo on rzeczywiście pyskiem dotknął domofonu i przeskoczył z miejsca przez 1,5-metrowe ogrodzenie. One bardzo dobrze skaczą. Skaczą z miejsca, nie muszą brać rozpędu. No i niestety takie starcie z takim łosiem mogłoby się skończyć dla nas tragicznie, dlatego że one atakują w ten sposób, że uderzają przed nimi łapami. No i tutaj, jeżeli tymi badylami swoimi, tymi nogami, takie wielkie zwierzę ważące 400-450 kg by nas uderzyło, no to mogłoby się dla nas to skończyć tragicznie. Także spotykając łosia, nie podchodźmy do niego, ale obserwujmy go z daleka. Cieszmy się tym, co mamy, bo mamy naprawdę piękne miejsce na wyciągnięcie ręki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Pani redaktor.
2: Dzień dobry, Krzysztof Dudek, dyrektor generalny Altotera.
1: Jesteśmy w Campinosie, w miejscu, które jest no, takim chyba jednym z ulubionych miejsc dla warszawiaków, bo duża przestrzeń, dużo zieleni, można wyjść na spacer, można tutaj się zregenerować. A co będzie można od dzisiaj, od piątku robić?
2: No dzisiaj otwieramy Szlak Łosia. To jest projekt, który realizowaliśmy wraz z KPN-em od 3 lat. Jest to 3,5-kilometrowa ścieżka, która łączy dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego z ogrodem botanicznym, który znajduje się w głąb lasu.
1: Miejsce, które jest jakoś szczególnie zaaranżowane, czy to jest coś nowego, czy ten teren był wcześniej niedostępny? Jak to się stało, że taka ścieżka śladem łosia powstała?
2: Ta ścieżka była dostępna, natomiast powstała cała infrastruktura tej ścieżki, która po pierwsze zwiększa jej funkcjonalność, dlatego że jest ona też udostępniona dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dla dzieci, no więc zbudowaliśmy na całym odcinku 3,5-kilometrowym tą infrastrukturę wspierającą jakby no, tych, którzy chcą tutaj być i jakoś zobaczyć, jak ta natura wygląda.
1: Czyli nie ma tutaj barier dla wszystkich, którzy chcieliby przyjść. Jest ta ścieżka dostępna, a co zobaczymy po drodze? Jak ona jest zorganizowana? Jakie są atrakcje? No bo nie chodzi tylko o same drzewa i łosia, który być może się pojawi. Podobno był tu chwilę przed naszym spotkaniem. Ale co jest po drodze na tej ścieżce?
2: No myślę, że z łosiem to jest tak, że tu jest 350 łosi, więc to jest podobno najlepsze miejsce blisko Warszawy, żeby łosia rzeczywiście zobaczyć.

0: Ścieżka ma charakter edukacyjno-rekreacyjny, czyli zarówno mamy tutaj stacje, które są jakby pełnią funkcję edukacyjną dla odwiedzających, mamy też funkcje rekreacyjne, stacje sensoryczne, taki mini plac zabaw dla dzieci, no więc jest taka multifunkcjonalna.
1: W jakim celu jest zrobione to miejsce? Po to, żeby przybliżyć Łosia, czy żeby zachęcić ludzi do przychodzenia do Campinosu, jeżeli jeszcze, tak jak ja, nie byli albo rzadko bywają?
0: Tak naprawdę jedno i drugie. Przede wszystkim chcemy pokazać naturę, przybliżyć ją warszawiakom, czy komukolwiek, kto chce wizytować, ale chcemy też edukować ludzi i pokazać im, jak ta natura funkcjonuje, jak istotne jest, żeby tą naturę zachowywać i dbać o nią. Na pewno możemy dużo więcej dowiedzieć się o łosiu, który zresztą jest w herbie KPN-u, ale można też dowiedzieć się o gatunkach, które są w tym lesie. Można też skorzystać tutaj z informacji, które znajdują się w KPN-ie, jakie są gatunki roślin i w ogóle zwierząt, które znajdują się w Campinoskim Parku Narodowym. Są ścieżki, jest tutaj ta ścieżka, są stacje takie edukacyjne, gdzie można się w taki prosty sposób, tak naprawdę dostępny dla każdego, dowiedzieć więcej na temat tego, jak funkcjonuje park, jakie są gatunki roślin, zwierząt. No na pewno w tym rezerwacie, którym jest Campinoski Park Narodowy, widać, jak ta natura wygląda w momencie, w którym mniej w nią ingerujemy. Tak, więc jakby w bezpośredni sposób widzimy tą różnicę między tymi miejscami, gdzie ta ingerencja jest większa, a gdzie tej ingerencji nie ma.
2: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Światopogląd.
4: W naszym studiu Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. I zaczynamy od słów. Słów, które, jak wiemy, ogólnie potrafią i sprawić przyjemność, ale potrafią też bardzo mocno ranić. W tym przypadku wywołują spore kontrowersje. No i słusznie, zdecydowanie, bo to słowa, które w naszym kraju wywołują sporą burzę. Tucker Carlson, jeden z najbardziej znanych amerykańskich prawicowych komentatorów, przekonuje, że Hitler nie napadł na Polskę tak po prostu bez powodu i że część polskich ziem była właściwie niemiecka. No ale ja to tak w skrócie wszystko zmieściłem. Co on dokładnie powiedział?
5: On powiedział kilka rzeczy naraz i wszystkie prowadzą do bardzo kontrowersyjnej tezy. Tucker Carlson rozmawiał z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Rees-Moggiem. Zaczął od pytania, po co Wielka Brytania w ogóle przystąpiła do II wojny światowej. No i potem powiedział mniej więcej tak, że opowieść, że Hitler po prostu pewnego dnia bez powodu wkroczył do Polski, jest nieprawdziwa. Argumentował, że część terytorium Polski wcześniej należała do Niemiec i mieszkali tam Niemcy. No, Rees-Mogg natychmiast mu odpowiedział, że w ten sposób Carlson właściwie zaczyna bronić Hitlera. No i tu oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że spory terytorialne po I wojnie światowej rzeczywiście istniały, że Niemcy kwestionowały m.in. status przebieg granicy z Polską, status Gdańska, wolnego miasta Gdańska, ale z tego nie wynikało żadne prawo do napaści na sąsiednie państwo. No to jest dość oczywiste. Dokładnie to samo robi dzisiaj Putin, który kwestionuje różne rzeczy w prawie międzynarodowym. Twierdzi, że Ruś Kijowska jest młodsza od Rosji i tak dalej, i tak dalej. No to nie wynika jeszcze z tego, że może sobie jakby łamać granice, które są powszechnie na świecie uznane. No i oczywiście 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Jak pamiętamy dwa dni, znaczy jak pamiętamy z opowieści albo z lekcji historii, dwa dni później Wielka Brytania i Francja wypowiedziały też Niemcom wojnę.
4: Ale Tucker Carlson, o którym tutaj rozmawiamy, o którego słowach rozmawiamy, to nie jest też postać przypadkowa. On chyba bardziej znany stał się za sprawą wywiadu z Władimirem Putinem, o ile się nie mylę?
5: Tak, rzeczywiście to był bardzo słynny wywiad sprzed paru lat, kiedy Władimir Putin już nie był wpuszczany na salony. No a Tucker Carlson, który zaskakująco na przykład w sprawie Izraela i Gazy jest bardzo mocno antyizraelski, co nie jest dosyć częstym połączeniem wśród, nazwijmy to, establishmentu konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych. No ale tak, rzeczywiście... Rzeczywiście on był znany między innymi właśnie z tego wywiadu z Putinem, że w ogóle udzielił mu głosu i pozwolił Putinowi na mówienie tych swoich wszystkich bzdur, które Putin powtarza od kilku ładnych lat.
4: A no właśnie, ale warto tutaj zauważyć, że wtedy my o nim szerzej usłyszeliśmy, natomiast to człowiek z ogromnymi zasięgami w samych Stanach Zjednoczonych. Polska na te słowa zareagowała?
5: Tak, polska ambasada w Waszyngtonie zareagowała. Chargé d'affaires Bogdan Klich zarzucił Tuckerowi Carlsonowi fałszowanie historii i napisał, że usprawiedliwianie niemieckie napaści argumentem, że chodziło o niemieckie terytorium z Niemcami, jest także obrazą milionów ofiar nazizmu. No i ten spór jest oczywiście ciekawy nie tylko dlatego, że dotyczy Polski, no bo tak, Tucker Carlson od pewnego czasu kwestionuje rzeczy, które przez dziesięciolecia były na Zachodzie właściwie fundamentem opowieści o II wojnie światowej, że nazistowskie Niemcy były agresorem, a ich zatrzymanie było

0: konieczne. To, co mówił, nie wzięło się znikąd. Teraz mówi, że może Wielka Brytania wcale nie powinna była walczyć, może Hitler miał swoje racje terytorialne, a to już oczywiście jest zupełnie inna opowieść o wojnie niż ta, którą znamy z podręczników historii.
1: A no właśnie, bo ja nie wiem, czy to jest taka rozmowa i debata historyczna, czy zupełnie oderwana od rzeczywistości. Chyba to drugie, no ale...
0: Chyba tak.
1: Biorąc pod uwagę te słowa, to mamy tutaj w pewien sposób jeszcze współczesny kontekst, bo ten argument, że tam mieszkają nasi ludzie, czy te ziemie kiedyś były nasze, no brzmi bardzo znajomo, żeby niedaleko szukać to Ukrainy.
0: Ukraina, co więcej, Władimir Putin, czy w ogóle Rosjanie w ostatnich kilku dniach mówili o tym, że rosyjskojęzyczna mniejszość w państwach bałtyckich, Estonia, Łotwa i Litwa, są zagrożone. Oczywiście wszystkich to postawiło na równe nogi, bo tego typu rzeczy, które są bzdurami, powiedzmy sobie to otwarcie, żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Tego typu bzdury Putin mówił przed inwazją na Ukrainę. Oczywiście w internecie można znaleźć miliony komentatorów, którzy mówią o tym, że albo w 2014 roku w Odessie Ukraińcy zaatakowali Rosjan. Ci ludzie, którzy to piszą, zapomnieli o tym, że Rosjanie zaczęli, a Ukraińcy im oddali, więc to też nie jest... No, to są wszystko mechanizmy propagandowe. No ale rzeczywiście Tucker Carlson w swoim wywodzie niebezpiecznie zbliżył się do tego, co Putin już od lat właśnie głosi, a w ostatnich dniach głosił wobec państw bałtyckich, że ludność rosyjskojęzyczna jest tam zagrożona i strasznie cierpi i tak dalej.
1: To kolejny temat przed nami, ale trzymamy się w pewien sposób Rosji i historii, która brzmi trochę jak początek filmu epidemicznego, bo rzeczywiście informacja o umierającej, o młodej pracownicy Instytutu Badającego Dżumę, która umiera, około 200 osób trafia pod obserwację, część szpitali zostaje objęta kwarantanną, no są co najmniej niepokojące. Pytanie, czy w Rosji naprawdę pojawiła się dżuma, czy nie? No bo tutaj też warto wrócić do tego, o czym rozmawiałeś, czyli o tej propagandzie, o tej narracji rosyjskiej, że trudno tak naprawdę prawdziwe informacje wydobyć.
0: To prawda, Rosja nie jest państwem przejrzystym. Wiemy, że zmarła 28-letnia pracownica Instytutu Przeciw Dżumie w Irkucku na Syberii. No i to jest placówka, która pracuje z bardzo niebezpiecznymi patogenami. Po jej śmierci w rejonie wprowadzono środki bezpieczeństwa. Około 200 osób, które mogły mieć z nią kontakt, objęto obserwacją. Część szpitali w Irkucku i w okolicach została objęta kwarantanną, a lokalne media podają też wersję, według której podczas pracy ona po prostu rozbiła probówkę zawierającą bakterie dżumy. Ale, i to jest bardzo ważne, rosyjski nadzór sanitarny temu zaprzecza. Czy zaprzecza, bo to nieprawda, czy zaprzecza, bo jak już wspomnieliśmy, Rosja jest państwem mało przejrzystym, tego nie wiemy. Oficjalna diagnoza to w tej chwili zapalenie płuc o nieustalonej etiologii. No i tak naprawdę rosyjskie władze twierdzą też, że nie znaleziono dowodów na wypadek z niebezpiecznym patogenem w laboratorium. Jaka jest prawda? Znowu, nie wiemy.
1: A no właśnie, no bo środki wyglądają z jednej strony bardzo poważnie, które zostały tutaj podjęte, zaradcze, ale oficjalnie, tak jak mówisz, dżumy nie ma, chociaż oficjalnie też w pewnym momencie nie było katastrofy w Czarnobylu.
0: Oficjalnie nie ma, nieoficjalnie, a zgodnie z prawdą, też raczej jest to mało prawdopodobne, żeby tam rzeczywiście coś większego się działo. No, działania władz są oczywiście bardzo szerokie, komunikaty pozostają ostrożne, do regionu przyjechała nawet szefowa rosyjskiego nadzoru sanitarnego. No ale dziś nie ma potwierdzenia serii zakażeń dżumą. Nie mamy też informacji o kolejnych przypadkach wśród pracowników Instytutu, co nie znaczy, że tego nie ma. Ale ja bym się raczej skłaniał ku temu, że tam się nic wielkiego nie dzieje, bo raczej mimo wszystko w erze mediów społecznościowych no Rosja nie byłaby w stanie już aż tak przykryć tego typu rzeczy, jak robiła to w przeszłości.
1: Wojciech Cegielski te informacje państwu przedstawił. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A z nami profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Witam serdecznie.
3: kto ma bardziej pod górkę, jeśli chodzi o profilaktykę. Bo publikacje pana profesora Pawła Koczkodaja, które napisał wspólnie z profesor Irminą Michałek, dotyczą tego, że mamy ogromne nierówności, takie społeczno-ekonomiczne w występowaniu czynników ryzyka nowotworów w Polsce.

0: walce i chyba w dotarciu do profilaktyki. Co takiego się dzieje? Co pokazują te badania?
1: Myślę, że trzeba rozpocząć od tego, że to nasze badanie opiera się na danych pochodzących z reprezentatywnej ankiety, tak zwanej EHIS, czyli European Health Interview Survey po angielsku. I te dane, one nam odzwierciedlają to, co działo się już jakiś czas temu w naszej populacji, bo był to rok 2019, ale jest to ostatnia, że tak powiem, fala tych danych, która jest dostępna i w związku z tym, że one są reprezentatywne, oznacza to, że możemy odwoływać się do naszej populacji, całej populacji w Polsce w wieku 15+, bo taka była grupa wiekowa od 15 roku życia wzwyż. No i któż ma podgórkę, jeśli chodzi o profilaktykę? To jest bardzo szeroki temat. Akurat ta nasza publikacja, o której pani teraz wspomniała, ona dotyczy tych takich, powiedzmy sobie, nierówności właśnie w narażeniu na czynniki ryzyka, w dostępie i tak dalej, i tak dalej.
0: No ja trochę się czuję, gdy zaczynamy o tym mówić, jakbym się przeniosła trochę w czasy, no nie wiem, do XIX wieku, bo te nierówności społeczno-ekonomiczne, no wtedy były bardzo wyraźne. Teraz się chyba troszkę zatarły, no jak się okazuje w wyniku państwa badań, no nie do końca się to zatarło, bo to wciąż jest. Gorzej i pod górkę mają osoby z gorszym wykształceniem i pewnie z mniejszych miejscowości.
1: To znaczy, na pewno nie chcemy tutaj stygmatyzować. Wykształcenie jest pewnym takim indykatorem, czyli wskazuje nam, co dzieje się w naszym środowisku i tak te osoby zostały pogrupowane w naszym badaniu na osoby, które mają wykształcenie podstawowe, średnie i wyższe. No i wyniki naszego badania pokazały tutaj właśnie bardzo duże nierówności. Okazuje się, że właśnie te osoby, które są w grupie osób z najniższym wykształceniem, zdecydowanie częściej palą papierosy na przykład, czyli dwa razy częściej osoby w grupach z niższym wykształceniem te papierosy palą. Ale to pokazuje, to nie chodzi o to, że wykształcenie jest czynnikiem ochronnym, tylko ono nam pokazuje też pewnego rodzaju środowisko, w którym my żyjemy, na co nas stać, gdzie my żyjemy, jakie jest nasze środowisko w takim sensie otoczenia też, a nie tylko zachowań zdrowotnych. I to mówi nam no, wiele na ten temat, co mogłoby się wydarzyć, gdyby. I też jakby powołując się na wyniki tych badań, gdyby we wszystkich grupach społecznych częstość tych czynników, o których my mówimy, czyli to jest między innymi narażenie na działanie dymu tytoniowego, choroba otyłościowa, niska czy wysoka aktywność fizyczna, gdyby one były takie jak w grupie osób z wyższym wykształceniem, to moglibyśmy mówić o około 2,5 miliona mniej palaczy w Polsce, około 2,1 miliona mniej osób z chorobą otyłościową, około 4 milionów mniej osób bez tej rekreacyjnej aktywności fizycznej. No i to są takie liczby, wydawałoby się, no dosyć duże, które pokazują, że to, w jakim my żyjemy środowisku, jakie my mamy warunki do przeprowadzania tej profilaktyki, są bardzo istotne. No bo my też jako naukowcy bardzo często powtarzamy, ja pracuję akurat w Instytucie Onkologii, więc mówimy o profilaktyce onkologicznej i bardzo często podkreślamy, że bardzo duża część, szacuje się, że około 90-95% przypadków nowotworów złośliwych ma swoje podłoże w czynnikach modyfikowalnych, tych, o których my też w naszej publikacji piszemy. Natomiast około 40-50% nowotworów złośliwych moglibyśmy uniknąć dzięki skutecznej profilaktyce. I bardzo długo o tym mówimy, ale musimy też spojrzeć na sprawy z drugiej strony, to znaczy, jakie my mamy warunki do przeprowadzania działań profilaktycznych w naszym życiu. I jeśli mogę, to tutaj podam taki praktyczny przykład z mojego życia, bo kilka lat temu zdarzyło mi się być na stypendium w Stanach i tam występowało takie zjawisko, które jest też opisane w literaturze i ono się nazywa food deserts, czyli takie pustynie żywieniowe.
0: Jak to? W kraju obfitości czy w naszej cywilizacji obfitości?
1: Pani redaktor, i to wyglądało tak. Ja akurat byłem w takim miejscu, gdzie zobaczyłem to na własne oczy i no jesteśmy w radiu, więc nie pokażę państwu zdjęcia, ale zrobiłem wtedy...
0: Namalujmy to słowami.
1: Tak, ale zrobiłem wtedy zdjęcie w tym sklepie, który był najbliżej mnie i to, co tam było, jeśli chodzi o żywność nieprzetworzoną, było promilem asortymentu tego sklepu. To znaczy tylko przy kasie był mały koszyczek z dwoma smutnymi bananami i jednym jabłkiem, natomiast alejki, w których znajdowały się suplementy diety, żywność wysoko przetworzona i to taka, która jest gotowa w pudełku i ma na

0: drukowany kod QR, który skanuje się kuchenką mikrofalową, więc nie trzeba wykonywać żadnych właściwie czynności, tylko wrzucić to do podgrzania i zjeść. To był główny asortyment, czyli w momencie, kiedy my żyjemy w takim miejscu, gdzie w sklepach mamy wysoko przetworzoną żywność w głównej mierze, nie mówię, że tylko, ale zdecydowanie w przeważającej większości.
1: No to mamy mizerne szanse, żeby zdrowo funkcjonować,
0: żeby ochronić
1: i nie mieć choroby
0: się,
1: otyłościowej.
0: Tak, na przykład przed
1: albo
0: chorobą
1: nie mieć
0: otyłościową.
1: Chorób krążenia.
0: Dokładnie. Też te suplementy diety. Mamy suplementy w sklepie dosłownie na wszystko. To jest też pewna pułapka. Proszę też spojrzeć. To było pierwszy raz, to widziałem na własne oczy, gdzie litr wody w butelce był droższy niż litr wysoko słodzonego napoju. I w tym momencie, jeżeli my jesteśmy tutaj w grupie gorzej sytuowanej ekonomicznie, no to ten wybór będzie dla nas prosty, ponieważ wiadomo, że kierując się praktycznością, oczywiście ktoś woli kupić jedzenie niż go nie kupić, w szczególności jeżeli mamy rodzinę do wyżywienia, więc stwarzanie takiego środowiska sprzyjającego profilaktyce i zdrowemu stylowi życia jest ogromnym zadaniem i to właśnie jest jeden z głównych wniosków tej publikacji, że tak naprawdę my możemy mówić bardzo dużo, my możemy reklamować badania, możemy mówić o profilaktyce wtórnej, o której też pani redaktor bardzo dużo rozmawia ze swoimi rozmówcami, ale w momencie, jeżeli dla kogoś nie będzie dostępne to badanie w sensie fizycznym, to znaczy mieszka kilkadziesiąt kilometrów od, no to bardzo trudno będzie mu wykonać to badanie. Pojawia się świetny pomysł na przykład dnia wolnego na badania profilaktyczne i to jest ogromne ułatwienie i stwarza właśnie takie środowisko już wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom osób, które powinny uczestniczyć w tych badaniach.
1: Będziemy też mówić dzisiaj o tym, co należy zmienić w takim razie, żeby dotrzeć z profilaktyką pod wskazany adres, czy może ją w jakikolwiek sposób profilować w takim razie. Przede wszystkim pan profesor mówi o paleniu papierosów, otyłości, czy braku takiej rekreacyjnej aktywności fizycznej, bo nie mówię o wysiłku fizycznym.
0: Tak.
1: W przypadku którego z tych czynników te nierówności są najbardziej widoczne? Palenie?
0: Nie. Tutaj widzimy tak naprawdę, jeżeli chodzi o otyłość, z naszego badania wynika, że około 48% przypadków otyłości przypada właśnie na tą grupę z niskim wykształceniem i to może też wynikać właśnie z tej dostępności takiej, a nie innej żywności. Popatrzmy też, że łączy nam się to z tą rekreacyjną aktywnością fizyczną, prawda? No bo jest to czynnik protekcyjny, czyli ochronny przed chorobą otyłościową. No i widzimy, że tutaj tej rekreacyjnej aktywności fizycznej w grupie najniżej wykształconych osób, to jest brak takiej aktywności, to jest około 60% osób. Więc właściwie my mamy osób o niższym wykształceniu około 41%, natomiast prawie 50% narażenia na te czynniki modyfikowalne, o których my rozmawiamy, jest właśnie w tej grupie. Więc my powinniśmy celować komunikaty właśnie do tych osób. A te czynniki, o których my mówimy, czyli między innymi niska aktywność fizyczna, choroba otyłościowa, czy narażenie na działanie dymu tytoniowego, no to jest grupa tych czynników z jednej strony najbardziej modyfikowalnych i wywołujących największy wpływ na nasze zdrowie, no bo pamiętajmy, że uzależnienie od nikotyny samo w sobie jest chorobą. Choroba otyłościowa również jest chorobą, która rodzi nam
1: kolejnych ponad 200 rozmaitych.
0: Tak.
1: Dlaczego poziom wykształcenia tak mocno wiąże się ze stylem życia, no a w konsekwencji z występowaniem tego typu poważnych, by nie powiedzieć śmiertelnych chorób? Czy chodzi o wiedzę o zdrowiu, sytuację materialną, miejsce zamieszkania, warunki pracy, dostęp do profilaktyki? Pan już częściowo zresztą, panie profesorze, o tym opowiedział.
0: Tak, tak jak powiedziałem, chciałbym na pewno zaznaczyć, że jest to taki indykator, prawda, który nam wskazuje, bo to nie jest tak zero-jedynkowo, że wszyscy w tych grupach konkretnie, w wyżej wykształconych wszyscy świetnie z profilaktyką, a w gorzej wykształconych wszyscy źle. To nam pokazuje to nasze środowisko. Na pewno wykształcenie samo w sobie również jest pewnym zasobem, prawda? Ponieważ kiedy my jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę dotyczącą zdrowia, czy profilaktyki, czy tego, co należy wykonywać, czy przed czym należy się chronić, to jest również ogromna wartość i też pewnie w kontekście tej dyskusji, która się toczy nieustająco u nas w kraju dotyczącej edukacji zdrowotnej w szkole. Ja jestem ogromnym orędownikiem edukacji zdrowotnej i uważam, że ona powinna się wydarzyć. Nie lubię mówić, że powinna być obowiązkowa, bo to się bardzo źle kojarzy. lekarzy, ale powinna być naturalnym elementem programu szkolnego, tak jak naturalnym elementem jest matematyka. Nikt

0: nie dyskutuje z tym, że matematyka jest obowiązkowa i ludzie nie protestują na ulicach, nie chcemy matematyki w szkole. To jest ten sam poziom rozmowy. Powinniśmy w ten sam sposób komunikować właśnie edukację zdrowotną. I na pewno jest to pewien taki czynnik, który powoduje, że to zdrowie jest lepsze. Z wyższym wykształceniem wiążą się również różne ekonomiczne konotacje, tak jak pani redaktor zauważyła. Możemy też domniemywać, bo tego nie ma już w tym badaniu, ale możemy tak sobie hipotetycznie też rozważać, że osoby, które są lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, mają wyższy przychód w rodzinie, to też będą w stanie zapłacić więcej za litr czystej wody niż za napój wysoko słodzony, to o czym powiedziałam wcześniej. Będzie ich stać na to, żeby podjąć ten zdrowy wybór.
1: Albo pojechać daleko do sklepu, gdzie będzie miał ekologiczne produkty i warzywa i owoce prosto od rolnika. Czy można powiedzieć, że zdrowy styl życia w Polsce jest w jakiegoś rodzaju jednak przywilejem łatwiejszym do osiągnięcia dla osób lepiej sytuowanych?
0: Jest swego rodzaju umiejętnością. Też funkcjonuje takie przeświadczenie, mówiąc o zdrowym stylu życia, że jest to taka dodatkowa praca. To znaczy my sobie wyobrażamy, że jesteśmy teraz w pracy, pani redaktor jest w pracy, rozmawia ze mną i jak wróci pani do domu, to musi pani znowu wykonać dodatkową pracę w sensie zdrowego stylu życia i wkładać w to wysiłek. Jeśli mielibyśmy nieco inny poziom też wyedukowania zdrowotnego ogólnie, rzecz biorąc w naszym społeczeństwie, to byłby to naturalny element naszego życia. Oczywiście, tak jak mówimy o rekreacyjnej aktywności, fizycznej, to co się pojawiło w naszym badaniu, to mówimy o takiej aktywności dodatkowej podejmowanej po pracy. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje zmianowo, ma wiele godzin, pracuje fizycznie.
1: Właśnie, ciężką pracę fizyczną wykonuje, więc on już, jemu się wydaje, że naturalnie tą aktywność fizyczną już ma za sobą. Prawda?
0: Dokładnie, dokładnie tak, ale chciałam powiedzieć o tym, że część osób może też nie mieć przestrzeni, żeby tą jeszcze, nie wiem, jazdę na rowerze odbyć albo, nie wiem, pójść na siłownię, bo trzeba wykupić karnet i tak dalej. I tutaj też jest ogromna rola polityki zdrowotnej. Patrząc już szerzej na to na przykład, co dzieje się w naszych miastach czy wsiach też, żeby mieć tą infrastrukturę do ćwiczeń. Proszę zobaczyć, co
1: my
0: się
1: jej
0: dzieje.
1: Mamy coraz więcej, bo
0: właśnie.
1: Na przykład pojawiają się siłownie nawet w małych gminach.
0: Dokładnie tak. Ja pochodzę z niedużego miasta na Lubelszczyźnie i tam są siłownie na świeżym powietrzu. Moi rodzice, którzy nadal mieszkają w moim mieście, korzystają z tych siłowni i ludzie się do tego przekonują. Jest budowany pewien taki też styl życia pokazujący publicznie, że ja ćwiczę i sąsiadka wtedy widzi i sąsiad i ktoś znajomy i w taki sposób też się to buduje. Więc odpowiadając na pani pytanie, i tak i nie, natomiast na pewno trzeba podkreślić, że zdrowy styl życia nie wymaga tych wszystkich takich rzeczy, które nam się czasami wydają, czyli jakichś wyrafinowanych aktywności fizycznych, karnetu na siłowni, prywatnego trenera, tylko też podejmowania takich świadomych wyborów, czyli bardziej też wyposażania w wiedzę tego, co jest zdrowe i jak to można zrobić nawet bezkosztowo, tak to nazwijmy.
1: Weźmy palenie papierosów. Dlaczego osoby o niższym statusie, takim społeczno-ekonomicznym, częściej palą? Czy takie tradycyjne kampanie antynikotynowe, o których ciągle słyszymy, bo każdy wie, że papierosy szkodzą, w ogóle nie docierają skutecznie?
0: No właśnie, i tutaj pani dotyka takiego bardzo szerokiego zagadnienia. To znaczy, że profilaktyka powinna być skrojona na miarę. To znaczy być skierowana w ogóle taką podstawą, jest totalną, i do mężczyzn, i do kobiet. I to są oddzielne już komunikaty. Mamy inne badania przesiewowe, inną percepcję różnych pojęć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na pewno coś, co powinno zaistnieć. I przez lata mieliśmy takie podejście spray and pray, czyli rozprzestrzeniaj i módl się, że ktoś to przeczyta, zrozumie, zastosuje. Ja nie jestem przeciwnikiem ulotek papierowych, bo wiem, że one w dużej mierze trafiają też do pewnych odbiorców. Ale to jest właśnie przykład takiego narzędzia, że czasami ktoś nie wie, co zrobić profilaktycznie i mówi, dobra, to wdrukujmy ulotki i je rozłóżmy gdzieś.
1: I od razu
0: czuje
1: się lepiej, prawda?
0: I czuje się lepiej. I oczywiście one pewnie docierają do pewnej grupy, natomiast nie jest to najskuteczniejsze narzędzie. Dlaczego więcej osób z niższym wykształceniem pali? To jest taka zależność, która też jest obecna w wielu badaniach, także i

0: zagranicznych, pokazująca właśnie, że tak rzeczywiście jest. I tutaj znowu możemy no, dywagować trochę na ten temat. No my chcielibyśmy widzieć, żeby rzeczywiście te odsetki spadały palących i widać to w danych epidemiologicznych. Obecnie się szacuje, że jest to około 17% dorosłej populacji palącej. W poprzednich latach mówiliśmy nawet o 23-25%. Więc to idzie w dobrym kierunku. Natomiast rzeczywiście powinniśmy trafiać z tym komunikatem właśnie do tych osób. I kiedy mamy różnego rodzaju wyrafinowane kampanie albo narzędzia informatyczne, które są świetnym rozwiązaniem, bardzo dobrym kierunkiem, typu internetowe konto pacjenta. Już 21 milionów osób w Polsce ma internetowe konto pacjenta. Pamiętajmy o tym nadal, że to nie są wszyscy. Mamy osoby wykluczone cyfrowo, mamy osoby, które nie chcą korzystać z tego typu rozwiązań, które się obawiają, które nie czują, że to jest ich narzędzie. I znowu tutaj wchodzimy w te ulotki na przykład.
1: One zawsze będą musiały być, bo zawsze będzie jakaś grupa, do której
0: trafią. Zawsze jest jakaś grupa, do której to powinno trafić. Jest teraz świetny pomysł też pani marszałek, wicemarszałek Wielichowskiej i w ogóle też w Ministerstwie Zdrowia też, żeby wykorzystywać te różne kanały komunikacji, na przykład na listach urzędowych, żeby tam dawać informacje, czy kody QR, czy, no, czy informacje na temat serwisów profilaktycznych finansowanych przez NFZ, ponieważ są to kanały komunikacji, które nadal docierają. Dla mnie nieco już abstrakcyjne jest otrzymywać papierowy list, natomiast ja jestem w uprzywilejowanej grupie, bo żyję w dużym mieście, jestem młody, zdrowy i no, rozumiem, że tak jest, jest to pewna część społeczeństwa, ale wszyscy no, nie mogą tak funkcjonować.
1: Więc... Czyli zamiast ogólnopolskich kampanii skierowanych do wszystkich, czyli trochę do czasami do nikogo, trzeba by było profilaktykę szyć na miarę. Aktywnie docierać do jakichś konkretnych środowisk, do mniejszych miejscowości, do zakładów pracy, osób w innej sytuacji materialnej. Czyli bardzo podzielić te swoje komunikacyjne działania na różne grupy docelowe.
0: To jest tak naprawdę o komunikacji, tak jak pani bardzo dobrze powiedziała. To jest o komunikowaniu różnych zdrowotnych sytuacji do przeróżnych osób na różnym etapie życia, z różną możliwością też zrozumienia pewnych rzeczy. Pamiętajmy też, że język zdrowotny bywa bardzo hermetyczny i skomplikowany, więc to też musi być na pewno zastosowane. Nie możemy stosować pojęć, które nam się nawet jako osobom zajmujących zdrowiem wydają proste, bez wyjaśniania ich, ponieważ one też bywają odstraszające. Jest taki artykuł, pojawił się chyba już 2 lata temu w Lancecie, czyli w bardzo dobrej gazecie naukowej, który pokazywał nam, że kampanie zdrowotne są rzeczywiście bardzo istotne, takie ogólnokrajowe i tam na podstawie, zdaje się, że to było Tytoniu pokazane, że dopiero po około 7 latach jest widzialny efekt kampanii prowadzonej w sposób ustawiczny, czyli mamy stałe finansowanie, jest non-stop, są komunikaty, to jest ulepszane i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po około 7 latach możemy widzieć pewien efekt populacyjny, a i tak on jest bardzo ciężko mierzalny. Więc kampanie medialne są, czy społeczne, są bardzo istotne, nie skreślamy ich, ale jest to rozwiązanie komplementarne, uzupełniające do tego, co powinno być podstawą i rdzeniem, czyli do edukacji zdrowotnej w szkołach.
1: No to proszę wskazać 2-3 działania, które mogłyby przynieść taki, pana zdaniem, największy efekt.
0: Na pewno teraz powinniśmy się, my jako eksperci w ogóle i decydenci, osoby, które mówią, które zajmują się polityką zdrowotną, skupiać się też na tym brakującym elemencie, który został pokazany między innymi przy okazji nowej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. To znaczy... Bardzo często jest tak, że w społeczeństwie jest już pewna wiedza na temat profilaktyki. Co więcej, jest nawet chęć do tego, żeby żyć zdrowo i żeby w taki sposób funkcjonować. Ale potrzebują te osoby różnego rodzaju narzędzi, żeby to robić. Potrzebują takich łączników. Na pewno jednym z takich łączników, i tutaj ja też podglądam panią redaktor a propos innych audycji i widziałam, że było o profilaktykach.
1: Tak,
0: i na pewno
1: o nowym zawodzie profilaktyka.
0: Nowy zawód profilaktyk. Jest to na pewno taki łącznik w Polsce, który może się wydarzyć i się wydarza, bo jest to nowy zawód medyczny. Są to osoby po zdrowiu publicznym, które są wykształcone wykształcone i wyedukowane po to, żeby tę profilaktykę promować i przeprowadzać, to to jest jedno i na pewno musimy tworzyć to środowisko takie, które będzie sprzyjać profilaktyce i to się

0: dzieje. To się dzieje. Oczywiście my byśmy chcieli mocniej, szybciej, więcej i tak dalej, ale te zmiany idą w naprawdę dobrym kierunku. Jeszcze wspomnę tylko o tym drugim badaniu, które też zrobiliśmy i ono się ukazało w Lancet Europe w maju tego roku. I ono dotyczyło tego, jak przezwyciężać te bariery dotyczące wdrażania zasad zdrowego stylu życia a propos profilaktyki onkologicznej. I to było 9 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, badanie jakościowe, czyli wywiady z różnymi osobami. No i tutaj znowu jest ten sam właściwie element. To znaczy te osoby, one mówią, że chcą bardzo, one bardzo tego chcą, żeby żyć zdrowo, tylko proszę mi powiedzieć, jak ja mam to zrobić w praktyce. Ja wiem, że palenie szkodzi, ja wiem, że alkohol szkodzi, ja wiem, że powinienem się ruszać, tylko ja mam dzieci, ja mam do zawiezienia, do przedszkola, nie mam czasu, jestem zestresowany i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja mam to robić? Jak ja mam to robić? Kiedy ja powinienem wykonywać te badania? Gdzie mam szukać tych informacji? Więc to jest taki kolejny krok i brakująca luka, która akurat w Polsce może być przez profilaktyków zaadresowana.
1: Ja mam czasami wrażenie, że im więcej programów profilaktycznych, a mamy ich całkiem sporo.
0: To prawda.
1: Jeśli tylko zajrzymy na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, tym bardziej korzystają z tego osoby takie świadome i dbające o zdrowie, ale cały czas jest taka grupa zostająca zupełnie poza tym systemem. Przykre.
0: No właśnie, pani redaktor, bo my trochę przekonujemy przekonanych i jeżeli spojrzymy sobie na to, jakie grupy wiekowe najczęściej używają czy IKP, czy ankiety Moje Zdrowie, uzupełniają Moje Zdrowie, zwykle są to osoby takie w średnim wieku, młodsze, które są i tak dbają o swoje zdrowie, a my byśmy bardzo byśmy chcieli dotrzeć do tych osób, które są, no powiedzmy sobie, brzydko oporne. I takim przykładem może być Słowenia, która swego czasu przestała wysyłać zaproszenia na badania przesiewowe do kobiet. Zdaje się, że to był program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy albo raka piersi. W tym momencie już nie pamiętam, nie chcę skłamać. Chodzi jednak o samą koncepcję. W momencie, kiedy wysyłali zaproszenia do kobiet, które nie zgłaszają się na te badania przesiewowe i powtarzali, i powtarzali, i powtarzali i nie było odpowiedzi, oni w końcu zrezygnowali i wysyłali tylko do tych, które odpowiadają, ale zorientowali się, że to nie przynosi żadnej zmiany, ponieważ przekonywali właśnie tylko i wyłącznie te kobiety, które są już dbające o zdrowie, które są przekonane do badania, które wiedzą o bezpieczeństwie i odwrócili te tendencje i zaczęli szukać dróg i narzędzi do tego, żeby przekonywać właśnie te nieprzekonane kobiety i w tym momencie Słowenia ma wspaniałe odsetki uczestnictwa w badaniach przesiewowych.
1: Szanowni Państwo, chcemy dotrzeć do wszystkich, tak? Wiemy już, że musimy ten przekaz i sposób komunikacji różnicować, ale mam nadzieję, że przez tą audycję no też zdołaliśmy do kogoś dotrzeć.
0: Oj tak, miejmy nadzieję.
1: Że ktoś posłuchał, że ktoś skorzysta, że ktoś się zastanowi. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był pan profesor Paweł Koczkodaj, kierownik pracowni prewencji zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej z Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego. Serdecznie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Kijowie. Lekarz i były radny Dawid K. usłyszał zarzuty. Chodzi o sprawę warszawskiego szpitala południowego. Na te decyzje czekają kredytobiorcy. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Minęła szósta. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Co najmniej dwie osoby zginęły w Kijowie w rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę. Eksplozje słychać było też w innych miastach. Przed zmasowanym uderzeniem ostrzegał wczoraj swoich obywateli prezydent Ukrainy. Szczegóły zna Paweł Buszko.
2: Rosjanie w ciągu nocy wysłali na Ukrainę kilka grup rakiet, w tym pocisków balistycznych i

0: dronów oraz dronów odrzutowych. W ukraińskiej stolicy słychać było serię eksplozji. Władze Kijowa donoszą o zniszczeniach. Co najmniej 2 osoby zginęły. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje ratunkowe, ale też wciąż miasto atakowane jest przez kolejne rakiety i drony. O wybuchach i zniszczeniach donoszą też władze Dniepra, Zaporoża i szeregu innych ukraińskich miast. Rosjanie wysyłają też rakiety i drony w kierunku obiektów infrastruktury energetycznej.
1: Nad ranem alerty RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. Polskiego nieba wciąż patrolują sojusznicze myśliwce. Został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. stawił się wczoraj w prokuraturze. Sprawa ma związek z nadużyciami odkrytymi w Szpitalu Południowym w Warszawie. Więcej informacji poznamy od śledczych dziś po południu.
2: Zanim pojawiła się informacja dotycząca postawienia zarzutów byłemu lekarzowi, wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w siedzibie prokuratury. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie – nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sprawa Dawida K. wyszła na jaw w czerwcu, kiedy dziennikarze ujawnili, że kierujący w Szpitalu Południowym oddziałem SOR Dawid K. miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Rzecznika Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak napisała w mediach społecznościowych, że jej biuro wydało dokumenty służbom. W tle jest zakwestionowana przez sąd interwencja i próba odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę.
3: Słyszeliśmy też o zastrzeżeniach dotyczących ingerencji sprawy w sądzie, która się toczyła. I takie zarzuty publicznie były stawiane pani rzecznik. No więc zapewne te działania, mówię zapewne dlatego, że ja nie nadzoruję tego śledztwa, to robi prokurator niezależny. Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w prawidłowej wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
1: Monika Horna-Cieślak pełni funkcję Rzecznika Praw Dziecka od niespełna 3 lat. Została wybrana przez Sejm w tej kadencji. Ważna decyzja dla spłacających kredyty. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi po południu wysokość stóp procentowych. Decyzja wpłynie na oprocentowanie kredytów i lokat. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że Rada nie zmieni wysokości stóp i że na obniżkę na razie też nie ma szans z powodu wzrostu inflacji.
4: O ile jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, kiedy możliwe będą obniżki stóp procentowych, teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następne będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy?
1: Według eksperta stopy mogą zostać podwyższone za miesiąc. Obecnie ta główna referencyjna wynosi 3,75%. Cisza na zawołanie. W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego stanęły 3 kabiny akustyczne. Studenci będą mogli w nich odciąć się od otaczającego świata. Każda kabina pomieści 2 osoby, a dzięki specjalnym ścianom i szybom nie dostają się do niej dźwięki z otoczenia, mówi Aleksandra Łabęcka z działu promocji Łódzkiej Biblioteki.
5: Można tu zarówno spędzić czas ucząc się, na przykład na zajęciach online, rozmawiając także przez telefon czy ze znajomymi, albo po prostu odpocząć, żeby odgrodzić się od otaczającego hałasu.
6: Fantastycznie wygląda. Super miejsce.
5: Kabiny i fotel są bardzo oblegane, co nas oczywiście cieszy.
1: Poza kabinami na miejscu jest fotel akustyczny, który nie tylko odgradza od hałasu, ale też pozwala uciec od nadmiernego oświetlenia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Gęsta mgła utrudnia jazdę na południu kraju. Tam też jest najchłodniej, około 4-6 stopni. Około 8 stopni jest na przeważającym obszarze kraju, do 12 miejscami na wybrzeżu. W ciągu dnia zrobi się przyjemniej od 16 na północy do 23 na południu. Bezchmurnie dziś na południowym wschodzie, z kolei na południowym zachodzie może przelotnie popadać.
7: Klimat.
1: Zła jakość powietrza w Starachowicach i Zawierciu. Na południu i w centrum powietrze jest dobrej, a lokalnie umiarkowanej jakości. Na północy Polski z kolei jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. Około 6% prądu.

0: W krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dziś jest środa, 7 dzień października, to 280 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzeszło o 6.46, a zajdzie o godzinie 18. Dzień będzie trwał 11 godzin i 14 minut. Imieniny dziś obchodzą Amelia, August, Blanka, Justyna, Maria, Marek, Tekla, Sergiusz i Stefan, Jeremia Mrożek. Dzień dobry, zaczynamy dzień w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy dzień przygotowali Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek i Mateusz Dziekoński. A teraz czas już na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: Według ustaleń żydowskich autorytetów religijnych 7 października 3761 roku przed naszą erą został stworzony świat. Nowy rok, czyli Rosh Hashana, Żydzi świętowali w tym roku od wieczora 11 września, a w ich kalendarzu jest obecnie rok 5787. Tego dnia, lecz w roku 1620 podczas odwrotu wojsk polskich spod Cecory zginął hetman koronny Stanisław Żółkiewski.
12: Stanisław Żółkiewski od 1618 roku, hetman wielki koronny wraz z hetmanem polnym Stanisławem Koniecpolskim stanęli naprzeciw dwukrotnie większym wojskom tureckim i tatarskim pod dowództwem Iskandera Paszy. Żółkiewski wybrał stare fortyfikacje Cecory, gdzie ćwierć wieku wcześniej Zamojski odpierał nawałę turecką. Z powodzeniem. Tym razem nie dano rady. Bój był niepomyślny dla strony polskiej, a w czasie odwrotu zginął Stanisław Żółkiewski, który przez całe swoje życie wiernie, jako żołnierz, nie patrząc na zaszczyty, służył krajowi.
11: Uważa profesor Teresa Hęczewska-Hennel. 121 lat temu w krakowskiej Jamie Michalikowej odbyło się premierowe przedstawienie pierwszego polskiego kabaretu literackiego Zielony Balonik.
13: Wesoły fajerwerk dowcipu posłużył do wybicia okna w dusznej atmosferze kołtuńsko-mieszczańskiego Krakowa Anno Domini 1905 i wpuszczenia doń porcji świeżego powietrza.
11: Głównymi autorami tekstów kabaretu byli Tadeusz Bojżeleński oraz Adolf Nowaczyński. Założony przez krakowskich poetów, pisarzy i plastyków był instytucją o charakterze elitarnym. Jeśli gość nie wykazywał zachwytu w trakcie kabaretowego spotkania, nie zapraszano go już więcej. W roku 1912 otwarto założony przez Janusza Korczaka Dom Sierot w Warszawie.
14: Zachowywał się szorstko, nie stronił wcale od określeń, które nie kojarzą się z takim dobrotliwym, a to jest taka myląca bardzo kalka z starszym panem.
11: Przypomina Marta Ciesielska. 7 października w roku 1918 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość Polski.
15: Rada Regencyjna sprawowała symboliczną władzę w symbolicznym Królestwie Polskim z łaski Niemiec i Austro-Węgier. Ale kiedy te dwa mocarstwa przegrywały wojnę, Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. Za późno, ale był to mimo wszystko krok w dobrym kierunku.
11: Przypominał redaktor Andrzej Sowa. W roku 1943 w Łagrze Kotołas zmarł z głodu i wycieńczenia amant przedwojennego kina Eugeniusz Bodo.
16: Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań.
11: Jego ojcem był szwajcarski inżynier i pionier kinematografii Theodor Junot. Pół wieku temu szwedzka grupa ABBA przybyła jedyny raz do Polski na nagranie występu dla programu Studio 2 Telewizji Polskiej.

Pojawienie się w gierkowskiej Polsce grupy było wydarzeniem porównywalnym do wizyty zespołu The Rolling Stones w Warszawie 9 lat wcześniej. 30 lat temu swoją

0: produkcja jest swego rodzaju eksperymentalnym połączeniem wówczas nowoczesnych rytmów z polskimi przyśpiewkami ludowymi. Głosy śpiewaków zostały zsamplowane z archiwalnych nagrań Polskiego Radia w Warszawie oraz Polskiego Radia Lublin. W roku 2013 zmarła pisarka Joanna Chmielewska. Zasłynęła jako autorka pełnych ironii i humoru powieści kryminalnych.
1: Ja po prostu piszę to, co mi przychodzi na myśl, to, co mnie bawi i to, co mi się podoba. Natomiast owszem, przyznaję się, zainteresowało mnie to kiedyś i przeczytałam hurtem swoje wszystkie książki, które napisałam. Stwierdziłam jedną rzecz, one są po prostu pogodne.
0: Przez wiele lat współpracowała z Polskim Radiem, a przez znawców literatury była nazywana królową polskiego kryminału. Dziś siódma rocznica śmierci reżysera i scenarzysty Janusza Kondratiuka.
2: Życie jak zwykle płata figle i sytuacja z jednej strony zobaczona jest straszna, ale z drugiej strony jak na nią popatrzeć jest absurdalna i śmieszna. Ja bardzo lubię mieszać te dwa punkty widzenia, a może to jest tak, a może jest tak, a może się tak nie należy przejmować, może nie jesteśmy tacy wyjątkowi. Tak mi się wydaje, że Pan Bóg nas stworzył po to, żeby mieć rozrywkę i powinniśmy mu dostarczać tej rozrywki, bo był sam.
0: Był między innymi twórcą filmów Dziewczyny do wzięcia, czy jest tu panna na wydaniu, czy prywatne niebo.
3: Kalendarium historyczne.
4: A kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak. My zaglądamy do prasy.
3: Przegląd prasy.
4: I na początek dziennik Rzeczpospolitej. Sondaż dla Rzeczpospolitej. Polacy wskazali odpowiedzialnego za ceny paliw. 64,8% ankietowanych uważa, że to, uwaga, prezydent Donald Trump jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Rząd Donalda Tuska wskazało 25,2% badanych, a prezydenta Karola Nawrockiego zaledwie 0,9% badanych. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Zostajemy w temacie samochodowym, ponieważ rynek nowych samochodów w kraju wyraźnie przyspieszył. We wrześniu zarejestrowano ponad 56 tysięcy aut osobowych. To o 13% więcej niż przed rokiem i o 23% więcej niż miesiąc wcześniej. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu. Jak podaje gazeta, z danych CEPiK wynika, że w Polsce we wrześniu zarejestrowano 56 400 nowych samochodów osobowych. To o 13% więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. Dziennik informuje, że pozycję największej marki aut na polskim rynku utrzymuje Toyota. Od początku roku zarejestrowano blisko 65,5 tysiąca aut tej marki. Na drugim miejscu znalazła się Skoda, a na trzecim Volkswagen. Teraz dziennik Gazeta Prawna i raport o służbie cywilnej. Urzędnicy wskazują na niskie płace, no i przeciążenie. Niskie płace, oprócz tego przeciążenie obowiązkami, stres, do tego jeszcze nepotyzm i kolesiostwo. To zresztą najczęstsze bolączki wskazywane przez członków Korpusu Służby Cywilnej w pracy. Tak informuje o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jak przekazuje dziennik, w administracji rządowej, ministerstwach, urzędach wojewódzkich oraz innych instytucjach w kraju płace w tym roku wyniosą średnio ponad 13 tysięcy złotych brutto. Dużo? Mało? Członkowie Korpusu Służby Cywilnej uważają, że to za mało, biorąc pod uwagę wymagane od nich kwalifikacje. No, taki wniosek płynie z raportu o satysfakcji z pracy urzędników, do którego dotarł dziennik Gazeta Prawna. Dokument będzie omawiany z ekspertami w kancelarii premiera. To jeszcze, skoro jesteśmy przy pieniądzach, ten temat jeszcze dzisiaj powróci, proszę państwa, bo to dosyć taka nietypowa sprawa. Otóż wspominaliśmy o tym, że dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, no i będzie o prezesie Glapińskim, ale nie w kontekście dzisiejszego posiedzenia, ale w tym, że prezes NBP otrzyma podwyżkę. To oznacza, że w przyszłym roku zarobi niemal 1,8 mln złotych, czyli o 200 tysięcy złotych więcej niż obecnie. To da prawie 5 tysięcy złotych dziennie. O tym dzisiaj pisze Fakt. Myślę, że na pewno będziemy wracać do tego tematu, bo podwyżka rzędu 5 tysięcy złotych dziennie

wymaga na szersze omówienie. To jeszcze, żeby Państwa tak trochę odstresować, żeby dobrze wejść w ten dzień, żeby znaleźć taką chwilę oddechu, to zachęcamy Państwa do tego, żeby czasami po prostu jak Karol Karski znaleźć hamak, w którym po prostu trzeba sobie uciąć drzemkę. Dokładnie w takich okolicznościach przyrody Super Express spotkał polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie ciepłe dni tej jesieni skłoniły Polaków do wypoczynku na świeżym powietrzu. W jednym z parków dostrzegliśmy znaną postać. Któż to kołysał się w hamaku, a potem raczył się deserem, kawą i lodami? Pyta Super Express. Okazuje się, że to profesor Karol Karski, rzecznik partyjnej dyscypliny w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk najpierw spacerował między drzewami, później długo wygrzewał się na słońcu, wylegując się w hamaku. Następnie poszedł do pobliskiej kawiarni, gdzie zamówił kawę, słodki deser i lody w wafelku, które na wszelki wypadek włożył też do kubeczka. Słusznie, bo można się pobrudzić. Trzeba przyznać, że Karol Karski lubi sobie dogadzać podczas wolnych od wykładów dni. Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest bowiem wykładowcą akademickim, kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Uniwersytecie Warszawskim, a właśnie rozpoczął się kolejny rok akademicki. Czasami, proszę Państwa, trzeba wiedzieć, jak odpocząć.

0: Samych słonecznych dni, proszę Państwa, życzymy. Na teraz już polityka międzynarodowa. Zaczynamy od polityki amerykańskiej. Prezydent Donald Trump rozpoczął ofensywę wyborczą obejmującą 17 stanów, mającą na celu wsparcie kandydatów partii republikańskiej przed wyborami uzupełniającymi. Wszystko w obliczu trudnej sytuacji naznaczonej inflacją, utrzymującymi się wysokimi cenami energii oraz najniższymi w trakcie jego prezydentury wskaźnikami poparcia. Co ważne, w wielu częściach Stanów Zjednoczonych już można głosować, choć główna część wyborów odbędzie się 3 listopada. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Miami, Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Czy biorąc pod uwagę dosyć niską popularność prezydenta, chodzi oczywiście o te sondaże, to jego zaangażowanie w kampanię nie okaże się przypadkiem przeciwskuteczne? Jak ty o to oceniasz?
1: Bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy też jestem właściwą osobą, do której to pytanie jest skierowane, ponieważ myślę, że rolą reportera i korespondenta jest bardziej opowiadanie, co się dzieje i przytaczanie różnych opinii. No ale tak obserwując, co się dzieje, naprawdę w tej chwili patrząc na to, jakie są wskaźniki przede wszystkim przeróżnych sondaży, to jednak demokraci są na fali, ale to też nie dziwi, bo po pierwsze historycznie w większości przypadków tych wyborów połówkowych było tak, że jednak partia, której prezydent był przy władzy, raczej traciła większość w kongresie, o ile oczywiście ją posiadała. Tak mówi historia. Wracając do samego Donalda Trumpa, to podróże prezydenta to jest taki element, jak on sam podkreśla, intensywnej, bo to się już zaczęło, ale dokładnie 32-dniowej serii wieców przed wyborami. Przypominamy, tej główna część 3 listopada. W ramach tych podróży Donald Trump odwiedzi bastiony republikanów, takie jak Oklahoma i Alabama. Dzisiaj na przykład prezydent po raz drugi w ciągu 2 tygodni pojawi się w Teksasie, gdzie weźmie udział w wiecu w San Antonio. Ale właśnie, wyborcy w całym kraju są sfrustrowani sposobem, w jakim Trump zarządza gospodarką, w tym utrzymującymi się wysokimi cenami paliwa i żywności. To jest największa bolączka Amerykanów. I ta kwestia rzeczywiście ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców też obszarów wiejskich, którzy, przypominamy Państwu, w ostatnich wyborach prezydenckich, czyli 2 lata temu, poparli prezydenta i jego partię. Mówiliśmy o tym niskim poparciu. Według ostatniego sondażu stacji NBC News politykę prezydenta Donalda Trumpa popiera 39% Amerykanów, przeciwnych jest 59% badanych osób. Tak jak podkreślamy, bo to jest też ciekawa rzecz, do dnia wyborów pozostał niecały miesiąc, niecałe 4 tygodnie.

tygodnie, bo to będzie wtorek 3 listopada, a jednak około miliona Amerykanów już w co najmniej 30 stanach oddało swój głos. Dotyczy to zarówno głosowania osobistego, jak i

0: politycznymi.
1: My zaczynamy od wszystkich osób, które wchodzą i ich procesujemy. Zbieramy ich dane, żeby zobaczyć w systemie, czy są zarejestrowani. No i oni potem, jak są sprocesowani, to my ich bierzemy do maszyny, gdzie głosują. A jak będą mieli jakieś trudności, żeby tam uruchomić maszynę i coś, to im pomagamy w uruchomieniu.
2: Donald Trump.
3: Dzięki niemu będzie lepsza ekonomia. Nie mam zdania co do pomocy Stanów Zjednoczonych Ukrainie. Popieram zakończenie tej wojny. Jako głosujący Latynos chcę powiedzieć ludziom, żeby cieszyli się, że mogą głosować. Nie wszyscy w tym kraju mają ten przywilej. Protestujcie wobec tego, co chce nam zaserwować Donald Trump i jak układać nam życie.
4: A Donald Trump poinformował, że zaemitowane w ostatnich tygodniach na szeroką skalę reklamy promujące jego osobę zacznie płacić ze środków zgromadzonych przez swój komitet partyjno-wyborczy. O co chodzi? Decyzja ta jest następstwem takiej ostrej krytyki, z jaką spotkało się wykorzystywanie przez jego administrację funduszy publicznych do finansowania tych materiałów. Tu dokładnie cytat. Radykalna lewica jest niezadowolona z faktu, że finansuje z pieniędzy podatników reklamy, które uważam za pozytywną promocję naszych wspaniałych Stanów Zjednoczonych, napisał prezydent na platformie True Social. Jest to postępowanie dość standardowe, jednak choć i tak ich nic nie zadowoli, postanowiłem, że za te patriotyczne reklamy i nie tylko zapłacę osobiście, wykorzystując środki zebrane dla organizacji MAGA. Te reklamy opatrzone komunikatem sfinansowane przez rząd Stanów Zjednoczonych zaczęły pojawiać się pod koniec ubiegłego miesiąca w ogólnokrajowych sieciach kablowych i w obliczu zbliżających się akredytacji przetargowej wynika, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego przyznał agencji LMI kontrakt o wartości 20 milionów dolarów na realizację ogólnokrajowej kampanii medialnej, która dokładnie rozpoczęła się 20 września.
5: Anioł biznesu. Prosto z Miami. Jan Pachlowski. Janku, dziękuję Ci za tę informację.
4: Dziękuję.
5: To zostajemy przy wielkich pieniądzach. Ale wracamy do kraju. Ponad 100 miliardów złotych rząd przeznaczy w najbliższych latach na program ochrony ludności i obrony cywilnej. To nie tylko budowa nowych i adaptacja już istniejących schronów, ale także m.in. rozwój systemów ostrzegania ludności i rozbudowa bazy ratowniczej. Uchwałę w tej sprawie przyjęli ministrowie. Podczas posiedzenia rządu mowa była też o nadmiernym deficycie budżetowym. Raportów w tej sprawie wymaga od nas Unia Europejska. No, pytanie w czasie konferencji po posiedzeniu rządu dotyczyły także rozmowy wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowy, w sprawie której więcej jest pytań niż odpowiedzi. Pojawiają się głosy, że miała dotyczyć ewentualnej zmiany władzy w Polsce. No, o tym wszystkim Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwia.
6: Rząd w ciągu dwóch ostatnich lat na obronę cywilną wydał 34 miliardy złotych. Pięcioletni program, który ruszy 1 stycznia przyszłego roku, będzie kosztował ponad 3 razy więcej.
7: Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, aby ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. I to będą 102 miliardy 400 milionów złotych.
6: Premier Donald Tusk powiedział, że 1/3 środków będzie do dyspozycji wojewodów. Samorządy same będą decydowały, na co je przeznaczyć. Lista priorytetów jest długa.
7: Budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii, miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale typu klęski żywiołowe.
6: Ministrowie zapoznali się także z informacją resortu finansów dotyczącą redukcji nadmiernego deficytu. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że tą procedurą zostaliśmy objęci przez Unię Europejską 2 lata temu.
8: Polska wydaje najwięcej z państw Unii Europejskiej na obronność. Z tego względu też finanse publiczne są bardzo napięte, ale wszystkie te zalecenia są z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa realizowane.
6: Dobra informacja dla mieszkańców Trójmiasta. Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu rozwoju kolei metropolitalnej. Powstanie nowa ponad 7-kilometrowa linia kolejowa od stacji Gdańsk-Śródmieście do węzła Kowale.
8: Niezwykle ważna inwestycja dla tej dużej aglomeracji. Skróci w sposób znaczny czas przejazdu. Teraz to jest godzina, będzie to 15 minut. Pociągi będą jeździły co 7 minut, czyli de facto rozkład jazdy będzie niepotrzebny. 28 8 tysięcy pasażerów dziennie najprawdopodobniej będzie korzystać z tej inwestycji, także myślę, że bardzo dobre informacje.
6: W czasie konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Adam Szłapka był pytany o spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim przywódcą. Do rozmowy doszło przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie w marcu tego roku. Wiadomo, że politycy nie rozmawiali wówczas o stałej amerykańskiej bazie w Polsce, bo ten temat pojawił się dopiero kilka miesięcy.

0: Później o tym spotkaniu minister obrony poinformował od razu szefa rządu. Premier Donald Tusk powiedział, że ta rozmowa dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak by powiedział najdelikatniej. I nawiązał do tego spotkania, otwierając rok akademicki w Akademii Sztuki Wojennej.
1: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas. I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność.
0: Kilka dni temu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan w mediach społecznościowych napisał, że pomógł ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Pete Hegseth. Wczoraj te słowa powtórzył.
2: W przypadku pana Kosiniaka-Kamysza, jeden z jego bardzo bliskich współpracowników, zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w umówieniu spotkania z prezydentem Trumpem. Dlaczego do mnie? Zapewne dlatego, że obecny kierownik placówki w Waszyngtonie nie ma praktycznie żadnych kontaktów w Białym Domu. To spotkanie było ważne, jak sam stwierdził zainteresowany wicepremier Kosiniaka-Kamysz, dotyczyło współpracy wojskowej. Natomiast jeśli chodzi o brak notatki, no to trzeba pytać Kosiniaka-Kamysza i Klicha, dlaczego takiej notatki nie sporządzili.
0: Rzecznik rządu Adam Szopka tłumaczył, że nie wierzy w słowa Adama Bielana.
3: Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby kontakty na poziomie państwowym polskim były jak najlepsze z naszymi sojusznikami, niezależnie od tego, czy to jest administracja rządowa, czy to jest kancelaria prezydenta, bo rozumiem, że wszyscy gramy do jednej bramki, mamy wspólny interes, bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, stała obecność amerykańska na terenie Polski. Natomiast to, co słyszymy z ust Adama Bielana, no to jest raczej chęć sabotażu i podważania kontaktów rządowych z naszym partnerem amerykańskim i to jest zachowanie, którego w żaden sposób nie da się obronić. To jest obrzydliwe.
0: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że czeka na notatkę po tym spotkaniu.
4: Myślę, że wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski od swojego kolegi, wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ja jako prezydent Polski powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania. Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał, trzeba pytać pana premiera, ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że najważniejszym przekazem tej rozmowy było podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zaznaczył, że poinformował prezesa Rady Ministrów o tym spotkaniu niezwłocznie i jak dodał, uważa, że to było jak najbardziej wskazane i wystarczające. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Po reklamie. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Seria eksplozji w ukraińskich miastach. Rosja przeprowadza zmasowany atak. Polska armia prewencyjnie poderwała myśliwce. W rosyjskim ostrzale Kijowa zginęły co najmniej dwie osoby, co przekazały ukraińskie władze. Pociski spadły m.in. na magazyny. Na miejscu pracują wciąż służby ratownicze. Celem rosyjskiego ataku są także tereny położone na wschodzie Ukrainy. W Dnieprze trafiono w przedsiębiorstwo przemysłowe, a w Zaporożu w obiekt infrastruktury transportowej. Prokuratura nie składa broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Wniosek zawiera kilka stron uzasadnienia, dlaczego Romanowski może nie stosować się do warunków listu żelaznego, tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
11: Prokurator przedstawił te dotychczasowe działania podejrzanego, polegające m.in. na ucieczce w grudniu 2024 roku. Polski w czasie, gdy trwało posiedzenie aresztowe mniej więcej. Na twierdzeniu sugerowaniu, że w szpitalu podczas dopłynie prawdy

0: Prokuratura zwróciła też uwagę na fakt, że sąd przy wydaniu listu żelaznego nie wskazał dowodu na to, że były wiceminister faktycznie przebywa za granicą. Marcin Romanowski jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jego zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nadużycia uprawnień. Narodowy Fundusz Zdrowia zakończy rok z deficytem w wysokości 14 miliardów złotych. To wyliczenia minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Mimo znacznego przekroczenia wydatków przez NFZ, szefowa resortu uspokaja. Sytuacja dotycząca przyjęć planowych w ostatnim kwartale jest podobna do tej, jaka była w ubiegłym roku.
1: Co do zabiegów planowych, każdy szpital ma podpisane umowy na określoną ilość i to już decyzja zarządzającego, w jaki sposób zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
0: Rząd zaplanował na przyszły rok rekordowy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 274 miliardów złotych. Będzie on stanowił 7% PKB. To ułatwienie w codziennej pracy, które pomoże dbać o dobrostan zwierząt. Łódzkie schronisko wprowadziło aplikację Smart Shelter. Jej głównym celem jest prowadzenie ewidencji spacerów i zbieranie informacji o psach, mówi twórca aplikacji Piotr Tomalak.
2: Cała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już w przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepanie raportu.
0: Aplikacja pozwala też zapisywać informacje o zachowaniu psów, w ich stanie zdrowia i dodawać zdjęcia ze spacerów. Twórcy zapowiadają rozwój systemu o kolejne funkcje. W przyszłości ma on pozwolić m.in. na adopcję zwierząt.

0: Na początek dobre informacje, bo do południa ma być ciepło i słonecznie. No i teraz trochę gorzej, bo przed nami zmiana pogody i to niestety na gorsze. Do Polski zbliża się front atmosferyczny, który przyniesie intensywne opady deszczu. Tego trzeba spodziewać się po południu. W południowo-zachodniej części kraju padać ma na ziemi łódzkiej i Kielecczyźnie, a w nocy również na Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Ale to dopiero po południu. Urban do dymisji natychmiast. To ostatnia strona Super Ekspresu i od tego zaczniemy informacje sportowe. Sport. Tomek Kowalczyk razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To nie ja, to Jan Tomaszewski, który brzmi po kresce z Bośnią i Hercegowiną. Zresztą po każdym przegranym meczu Jan Tomaszewski zwalniałby selekcjonera.
1: To ale... i to nie jednego.
0: Słuchaj, ale zwalniał. W tym samym Super Ekspresie wypowiada się Piotr Zieliński, który po klęsce z Bośnią i Hercegowiną mówi, to my powinniśmy jako piłkarze dawać z siebie więcej i wcale nie chcemy dymisji trenera.
1: Jeszcze znaczy pozostaje my to taki... też słyszeliśmy na miejscu w Bośni, więc słyszeliśmy właśnie Piotra Zielińskiego.
0: No więc co, rozumiem, że na razie ten niesmak pozostaje, ale zmian na fotelu trenera reprezentacji raczej się nie spodziewać.
1: Raczej się nie spodziewamy, bo rzeczywiście piłkarze stoją za trenerem Janem Urbanem i rzeczywiście tutaj pytałem też o to Przemysława Frankowskiego. Mówi, nic się tutaj nie zmienia. No szkoda, że nie zmienia się też postawa naszych piłkarzy na boisku, bo po meczu z Rumunią, kiedy dali taki wyraźny sygnał kibicom, no to,
0: już się boję.
1: To gorzej troszeczkę to wyglądało już właśnie z bośniakami.
0: To przed nami jeszcze spotkanie z Rumunią, więc jest szansa po wygranej przejść do zera, że będzie taki rozumiem, taki element, że będzie po prostu trochę przyjemniej znowu się zrobi.
1: To zobaczymy.
0: No i spotkanie jeszcze ze Szwecją, jak będzie, zobaczymy. Co u ciebie jeszcze?
1: No też Lionel Messi kończył reprezentacyjną karierę w nocy o pierwszej.
0: Tak, to chciałem powiedzieć wczoraj, ale pierwsza w nocy, więc swój tak, ostatni mecz rozegrał.
1: Swój ostatni mecz rozegrał z Beninem. Golem się pożegnał, dwoma asystami. 126 w sumie trafień ma na koncie w reprezentacyjnych barwach. No to tak, jak sobie wyobrażamy, że Robert Lewandowski do tej setki próbuje dobić, ma 92 gole, to Lionel Messi ma 126, a tym, który jest liderem, odwieczny rywal Messiego, Cristiano Ronaldo, on ma o 20 trafień więcej i już tego wyniku nikt mu nie wydrze chyba przez całe 100 następnych lat, tak przynajmniej się zanosi. A jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to też w nocy grał swoje spotkanie. Jego Chicago Fire pokonało Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w

0: 76. minucie miał asystę, a w doliczonym czasie gry na boisko wszedł również Dawid Poręba. No i wiemy, Lewandowski zagrał w tym meczu dlatego, że nie poleciał do Bośni i Hercegowiny. Dwie żółte kartki wyeliminowały kapitana naszej reprezentacji z występu w tym spotkaniu, ale myślę, że już naprawdę dajmy Robertowi spokój, bo...
1: Ja się uśmiecham, oczywiście jest teoria spiskowa, ale to jest teoria spiskowa oczywiście.
0: Tak, tak, tak. Same suche fakty przedstawiamy, proszę państwa. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce rozgrywek wygrała z Chorwacją 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w grupie A. Wygrała też Anglia z Czechami 3-0. I tutaj 125. występ Harry'ego Kane'a, który strzelił 2 gole. Troszeczkę teraz o piłce ręcznej, bo zawodnicy Wybrzeża Gdańsk zremisowali z macedońską drużyną Eurofarm Pelister 31-31. To druga kolejka fazy grupowej Ligi Europejskiej, a spotkanie podsumowuje trener gdańskiego zespołu Patryk Rąbel.
2: Cieszę się, bo gonić cały mecz, dogonić, jeszcze mieć szansę na zwycięstwo. Ogromny szacunek dla chłopaków, natomiast no, potrzebujemy tutaj się zbierać to doświadczenie po to, żeby w takich meczach nie dawać się wypuszczać i bramkarzom, i obronie, i atakowi. Także dużo roboty przed nami, cieszę się z jednego punktu i mam nadzieję, że z meczu na mecz tego doświadczenia będzie przybywało, żeby takie mecze z takimi przeciwnikami potrafić przechylać na swoją korzyść.
0: Gdańszczanie mają w dorobku zwycięstwo i remis. W następnej kolejce zagrają u siebie z hiszpańskim zespołem Logroño La Rioja. Koszykarze Legii Warszawa od porażki rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów. W spotkaniu grupy B stołeczna ekipa przegrała na wyjeździe ze Strasburgiem 62-100. Koszykarze Śląska Wrocław wygrali z kolei na wyjeździe z włoską drużyną Dolomiti Energia Trident 94-81. To druga kolejka grupy C Pucharu Europy. Nowak Dziokowicz wygrał tenisowy turniej w Pekinie. W finale Serb wygrał z Australijczykiem Alexem Deminaurem. Dziokowicz wygrał pierwszego seta 7-6. W drugim, gdy przegrywał 0-1, rywal poddał mecz z powodu kontuzji. No a wyczyn Serba podziwia polski mistrz Wojciech Fibak.
3: Zachwyca Nowak Dżokowicz swoją formą, swoją energią, swoją taką wizją gry tenisa, wytrzymałością fizyczną, sprawnością, taką gibkością, szybkością poruszania się. No bo nie mówimy o 22-latku czy o 29-latku, tylko mówimy o 39-latku, więc naprawdę nie do uwierzenia i śrubuje kolejne rekordy. Także wielki podziw dla Nowaka, nawet Deminor, który walczy, biega, wydaje się niezniszczalny na korcie. Musiał poddać mecz w drugim secie, finał turnieju w Pekinie. Okazało się, że nie jest aż tak wytrzymały, nie jest aż tak silny, nie jest aż tak sprawny jak 39-latek, jak Serb. Nowak Dżokowicz poddaje mecz Nowakowi.
0: To 7. wygrana Serba w stolicy Chin i 102. triumf w karierze. Więcej mają tylko Szwajcar Roger Federer 103 i Amerykanin Jimmy Connors 109. I jakie ciekawe mecze tenisowe dzisiaj z udziałem Polaków. Iga Świątek kontra Amerykanka Iwa Jović. To 1/8 finału turnieju w Pekinie. Maja Chwalińska zagra w tej samej fazie w 1/8 finału, ale w deblu, bo z singla już odpadła. A Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju zmierzy się dzisiaj z Niemcem Janikiem Hanfmanem.
1: To Tomek Kowalczyk. Z Tomkiem będziemy się jeszcze dzisiaj słyszeć i na pewno go zahaczę również o temat, że Polacy świętują awans na Euro U21. Młodzieżówka, nie wiem, czy to jest dobre określenie, psim swędem, ale jednak się dostała. Ale to w kolejnym...
0: Liczyliśmy te bramki cały wczorajszy wieczór.
1: Matma, u nas zawsze matma wygrywa, proszę państwa. Ale to przy okazji kolejnego spotkania z Tomkiem. Dziękuję ci bardzo, na razie. Poranku Polskiego Radia 24. Kolejne tematy. Po ponad 3 latach kończy się proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. Dzisiaj o godzinie 9 w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszone zostaną mowy końcowe w tej sprawie. Temat śledzi Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, czego będą się domagały obie strony sporu.
4: To, co wiemy po ostatniej rozprawie, która miała miejsce we wrześniu, to to, że prokuratura będzie się domagała najwyższego możliwego wymiaru kary. Tutaj mowa o 8 lat pozbawienia wolności, co wynika bezpośrednio z kwalifikacji czynu, czyli właśnie tego spowodowania śmiertelnego wypadku. Prokurator Izabela Knapik po tej ostatniej rozprawie mówiła, że dla wielu to może się wydawać niesprawiedliwa kara. Jednak zaznacza, że na więcej nie pozwala prawo.
5: Materiał jest pełny, kompletny i jasny i...

0: Oskarżenie, tak jak stało na takim stanowisku od początku, kierując akt oskarżenia, tak w tym momencie również, bo oczywiście możemy mieć poczucie, że jakaś kara może nie czynić zadość, ale żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
1: Bo na ewentualne zaostrzenie kary mogłoby wpłynąć to, gdyby Sebastian M. uciekł z miejsca zdarzenia, to jednak zdaniem śledczych w tym przypadku do tego nie doszło. Nie znalazło się to ostatecznie podczas stawiania zarzutów oskarżonemu. No i gdyby tak się wtedy stało, no to za wypadek groziłoby mu 12 lat pozbawienia wolności, a jednak mowa o 8 za samośmiertelne spowodowanie wypadku. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli de facto tych poszkodowanych rodzin, mecenas Łukasz Kowalski z jednej strony jest zadowolony, że po tych 3 latach w końcu sprawa dobiega końca, ale z drugiej podkreślał, że nieważne w zasadzie ile lat pozbawienia wolności, czy też jaką karę otrzymałby Sebastian M., to żaden wyrok nie będzie satysfakcjonujący dla poszkodowanych.
2: Nikt z tej sali nie wyjdzie zadowolony. My wchodząc na tę salę wiedzieliśmy, że nie wyjdziemy zadowoleni. Dlaczego? Bo taka jest kwalifikacja prawna. Możemy żądać maksymalnego wymiaru kary 8 lat pozbawienia wolności. Jak to miarkować? 2 lata za wnuczka, 3 lata za syna, 2 lata za córkę, czy odwrotnie, bawić się w arytmetykę? Nie. Oni stracili, jedna i druga rodzina, najbliższych. Żaden wyrok nie wróci tym osobom bliskich.
1: Pytanie jednak, jak postąpi obrona oskarżonego? Tutaj mecenas Katarzyna Hebda nie chciała zdradzić po ostatniej rozprawie, co wygłosi w mowach końcowych i czego będzie domagała się dla swojego klienta. Jednak patrząc na to, co działo się podczas rozpraw, raczej wszystko skłania się ku temu, że może się domagać uniewinnienia swojego klienta, bo pamiętam, gdy podnosiła 2 różne kwestie, z czego każda de facto próbowała w jakiś sposób zrzucić winę na rodzinę, która zginęła. Bo na przykład wspominała, że kija miała poruszać się na kole dojazdowym. Również pojawiała się teoria, że to nie Sebastian M. wjechał w ten samochód, lecz to kija, którą poruszała się rodzina, zajechała Sebastianowi M. drogę. Jednak tutaj biegli nie podzielili jej wersji wydarzeń. W zasadzie w każdym momencie podczas rozprawy te teorie były obalane. Jedynie mecenas Katarzyna Hebda, dopytywana o to, o czym powie w mowach końcowych, to mówiła, że poruszy kwestię drogi hamowania.
3: Na pewno przedstawię, jak istotny tak naprawdę jest to element dla ustalenia miejsca pierwszego kontaktu pojazdów, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że biegli dzisiaj przyznali, że ten ślad 166 metrów, który określili jako ślad hamowania oraz znoszenia, to jest ślad możliwie najkrótszy, co nie znaczy, że hamowanie nie mogło nastąpić wcześniej, a czas w EDR-ze jest nieubłagany.
1: Bo też tutaj trzeba dodać, że obrona dysponuje własną prywatną ekspertyzą, która de facto różni się od tego, co ustalili sądowi biegli. No a sądowi biegli też podczas ostatniej rozprawy obalili w zasadzie wszystkie teorie, które znajdowały się w tej prywatnej ekspertyzie. Jeszcze przypominając sam wypadek, no to tutaj według ustaleń śledczych Sebastian M. poruszał się podczas tego wypadku na A1 z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę. No i gdybyśmy to zobrazowali, ile to jest, to jest tyle, jak samolot startuje. Duży pasażerski, to też mówimy wtedy o 300 km na godzinę. I on uderzył wtedy w jadącą przed sobą kiję. To auto stanęło w płomieniach, spłonęła w tym 3-osobowa rodzina. No i też jeden ze świadków, który raz, że pracował z Sebastianem M. 2, zeznawał jeszcze w tym roku, przyznał się, że Sebastian M. miał tendencję do takiej szybkiej jazdy. Co najmniej 200 km na godzinę jeździł na tych szybkich drogach, a i zdarzało się, że przekraczał 300 km na godzinę. Było to na trasie między Warszawą a Białymstokiem. No i po wypadku Sebastian M. wyjechał z Polski. Tu przypomnę, że przebywał m.in. w Dubaju. Poszukiwany był czerwoną notą Interpolu. I dopiero w marcu 2025 roku, po dość długim procesie ekstradycyjnym, został sprowadzony do Polski. Teraz przebywa w areszcie.
4: Ja tylko przypomnę, że dzisiaj o godzinie 9 w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie wygłoszone zostaną mowy końcowe w tej sprawie. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Polskiego Radia 24. A o tym wszystkim mówiła Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję Ci za tę informację. Niemiecka skrajna prawica sięgnęła po władzę w Saksonii-Anhalt w parlamencie Landu, gdzie na początku września wygrała wybory podczas pierwszego posiedzenia. Alternatywa dla Niemiec obsadziła nie tylko fotel przewodniczącego Izby, ale wbrew wcześniejszym zasadom także zastępcy. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Niemczech, Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie.
5: Dzień.

0: Dobry.
1: Przypomnijmy, AfD nie zdobyła samodzielnej większości, no więc musiała mieć wsparcie. Kto ją poparł?
2: Taki rozkład sił jest, w dużym skrócie, że 39 mandatów przypadło w udziale Alternatywie dla Niemiec, czyli zabrakło 2,5 do połowy składu. Drugie 39 dostały partie, nazwijmy je od razu, opozycyjnymi, czyli Hadecja i 3 partie lewicowe. I 5 głosów, takie decydujące, ma prorosyjski sojusz Sary Wagenknecht. Ten teraz ma trochę dłuższą nazwę, ale to jest po prostu partia BSW, która od razu dogadała się z AfD, mówiąc, że może rządu nie będzie popierać, w koalicję tam nie wejdzie, ale w tym pierwszym głosowaniu, bo wczoraj właśnie odbyło się to pierwsze inauguracyjne posiedzenie parlamentu lokalnego, zapowiedziała, że zagłosuje za przewodniczącym z AfD, bo największa partia powinna mieć przewodniczącego. I jakby głosowanie nad Tobiasem Rauschem nie budziło aż tak dużych emocji, ważne było, co będzie dalej. Chociaż niektórzy mieli nadzieję, że może uda się powstrzymać właśnie to, żeby historyczny moment się nie wydarzył, żeby AfD, żeby skrajna prawica nie miała pierwszy raz przewodniczącego parlamentu. A okazało się w czasie głosowania, że nie tylko ten prorosyjski BSW zagłosował za Tobiasem Rauschem, ale także 4 innych posłów musiało na niego zagłosować, bo uzyskał bardzo dobry wynik, 48 głosów przy 42, które były potrzebne do tego, żeby on został przewodniczącym. A to jest człowiek, który nie jest może takim najbardziej ostrzejszym działaczem AfD, budzącym największe kontrowersje, ale mimo to no ma w swoim dorobku takie, nazwijmy to, rasistowskie wypowiedzi. On mówił o imigrantach w taki sposób, że właśnie przypisuje mu się rasistowski klimat, a także jest jednym z członków afery korupcyjnej, nepotycznej, może tak to nazwijmy, dlatego że on 3 swojego rodzeństwa zatrudnił w Bundestagu, w biurze partii, a swoją żonę z pensją 6000 euro zatrudnił w biurze jednego z posłów AfD. A takich jak on, działaczy w całych Niemczech, jest sporo. Okazało się, że kilkaset osób właśnie korzysta z państwowych pieniędzy i krewni zarabiają właśnie przy okazji tego, na co mogą wydawać pieniądze, na co może wydawać skrajna prawica. Ale właśnie, powiedziałeś, że wbrew zasadom, do tej pory było tak, że do prezydium parlamentu lokalnego, nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale i w innych częściach, zawsze wchodzi po przedstawiciele, im więcej partii, tym lepiej, jak się da, to wszystkich partii, które są obecne w Landtagu. Tutaj, jak wymieniłem, jest 6 partii, które są, natomiast przegłosowano, że będzie tylko 3 zastępców. I okazało się, że tym zastępcą pierwszym został kolejny polityk AfD. I tutaj 3 zdania o panu Hansie Tomasie Tilschneiderze. On kładzie bardzo dużą wagę przywiązuje do edukacji. On jest właśnie, był przypisywany, on współtworzy program całej partii dla całych Niemiec edukacyjnej i on tam między innymi chce wykluczać osoby z korzeniami imigracyjnymi z systemu edukacji. Chce, żeby było więcej języka rosyjskiego. Też chciałby zmienić program historii, bo za dużo jest tej negatywnej, mówiącej o winach Niemców w czasie II wojny światowej, a za mało się kultywuje tych takich pozytywnych fragmentów. No i jeszcze a propos rosyjskiego, to jest między innymi człowiek, który bawił się w zeszłym roku w rosyjskiej ambasadzie na urodzinach Putina, a także uznaleziono u niego w domu gadżety Armii Czerwonej. Został przegłosowany, także uzyskał wystarczające poparcie. I właśnie takich 2 ludzi stoi na czele parlamentu. Pierwszego, przypomnę, w historii parlamentu w Niemczech, w którym jest rządzony przez skrajną prawicę.
1: AfD rośnie w siłę na razie w Saksonii-Anhalt, ale czy to przejdzie na całe Niemcy? Na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać. A o tym wszystkim mówił korespondent Polskiego Radia w Niemczech Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję Ci za tę relację.
2: Dobrego dnia.
1: No poranku, w Polskim Radiu 24 kolejne tematy. Prokuratura postawiła zarzuty 5 byłym i obecnym menedżerom Orlenu w sprawie awarii dystrybutorów. Chodzi o nieuzasadnione obniżenie cen paliw na stacjach tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Ostatecznie Zjednoczona Prawica straciła władzę, a państwowy koncern miliardy złotych. Szczegóły już teraz od Krzysztofa Polesika.
3: 5 menedżerów z zarzutami to byli, ale także obecni pracownicy Orlenu. Jak przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, to oni podejmowali nieuzasadnione w tym czasie decyzje o obniżce cen paliw.
4: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny.
3: Cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł. Na stacjach zrobił się duży ruch. Do Polski po paliwo przyjeżdżali m.in.

0: innymi Niemcy, co miało swoje konsekwencje.
1: Doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
0: Prokuratura twierdzi, że ceny obniżono przed samymi wyborami w jednym celu, żeby poprawić wynik Zjednoczonej Prawicy. Ówczesny prezes Orlenu, dziś europoseł Daniel Obajtek, twierdzi, że to nieprawda.
2: Dlaczego menadżerowie są w więzieniu za to, że w Polsce paliwa były poniżej 6 zł? Jakie są przesłanki ku temu, by tych ludzi zatrzymać na ponad 3 miesiące? Wiecie, jakie są przesłanki? Tylko i wyłącznie areszt wydobywczy. Tylko i wyłącznie areszt, co ci panowie mają powiedzieć? Nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
0: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że za straty koncernu odpowiada cały poprzedni rząd.
3: Byli gotowi naruszyć rezerwy strategiczne, które były trzymane na wypadek kryzysu, na wypadek działań, które mogły uderzać w polskie bezpieczeństwo. To paliwo było potrzebne polskiemu wojsku, po to, żeby mogło funkcjonować w sytuacjach kryzysowych.
0: Śledztwo jest rozwojowe. Prokuratura na ten moment nie informuje, czy będzie stawiać kolejne zarzuty. Na razie usłyszało je 5 osób. Podsumowuje rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
4: Prokurator przedstawił 5 menadżerom zarzut niegospodarności, więc wyrządzenia szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia rzucanych im czynów. Tutaj zarzut dotyczy bardzo dużej sumy. Z uwagi właśnie na tą sumę, która, jeszcze raz przypomnę, to jest 4 miliardy złotych. Przestępstwo to stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności od lat 5 do 25. Więc jest to naprawdę bardzo poważne przestępstwo.
5: A o zarzutach postawionych 5 byłym i obecnym menadżerom Orlenu mówił Krzysztof Polasik. A przed nami najważniejsze polityczne rozmowy poranka w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski razem ze mną.
6: Dzień dobry.
5: Kto u ciebie? Od tego zacznijmy może.
6: Sebastian Gajewski na początek, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy, a po 8.07 będzie z nami Krzysztof Mulawa z Konfederacji. To tyle, jeśli chodzi o nazwiska.
5: A od czego zaczniecie? Czy wraca sprawa między innymi amerykańskich wpływów na polską politykę?
6: To chyba jest główny temat w tym tygodniu, podobnie jak pytanie, co z amerykańskimi bazami w Polsce. To pytanie sprowadza się, bo mamy teraz wymianę zdań pomiędzy kancelarią premiera a kancelarią prezydenta. Obie strony, i premier, i prezydent, domagają się notatki ze spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Tyle, że nie do końca wiadomo, kto tę notatkę miałby sporządzić. Czy miałby ją sporządzić rząd, czy Nikodem Rachoń z kancelarii prezydenta. Więc trwa tutaj taka wymiana zdań, jeszcze zarzutów z Adamem Bielanem, który teraz stara się udowodnić, po tym jak przez kilka dni mówił, że Trump chciał wymianę premiera w Polsce, to teraz stara się udowodnić, że absolutnie on nie miał żadnego wpływu na rozmowy o wpływie na polski rząd. Więc to będzie z pewnością temat numer jeden, ale zachęcam Państwa, żeby pozostać z nami do godziny 8.07 i dłużej, bo z Krzysztofem Mulawą porozmawiamy o pomysłach Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun, który stara się zrobić wszystko, żeby zablokować migrację Ukraińców do Polski, czy też uchodźstwo Ukraińców do Polski, sam chciałby, zresztą to już od dawna wiadomo, sprowadzać pracowników z Indii. Jak to się mieści w jednym uniwersum konfederackim, że migranci z Ukrainy są źli, ale migranci z Indii są już dobrzy? To wszystko też będę pytać Krzysztofa Mulawa.
5: To są te taśmy Brauna, o których jakiś czas temu się mówiło. To ciekawe, bo te taśmy jakby zatoczyły koło. One już jakiś czas temu pojawiały się takie informacje, że Grzegorz Braun sugerował, że polską gospodarkę mogą wspierać pracownicy z Indii i to gdzieś pojawiło się w przestrzeni medialnej, ale przycichło. No i pojawiło się to ponownie w internecie i internet po prostu się rozgrzał w
6: tej
5: sprawie.
6: Tak, bo też wcześniej Grzegorz Braun chyba sam przyznawał się do współpracy z organizacjami, które współpracują z pracownikami z Indii.
5: Te rozmowy już niedługo, po 7 i po 8. Ja chciałbym jeszcze wrócić, ponieważ nowością w poranku Polskiego Radia 24 jest spotkanie z przedstawicielem Res Futury. To jest taka organizacja, która pokazuje, co dzieje się w internecie, co najbardziej grzeje nas, Polaków. No i właśnie między innymi ta wypowiedź premiera.
7: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa

0: suwerenność.
1: Czy notatka z tej wypowiedzi myśli, że trafi na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych?
2: Myślę, że takie notatki i tak przez ambasadorów trafiają do prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jeśli jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to ja tylko dopowiem, że jeszcze mamy jeden wątek związany z opinią Amerykanów na temat Polski. Tucker Carlson, jeden z publicystów to dużo powiedziane, influencerów znajomych Donalda Trumpa, mówił...
1: To jest on, który przeprowadzał wywiad z Putinem.
2: Tak mi się wydaje, tak.
1: I tam, nazwijmy to, łagodnie go potraktował.
2: No to teraz łagodnie potraktował Adolfa Hitlera, mówiąc, że on rozumie... Nie no, ale taka jest prawda. Mówiąc, że on rozumie, dlaczego Adolf Hitler napadł na Polskę w 1939 roku. Oburzyła się nasza dyplomacja, ale na szczęście oburzył się także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, który też skrytykował tę wypowiedź, bo według pana Carlsona sami się o to prosiliśmy w 1939. To też porozmawiamy, ja rozumiem, że...
1: Bo jest takie uniwersum, które gdzieś już zaczyna człowieka przerastać.
2: No więc nie mówię o tym przez przypadek, bo chciałbym, żebyśmy z naszymi gośćmi porozmawiali także o kondycji sojuszu polsko-amerykańskiego i o tym, na jak wiele możemy sobie, albo chcemy sobie pozwolić w relacjach z Amerykanami właśnie.
1: Czy przypadkiem te relacje nie byłyby łatwiejsze, gdybyśmy na przykład mieli ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a nie tylko i wyłącznie charge d'affaires, bo rozumiem, że taką funkcję pełni minister Klich.
2: Według opozycji tak, chociaż w praktyce trudno jest zauważyć dowody, żeby Bogdan Klich, nie mając stanowiska ambasadora, był w jakiś sposób marginalizowany przez administrację amerykańską. I też sobie myślę, to czy mamy tam ambasadora, czy nie, wcale nie zmieni wypowiedzi środowiska MAGA na temat Polski.
1: Pan Mirek wierci, więc nie będziemy mu już przeszkadzać. Niech sobie spokojnie wierci już do końca. My zapraszamy już na informacje. Wracamy po informacjach.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina pod zmasowanym rosyjskim atakiem. Eksplozje słychać w Kijowie i Dnieprze. Zarzuty za sztuczne zaniżanie cen paliw. Zatrzymano byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Wczoraj fizyka, dziś chemia. Trwa tydzień noblowski. Przed południem poznamy kolejnych laureatów. Minęła siódma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Polskie i sojusznicze myśliwce wróciły już do baz. Samoloty pilnowały polskiego nieba w reakcji na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Siły Kremla korzystały z pocisków, dronów odrzutowych i rakiet. W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby. Trwają obecnie akcje ratunkowe. Rosjanie uderzyli też we wschodnie miasta Ukrainy. Są doniesienia o atakach w Dnieprze i Zaporożu. Przed zmasowanym uderzeniem ostrzegał wczoraj na podstawie danych wywiadowczych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś natomiast oczekiwana jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji na Rosję, czego dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
2: Główny cel to uderzenie w kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji. Na listę mają trafić osoby pełniące wysokie funkcje w przedsiębiorstwach wchodzących w skład kompleksu. Dyrektorzy generalni, zastępcy dyrektorów, główni inżynierowie. A jeśli chodzi o firmy, które mają być objęte sankcjami, to są wśród nich te z sektora lotniczego i kosmicznego. Firmy produkujące systemy rakietowe, budujące łodzie podwodne. Są też zakłady remontowe i serwisujące m.in. samoloty, okręty czy pojazdy pancerne. Sankcjami mają

0: Być również objęte firmy z sektora chemicznego czy z branży metalurgicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wszyscy usłyszeli zarzuty w prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek tłumaczył, że zbiegło się to z okresem przedwyborczym.
2: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw. Prokuratura ustaliła, jakie osoby, zdaniem prokuratury, są odpowiedzialne.
1: Podejrzanym może grozić nawet 25 lat więzienia. Ministerstwo Aktywów Państwowych przygląda się sprawie przejęcia właściciela TVN. Należące do Skydance Studio Paramount sfinalizowało wczoraj przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy stacja. Przemysław Kuk z Ministerstwa Aktywów Państwowych podkreślał, że postępowanie administracyjne może się zakończyć jedną z 2 decyzji. Ma ono na celu zweryfikować wpływ fuzji spółek na bezpieczeństwo Polski.
3: Albo będzie to decyzja pozytywna, czyli nie zostanie stwierdzone niedopuszczalność wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN praw z akcji lub stwierdzenie niedopuszczalności. I w takim wypadku minister aktywów państwowych może nakazać zbycie akcji.
1: Spółka TVN SA jest ujęta w wykazie podmiotów w ustawie o kontroli niektórych inwestycji, dlatego musi poinformować ministra aktywów państwowych o przejęciu. W informacjach przenosimy się do Francji. Po demonstracjach, które przetoczyły się wczoraj przez kraj, licealiści zapowiadają kontynuację protestu. Ponad 250 000 osób wyszło na ulicę, aby poprzeć ich postulaty dotyczące poprawy warunków nauki. Demonstracjom towarzyszyły zamieszki.
4: Nie przestaniemy, dopóki na stole nie znajdzie się 10 miliardów euro, apelują liderzy protestu. Francuski rząd na razie obiecuje, że w ciągu kilku dni zajmie się problemem braków kadrowych i przeciążenia uczniów nauką. Jednocześnie odwołał zajęcia do końca tygodnia, aby pozwolić każdej dyrekcji na czas wewnętrznej demokracji w liceach, tłumaczył premier Sébastien Lecornu. Nieoficjalnie mówi się jednak, że władze grają na czas, licząc, że protesty osłabną wraz z pogorszeniem pogody i zbliżającymi się feriami. Trudna sytuacja finansowa kraju nie pozwala bowiem na spełnienie żądań dotyczących masowych inwestycji w licea. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Przed południem poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wczoraj wyróżnienie w dziedzinie fizyki otrzymał Francis Hansen, pomysłodawca obserwatorium Ice Cube na biegunie południowym. W lodzie Antarktydy zatopiono około 5000 czujników, które wyłapują neutrina, czyli cząstki prawie nieoddziałujące z materią. Fizyk Jacek Błoniarz-Łuczak wyjaśniał na antenie Polskiego Radia 24, że neutriny są nowym nośnikiem informacji, których wcześniej nie byliśmy w stanie uzyskać.
5: Ten Ice Cube i inne obserwatoria podobnego typu, to jest taki początek, ale już noblista na przykład wykazał, że to jest realna możliwość obserwacji wszechświata. Proszę sobie wyobrazić, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina o energiach na przykład 1000-krotnie większych niż najbardziej energetyczne cząstki, które potrafimy wyprodukować w akceleratorze na Ziemi.
1: W projekcie Ice Cube uczestniczy dziś ponad 450 naukowców z 14 krajów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W wielu miejscach kraju wciąż możliwe są gęste mgły. Jeśli chodzi o prognozę na później, to na południowym wschodzie będzie dziś najwięcej słońca, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni na północy kraju i w Kotlinach Sudetów, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 7. Pan prezydent wraz z małżonką z wizytą na Filipinach i ten temat powróci na antenie Polskiego Radia 24, a w studiu już Roch Kowalski i jego gość. Zapraszam na 24 pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Dzień dobry Państwu ponownie i dzień dobry dla naszego gościa w studiu. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy. Dzień dobry.

0: dobry, panie
1: Dzień dobry,
0: ministrze.
1: Panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, zacznijmy od Donalda Trumpa i jego wpływu, ewentualnego wpływu na skład rządu w Polsce. Czy pan także chciałby poznać szczegóły tej rozmowy pomiędzy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Donaldem Trumpem?
1: Czy no, dwie rzeczy. Ja mam głębokie przekonanie, że ani Donald Trump, ani żaden przywódca, szef państwa lub rządu innego państwa nie ma i nie może mieć wpływu na skład rządu w Polsce, ani jakichkolwiek innych władz. I to jest oczywiste. Dyskusja jest w punkcie wyjścia zamknięta. Natomiast druga sprawa. Rozmowy między liderami państw i rządów, między prezydentami, premierami, ministrami, one mają różny charakter. One dotyczą często to kwestii poufnych i takie powinny zostać. Nie da się uprawiać dyplomacji przy otwartych drzwiach. To niczemu nie służy. Liderzy, bez względu na to, czy to jest Kosiniak-Kamysz i Trump, czy to jest ktokolwiek inny, muszą mieć przestrzeń na to, żeby prowadzić rozmowy swobodnie. Nie każda rozmowa, którą prowadzą szefowie państw lub rządów, ministrowie, ludzie w relacjach międzynarodowych, powinna ujrzeć światło dzienne i powinna być relacjonowana. Gdyby tak było, to dyplomacja przestałaby istnieć.
2: A nie jest już samym nadużyciem sojuszniczego zaufania, że Donald Trump zaprasza na rozmowę wicepremiera odpowiedzialnego za obronność w Polsce i rozmawia z nim o składzie rządu i o składzie koalicji?
1: Jest to dosyć zaskakujące z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście prezydenci Stanów Zjednoczonych przede wszystkim rozmawiają ze swoimi odpowiednikami. Właśnie. To jest typowa cecha dyplomacji amerykańskiej. To jest też powód, dla którego czasami mówić się, że ten czy ów polski premier nie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale no, jednak taka jest cecha dyplomacji amerykańskiej, że raczej prezydenci rozmawiają ze swoimi odpowiednikami. Jedna rzecz. Druga rzecz, no, patrząc na pewne zasady precedencji w stosunkach międzynarodowych, też jest to trochę zaskakujące. Ale ja uważam, że Polska, mimo tego, jakie są dzisiaj Stany Zjednoczone, raczej jaki jest Biały Dom i jaki jest Donald Trump, powinna intensyfikować wszelkie wysiłki, żeby móc razem ze Stanami Zjednoczonymi realizować nasze wspólne, przede wszystkim nasze polskie interesy w dziedzinie bezpieczeństwa. I jeżeli jest taka wola, potrzeba przeprowadzania rozmowy na trochę innym poziomie lub w innym formacie niż jest to praktykowane, to oczywiście powinniśmy do takich rozmów przystępować. Natomiast no, są pewne ramy, których my musimy się trzymać i których szczerze musi się trzymać każde państwo.
2: Nie ma zagrożenia, że Stany Zjednoczone na przykład, chociaż to się już zdarzało, będą nas szantażować obecnością amerykańskich wojsk w Polsce?
1: Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, w którym Stany Zjednoczone, które są naszym sprawdzonym partnerem w NATO i w naszych relacjach dwustronnych, jest to państwo, z którym utrzymujemy od wielu lat bardzo przyjazne i pogłębione stosunki, szantażowałoby nas obecnością wojsk lub jej brakiem, jeśli chodzi o wojska amerykańskie w Polsce, w jakimkolwiek kontekście.
2: Ale
1: zarówno zagranicznym, jak i
2: ustawy o podatku cyfrowym.
1: Jak i wewnętrznym. To po prostu nie może mieć miejsca. Oczywiście każde państwo i rząd każdego państwa reprezentuje jego interesy. Walczy na przykład o interesy swojego biznesu. Nie ma w tym nic zaskakującego. Polska też to robi. Od tego jest dyplomacja handlowa. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że też są pewne granice, których nie można przekroczyć. I niewątpliwie ja jestem co do tego przekonany, że próby szantażowania Polski obecnością lub nieobecnością wojska amerykańskich, utworzeniem stałej bazy bądź nie w jakimkolwiek naszym kontekście wewnętrznym, czy to kwestii związanych ze składem rządu, czy obowiązującym prawem w Polsce, to są czymś, na co w sposób oczywisty nie można się zgodzić.
2: Tylko posługując się językiem Donalda Trumpa, nie będę tutaj gestykulować już nawet, ale czy my mamy karty? Znaczy, czy Donald Trump nie może nam powiedzieć, czy nie ma takiego scenariusza, w którym Donald Trump nam mówi, no dobra, dobra, ale nie macie kart.
1: Nie ma takiego scenariusza, w którym decyzje o charakterze strategicznym, wieloletnim, które odbywają się w relacjach państwo-państwo, są oparte na wyłącznie relacjach personalnych albo jednym lub dwóch zdaniach, które jest rzucone w takim czy innym kontekście przez lidera tego państwa. Ja mam głębokie przekonanie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce już dzisiaj, zarówno w ramach baz NATO, jak i w innych formatach, to jest przecież wiele baz w Polsce i kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich, wprawdzie nieobecnych stale, ale jednak obecnych.
2: Stale rotacyjnie.
1: Stale rotacyjnie, dokładnie tak. To są decyzje, które są decyzjami motywowanymi wspólną oceną bezpieczeństwa, która wykracza poza kadencję polskiego prezydenta, amerykańskiego prezydenta, naszego rządu, naszego Sejmu czy Senatu, która wykracza też nawet poza obecną

0: sytuację wyznaczoną, międzynarodową, wyznaczoną przez wojnę na Ukrainie, tylko to są decyzje, które są motywowane no, pewną głęboką, przemyślaną koncepcją bezpieczeństwa z jednej międzynarodowego z jednej strony, ale z drugiej strony relacjami, które są budowane przez Polskę i Stany Zjednoczone nie od dzisiaj, nie od wczoraj i nie od prezydentury Donalda Trumpa i nie od prezydentury Karola Nawrockiego czy premierostwa Donalda Tuska, tylko są budowane przez lata.
1: Wczoraj po drugiej stronie oceanu na takiej pompie wodnej, gdzie jest umieszczone legendarne logo Warner Bros., dopisano Skydance Company i tym samym dokonało się przejęcie grupy Warner Bros. Przez Skydance właśnie. W ślad za tym idzie sprzedaż także polskiej stacji, czyli TVN. Co rząd powinien zrobić, jaką decyzję podjąć w tej sprawie? Powinien się zgodzić, czy nie powinien się zgadzać na sprzedaż telewizji TVN?
0: Czy dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, jasne jest to, że jeżeli media są spółkami prawa handlowego, mają zagraniczne udziały lub są prowadzone przez zagraniczne spółki prawa handlowego, to jak to w spółkach prawa handlowego? Różne są przekształcenia kapitałowe, ktoś sprzedaje akcje, ktoś je kupuje. Zmieniają się właściciele. To jest proces, który jest normalny w gospodarce rynkowej, która jest i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i na całym zachodnim świecie. W tym sensie same przekształcenia kapitałowe nie są niczym niepokojącym. Natomiast biorąc pod uwagę, że one dotyczą dużego podmiotu, biorąc pod uwagę to, że jest to podmiot, który ma ważne miejsce na polskim rynku medialnym, to nie jest tylko telewizja, to są szeroko rozumiane media, w tym media elektroniczne, to od tego mamy administrację, która odpowiada za tego rodzaju przekształcenia, żeby się zastanowić, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest zgodnie z prawem i czy takie przekształcenia nie będą oddziaływać jakoś negatywnie na rynek w Polsce, czy na rynek medialny. To nie jest nic nadzwyczajnego. Mamy Ministerstwo Aktywów Państwowych, mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, mamy pewne mechanizmy. To jest normalne, że państwa, administracja się takim przekształceniem przegląda.
1: Trochę jest nadzwyczajnego, bo TVN został zakwalifikowany przez rząd jako spółka o znaczeniu strategicznym dla państwa.
0: I o tym mówię, że nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że państwo, z aktywów państwowych, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, wszystkie powołane do tego podmiotu, przyglądają się takim przekształceniom kapitałowym.
1: To zapytam wprost, czy chodzi o to, czy ewentualnie rząd będzie chciał powstrzymać, żeby Donald Trump wraz z Tomaszem Sakiewiczem położyli ręce na telewizji TVN?
0: Rząd nie przygląda się przekształceniom na rynku, czy to jest rynek medialny, czy to jest jakikolwiek rynek w kontekście politycznym. Bo tu nie o to chodzi. Mamy w Polsce, nie chodzi o to, żeby określone medium miało taki czy inny profil, jeżeli mówimy o spółkach, które prowadzą media, radio, telewizję czy media elektroniczne, dlatego że w Polsce mamy wolność słowa, wolność głoszenia, przekazywania informacji. To jest zagwarantowane w Konstytucji, to mamy w ustawie o radiofonii i telewizji i to jest jasne. Przyglądamy się takim przekształceniom, tak jak się przyglądamy przekształceniom spółek w różnych branżach, które mają ważne znaczenie dla polskiej gospodarki, dla polskiego rynku, dla polskiego społeczeństwa i to jest normalny proces. To znaczy nie ma takiego państwa, w którym państwo nie przygląda się temu, co się dzieje na różnych rynkach i na to nie reaguje wtedy, kiedy go coś niepokoi. To jest zupełnie normalny proces, ale on jest wyjęty z ocen politycznych i to też jest jasne, w szczególności w kontekście spółek mediowych. Dlatego, że mamy taką konstytucję, jaką mamy.
1: Okej. Zmienimy temat. Czy ustawa o zakazie promocji alkoholu tym razem przejdzie przez Sejm?
0: My jako Lewica, bo mówimy o ustawie Stop Alko Lobby, to jest projekt poselski, przygotowany przez nasz klub parlamentarny, prowadzony przez naszą posłankę Joannę Wichę. Nie wyobrażamy sobie, żeby ta ustawa Stop Alko Lobby z Sejmu nie wyszła, żeby nie została potem uchwalona przez Senat i że niby nie została podpisana przez prezydenta. My potrzebujemy stanowczej reakcji na różne patologie, które są obecne na tam, gdzie się sprzedaje alkohol. Potrzebujemy racjonalnych ram, które z jednej strony chronią nasze zdrowie, chronią nasze życie przed patologią, jaką chorobą, jaką jest alkoholizm, przepisów, które ukrócają rozmaite praktyki firm, które ten alkohol sprzedają, a jednocześnie dają też normalne ramy do tego, żeby ten alkohol w racjonalnych granicach spożywać, bo nie chodzi o to, żeby zakazywać w Polsce sprzedaży alkoholu, żeby w Polsce wprowadzać prohibicję.
1: To zapytam o to główne rozwiązanie, czyli wprowadzenie tej ciszy alkoholowej, ciszy nocnej w całym kraju pomiędzy 22 a 6 rano. Nie ma obaw, że to jednak uderzy w wielu przedsiębiorców w całym kraju?
0: Dwie rzeczy. Każde ograniczenie sprzedaży czegokolwiek, czy to jest alkohol, czy to byłby węgiel, czy to byłyby ziemniaki, na pewno w jakimś stopniu uderza w firmy, które te produkty sprzedają. I to jest oczywiste. Natomiast doświadczenie

0: pokazuje, chociażby Warszawy, ale też wielu innych miast, dużych, małych, średnich, że cisza alkoholowa, ta nocna prohibicja, ona się sprawdza. Myśmy to wprowadzili w Warszawie.
1: To 5% była nasza, spadła to była liczba nasza, interwencji.
0: To była nasza inicjatywa naszego klubu radnych. Przekonaliśmy do niego Radę Miasta, prezydenta. Najpierw był pilotaż w dwóch dzielnicach. Teraz rozwiązanie obowiązuje w całym mieście. I jakie mamy skutki? Spada liczba interwencji, jak mówił pan redaktor. Natomiast czy masowo w Warszawie upadły sklepy sprzedające między innymi alkohol? No nie upadły. Pewnie jakiś został zamknięty, ale nie wiem, czy z powodu ciszy alkoholowej, czy nie. Natomiast ja mieszkam w miejscu, gdzie jest bardzo dużo sklepów, zarówno tych, które są na każdym rogu z pewnej sieci franczyzowej, jak i tych, które nie są w żadnych sieciach. Wszystkie z nich sprzedają alkohol, żaden nie upadł, no i to pokazuje, że nie ma się czego bawić.
1: Empiryczne dowody są różne, jak mieszkam na Pradze Północ, więc tam odsetek sklepów monopolowych był znacznie większy, tych 24-godzinnych. Z czterech, które były przy mojej ulicy, nie istnieje już żaden po wprowadzeniu ciszy nocnej. Wszystkie najpierw ograniczyły działalność do 22, a następnie się zamknęły.
0: Sądzę, że od tego, że w Polsce będzie trochę mniej sklepów monopolowych, tylko skorzystamy, a na pewno nie stracimy.
1: A dlaczego ludowcy się sprzeciwiali temu projektowi? Dlaczego on został przeniesiony na to posiedzenie Sejmu? Jeszcze wiem, że zgłaszali zastrzeżenia, były poprawki od strony branży winiarskiej.
0: No i rzeczywiście koleżanki i koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, każdy z nas ma prawo do swojej wrażliwości, oni mają taką, podnosili, że te przepisy ustawy Stop Alkoholobby w nadmierny sposób uderzą w branżę winiarską. W ich ocenie te ograniczenia mogłyby spowodować, że jakieś imprezy winiarskie nie mogłyby się odbywać w takiej skali, w jakiej się odbywają. My mamy na ten temat inną ocenę. Oczywiście rozmawiamy i doświadczenie pokazuje, i tak mamy w koalicji 15 października, że dogadaliśmy się już w tylu sprawach. Przypominam, że dogadaliśmy się z Polskim Stronnictwem Ludowym w sprawie statusu, chociażby statusu osoby najbliższej. Mhm. Więc sądzę, że skoro w tak trudnej materii się dogadaliśmy i dogadaliśmy się w 100 innych sprawach z Polskim Stronnictwem Ludowym, to na pewno i tutaj się dogadamy.
1: Alkohol zostaje na stacjach benzynowych?
0: Ostateczny kształt tych przepisów będzie taki, jak uchwali Sejm i Senat. Natomiast nasze stanowisko jest jednoznaczne. Na stacjach tankuje się paliwo, nie tankuje się alkoholu.
1: Kto wygra wybory w Krakowie?
0: O tym zdecydują mieszkańcy miasta Krakowa. To są wybory lokalne. W tych wyborach mieszkańcy wybierają prezydenta miasta Krakowa spośród dwojga kandydatów, z których jeden nie reprezentuje żadnej partii, tylko reprezentuje sam siebie i swój komitet lokalny i jest po prostu wieloletnim radnym miasta Krakowa. Mamy panią Piątkowską, która jest senatorką Koalicji Obywatelskiej. Popierają Platforma, PSL. Ona wcześniej była chyba we wszystkich partiach, które tworzą koalicję 15 października, więc są to wybory lokalne z bardzo lokalnym kontekstem. To jest głosowanie na konkretnego człowieka i na konkretny program. Ja się urodziłem i wychowałem w Warszawie. Dla mnie ważne są wybory prezydenta miasta stołecznego Warszawy. A wybory,
1: ale pan ucieka od odpowiedzi.
0: Wie pan co, bo to jest tak. Nie znam lokalnego rynku politycznego w Krakowie tak dobrze, żeby budować oceny, taką analitykę polityczną. Z drugiej strony mam też takie przekonanie, że o tym, kto jest najlepszym prezydentem miasta Krakowa, powinni decydować mieszkańcy Krakowa, a nie mieszkańcy Warszawy, czyli na przykład ja.
1: A jakie wnioski dla Lewicy po tej pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, skoro już ten kurz opadł po dwóch tygodniach?
0: Myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze, kampania Darii Gosek-Popiołek była bardzo dobrą kampanią, w której Daria zaprezentowała taką wizję miasta, która jest bardzo bliska Lewicy, która jest bardzo mocno zakotwiczona w naszym programie, w naszej wrażliwości. Tak, jej hasło to było miasto, które dba. Ona pokazała bardzo dobry program, który przygotowała razem z ekspertami, z organizacjami pozarządowymi, z mieszkańcami. Zaprezentowała też taki bardzo spokojny, merytoryczny, wrażliwy sposób uprawiania polityki i obecności w kampanii prezydenckiej. Okazało się, że to nie jest to, o czym marzy duża część mieszkańców Krakowa. Może są takie dzisiaj inne realia debaty publicznej, może są inne realia prowadzenia kampanii wyborczej. Może trochę zabrakło nie wiem, stanowczości. Natomiast my oczywiście stoimy murem za Darią Gosek-Popiołek. Wiemy, jaki gigantyczny ona włożyła i jej zespół w tę kampanię. Ja byłem pod jej wrażeniem. Natomiast jakie są wnioski dla Lewicy? No wnioski są takie, że w wyborach lokalnych część wyborców Lewicy, podobnie jak część wyborców koalicji,

Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i innych partii, głosuje na kandydatów lokalnych, bo skoro głównym aktorem w wyborach prezydenckich w mieście Krakowie jest Łukasz Gibała, który jest kandydatem z Komitetu Lokalnego i który reprezentuje sam siebie, dostał ponad 30%, to znaczy, że część wyborców Lewicy, Platformy i innych partii zagłosowała na niego. Czy możemy wyciągać z tego wnioski dla wyborów ogólnokrajowych? Nie, bo wybor

0: które będą prowadzone na terenie Krakowa i Małopolski, ale dla mnie kontekst tych wyborów zaczyna się i kończy wyłącznie w Krakowie, a nie w Warszawie i w całej Polsce.
1: Tak mówił profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
4: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
3: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
4: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
3: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
4: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
3: i na polskieradio.pl.
4: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
5: 23 minuty po godzinie 7. To jest poranek w Polskim Radiu 24. Ze mną w studiu ponownie Roch Kowalski.
1: Bez zmian, tak.
5: Rochu, jakie emocje po tym spotkaniu za tobą, z panem ministrem?
6: W porządku. Bardzo ciekawe to, co pan minister mówił na koniec o wyborach w Krakowie, bo rzeczywiście dla Lewicy ten wynik nie był zgodny z oczekiwaniami.
5: Satysfakcjonujący.
6: Może tak, to delikatnie rzecz ujmując, bo swego czasu liczono nawet na dwucyfrowy wynik Darii Gosek-Popiołek. Stanęło na, jeśli dobrze pamiętam, poniżej 5%. Starają się politycy Lewicy za wszelką cenę właśnie nie wyciągać wniosków z tej kampanii wyborczej na kampanię parlamentarną, bo to prowadziłoby do takiej konstatacji, że tylko Zjednoczona Lewica, czyli Lewica i Razem mogłyby osiągnąć dobry wynik, a na pewno wynik dwucyfrowy. No bo też dla Lewicy, dla Nowej Lewicy, ich sondaże w pewien sposób zatrzymały się w miejscu na tym poziomie 7-8% mniej więcej i tak od kilku już nastu dobrych miesięcy na tym poziomie się utrzymują. To oczywiście daje pewność wejścia do Sejmu, ale małej liczby mandatów. No tyle, że jak dobrze wiemy, partia Razem ani śni o koalicji z Nową Lewicą i przynajmniej deklaracja jest cały czas podtrzymywana, że partia Razem będzie walczyła o samodzielne wejście do Sejmu.
5: Jakiś czas temu Przemysław Czarnek mówił, że Zjednoczona Prawica to by dopiero pokazała w wyborach, co oni by tam nie mogli zrobić, jakiego by wyniku nie osiągnęli. O tyle jest trudny ten Kraków, że mamy tutaj do czynienia z kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, a po drugiej stronie mamy kandydata niezależnego, więc to o tyle jest chyba trudno przełożyć to na wybory ogólnopolskie.
6: Wiesz, to zależy, jak każdy chce sobie wyciągać wnioski, no bo można też wyciągnąć wniosek, nawet nie, ja rozumiem, że Łukasz Gibała dokonuje pewnej dekompozycji takiego układu, który mamy na poziomie centralnym. Natomiast w wyniki Moniki Piątkowskiej, także wyniki exit poll, które pokazywały, że część wyborców Koalicji Obywatelskiej też głosowała na Łukasza Gibałę, to pokazuje, że jednak doszło do demobilizacji w samym Krakowie. W wyborach uzupełniających do Senatu Monika Piątkowska zrobiła dużo lepszy wynik niż teraz w wynikach prezydenckich. Bogdan Klich, kiedy kandydował do Senatu w 2023 roku, zdobywał ponad 70% poparcie, co oznacza, że w elektoracie obecnej koalicji rządzącej jest potencjał do tego, żeby nawet ewentualnie wygrać, można było wygrać wyniki wyborów w Krakowie w pierwszej turze. Ale no widać, że i kandydatura, i prezydentura pana Miszalskiego, jego odwołanie i postawienie na Monikę Piątkowską jako na kandydatkę, no, doprowadziło do odpływu części wyborców Koalicji Obywatelskiej. To chyba wymaga dalszych diagnoz, ale to już po stronie partii.
5: To jeszcze tylko dopytam, myślisz, że jeszcze w tej kampanii w Krakowie spodziewać się jakiegoś zaskakującego elementu, czy ona będzie się tak, powiem, turlać trochę do weekendu?
6: Będzie się turlać z prostego powodu, to znaczy Łukasz Gibała, w jego interesie jest już nie powiedzieć nic. Co mogłoby...
5: Milczenie jest złote
6: w tym momencie, bo cokolwiek, no, każda wypowiedź jest potencjalną wtopą, więc Łukasz Gibała już tylko broni swoich zasobów i chce do drugiej tury dotrzeć z obecnym wynikiem. Monika Piątkowska goni, znaczy chciałaby gonić. Ostatnie też doniesienia medialne, już pomijając może redakcję i to, jak docierano do nich, czy tam Monika Piątkowska mieszka w Warszawie, czy w Krakowie, no też nie pomagają z pewnością kandydatce, więc to jest taki... No to Monika Piątkowska jest teraz na musiku. Zdecydowanie, jeśli chodzi o rywalizację o głosy. Po godzinie

0: Nie, ósmej. Twoim gościem będzie Krzysztof Mulewa z Konfederacji.
1: Tak będzie.
0: Wiem, że będziecie rozmawiać między innymi o taśmach Brauna, bo ten wątek się pojawi. Znowu Sławomir Mentzen jest na tapecie, tym razem a propos mundurów.
1: Nie podobają się panu posłowi.
0: No, no tak, no jakby pyta między innymi, czy jest jakaś wojna, która jest dedykowana dla kobiet, na co pani wiceminister MON-u odpowiada, to już jest jakaś obsesja.
1: No ale to tak trochę by. Chyba, że pan Mentzen śmieje się z dedykowana dla kobiet, ale sądzę, że nie o to mu chodziło. No i jest to jakaś obsesja, ale ja to powtarzam, to nie jest obsesja przez przypadek. To jest bardzo cyniczna obsesja, która bazuje na podobnej emocji, która jest w elektoracie także amerykańskim, w elektoracie MAGA, w elektoracie mężczyzn, którzy obawiają się zmiany ich status quo. I takie podważanie kompetencji czy roli kobiet w społeczeństwie, choć dla nas może być bardzo oburzające i niezrozumiałe, dla części wyborców Konfederacji, zarówno dla wyborców męskich wyborców Konfederacji po 50, jak i bardzo młodych wyborców Konfederacji, którzy nie odnajdują się w zmieniającym się świecie, takie dyfamowanie kobiet może być nawet politycznie nęcące.
0: To na koniec jeszcze chciałbym cię zapytać. Może się ten wątek pojawi w rozmowie, może nie. Adam Glapiński, prezes NBP. 1 800 000 zł ma zarabiać. Podwyżka o 200 tysięcy. Przełożenie mniej więcej 5 tysięcy złotych.
1: 5 tysięcy złotych dziennie. No, nie chciałbyś?
0: Oczywiście, żebym
1: no,
0: chciał.
1: Kto by nie chciał.
0: Kto by nie chciał.
1: To ja tylko przypomnę, że po pana Adama Glapińskiego, tak mówił minister Kierwiński, mieli wejść silni panowie i go wyprowadzić z NBP-u. 3 lata temu miało się wydarzyć.
0: Złotem będą płacić, proszę państwa. Już za chwilę informacje, my wracamy po informacjach.
1: Dzięki.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej po rosyjskich atakach na Ukrainę. Poderwane myśliwce wróciły już do baz. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby. Trwają wciąż akcje ratunkowe. Rosjanie zaatakowali też szereg miast w centrum i na wschodzie kraju. W oddalonych o około 100 km od Kijowa Prylukach rakieta trafiła w 4-piętrowy blok. W reakcji na rosyjski ostrzał Polska poderwała myśliwce. Operowanie wojskowego lotnictwa już się zakończyło, o czym poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych na ochronę ludności. Zakłada to przyjęty przez Radę Ministrów program ochrony ludności i obrony cywilnej. Pieniądze trafią głównie na inwestycje. 1/3 środków będzie w dyspozycji samorządów, wyjaśniał premier Donald Tusk.
8: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
7: Program ochrony ludności i obrony cywilnej przewiduje budowę nowych i adaptację istniejących już schronów. Zakłada też tworzenie miejsc doraźnego schronienia i budowę odpornej infrastruktury medycznej. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka. Funkcjonariusze szukali dokumentów, które mogą dać odpowiedź na pytanie, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień. Chodzi o sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białorusi. Białołęki, poinformowała rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Julia Szozda.
9: To postępowanie jest w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Śledztwo zostało wszczęte 2 października.
7: Rzeczniczka zapewnia, że przekazała stosowne dokumenty odpowiednim służbom. Monika Horna-Cieślak interweniowała w sierpniu w sprawie umieszczenia 2 małych dzieci

0: w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zdaniem rzeczniczki praw dziecka matka dzieci miała je szarpać na spacerze, a po zwróceniu uwagi odpowiedziała wulgaryzmami. Decyzję o odebraniu dzieci uchylił sąd rodzinny. To już ostatnie dni złotej polskiej jesieni. Słonecznie i ciepło może być jeszcze dziś i jutro, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
0: Od piątku do Polski przyjdzie ochłodzenie, a w weekend temperatura w całym kraju wyniesie od 11 do 15 stopni. A o dzisiejszej pogodzie więcej powie jeszcze Jarema Jambroszek.

0: No jak nic będą głowy boleć? No tak sobie to wyobrażam, no bo jeżeli teraz jest tak ciepło, ponad 20 stopni i tak będzie jeszcze dziś i jutro, a od piątku będzie spadek temperatury, ponieważ zbliża się do Polski front atmosferyczny, który przyniesie i spadek temperatury, intensywne opady deszczu, no to jak nic, po prostu głowy będą boleć. Ale trzymajmy kciuki, żebyśmy przez to jakoś tam przetrwali. Pamiętajmy, że mamy już no, pierwszy tydzień października, w związku z tym temperatury powyżej 20 stopni na pewno cieszą. Przegrali, a jednak wygrali. I o tym już teraz.
1: Sport.
0: Tomek Kowalczyk razem ze mną.
2: Z tobą przegrać to jak wygrać.
0: Nie ma takich dwóch, ani jednego. Słuchaj, w poniedziałek Polacy doznali klęski, która mogła utrudnić ich drogę na Euro 21, U21. Ale los uśmiechnął się do biało-czerwonych. Przegrali, a jednak wygrali. Jak to się stało?
2: Postawa taka waleczna, sportowa i ambitna Irlandii Północnej, która grała z Grecją. Grecy to taka drużyna, która też w swojej grupie wygrywała mnóstwo meczów, między innymi z Niemcami. Cały czas oczywiście mówimy o tej kadrze do lat 21, chociaż dorosła Grecja też wygrała z Niemcami. Szliśmy łeb z Grekami, no i kiedy wysoko przegraliśmy z Włochami, wydawało się, że no Grekom naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia, żeby oni tutaj wskoczyli na pierwsze miejsce klasyfikacji drużyn z tych drugich pozycji i awansowali bezpośrednio do Euro. Musieli wygrać 2-0 na przykład, albo 3-2, 4-3, takie wyniki już później też premiowały Greków, ale okazało się, że wygrali 1-0, nie wcisnęli tej drugiej bramki. No i to Polska ma najlepszy bilans drużyn z drugich miejsc, mimo że z Włochami przegraliśmy pozycję numer 1 w swojej grupie. To nie było drugiej takiej ekipy na drugich miejscach, która by tyle punktów zgromadziła, miała taki bilans bramek.
0: Czyli warto biegać, warto strzelać te bramki, bo to nawet w jakimś tam dalszej perspektywie się po prostu opłaca.
2: Tak, nawet właśnie ten gol na 3-0 ze Szwecją strzelony jeszcze w poprzednim meczu miał ogromne znaczenie, a też mogły mieć znaczenie gole strzelone na wyjeździe. Tych mieliśmy więcej od Greków i gdyby zrównali się też tym bilansem, to nawet te gole na wyjazdach strzelone mogły być na naszą korzyść. Więc wielkie brawa, jak to chyba Jerzy Brzęczek powiedział, piłkarski Bóg chciał zesłać Polskę do czyśćca, ale zastanowił się i jednak awansowaliśmy. Robert Lewandowski.
0: Ale poczekaj. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Jerzym Brzęczku, bo skoro rzuciłeś hasło Lewandowski, Robert Lewandowski jest już w pewnym wieku. Możliwe, że za jakiś czas, oczywiście trzymajmy kciuki, żeby jak najpóźniej, ale pożegna się z reprezentacją. Czy może istnieje taka hipoteza, taka możliwość, że Jerzy Brzęczek ponownie zostanie trenerem reprezentacji, skoro z młodzieżówką odnosi takie sukcesy?
2: Nie idźmy tą drogą, naprawdę. Bo dajmy popracować też Jerzemu Brzęczkowi, pojechać na turniej, na Mistrzostwa Europy. To drugie euro mu zabierzemy? Tak?
0: O tym nie pomyślałem. Chciałem awansować, abym skrzywdził chłopa. Dobrze, Robert Lewandowski.
2: Robert Lewandowski, Chicago Fire, grał w barwach tej drużyny. Wygrała ekipa strażaków 3-1. Jan Pagłowski wszystko śledził, jak tam kapitan naszej reprezentacji sobie poradził przez kwadrans, bo występował przez kwadrans. Dzień dobry, Janku.
3: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że tutaj w Stanach Zjednoczonych nie było takich spekulacji, że być może Robert Lewandowski dostał te żółte kartki, by przyjechać właśnie

0: do Stanów Zjednoczonych, dokładnie wrócić i zagrać w zaległym spotkaniu z Vancouver Whitecaps. Nasz zawodnik pojawił się w 76 minucie i dzięki niemu został ustalony wynik spotkania, ale dzięki asyście, to podkreślam. Natomiast to była wyjątkowa asysta, bo Robert Lewandowski, który sam był w bardzo dogodnej sytuacji, obsłużył kolegę zespołu, Marina Halię-Selassie, a ten zdobył bramkę na 3-1 i przy tej właśnie akcji amerykańscy komentatorzy nazwali polskiego piłkarza wspaniałym. No a media tutaj w Stanach Zjednoczonych, które piszą o tym spotkaniu, podkreślają, że Polak nie zachował się samolubnie, mógł sam zdobyć bramkę, a jednak dostrzegł lepiej ustawionego kolegę zespołu, do którego dograł i wynik spotkania został ustalony na 3-1. Warto również podkreślić, że jest to trzecia asysta Lewandowskiego, do tego ma 6 bramek w swoich pierwszych 12 występach w lidze MLS, też kolejny wątek, bo tutaj przecież Robert Lewandowski spotkał się z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Thomasem Müllerem, który na boisku pojawił się w drugiej połowie, grał całe drugie 45 minut, a tutejsze media przypominały, że Lewandowski i Müller stworzyli właśnie w Bayernie taki jeden z najbardziej zabójczych i legendarnych duetów w historii współczesnego futbolu. To były lata 2014-2022 i tutaj amerykańskie media przypominają, że razem rozegrali 333 mecze para właśnie bawarskiego klubu, co przełożyło się na dominację zarówno w Niemczech, jak i na arenie międzynarodowej, ale w dzisiejszej rywalizacji już naprzeciwko siebie górą Robert Lewandowski.
1: O czym opowiadał Jan Pachlowski, pięknie dziękujemy. No, łatwiej jednak docierać do takich młodszych zawodników niż do Roberta Lewandowskiego. To jeszcze nawiązanie do Jerzego Brzęczka, bo jeszcze jakieś 7 sekund ciszy usłyszy i co będzie wtedy, prawda?
2: A radio nie lubi ciszy.
1: A tak, Lionel Messi usłyszał za to brawa, bo zakończył reprezentacyjną karierę w barwach Argentyny. 3-0 Albi Celestes wygrali z Beninem, a pożegnał się Lionel Messi trafieniem 126 w reprezentacyjnym trykocie. No i zaglądamy jeszcze, co tam dzieje się w Pekinie, a tam Iga Świątek demoluje swoją rywalkę Amerykankę Iwę Jović. 5-0 prowadzi w pierwszym secie w 1/8 finału tego turnieju nasza reprezentantka. Maja Chwalińska zagra dzisiaj w 1/8 finału debla, a Kamil Majszczak w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Niemiec Janik Hanfman.
2: No to mam nadzieję, że już za chwilę powiemy o kolejnym zwycięstwie Igi Świątek. Na razie Tomek Kowalczyk się z nami żegna. Tomku, bardzo dziękuję Ci.
1: Dziękuję.
2: Za to spotkanie. Największym wygranym internetu jest premier Donald Tusk. I o tym już za chwilę. Bo teraz dla Państwa mamy nowość na antenie Polskiego Radia 24. To są Echa Dnia. Codziennie, właśnie w mniej więcej za 20 minut 8, prezentujemy, czym żyje internet. Kamil Smogorzewski razem ze mną z Resfutury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To jest fundacja, która analizuje, co się klika, czym żyje internet, i to też daje trochę inne spojrzenie na to, o czym się mówi, bo są takie tematy, które nam, tutaj dziennikarzom, wydają się najważniejsze i o tym chcemy jak najwięcej mówić, a internet trochę jakby żyje swoim życiem. Chociaż w tym wypadku akurat mam takie poczucie, że jedna i druga kwestia się pokrywa. Chodzi o sam temat wpływu amerykańskiej polityki na polski rząd. Jak to jest odbierane?
4: No, to jest bardzo szeroki temat, jak się okazuje. Pamiętam, wczoraj rozmawialiśmy o pizzy i to był ten przypadek rzadki, że to nie polityka królowała. Tak. No, dzisiaj wróciliśmy już
2: na
4: do starego porządku.
2: Bo ja na pizzy to się słabo
4: znam.
2: No
4: właśnie, wszystko jest w porządku. Natomiast o co chodzi? No, Adam Bielan znowu okazuje się, że gdzieś tam za kuluarów kieruje polską polityką, a przynajmniej w komentarzach Polacy tak to odbierają. No, przypomniało się też Polakom, jak to było w lipcu 2025, o ile dobrze pamiętam, kiedy to nastąpiło nocne spotkanie Adama Bielana i Szymona Hołowni.
2: Tak,
4: u niego w domu. I znowu Adam Bielan jest w środku sytuacji, w której być może prawa strona, dzisiejsza opozycja, chciałaby przyciągnąć na swoją stronę jednego z liderów koalicji rządzącej, no w tym przypadku nie Szymon Hołownia, a Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Podobno, no właśnie to jest tak, że jak Adam Bielan organizuje jakieś spotkanie, to potem są polityczne komentarze.

0: po takich spotkaniach. No ale podobno było tak, że nawet zwrócono się do Adama Bielana, żeby może tymi swoimi kontaktami w Stanach Zjednoczonych zorganizował takie spotkanie. No bo jednak spotkanie szefa MON-u z jego odpowiednikiem z Pentagonu, no to oczywiście jest ważne spotkanie, no ale gdyby się udało dotrzeć do samego prezydenta Trumpa, no to ranga takiego spotkania jest już znacznie wyższa, można też więcej załatwić. No i chyba się nikt nie spodziewał, że efektem tego spotkania będzie sugestia Donalda Trumpa. To ja tak brzydko określę. No tak podejrzewam, bo to tak po amerykańsku, bo to jest takie tam how are you i tak dalej, że Władek może byś się zastanowił nad zmianą partnera koalicyjnego.
1: No, no i właśnie.
0: No i się rozpoczęła burza.
1: No właśnie, bo gdyby to było spotkanie dotyczące, nie wiem, no czy rzeczywiście tych baz, na przykład amerykańskich w Polsce, albo nowych projektów, nie wiem, kupienia, sprzedaży.
0: Czołgi, amunicja,
1: dokładnie.
0: Patrioty.
1: No, jakieś najlepiej kilkaset miliardów dla Polski, wtedy by było super. Ale jak sobie prześledzimy komentarze w internecie, no to jest historia w zasadzie o tym, że ktoś oddaje naszą suwerenność w ręce, nieważne, czy wroga, czy sojusznika, jakiegoś obcego państwa. I tym kimś jest dla komentujących Adam Bielan. Dlatego...
0: To na niego posypały się gromy?
1: Na niego w internecie posypały się gromy. Ja spodziewałem się trochę innej relacji krytyki do pochwał. Natomiast jak sobie pomyślimy o tym, że no jednak nie lubimy, Polacy nie lubią, znaczy chyba nikt nie lubi, jak ktoś tam ingeruje w domowe ognisko, no to wtedy przestaje dziwić, że Adam Bielan znowu jest tym, który mąci. Mhm. A nie lubimy tego, kto mąci. Znaczy, to nie jest tak, że cały internet, tam 20 parę procent, jednak broni Adama Bielana, że być może chciał jednak coś załatwić obok tego. Obok zmiany.
0: No tak, no ale 20%
1: na stanowisku wicepremiera. To jest mniej więcej elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
0: No właśnie,
1: mniej więcej,
0: no,
1: oczywiście. Tak. Raczej mniej aktualnie niż więcej. Natomiast to jest jedna strona, to jest krytyka Adama Bielana, bo mąci, ale druga strona to jest krytyka Donalda Tuska.
0: Okay.
1: To nie jest tak, że skoro Adam Bielan jest na cenzurowanym, jeżeli internet wydał wyrok, że no nie powinno się to stać jednak, to nie znaczy nagle, że nie wiem, komentarz Donalda Tuska, że nikt nie będzie wybierał albo wyznaczał drogi w Polsce poza samymi Polakami, że to się spotka z przychylnością internetu. Bo musimy pamiętać, że Adam Bielan wyskakuje z szafy no co półtora roku, co rok. Donald Tusk jest komentowany i to pozytywnie, a częściej negatywnie, codziennie. Więc ten stosunek pochwał czy komentarzy przychylnych do negatywnych jest 50 parę do 40 parę. Natomiast widzimy, że to wcale nie jest tak, że nawet jeśli Donald Tusk powie coś, co ucięłoby spekulacje, że ktokolwiek poza Polską ma wpływ na to, jak wyglądają sprawy polityczne przede wszystkim w Polsce, że duża część internetu mu uwierzy.
0: No to posłuchajmy tego komentarza pana premiera. O co dokładnie chodzi?
2: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas. I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. Kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność.
0: To właśnie ta wypowiedź premiera Donalda Tuska. Rozumiem, że gdyby patrzeć na ten stosunek pozytywnych i negatywnych komentarzy do tej wypowiedzi, może milczenie byłoby najlepszym rozwiązaniem.
1: Dla tych negatywnych komentarzy, znaczy żeby ograniczyć te negatywne, pewnie tak. Natomiast pamiętajmy, że no, rządzenie to nie tylko niemówienie rzeczy po to, żeby nie zbierać cięgów w internecie, no ale też mówienie i do swojego elektoratu i próba jednak wytłumaczenia tego, co się dzieje wokół. No a próby, nieważne z jakiej strony, ingerencji w polityczne życie w Polsce, muszą, zawsze muszą spotykać się z z komentarzem ze strony premier.

0: To no, musi być racja, oczywiście.
1: Kolejna kwestia, która się pojawia w waszej analizie, to jest wizyta pana prezydenta na Filipinach. Pierwsza dama, pan prezydent schodzą po schodach z rządowego samolotu. Te schody są tak ozdobione kwiatami, na miejscu elementy ludowe. Pan prezydent powitany z wojskowymi honorami. No ale jednak są to Filipiny. Było, nie było, dla nas jednak świat trochę egzotyczny. Z jakimi tutaj reakcjami spotyka się ta wizyta? Filipiny to mi się jest, w ogóle kojarzą z chorobą. Tak, z chorobą filipińską.
0: Jesteśmy tak starzy, że pamiętamy, co to jest choroba filipińska. Znaczy mamy fajnie, że doświadczenie, nie fajnie, że pamiętam. No, w każdym razie.
1: Idźmy dalej.
0: Tam taki komentarz padł, że on, Karol Nawrocki był witany jak monarcha na Filipinach. Więc to jest określenie już dość, i to bardzo zasięgowego, prawicowego komentatora w internecie. Natomiast, no to jest za blisko, ta wizyta jest za blisko sytuacji z końmi. I znowu musimy do tego wrócić.
1: Wracamy. Mhm.
0: Bo komentujący, oprócz tego, że ten stosunek pozytywnych głosów do negatywnych wcale nie jest taki zły, bo to też jest w okolicach połowy tu i tu. Mhm. Natomiast krytycy wyciągają te ostatnie sytuacje i z końmi, i z podpisaniem albo blokowaniem wcześniej podpisania ustawy, która pozwoliła obniżyć ceny paliw na stacjach. No tutaj Polacy są trochę bardziej jednoznaczni, znaczy, że to powinno zostać zrobione wcześniej niż później. Natomiast no musimy pamiętać, że jedna sprawa i może być część komentarzy, która rzeczywiście odnosi się do tej wizyty, i one nie będą jakoś super negatywne. Natomiast cała dyskusja wokół Karola Nawrockiego w kontekście na przykład jego wizyty na Filipinach będzie odnosiła się do tych krajowych rzeczy, no ale też taka jest prezydentura Karola Nawrockiego. On w przeciwieństwie do często poprzedniego prezydenta, no włącza się aktywnie w krajową politykę, aktywniej niż duża część internetu by chciała.
1: Zawsze mówią, że jak się jedzie do kraju egzotycznego, to najlepiej pić wodę butelkowaną albo przygotowaną, więc jakby tego się jeszcze trzymajmy. To jeszcze na koniec chciałbym zapytać o walkę politycznych pitbulli, to się chyba tak odmienia, chyba pod dywanem. Chodzi o spór między lewicą a partią Razem. Wydaje się być to spektakularna wojna po tej stronie sceny politycznej. Jestem bardzo ciekaw, bo Czarzasty kontra Zandberg, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk kontra Partia Razem. Tu naprawdę sporo się dzieje. Można by tutaj osobny jakby wątek serialu dopisać.
0: Całą audycję moglibyśmy temu poświęcić.
1: Proszę nie.
0: Natomiast to jest absolutnie przeciekawe, bo wczoraj wszystkie interakcje wokół tego, co napisała Lewica, dobra, 98%, skupiały się na tej krytyce partii Razem.
1: Przypomnijmy, Lewica napisała, że Razem nie daje polskim pracownikom nic.
0: Tak, ale tam jeszcze Włodzimierz Czarzasty napisał, czy powiedział, że na złość liberałom Razem pójdzie notabene, z faszystami. No to już jest...
1: Odda władzę faszystom.
0: To już jest stwierdzenie bardzo, bardzo poważne, nawet jak na wojnę na lewicy. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale myślę, że Adrianowi Zandbergowi, Marcelinie Zawiszy i innym przedstawicielom partii Razem to nie pomoże w decyzji o tym, że może jednak lewica się zjednoczy. I może nie żeby przypadkiem nie powtórzył się scenariusz z 2015 roku.
1: Zjednoczy. Oni, żeby chociaż się nie pobili, to już będzie dużo.
0: Ale to słowo zjednoczy może nie jest najlepsze w kontekście lewicy i czasów słusznie minionych, ale to może...
1: Na inne spotkanie. Kamil Smogorzewski z Respultury. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Również.
1: To były Echa Dnia. Czuję, że jak jutro się spotkamy i będziesz omawiał o tym, co się dzieje w internecie, czuję, że mogą się pojawić kwestie pieniędzy i zarobków prezesa NBP. Ale tylko się nad tym zastanawiam. Trzymajmy kciuki. Ciekawe, czy mój pomysł się sprawdzi. Już teraz magazyn Saldo.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: Justyna Golonko razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej będzie decydować o wysokości stóp procentowych.
1: Nie inaczej, proszę pana.
0: To będzie miało wpływ oczywiście na kredyty, a ci, co mają w złotówkach, to wiedzą to najlepiej. Ja tak próbowałem liczyć, już ci oddaję mikrofon, natomiast ja tak próbowałem liczyć, gdyby prezes NBP Adam Glapiński chciał spłacać nasze kredyty z samej tej podwyżki, którą otrzyma, czyli 200 tysięcy złotych, myślę, że w wielu przypadkach mógłby to zrobić w miesiąc.
1: Mogłoby tak być, mój drogi, ale ja nie o zarobkach prezesa NBP, tylko o tym, co się wydarzy dzisiaj, bo to już dzisiaj, proszę państwa, ta decyzja ważna dla spłacających kredyty, ale także oczywiście ważna dla tych, którzy mają lokaty, bo dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej ustali wysokość stóp procentowych. Decyzja ważna, ale główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że Rada dziś nie zmieni wysokości stóp. Nic wielkiego się dzisiaj nie wydarzy. Z powodu wzrostu inflacji obecnie nie ma szans na obniżkę stóp, tak mówi ekspert.
2: O ile jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, kiedy możliwe będą obniżki stóp procentowych, to najpierw ta perspektywa zaczęła się mocno zaleźć w czasie i zaczęto rozmawiać o tym, że ewentualne obniżki być może pod koniec 2027 roku nastąpią. To teraz tak naprawdę wygląda na to, że ta dyskusja jest w ogóle zakończona i teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następować będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy?
1: Przedsiębiorcom oczywiście zależy na niższych stopach procentowych, ale też oczywiście na stabilnej inflacji.
2: Dla przedsiębiorców perspektywa wyższych stóp procentowych w przyszłości oznacza wyższe koszty finansowania, droższy kredyt, a w konsekwencji to może to utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast jednocześnie trzeba pamiętać o tym, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować takie, a nie inne decyzje. Będzie podejmować po to, żeby zapewnić stabilność cen.
1: Według eksperta stopy mogą zostać podwyższone za miesiąc. Wówczas Rada będzie miała do dyspozycji najnowszy raport o inflacji. On zawsze pojawia się właśnie w listopadzie. A decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy dzisiaj po południu i oczywiście będziemy ją państwu komentować. Teraz o podatkach powiemy więcej, bo Sejm zajmie się rządowym projektem, który między innymi podwyższa progi podatkowe dla płatników podatku PIT. Przede wszystkim ma wzrosnąć pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Główny doradca podatkowy w Infakt Piotr Juszczyk wyjaśnia, co jeszcze miałoby się zmienić.
3: Między 130 a 150 tysiącami będzie nowa stawka wynosząca 24%. A stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy dochodów. Maksymalnie to 3600 zł rocznie, czyli 300 zł miesięcznie. Pełną kwotę dostaną tylko osoby z dochodami powyżej 150 tysięcy złotych.
1: A reforma skali podatkowej zmniejszyłaby wpływy z podatku PIT do budżetu państwa o ponad 10 miliardów złotych. Piotr Juszczyk zaznaczył, że nowa skala podatkowa potrzebuje źródła finansowania, które obejmie największe przedsiębiorstwa.
3: Pierwszym z nich to największe spółki. Spółki, które osiągają przychody powyżej 50 milionów euro, zapłacą CIT w wysokości 22% zamiast 19%. Drugie źródło to ryczałtowcy i to ich zmiana dotknie najmocniej. Limit przychodów, do którego można rozliczać się ryczałtem, spada z 2 milionów do 250 tysięcy euro, czyli do około miliona złotych. Kto w trakcie roku przekroczy 300 tysięcy euro, od nadwyżki zapłaci 17%, a w kolejnym roku straci ryczałt.
1: A żeby te zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku, ta ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Jak to się wydarzy, co się będzie działo z tą ustawą, oczywiście także będziemy państwa informować na bieżąco.
4: Saldo. Reklama.
5: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. obiecać.

0: mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski pocisk uderzył w kilkupiętrowy blok. Ukraina liczy straty po zmasowanym ataku. Minister obrony i namowy Donalda Trumpa rządzący mówią o nieuprawnionych naciskach. Dobiega końca proces po tragedii na Jedynce, w której zginęła trzyosobowa rodzina. Dziś mowy końcowe. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Ukraińcy liczą straty po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku. Są pierwsze doniesienia o zabitych i rannych cywilach. Z wielu regionów docierają informacje o poważnych zniszczeniach domów mieszkalnych. W Pryłkach w obwodzie czernichowskim rakieta uderzyła w wielopiętrowy blok.
2: Co najmniej dwie osoby zabite to wynik rosyjskiego uderzenia w kijowskiej dzielnicy Darnica. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy całą noc słyszeli eksplozje i syreny alarmowe. Nad miastem unoszą się słupy dymów. Trudna sytuacja panuje w oddalonych o około 100 km od Kijowa Pryłkach. W tym 50-tysięcznym mieście rosyjska rakieta uderzyła w czteropiętrowy budynek mieszkalny. Część bloku jest całkowicie zniszczona. Okoliczni mieszkańcy publikują nagrania zniszczeń.
3: Wszyscy sobie mogą spokojnie.
2: Oni tam sobie po prostu spali. Ilu tu ludzi może być pod gruzami? W Pryłkach trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Trudna sytuacja panuje też w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim. Tam także Rosjanie uderzyli w dzielnicę mieszkalną. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Rząd nie dopuszcza jakichkolwiek nacisków ze strony amerykańskiej w sprawie sytuacji w Polsce, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Polityk lewicy odniósł się do marcowego spotkania szefa MON wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA. Z medialnych doniesień wynika, że Donald Trump miał przekonywać lidera ludowców do opuszczenia koalicji rządzącej. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce nie jest kartą przetargową w tej sprawie, zapewniał Sebastian Gajewski.
4: Próby szantażowania Polski obecnością lub nieobecnością wojsk amerykańskich, utworzeniem stałej bazy bądź nie w jakimkolwiek naszym kontekście wewnętrznym, czy to kwestii związanych ze składem rządu, czy obowiązującym prawem w Polsce, to są czymś, na co w sposób oczywisty nie można się zgodzić.
1: Ze spotkania ministra obrony z Donaldem Trumpem nie powstała oficjalna notatka. Domagają się jej szef dyplomacji oraz prezydent. Pierwsze zarzuty w sprawie nadużyć w szpitalu południowym

0: sądowym w Warszawie usłyszał je lekarz Dawid K. Były radny Koalicji Obywatelskiej został zwolniony z placówki po ujawnieniu informacji, że w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu pełnił funkcję kierownika SOR-u mimo braku specjalizacji. Wczoraj został przesłuchany przez śledczych, mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. W godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w prokuraturze okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w sprawie nadużyć w Stołecznym Szpitalu Południowym. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 0,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Po ponad 3 latach dobiega końca proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Rozpędzone auto uderzyło w osobówkę, którą podróżowało małżeństwo z 5-letnim synem. Rodzina zginęła na miejscu. Za godzinę w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszone zostaną mowy końcowe w tej sprawie. Prokuratura wnioskuje o najwyższy w tym przypadku wymiar kary – 8 lat więzienia. Około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatku PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który został już skierowany do dalszych prac w komisji. Rada Ministrów proponuje podwyższenie pierwszego progu podatkowego oraz wprowadzenie dodatkowej stawki podatku.
2: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
0: Tłumaczy doradca podatkowy Sabina Tyszko. Reforma zmniejszyłaby wpływy z podatku PIT do budżetu o ponad 10 miliardów złotych. Rząd chce zapewnić źródło finansowania, podwyższając podatek CIT dla firm. Żeby zmiany mogły wejść w życie od 1 stycznia, ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Polskie linie lotnicze LOT wracają do Bangkoku. Po południu z lotniska Chopina w Warszawie wystartuje pierwszy od ponad 40 lat rejsowy samolot do stolicy Tajlandii. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski powiedział, że rejs potrwa ponad 10 godzin, a będzie obsługiwany przez samoloty Dreamliner.
3: Polskie linie lotnicze LOT gościły już w Bangkoku. Pierwszy samolot LOT-u wylądował w stolicy Tajlandii w 1979 roku, więc teraz po długiej przerwie wracamy do Tajlandii. LOT dzisiejszy do Bangkoku będzie trwał 10 godzin i 30 minut.
0: W przyszłym miesiącu do Bangkoku będzie się można dostać prawie codziennie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Kierowcy noga z gazu w wielu miejscach, a zwłaszcza na południu i w centrum kraju, jazdę utrudnia wciąż gęsta mgła. Miejscami dziś możliwy przelotny słaby deszcz, a najwięcej słońca mogą się spodziewać mieszkańcy południowego wschodu. Termometry w ciągu dnia pokażą od 16 stopni na północy do nawet 22 na południu. W centrum będzie około 20.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Może Państwo też widzieli, był taki film o takich trzech mężczyznach, którzy pojechali do Bangkoku. Podobno niezapomniana podróż. Zostawmy to. Czas na 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Ale zanim do Bangkoku polecieli, to oni wcześniej w Vegas też spędzali czas. Chyba też trzecia część była w którymś z miast, ale już teraz sobie nie przypomnę. Krzysztof Mulawa w naszym studiu, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu.
7: A pan kiedyś w Bangkoku albo w Vegas?
8: Fajnie, że pan zadał to pytanie. Całkowicie nie mówiliśmy się na to pytanie. W Bangkoku byłem chyba 7 razy.
7: W Bangkoku był pan 7 razy?
8: Byłem 7 razy.
7: Co pan robił w Bangkoku 7 razy?
8: No to co tam ci ludzie? A więc nie mogę powiedzieć. Nie. To znaczy bardzo lubię Azję Południowo-Wschodnią. Oprócz Bangkoku byłem w Hanoi. Polecam Hanoi, polecam Manilę, Filipiny.
7: Jak wrażenia w ogóle?
8: Jak się wraca tam 7 razy, to znaczy, że musi być dobrze. Nie byłem tam.
7: To jest zupełnie inny świat, prawda?
8: Inny świat, ale bardzo przyjemny, zupełnie inny. Trzeba podróżować po Polsce, ale świat jest na tyle ciekawy, że warto też raz na jakiś czas zobaczyć, jak ludzie żyją w innych krajach.
7: A w Vegas pan był?
8: W Vegas nie byłem. Bardziej kręcimy Bangkok czy Hanoi.
7: A to widzi pan, jak jesteśmy w

0: tej części świata. To może zacznijmy od Grzegorza Brauna i od sprowadzania pracowników z Indii. Grzegorz Braun próbował zorganizować taką polsko-indyjską konferencję biznesową. To się już miało odbyć w wakacje, termin był przesuwany, teraz był październik, też się nie odbył. Jeden z portali ujawnił taśmy Grzegorza Brauna, na których współpracownicy Grzegorza Brauna no powątpiewają, dlaczego Braun chce sprowadzać indyjskich pracowników do Polski. Jak pan na to w ogóle, na tę historię całą patrzy? I skąd to upodobanie Grzegorza Brauna do Indii?
1: Też wydaje mi się to zastanawiające, dlaczego pan Grzegorz Braun tak bardzo intensywnie współpracuje ze stroną indyjską. Jadąc do pana, słuchałem wypowiedzi pana chyba Chmielewskiego, który współpracuje z panem Braunem, który tłumaczy, że firma, z którą mieli się spotykać, absolutnie nie współpracuje, nie współpracowała z organizacją, która sprowadza imigrantów. Nie pamiętam, jak ta organizacja się nazywa, ale wiem, że na poprzedniej stronie internetowej, na poprzedniej wersji strony internetowej tej organizacji, ta organizacja proponowała pracowników niewykwalifikowanych, wykwalifikowanych, więc wystarczy dobrze poszukać w internecie, żeby wiedzieć, z kim się spotyka. I to są zawsze...
0: To, co chodzi w tej historii.
1: Wydaje mi się, że mamy do czynienia z jakimś dziwnym, dla mnie dziwnym, być może nie ma nic dziwnego, ale dla mnie wydaje się dziwnym takim upodobaniem do współpracy z Indiami. A zdarzają się u pana Grzegorza Brauna politycy, którzy mówią o tym, o czym ja mówię, ale w zupełnie inny sposób. Znaczy masowa imigracja, czy ta legalna, czy nielegalna, jest błędem. A zdarzają się politycy u pana Grzegorza Brauna, bynajmniej słuchałem wypowiedzi dwóch, którzy dopuszczają.
0: No właśnie, no bo to jest zaskakujące w tej polityce Grzegorza Brauna, że co do zasady migracja, imigranci absolutnie nie. No chyba, że ci z Indii, no to wtedy już tak.
1: I dlatego wydaje mi się to dosyć dziwne, patrząc na całościowy obraz pana Grzegorza Brauna.
0: No dobra, nie dojdziemy tutaj do tego, jaka jest prawda. To trzeba zaprosić przedstawicieli pana Grzegorza Brauna do studia, chociaż to zawsze jest olbrzymie ryzyko, nie ma co ukrywać. Panie pośle, to nadal o kwestiach zagranicznych porozmawiajmy. Czy niepokoi pana to, że rzekomo Donald Trump miał proponować Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi układ, żeby ten zmienił koalicjanta?
1: Każda, jakakolwiek, z jakiegokolwiek kierunku, w ogóle nie tyle nawet próba, ile dopuszczanie w głowie myśli o tym, że jakikolwiek inny kraj, ktokolwiek polityk, nawet największy na świecie polityk, nie wiem kto jest teraz to właściwie największym politykiem na świecie, mógłby decydować i układać klocki, które mają flagę biało-czerwoną, jest niedopuszczalne z punktu widzenia narodowca, jakim ja jestem. Żaden kraj, żaden władca innego kraju, żaden największy przyjaciel, chociaż tak naprawdę przyjaciół w polityce zagranicznej nie ma, nie powinien układać klocków. Więc jeżeli zdarzyła się jakakolwiek taka sytuacja, albo polski polityk na odpowiedzialnym stanowisku, zresztą żaden polski polityk nie powinien nawet na nieodpowiedzialnym stanowisku mieć takiego podejścia, że chcieć w ogóle usiąść do stołu, rozmawiać w takiej kwestii, nie powinien tego robić. Mam nadzieję, że to też się nie odbyło.
0: A chciałby pan poznać szczegóły, detale tej rozmowy Trumpa z Kosiniakiem?
1: Bardzo bym chciał poznać detale tej rozmowy, ponieważ jeżeli tak by się zdarzyło, to okazałoby się, że pan Kosiniak-Kamysz zachował się w sposób skandaliczny, zdradził Polskę z racji stanu.
0: Nie ujawniając tej rozmowy od razu, tak? W marcu, czy w ogóle do niej podchodząc?
1: Podchodząc, już ujawnianie.
0: Ja nie wiem, czy Kosiniak wiedział, o czym ma rozmawiać, tak na dobrą sprawę. Tutaj nie wiem.
1: Oczywiście też nie mogę tego zakładać. Mówię, że jeżeli by się okazało, że tematem tej rozmowy, o której pan Kosiniak wiedziałby, było to, że ktoś chciałby nam ustawiać klocki polskie, to samo pojechanie na takie spotkanie, w ogóle uczestniczenie w dalszych dyskusjach o organizacji tego spotkania jest zdradą stanu. To nie ma co... Trzeba tu używać bardzo mocnych słów, ja te słowa z dużą odpowiedzialnością.
0: Jak pan ocenia tę taką polsko-polską przepychankę? Bo tak, kancelaria premiera mówi, że to Nikodem Rachoń z kancelarii prezydenta powinien przygotować notatkę. Kancelaria prezydenta mówi, że to Radosław Sikorski powinien przygotować notatkę po tym spotkaniu z Kosiniaka-Kamysza. Trwa jakaś jeszcze przepychanka pomiędzy Sikorskim a Bielanem w mediach społecznościowych i Przydaczem. Czy to nie jest taka zabawa trochę w krótkich spodenkach? Bo sprawa jest niezwykle poważna. Znaczy prezydent Stanów Zjednoczonych, no, nie werbalizując szantażu, chce zmiany rządu w Polsce.
1: Tak. I w tej właśnie w tej zabawie dla chłopców w krótkich spodenkach uczestniczą bardzo ważne osoby. Pan Przydacz, bardzo ważna osoba. Pan Sikorski, bardzo ważna osoba. Pan Kosiniak-Kamysz, również bardzo ważna osoba w naszym państwie. I to jest trochę słabe. I to jest trochę słabe, bo dotyczy to kwestii międzynarodowych. Prawdopodobnie, jeżeli to właśnie dotyczy kwestii międzynarodowych, to znajduje swoje odzwierciedlenie w Doniecku.

0: doniesieniach medialnych u naszych sojuszników, jakimikolwiek oni by teraz nie byli, to jednak to są nasi sojusznicy. Zresztą mogą obserwować to inne agencje, które nadają depesze do
1: znaczy do sami, dajemy powód, pretekst do tego, żeby być rozgrywanymi.
0: Żeby być rozgrywanymi, dajemy pretekst do tego, że pokazujemy, że w kwestiach międzynarodowych zamiast trzymać jeden front, to my tego frontu nie trzymamy. To jest bardzo słabe. Ja uczestniczę w wielu wyjazdach dyplomatycznych i istnieje na szczęście, i mówię tutaj jako osoba, która często używała, czasem używa nadal PiS, PO, jedno zło i całą tą bandę czworga trzeba wygonić, to jednak w sytuacjach wtedy, kiedy wylatujemy do innych krajów, no to istnieje taka niepisana zasada, że po prostu utrzymujemy wszyscy propolski front, a tutaj widzimy, że ci najwięksi politycy w naszym kraju, bo do takich należą te trzy osoby, które wymieniłem, no nie umieją zachować się w sposób odpowiedzialny i pokazywać politykom na trochę niższych szczeblach, jaka powinna być polska racja stanu.
1: A co ta cała sprawa mówi o współpracy, o relacjach polsko-amerykańskich? Jaki to jest prognostyk na przyszłość, skoro chcemy inwestować dalej w amerykańskie siły w Polsce?
0: To znaczy, na początku trzeba zacząć od tego, że jeżeli Ameryka w ogóle wychodzi z takiego założenia i chce nam proponować rozmowę o układaniu polskiego rządu, to znaczy, że polscy politycy przyzwyczaili tamte władze, zarówno o poprzedniego prezydenta, jak i obecnego Stanów Zjednoczonych, że oni mogą spokojnie podejść do takiego tematu właśnie w taki sposób, co dla mnie wydaje się sposób, cały ten temat wydaje się rzeczą niedopuszczalną. Także historia jest taka, że my przyzwyczailiśmy, a teraz jaka będzie przyszłość? No to przyszłość będzie taka, czy my będziemy umieli otrząsnąć się z takiego wkładania, albo to pan często używa przyjaciół Rosji, ale również trzeba użyć takiego stwierdzenia nadmiernych przyjaciół Izraela, Waszyngtonu, czy jakiejkolwiek innej stolicy, Berlina, Brukseli. My mamy rządzić się własnym prawem. Polscy politycy, niech to nawet będą lewicowi politycy w polskim rządzie, mają rządzić Polską, a nie jakiekolwiek...
1: A pan jest zwolennikiem amerykańskich baz w Polsce?
0: Panie redaktorze, mówi się teraz o tych bazach, a ja zadaję pytanie, a gdzie ta baza ma być? Jeżeli Amerykanie umieszczą tą bazę gdzieś bardzo daleko na zachodzie, to znaczy, że cała Polska wschodnia będzie odsunięta, a drugim pytaniem jest, kto będzie w tej bazie siedział i kto będzie za to płacił?
1: Znaczy my będziemy płacić to bez dwóch zdań.
0: No właśnie, panie redaktorze, ale do tego zaraz dojdę, ale teraz kto będzie tam siedział? Jeżeli tam nie będą wojska pancerne, nie będą to właśnie żołnierze, którzy będą w stanie wejść do czołgu, tak zwanego czołgu, czy obsługiwać patrioty, a będą to informatycy na przykład, bo to prawdopodobnie Stany Zjednoczone zdecydują i nie będziemy tu mieli nic do gadania i będziemy pod takim pręgierzem, że albo Stany Zjednoczone zdecydują, że to będzie taka formacja, że na przykład informatycy siedzieli gdzieś pod Zieloną Górą, to czy dla nas to będzie stanowiło naprawdę taką...
1: No, zwolennicy tych baz odpowiadają, że tak, że każda amerykańska stopa na polskiej ziemi odstrasza Rosjan przed potencjalnym atakiem na nasz kraj.
0: To jest oczywiście głupota, to jest nieprawda. Putin tak by chciał, właśnie ja teraz będę używał argumentu ad Putinum, to znaczy Putin by chciał, żeby tutaj stacjonowało nawet 50 tysięcy amerykańskich informatyków. Putin przestraszyłby się dużo bardziej, jeżeli by stacjonowało tutaj 10 tysięcy wojskowych, którzy znają obsługę czołgów, Abramsów i tak dalej, i tak dalej. Także ważna jest nie tylko ilość, ważna jest jakość i ważna jest oczywiście również lokalizacja umieszczenia tej bazy, czy tych baz w Polsce.
1: Czyli nie brać w ciemno tych żołnierzy amerykańskich.
0: W ciemno to można iść żoną na kolację, ale na pewno nie brać, nie dorozmawiać o rzeczach poważnych, jakim jest baza jedna czy druga wojskowa.
1: Dobrze. Czekamy i tak na rozstrzygnięcia związane z bazami. To chciałem pana zapytać o wybory krakowskie, bo to już w najbliższą niedzielę. Konfederacja popiera kogoś oficjalnie?
0: Nie popieramy. Nie zdecydowaliśmy o tym i prawdopodobnie nie zdecydujemy, żeby kogoś poprzeć.
1: No rozumiem, że jak coś to gibałe.
0: No jak ja panu potwierdzę, panu, no tak, to znaczy już będzie po tak zwanych ptakach, więc nie potwierdzę i nie zaprzeczę, okay. Ale nie będzie z naszej strony oficjalnego komunikatu. Nasi sympatycy, wyborcy, po prostu mieszkańcy Krakowa, wydaje się, że mają dosyć rządów za ostatnie 20 lat i być może znajdą wśród tych dwóch kandydatów lepszego kandydata, bo pewnie to nie będzie z punktu widzenia wyborcy Konfederacji dobry i zły kandydat, pewnie będzie to lepszy i trochę gorszy kandydat.
1: Jakieś rozliczenia po tym nie zebraniu podpisów w Krakowie?
0: Oczywiście, to będą rozliczenia wewnętrzne. My w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej zawsze takie rzeczy pierzemy wewnętrznie, nie zewnętrznie. Pranie zewnętrzne oznacza polityków

0: nieodpowiedzialnych. My oczywiście rozliczamy, dyskutujemy i będziemy z dużą dozą prawdopodobieństwa nie dopuszczali już nigdy do tego typu błędów, bo rzeczywiście to był błąd.
1: A pańskie hipotezy, dlaczego tak się stało? Czy to była kwestia niedopatrzenia, kwestia braku umiejętności, braku zaangażowania, czy to może był wewnętrzny sabotaż?
0: Zacznę od tych obiektywnych rzeczy. Sposób kontroli tych głosów się zmienił. To znaczy jeszcze do niedawna to ludzie po prostu siadali przy dużym stole 15 pracowników, czy zatrudnionych na krótką umowę pracowników OKW weryfikowało te podpisy, a teraz robi to automat. Jeżeli, panie redaktorze, teraz pojawi się w nazwisku ćwik, albo właśnie nie pojawi się kreseczka nad C, to ten podpis nie jest zliczany. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nawet w związku z tym, że w 27 roku będzie dopuszczona zbiórka podpisów elektroniczna, to właśnie lekcja zostanie wzięta po Krakowie i być może nawet partie polityczne będą nadal zbierały po prostu dosyć bezpieczną górkę podpisów tylko i wyłącznie z samej tak zwanej ulicy i za tak zwane komisje. Nie będziemy przejmowali się tym, co będzie się działo w podpisach elektronicznych. To znaczy, to jest duża lekcja dla wszystkich partii, nie tylko dla naszej, że ten system informatyczny właśnie spowodował to, że tych podpisów z punktu widzenia tego, co dostarczył Bartosz Bochenczak, 40% było odrzuconych. Zazwyczaj, panie redaktorze, zdradzę taką kuchnię, 40% tej górki było górką wystarczającą, gdzie partie mówiły, wydaje się, że możemy może nie tyle zakończyć, ile i przestać z dużą dozą determinacji zbierać dalej podpisy. Także zmiana systemu, ale to są rzeczy obiektywne, ale rzeczy również są takie, które zależały od Konfederacji, to znaczy powinniśmy tą górkę wyzbierać.
1: Jeszcze większą.
0: Jeszcze 60%, czyli 100% i pewnie to by wystarczyło, chociaż też nie jest to duża doza prawdopodobieństwa, ale niepewność. Także i błędy wewnętrzne, ale również kwestie zewnętrzne, które są niezależne od Konfederacji.
1: A czy w pańskiej ocenie można z tych wyborów krakowskich, z kampanii krakowskiej, z pierwszej tury wyciągać wnioski dalej idące, jeśli chodzi o politykę centralną? Czy to jest bardzo, proszę na spokojnie, to ja dokończę pytanie, czy to jest sprawa czysto lokalna, takie krakowskie? Krakowski krajobraz.
0: Wypadało, żebym powiedział jako polityk Konfederacji opozycji, że właśnie to jest, będzie znak, to już jest znak, że to już się zmienia Polska. I w małej części rzeczywiście tak powiem, że nie ma tam kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I to już jest jedna rzecz, która świadczy o tym, że popis się kończy. Ale jednak kandydatka Platformy weszła do drugiej tury i to jest nadal oznaka, że jeszcze z tym podpisem nie możemy kończyć, a bardzo bym chciał, żeby w pierwszej turze i szczególnie w drugiej turze startowali już kandydaci partii, którzy nie należą do tak zwanego duopolu. Polskę trzeba rozbić, te układy lokalne trzeba rozbić i być może w najbliższym czasie w Krakowie ten układ zostanie rozbity.
1: Gonicie Prawo i Sprawiedliwość. W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski Prawo i Sprawiedliwość ma 18% poparcia, a Konfederacja 14,1%.
0: Tak jest. Ja przypominam sobie bardzo miłe z panem redaktorem rozmowy wtedy, kiedy mówiłem, że jesteśmy gotowi, żeby w 27 roku wziąć odpowiedzialność za Polskę. To były moje słowa z tego studia. Ja również bardzo delikatnie odnosiłem się do dobrych sondaży Konfederacji.
1: Będzie tam mijanka?
0: I czasem mówiłem o tym, że przyzwyczaimy się do tego, że kiedyś nastąpi mijanka. I mogę dzisiaj jeszcze spokojnie powiedzieć, że duży szacunek do tego, co pokazywane jest w mediach, ale Konfederacja, Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja bardzo spokojnie będzie nadal merytorycznie, będąc pozbawionymi politycznej poprawności, pracowali, żebyśmy zrobili tą mijankę nie tylko na poziomie drugiego miejsca, ale na poziomie
1: jeszcze pierwszego
0: miejsca, panie redaktorze. Pan się delikatnie uśmiecha.
1: Uśmiecham
0: tak
1: się.
0: Tak jak wtedy się pan uśmiechał.
1: Ale ja niezłośliwie się uśmiecham.
0: Nie zarzucam tego. Mam, że taka sympatia, jak do tych rozmów moja jest. Robimy naprawdę dużo, żeby pokazać wyborcom, że warto na nas postawić i to nie jest tylko spoglądanie na prawą stronę sceny politycznej, tylko niech nawet ludzie o lewicowych poglądach patrzą, że te poglądy prawicowe, co głosimy, nie są złe. są odpowiednie dla każdego mieszkańca Polski.
1: Ja się uśmiechałem, bo widzę pierwszy wynik w sondażu, czyli Koalicja Obywatelska 36%, czyli dwa razy więcej niż
0: powolutku.
1: Na drugim miejscu PiS 18, na trzecim Konfederacja 14,1, potem Konfederacja Grzegorza Brauna 9%, Lewica 7,4, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,7, pozostałe partie pod progiem.

wyborczym. Na koniec chciałem jeszcze pana zapytać o pańskie stanowisko albo stanowisko Konfederacji, albo i stanowisko Konfederacji w sprawie dwóch cen. To znaczy tej obniżki cen paliw poprzez nałożenie podatku na zyski koncernów paliwowych i ustawa alkoholowa, ta projektu Lewicy, autorstwa Lewicy, która teraz przechodzi przez Sejm. Czy państwo są zwolennikami obu tych rozwiązań?

0: rozczarowała. Panie redaktorze, jeżeli zyski koncernów są za duże, to polskie państwo, skoro jest właścicielem Orlenu, może w taki sposób zdecydować o tym, że więcej środków finansowych zostanie w kieszeniach Polaków. Po to mamy to, po to rządy poszczególne dedykują swoich namiestników do zarządów tych spółek, żeby te spółki były kontrolowane przez państwo i powinny realizować to, co na poziomie państwowym sobie założymy, więc podatki nowe nie, można to ustanowić i dojść do tego samego poprzez odpowiednie zarządzanie tymi spółkami.
1: Odgórny zakaz alkoholu, sprzedaży alkoholu w całym kraju pomiędzy 22 a 6 rano i zakaz reklamowania alkoholu?
0: No i zakaz, zróbmy jeszcze zakaz jedzenia mięsa, zakaz jeżdżenia samochodów, bo przecież samochody również zabijają ludzi i są niepotrzebne w naszym kraju i szkodzą środowisku i ludziom. No, panie redaktorze, no ile można zrobić zakazów? Zakazy parkowania w Warszawie. My powinniśmy być społeczeństwem, które nauczy się w każdym momencie.
1: Mówi pan, że to spożycie alkoholu w Polsce wzrasta z roku na rok.
0: To absolutnie nie jest prawda. Panie redaktorze, proszę pokazać, a spożycie alkoholu, a tego mocnego spada na łeb, na szyję. Spada na łeb, na szyję. Proszę, nie twórzmy takiego wrażenia, które nie ma potwierdzenia w faktach. Ja oczywiście nie jestem dziennikarzem, ale mógłbym pana się zapytać, czy pan przypadkiem 20 lat temu nie pił dużo więcej alkoholu niż dzisiaj? Czy pan 5 lat temu nawet nie pił dużo więcej alkoholu? I u mnie odpowiedź jest dokładnie taka sama. Pijemy jako społeczeństwo znakomicie mniej. Przestańmy nakładać ciągłe zakazy, nakazy. Nauczmy się jako społeczeństwo żyć, bo coraz gorzej się żyje nam jako ludziom. Jesteśmy nastawieni do siebie wilkiem. Nie chcemy ze sobą rozmawiać. Zostańmy w domu, bo ciągle są nakazy, zakazy. Róbmy wszystko zgodnie z podejściem takim szkoleniowym, nauczymy się tego, żeby na przykład nie wyrzucać do...
1: Czyli edukacja, a nie ograniczenia.
0: Edukacja. Nauczmy się mówić o tym, że nie jest dobrze wyrzucać butelkę do lasu i nauczyliśmy się jako Polacy tego przez ostatnie 10 lat. Nasze lasy są czyste i nie trzeba znowu wprowadzać systemu kaucyjnego, żeby mówić Polakom, że trzeba plastik wkładać do pojemnika, a nie do mchu w lesie.
1: Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Bardzo dziękuję. Wie pan, lata 20 życia też się rządzą zupełnie innymi prawami niż lata 30 i 40. Nie ma co ukrywać.
0: Oczywiście.
1: Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Dobrego dnia i dobrego dnia także dla państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Polak Polakowi wilkiem. No chyba trzeba z tym skończyć, proszę państwa. To jest poranek w Polskim Radiu 24.
2: Przegląd prasy.
4: Bardzo dużo ciekawych kwestii pojawiło się w trakcie tej rozmowy. Między innymi, że w ciemno to z żoną na kolację można iść, a nie rozmawiać z Donaldem Trumpem.
1: To mi się, właśnie tutaj chciałem się spierać z posłem Mulawą, ale już zabrakło przestrzeni, bo to mi się bardziej randka w ciemno kojarzy, niż z żoną, to już raczej przy świecach niż w ciemno. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tak bym rekomendował. Natomiast bardzo ciekawe też to, co poseł Krzysztof Mulawa mówił o decyzji prezydenta w sprawie cen paliw, to że rozczarowała go decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
4: Co, Konfederacja nie chce tańszego paliwa w Polsce?
1: Konfederacja nie chce i to przecież jest porozumienie, które Karol Nawrocki podpisywał ze Sławomirem Mentzenem w kampanii, ta tak zwana deklaracja toruńska, w której prezydent zobowiązał się do niepodpisywania żadnych nowych podatków. A to jakby nie patrzeć, niezależnie od tego, na jaki cel idą te pieniądze, nowy podatek formalnie jest.
4: No ale od koncernów paliwowych, od tych wielkich,
1: no tak, ale Konfederacja
4: tych tłustych misiów. No.
1: No tak, ale Konfederacja nie zgadzała się też na podatek od banków, na podatek cukrowy, na wiele różnych podatków, które nawet jeśli miały, byłyby nałożone na koncerny, których nie darzymy olbrzymią sympatią, może w ten sposób, to i tak są to podatki. Więc pragnę zauważyć taki pierwszy mocny rozdźwięk pomiędzy Konfederacją, która zawsze murem za prezydentem, a prezydentem Karolem Nawrockim, który po raz pierwszy zaprzeczył deklaracji toruńskiej. Myślę, że to nie będzie miało większego wpływu na relacje obu tych ośrodków władzy, znaczy władzy. Konfederacja nie jest u władzy. Natomiast jest

0: To już pewien pierwszy rozłam no, w patrząc tej też wspólnej
1: na,
0: polityce.
1: Na sondaże, na to jak do przodu idzie Konfederacja, no to jest to ważna siła polityczna i chciałbym zapytać również o samo dogadywanie się dwóch Konfederacji, no bo pojawiła się w trakcie twojej rozmowy również kwestia taśm Brauna. Tutaj jest jakiś rozdźwięk, czy Konfederacja za Konfederacją murem stoi?
0: Ja myślę, że na tym etapie, ale to już jest moja ocena publicystyczna, myślę, że na tym etapie żadna z Konfederacji nie ogląda się na siebie za specjalnie. To są nieco inne elektoraty. Elektorat Grzegorza Brauna to elektorat bardziej radykalny, nieco mniej przedsiębiorczy na przykład niż elektorat Konfederacji Mentzena i Bosaka. Natomiast jak spojrzymy właśnie w sondaż, który cytowałem dla United Surveys, no to już teraz Konfederacje obie mają poparcie w sumie na poziomie 23%, czyli są drugą siłą polityczną w kraju, gdyby je sumować.
1: Roch Kowalski, bardzo dziękuję ci.
0: Dziękuję również.
1: Za to spotkanie.
0: Dobrego
1: Kolejne
0: dnia.
1: Oczywiście rozmowy z Rochem już jutro, na które już teraz państwa zapraszam. Za chwilę informacji, my wracamy po informacjach.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Na zegarach 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Rosjanie zaatakowali dzielnice mieszkalne oraz infrastrukturę energetyczną w centralnej i wschodniej Ukrainie. W Pryłkach w obwodzie czernichowskim rakieta uderzyła w wielopiętrowy blok. Na miejscu trwa wciąż akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Z wielu regionów docierają też informacje o poważnych zniszczeniach domów mieszkalnych. W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby. Nad miastem unoszą się słupy dymu. Trudna sytuacja panuje też w Krzemieńczuku, w obwodzie połtawskim. Tam Rosjanie również uderzyli w dzielnicę mieszkalną. Błędy w ustaleniach faktycznych i obraza przepisów postępowania. Takie argumenty znalazły się w zażaleniu prokuratury na decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zapewnienia polityka PiS-u w sprawie przestrzegania warunków listu żelaznego są niewiarygodne, mówi minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Tutaj mamy człowieka, który mówił zupełnie coś innego, że będzie współpracował wcześniej z organami wymiaru sprawiedliwości. Później pokazywał zdjęcia, które miały pokazywać, że jest chory, a w rzeczywistości uciekł za granicę, ukrywa się. Mówi, że posługuje się fałszywą tożsamością, a wniosek wysyła z Naddniestrza.
7: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień w śledztwie dotyczącym nadużyć funduszów sprawiedliwości. Zatrzymano go w lesie. Kilka godzin trwała policyjna obława na 49-latka z Zagórza w Małopolsce. Mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie swojej 73-letniej matki. Do ujęcia doszło w pobliżu miejsca zbrodni, poinformowała Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
9: Mężczyzna miał przy sobie nóż, który odrzucił na widok policjanta. Został zatrzymany, będzie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie będą przeprowadzone z nim czynności.
7: Mężczyzna nie stawiał oporu w chwili zatrzymania. Na koniec w informacjach jeszcze koncertowe pożegnanie z reprezentacją Lionela Messiego. Legenda argentyńskiej piłki rozegrała swój ostatni mecz w narodowych barwach. Albiceleste pokonali w Buenos Aires Benin 3-0, a Messi zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty. Nawet w najgorszych chwilach nie przestawałem walczyć, dawać z siebie wszystkiego. Zawsze chciałem tu być. Fakt, że nie będę już częścią reprezentacji Argentyny, bardzo mnie boli. Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym tu być przez całe życie, bo gra dla Argentyny to najpiękniejsze, co może się przydarzyć. 39-letni Messi wystąpił w narodowych barwach 208 razy i zdobył 126 bramek. W 2020 roku został mistrzem świata, a w 2021 i 2024 triumfował w Copa America.

0: Jeszcze ciepło, jeszcze słonecznie. Dziś i jutro w okolicach nawet 20 stopni, ale do Polski zmierza front atmosferyczny, który przyniesie intensywne opady deszczu. Zacznie się w południowo-zachodniej części kraju. Padać ma na ziemi łódzkiej, Kielecczyźnie, a w nocy na Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Od piątku czeka nas niestety pogorszenie pogody.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Trzymam w rękach, proszę Państwa, dziennik Fakt, który donosi. Prezes NBP Adam Glapiński otrzyma podwyżkę. To oznacza, że w przyszłym roku zarobi niemal 1 800 000 złotych. O 200 tysięcy złotych więcej niż obecnie. Da to prawie 5 tysięcy złotych dziennie.
2: A co może być ważniejszego od mojego pieniędzy?
3: Komentarz.
0: I od tego chciałbym rozpocząć naszą rozmowę. Artur Bartkiewicz z dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie redaktorze, Adam Glapiński zarobi 5 tysięcy na dzień. Podwyżka do 1 800 000 złotych. Prezes NBP powinien dużo zarabiać?
4: No, wydaje, bo tutaj powinniśmy oddzielić od siebie dwie sprawy. Po pierwsze, rzeczywiście prezes NBP powinien dużo zarabiać, bo wiemy, że zarobki w sektorze bankowym są bardzo duże i żeby skłonić fachowców z rynku do tego, żeby obejmowali to stanowisko, albo osoby kompetentne, żeby to stanowisko obejmowały, no to musimy im oferować pieniądze podobne do rynkowych, gdyż inaczej dobór może być negatywny, albo osoba, która na to stanowisko zostanie wskazana, może tam objąć się z innych przyczyn, na przykład, żeby uzyskać jakieś wpływy polityczne. Natomiast z Adamem Glapińskim jest taki problem, że wszyscy wiemy, że ten wybór miał charakter polityczny. Adam Glapiński był długo czynnym politykiem Porozumienia Centrum, potem PiS-u, bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj w jego przypadku ta podwyżka i jednocześnie działania, które podejmuje, które trudno nazwać takimi neutralnymi politycznie, bo wiemy, że prezes Adam Glapiński tak długo notował nadwyżki w NBP, jak długo rządziła Zjednoczona Prawica, której można było przekazywać te nadwyżki, a kiedy zmieniły się rządy, okazało się, że NBP ma regularne straty, no i tych pieniędzy nie może przekazywać, chyba żebyśmy przyjęli ustawę Safe Zero, no to wtedy te nadwyżki by się pojawiły. Więc
0: pamiętamy,
4: z tej
0: tak.
4: perspektywy to budzi pewnie słuszne oburzenie. To budzi pewnie też słuszne oburzenie, dlatego że środowisko polityczne Adama Glapińskiego mówi o tym, że stan finansów państwa jest no, co najmniej zły. I to prawda, bo mamy duże obciążenia budżetowe. Nawołuje rząd do tego, żeby ten stan poprawił, a jednocześnie no, jego przedstawiciel sobie tę podwyżkę przyznaje. Więc z jednej strony tak, prezes NBP powinien dużo zarabiać. Pytanie, czy obecny prezes to jest właśnie taki fachowiec, który na to wynagrodzenie zasługuje.
0: A dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej będzie dyskutować o kwestii stóp procentowych. Raczej nie należy spodziewać się obniżki tych stóp procentowych. Panie redaktorze, ale przecież zapowiadano, że prezes NBP to w ogóle stanie przed Trybunałem Stanu. Nawet już przesłuchano w tej sprawie 50 świadków. Nawet się komisje zbierały w tej sprawie, żeby omówić, co dalej z tym wnioskiem. No i co? I minęło parę lat i nic się chyba w tej kwestii, oprócz tego, że oczywiście przejechano wiele kilometrów, przesłuchano wiele osób, to chyba niewiele się w tej sprawie wydarzyło.
4: No ale nie jest to jedyne rozliczenie, którego nie dokonano, a które zapowiadano. Pamiętamy, mieliśmy 3 komisje śledcze przecież, które no, przygotowały raporty. Mieliśmy nawet już akt oskarżenia chyba w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego, jest nawet w sprawie wyborów kopertowych. I to wszystko jest na tym etapie takim, że tak powiem, przygotowania do rozliczeń. Wiemy, że to nie jest problem tylko obecnej ekipy rządzącej, żeby spełnić te nadzieje związane z rozliczaniem poprzedników, które nadzieje wzbudzone w swoim elektoracie, bo pamiętamy, że PiS też obiecywał rozliczanie rządów tych poprzednich Donalda Tuska i jeżeli sobie przypomnimy te rozliczenia, no to z nich też niewiele wyniknęło. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o prezesa NBP, są wątpliwości, w jakiej procedurze powinien być stawiany przed Trybunałem Stanu, czy to zwykłą większością, czy za te zarzuty, które są mu stawiane, można go przed Trybunałem Stanu postawić. Druga sprawa, wydaje się, że rządzący mogą się też obawiać tego, że taki proces, który byłby jednak przedstawiony przez prawicę jako proces polityczny prezesa Banku Centralnego, mógłby jednak trochę zaszkodzić złotemu. Pamiętajmy, mamy swoją narodową walutę, NBP jest trochę jej strażnikiem, więc być może tutaj to

0: toczy się po prostu taka polityczna gra, żeby sobie jeszcze bardziej nie zaszkodzić. Jakieś działania są podejmowane, natomiast no pewnie się skończy, tak jak większość rozliczeń, pewnie rządzący pójdą do wyborów, mówiąc, że no potrzebujemy jeszcze czasu na dokończenie tych rozliczeń, no i będą czekać, aż kadencja prezesa NBP po prostu się skończy, żeby tutaj nie, mówię, dodatkowo nie zdestabilizować tej sytuacji finansowej państwa.
1: Panie redaktorze, jak to jest z pańskiego również doświadczenia medialnego, kiedy dochodzi do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Panowie rozmawiają również o wewnętrznej, takie przynajmniej są doniesienia, o wewnętrznej polityce w Polsce, o wewnętrznej sytuacji. No ale do tego spotkania dochodzi no, parę miesięcy temu, a dopiero teraz na światło dzienne wychodzą informacje w sprawie tego spotkania. To jak to odczytywać?
0: No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Rzeczywiście samo spotkanie jest ciekawe i to, że było poświęcone polskiej polityce wewnętrznej, bo jednak wicepremier rządu rozmawiający z prezydentem USA o tym, jak mówi premier Tusk, na temat polityki wewnętrznej w Polsce, no wydaje się takim no co najmniej nietypowym rozwiązaniem, bo jeżeli ktoś miałby rozmawiać o polityce wewnętrznej w Polsce z prezydentem Trumpem, no to partnerem naturalnym byłby albo prezydent Karol Nawrocki, albo ewentualnie premier Donald Tusk, bo to w relacjach z szefem administracji amerykańskiej premier też byłby pewnie odpowiednią osobą. Dlaczego wychodzi to dzisiaj? No z jednej strony wiemy, że wyszło to ze środowiska prawicy i wiemy, że to Adam Bielan dużo o tym mówi, który przedstawia się jako akuszer tego spotkania. I jest to niewątpliwie chęć takiego no trochę włożenia kija w prychy koalicji, czyli doprowadzenia takiego fermentu w koalicji, że być może któryś z członków tej koalicji jest nie do końca lojalny wobec pozostałych. Pamiętamy, że podobne, wydaje się, znaczenie miało to spotkanie Szymona Hołowni niegdyś z Jarosławem Kaczyńskim, też jego akuszerem był podobno Adam Bielan i to też wzbudziło no, taki dużą nieufność do Szymona Hołowni, doprowadziło w ostateczności przecież aż do jego takiego wycofania się z polityki. W przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza tak na pewno nie będzie, no ale na przykład lewicowi partnerzy w rządzie mogą patrzeć na niego trochę teraz bardziej nieufnie, czy on nie chce, aby grać na dwóch fortepianach. A z drugiej strony dla Władysława Kosiniaka-Kamysza politycznie to jest chyba korzystna sytuacja, bo on w ten sposób pokazuje, że ma pewne pole manewru w polityce, utrzymuje, wiemy, że Kosiniak-Kamysz jest w rządzie tym, który utrzymuje najlepsze stosunki z pałacem prezydenckim. No teraz to spotkanie z Trumpem też może być sygnałem, że oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz będzie mówił, zresztą podkreśla, że poinformował o tym od razu premiera Tuska, co jest, ma być dowodem tej lojalności, no ale z drugiej strony brał udział w tym spotkaniu, rozmawiał o tej polityce wewnętrznej. Mamy doniesienia, że no, to była rozmowa na temat tego, że administracja amerykańska bardziej chętnie by widziała rząd prawicowy w Polsce. I skoro Kosiniak-Kamysz brał udział w takim spotkaniu, no to jest pewnie rozpatrywany tam jako element takiej układanki, więc też chyba Kosiniak-Kamysz wysyła taki sygnał, że trzeba się z nim w koalicji liczyć, nie można go tutaj w tej koalicji sekować, że on może walczyć o swoje w tej koalicji, bo ma alternatywę.
1: Opieramy się na pewnych doniesieniach, które do nas docierają, ale przecież po takim spotkaniu, kiedy mówimy o spotkaniu wicepremiera z prezydentem innego kraju, to zwykle przecież po takich spotkaniach są różnego rodzaju notatki, sprawozdania, o czym się mówiło i tak dalej. No, takie notatki również trafiają do służb, trafiają do ambasadorów, no tak się składa, że w Stanach Zjednoczonych ambasadora wciąż nie mamy. No ale takiej notatki również podobno nie ma. Przypadek czy celowe działanie pańskim zdaniem?
0: Nie no, oczywiście nie ma przypadku, są tylko znaki, można by było powiedzieć. To jest rzeczywiście tak, że zwłaszcza wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że tej notatki nie było, bo ta notatka powinna trafić między innymi do MSZ-u, bo mówimy jednak o spotkaniu z przywódcą wielkiego mocarstwa kraju, który jest dla nas strategicznym sojusznikiem. Wydaje się, że brak tej notatki wynika z charakteru tego spotkania, bo ono było nieformalne, ale oczywiście z nieformalnych spotkań też robi się notatki
1: no,
0: oraz
1: właśnie,
0: no, pewnie
1: no.
0: Przede wszystkim z tej treści rozmowy, jeżeli ona była o polityce wewnętrznej, a mówię, no wynika to ze słów Donalda Tuska, który jak rozumiem jako jedyny przedstawiciel rządu od Władysława Kosiniaka-Kamysza usłyszał sprawozdanie na temat tej rozmowy. No takie słowa premiera jak to, że historia to w przyszłości osądzi, no wskazują, że to mogła być dość nietypowa rozmowa, bo jeżeli rozmawiano no, tam rzeczywiście o tym, że w Polsce być może powinno dojść do jakiejś zmiany koalicji rządzącej, no to jeżeli prezydent USA na taki temat rozmawia z przedstawicielem polskiego rządu, no jest to dość nietypowe. Więc myślę, że w związku, to właśnie dlatego tej notatki nie ma. Natomiast no tutaj ciekawe jest to, że Radosław Sikorski kieruje zarzuty w kierunku organizatorów tego spotkania, czyli rozumiem, sugeruje kancelarię prezydenta, ewentualnie Adama Bielana, chociaż nie wiem, jak Adam Bielan miałby notatki z tych spotkań.

0: spotkań robić, ale z drugiej strony to też jest taka szpila trochę wbita chyba Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że on też tej notatki nie przygotował.
1: Ja tylko przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 jest Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Panie redaktorze, jak ustaliła Rzeczpospolita, cudzoziemiec za pakiet usług All Inclusive, który miał umożliwić legalizację pobytu w Polsce, płacił 9,5 tysiąca euro. Ofertę miał przygotować Michał P., dyrektor filii Collegium Humanum w Uzbekistanie. No i według Dziennika Rzeczpospolita proceder przynosił na tyle duże zyski, że nie zakończył się nawet po zatrzymaniu i aresztowaniu w lutym 2024 roku rektora uczelni Pawła Czy. Czy pańskim zdaniem afera Collegium Humanum może być, przepraszam za ten kolokwializm, grubsza od zonda krypto?
0: To znaczy i tak, i nie. Na pewno jest niebezpieczna, dlatego że mówimy tutaj o legalizacji cudzoziemców w dużej w części ze wschodu. Mówimy o legalizacji między innymi funkcjonariusza FSB, bo o tym też piszą, piszemy w Rzeczpospolitej, który nie wiadomo, co się z nim stało. Nie wiemy, co się stało z tymi wszystkimi ludźmi, którzy w ten sposób zostali zalegalizowani w Europie, a wiemy, w jakiej sytuacji żyjemy i wiemy, że nasi wschodni sąsiedzi bardzo agresywną politykę, mówiąc bardzo delikatnie prowadzący wojnę na Ukrainie, ale też prowadzący konfrontację z Zachodem, no zależy im na tym, żeby tutaj wprowadzać agentów wpływu, no albo prawdziwych agentów do Unii Europejskiej, do Polski, więc to jest niebezpieczne. Natomiast pytanie, jak ta afera politycznie, jaki będzie miała tutaj skutek w Polsce, dlatego że ją chyba trudno atrybuować komuś konkretnie na polskiej scenie politycznej. Ona jest dość skomplikowana. Dotychczas w aferze Collegium Humanum mówiliśmy głównie o kwestii tego pozyskiwania dyplomów bez niekoniecznie bardzo żarliwym studiowaniu. I to był jeden odpis tej afery. Natomiast wydaje się, że to, o czym dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, jest dużo poważniejsze i to z perspektywy bezpieczeństwa Polski jest pewnie nawet bardziej niebezpieczne niż afera zonda krypto.
1: A o tym wszystkim mówił Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Do tego tematu również będziemy wracać. Panie redaktorze, na razie bardzo dziękuję za to spotkanie i spokojnego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo, również życzę spokojnego dnia. Do widzenia.
1: Stan dnia. O poranku w Polskim Radiu 24. Kolejne tematy. Po ponad 3 latach kończy się proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Przypomnijmy, w tym wypadku zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Dzisiaj, o godzinie 9, czyli już za kwadrans, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszone zostaną mowy końcowe w tej sprawie. Ten temat śledzi Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czego będą się domagały poszczególne strony i co oznacza to dzisiejsze posiedzenie Sądu Rejonowego?
2: To już de facto ostatnie posiedzenie przed wyrokiem. To, co zostanie dzisiaj wygłoszone w mowach końcowych, to dowiemy się choćby między innymi tego, czego właściwie żąda prokuratura. I tutaj prokuratura zaznacza, że będzie domagała się najwyższego możliwego pozbawienia, może najwyższej możliwej kary, czyli do 8 lat pozbawienia wolności. To mówiła prokurator Izabela Knapik, która też zaznaczała, że ma świadomość, że nie dla każdego będzie to satysfakcjonujący wyrok.
3: Materiał jest pełny, kompletny i jasny i oskarżenie, tak jak stało na takim stanowisku od początku kierując akt oskarżenia, tak w tym momencie również, bo oczywiście możemy mieć poczucie, że jakaś kara może nie czynić zadość, ale żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
2: Bo tutaj nie obowiązuje zaostrzenie kary, które wynikałoby choćby z ucieczki Sebastiana M. po wypadku. Tego akurat prokuratura nie zarzuciła oskarżonemu. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli de facto rodziny poszkodowanych, mecenas Łukasz Kowalski, z jednej strony jest faktycznie zadowolony, bo ta sprawa w końcu dobiega końca, ale z drugiej podkreśla też, że przynajmniej dla tej rodziny nie będzie żaden wyrok satysfakcjonujący.
4: Nikt z tej sali nie wyjdzie zadowolony. My wchodząc na tę salę wiedzieliśmy, że nie wyjdziemy zadowoleni. Dlaczego? Bo taka jest kwalifikacja prawna. Możemy żądać maksymalnego wymiaru kary 8 lat pozbawienia wolności. Jak to miarkować? 2 lata za wnuczka, 3 lata za syna, 2 lata za córkę, czyli odwrotnie, bawić się w arytmetykę? Nie. Oni stracili, jedna i druga rodzina, najbliższych. Żaden wyrok nie wróci tym osobom bliskich.
2: Obrona oskarżonego nie chciała zdradzić, czego będzie domagała się w mowach końcowych. Jedynie powiedziała, że proszę czekać na to właśnie ostatnie posiedzenie sądu. Jednak patrząc na to, co się działo podczas poprzednich rozpraw, to można wnioskować, że mecenas Katarzyna Hepp

0: będzie domagała się uniewinnienia swojego klienta. Wynika to choćby z tego, że we wcześniejszych posiedzeniach wielokrotnie próbowano zrzucić winę na rodzinę, która jechała kiją, która spłonęła. Zarzucano to m.in., że to mogło być, że mogła poruszać się na kole dojazdowym, albo też, że to ona zajechała drogę Sebastianowi M., co z kolei odrzucili później biegli w swoich zeznaniach oraz w swoich ekspertyzach. Dopytywana o to, o czym dzisiaj będzie mówiła, wspomniała jedynie, że na pewno poruszy kwestię czasu hamowania oraz jego drogi.
1: Na pewno przedstawię, jak istotny tak naprawdę jest to element dla ustalenia miejsca pierwszego kontaktu pojazdów, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że biegli dzisiaj przyznali, że ten ślad 166 metrów, który określili jako ślad hamowania oraz znoszenia, to jest ślad możliwie najkrótszy, co nie znaczy, że hamowanie nie mogło nastąpić wcześniej, a czas w EDR-ze jest nieubłagany.
0: I według ustaleń śledczych Sebastian M. w momencie wypadku na A1 jechał z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę. Dla zobrazowania to tyle samo, to taka sama prędkość, przy której startuje samolot. I też po wypadku Sebastian M. wyjechał z Polski. Tu przypomnę, przebywał m.in. w Dubaju, był ścigany czerwoną notą Interpolu i w procedurze ekstradycyjnej w 2025 roku został sprowadzony do Polski. I pytałeś też o mowy końcowe. No cóż, to co będzie też bardzo ważne dzisiaj, czyli moment, w którym dowiemy się, kiedy konkretnie zapadnie wyrok w tej sprawie.
2: Tę sprawę śledzi Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje. A razem z nami już pani mecenas Karolina Pilawska. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani mecenas, do 8 lat pozbawienia wolności. To jest maksymalna kara, która może grozić Sebastianowi M. za to, co wydarzyło się na autostradzie A1. Mówimy tutaj o kierowcy, który pędził z prędkością startującego samolotu, jak przed chwilą mówiła nasza reporterka, czyli powyżej 300 km na godzinę. Po wszystkim ten mężczyzna uciekł do Dubaju. Kosztowna ekstradycja. Udało się go zatrzymać, udało się go ściągnąć do Polski. Cała sprawa trwa już ponad 3 lata. 8 lat to jest maksymalna kara, której może domagać się prokuratura. Z pani doświadczenia, pani mecenas, to jest śmiesznie niska kara, której można się domagać w tej sprawie?
3: No tutaj trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że o takim zagrożeniu taką karą, czyli do maksymalnie 8 lat pozbawienia wolności, mówi przepis, więc no tutaj prokuratura nie ma innej możliwości. Z tych doniesień też medialnych, ale też zapowiedzi pani prokurator, która występuje w tej sprawie, no mamy informację, że rzeczywiście to żądanie będzie maksymalne. No oczywiście ja jako adwokat zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam poczucie takiej sprawiedliwości społecznej, ten wymiar społeczny, gdzie my jako obywatele no widzielibyśmy jednak dużo wyższe zagrożenie karą w takiej sytuacji, za taki wypadek, za śmierć trzech osób, jednak no, nie może spowodować tego, że ta kara będzie wyższa niż ta, która jest przewidziana przez przepisy obowiązującego prawa. Natomiast no, jako praktyk wydaje mi się, że rzeczywiście no, tutaj ten wyrok sądu, tak, bo nie sądzę, żebyśmy go dzisiaj już poznali. Raczej zakładam, że sąd dzisiaj wysłucha tych mów końcowych i odroczy publikację orzeczenia, ale też patrząc na przebieg tego postępowania i jakby okoliczności towarzyszące czy zdarzeniu, czy temu, co się działo później, no możemy się spodziewać gdzieś tam tego wyroku w tych górnych widełkach zagrożenia karą.
2: Pani mecenas, z pani doświadczenia, dlaczego tak powoli idą zmiany w przepisach? Bo ten wypadek na A1, ale nie tylko, bo również szalona jazda kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Mówiło się przy okazji tych dwóch wydarzeń o przepisie pod tytułem zabójstwo drogowe, czyli potoczne określenie takiej postulowanej w debacie publicznej i prawniczej zmianie kwalifikacji najgroźniejszych wypadków spowodowanych przez piratów drogowych. No tutaj mówimy o kierowcy, który pędził ponad 300 km na godzinę. Naprawdę trzeba mieć potężne auto i absolutny brak wyobraźni, żeby po publicznej drodze w Polsce pędzić z taką prędkością, bez względu na to, jakie były okoliczności tego wypadku. To z taką prędkością poruszają się kierowcy Formuły 1 na torze wyścigowym. Dlaczego pani zdaniem to zabójstwo drogowe jeszcze nie pojawiło się w przepisach. Mówimy tutaj o sprawie, która ciągnie się

0: 3 lata, to ile trzeba czasu, żeby przepisy od momentu takiej, rozumiem, zapotrzebowania społecznego do wejścia w życie mogły się pojawić?
1: No to też musimy pamiętać, że trudno, aby przepisy były tworzone w oparciu o jednak jednostkowe sytuacje, bo my oczywiście jako społeczeństwo żyjemy tymi głośnymi sprawami i też słusznie, bo to powoduje, że takie zachowania są po prostu społecznie napiętnowane. Natomiast jakby wprowadzanie nowych przepisów no jest poprzedzone bardzo skrupulatną i skomplikowaną procedurą ustawodawczą. No niewątpliwie te postulaty wydają się jak najbardziej słuszne w kontekście chociażby właśnie wprowadzenia tak zwanego zabójstwa drogowego. Natomiast tak jak mówię, my musimy pamiętać o tym, że prawo nie jest stworzone kazuistycznie do konkretnej sprawy. Zresztą w takich sytuacjach, nawet jakby takie przepisy zostały wprowadzane szybciej, no to też nie miałyby zastosowania przecież do sytuacji, które już miały miejsce. Natomiast no jak kierunek związany z tym, że rzeczywiście takie naganne, naruszające wszelkie możliwe tutaj wymogi poruszania się na drogach są nie są przestrzegane, są naruszane, powinny być piętnowane przez prawo. Natomiast też pamiętajmy o tym, że kwestia gdzieś tam wysokiej, bardzo surowej kary no nie jest okolicznością, która spowoduje, że takich sytuacji na drogach będzie mniej. Jednak ta egzekucja kary, ta nieuchronność tej kary jest jednak właśnie takim czynnikiem, który powoduje, że osoby, które potencjalnie mogą być sprawcami takich zdarzeń, mogą się zastanowić dwa razy, niż właśnie to, że mają w perspektywie X lat surową karę do potencjalnego odbycia, więc też o tym pamiętajmy. Natomiast ten trzyletni proces, ja nie uważam, że to jest bardzo długi czas trwania takiego postępowania, szczególnie w kontekście tego, że mieliśmy właśnie tutaj dość skomplikowane, wielostronicowe opinie biegłych sądowych. Ta opinia była uzupełniana, biegli też byli przesłuchiwani przed sądem, no niejako bronili tej opinii. Obrona też przedstawiała swojego biegłego, który oczywiście jest biegłym z listy sądowej, natomiast no tutaj występował jako biegły prywatny, więc ja też absolutnie nie uważam, że ten trzyletni okres jest jakimś nadmiernym okresem. Tutaj przede wszystkim oczywiście szybkość postępowania i to ukaranie sprawcy, jeżeli to wszystko się potwierdza, jest bardzo ważne, no ale nie może nam też umknąć jakby kwestia gdzieś tam takiego kręgosłupa postępowania karnego, czyli żeby sąd rzeczywiście zbadał wnikliwie cały materiał dowodowy i żeby wydał na koniec sprawiedliwy wyrok. Więc ta szybkość jest ważna, ale to nie jest priorytet, jeżeli chodzi o postępowanie jakiekolwiek, nie tylko karne.
0: Adwokat Karolina Pilawska, pani mecenas, bardzo dziękuję za ten komentarz. Pani adwokat gościła w Polskim Radiu 24. Spokojnego dnia.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: To ja tylko dodam, że za mniej więcej kwadrans, a nie, nawet wcześniej, za dosłownie kilka minut należy spodziewać się, że zostaną ogłoszone te mowy końcowe w sprawie wypadku na autostradzie A1, w której zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Przypomnę, że kierowca Sebastian M. pędził swoim samochodem ponad 300 km na godzinę. Po wygłoszeniu tych mów końcowych należy również spodziewać się decyzji, kiedy zapadnie wyrok w tej sprawie. To był poranek w Polskim Radiu 24. Ja państwu już bardzo dziękuję, ale przed nami szykuje się dzień w Polskim Radiu 24. Ten dzień poprowadził Paweł Aramowicz-Zieliński i w jego imieniu już teraz zapraszam. Na pewno nie zabraknie u nas ciekawych tematów. Ja już z państwem się żegnam. Zapraszam na informacje i do usłyszenia niebawem. Spokojnego dnia.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija

0: Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po 3 latach od tragedii na A1 proces dobiega końca, rozpoczynają się mowy końcowe. Zażalenie śledczych też może trafić do neosędziego. Prokuratura zaskarżyła decyzję w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Krista Pike odzyskała przytomność po nieudanej egzekucji. Władze stanu wstrzymały wykonanie wszystkich kar śmierci. Minęła 9, Ewelina Kamińska, zapraszam. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczynają się mowy końcowe w głośnym procesie Sebastiana M. To on jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. We wrześniu 2023 roku Sebastian M. jechał autostradą z prędkością ponad 300 km na godzinę, co ustalili biegli. W uderzonym przez niego aucie spłonęło małżeństwo z dzieckiem. Pełnomocnik rodzin ofiar, adwokat Łukasz Kowalski, przyznaje, że kończy się pewien rozdział tej tragedii. Historii.
2: Przez ten proces, który się tak wydłuża, my 9 miesięcy czekaliśmy, walcząc z hipotezami głoszonymi przez obronę, z idiotycznymi, jak się okazuje, teoriami koła dojazdowego, z tym, że kierowca samochodu kija zajechał wręcz drogę.
1: Adwokat dodaje, że po wyroku sądu pierwszej instancji spodziewa się jeszcze apelacji. Prokuratura domaga się dla oskarżonego maksymalnej, w tym przypadku kary 8 lat więzienia. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Apelacyjnego zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Sędzia, który ją podjął, zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, został powołany nieprawidłowo. Tymczasem, jak informuje nasz reporter Michał Fabisiak, w drugiej instancji sprawa trafi też do sędziego powołanego po 2018 roku.
3: Zażalenie prokuratury trafi do sekcji, która w Sądzie Apelacyjnym jest przewidziana do rozpatrywania takich spraw. Jak ustaliłem, orzekają w niej wyłącznie sędziowie powołani po 2018 roku. Potwierdza to zresztą sam prokurator generalny. Waldemar Żurek powiedział mi, że nie zakłada, aby prokuratura powtórzyła błąd z pierwszej instancji i nie zawnioskowała o wyłączenie sędziego.
4: Jeżeli prokurator tak nie zrobi, no to ja już będę chyba zmuszony wyciągnąć konsekwencje służbowe, jeżeli uznam, że to jest złamanie zasad takiego prawidłowego działania prokuratora.
3: Biorąc pod uwagę, że w sekcji, do której trafi sprawa, są wyłącznie sędziowie powołani po 2018 roku, można spodziewać się, że prokuratura będzie wnioskować o wyłączenie całego wydziału. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Przenosimy się za ocean. Skazana na śmierć Krista Pike jest przytomna i rozmawia z personelem szpitala. Kobieta przeżyła egzekucję mimo podania jej 2 śmiertelnych zastrzyków. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
5: Krista Pike od 30 września przebywa w szpitalu. Wydanym właśnie świadczenie jej prawnicy przekazali, że skazana jest przytomna, mówi i nadal otrzymuje niezbędną specjalistyczną opiekę medyczną. Zaznaczyli jednak, iż rokowania pozostają niejasne. W zeszłym tygodniu zezwolono na przeprowadzenie egzekucji Pike, gdy Sąd Najwyższy odrzucił podjętą w ostatniej chwili próbę jej wstrzymania. Miała ona zostać pierwszą kobietą straconą w tym stanie od około 2 stuleci. Była skazana na karę śmierci za morderstwo sprzed blisko 30 lat. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonania kar śmierci w stanie, uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia niezależnej analizy przebiegu nieudanej

0: próby. Z kolei prawnicy Christie Pike złożyli w sądzie hrabstwa Davidson wniosek o zabezpieczenie wszelkich dowodów związanych z tym zdarzeniem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Pół tony materiału wybuchowego. Ostatnia mina morska czeka w Świnoujściu na neutralizację. Nurkowie z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża zajmą się dziś niewybuchem z czasów II wojny światowej. Operacja na terenie, gdzie ma powstać falochron nowego portu kontenerowego, była planowana do jutra, ale jest szansa, że prace zakończą się dzisiaj, mówi rzecznik świnoujskich marynarzy, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
2: Wszystko zależy od pogody i od zabezpieczenia rejonu, w którym my działamy. Jak na razie dwa dni pokazują to, że wszystko idzie zgodnie z założeniami, zgodnie z planem. Jeżeli wszystko również będzie szło tak sprawnie, to zakończymy swoją operację.
1: Na czas pracy nurków wprowadzono zakaz wchodzenia do wody w Międzyzdrojach, Świnoujściu i po niemieckiej stronie granicy. Uczą przetrwać zagrożenie, a później znaleźć bezpieczne miejsce do ewakuacji. Radomska Caritas w ramach umowy z MSWiA organizuje bezpłatne warsztaty. Może w nich wziąć udział łącznie 1500 osób. Każdy uczestnik przejdzie też szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, mówi Arkadiusz Gradowski ze środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu.
3: Przede wszystkim nauczy się, jak pomagać w stanie zagrożenia życia. Nagłego zatrzymania krążenia, czyli prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak odpowiednio opatrzyć rany, jak postępować z pacjentem w przypadku omdleń, które mogą spowodować stan nagły pacjenta w postaci zatrzymania krążenia.
1: Warsztaty prowadzone będą do połowy grudnia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najcieplej będzie dziś na południu kraju. Termometry pokażą tam nawet do 23 stopni. Na przeważającym obszarze będzie 19-20 stopni, a na wybrzeżu około 17. Słonecznie na południowym wschodzie, w pozostałych rejonach nieco więcej chmur, a miejscami możliwy też słaby, przelotny deszcz.
4: Klimat.
1: Na południu i w centrum jakość powietrza jest dobra, miejscami umiarkowana, tylko w Częstochowie i Radomsku jest dostateczna. Na północy natomiast oddycha się bardzo dobrze. Około 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z wiatru i słońca. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
11: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD

0: Diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 10:30 po godzinie 9:00 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry, zapraszam na wspólne popołudnie, przedpołudnie w Polskim Radiu 24. No, nie udałoby się to wszystko, gdyby nie Marzena Perdion i Agnieszka Wieczorek, a gdyby nie Mateusz Dziekoński, to w ogóle by nas nie było słychać, więc zapraszamy wszyscy razem. Dużo polityki u nas, no bo to w końcu sejmowy czas. Wiele bardzo elektryzujących ustaw teraz jest na tapecie, jeżeli chodzi o pracę posłów elektryzujących, bo nie wiadomo, czy później cały ten proces legislacyjny zakończy się podpisem prezydenta. No ale oczywiście kwestie bezpieczeństwa, o tym nie możemy zapominać. Wiemy, że nasi północni sąsiedzi wyślą do nas swoje baterie Patriot to po to, żeby broniły lotniska w Jasionce, kluczowego, jeśli chodzi o Ukrainę, a na samej Ukrainie. No bardzo niebezpieczna sytuacja, zmasowany atak, polskie myśliwce zostały poderwane w powietrze, o tym wiemy, cały czas rośnie liczba ofiar, w tym momencie to jest co najmniej 8 osób, ale trwa wiele akcji ratunkowych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to są kwestie takie kinetyczne, ale niebezpiecznie jest też w przestrzeni internetowej. Dlatego spojrzymy na bardzo krytycznym okiem na to, co wydarzyło się ostatnio w tej dziedzinie, a to ze względu choćby na wiele wycieków danych, naszych prywatnych danych, danych medycznych, danych od stomatologów i z innych firm, które te dane analizują. Ale dziś też powoli, bardzo prawdopodobne, że dzisiaj już będzie chylił się ku końcowi, bardzo głośny proces. Proces w sprawie Sebastiana M., mężczyzny, który 3 lata temu na autostradzie A1 zabił 3-osobową rodzinę. Ten proces trwał bardzo długo. Dziś, na dziś zaplanowano mowy końcowe, ale biorąc pod uwagę nastawienie i obrony, i pełnomocników rodziny, to ten proces może się jeszcze nie skończyć. To wszystko będziemy śledzili w Polskim Radiu 24. No to na początek zajrzymy na Wiejską.
1: Stan dnia.
6: A to dlatego, że w palecie tych wszystkich ustaw są ustawy wprowadzające podwyżkę akcyzy na alkohol, no i podwyżkę opłaty cukrowej. Pod koniec ubiegłego roku rządowe propozycje ustaw, które dotyczyły tego samego, zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. No to my łączymy się teraz z Michałem Makowskim, który zajmuje się tym tematem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: No to Michale, czy coś się zmieniło i teraz prezydent może podpisać te wspomniane ustawy?
7: No zobaczymy. Poprzednie ustawy budziły wątpliwości prezydenta Nawrockiego, bo w jego ocenie była to próba łatania dziury budżetowej budżetowej przez rząd. Teraz przepisy zostały skonstruowane tak, aby pieniądze z opłaty cukrowej oraz z podwyżki akcyzy na alkohol popłynęły bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia, bez obaw, że rozpłynęły.

0: płyną się gdzieś w odmętach budżetu państwa. Tak o propozycji podniesienia akcyzy mówił premier Donald Tusk.
1: Proponujemy ustawę, w której wprost zapisane jest, że wpływ to będzie 1,4 miliarda złotych, że 100% z tych pieniędzy trafi na zdrowie. Nie na inne wydatki, ale konkretnie na zdrowie. Taka zresztą była zawsze nasza intencja.
0: A kolejne 1,5 miliarda złotych trafi do NFZ-u z tytułu podwyżki opłaty cukrowej. I tutaj opłata stała ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy za litr napoju. Wzrosną też opłaty zmienne, uzależnione od ilości cukru w danym specyfiku. Opłatą zostaną też objęte koncentraty oraz sztuczne słodziki. Napoje także z dodatkiem soku, więc tutaj przepisy zostają uszczelnione. Ale nie samymi podatkami i opłatami Sejm dzisiaj żyje. Czekamy na raport Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie zaostrzenia kar za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. I za to ma grozić utrata prawa jazdy do 3 miesięcy, na 3 miesiące. A w przypadku spowodowania katastrofy komunikacyjnej na przejeździe kierowca straci prawo jazdy nawet na 3 lata. Tak zapowiadał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
0: Kolejna kwestia. Po południu Komisja Zdrowia zajmie się ustawą ograniczającą pensje lekarzy zatrudnionych w szpitalach, które mają kontrakty z NFZ-em. I tutaj główny pułap miesięcznych zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej, czyli prawie 77 tysięcy złotych brutto na maksymalnie 2 etatach. No i lekarz nie będzie mógł pracować dłużej niż właśnie 2 etaty, czyli 320 godzin miesięcznie.
3: No i to oczywiście jest pokłosie tego, co wydarzyło się w szpitalu południowym. Lekarz, który odpowiadał za te rekordowe zyski, usłyszał już zarzuty. Dziś mamy usłyszeć więcej szczegółów na ten temat. A teraz od ciebie jeszcze chciałbym usłyszeć, tak usłyszeć informacje na temat dużej reformy podatkowej, która najprawdopodobniej się zbliża, bo wczoraj Sejm debatował nad tymi nowymi progami dla płatników PIT-u. Co z tej debaty wynika?
0: Właściwie między koalicją rządzącą a opozycją nie ma wojny o najważniejsze elementy tej ustawy, czyli o podniesienie pierwszego progu podatkowego o 10 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej 24-procentowej stawki dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie brutto, czyli dla klasy średniej. Zastrzeżenia budzą natomiast źródła finansowania tych korzyści dla przeciętnych podatników, czyli podwyższenie stawki CIT-u dla dużych firm, wzrost danin solidarnościowej oraz ograniczenie dostępu do ryczałtu. Mówił o tym w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman.
4: Czasy prezentów się skończyły. Teraz jak chcemy komuś obniżyć podatek, to musimy pokazać, z czego to sfinansujemy. Te propozycje, które Państwu będę przedstawiał, one się finansują.
0: A Henryk Kowalczyk z PiS-u mówił, że jego ugrupowanie uzależnia poparcie dla projektu od usunięcia w nim zmian ograniczających dostęp do ryczałtu dla przedsiębiorców.
5: Ten projekt ze względu na ograniczenie podatku ryczałtowego jest projektem jednak nie do zaakceptowania. Wyrzućcie podatek ryczałtowy, będziemy akceptować pozostałą część projektu, natomiast tak to będzie nam to zrobić bardzo trudno.
0: Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy bronił wyższego PIT-u dla firm o przychodach powyżej 50 milionów euro rocznie.
6: Firmy, które będą miały duże zyski, zapłacą ten podatek większy i mamy takie prawo jako Polska takie rozwiązanie przyjąć i nie jest w tym absolutnie nic złego.
0: A według rządu na zmianie skali podatkowej skorzysta około 3,5 miliona podatników. No i nowe przepisy powinny obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Oczywiście o ile zostaną przegłosowane w Sejmie i o ile prezydent na to przystanie.
3: Czy prezydent złoży swój podpis? Oto jest pytanie. Michał Makowski mówił nam o tym, co działo się i dzieje w Sejmie. Michale, bardzo dziękujemy za te relacje.
7: Komentarz.
3: No i o komentarz do politycznych kwestii zapytamy już teraz politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego, panią dr Emilię Zakrzewską. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od, oczywiście od nowego sondażu. Sondażu, który wygląda dość wstrząsająco dla koalicji rządzącej. Mówimy tutaj o badaniu United Surveys dla wirtualnej Polski. No i z tego badania wynika, że koalicja rządząca, gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się

0: wybory, straciłaby większość w Sejmie, bo Koalicja Obywatelska i Lewica miałyby 220 mandatów, a Prawica 240. Pod progiem i PSL, i Polska 2050. To jest żółta czy czerwona kartka dla rządzących?
1: Ani taka, ani taka. Już tłumaczę dlaczego. Generalnie, żeby zrozumieć, jaki jest realny poziom poparcia dla partii politycznych, powinniśmy bardziej patrzeć na badania zbiorcze, chociażby sprzed ostatnich 30 dni, które zbierają wyniki wszystkich sondażowni, analizują to w kontekście tego, jak się zmienia ten trend na przestrzeni miesięcy i wtedy możemy powiedzieć, że mamy realny obraz tego, jak wygląda dzisiaj poparcie dla konkretnych partii politycznych, bo jeden sondaż, on nie oddaje nam prawdziwości obrazu. To jest taka fotografia z dzisiaj i z teraz. I to na kogo głosujemy, oprócz tego twardego elektoratu, często wynika po prostu tego, co się dzieje bieżąco. Więc jeżeli miałabym odpowiedzieć, jakie jest realne poparcie dla partii prawicowych, biorąc pod uwagę ostatnie wszystkie sondaże z ostatnich chociażby 30 dni, to rzeczywiście ta sytuacja, jeżeli chodzi o koalicję rządzącą, wskazuje, że gdyby wybory odbyły się w tą niedzielę, no to oczywiście koalicja Obywatelska ma poparcie na poziomie 31% i to jest w stosunku do ostatniego miesiąca wzrostu 1%, więc jakby super, tak? I tą drugą partią, która by weszła do parlamentu ze strony koalicji rządzącej, jest tylko Lewica, która ma poparcie teraz na poziomie 7,5%. I zgadzam się, że byłoby to niewystarczające do tego, żeby mieć większość mandatów i rządzić samodzielnie, bo PSL, Polska 2050 i nieuwzględniana w sondażach Centrum nie jest w ogóle brana pod uwagę. Ale trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jak sobie bierzemy te wszystkie sondaże, to tą zmienną, która jest istotna do tego, żeby powiedzieć, jaki będzie podział mandatów, to jest to, jakie partie znajdą się pod progiem. Czy na przykład pod progiem znajdzie się Rozwój Plus, czy pod progiem znajdzie się Partia Razem, jaki będzie realny wynik Konfederacji Korony Polski, która ma dzisiaj 8,7%, ma dużą szansę przekroczenia progu, ale nigdy nic nie wiadomo. Dlaczego? Bo ci, którzy są poniżej tego progu 5%, przelicza się ich na korzyść tej partii, która ma największe wyniki dzisiaj, to jest Koalicja Obywatelska. Wiem, złożony mechanizm, ale chcę powiedzieć, żebyśmy nie ulegali urokowi takich jednych sondaży, tylko rzeczywiście oceniali to przez pryzmat chociażby miesiąca. Więc ta sytuacja dzisiaj nie jest ciekawa ani zarówno dla koalicji rządzącej, ani dla bloku prawicowego. PiS ma poparcie na poziomie 18,8, prawie 19%. Konfederacja też ma lekki spadek w dół, 13,5%. I tak jak wspomniałam, Konfederacja Korony Polskiej 8,7. I co ciekawe, Rozwój Plus notuje spadki już od sierpnia. I teraz ma 5%, więc to, czy przejdzie, czy przekroczy próg, czy nie, dzisiaj jest bardzo dużą niewiadomą. Pamiętajmy, że sondaże to są działania też deklaratywne. Kto, jaka będzie mobilizacja, to zobaczymy przy urnach. Bo często jest tak, że kogoś na przykład lubimy, sympatyzujemy z daną partią, politykiem, nawet ich dobrze oceniamy, ale na koniec dnia myślimy sobie, jednak zagłosuję na tego, kto rzeczywiście ma większość, kto ma szansę wejść do tego parlamentu, żeby mój głos nie przepadł. Więc czasami nawet poziomy zaufania i sympatie nie przekładają się na to, jak realnie głosujemy.
0: Tak, nawiązując jeszcze do słów pani doktor, rzeczywiście metoda Donta dla tych, którzy nie są za pan brat z matematyką, nie jest łaskawa. Nie. I czasem rzeczywiście zostawia nas z wielkim znakiem zapytania. Ale ja jednak chciałbym jeszcze tak spojrzeć na wyniki tego konkretnego, oczywiście mając świadomość tego wszystkiego, co pani powiedziała przed chwilą. Przyjmijmy czysto teoretycznie, że rzeczywiście mamy taki scenariusz, w którym prawica po tych normalnych wyborach na jesieni przyszłego roku dysponuje liczbą mandatów w wysokości 240. No to łatwo będzie stworzyć taki rząd, przyjmując, że mielibyśmy Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację Korony i Rozwój plus Mateusza Morawieckiego. Oni dla władzy mogliby się dogadać, bo choćby ta narracja

0: Racja Prawa i Sprawiedliwości bardzo ewoluowała, jeśli chodzi o współpracę z Grzegorzem Braunem.
1: Tak, to mamy kilka rzeczy. PiS rzeczywiście jest teraz na takiej ścieżce wojennej, chociażby w tematach programów czy słów z rozwojem plus, ale na to bym specjalnie nie patrzyła, bo to jest taka wojenka w rodzinie i myślę,

0: Więc tutaj, jeżeli chodzi o PIS i Rozwój Plus, myślę, że spokojnie się dogadają. Myślę, że też jest duża szansa tego, żeby porozumieć się również z Konfederacją, chociaż gdybyśmy spojrzeli na ich program Konfederacji, zarówno tej części Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i ruchu takiego, nazwijmy to umownie, wolnościowego Sławomira Mentzena, to to też jest, jeśli chodzi o ruch narodowy, jest im bliżej do PiSu, ten ruch wolnościowy, chociażby ze względu na to dosyć taki libertariański program i też wartości, czy ten sposób komunikowania się jest mocno odległy od PiSu, nawet jeżeli weźmiemy ten element radykalizacji się PiSu, ale myślę, że na koniec dnia jest tu duża szansa na to, żeby się dogadać. Dlaczego? Bo wiemy, że Konfederacja Wolność i Niepodległość już od dłuższego czasu walczy o tym, żeby się dostać do rządu, żeby wziąć odpowiedzialność również za państwo. I gdyby teraz się nie dogadali i po raz kolejny nie weszli do rządu, nie rządzili, no to mogliby stracić duże poparcie, no bo ileż można, mówiąc, czekać, jeżeli chodzi o ten elektorat Konfederacji. Więc to poparcie, które mają dzisiaj na poziomie umownym 14%, mogłyby nie dotrzeć do kolejnych wyborów parlamentarnych. Więc oni tutaj będą mieli presję do tego, żeby jednak się porozumieć. Jeżeli chodzi o Konfederację Grzegorza Brauna, to w tej warstwie deklaratywnej oczywiście PiS odżegnuje się od jakiejkolwiek współpracy z Grzegorzem Braunem. Ale pytanie, czy się odżegnuje od współpracy z politykami Konfederacji Grzegorza Brauna, bo oczywiście sama persona pana Grzegorza Brauna no jest wątpliwa ze względu na jego skrajne poglądy, ale przecież jeżeli chodzi o współpracę rządu, to nie musi być to współpraca konkretnie, że Grzegorz Braun musiał, czy jego politycy muszą być w rządzie. To może być jakaś forma koordynacji projektowej, to mogą się umawiać na konkretne głosowania, więc ta forma porozumienia może być w rządzie z politykami Grzegorza Brauna, jeżeli by na przykład ta umowna przewaga dla rządu tego bloku prawicowego była istotna. Więc ja tego nie wykluczam. Różne hybrydy były stosowane w przeszłości. Ja wiem, że tego, co było 20 lat, nie porównuje się do tego, co jest dzisiaj, ale spójrzmy na 2002 rok. PiS podpisuje, Rada Polityczna PiSu podpisuje uchwałę zakazującą jakiejkolwiek współpracy z samoobroną. A co się zdarzyło 4 lata później? Wiemy. I jak tłumaczył to PiS? Koniecznością dziejowych zmian. Więc jak najbardziej takie hybrydy różnego rodzaju są stosowane, więc bardzo z dużym dystansem podchodziłabym do takiej deklaracji. Oczywiście będziemy mówić tutaj o tej motywacji zewnętrznej, czyli że być może tutaj jest naciski ze strony administracji Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o współpracę z Grzegorzem Braunem, ale też odłożyłabym to na półkę. Dlaczego? W Stanach Zjednoczonych, to jest ważny wątek, pan pozwoli, że go wtrącę szybciutko, mamy wybory połówkowe w listopadzie i wiele wskazuje na to, że Republikanie stracą Izbę Reprezentantów, zobaczymy, jak będzie z Senatem. I gdyby się tak stało, że Donald Trump, Republikanie stracą oczywiście cały kongres, to mówi się w terminologii politycznej, że Donald Trump będzie taką kulawą kaczką. Więc będzie, nawet jeżeli będzie chciał wskazać kogoś w swoich wyborach prezydenckich w 2028 roku, to już nie będziemy do jakiejś siły przybicia. To co to znaczy? Że to utożsamianie się z Donaldem Trumpem i z Republikanami, którzy dzisiaj mają władzę, i jego ewentualne oddziaływanie, naciski przez nawet ambasadora USA w Polsce, one będą w dużej mierze osłabione. Już nawet po tych wyborach połówkowych, które mają miejsce w listopadzie 2027 roku. Więc a poza tym takie przyznawanie się jawne do ingerencji, do wpływania ośrodków zewnętrznych, chociażby nawet naszego partnera i ważnego partnera zagranicznego, jakim są Stany Zjednoczone, no nie jest dobre dla żadnej partii. Więc tak naprawdę mamy 12 miesięcy, 11 miesięcy jeszcze do wyborów parlamentarnych. To liczymy w normalnym świecie razy 3. Bo to taka dynamika jest polityczna, więc to się wiele rzeczy może wydarzyć. W Stanach też sytuacja jest bardzo, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, administrację Donalda Trumpa i samych Republikanów, sytuacja też również jest bardziej nieciekawa. Są bardzo mocno przełożeni, podzieleni, co też przekłada się na elementy chociażby negocjacji w zakresie bezpieczeństwa i baz amerykańskich, ale wiem, że to już inny wątek.
1: I my to wszystko w Polskim Radiu 24 będziemy bacznie obserwować. To będzie trudny czas. Doktor Emilia Zakrzewska była razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Reklama. Pani

0: Kalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. To jeden z największych zmasowanych ostrzałów. Co najmniej 11 osób zginęło w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wielu miejscach wciąż trwają akcje ratunkowe. Mocno ucierpiała też infrastruktura energetyczna. Z powodu rosyjskiego ostrzału polska armia poderwała myśliwce. Samoloty wróciły już do baz. Wojsko przekazało, że nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Po 3 latach od tragedii na A1 dobiega końca proces Sebastiana M. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim trwają mowy końcowe w sprawie śmiertelnego wypadku na autostradzie pod Piotrkowem. Rozpędzone auto wjechało 3 lata temu w osobówkę, którą podróżowała 3-osobowa rodzina. Prokuratura domaga się dla oskarżonego maksymalnej kary 8 lat więzienia, mówiła w Polskim Radiu 24 adwokat Karolina Pilawska.
8: To żądanie będzie maksymalne. No oczywiście jako adwokat zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam poczucie takiej sprawiedliwości społecznej, ten wymiar społeczny, gdzie my jako obywatele no widzielibyśmy jednak dużo wyższe zagrożenie karą, nie może spowodować tego, że ta kara będzie wyższa niż ta, która jest przewidziana przez przepisy obowiązującego prawa.
7: Wyrok będzie nieprawomocny, oskarżony będzie mógł złożyć apelację. Jakakolwiek zagraniczna ingerencja w polskie sprawy jest niedopuszczalna, tak mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Polityk skomentował w ten sposób medialne doniesienia dotyczące marcowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Podczas rozmowy w cztery oczy amerykański przywódca rzekomo miał namawiać lidera ludowców do zmiany w koalicji.
9: Dopuszczanie w głowie myśli o tym, że jakikolwiek inny kraj, ktokolwiek polityk, nawet największy na świecie polityk, mógłby decydować i układać klocki, które mają flagę biało-czerwoną, jest niedopuszczalne.
7: Mówił Krzysztof Mulawa. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że podczas rozmowy tematem była wojskowa obecność USA w naszym kraju. Według szefa MON spotkanie miało charakter nieformalny, dlatego nie powstała z niego żadna notatka. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś w sprawie stóp procentowych. Zmian ich wysokości nie spodziewa się główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka. Ekspert przyznaje też, że wzrost cen paliw wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie zaczął wpływać na inne ceny.
10: W mojej ocenie jakikolwiek ruch w tej chwili przez RPP byłby błędem. Nasza prognoza jednak mówi o tym, że będzie stabilnie do końca roku.
7: W ocenie ekonomisty do końca roku stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie. Na koniec jeszcze w informacjach tenis. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju rangi 1000 w Pekinie. W 1/8 Polka gładko pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff lub Belgijka Elise Mertens. Na kolejne informacje zapraszam już w imieniu Łukasza Jakubowskiego za pół godziny. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 34 minuty po godzinie 9 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Witam się z Państwem ponownie. Jeśli chodzi o Igę Świątek, to jeszcze o niej porozmawiamy, ale za jakieś 20 minut.
13: Stan dnia.
12: A teraz spoglądamy na prokuraturę. Prokuraturę krajową konkretnie, bo wniosła ona zażalenie na list żelazny wydany dla Marcina Romanowskiego. Wcześniej krytykowała to, że sędzia

0: który zdecydował o tym środku, właściwie przywileju dla byłego wiceministra sprawiedliwości rządu PiS, został nieprawidłowo powołany i że jest stronniczy. No to połączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem, który w tej sprawie zbiera informacje. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Więc proszę, jakie szanse ma zażalenie prokuratury w drugiej instancji i czy tym razem sędzia nie będzie kwestionowany?
1: Z wielkim zainteresowaniem będziemy śledzić to, co wydarzy się w sądzie apelacyjnym, a to dlatego, że to zażalenie trafi do sędziego powołanego z udziałem KRS powołanej w 2017 roku, a więc będziemy mieli identyczną sytuację jak z sędzią Sądu Okręgowego, który wydał właśnie listę żelazną dla Marcina Romanowskiego. Wtedy prokurator, jak pamiętamy, prokurator nie wniósł jego wyłączenie. Tym razem, jak słyszymy, ma nie popełnić się podobnego błędu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił mi wczoraj, że no jeśli taki wniosek o wyłączenie sędziego nie zostałby złożony, to tym razem wyciągałby konsekwencje wobec prokuratorów. A jeśli chodzi o samo zażalenie, no to tam prokuratura zwraca uwagę na to, że na tym etapie postępowania przygotowawczego wyraziła sprzeciw wobec wydania listu żelaznego, a przepisy mówią przecież jasno, że taki list żelazny może zostać wydany, gdy tego sprzeciwu nie ma. No a poza tym prokuratura zwraca uwagę na to, że Marcin Romanowski kwestionuje obecny wymiar sprawiedliwości, uciekł z Polski i posługiwał się fałszywymi dokumentami. To wszystko, zdaniem prokuratury, no nie daje wiary, że Marcin Romanowski wróci do Polski, gdy otrzyma list żelazny. Mówi też o tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Jest to bardzo niewiarygodne, że on będzie honorował warunki listu żelaznego. I też moim zdaniem list żelazny to jest jakiś minimum zaufania pomiędzy osobą, która chce odpowiadać z wolnej stopy, a sądem. Tutaj moim zdaniem no nie ma podstaw, bo te przesłanki są raczej negatywne niż pozytywne do wydania listu żelaznego.
1: Część ekspertów uważa jednak, że to zażalenie jest w pewnym stopniu niezrozumiałe, bo przecież jak mówią właśnie eksperci, niektórzy oczywiście, bo jak wiemy ilu prawników tyle opinii, no ale ci, którzy są zwolennikami tego listu żelaznego, mówią, że on to jest tak naprawdę jedynym sposobem na to, aby ściągnąć się Marcina Romanowskiego do kraju, bo jak wiemy, jeśli list żelazny zostanie wydany, to Marcin Romanowski będzie odpowiadał z wolnej stopy, a więc nie trafi do aresztu. No i w tej grupie prawników, którzy uważają, że decyzja prokuratury jest niezrozumiała, jest mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Skoro Romanowskiego nie ma na terenie Polski i list żelazny ma umożliwić kontynuowanie postępowania przygotowawczego i wniesienie aktu oskarżenia, to czy aby na pewno sensowne jest atakowanie listu żelaznego, który być może skłoni jego do powrotu, ale finalnie pozwoli ukarać, jeśli oczywiście dowody i stanowisko prokuratury zostaną udowodnione w sądzie.
1: No ale znów zwolennicy tego zażalenia mówią, że jeśli Marcin Romanowski otrzyma list żelazny, to wtedy chociażby nie będzie obowiązywał europejski nakaz aresztowania, a więc bez problemu będzie mógł przemieszczać się po terytorium Unii Europejskiej, będzie mógł nawet wylecieć na przykład do Stanów Zjednoczonych, tak jak to uczynił Zbigniew Ziobro. No i dlatego oni uważają, że ten list żelazny nie powinien zostać wydany. Zresztą argumenty tych, którzy są za listem żelaznym, odpiera sam minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: W każdej wielkiej wojnie zdarzają się drobne potyczki, ale ja uważam, że to jest zagrywka taktyczna i nawet jeżeli Romanowski dostałby prawomocnie taki list, to on nie stanie przed polskim sądem. Ale chciałbym się mylić.
1: Na razie ten wniosek, to zażalenie trafiło do Sądu Okręgowego i to właśnie za pośrednictwem Sądu Okręgowego, a więc Sądu Pierwszej Instancji dla tej sprawy, za pośrednictwem tego sądu to zażalenie zostanie skierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
0: I my temu przyglądać się będziemy. Za te informacje od Michała Fabisiaka bardzo dziękujemy.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz porozmawiamy na ten temat, między innymi na ten temat, z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzią Trybunału Stanu Przemysławem Rosatim. Dzień dobry, panie mecenasie.
5: Dzień dobry.
0: Ja bym chciał zacząć właśnie od Marcina Romanowskiego, bo mamy tutaj argumenty dwóch stron, tak na dobrą sprawę. Mamy zażalenie prokuratury. A czy biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, czy tego typu, biorę to w cudzysłów oczywiście, gesty wobec osób, które uchylają się od odpowiedzialności, ale pod różnymi warunkami mogą chcieć odpowiadać z wolnej stopy. To jest

0: dobry środek do tego, żeby tę osobę doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie, taki list żelazny dla podejrzanych, takich jak Marcin Romanowski, to może tylko rozzuchwalić kolejnych?
1: To może zacznę od tego, że list żelazny w praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości należy raczej do rzadkości. To nie jest tak, że każdy, kto składa wniosek o wydanie listu żelaznego, to otrzymuje list żelazny. Natomiast z punktu widzenia obowiązujących przepisów, i o tym będę mówił i chciałbym, żeby ta moja wypowiedź była osadzona w tym kontekście.
0: Oczywiście.
1: List żelazny jest środkiem przymusu, to znaczy on jest w tej części kodeksu postępowania karnego, która przewiduje środki przymusu. I oczywiście polskie państwo, tutaj wymiar sprawiedliwości, powinno sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w sytuacji, kiedy nie jest możliwe ściągnięcie osoby ściganej przy wykorzystaniu innych środków, jak tymczasowy areszt, jak europejski nakaz aresztowania, jak ekstradycja, albo z tego powodu, że są to rozwiązania nieskuteczne, albo z tego powodu, że są niemożliwe do zrealizowania, jak na przykład często ekstradycja, no to wówczas musi sobie polskie państwo odpowiedzieć, no i ten nasz wymiar sprawiedliwości, czy ścigać w dalszym ciągu nieskutecznie, czy też sięgnąć po taki środek, który też jest środkiem przymusu, bo dlaczego nie jest środkiem przymusu, to za chwilkę powiem, i umożliwić powrót, odpowiadanie z wolnej stopy, ale właśnie przymusić taką osobę do stosowania się do warunków listu żelaznego. W tym sensie jest to środek przymusu, dlatego że list żelazny wymaga od osoby, która otrzymuje list żelazny, aby przede wszystkim pozostawała do dyspozycji organów ścigania, miała obrane w Polsce miejsce pobytu, tak żeby była pod kontrolą organów ścigania, i nakłada na nią obowiązek, czy może inaczej, obowiązek, ale też nakaz powstrzymywania się od utrudniania postępowania. I wracając teraz do sprawy pana Romanowskiego, uważam, że w tej historii zaskakujące jest to, że nie ma tutaj przy wydaniu tego listu żelaznego poręczenia majątkowego. Proszę pamiętać, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego wydanie listu żelaznego może być uzależnione od poręczenia majątkowego. To poręczenie majątkowe ma bardzo ważną funkcję, dlatego że jeżeli osoba, która uzyskała list żelazny, narusza warunki listu żelaznego, to poręczenie majątkowe przy odwołaniu listu żelaznego, bo naruszanie warunków listu żelaznego prowadzi do odwołania listu żelaznego, czyli utraty tak naprawdę możliwości odpowiadania z wolnej stopy przed wymiarem sprawiedliwości, i to poręczenie majątkowe wówczas ulega przypadkowi. Teraz wyobraźmy sobie, że poręczenie majątkowe sięga kwoty na przykład 1 000 000 zł. To na pewno jest to instrument, który w sposób zdecydowany dyscyplinuje osobę, która ma list żelazny, do tego, aby stosować się do warunków wskazanych w liście żelaznym, no bo przypadek powiedzmy 1 000 000 zł jest dotkliwą tak naprawdę sankcją, jest odczuwalny w budżecie większości osób, które posiadają określone mniejsze, większe środki. Ja oczywiście nie rozstrzygam, jaki stan majątkowy ma pan Romanowski, jaka powinna być to kwota, ale pokazuję państwu, jak z punktu widzenia przepisów w praktyce stosuje się list żelazny właśnie po to, żeby umożliwić pociągnięcie danej osoby do odpowiedzialności karnej. To, co jest ważne przy liście żelaznym, list żelazny nie może być utożsamiany jako gwarancja bezkarności.
0: No właśnie, albo jako, bo to nie jest rozstrzygnięcie. Taka karta wyjścia z więzienia, jak bardzo
1: to
0: często.
1: To brzmi jak list żelazny, prawda, że mamy list żelazny i my sobie zaczynamy wyobrażać, no list żelazny, to mamy tu jakąś sytuację, która daje glejt bezkarności. Nie. List żelazny ma umożliwić odpowiadanie z wolnej stopy z obowiązkiem stosowania się do warunków, o których chwilkę temu powiedziałem. No ale z drugiej strony nie jest to, jeszcze raz powtórzę, ani potwierdzenie niewinności, ani stwierdzenie winy. Nie jest to również przesądzenie czegokolwiek. To jest tylko i wyłącznie instrument procesowy, który, ujmę to bardzo generalnie, w sytuacji, kiedy jest wydany, jest prawomocny, powoduje, że można przejść do kolejnych etapów postępowania karnego, to znaczy przede wszystkim pociągnąć osobę, która ma list żelazny, do odpowiedzialności karnej, aby odpowiedziała w przyszłości przed sądem, no bo przecież list żelazny nie jest wprowadzany tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mógł przyjechać i z wolnej stopy odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości, ale przede wszystkim chodzi o to, aby z osobą, która się do tej pory ukrywała, która była ścigana, móc wykonać czy

0: czynności procesowe i przejść do etapu sądowego poprzez skierowanie aktu oskarżenia, tak żeby tę czy każdą inną sprawę, gdzie list żelazny się pojawia, móc rozliczyć prawomocnie przed sądem. I to jest tak naprawdę istota listu żelaznego. W tej sprawie tego nie można też tracić z pola widzenia. Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do sposobu, w jaki ten list żelazny może być wykorzystany, ale czy należy podjąć to ryzyko? Z punktu widzenia polskiego wymiaru sprawiedliwości powinny zdecydować sądy. A dlaczego trzeba ostrożnie podchodzić? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, jak na tej historycznej drodze, która de facto dzisiaj, można powiedzieć wprost, jest ucieczką pana Romanowskiego, instrumentalnie wykorzystywano po to, aby pan Romanowski mógł się ukrywać i uciekać, instrumenty prawne. Po pierwsze, proszę pamiętać, że pan Romanowski dlaczego nie mógł zostać zatrzymany? Dlatego, że miał immunitet. Więc immunitet, zanim został uchylony, pozwolił wykorzystać ten czas na opuszczenie Polski. Później przypomnijcie sobie państwo, jak było na terenie państwa węgierskiego, a mianowicie państwo węgierskie, po pierwsze udzieliło prawa azylu. Proszę pamiętać, że w relacjach wewnątrz wspólnoty europejskiej, czyli w ramach Unii Europejskiej, prawo azylu na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w stosunku do osoby, która jest obywatelem innego państwa członkowskiego, jest wyjątkiem. W zasadzie można powiedzieć, że się nie zdarza. Dlatego, że przyjmuje się takie domniemanie, że poziom bezpieczeństwa prawnego i ochrony praw i wolności obywatelskich we wszystkich państwach jest na tyle wysoki, że nie ma powodu, aby twierdzić, że należy sięgać po prawo azylu. Prawo azylu właśnie chroni tak naprawdę ludzi przed naruszeniami praw i wolności obywatelskich w ich krajach macierzystych. Po drugie, proszę pamiętać, że państwo węgierskie tak zmieniło wewnętrzne przepisy, że de facto uniemożliwiono wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Zupełnie na marginesie, i uważam, że tego też nie można nie widzieć, patrząc bardzo szeroko na sprawę pana Romanowskiego, Polska nie skorzystała z dostępnych instrumentów prawnych. I to jest pytanie do ministra sprawiedliwości i ówczesnego i obecnego. Dlaczego Polska nie wykorzystała możliwości złożenia skargi na Węgry w związku z tym, że Węgry nie wykonywały swoich zobowiązań traktatowych, czyli między innymi nie realizowały europejskich nakazów aresztowania. Mówię tutaj konkretnie o sytuacji pana Romanowskiego. I tak dzisiaj wygląda sytuacja. Ja słuchałem wypowiedzi wprowadzającej do naszej rozmowy. Mówi się o tym, że ten list żelazny może instrumentalnie być wykorzystany, może słowo instrumentalnie nie padło, ale to ja je świadomie dodaję, do tego, aby pan Romanowski mógł przemieszczać się z miejsca, w którym dziś się znajduje, ta informacja też nie jest do końca pewna, gdzie się znajduje, do na przykład Stanów Zjednoczonych. Ale tak mówiąc wprost, bez wsparcia ze strony władz Stanów Zjednoczonych, poprzez na przykład kwestię dotyczącą wizy dziennikarskiej, sytuacja, można powiedzieć, analogiczna do innego poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości byłego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, to wiza dziennikarska, proszę pamiętać, również została instrumentalnie wykorzystana do tego, aby umożliwić przemieszczenie się i legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. Dlaczego mówię o postawie z kolei władz Stanów Zjednoczonych? Dlatego, że każdy, kto przybywał do Stanów Zjednoczonych, doskonale pamięta kontrolę na lotnisku, rozmowę z urzędnikiem imigracyjnym i tak naprawdę od urzędnika imigracyjnego, nawet w sytuacji, kiedy posiadamy wizę, zależy to, czy będziemy mogli przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych i legalnie przebywać na jego terytorium. W związku z powyższym ja bym nie wykluczał sytuacji, że list żelazny może zostać w przyszłości instrumentalnie wykorzystany w tej sprawie, ponieważ mamy do czynienia z taką, a nie inną historią w sytuacji pana Romanowskiego i z taką, a nie inną postawą wobec instrumentów czy rozwiązań prawnych. Natomiast decyzja o wydaniu tego listu żelaznego będzie teraz należała do sądu apelacyjnego, no bo proszę pamiętać, że to postanowienie jest nieprawomocne. Dopiero rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego przesądzi jednoznacznie, czy ten list zostanie wydany, a proszę też pamiętać, że wydanie listu prawomocne powoduje za sobą uchylenie tymczasowego aresztowania, czy też ten wniosek nie zostanie uwzględniony i sytuacja pana Romanowskiego nie ulegnie zmianie, to znaczy będzie wyglądała tak, jak wygląda dziś, czyli Polska poszukuje i ściga pana Romanowskiego po to, aby postawić go przed wymiarem sprawiedliwości.
1: To spójrzmy jeszcze,
0: zobaczymy,
1: panie mecenasie, na kwestię kolejną i tutaj chciałbym odwołać się do

0: pańskiej funkcji jako członka Trybunału Stanu, no bo wiemy, że komisja badająca domniemane nadużycia prezesa NBP podtrzymała zarzuty wobec Adama Glapińskiego. Szykowane jest sprawozdanie, jak teraz to będzie wyglądało, jakie były te zarzuty i jak ten proces będzie wyglądał w najbliższym czasie.
1: Przede wszystkim to są w dalszym ciągu czynności wykonywane przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Polskiego Sejmu. Następnie takie sprawozdanie jest poddawane pod pracę plenum sejmowego, czyli tak naprawdę cały Sejm decyduje o tym, czy postawić osobę objętą tym sprawozdaniem, tak naprawdę w jakimś sensie wnioskiem komisji, tak to można ująć, i czy pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i czy postawić tą osobę przed Trybunałem Stanu. Proszę też pamiętać o tym, że to jest takie postępowanie, które gdybyśmy mieli porównać je do klasycznego postępowania karnego, to są postępowania, w dużym skrócie mówiąc, mające charakter represyjny, czyli zmierzające do tego, żeby wyegzekwować odpowiedzialność albo karną, albo konstytucyjną, no to to jest postępowanie, które można tak naprawdę odnieść do fazy postępowania przygotowawczego klasycznie prowadzonego przez prokuraturę. No i dopiero skierowanie takiej sprawy do Trybunału Stanu, wybranie oskarżyciela, oskarżycielem jest przedstawiciel polskiego Sejmu, czyli poseł, powoduje uruchomienie trybu związanego z rozpoznaniem tej sprawy przez Trybunał Stanu, czyli mówiąc krótko, trybu postępowania przed Trybunałem Stanu. No proszę też pamiętać, że to postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej jest najczęściej pracochłonne, czasochłonne i długotrwałe. Moim zdaniem przepisy, które regulują odpowiedzialność osób pełniących wysokie funkcje państwowe, czyli tych osób, które podlegają odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu z punktu widzenia przepisów polskiej konstytucji, nie jest do końca szczęśliwie sformułowane, dlatego że niestety czas trwania tych postępowań w Sejmie jest na tyle długi, że ta odpowiedzialność w pewnym sensie robi się, mówiąc krótko, iluzoryczna. Proszę też pamiętać, że Trybunał Stanu ma swoje wewnętrzne problemy wynikające w dużej mierze z paraliżu prac Trybunału Stanu, co jest następstwem takiej, a nie innej postawy osób, które stały na czele Trybunału Stanu. No, zobaczymy teraz, czy i kiedy Trybunał Stanu zbierze się chociażby po to, aby rozstrzygnąć zagadnienia prawne w pełnym składzie Trybunału Stanu pod kierownictwem nowego przewodniczącego Trybunału Stanu. Tutaj oczywiście nawiązuję do sprawy pana Świrskiego, bo proszę pamiętać, że w tej sprawie takie zagadnienia zostały sformułowane z uwagi właśnie na takie, a nie inne przepisy regulujące tryb postępowania przed Trybunałem Stanu. Problemem, panie redaktorze, jest to, i to jest problem powszechny, jeżeli chodzi o iluzoryczność odpowiedzialności władzy publicznej za na przykład delikty konstytucyjne, że te przepisy są tak sformułowane, że ta odpowiedzialność tak naprawdę jest dzisiaj nieegzekwowalna. To znaczy, gdyby to wszystko działało w sposób prawidłowy, to przede wszystkim te procedury byłyby zdecydowanie krótsze, przy zachowaniu oczywiście wszystkich gwarancji procesowych wymaganych wtedy, kiedy mówimy o procedurze o charakterze represyjnym, czyli takiej, która zbliżona jest do odpowiedzialności karnej. Mówimy tu najczęściej o odpowiedzialności konstytucyjnej, ale charakter tych odpowiedzialności ma taki wspólny mianownik, że chodzi przede wszystkim o to, żeby pociągnąć daną osobę do odpowiedzialności i rozliczyć zarzut, który jest sformułowany przez oskarżyciela, czyli przez polski Sejm. No te procedury są takie, jakie są. I niestety mankamentem tych procedur jest długotrwałość, a w konsekwencji z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, które ma prawo oczekiwać też istnienia mechanizmów pozwalających na rozliczanie władzy publicznej, chociażby za delikty konstytucyjne. Proszę pamiętać, konstytucja jest najwyższym prawem, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Natomiast wielokrotnie słyszymy, że jeden czy drugi polityk łamał konstytucję, natomiast nie słyszymy, że jeden czy drugi polityk został pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu i Trybunał Stanu miał szansę wydać wyrok rozstrzygający o tym, czy rzeczywiście ten czy inny polityk naruszył, czy też nie naruszył polską konstytucję.
0: I w tej kwestii wypowiadał się sędzia Trybunału Stanu, także prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pięknego dnia.
0: Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Komentarz.
0: A ten dzień na

0: pewno poprawiła nam Iga Świątek, bo nasza reprezentantka w dwóch setach pokonała Iwę Jowicz w 1/8 finału i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. O tym już teraz rozmawiać będziemy. Maciej Trąbski, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie redaktorze, przeglądam sobie komentarze wśród dziennikarzy sportowych i widzę tak. Iga Świątek w trybie z 2022 roku. Jeden z najlepszych meczów w sezonie. Nakręcona Iga była nie do ruszenia. Świetnie się dziś oglądało Igę. Jaki pan by komentarz dorzucił do tych?
1: No, bardzo podobny. Ja już w trakcie tego pierwszego seta, kiedy Iga wygrywała nawet 5-0, myślałem sobie o tym, że tych meczów bardzo dobrych, takich właśnie przypominających te najlepsze lata Igi, kiedy w tej formie takiej fantastycznej była przez długie miesiące i wygrywała turniej za turniejem i mecz za meczem, że tych meczów jest naprawdę coraz więcej w tej drugiej połowie sezonu, bo przypomnę tylko, że w Ameryce Północnej grała już naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wcześniej miewała takie przebłyski w pierwszej części sezonu, wiosną. Było tych meczów kilka, tylko że one były rozsiane na kilka turniejów, także tam nie było tej stabilizacji, tej solidności, o której Iga cały czas powtarza, że cały czas jej tego brakuje. Teraz tej solidności jest zdecydowanie więcej i tych bardzo dobrych meczów też jest coraz więcej w konkretnych turniejach, nawet można powiedzieć już z rzędu, bo Iga i podczas US Open grała dobrze. Wcześniej, tak jak wspomniałem, w tych turniejach takich rozbiegowych przed US Open grała naprawdę bardzo dobrze. Wręcz w momencie, kiedy zaczynała grę właśnie w Ameryce Północnej, to no niewielu ekspertów gdzieś tam brało ją pod uwagę jako jedną z głównych faworytek turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku, a po tych turniejach już tak było i przed US Open Iga była brana pod uwagę jako ta jedna właśnie z tych faworytek, po prostu tenisistek, które w tamtym momencie były w bardzo, bardzo dobrej dyspozycji. Odpadła z turnieju w Nowym Jorku. Ja akurat miałem też okazję być tam na żywo, obserwować to, także doskonale widziałem, jak to wszystko wyglądało. No i teraz po miesiącu przerwy, no widać, że Iga znowu nie schodzi poniżej tego pewnego poziomu, a poziom Igi zawsze się charakteryzował tym, że kiedy inne tenisistki gdzieś ten dół swojej dyspozycji, swoich umiejętności miały zawsze znacznie niżej niż Iga. Iga jednak zawsze tę solidność na jakimś poziomie zachowywała, nawet kiedy miała te no, bardzo słabe jak na siebie momenty, czy tego sezonu, czy poprzedniego. Ale teraz naprawdę wygląda to bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że to nie są takie właśnie epizody, jakieś krótsze momenty, tylko widać, że no, że Iga cały czas idzie do przodu i że ta solidność potrafi ją zachowywać na coraz dłuższe momenty, fragmenty turniejów, czy nawet całego sezonu.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Dziękujemy państwu. Już za chwilę informacja, zaraz po nich porozmawiamy o bezpieczeństwie, o tym, co wydarzyło się w nocy na Ukrainie. Tam kolejny zmasowany rosyjski atak. Są ofiary, są ranni, są bardzo duże zniszczenia. Porozmawiamy o tym, jak na bezpieczeństwo naszego kraju wpłynie ruch Szwecji, bo Szwecja wysyła do nas swoje patrioty i 100 żołnierzy. No i spojrzymy jeszcze na kwestię tego, czy na Litwie może być stała amerykańska baza.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no.

0: To w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. w wypadku, który spowodował, zginęła trzyosobowa rodzina. Podatki po nowemu, nowa opłata cukrowa i wyższa akcyza na alkohol. Sejm wznowił obrady. Finansowe nagrody za donosy na gapowiczów w metrze. Powiemy o pomyśle, który podzielił Londyńczyków. Minęła 10. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. To sprawa, którą żyła cała Polska. Po ponad 3 latach kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Przed godziną w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęło się wygłaszanie mów końcowych. Prokuratura chce, by Sebastian M. trafił do więzienia na 8 lat. To najwyższy możliwy wymiar kary, mówiła w Polskim Radiu 24 adwokatka Karolina Pilawska.
4: No, jako praktyk wydaje mi się, że rzeczywiście, no tutaj ten wyrok sądu, tak, bo nie sądzę, żebyśmy go dzisiaj już poznali. Raczej zakładam, że sąd dzisiaj wysłucha tych mów końcowych i odroczy publikację orzeczenia, ale też patrząc na przebieg tego postępowania i jakby okoliczności towarzyszące czy zdarzeniu, czy temu, co się działo później, no możemy się spodziewać gdzieś tam tego wyroku w tych górnych widełkach zagrożenia karą.
3: W momencie wypadku oskarżony pędził z prędkością ponad 300 km na godzinę. Później uciekł z kraju i ukrywał się m.in. w Dubaju. Stamtąd 1,5 roku temu został sprowadzony do Polski w drodze ekstradycji. Przejęcie właściciela TVN pod lupą Ministerstwa Aktywów Państwowych należące do Skydance studio Paramount ostatecznie sfinalizowało zakup Warner Bros. Discovery, do którego należy polska stacja. TVN jest na liście spółek strategicznych, dlatego trzeba zbadać wpływ fuzji na bezpieczeństwo Polski. To nic nadzwyczajnego, mówi nam wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
5: Od tego mamy administrację, która odpowiada za tego rodzaju przekształcenia, żeby się zastanowić, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest zgodnie z prawem i czy takie przekształcenia nie będą oddziaływać jakoś negatywnie na rynek w Polsce czy na rynek medialny.
3: Postępowanie administracyjne może zakończyć się jedną z dwóch decyzji. Pozytywną, czyli wyrażeniem zgody na przejęcie, lub negatywną. W tym drugim przypadku amerykański inwestor będzie musiał sprzedać swoje udziały w stacji. Sejm wznowił obrady. W drugim dniu posiedzenia posłowie kontynuują pracę nad zmianami w progach podatkowych. Na nowych rozliczeniach zyska 3,5 miliona pracowników, głównie klasa średnia, wyjaśnia ekspertka do spraw podatków Sabina Tyszko.
6: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
3: Posłowie zajmą się też m.in. podwyżką opłaty cukrowej. Dwa projekty w tej sprawie forsuje resort zdrowia. Jeden z nich zakłada, że wyższą stawkę podatku cukrowego zapłacą nie sprzedawcy, tylko producenci i importerzy. Przy Wiejskiej ruszają też prace nad projektem podnoszącym akcyzę na alkohol. 500 funtów, czyli ponad 2,5 tysiąca złotych za zgłoszenie gapowicza w londyńskim metrze. Ten pomysł wywołał burzliwą dyskusję na wyspach. Dla jednych to sposób na walkę z oszustami, dla innych zachęta do donosów. Nie jest też jasne, jak Londyńczycy mają wskazać kogoś, kto przemknął przez bramki, skoro nie zna się jego nazwiska. Redakcja Anny Rączkowskiej.
7: Ty płacisz za bilet, ktoś obok przeskakuje bramkę i jedzie za darmo. Biznesmen Alex Chaloner chce nagradzać pasażerów za pomoc w złapaniu osób, które regularnie jeżdżą na gapę. Sam ubiega się o nominację konserwatystów w wyborach na burmistrza Londynu. Nagroda miałaby wynosić 1/4 pieniędzy, które londyńskie metro odzyska od gapowicza. W grę wchodzą zaległe opłaty za przejazdy, kary i odszkodowania. Co na to Londyńczycy? Ich zdania są podzielone. Dlaczego nie? Chętnie zarobię na tym, że ktoś oszukuje i nie płaci za bilet. Skoro ja muszę płacić, to dlaczego ktoś inny nie?

0: Nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Przecież nie podejdę do kogoś, kto właśnie wyszedł z metra bez biletu i nie poproszę go o imię i nazwisko, mówili polskiemu radiu Londyńczycy. Brytyjskie media podają przykład Gapowicza, który 181 razy pojechał metrem bez biletu. Gdy w końcu wpadł, sprawa trafiła do sądu. Ten nakazał mu zapłacić ponad 2000 funtów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Roczne straty londyńskiego metra z powodu jazdy bez biletów wynoszą prawie 200 milionów funtów. To w przeliczeniu niemal miliard złotych. Wracamy jeszcze do świetnej informacji z Chin. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA rangi 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Forma Igi wyraźnie rośnie, mówi nam Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego.
2: W trakcie tego pierwszego seta, kiedy Iga wygrywała nawet 5-0, myślałem sobie o tym, że tych meczów bardzo dobrych, takich właśnie przypominających te najlepsze lata Igi, kiedy w tej formie takiej fantastycznej była przez długie miesiące i wygrywała turniej za turniejem i mecz za meczem, że tych meczów jest naprawdę coraz więcej w tej drugiej połowie sezonu.
1: Kolejną rywalką Igi będzie Amerykanka Coco Gauff lub Belgijka Elise Mertens.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Mamy jesień w najlepszym wydaniu. Kolejny dzień pogoda dopisuje, jest słonecznie i ciepło. Niewielki deszcz pokropi jedynie na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem do 23 na południu. W centrum okolice 20.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
6: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8,5 minuty po godzinie 10 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu. Teraz, jako się rzekło, rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie naszego kraju i bezpieczeństwie w naszym regionie, szczególnie po tym, co wydarzyło się w nocy.
6: Stan dnia.
11: A to dlatego, że co najmniej kilkanaście osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych i są potężne zniszczenia po nocnym i porannym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Uderzenia odnotowano m.in. w Kijowie, Dnieprze, Zaporożu, obwodzie Żernichowskim, Krzemieńczuku i w dziesiątkach innych ukraińskich miast. W stolicy alarm powietrzny trwał prawie 4 godziny i to tam zginęły co najmniej dwie.

0: osoby, te sytuacje śledzi nasz reporter Mateusz Czmiel, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mateuszu, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i co wiemy o ofiarach?
1: Te najtragiczniejsze informacje napływają z Pryłk w obwodzie czernichowskim, gdzie od rana trwa akcja ratownicza, mówi Nina Łucenko z Państwowej Służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie czernichowskim. Dziś rano wróg przeprowadził zmasowany atak rakietowy na miasto Pryłuki. Do trafień doszło w kilku miejscscach. Jednym z nich jest pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Jedna klatka schodowa została całkowicie zniszczona, a obok zawaliły się trzy piętra. Według informacji na godzinę 9:20 zginęło 6 osób, w tym 8-letnie dziecko. Rannych zostało 27 osób, w tym 5 dzieci. Ratownicy uratowali 4 osoby, wśród nich 5-letnią dziewczynkę. Obecnie ratownicy wspólnie z mieszkańcami, policją i wszystkimi osobami zaangażowanymi w akcję usuwają gruz i poszukują ludzi, którzy mogą znajdować się pod zawalonym budynkiem. Te rosyjskie pociski uderzały także w innych częściach kraju. W Kijowie fragmenty rakiety lub pociski spadły w 4 dzielnicach. W Darnickiej wybuchł pożar na terenie garaży. Podczas gaszenia uratowano tam 2 osoby, ale odnaleziono też ciała 2 zabitych. Wybuchy było słychać również w Dnieprze i Zaporożu. Atakowany był Krzemieńczuk. Tam liczba rannych wzrosła do 19. 10 osób przebywa w szpitalach. 9 poszkodowanym udzielono pomocy medycznej, ale nie wymagali hospitalizacji. Zginęły 2 osoby. W wyniku uderzenia uszkodzonych zostało tam około 430 mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Uderzenia odnotowano też w obwodach kirowohradzkim i czernichowskim. Prezydent Wołodymyr Zełenski zareagował na ten nocny atak. Podał, że w nocy pod ostrzałem znalazła się infrastruktura Kijowa i 12 obwodów. Według niego jednym z głównych celów była energetyka. Rosja miała użyć około 70 rakiet, w tym wielu balistycznych oraz dronów Shahed. Zełenski podkreślił też, że no właśnie z tymi pociskami balistycznymi pozostają wciąż największe problemy dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, bo wciąż brakuje rakiet do obrony powietrznej. W wielu miejscach wciąż trwają akcje ratunkowe, więc ten tragiczny bilans może niestety jeszcze się zmienić.
0: A w wielu regionach Ukrainy nadal wyją syreny alarmu dronowego. Czernichowski, Kijowski, Czerkaski, Kirowohradzki, Mikołajewski, Sumski i Charkowski obwód. To są te miejsca, gdzie teraz te żółte alarmy obowiązują. Te informacje o Ukrainie przekazał nam Mateusz Czmiel. Mateuszu, bardzo Ci za nie dziękujemy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A my już teraz rozmawiać będziemy o tym wszystkim z generałem Stanisławem Koziejem, generałem brygady w stanie spoczynku, profesorem w Akademii Sztuki Wojennej i członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie generale, to trochę wygląda tak, jakby co Rosjanie chcieliby zrobić przez te swoje ataki, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że ataki w infrastrukturę cywilną służą temu, żeby Ukraińcy po prostu z tego kraju wyjechali, żeby nie miał kto walczyć, żeby łatwiej było zrealizować ich szalony plan, ale z drugiej strony uderzają też w przejścia graniczne tak, żeby nikt się nie miał przez nie wydostać. Jak rozumieć te zmasowane rosyjskie ataki teraz? No bo one zmieniły trochę charakter. Jaki może być cel najeźdźców?
3: No to jest eskalacja już od dłuższego czasu trwającej wojny takiej na wyniszczenie narodu ukraińskiego, ale jednocześnie to przynosi także coraz większe skutki niszczące dla narodu rosyjskiego. Powoli ta wojna jakby Putinowi moim zdaniem wymyka się spod jakiegoś racjonalnego sterowania, staje się taką wojną na wzajemne wyniszczenie, która przestaje być środkiem do jakiegoś celu politycznego, bo wojna każda w klasycznym rozumieniu jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś politycznego celu. Myślę, że Putin już żadnego poważnego celu dla Rosji nie ma na myśli, kontynuując tę wojnę. Jakby się zupełnie zatracił, narzucając i nasilając tę wojnę przeciwko narodowi, przeciwko cywilom, nie jest już jakimś strategiem chcącym osiągnąć jakieś ważne cele dla Rosji. Jest po prostu najzwykłym bandytą politycznym, No i z takim człowiekiem w zasadzie nie powinno

0: się rozmawiać, ponieważ tu już nie mają racji bytu żadne racjonalne argumenty. Można jeszcze tak powiedzieć nawet, że Putin już tak jak narkoman wojenny, on nie może przestać tej wojny. On musi tę wojnę prowadzić w strachu trochę przed swoim losem, gdyby ta wojna miała się zatrzymać na jakichś niekorzystnych warunkach dla Rosji.
1: I chce do tej wojny dołączyć kolejne państwa. Nawiązuje tutaj do tego, co dzieje się w ostatnich dniach na Morzu Czarnym. Najpierw ataki na statki w przestrzeni handlowej należącej do Rumunii, później bardzo blisko wybrzeży z kolei bułgarskich. No i celem najeźdźców były statki, oczywiście zarejestrowane w egzotycznych rajach podatkowych, ale jednak te statki no, po części należały do Turcji między innymi, która no, jest państwem z bardzo pokaźną armią, ale jak na razie nie ma jakiejś zdecydowanej reakcji ze strony Ankary.
0: No tak, no to tutaj ta strategia, czy ten model prowadzenia wojny przez Rosję, on obejmuje jedno to wyniszczenie narodu ukraińskiego, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale jak gdyby druga część związana z takim atakiem na pogranicza ukraińskie i na pogranicza z NATO i atakowanie terytoriów i środków różnych innych państw także, no ma na celu szantaż w stosunku do tych państw, które pomagają Ukrainie, szantaż w stosunku do NATO, do Unii Europejskiej, aby sprawić, że pomoc dla Ukrainy zostanie zatrzymana albo wyraźnie zredukowana. Tutaj w tych atakach widać jakąś logikę strategiczną ze strony Rosji, dlatego że ona zdaje sobie sprawę, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy, te wszelkie korytarze transportowe, czy to z Polski, czy tam właśnie przez Rumunię, że te korytarze transportowe są pewnym kluczem do utrzymywania przy życiu politycznym, strategicznym, wojskowym, ale także zwykłym, humanitarnym Ukrainy. I dlatego eskaluje także tę agresję hybrydową bezpośrednio na nasze kraje, na nasze społeczeństwa i stara się zablokować, zdezorganizować właśnie te przejścia łączące Ukrainę z Zachodem. Zachód musi bardziej zdecydowanie niż do tej pory odpowiadać na tę eskalacyjną strategię rosyjską. Nie może biernie do tego podchodzić, ani też nawet tak reagować tylko biernie. Natomiast musi zacząć stawiać Putinowi jakieś czerwone linie, które on musiałby przekraczać, decydując się na jakieś eskalacyjne kroki w stosunku do Zachodu.
1: A na jakie kroki powinna, albo może nie powinna, panie generale, zdecydować się Polska w odpowiedzi na to, że algierskie samoloty regularnie przelatują nad naszym krajem, transportując sprzęt do Rosji, z Afryki? Takie informacje przekazuje Defiance 24. Nie dalej jak wczoraj taki lot miał miejsce. No, najpierw była nad terytorium Polski ta algierska maszyna, a później poleciała do Moskwy. No, w sposób otwarty wiemy, że na pokładzie tej maszyny była broń, której Rosja używa. Czy my mamy jakieś możliwości do tego, żeby zabronić tego typu procederów? Czy biorąc pod uwagę i prawo, i międzynarodowe stosunki, raczej no, mamy tutaj ręce związane?
0: Dobrze, że ten problem jest ujawniony i upubliczniony, że zaczyna się o nim rozmawiać jako jednym z ważnych elementów wspierania Rosji poprzez przestrzeń powietrzną Europy, bo to przecież nie tylko polski problem, ale te samoloty przelatują przez całą Europę i lecą do Moskwy. Ja myślę, że powinniśmy postawić tę sprawę jasno na forum Unii Europejskiej, aby być może, nie jestem tu specjalistą od prawa międzynarodowego, w jakim zakresie i tego lotniczego, powietrznego, ale wyobrażam sobie, że Unia Europejska mogłaby w ramach sankcji nakładanych na Rosję i tych wszystkich, którzy wspierają Rosję, podobnie jak na przykład są nakładane sankcje na tych, którzy handlują,

0: z Rosją, kupują, sprzedają jej jakieś tam komponenty związane z uzbrojeniem i tak dalej. Tak samo i w tym przypadku po prostu nałożyć sankcje na wszystkie loty, które kierują się w kierunku Rosji. No i zwłaszcza, jeśli można by było to stwierdzić i udowodnić, że są to loty związane z dostarczaniem uzbrojenia, tak jak w tym przypadku, tak jak słyszymy. Więc myślę, że to jest problem do dołączenia go do ewentualnych sankcji nakładanych na Rosję i wspierających ją państw.
1: O sankcjach w Polskim Radiu 24 już za chwilę rozmawiać będziemy, a ja pana generała chciałbym zapytać jeszcze o ruch Sztokholmu, bo wczoraj dowiedzieliśmy się, że Szwecja wyśle baterie swoich pocisków Patriot do Polski. Będzie temu uzbrojeniu towarzyszyło około 100 wojskowych sił królewskich. To jest mocne wzmocnienie i to pokazuje, że na Szwecję, młodego sojusznika, jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, można liczyć?
0: Tak, tak. No myślę, że to jest ważny i znamienny ruch, znamienna decyzja z dwóch powodów. No z naszego powodu, że właśnie tu siły szwedzkie będą pełniły swój dyżur bojowy, tak to można powiedzieć, w ramach rotacyjnej operacji NATO, osłony, zwłaszcza tego hubu łączącego Zachód z Ukrainą, zamieniają siły holenderskie, więc to jest jakby taka pewna naturalna rotacja w ramach szerszego planu natowskiego. Dla nas ważne, że nie zostajemy sami, że ta operacja jest kontynuowana, że mamy tutaj wzmocnienie i wsparcie naszych sojuszników i całej organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest ważne tylko także dla samej Szwecji, bo to jest pierwsza, tak jak słyszałem, taka większa operacja sił szwedzkich w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc jako ten nowy członek sojuszu, Szwecja dobrze, że wchodzi w te działania, uzyskuje swoje pierwsze poważne doświadczenia z funkcjonowania praktycznego w ramach sojuszu, a wiemy, że Szwecja ma dobry potencjał wojskowy, idzie tylko o jego takie pełne wkomponowanie w sojusznicze działania i myślę, że ten udział w operacji osłony hubu polsko-ukraińskiego, że ten udział będzie dla Szwecji ważnym doświadczeniem ich sojuszniczego funkcjonowania.
1: A jeśli chodzi o stałą amerykańską bazę w Polsce, w ostatnich dniach słyszeliśmy wypowiedź Donalda Trumpa, który mówił o bazie w Polsce, ale też o bazie na Litwie ewentualnej. Mówił w bardzo podobny sposób jak na temat tej instalacji, która ma powstać w naszym kraju. Czy bardziej prawdopodobne pańskim zdaniem, panie generale, jest to, że to będą dwie bazy Amerykanów, którzy no, de facto wycofują swoje siły z Europy, no, robią przegląd. Wiemy, że tych żołnierzy naprawdę no, mają odjąć ze starego kontynentu, a tu nagle informacja o takich bazach. Myśli pan, że rzeczywiście te bazy mogą powstać, czy może trzeba się niepokoić, bo jeśli powstanie na Litwie, to może w Polsce nie powstanie?
0: No nie, tego bym nie przewidywał, że na Litwie to w Polsce nie. Myślę, że w pierwszej kolejności w Polsce jednak, bo to i dla Amerykanów jest właściwsze miejsce, pewnym dystansem, łatwiejsze do zorganizowania, zaawansowane już. Tutaj Amerykanie jedną bazę przecież mają w Polsce, więc mają w tym względzie doświadczenie i tak dalej. Więc myślę, że nie ma takiej alternatywy, że albo Litwa, albo Polska. Dobrze, że Amerykanie mówią też właśnie również i o Litwie. To świadczy, że jednak w tym przeglądzie strategicznym, na wyniki którego oczywiście oczekujemy my tutaj także w Europie, a w Polsce w szczególności, bo dopiero po nim zapadną te ostateczne decyzje, że w tym przeglądzie strategicznym Amerykanie jednak biorą pod uwagę rolę i znaczenie NATO dla ich bezpieczeństwa. Więc chociaż zmniejszają swoje ilościowe co do wielkości zaangażowanie tu na kontynencie, to jednocześnie zmieniają jakość tego zaangażowania, charakter tego zaangażowania poprzez właśnie tendencję do organizowania jednak stałych baz tu bardziej na wschodniej flance. To jest pozytywny sygnał, myślę, generalnie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, że jednak Stany Zjednoczone

one nie tracą zupełnie zainteresowania Europą na podstawie tych takich informacji, które co prawda jeszcze nie są decyzjami i różnie może z nimi być tutaj, żebyśmy znowu już tak nie przesądzali tego na 100%, ale przynajmniej z tego, co mówi prezydent amerykański, można wnioskować, że jest tendencja dla Amerykanów.

0: baz obcych państw, innych państw na terenie Litwy. Czy nie ma takiego zagrożenia, panie generale, że całkiem niezłe są te kontakty na linii Waszyngton-Moskwa, że w pewnym momencie Władimir Putin powie, to już za dużo.
1: Ja powiem, tak? No ja nie sądzę jednak, nie sądzę mimo wszystko, aby Stany Zjednoczone tu za bardzo ulegały Rosji w tym względzie, co do ich obecności na wschodniej flance. Natomiast musimy oczywiście brać pod uwagę, że te bazy są jednak jakąś pochodną globalnych interesów amerykańskich, w tym ich rozgrywki z Rosją. Rozgrywki z Rosją w kontekście ich z kolei konfrontacji, rywalizacji z Chinami i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno jest jakieś ryzyko negocjacji amerykańsko-rosyjskich w tej sprawie, że Stany Zjednoczone w każdej chwili mogą, użyję tego słowa trochę nieadekwatnego, przehandlować jak gdyby swoje zaangażowanie takie lub inne, większe lub mniejsze, taką lub inną bazę. Być może mówią o tej bazie na Litwie, chociaż nie mają ich w zamiarze zorganizować, ale po to, żeby może ustąpić w tej wojnie narracyjnej, wojnie informacyjnej, w tych zmaganiach informacyjnych między mocarstwami, między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Więc musimy to obserwować. Ważne jest, abyśmy oczywiście nie ulegali szantażowi rosyjskiemu, to, że Rosja będzie krytykować, że Rosji to się nie podoba, że Rosja będzie grozić. Nie możemy ulegać tym rosyjskiej presji informacyjnej, skuteczniej się jej należy przeciwstawiać. W ostatnim czasie takie sygnały zresztą są dosyć pozytywne, optymistyczne z NATO, czy od sekretarza generalnego, czy dowódcy operacyjnego NATO, który coraz wyraźniej mówi o konsekwencjach ewentualnej zbrojnej konfrontacji rosyjskiej przeciwko NATO.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił generał Stanisław Kozie. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Stan dnia. Była mowa o sankcjach, no i mamy informację, że jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie listy sankcyjnej wobec Rosji. Prawie 1600 osób i firm ma być wpisaną na tę tak zwaną czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i z zablokowanymi aktywami. Potwierdziły się informacje naszej brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. No to teraz się z nią łączymy. Dzień dobry, Beata.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, te informacje twoje się potwierdziły.
2: Tak.
0: Czy ta
2: ambasadorowie
0: zgoda ma szansę
2: tak, zatwierdzili.
0: Na...
2: Tak. I można powiedzieć, że to jak rekordowe jest rozszerzenie tej czarnej listy, tak i rekordowy jest czas, w którym ta decyzja została podjęta, bo ja widziałam tę czarną listę, którą państwa członkowskie dostały no jakieś 3 tygodnie temu, 2 tygodnie temu państwa może dostały, niecały miesiąc w każdym razie minął od momentu, kiedy unijny korpus dyplomatyczny, eksperci z tego korpusu wysłali tę czarną listę proponowaną państwom członkowskim do dzisiejszej decyzji. Oczywiście to jest tylko wstępna zgoda, bo jeszcze muszą zatwierdzić ministrowie, ale jeżeli ambasadorowie podejmują decyzję, to już nic nie może się nieoczekiwanego wydarzyć. To zostanie potwierdzone zapewne na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w poniedziałek w Luksemburgu i wtedy publikacja czarnej listy będzie w unijnym dzienniku urzędowym i wtedy sankcje zaczną obowiązywać. Oczywiście. Do czasu tej publikacji o konkretnych nazwach firm czy nazwiskach osób ja nie mogę mówić, a to ze względu na odpowiedzialność za słowo. No bo to mówienie teraz, kto jest na celowniku Unii Europejskiej, sprawi, że firmy mogą zacząć przenosić swoje, na przykład zamykać konta w europejskich bankach, przenosić pieniądze gdzie indziej, czy pozbywać się jakichś aktywów, majątków. Należałoby poczekać do do publikacji w Dzienniku Urzędowym. Natomiast ogólnie ja oczywiście tę listę widziałam i mogę powiedzieć, że to są, jeśli chodzi o nazwiska, to są osoby wysoko postawione w firmach z kompleksu przemysłowo-wojskowego Rosji. To w ogóle jest uderzenie tylko i wyłącznie w ten kompleks. Dyrektorzy generalni, zastępcy, inżynierowie główni. A jeśli chodzi o firmy, no to tutaj lista już jest szeroka. To jest sektor lotniczy, kosmiczny, systemy firmy produkujące systemy rakietowe, łodzie podwodne.

0: Są też zakłady serwisujące te łodzie podwodne, także samoloty, okręty, pojazdy pancerne. Także są firmy, które produkują towary podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych, czyli na przykład elektronikę, urządzenia radiowe czy telekomunikacyjne.
1: Beata Płomecka, bardzo dziękuję za te informacje.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Do 11 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Ukrainy, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosyjskie rakiety i drony spadły m.in. na Kijów. W ukraińskiej stolicy zginęły 2 osoby. 5 ofiar odnaleziono pod gruzami budynku wielorodzinnego w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Tam co najmniej 26 osób odniosło obrażenia. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Eksplozje było słychać także w Dnieprze, Mieńczuku, Zaporożu i Ołeksandrii. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mógł dopuścić się zdrady stanu, tak uważa Krzysztof Mulawa. Polityk Konfederacji skomentował w Polskim Radiu 24 doniesienia mediów w sprawie tematu rozmowy szefa MON z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Podczas spotkania w cztery oczy miały się pojawić sygnały, że Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera w Polsce. Jeśli szef MON wiedział przed spotkaniem, że taki temat zostanie poruszony, nie powinien się na nim pojawić, uważa Krzysztof Mulawa.
4: Bardzo bym chciał poznać detale tej rozmowy, ponieważ jeżeli tak by się zdarzyło, to okazałoby się, że pan Kosiniak-Kamysz zachował się w sposób skandaliczny, zdradził Polskę z racji stanu.
3: Do krótkiej rozmowy obu polityków doszło na początku marca. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że podczas spotkania podziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Z przebiegu rozmowy nie powstała żadna notatka, czego domagają się prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski. To przepisy, które przyspieszą realizację inwestycji niezbędnych dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad specustawą o mobilności wojskowej. Przepisy do minimum skrócą procedury, mówi doradca szefa MON Maciej Samsonowicz.
5: Skrócenie do minimum pozwoleń takich jak środowiskowe i wszystkie inne decyzje administracyjne. Tam, gdzie będzie trzeba coś wybudować ze względu na mobilność wojskową, tam będziemy mogli w zasadzie natychmiast podejść do tego tematu.
3: Projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych. Sejm zajmie się nim na przełomie roku. To była lekcja przyrody w praktyce. Uczniowie z powiatu wałeckiego w zachodniopomorskim posadzili własny las. Kilka tysięcy sadzonek wkopali na terenie nadleśnictwa Tuczno. Uczniowie przyznali, że zadanie wymagało wysiłku, ale nie kryli satysfakcji ze swojej pracy.
6: Ja kopię dziurę, trzeba zrobić. Później koleżanka wsadza takie drzewko, później znowu kopię w dół, no i tak nogą.
7: Sadzimy las.
8: Trochę męczące, ale fajnie.
3: W najbliższych dniach podobne akcje odbędą się w innych miejscach regionu.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Trzydzieści cztery minuty po godzinie 10:00 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Mówiliśmy już w Polskim Radiu 24 o tym, co robi dzisiaj Sejm i jeśli chodzi o te sprawy, którymi się zajmują posłowie, to jedna z nich jest wynikiem tego, co w Szpitalu Południowym robił Dawid K. I o nim już teraz powiemy.
2: Stan dnia.
1: Dawid K., lekarz, były koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym, został przesłuchany przez prokuraturę. Śledczy badają nieprawidłowości w placówce, w tym oszustwo na ponad 500 000 zł. Dziś po południu prokuratura ma przedstawić szczegóły swoich ustaleń, a tę sprawę śledzi nasz reporter Piotr Durys, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Piotrze, co wiemy na temat tego przesłuchania do tej pory?
9: Na razie niewiele, bo szczegóły prokuratura ujawni dopiero dziś. Wiadomo natomiast, że czynności z udziałem Dawida K. trwały wczoraj wiele godzin i zakończyły się późnym popołudniem. Lekarz nie wyraził zgody na podawanie swoich pełnych danych, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
10: Potwierdzam, że trwały czynności procesowe z Dawidem K. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. W godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym

0: ze śledztwami prowadzonymi w prokuraturze okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w szpitalu południowym.
1: A przypomnijmy, że warszawska prokuratura okręgowa prowadzi w sprawie szpitala południowego dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Śledczy prowadzą też postępowanie sprawdzające w sprawie szpitalnego prosektorium pod kątem tak zwanego łapownictwa menedżerskiego i znieważenia zwłok. Według doniesień medialnych szef prosektorium miał między innymi promować firmę pogrzebową i publikować w internecie zdjęcia zwłok. Cała sprawa zaczęła się od publikacji portalu Zero.pl. Według dziennikarzy Dawid K., który był koordynatorem oddziału ratunkowego i jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w ubiegłym roku zarobić w placówkach medycznych 1 600 000 zł, choć dopiero robił specjalizację z anestezjologii. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Lekarz zrezygnował po tym ujawnieniu z członkostwa w partii i z mandatu radnego. Po tych publikacjach lekarza zwolniono też z pracy, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Pokłosiem sprawy były też dymisje dwóch wiceprezydentek stolicy. Miejski audyt wykazał w szpitalu południowym m.in. dyżury trwające po 72 godziny bez przerwy i rozliczanie pracy w dwóch miejscach jednocześnie. Nieprawidłowości wskazała też Najwyższa Izba Kontroli, a w szpitalu wciąż trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziś po południu prokuratura ma przedstawić ustalenia ze wszystkich postępowań dotyczących szpitala południowego. Będę na tej konferencji, więc oczywiście będziemy mówić o ich szczegółach na antenie Polskiego Radia 24.
2: Istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że wtedy jeszcze raz się do ciebie zwrócimy. Piotr Durys śledzi dla nas tę sprawę. Bardzo dziękuję za relację.
3: Komentarz.
2: Między innymi na ten temat już teraz porozmawiamy. Razem z nami współautorka podcastu Niedyskretnie o politykach Eliza Olczyk. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
2: Pani redaktor, jak pani ocenia to, co dzieje się wokół Dawida K.? Było głośno, potem sprawa przycichła, a teraz jest rozliczenie. To jest coś, co wśród opinii publicznej zyska akceptację. No, to całkiem sprawna praca i śledczych, i całego organu państwa w tej kwestii.
4: No, wydaje mi się, że tak. Jednak ta sprawa tego szpitala południowego i tych, powiedzmy to w ten sposób, nadmiarowych zysków tego lekarza, to była szalenie bulwersująca i ona wymaga domknięcia, prawda? A domknięciem właśnie musi być decyzja prokuratury, czy będzie kierowała sprawę do sądu, czy też uzna, że znamion przestępstwa nie ma, ale tak czy inaczej jakaś decyzja musi być. No, wydaje mi się, że jeżeli pan doktor K., bo już teraz nie możemy mówić jego pełnym nazwiskiem, oddał zaraz po publikacji 500 000 zł na konta szpitali, z których pobrał, to znaczy, to on, według mnie, on sam się przyznał do tego, że tutaj były jakieś nieprawidłowości, że pobrał te pieniądze w sposób nienależny. Fakt, że je zwrócił pod wpływem publikacji prasowej, to nie jest jakby usprawiedliwienie i zamknięcie tej sprawy. To jest tylko ewentualnie może być brane przez sąd jako okoliczność łagodząca. Niemniej jednak ta sprawa w mojej opinii powinna znaleźć swój finał w sądzie, a myślę, że to było konieczne, żeby prokuratura doprowadziła do tego przesłuchania, bo i tak już od pewnego czasu część mediów wyliczała, jak długo już prokuratura akurat w tej sprawie Dawida K. nie przesłuchuje. Czyli tam już tam 300 dni od wybuchu afery i tak dalej, i tak dalej. Więc to było konieczne i jeżeli to się stało i zaowocuje aktem oskarżenia, to skierowanym do sądu, to na pewno opinia publiczna będzie usatysfakcjonowana, aczkolwiek oczekuje też czegoś więcej niż tylko ukarania lekarza pobierającego na niesłusznie pieniądze. Oczekuje tych zmian w opiece zdrowotnej, w systemie opieki zdrowotnej, więc gdyby do tego jeszcze doszły te zmiany i między innymi te dotyczące rozładowania kolejek do specjalistów, no to na pewno rząd by zapunktował tu,

0: tutaj.
1: A jaki finał może mieć sprawa Władysława Teofila Bartoszewskiego? To jest ciekawa kwestia. Mamy zielone światło Sejmowej Komisji Regulaminowej na to, żeby uchylić immunitet wiceszefa MSZ-u, polityka PSL-u, no a wszystko to w sprawie bardzo podejrzanej, bo Teofil Bartoszewski miał przywłaszczyć mienie znacznej wartości. 1 000 000 funtów brytyjskich, 45 tysięcy euro, ponad 6 milionów złotych.
0: No to prawda, to nie jest nowa sprawa. To znaczy, ta historia była już opisywana kilka lat temu, że takie są pretensje do pana Teofila Bartoszewskiego ze strony osoby, która się czuła w jakiś tam sposób właśnie przez niego oszukana, czy właśnie poszkodowana. No w każdym razie ja naprawdę słyszałam o tej sprawie bardzo dawno temu. Rozumiem, że teraz prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu, żeby tę sprawę rozstrzygnąć w sądzie. No, to nie jest moim zaskoczeniem, że akurat wiceminister spraw zagranicznych ma uchylony immunitet i ma takie zarzuty. Moim zaskoczeniem po tych wszystkich publikacjach wcześniejszych było to, że dostał stanowisko szefa MSZ-u. No jednak jakieś kryteria minimalne dotyczące chociażby takich standardów moralnych powinny obowiązywać. Z całą sympatią do pana Teofila Bartoszewskiego, to jednak sprawa, o której bym powiedziała, że jest mocno śmierdząca i dopóki nie zostanie wyjaśniona, to pan Teofil Bartoszewski no nie powinien piastować tak wysokich stanowisk jak wiceszef MSZ-u.
1: A co z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, jak już jesteśmy przy PSL-u? No bo ta sprawa jest równie zastanawiająca. Mamy po jednej stronie tezy na temat tego, że spotkanie szefa MON-u i wicepremiera z Donaldem Trumpem dotyczyło no, nawet takich kwestii jak ewentualna zmiana rządu w Polsce, no a po drugiej stronie mamy polityków, którzy zarzekają się, że absolutnie nie, mimo tego, że ten temat wypłynął później, ale to spotkanie w marcu miało dotyczyć stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Dzisiaj rano na antenie Polskiego Radia rzecznik prezydenta o tym mówił tak, posłuchajmy.
2: Z tego, co mi wiadomo, była to rozmowa o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. To było przy okazji wręczenia odznaczenia sierżantowi Olisowi. Wtedy było duże wydarzenie w Białym Domu z udziałem prezydenta Trumpa, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i tego dotyczyło to spotkanie, no bo przecież to jest kluczowy temat, który dotyczy relacji polsko-amerykańskich.
1: To jeszcze zanim ten temat wypłynął na światło dzienne, to panowie już rozmawiali, czy inni szatani tutaj grali jakieś skrzypce?
0: Jeżeli to jest pytanie do mnie, no to ja mogę tylko powiedzieć to, co wiem z informacji medialnych. Owszem, posiadam rozmaite nieoficjalne informacje, ale z tego, co wiem, z nieoficjalnych informacji, jednak to spotkanie umożliwił i przygotował Adam Bielan. Takie przynajmniej krążą nieoficjalne informacje. Adam Bielan, europoseł PiS-u i no... Wie pan, czy oni tam rozmawiali o tym, że Donaldowi Trumpowi nie podoba się Donald Tusk na stanowisku premiera? Nie wykluczyłabym tego, bo pan Donald Trump po prostu jest takim człowiekiem w polityce. Jak mu się coś nie podoba, to wali prosto z mostu. Więc naprawdę bym tego nie wykluczyła, ale wydaje mi się, ale mówię, to jest tylko moja intuicja, że jednak przedmiotem rozmowy powinno być coś więcej, znaczy musiało być coś więcej. Tak mi się wydaje. I te bazy, ta stała baza amerykańska jest takim tematem, który chyba wydaje mi się, że powinien być poruszany wtedy, bo wiadomo, że stała baza amerykańska to jest taki leitmotyw, który się przewija w stosunkach polsko-amerykańskich od pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, bo to już wtedy pamiętamy, tam dawno temu mówiono o tym, że w Polsce zostanie wybudowany Fort Trump, no to wtedy opozycja dziś rządząca się wyśmiewała z tego do bólu. Teraz też, jeżeli już coś ich razi obecnie rządzących, a niegdyś w opozycji, to właśnie ta nazwa, Fort Trump, że jak to Fort Trump. A prawica tutaj wychodziła z założenia, że niech się nazywa jak chce, byleby baza stała amerykańska w Polsce powstała.

0: terytorium naszego kraju. I osobiście uważam dokładnie tak samo, dlatego że były też takie stare umowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, żeby gdy Polska wstępowała do NATO, żeby tutaj na terytorium Polski nie stacjonowały ani wojska NATO, ani nie były rozmieszczane jakieś istotne bronie NATO. I wiecie Państwo, po prostu gdyby ta baza powstała, wyniosłaby nas na inny poziom i bezpieczeństwa, i relacji w NATO, takich równorzędnych partnerów, bo my wstępując do NATO w końcówce lat 90. byliśmy takim partnerem no trochę na gorszych zasadach, tak? Bo wszędzie można było mieć właśnie tę broń, te wojska NATO, a w Polsce nie. I to zresztą nie dotyczyło tylko Polski, ale też innych krajów bloku wschodniego, ponieważ Rosja zawsze liczyła na to, że jednak mimo wszystko znajdzie sobie tutaj strefę wpływów w przyszłości. Może nie teraz, no teraz historia potoczyła się jak potoczyła, ale kto wie, co się wydarzy w przeszłości. Więc ta baza przecięłaby te rojenia władców Kremla raz na zawsze. Zatem to jest dla nas bardzo ważna rzecz i niech ona się tam zwie jak chce i te przepychanki wokół tej bazy, kto chce, kto nie chce, kto sabotuje, kto popycha do przodu, są bardzo, bardzo niefajne. Moim zdaniem okno możliwości, jeżeli chodzi o powstanie tej bazy, skończy się wraz z odejściem Donalda Trumpa z urzędu prezydenta, dlatego że on chyba był największym zwolennikiem wybudowania tutaj albo umieszczenia w Polsce stałej bazy. Teraz w ogóle słyszymy, że no jak Polacy się nie dogadają, no to może na Litwie będzie. No pewnie, no dobrze na Litwie niż gdzie indziej. No to jest kraj bardzo bliski nam i na pewno ta baza będzie miała takie oddziaływanie, ale lepiej by było, żeby była ona u nas, tym bardziej, że są już wyznaczone lokalizacje. I jeżeli to naprawdę jest tego typu kwestia, że rząd mówił, że nie ma pieniędzy na to, żeby wybudować tę bazę, no to ja przepraszam bardzo, to nie wiem, na co rząd chce wydawać pieniądze, bo to jest podstawowa sprawa. To jest sprawa naszego bezpieczeństwa na wiele, wiele lat naprzód. A jeżeli teraz się skupia na tym, o czym była mowa, czy Trump namawiał Kosiniaka-Kamysza do zerwania koalicji, bo to taka jest w tej chwili narracja, do zerwania koalicji, wyjścia i do zmiany rządu, to moim zdaniem to wszystko jest nieistotne wobec tych projektów dotyczących tej bazy. Niech rząd podpisze tę umowę z Amerykanami o stałej bazie i wtedy możemy się bawić w jakieś tam spekulacje, kto o czym mówił, czy chodziło o odwołanie premiera Tuska, czy nie odwołanie, ale niech załatwią na kapitalną sprawę. No.
1: No i jeszcze chwilę poczekamy, no bo pewnie najpierw będziemy znali wyniki analizy Pentagonu, jeśli chodzi o ich obecność w Europie w ogóle. No ale faktem jest to, że sprawę tej bazy finalizować będzie nowy rząd polski, no bo w przyszłym roku mamy wybory. No i mamy bardzo ciekawy sondaż partyjny. Wirtualna Polska go opublikuje, sondaż, który IBRIS przeprowadził dla nich, no i z niego wynika, że gdyby te wybory były w najbliższą niedzielę, to Koalicja Obywatelska i Lewica miałyby 220 mandatów, a Prawica 240. To jest sygnał alarmowy dla koalicji rządzącej, no i wspominając oczywiście, że pod progiem byłby PSL, zgodnie z tym badaniem, i Polska 2050. To jest sygnał alarmowy, czy biorąc pod uwagę to, ile czasu zostało do wyborów, to koalicja nie powinna w ogóle nawet przejmować się tym?
0: Znaczy wie pan, tu wszyscy się powinni martwić, również prawica, bo oczywiście te rachuby takie dotyczące tego, czy PSL wejdzie, czy Polska Rozwój Plus, tak? Rozwój Plus, aha, tutaj akurat wchodzi, Partia Razem nie wchodzi, Polska 2050 nie wchodzi. Tak. No tak, no to są jedna partia opozycyjna, dwie partie rządzące. To wszystko jest takim, oczywiście sygnałem alarmowym dla rządu, bo 10 mandatów to niby nie jest dużo. Tak na dobrą sprawę 10 mandatów to można sobie jeszcze już po wyborach, gdyby rzeczywiście tyle brakowało, to jeszcze można spróbować wyciągnąć i dobrać sobie te 10 mandatów, choć zaraz po wyborach to nie jest takie łatwe. To już później, jak już w trakcie, jak już ludzie się rozczarowują, są gotowi przejść, to wtedy jest łatwiej. Natomiast na początku rządu

0: nie. No ale załóżmy, że to by się udało. Ale zaczynać rządy z właśnie mniejszościowe, no właściwie to wtedy nie wiadomo, czy byłyby rządy mniejszościowe, czy po prostu mielibyśmy ten manewr, jaki mieliśmy w 2023 roku. Prezydent powierzyłby misję tworzenia rządu komuś z Koalicji Obywatelskiej, no bo tak należy, taki jest zwyczaj. Zwycięskie ugrupowanie bierze, a potem nie ma wotum zaufania i powstaje nowy rząd już w zupełnie innej konfiguracji, czyli konfiguracji prawicowej i do widzenia. Ale nie wykluczyłabym też tutaj takiej postawy pana prezydenta. Nie wykluczyłabym, aczkolwiek nie jestem przekonana, ale nie wykluczyłabym, że on od razu powie, no nie, tutaj ta Koalicja Obywatelska nie ma szans na utworzenie rządu, zatem proszę bardzo, niech prawica zaczyna. I prezydent mógłby to zrobić, choć byłoby to sprzeczne z dotychczasowym obyczajem. No ale to już są spekulacje powyborcze. Natomiast ja też uważam, że prawica nie ma się z czego cieszyć, bo tutaj nie wiem, czy brane, czy nie brane jest pod uwagę, jest jednak znaczne rozdrobnienie po prawej stronie sceny politycznej. Wynik Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego 5,7%, czyli 0,7% ponad próg wyborczy, przy czym błąd statystyczny, błąd pomiaru wynosi plus minus 2%. No to może być owszem 6,8, ale może być 4,9 i sprawa leży i znowu część głosów przepada i przechodzi na najwięcej z tych głosów przechodzi na tego, kto wygrał, czyli w tym wypadku na Koalicję Obywatelską. Zatem i oba bloki, bym powiedziała, mają tutaj taką zagwozdkę. Wiadomo, że do wyborów jest jeszcze rok, dlatego te sondaże nie są aż tak bardzo miarodajne. One bliżej tam na pół roku przed wyborami one zaczną się urealniać, czyli będą nam oddawały rzeczywiste sympatie lub antypatie wyborców, bo na razie to jest tak, że wyborca ankietowany siedzi sobie drapie się w głowę i mówi, a na kogo by tutaj oddać głos? A no może, a może na koalicję, a może na PiS, a może na Rozwój Plus? No zobaczymy. Ale jak przychodzi do decyzji takiej, to wyborcy kierują się dwoma zasadami. Po pierwsze, bardzo nie lubią oddawać głosu na formację, która może nie wejść do Sejmu, bo lubią mieć po prostu ten głos, żeby ich głos coś ważył. Czyli jak formacja nie wchodzi, no to znaczy, że ich głos został stracony. Zatem wybierają większego. Zawsze. Znaczy, nie zawsze, ale bardzo często ci wahający się wybierają większego, a po drugie część z nich podejmuje decyzje pod wpływem emocji chwilowych, niektórzy nawet dopiero przy urnach. Zatem to nie jest takie proste, żeby przewidzieć wynik wyborów, no ale tak naprawdę to coś więcej będziemy wiedzieć na temat rzeczywistych preferencji wyborców mniej więcej na pół roku przed wyborami.
1: A czy wyborcy mogliby, nie wiem, czy użyć tutaj słowa wybaczyć albo zrozumieć, opcją prawicową, gdyby zdecydowały się pójść razem? I mówię tutaj o PiS-ie, o Rozwoju Plus, a może stworzyłyby jeszcze jakiś szerszy nomen omen front po to, żeby ta metoda Donta, która jest łaskawa dla dużych, miała zastosowanie dla nich i im sprzyjała właśnie.
0: Wie pan, to nie jest łatwa sprawa. Zawsze taka wspólna jedna lista. Była wspólna lista ugrupowań na eurowybory, tych ugrupowań liberalno-lewicowych, tego obozu i ona skończyła się prawie 10%, znaczy nie powiem, że to była porażka, no ale o 10 punktów procentowych mniej zebrała taka lista niż lista PiS-u. Zatem no, z punktu widzenia takiego matematycznego to naprawdę wypadli słabo, ponieważ zgubili część wyborców. Ja sobie tutaj wyobrażam, że część wyborców, na przykład Rozwoju Plus, by powiedziała, no jak to, ale z Braunem? Przecież wiemy, kim on jest. Jest ruskim agentem, prawie że jest, ma różne takie fobie, które ujawnia, antyszczepionkowe. Mówi się o takich ludziach, że są foliarzami, prawda? Niezbyt ładnie, no ale część wyborców mówi, no halo, nie, no nie będę głosował na taką formację. Co z tego, że tam jest Morawiecki, jak tam obok w wyniku tego głosowania może

0: mi wyskoczyć jakiś kandydat Brauna. Zatem taka wielka wspólna lista na wybory parlamentarne wydaje mi się trudna do realizacji. Co najwyżej na wybory senackie, prawda? Ale to nie jest wspólna lista, tylko takie porozumienie, że nie konkurujemy ze sobą w poszczególnych okręgach, tylko dzielimy się tymi okręgami i każdy w tym okręgu walczy o mandat dla siebie. Więc to tak, bo wtedy to nawet można mówić, że nie jest żadna wspólna lista, po prostu pragmatyczne porozumienie. Natomiast wspólnej listy wyborczej całej prawicy, to prawdę mówiąc, choć mimo, że mam bujną wyobraźnię, to jednak sobie nie wyobrażam.
1: Choć z drugiej strony istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w ciągu następnego roku będziemy widzieli takie salta, jakich w cyrku nam nie pokażą.
0: No to jest prawda, to jest prawda. Oczywiście, a to poza tym ja mówię o wyborach, nie, bo po wyborach to będzie już zupełnie inna rachuba. W zależności od tego, kto ile głosów dostanie, to będziemy widzieli wtedy próby tworzenia być może nawet najdziwniejszych koalicji.
1: Eliza Olczyk, podcast Niedyskretnie o politykach. Była razem z nami pani redaktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również państwu, ale polecam zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po informacjach będziemy mówili o bezpieczeństwie, ale nie tym militarnym, choć ono trochę się łączy, a o bezpieczeństwie cyfrowym. W ostatnich dniach słyszeliśmy o wyciekach danych firm, które obsługują gabinety stomatologiczne, poradnie różnego rodzaju gabinety lekarskie. Później słyszeliśmy o operatorach wycieczek, więc tak na dobrą sprawę wydawać by się mogło, że mają wszystkie informacje o nas ci hakerzy. I co oni z nimi mogą zrobić? O tym będziemy rozmawiać.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania,
5: po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rekordowe sankcje wstępnie zatwierdzone. Unia uderza w machinę wojenną Rosji. Po tragedii na A1 prokuratura chce 8 lat więzienia. Wrócimy do mów końcowych w procesie Sebastiana M. Szybciej robi się ciemno, dni są coraz krótsze.

0: Jesienią policja zachęca do noszenia odblasków. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Mocne uderzenie w rosyjski przemysł wojenny. Jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Kremla. Prawie 1600 osób i firm trafi na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami. Kto konkretnie? Na naszej antenie pytaliśmy o to brukselską korespondentkę Polskiego Radia Beatę Płomecką.
1: O konkretnych nazwach firm czy nazwiskach osób ja nie mogę mówić, no bo to mówienie teraz, kto jest na celowniku Unii Europejskiej, sprawi, że firmy mogą zacząć zamykać konta w europejskich bankach, przenosić pieniądze gdzie indziej, czy pozbywać się jakichś aktywów, majątków. Ja oczywiście tę listę widziałam i mogę powiedzieć, że to są, jeśli chodzi o nazwiska, to są osoby wysoko postawione w firmach z kompleksu przemysłowo-wojskowego Rosji. To w ogóle jest uderzenie tylko i wyłącznie w ten kompleks. Dyrektorzy generalni, zastępcy, inżynierowie główni. A jeśli chodzi o firmy, no to tutaj lista już jest szeroka. To jest sektor lotniczy, kosmiczny, firmy produkujące systemy rakietowe, łodzie podwodne. Są też zakłady serwisujące te łodzie podwodne, także samoloty, okręty, pojazdy pancerne.
0: Czarna lista jest tajna do czasu publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Unia zgadza się na mocne sankcje w dniu, w którym Rosja po raz kolejny dokonuje zmasowanego ataku na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski informuje o 11 zabitych. Rosyjskie rakiety i drony spadły m.in. na Kijów, gdzie zginęły dwie osoby. 5 ofiar odnaleziono pod gruzami budynku wielorodzinnego w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Eksplozje było też słychać w Dnieprze, Krzemieńczuku, Zaporożu i Oleksandrii. Celem Rosjan były m.in. obiekty infrastruktury energetycznej, a także portowej nad Morzem Czarnym. MSZ czeka na notatkę z rozmowy ministra obrony z prezydentem USA. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem w marcu. W organizację spotkania miała być zaangażowana kancelaria prezydenta. To szef MON powinien przygotować notatkę, tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
2: Rozmowę prowadzili prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc jeżeli ktokolwiek ma przygotować jakąkolwiek notatkę czy sprawozdanie z tej rozmowy, no to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Pewna niezręczność dotyczy wicepremiera Radosława Sikorskiego, który nic na temat tej rozmowy nie wiedział.
0: Ten, kto miał wiedzieć, wiedział, odpowiada wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Jak dodaje, rozmowa miała charakter poufny.
3: Nie da się uprawiać dyplomacji przy otwartych drzwiach, to niczemu nie służy. Liderzy muszą mieć przestrzeń na to, żeby prowadzić rozmowy swobodnie. Nie każda rozmowa, którą prowadzą szefowie państw lub rządów, ministrowie, ludzie w relacjach międzynarodowych, powinna ujrzeć światło dzienne i powinna być relacjonowana.
0: Wiadomo, że tematem rozmowy nie były amerykańskie bazy, tylko sytuacja wewnętrzna w Polsce. Nieoficjalnie mówi się, że prezydent Trump miał nalegać na zmianę premiera. Zaskoczenia nie ma. Prokuratura chce 8 lat więzienia dla Sebastiana M. To oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. 2 godziny temu w sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęło się wygłaszanie mów końcowych. 8 lat więzienia to najwyższy możliwy wymiar kary. Od wypadku mijają 3 lata. Ciężki, ale stabilny. Tak lekarze określają stan zdrowia dziecka, które wypadło z 5. piętra w Rydułtowach na Śląsku. Chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji.
4: Wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania. Do chłopca zostało wezwane ratownictwo medyczne. Aktualnie będziemy wyjaśniać, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia tego dziecka. O całej sytuacji powiadomimy także sąd rodzinny.
0: Chłopiec nie miał większych obrażeń zewnętrznych, ale podczas badania jego stan się pogorszył. Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał go śmigłowiec LPR-u. Policjanci ustalili, że matka była trzeźwa. Na koniec zachęcamy do noszenia odblasków. Świeć przykładem, noś odblaski to akcja policji, która ważna jest zwłaszcza teraz. Jesienią dni są coraz krótsze, zmrok zapada szybciej, a opady deszczu i mgły mocno ograniczają widzialność. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi nie tylko w terenie niezabudowanym, podkreśla Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
5: Jest też wiele miejsc w mieście, które są po prostu ciemne i ten odblask na pewno z punktu widzenia bezpieczeństwa będzie miał duże znaczenie. Oczywiście przepisy jasno mówią, kiedy tych odblasków należy używać. My jednak apelujemy o to, by z tych odblasków korzystać w każdej sytuacji, gdzie nasze bezpieczeństwo jako osoby piesze, jako rowerzysty, tego niechronionego uczestnika ruchu drogowego

0: jest zagrożone.
1: No to jeszcze małe porównanie. Pieszy bez odblasków, ubrany w ciemny strój, jest widoczny dla kierowcy dopiero z odległości 20-40 metrów. Z odblaskami ta odległość rośnie do nawet 300 metrów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Znacznie więcej słońca niż chmur, niewielki deszcz tylko na wybrzeżu. To pogodowy scenariusz na resztę dnia. Wciąż ciepło jak na październik, od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 23 na południu.
2: Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
9: Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj! Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
10: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
12: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
11: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
12: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
11: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Prawie 9 minut po godzinie 11 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Dobrze Państwa, wpisujemy wyciek danych w popularną wyszukiwarkę internetową, żeby dowiedzieć się, jakie dane w ostatnich dniach wyciekły. No i wszyscy znamy historię firmy MyDoctor i kolejnych firm, które obsługują pacjentów. Wiemy, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, potem kolejne 8 milionów rekordów, jeżeli chodzi o przychodnie dentystyczne, ale to nie wszystko. Ostatnie dni, ostatnie godziny. Wyciek danych z Legimi. Pobrano umowy z autorami i wydawcami. Ale to nie wszystko, bo okazuje się, że Deseo, czyli polska marka ekskluzywnych cukierni, też miała atak hakerów i też dane hakerzy z tej cukierni, podkreślę, wykradli. Dlaczego? O tym już teraz.
2: Gość Polskiego Radia 24.
14: A razem z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, dr Igor Protasowicki. Dzień dobry panie doktorze.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Panie doktorze, to zacznę właśnie od tego pytania. Dlaczego? Po co hakerom mogą być dane klientów cukierni?
15: No cóż, tutaj akurat nie ma jasnej i jednoznacznej przesłanki, bo może być to wszystko tak naprawdę. Mhm. Te dane, które gromadzimy na temat różnych użytkowników sieci, na temat różnych obywateli, mogą być wykorzystywane na wszelkie możliwe sposoby. Duża baza informacji na temat różnych obywateli może posłużyć do zasilenia

0: udostępnienia jakiejś bazy informacyjnej, którą już mamy, którą już gromadzimy od jakiegoś czasu i w takim przypadku można na przykład udoskonalać ją, gromadząc więcej informacji i później wykorzystywać ją do bardzo precyzyjnie wymierzonych działań, na przykład do bogacenia się naszym kosztem, do rozpowszechniania fałszywych informacji naszym kosztem i tak dalej. Te przykłady można mnożyć. Ewentualnie, jeżeli wejdziemy w posiadanie informacji na temat obywateli, którzy mogą potencjalnie mieć dostęp do innych dużych zbiorów danych, to też może być wykorzystywane. Dlatego właśnie ostatnimi czasy słyszymy o kolejnych i kolejnych i kolejnych atakach, bo łupem przestępców padają dane kontaktowe czy też dane logowania osób, które potencjalnie właśnie mogą takimi dostępami dysponować.
1: A jak to jest możliwe, że hakerzy co i rusz wykradają te dane? W dobie dzisiejszych czasów, kiedy cyberbezpieczeństwo odmieniane jest przez wszystkie przypadki, to jest pańskim zdaniem, panie doktorze, bardziej kwestia tego, że hakerzy są bardziej zaawansowani, czy po prostu te firmy w jakimś stopniu nie dopełniają swoich obowiązków, jeśli chodzi o ochronę danych ich klientów?
0: To jest troszeczkę tak jak ze zdarzeniami drogowymi. Zawsze jest to splot różnych okoliczności, które w danym momencie po prostu składają się na taki, a nie inny efekt. Generalnie w większości przypadków dane są zabezpieczane w taki sposób, żeby nie wyciekły, żeby były odporne na różne ataki. Tylko że pojawiają się takie krytyczne wyjątki, gdzie na przykład ktoś wejdzie w posiadanie danych logowania osoby na przykład albo z nadmiernymi uprawnieniami dostępowymi, mimo że nie jest to osoba zajmująca się bezpośrednio obróbką tych danych, tylko ktoś po prostu pomyślał sobie, że o, fajnie by było, żeby nasz szef, właściciel firmy czy ktoś taki miał też uprawnienia dostępu, mimo że na przykład nie ma dostatecznych kompetencji do tego, żeby zapewnić tym danym bezpieczeństwo. Z drugiej strony, przypadkiem w ramach innego wycieku może się okazać, że wpadły dane administratora danego dużego systemu i ta osoba, chociaż w to akurat śmiałbym wątpić, ale używa tego samego hasła i do systemu dostępowego u nas. Dlatego później korzystając z jego autoryzacji można wyciągnąć informacje. Ewentualnie istnieje też taki rodzaj zagrożenia jak spear phishing, czyli przeprowadzamy wstępny wywiad, dowiadujemy się, kto potencjalnie ma bardzo szeroki dostęp do danych, atakujemy konkretnie tę osobę i urządzenia, których ta konkretna osoba używa i od niej bezpośrednio wyciągamy informacje, które później pozwolą nam zdobyć dostęp do tej większej bazy.
1: Mamy też zapowiedzi wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o tym, że będą bardzo wysokie kary dla firm, które tych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych nie dopełniają. Czy myśli pan, panie doktorze, że taka wysoka kara to będzie coś, co przemówi do rozsądku tym przedsiębiorcom i oni stwierdzą, że jednak bardziej opłaca się wydać trochę więcej na zabezpieczenia, niż później płacić tę karę?
0: O, ja byłbym daleki od gotowania oceanu wokół tego problemu, ponieważ już na tym etapie mamy prawo, które nakłada moim zdaniem dostateczne kary za niedopilnowanie tych spraw, to znaczy samo GDPR z perspektywy Unii Europejskiej czy RODO z perspektywy polskiej mówi nam, jakie konkretnie konsekwencje grożą nam w przypadku wycieku bazy danych osobowych, chociażby właściwie w szczególności bazy danych osobowych, i mówimy tutaj o realnych procentach naszego rocznego globalnego dochodu w przypadku dużego wycieku. No oczywiście to też nie musi być kara finansowa, to mogą być kary naprawcze. Taki incydent musi być zgłoszony odpowiednio szybko i ta procedura troszeczkę trwa. Natomiast gdybyśmy chcieli dodatkowo karać, no to wkraczamy tu na dosyć kruchy lód, ponieważ zabezpieczenie, nawet w momencie, kiedy jesteśmy pewni środków, które stosujemy, nigdy nie będzie takie stuprocentowe, ponieważ pozostaje jeszcze czynnik ludzki, pozostają jeszcze setki takich mniejszych problemów, o których możemy w danym momencie nie pomyśleć.
1: A jeśli chodzi o, bo mówimy teraz o hakerach, którzy wykradają dane personalne i w tym kontekście myślimy zapewne o tych filmowych osobach w kapturach przed monitorami, na których są różnego rodzaju szlaczki, wyglądające trochę jak w filmie Matrix. A czy wśród tych właśnie przestępców mogą być ci, którzy są opłacani przez inne państwa? Czy takie dane innym państwom, które nie mają dobrych zamiarów względem Polski, mogą się do czegoś przydać?
0: No tak, ja się właśnie teraz uśmiecham do pana redaktora nie bez przyczyny. Owszem, to jest jeden ze scenariuszy. Każdego

0: rodzaju tego typu istotny wyciek danych jest oczywiście wodą na młyn obcych służb. Jeżeli tak jak mamy do czynienia z atakiem, jak ten wymierzony przeciwko systemowi MyDoctor, gdzie łupem padło 19 milionów rekordów, tu mamy do czynienia z osobami, które bardzo dobrze posługują się systemami komputerowymi, bardzo dobrze wiedzą, co robią i bardzo dobrze wiedzą, jaki efekt uzyskały. Nawet jeśli nie wzbogaciły się, bo z tego, co mi wiadomo, operator systemu odmówił uiszczenia jakiejkolwiek opłaty, nawet jeżeli nie wzbogacą się kosztem operatora systemu, to istnieje ryzyko, że jeśli nawet nie działały z inspiracji obcych służb, to już znalazły się na tych służb celowniku z uwagi na posiadaną wiedzę, umiejętności i tak dalej. To jest bardzo złożone, takie przenikające się nawzajem środowisko. Natomiast ta wizja człowieka w kapturze siedzącego przy komputerze, po ciemku, to jest w zasadzie fikcja filmowa. To są ludzie tacy jak my, starsi, młodsi, dysponujący takim normalnym sprzętem komputerowym, którzy kiedyś po prostu albo odszukali sami lukę w zabezpieczeniach konkretnego systemu, albo wykorzystali jakiś istniejący w darknecie exploit i wypuścili go w sieć w poszukiwaniu wrażliwych systemów, który w końcu swoją robotę zrobił. No, tak to dzisiaj wygląda. W sieci, w internecie dookoła nas przemieszcza się w sposób absolutnie niekontrolowany. Setki tysięcy przykładów szkodliwego oprogramowania, których jedynym celem jest rozprzestrzenić się na maksymalnie największą ilość systemów komputerowych i zgromadzić informacje o potencjalnych lukach w zabezpieczeniach tych systemów. I później dopiero następują takie ataki wymierzone konkretnie.
1: A jakie ataki mogą planować te państwa, które nam dobrze nie życzą, jeśli chodzi o państwo? Bo jest takie pojęcie jak akt cyfrowej dywersji. Co to oznacza i co tak naprawdę hakerzy z innych państw, no mamy tutaj, patrzymy na wschód najczęściej, mogliby zrobić w takim dużej skali, żeby w jakimś stopniu zaszkodzić Polsce?
0: Już nawet mamy przykłady takich właśnie aktów cyfrowej dywersji, ponieważ celem pierwszym potencjalnego oponenta na arenie międzynarodowej byłoby doprowadzenie do destabilizacji wewnętrznej u nas w Polsce bądź w Unii Europejskiej. I w tym przypadku na celowniku znajdą się elementy infrastruktury krytycznej, elementy sieci elektroenergetycznych na przykład. Były próby tego typu ataków. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, nasi słuchacze zapewne pamiętają. Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy doszło do istotnego incydentu ataku na infrastrukturę elektroenergetyczną farm dostarczających energię z odnawialnych źródeł, w którym to rykoszetem niemalże dostał jeden z zawodowych zakładów elektrociepłowniczych. A do wszystkiego doszło przez słabo zabezpieczony system łączności u jednego z dostawców energii z OZE.
1: Panie doktorze, to jeszcze jedna tylko kwestia, bardzo ważna, bo trwa teraz Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa i hasłem tego miesiąca jest: cyberbezpieczeństwo zaczyna się od ciebie. To jest hasło odpowiednie do skali zagrożeń? Czy rzeczywiście my jesteśmy tym elementem, od którego zaczyna się cyberbezpieczeństwo i co my mamy zrobić, żeby ten efekt kuli śniegowej nie zadziałał, że od nas nie zacznie się coś, co może spowodować coś o wiele poważniejszego?
0: Oczywiście, że tak, bo czynnik ludzki jest niebywale istotnym elementem każdego cyberataku. Pamiętajmy, że jeżeli cyberprzestępcom nie da się wykorzystać słabości systemowych, a są żywo zainteresowani przeprowadzeniem skutecznego ataku przeciwko jakiemuś elementowi infrastruktury, to znajdą osobę i wykorzystają słabości konkretnej osoby, konkretnego pracownika, żeby się dostać do tego systemu. Tak to działa w zasadzie na całym świecie od bardzo dawna i podejrzewam, że dalej będzie wykorzystywane. Nasza osobista higiena informacyjna to jest pierwszy element obrony naszych informacji przed takimi właśnie przypadkowymi atakami. Z drugiej strony nasza odporność psychiczna to jest ten drugi element obrony przed atakami wymierzonymi już bezpośrednio w nas. Jeżeli będziemy dbać o te elementy, wszyscy będziemy bezpieczniejsi i osobiście, i zawodowo.
1: Dbajmy. Zatem dr Igor Protasowicki, Akademia Finansów i Biznesu w Istule był razem z nami. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego bezpiecznego mi państwo.
2: Gość Polskiego Radia.

0: 24.
1: A razem z nami już teraz prezes Fundacji Viva, pani Anna Zielińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani prezes, nie bez przyczyny nasza rozmowa, bo dziś jest ostatni dzień konsultacji społecznych projektu. Projektu dotyczącego właściwie norm powierzchni kojców dla psów w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa, bo jakiś czas temu zdawać się mogło, że wszyscy ci, którzy losem braci mniejszych się przejmują, odetchnęli z ulgą, kiedy tak zwana ustawa łańcuchowa dostała podpis prezydenta, ale okazuje się, że jednak to rodzi też inne komplikacje.
2: Faktycznie tutaj mamy sytuację, która nas zaskoczyła bardzo mocno. No my wszyscy mieliśmy ogromną radość z tego, że udało nam się dzwonić psy z łańcuchów, a to, co się zadziało później, czyli rozporządzenie, które miało normować, ma normować wielkość właśnie kojców dla psów, no po prostu było dla nas ciosem ogromnym, takim naprawdę nie do przyjęcia. I wzbudziło ogromne protesty nie tylko, że tak powiem, organizacji społecznych, ale także zwykłych obywateli. No i absolutnie jest niezgodne z tym, pod czym obywatele się podpisali, czyli pod projektem właśnie Zerwijmy Łańcuchy, który był w inicjatywie obywatelskiej i pod którym ponad 500 000 osób, 534 tysiące osób podpisało się właśnie za zerwaniem łańcuchów. I absolutnie nie możemy dopuścić do tego, żeby teraz łańcuchy zastąpić małymi klatkami, bo tego inaczej nie można nazwać, w których psy miałyby spędzać całe swoje życie.
1: I państwo wnioskują do Ministerstwa Rolnictwa i mamy list, w którym podpisało się 36 organizacji. Co państwo proponują resortowi zamiast tego rozwiązania, które no, oni wskazują jako słuszne?
2: Przede wszystkim no, my domagamy się do tego, żeby resort pochylił się ponownie nad tym, czego się domaga 500 000 osób, czyli nad normami, które w projekcie obywatelskim były przewidziane. Jest to 15, 20 i 24 metry kwadratowe. Wiemy, że w toku, że tak powiem, prac i pod wcześniejszą ustawą, która była też w projekcie poselskim złożona, no te normy były uznane za zbyt duże. Tam kompromis wypracowany to było 10, 15 i 20 metrów i to jest absolutne minimum, przy którym my jako organizacje tutaj obstajemy i uważamy, że to naprawdę jest bardzo ważne, żeby też doprecyzować pewne dane techniczne także tych kojców, bo to, że w tej chwili w rozporządzeniu jest tylko powierzchnia podana, to znaczy, że właściwie każdy z tych kojców może mieć dowolne wymiary. To może być 0,5 metra na 8 metrów, to może być 1 metr na 4 metry i tak dalej. W związku z tym nagle się okazuje, że będzie to wąski pasek jakiegoś wygrodzonego terenu, na którym ten pies ani nie będzie mógł swobodnie egzystować, nie będzie mógł eksplorować, nie będzie miał takiej wyznaczonej przestrzeni, na której będzie mógł się czy zaspokajać swoje potrzeby behawioralne, na przykład tego, że jest inne miejsce do jedzenia, inne miejsce do odpoczynku, miejsce też do zabawy, do spotkań z człowiekiem, do obserwacji tego człowieka, oddalenie się też od bodźców, które mogą być dla niego stresogenne. Więc tutaj na pewno rozporządzenie musi też bardzo wyraźnie określić warunki techniczne, żeby nie doszło właśnie do jakiejś patologii.
1: A czy ze strony Ministerstwa Rolnictwa są już jakieś pierwsze głosy, jeśli chodzi o te państwa petycje?
2: Tak, dostaliśmy takie zapewnienie podczas Kongresu Praw Zwierząt, który odbywał się w Senacie w ubiegły piątek i było to zapewnienie tutaj wiceministra Czerniaka o tym, że to absolutnie będą prace nad tym, żeby te tutaj pochylić.

nad nowymi wymiarami i że to były tylko konsultacje, że ten głos społeczny został usłyszany. Takie zapewnienie też usłyszałem.

0: a może jeszcze potrwać?
1: Na szczęście to jest rozporządzenie. Mamy tutaj ustawę, która już została przeprocesowana przez Sejm, Senat, Komisję Nadzwyczajną, ale także przez podpisana przez prezydenta. Tutaj mamy rozporządzenie do tej ustawy. W związku z tym to jest tylko i wyłącznie na poziomie ministerialnym. Oczywiście w tej chwili wpłynęło, z tego co wiem, bardzo dużo opinii, uwag do tego rozporządzenia, więc przypuszczam, że ministerstwo będzie potrzebowało czasu na to, żeby się z tymi uwagami zapoznać. My też wskazywaliśmy na to, że te wymiary powinny być skonsultowane z ekspertami, z biegłymi, z behawiorystami, z osobami, które faktycznie mają wiedzę naukową na temat tego, jakie mają potrzeby psów i jak powinny być one zaspokajane. Wiem też, że będzie taka opinia też przez Komisję Nadzwyczajną wyrażona, więc no myślę, że to jeszcze niestety chwileczkę potrwa, ale mamy nadzieję, że będzie to na pewno dużo, dużo krótszy proces niż proces ustawowy.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówiła prezes Fundacji Viva pani Anna Zielińska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również Państwu, ale polecam zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się teraz w Piotrkowie Trybunalskim. Tam może być już finał bardzo głośnego procesu. Trwają mowy końcowe w sprawie Sebastiana M. Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia. Przypomnijmy, to jest sprawa sprzed 3 lat. Autostrada A1. Wypadek, w którym Sebastian M. pędzi swoim przerobionym samochodem, uderza w samochód, którym jedzie trzyosobowa rodzina. Ta rodzina umiera na miejscu. Cała ta sprawa była bardzo długa, bo obrona Sebastiana M. wystawiała coraz to dziwniejsze argumenty za tym, że tak naprawdę za ten wypadek nie odpowiadał jego sprawca, osoba podejrzana, tylko ci, którzy zginęli.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 11:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Co najmniej 11 osób zginęło w nocnych i porannych rosyjskich atakach na Ukrainę. Moskwa wystrzeliła 70 rakiet. Do ataku wykorzystała też drony. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny w Pryłukach w obwodzie czernichowskim. Nina Łucenko z Państwowej Służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych mówi Polskiemu Radiu, że od rana pracują tam ratownicy.
11: Było się rujnowania.
10: Całkowicie zniszczona została jedna klatka schodowa, a obok zawaliły się trzy kondygnacje. Według danych na 9:20 zginęło 6 osób, w tym 8-letnie dziecko. Rannych zostało 27 osób, wśród nich 5 dzieci. Ratownicy uratowali 4 osoby, w tym 5-latkę.
11: Ratowalnikami wśród nich jedna dziewczynka 5 roku.
10: Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał atak prezentem urodzinowym dla Putina od rosyjskiej armii. Dziś gospodarz Kremla

0: kończy 74 lata. Niemiłą niespodziankę dla Putina przygotowała Unia Europejska. Unijni ambasadorowie wydali wstępną zgodę na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Kremla. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami wpisanych ma być prawie 1600 firm i osób. To rekordowe, jednorazowe rozszerzenie czarnej listy sankcyjnej. Obecnie liczy ona prawie 3000 podmiotów. Incydent na łotewsko-białoruskiej granicy. Ryga informuje, że osoby eskortujące migrantów groziły żołnierzom patrolującym granicę. Po incydencie polskie i łotewskie służby na bieżąco się kontaktują, zapewnia koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak.
1: Faktem niestety jest to, że ta nielegalna migracja zahamowana na granicy z Polską przesuwa się na północ, bo tam po prostu jest łatwiej przekroczyć granicę. Takie incydenty pokazują, że jest gotowość do eskalowania. Sprawą do wyjaśnienia jest to, czy jakiekolwiek służby państwowe w tym uczestniczą. Mieliśmy tutaj różne doświadczenia.
0: W tym tygodniu łotewskie wojsko powstrzymało próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę co najmniej 20 osób. Na koniec informacji Wrocław. Policja wyjaśnia sprawę 8- i 4-latka, którzy bez opieki podróżowali komunikacją miejską. Rodzeństwo zauważyła przypadkowa kobieta, która powiadomiła policję. Funkcjonariusze ustalili, że dzieci wyszły wcześniej z mieszkania przy ulicy Rybackiej, mówi Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
2: Na miejsce wezwano psychologa, a o sytuacji powiadomiono dyżurującego sędziego sądu dla osób nieletnich oraz asystenta rodziny. Dzieci po konsultacji przekazano pod opiekę rodziców.
0: Policja prowadzi czynności dotyczące m.in. niewłaściwego sprawowania opieki nad dziećmi.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 11 w Polskim Radiu 24. Spoglądamy teraz na Piotrków Trybunalski.
5: Stan dnia.
4: A to dlatego, że ta miejscowość w województwie łódzkim może być dziś świadkiem finału głośnego procesu w sądzie rejonowym. Trwają mowy końcowe w sprawie Sebastiana M. Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla mężczyzny oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. Powiedz proszę, jak przebiega ta rozprawa?
6: Na sali rozpraw pojawił się oskarżony. Obecna jest także jego rodzina oraz bliscy ofiar. Podczas dzisiejszej rozprawy obrońcy chcieli ponownego otwarcia przewodu sądowego i przedstawienia nowych wniosków dowodowych. Sprzeciwiła się temu prokuratura, a sędzia nie zgodziła się na wznowienie przewodu. Prokurator Aleksander Duda w mowie końcowej bardzo ostro oceniał zachowanie oskarżonego. Przekonywał, że sposób jazdy Sebastiana M. stwarzał śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jak tłumaczył, to była rosyjska ruletka z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Teraz głos będzie zabierać obrona i być może sam oskarżony. Na razie nie wiadomo, czy dziś zapadnie wyrok w tej sprawie. Z Piotrkowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Dodajmy, że Sebastian M. nie przyznaje się do winy. Prokuratura domaga się najwyższej możliwej kary, a ta najwyższa kara to jest 8 lat więzienia.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: I między innymi o tej sprawie już teraz rozmawiać będziemy. Razem z nami biegły sądowy do spraw wypadków drogowych i techniki jazdy, instruktor nauki jazdy i zawodowy kierowca, dr Maciej Kulka. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
4: O tym wymiarze kary chciałem na początku porozmawiać, panie doktorze, bo słyszymy o wiele innych, bardzo często błahych kwestiach, które wydają się błahe przy takiej tragedii jak ta na jeden. Słyszymy slogan zaostrzania kar, zaostrzania kar, zaostrzania kar i to na pewno będzie odstraszało osoby, które mogłyby taki czyn popełnić. A tutaj mamy, jak zresztą mówi prokuratura, rosyjską ruletkę życiem osób, które poruszają się na drodze i za to grozi tylko 8 lat pozbawienia wolności. To jest odpowiednia kara?
7: Chyba żadna kara nie zwróci życia tym osobom, ale ta kara nie działa w żaden sposób też prewencyjny, bo tak jak państwo też wspomnieliście w materiale i pan redaktor przed chwilą, to powinno mieć wymiar też odstraszający, to powinno mieć wymiar edukujący i powinniśmy pokazywać młodym ludziom, jakie są konsekwencje złego działania na drodze, agresywnej jazdy, szybkiej, więc no, ja, troszeczkę mnie zatkało, powiem otwarcie,

0: Słysząc, że to jest tylko 8 lat, może warto byłoby wprowadzić do przepisów prawa karnego takie zapisy, jak są w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych, że samochód jest traktowany jako niebezpieczne narzędzie, bo tu ewidentnie mamy zbrodnię z użyciem niebezpiecznego narzędzia. No, ten kierowca pędził tak jakby używał pistoletu, tasaka, czegokolwiek innego, no po prostu rosyjska ruletka, no brakuje mi słów. Troszeczkę, szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, co rzadko mi się zdarza.
1: Bardzo często zmiany legislacyjne spowodowane są jakimiś zdarzeniami, które właśnie bardzo oddziałują w opinii publicznej. No i to też był taki, to też było takie zdarzenie. No i pojawiały się głosy na temat tego, że w kodeksie karnym powinno być nowe pojęcie, odrębne, czyli zabójstwo drogowe. Coś, co w innych krajach już jest stosowane, jeśli chodzi o ichniejszą legislaturę. Pańskim zdaniem, panie doktorze, to jest krok w dobrą stronę, no bo tam te prace teoretycznie gdzieś się toczą, no ale od prawie 2 lat nie ma konkretów.
0: No tak, ale proszę pamiętać, odpowiadając na pytanie, tak, to jest dobry kierunek, natomiast jednocześnie trwają prace nad nowelizacją zmiany przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowania, czyli tutaj oprócz zaostrzenia kar, no to jednak są prowadzone równolegle prace zmierzające, żeby tą świadomość ludzi na drogach, tych młodych kierowców pobudzać, wzbudzać, chociażby test percepcji, czyli ocena sytuacji niebezpiecznych na drodze, to będzie też wymagane już niebawem, więc każda rzecz, która poprawia, każda zmiana, która poprawia bezpieczeństwo, no mogę tylko jej przyklasnąć i kibicować, aby rzeczywiście to było skuteczne.
1: A jeśli chodzi o...
0: Proszę zwrócić uwagę, my teraz o tym rozmawiamy, więc państwa też ktoś słucha, więc docieramy do szerokiego spektrum odbiorców, czyli ta świadomość tego czynu, czyli tego, co ten kierowca zrobił, zdanie sobie sprawy z tego, że osoby straciły życie, jest to sprawa dosyć mocno medialna, no niestety, tak jak wspomniałem, życia nie zwrócimy, ale może dzięki temu uda się kilka żyć uratować.
1: A jeśli chodzi o samą tę sprawę, no tutaj biegli wskazywali na to, że samochód, którym poruszał się Sebastian M., pędził z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. To jest prędkość, podczas której jakakolwiek jest szansa na to, żeby kierowca mógł zareagować w jakikolwiek sposób, kiedy na jego drodze pojawi się coś niespodziewanego?
0: No właśnie kierowca nie bardzo ma możliwość zauważyć czegokolwiek, co się niespodziewanego pojawia, natomiast dziwi mnie to, że auto nie zareagowało i nie włączyły się systemy bezpieczeństwa, bo w momencie, kiedy mamy aktywny tempomat, mamy takie urządzenia właśnie wspomagające, to w momencie, kiedy pojawia nam się, czy tak jak w tym przypadku też auto miało radar, to w tym momencie, kiedy się pojawia przeszkoda, auto samo zaczyna hamować i bez względu na to, czy kierujący podjął jakieś działania, czy też nie. I tak trochę mnie dziwi, że w tym przedmiocie też nie mamy żadnej wypowiedzi ze strony biegłych, czy to było jakoś zdeinstalowane, wymontowane, wyłączone, no bo te nowoczesne samochody, te systemy mają, które właśnie w takich dramatycznych sytuacjach powinny zmniejszać ryzyko powstania tego najechania na tył pojazdu poprzedzającego. Więc tutaj trochę taki mam znak zapytania, dlaczego te systemy też w tym BMW tego pędzącego, szalonego kierowcy nie zadziałało.
1: A jeśli chodzi o taką prędkość, no fabryczne samochody raczej nam nie pozwalają na to, żeby rozpędzić się do takiej prędkości.
0: Ja może powiem, jestem ortodoksyjny w tym przypadku. Wydaje mi się, że warto byłoby wprowadzić jednak ograniczniki prędkości w samochodach wzorem aut ciężarowych czy też autobusów. I tak jak są niektóre grupy producentów, które już wprowadzają powiedzmy ograniczenie prędkości nie pozwalające pojazdom przekraczać prędkość na przykład 180 km na godzinę, to wydaje mi się, że takie urządzenia powinny być w tego typu autach również montowane, bo to nie jest jazda na torze, gdzie możemy się wściekać, szaleć i wieźć jakieś wyścigi w warunkach bezpiecznych, tylko to jest jazda w ruchu drogowym, czyli żeby nie było tej ruletki, o której państwo wspomnieliście, może warto byłoby jednak jeszcze takie ograniczenie wprowadzić, bo to ograniczenie, o którym mówiłem, wprowadzili producenci, ale odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich użytkowników i innych, Na początku to budziło pewien sprzeciw, ale w tej chwili jest to akceptowalne i myślę, że użytkownicy tych aut nie robią żadnych problemów z tego tytułu, bo nadal je chętnie kupują, więc może w tym kierunku warto byłoby też pójść. Natomiast wracając do tej prędkości, tutaj przy prędkości nawet przekraczającej te 200 na godzinę, kierowca nie jest w stanie prawidłowo rozpoznać zagrożeń, które mogą wystąpić, a nawet

0: Nawet nie mówię o tym kierowcy, który prowadzi, tylko o kierowcach, którzy są uczestnikami ruchu. Spojrzy ktoś w lusterko, on już nie ma szansy ocenić czasu dojazdu do swojego pojazdu. Czyli ten czas zbliżania się jest bardzo trudny do określenia. I tutaj Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie przeprowadził w 2017 roku takie badania, które opublikował w swoim wydawnictwie Paragraf. I właśnie tam wprost wynika, że auta, które przekraczają dopuszczalną prędkość, inni kierowcy nie są w stanie rozpoznać odległości, czyli czasu, który jest potrzebny do dojechania, do skrzyżowania do tego pojazdu. Czyli jeżeli doszłoby do jakiejś zmiany pasa ruchu, ktoś patrzy w lusterko, nie jest w stanie określić czasu zbliżania się do swojego pojazdu. I tu jest ten problem właśnie związany z przekraczaniem prędkości, o czym kierowcy zapominają.
1: Pan doktor mówi o ograniczeniu prędkości fabrycznym. Z tym, że no, to ograniczenie prędkości w bardzo łatwy sposób można samemu zdjąć przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, a w przypadku samochodu, który uległ tutaj wypadkowi, no wiemy, że on był specjalnie modyfikowany. Czy pańskim zdaniem jest możliwość jakiegoś działania prewencyjnego, które eliminowałoby z dróg tych kierowców, którzy właśnie obchodzą te ograniczenia albo na tyle modyfikują swoje auta, że nie powinno być dla nich innego miejsca niż tor wyścigowy, a jednak to z ulic robią sobie ten tor.
0: Trochę mnie to dziwi, że tutaj nikt tego nie wykrył. Nie wiem, jak długo ten pojazd był używany, natomiast w momencie, kiedy próbujemy sobie wgrać jakieś nieautoryzowane aplikacje do silnika, do komputera, coś sobie zmodyfikować i pojedziemy na przegląd, no to w sytuacji, kiedy robimy ten przegląd w autoryzowanej stacji i ta czynność nieautoryzowana jest wychwytywana, możemy mieć wtedy problemy gwarancyjne i wiem, że tutaj większość producentów takie procedury ma zastosowane, czyli jeżeli ktoś sobie wgrywa jakąś, chipuje sobie silnik, czyli wyrywa sobie jakąś modyfikację do silnika pozwalającą mu osiągnięcie większych parametrów, no to w tym momencie podczas przeglądu w autoryzowanej stacji taka czynność powinna być wychwycona. Natomiast no, takich narzędzi ani policja, ani stacja diagnostyczna niestety nie posiada, więc to już tylko zależy od świadomości kierującego, którą no, powinniśmy my wszyscy budować. Teraz też rozmawiając z państwem to robimy.
1: A jeśli chodzi o świadomość kierujących, to wydaje się, że takiej świadomości nie mają, kiedy wjeżdżają, po pierwsze, wjeżdżają na przejazd drogowo-kolejowy mimo albo czerwonego światła, albo opuszczonych zapór. To z jednej strony, a z drugiej strony nie wyłamują tych zapór w momencie, w którym tak, zbliża się pociąg. No i mamy tutaj propozycję. Ta propozycja rządowego zaostrzenia przepisów jest już w Sejmie. No i wśród tych propozycji jest między innymi automatyczne odebranie prawa jazdy dla kogoś, kto mimo czerwonego światła na przejazd wjedzie. To jest krok w dobrą stronę, czy to nie chodzi tutaj o wymiar kary? No bo teraz też te kary jednak są, ale niezbyt często są nakładane.
0: Proszę zwrócić uwagę, że po raz pierwszy, kiedy wprowadzono ten przepis o zabieraniu uprawnień, czyli te tak zwane 50+, no to bardzo się ruch na drodze uspokoił i rzeczywiście tych osób, które przekraczają w obszarze zabudowanym dozwoloną prędkość jest mniej. Więc wydaje mi się, że to też troszeczkę pobudzi tą wyobraźnię, świadomość i ta konsekwencja, jakby świadomość konsekwencji, że utracę prawo jazdy, jak wjadę na przejazd, też może być tutaj edukacyjna. Natomiast przy przejazdach kolejowych pojawia się nam jeszcze jeden problem. Te przejazdy są najczęściej monitorowane już przez automatyczny system dozorowania bezpieczeństwa, czyli nie ma tam tych tak zwanych dróżników na przejazdach. I tutaj zgłaszają mi problem również biegli sądowi zajmujący się, podobnie jak ja, problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wczoraj jeden z biegłych, Jerzy Jabłonka, dzwonił i właśnie sygnalizował, że 9 sekund po najechaniu pociągu na czujnik zamykają już się szlabany w jednej z miejscowości pod Lublinem i że ludzie mają problem z tym, że po prostu mijają rogatkę i zostają zamknięci między torami a szlabanem. Więc żeby uniknąć tego typu sytuacji, też musimy budować świadomość, żeby jednak ludzie pamiętali, że na przejazd kolejowy nie możemy wjechać, jeżeli nie mamy miejsca, aby ten przejazd opuścić. To jest ten sam przepis, który mamy przy przejściach dla pieszych, przy skrzyżowaniach. I proszę zwrócić uwagę, że w niektórych państwach, jak w Hiszpanii, w Anglii, są wydzielone takie pasy żółte na środku skrzyżowania, żeby przypominać kierującym, że nie możesz na tą drogę wjechać. Czyli ktoś tam z zarządu dróg czy z ministerstwa zdał sobie sprawę, że ludzie mogą być roztargnieni, mogą być zamknięci.

0: myśleni i wprowadził im dodatkowe narzędzie przypominające o tym, żeby tych obszarów dróg nie zajmować. I u nas trochę też brakuje takiego elementu właśnie na przejazdach kolejowych, świadomości u kierowców, żeby nie jechać gęsiego jeden za drugim, tylko zatrzymać się przed podniesioną rogatką. Jeżeli nie masz miejsca, żeby nie tą rogatkę opuścić, to nie możesz na tą rogatkę wjeżdżać, na ten przejazd. I tej świadomości, tej edukacji tutaj nadal jeszcze brakuje, mimo wielu tragedii, których no, jesteśmy niestety świadkami.
1: A czy jest jakieś logiczne, medyczne, naukowe, psychologiczne wytłumaczenie tego, że to czerwone światło akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o wielki, kilkusettonowy pojazd, który może zmiażdżyć nasz samochód, nie działa? Czy da się to wytłumaczyć logicznie?
0: To jest tak naprawdę, to już rozmawiałem z panią psycholog transportu, to mówi, że to jest stres, to jest panika, to jest właśnie taki brak rozsądnego myślenia. Przecież oglądając te materiały filmowe, no każdy z nas powie, dobra, zjedzie, wyłam tą rogatkę, 200 zł kosztuje naprawa rogatki, nawet niech by kosztowała 1000 zł, zjeżdżaj, ratuj swoje życie. A ludzie zaczynają wpadać w panikę. No, widzieliśmy kierowcę ciężarówki, który wyszedł z ciężarówki, zaczął machać rękami do rozpędzonego pociągu. A tak jak pan wspomniał, no, droga hamowania takiego pociągu to jest ponad 1000 metrów, to nie ma nawet szansy. Więc no, oprócz stresu, oprócz tych emocji nie można znaleźć żadnego innego uzasadnienia. No ale to też wynika z jakby braku zachowania pewnych procedur dotyczących przejazdu przez przejazd kolejowy. Ja jestem wielokrotnie obtrambiany na takich przejazdach, kiedy właśnie zatrzymuję się, czekam, aż będę miał miejsce, żeby zjechać i przejeżdżam przez ten przejazd. To jest nagminnie, nie wspomnę, co tam wymachują rękami i co pewnie o mnie mówią, no ale tu chodzi o moje życie i życie ludzi, którzy jadą tym pociągiem, więc pamiętajmy o tych procedurach. One są naprawdę bardzo proste i łatwe w ich stosowaniu codziennym.
1: Panie doktorze, chciałbym zapytać jeszcze o kwestię dotyczącą kierowców, którzy siadają na tak zwanym podwójnym gazie. Jak spojrzymy sobie na policyjne statystyki, to są zatrważające liczby. Dziennie 250, jak jest 250 osób zatrzymanych po spożyciu alkoholu, to jest naprawdę niewiele. Weekendy to jest 350-400 takich osób, a to są tylko osoby, które policjantom udało się zatrzymać w ten albo inny sposób. Czy w XXI wieku, w 2026 roku rzeczywiście nie ma sposobu na to, żeby przetłumaczyć osobom, które prowadzą samochód, że nie mogą tego robić, czy to po prostu no nie da się? No, nawet prewencja, no bo widzimy, że rzeczywiście tych kontroli jest coraz więcej, niczego nie zmieni, no bo tutaj potrzeba, nie wiem, jakiejś zmiany pokoleniowej.
0: Chyba nie chodzi też o zmianę pokoleniową, tylko tak jak wspomniało, to chodzi o tą świadomość. My na wykładach, na kursach prawa jazdy pokazujemy tak zwane alkogogle, pokazujemy ludziom, jak oni się zachowują pod wpływem, no tutaj akurat oszukanego spożycia, no bo te ludzie są trzeźwi, a zakładają okulary, które imitują tylko zachowanie po pijanemu. Ale w tym momencie proszę też zwrócić uwagę na aspekt rodzinny i towarzyski. Jeżeli te osoby piją na jakiejś imprezie rodzinnej czy towarzyskiej, no to w tym momencie ktoś wie, że taka osoba przyjechała na imprezę własnym samochodem. I warto byłoby też prowadzić to, co mówił Krzysztof Hołowczyk, takiego świętego Krzysztofa na imprezie, żeby jednak wydelegować sobie kierowcę, który tym samochodem wróci. Osobę, która jest trzeźwa. Natomiast to, o czym pan wspomniał, no to też jest przyzwolenie społeczne, które jest olbrzymie niestety w wiejskich, czyli obszarach mniej zaludnionych. Dlaczego? Z czego to wynika? Dlatego, że tam jest mniejsze ryzyko kontroli drogowej. Jeżeli tam się ustawi patrol w powiecie lubelskim, ustawi się patrol drogówki, no to jest ta sama drogówka, która nadzoruje bezpieczeństwo na drodze miasta Lublina, czyli ona ma nadzorować i Lublin, i powiat lubelski. Więc prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie trafiony w Lublinie, a w jakiejś małej miejscowości podlubelskiej, no jest w Lublinie jest większe niż tam. Więc ludzie, a przejadę sobie 100 metrów, to się nic nie stanie. No stanie się. Więc tutaj jest to naprawdę też bardzo ważne, żeby pamiętać też o tych 24 godzinach. Jeżeli to jest takie spożywanie alkoholu sporadyczne i gdzieś jakaś impreza raz na jakiś czas, no to też od zaprzestania spożywania spożywania tego alkoholu musi upłynąć minimum 24 godziny, żebyśmy mieli szansę w ogóle wsiąść za kierownicę. Natomiast to warto pojechać sobie na komisariat, oczywiście jako pasażer, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Tam można bezpłatnie

0: Dać się takiemu badaniu trzeźwości i sprawdzić, czy nadajemy się do jazdy, czy też nie. Natomiast no, jeszcze jedno zachowanie kierowców, które no, trochę mnie dziwi, bo jeżeli zobaczymy patrol policji, który robi akcję trzeźwość, to natychmiast na wszelkiego rodzaju portalach, aplikacjach pojawia się drogówka, kontrola. No i teraz taka osoba, która jest pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, ona widzi już w aplikacji, że jest policja, jest w stanie zmienić sobie trasę, obierze sobie trasę i wtedy ta osoba dalej jest w ruchu, dalej stwarza potężne zagrożenie. Czyli my, ostrzegając o kontroli drogowej, również ostrzegamy o tym przestępców, bandytów, którzy są jadą pod wpływem alkoholu za kierownicą. Dajemy im szansę ucieczki i dajemy im szansę bycia bezkarnym. Więc tutaj no, warto się zastanowić, czy chcemy korzystać w taki akurat sposób z tych aplikacji, bo kij ma dwa końce.
1: No to bardzo ciekawy wątek pan doktor poruszył, no bo mamy przecież też aplikacje, w których możemy w każdym momencie zgłosić, że
0: tak,
1: gdzieś stoi...
0: Tak, bardzo dużo takich aplikacji.
1: I to tak na dobrą sprawę one są nieograniczone. Czy zatem dobrym pomysłem byłoby w jakimś stopniu ograniczyć? No bo używanie tych tak zwanych antyradarów, urządzeń, które kiedyś były popularne, no jest regulowane prawem, a korzystanie z tych aplikacji nie jest.
0: No nie jest, ale podobnie to urządzenia jest to bardzo trudno weryfikowalne. Dzisiaj można kupić kamerę, która ma wbudowaną taką funkcję i w zasadzie nikt nie jest w stanie nam tego udowodnić. Natomiast oczywiście my się boimy, bo przekraczamy prędkość, jest nadal przyzwolenie społeczne na to, żeby te prędkości przekraczać. Natomiast no tutaj a propos prędkości, no to też niestety oznakowanie dróg w Polsce, no... budzi wiele wątpliwości. Często te znaki, powiedzmy, związane z jakąś inwestycją drogową, ograniczeniem prędkości do 30 stoi sobie tygodniami, a nic się na tej drodze nie dzieje. A my jesteśmy takim trochę krnąbrnym narodem i jak widzimy, że się nic nie dzieje, to szukamy sobie usprawiedliwienia i przekraczamy wtedy tą określoną znakami prędkość. Więc jeśli pojawia się patrol policji, no to też ludzie informują, żeby komuś po prostu pomóc według ich mniemania. A w moim przekonaniu ostrzegamy potencjalnych przestępców, osoby, które jadą na podwójnym gazie i w ten sposób na drodze jest ich nadal bardzo, bardzo dużo. No bo... Więc ja no, myślę, że regulacje w tym kierunku raczej są niemożliwe, natomiast no, budowanie świadomości u kierowców, u osób, które są trzeźwe, jest bardzo, bardzo ważne. Ja sam jestem ofiarą, właśnie jutro minie 32. rocznica, jak miałem zderzenie czołowe z pijanym kierowcą Żuka, miał ponad 2,5 promila, kiedy wymusił mi pierwszeństwo. Więc ja odczułem na sobie skutki takiego zdarzenia, odczuwam je zresztą do dzisiaj. I moi pasażerowie, którzy ze mną również jechali, do dzisiaj odczuwają. Na szczęście przeżyliśmy wszyscy, ale naprawdę było blisko.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił dr Maciej Kulka, biegły sądowy w sprawie wypadków drogowych i techniki jazdy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam państwa.
1: Za 5 minut godzina 12, za oknem no słońce przebijające się lekko przez chmury, prawie że złota polska jesień, ale czy tak zostanie na długo? O to już teraz pytamy Przemysława Makarewicza, synoptyka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie Przemysławie, ze wszystkich portali dochodzą do nas niepokojące informacje, że ta złota polska jesień to już końcóweczka.
2: No tak, rzeczywiście, nie ukrywam, że z przykrością muszę to potwierdzić. Tutaj prognozy, można powiedzieć, w jakiś sposób są bezwzględne i ten okres tej pięknej, bardzo ciepłej pogody, tej złotej jesieni, no przynajmniej na razie na kilka dni widać jego kres, ale warto skorzystać z tego dzisiejszego dnia i jutrzejszego, ponieważ one będą jeszcze spokojne i bardzo ciepłe. Jutro można powiedzieć nawet, że tutaj w tej południowo-wschodniej części kraju zrobi się jeszcze cieplej, bo tuż przed tym frontem chłodnym, który będzie jutro wkraczał do zachodniej części kraju, napłynie jeszcze cieplejsze powietrze. Jutro w Warszawie prognozujemy nawet 24 stopnie, ale w wielu miejscach tutaj w tej południowo-wschodniej połowie kraju ta temperatura może się zbliżyć nawet do około 25, kto wie, czy lokalnie nawet nie 26 stopni. Więc można powiedzieć takie pożegnanie tego ciepłego okresu z przytupem, no ale niestety, jak powiedziałem, od zachodu będzie już w ciągu dnia tutaj wkraczał chłodny front atmosferyczny.

0: Ten front będzie wędrował w głąb kraju. On przyniesie nam generalną zmianę pogody. Przede wszystkim bardzo duży spadek temperatury, bo tak jak mówiłem, jutro 24-25 w wielu miejscach kraju, natomiast w piątek no zdecydowanie chłodniejsze powietrze już nad całą Polską. Te temperatury maksymalne będą wynosiły przeważnie około 13-14 stopni, nad morzem miejscami nawet tylko 12, a przy tym jeszcze silny, porwisty wiatr, przelotne opady deszczu. Nad morzem te porywy wiatru w piątek mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Także całkowita zmiana pogody.
1: No to jeszcze tylko jedna kwestia, panie Przemysławie. Czy w najbliższym czasie trzeba będzie zmieniać albo powoli już myśleć o zmianie opon na zimowe, czy jeszcze nie?
0: W najbliższym czasie, jeśli tutaj myślimy o takich może perspektywie powiedzmy tygodnia, bo tutaj te prognozy średnioterminowe tego okresu sięgają, to jeszcze nie, jeszcze spokojnie, ale być może też nie warto tego odkładać na jakąś bardzo odległą przyszłość. Natomiast na razie jeszcze myślę spokojnie, ciepłe dni również się będą zdarzały w przyszłym tygodniu, ta pogoda będzie może bardziej zmienna. Ale też będą takie dni, gdzie ta temperatura miejscami tutaj bardziej w tej części południowej kraju czy w południowo-zachodniej może sięgać 17-18 stopni, więc jeszcze sporo, myślę, takich ciepłych chwil przed nami.
1: Przemysław Makarewicz i MGW razem z nami. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję również Państwu i życzę jak najwięcej tych ciepłych i słonecznych dni.
2: Stan dnia. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. To sprawa, którą żyła cała Polska. Po 3 latach kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Naszą reporterkę zapytamy o to, kiedy poznamy wyrok. Dawid K. z zarzutami i prośbą, by nie podawać jego nazwiska. Lekarz milioner to główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Kontynuujemy też Tydzień Noblowski. Znamy laureatów nagrody w dziedzinie chemii. To Francuz i Japończyk. Szczegóły za chwilę. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek zaglądamy na salę sądową. Po ponad 3 latach kończy się proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. Dzisiaj w sądzie rejonowym w

0: Piotrkowie Trybunalskim wygłaszane są mowy końcowe. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj. Powiedz, jakiej kary chce prokuratura i kiedy poznamy wyrok?
1: Ta kara to maksymalny wymiar, czyli 8 lat pozbawienia wolności. Mówię maksymalny, ponieważ zgodnie z obecną kwalifikacją czynu, czyli wypadek ze skutkiem śmiertelnym, nie jest możliwe podwyższenie wymiaru tej kary. Nie jest też udowodnione, że Sebastian M. uciekł z miejsca wypadku, co też nie wpływa de facto na zaostrzenie możliwej kary. Gdyby tak było, no to wtedy groziłoby mu 12 lat pozbawienia wolności. To też, co działo się tutaj na sali sądowej, to muszę przyznać, było to bardzo emocjonalne. Zarówno było emocjonalne wystąpienie ze strony prokuratora, jak i pełnomocnika rodziny pokrzywdzonych oraz samej pokrzywdzonej. Zacznijmy może w takim razie od prokuratora. Tutaj Aleksander Duda w sposób bardzo przypominający opowieść zreferował, w jaki sposób przebiegała wyprawa zarówno Sebastiana M., jak i rodziny. To on zobrazował, że kija poruszała się prawidłowo. Jechała 140 km na godzinę, zatem jest to prędkość dozwolona na każdej autostradzie, przy czym Sebastian M. poruszał się z prędkością co najmniej 300 km na godzinę. Dla zobrazowania, ile to jest, to jest prędkość, którą osiąga samolot podczas startu. A gdybyśmy przeliczyli to na sekundę, no to on w sekundę był w stanie tym autem pokonać długość boiska piłkarskiego. Tutaj prokurator wielokrotnie podkreślał, że Sebastian M. w sposób niebezpieczny kierował, to znaczy wymuszał na innych kierowcach, żeby zjeżdżali z jego pasa, a kierował się pasem lewym. Mrugał im światłami, by to zrobili. Całą zresztą przemowę prokuratora Sebastian M. wysłuchał praktycznie bez żadnych emocji na swojej twarzy. I podkreślał również prokurator, że ci, którzy byli w tej kii, ta rodzina, która jechała, nie była świadoma tego horroru, który się dosłownie za chwilę wydarzy. Ta siła uderzenia, z którą Sebastian M. według śledczych uderzył w kiję, była tak duża, że kierowca, który zginął, podczas sekcji zwłok odkryto, że w okolicy mostka miał wbity metalowy przedmiot, który, jak potem się okazało, najprawdopodobniej był lusterkiem z jednego z samochodów. Również podkreślano, że ludzie, którzy zginęli, ich nie dało się uratować. Oni spłonęli żywcem i jeszcze było słychać ich krzyki ze środka auta. Materiał dowodowy w sposób jednoznaczny wskazał, że wina jest po stronie Sebastiana M., tak mówił prokurator Aleksander Duda. Jeśli chodzi o karę, to oprócz tych 8 lat pozbawienia wolności, również prokurator zażądał co najmniej 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz zadośćuczynienia rodzinom. Tu w wysokości ponad 2 miliona złotych łącznie. Z kolei mecenas Łukasz Kowalski, to osoba, która reprezentowała pokrzywdzonych, wskazywała, że Sebastian M. nie hamował. Zacytował świadków, że byli świadomi, że zaraz dojdzie do tragedii, że ci ludzie palili się żywcem w tej kii. Podkreślał też, że Sebastian M. w sposób prawdopodobnie zafałszowany mógł mieć ustalane alibi. To znaczy była ta wersja wydarzeń według niego ustalana dopiero po tym, jak już doszło do wypadku. Istotny głos tutaj miała pani Małgorzata Duda. Ona jest jedną z osób pokrzywdzonych. To babcia zmarłego Oliwiera oraz teściowa Patryka i matka Martyny, która w sposób bardzo emocjonalny odniosła się do tej sytuacji. Posłuchajmy, co mówiła o bliskich, których straciła.
2: Martyna miała 37 lat, Oliwier jest pełna 5, a Patryk 39 lat. Tak bardzo chcieli mieć drugie dziecko, że tu mogę to powiedzieć. Chcieli, żeby Oliwierek miał rodzeństwo. A to wszystko zostało im tak brutalnie odebrane w imię czyjejś bezmyślnej zabawy za kierownicą. Wysoki sądzie, nie ma dnia, żebyśmy nie myśleli, dlaczego ten człowiek to zrobił, dlaczego do tego doprowadził.
1: Mowy końcowe jeszcze trwają. Teraz wypowiada się mecenas Katarzyna Hebda, która jest obroną Sebastiana M. I wszystko wskazuje na to, że będzie prawdopodobnie wnioskowała o uniewinnienie swojego klienta, na co wskazuje to, co właśnie mówi w tej przemowie, ponieważ próbuje obalić teorie stawiane przez prokuratora i zarzuty. Jej zdaniem i ekspertyza, na którą ona się powołuje, wykazuje, że to nie Sebastian M. uderzył w kiję, lecz to kija zajechała drogę Sebastianowi M. i przez to doszło do wypadku. Czyli w jej ocenie na ten moment klient jest jej najprawdopodobniej niewinny. I tego właśnie się spodziewamy usłyszeć pod koniec jej mowy końcowej.
0: Ale to, że jechał ponad 300 km na godzinę, jak rozumiemy, znaczenia nie miało. Miało. I to ogromne. Czekamy na zakończenie mów końcowych w procesie Sebastiana M. Za szczegóły dziękujemy Dagmarze Kędzior. Przypomnijmy, Sebastianowi M. w przypadku skazania może grozić nie więcej niż 8 lat więzienia. Może

0: To wzbudzać społeczny sprzeciw, ale tak stanowi prawo, tłumaczyła w Polskim Radiu 24 adwokatka Karolina Pilawska.
1: Jako adwokat zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam poczucie takiej sprawiedliwości społecznej, ten wymiar społeczny, gdzie my jako obywatele no widzielibyśmy jednak dużo wyższe zagrożenie karą w takiej sytuacji, za taki wypadek, za śmierć trzech osób, jednak no, nie może spowodować tego, że ta kara będzie wyższa niż ta, która jest przewidziana przez przepisy obowiązującego prawa. Natomiast no, jako praktyk wydaje mi się, że rzeczywiście no, tutaj ten wyrok sądu, tak, bo nie sądzę, żebyśmy go dzisiaj już poznali, ale też patrząc na przebieg tego postępowania i jakby okoliczności towarzyszące czy zdarzeniu, czy temu, co się działo później, no możemy się spodziewać gdzieś tam tego wyroku w tych górnych widełkach zagrożenia karą.
0: Tak mówiła Karolina Pilawska. Do sądu w Piotrkowie Trybunalskim w Polskim Radiu 24 będziemy dziś jeszcze wracać.
2: Suma wydarzeń.
0: Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. z zarzutem. Sprawa ma związek, przypomnijmy, z głośną aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dawid K. w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Kierował SOR-em, mimo że nie miał specjalizacji. Tym tematem zajmuje się Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
3: Dzień dobry.
0: Od wczoraj prokuratura chyba nie przekazała zbyt wielu szczegółów w sprawie lekarza milionera.
3: Dokładnie. Te szczegóły śledczy mają przedstawić dziś po południu na konferencji prasowej. Ale zacznijmy od tego, co już wiemy. To, że lekarz usłyszał zarzuty, potwierdził nam jego obrońca, mecenas Jacek Dibuła. Dawid K. był wczoraj przesłuchiwany przez wiele godzin, a czynności zakończyły się późnym popołudniem. Prokuratura zapowiada, że wszystkie ustalenia przedstawi publicznie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: Potwierdzam, że trwały czynności procesowe z Dawidem K. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. W godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
3: A wspomniana prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi w tej sprawie dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 1,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Już we wrześniu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek informował, że śledczy przesłuchują cały personel szpitalnego oddziału ratunkowego z ostatnich lat, to około 200 osób. A przypomnijmy, że lawinę uruchomiły publikacje portalu Zero.pl. Dziennikarze opisali, że Dawid K., koordynator oddziału ratunkowego i jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus, miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 mln złotych, choć był dopiero w trakcie specjalizacji z anestezjologii. Na jego oddziale politycy tej partii mieli być przyjmowani bez kolejki. Lekarz zrezygnował z członkostwa w partii i z mandatu radnego. Szybko sprawa wyszła poza jeden oddział. Prokuratura sprawdza też doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalnym prosektorium, a miejski audyt i kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazały w placówce między innymi problemy z organizacją pracy i rozliczaniem świadczeń. Po publikacjach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala, a stanowiska straciły dwie wiceprezydentki stolicy. No i dziś tam w prokuraturze okręgowej w Warszawie śledczym mają przedstawić ustalenia z tych wszystkich postępowań. Będę tam na miejscu, więc będziemy pewnie jeszcze do tego wracać.
0: Piotrze, przypomnij, 14:30.
3: 14:45 dokładnie.
0: 14:45. Na pewno konferencję prokuratury będziemy transmitować na naszej antenie. Za relację dziękujemy Piotrowi Durysowi. Kontrowersje wokół działalności byłego lekarza warszawskiej placówki stały się przyczynkiem do zmiany zasad wynagrodzenia lekarzy. To tak dla przypomnienia. Dziś tym tematem zajmuje się Sejmowa Komisja Zdrowia. Zawiast na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Taki zapis znalazł się m.in. w rządowym projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Za nami sejmowe drugie czytanie tych przepisów. Zmiany to pokłosie serii wypadków z udziałem kierowców, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo opuszczonych szlabanów i migających czerwonych świateł. Dyskusji przysłuchiwała się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czy jest szansa, że te przepisy szybko i sprawnie wejdą w życie?
5: No, z dyskusji wychodziło na to, że jest na to szansa, bo wszyscy mówcy

0: podnosili, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i powinno być poza politycznym sporem. Tak mówił m.in. wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Bo proszę Państwa, zaostrzenie przepisów ma właśnie dotyczyć tego, że ktoś, kto jest świadomy, że rogatki są opuszczone albo są opuszczane, że jest sygnał czerwonego światła, mimo tego łamie przepisy, musi się liczyć z surowymi konsekwencjami. Bo to ma mieć nie tylko wymiar sankcyjny, ale ma mieć również wymiar edukacyjny.
0: Również Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej podnosiła, że w omawianych przepisach chodzi przede wszystkim o uświadomienie kierowcy, czym jest wjazd na zamykający się przejazd kolejowy. Podkreślała, że najmniejszy błąd na przejeździe kolejowym może mieć konsekwencje, których nie da się odwrócić.
2: Pociąg nie zatrzyma się w miejscu. Maszynista nie może cofnąć składu. Setki ton rozpędzonego pociągu nie dają człowiekowi drugiej szansy. Dlatego czerwone światło na przejeździe kolejowym nie jest sugestią. Jest nakazem zatrzymania. I właśnie dlatego projekt ten przewiduje możliwość zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku najpoważniejszych naruszeń popełnianych na przejazdach kolejowych. To są zachowania, których nie można traktować jako zwykłego roztargnienia czy drobnego wykroczenia.
0: Grzegorz Puda z Rozwoju Plus mówił, że kierunek zmian jest słuszny, ale istotne są szczegóły projektu. Poseł wniósł do niego poprawki poszerzające katalog przejazdów o przejazdy kategorii D. Czyli są to takie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, na których nie ma rogatek, półrogatek oraz samoczynnej sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej. Jak powiedział poseł, na takich przejazdach jest najwięcej wypadków.
3: Przygotowaliśmy poprawki, które za zadanie mają uwzględnić również te przejazdy, albo przede wszystkim te przejazdy, których dotychczas w tej ustawie nie ma, a które, jak się okazuje, były podstawą przygotowania ustawy, bo myślę, że podstawą naszej działalności, dyskusji dzisiaj na sali plenarnej jest to, aby właśnie tam, gdzie tych wypadków było najwięcej, te wypadki ograniczyć, czy to w sposób zwiększenia kar, czy w sposób zwiększenia świadomości.
0: Piotr Kowal z Lewicy podkreślał, że utrata prawa jazdy na 3 miesiące na wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle jest jak najbardziej zasadna. Wyjaśniał, że wysokość mandatu karnego może być wystarczającym środkiem prewencyjnym, działającym na wyobraźnię.
4: Istotą tak naprawdę tego projektu nie jest karanie kierowców za drobne przypadkowe błędy, jak gdzieś słyszałem w komentarzach. Przepisy odnoszą się do zachowań szczególnie niebezpiecznych, w przypadku których kierujący ignoruje podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych. A przejazd kolejowy jest miejscem, w którym konsekwencje błędnej decyzji są nieporównywalnie większe niż w wielu innych sytuacjach na drodze.
0: W projekcie ustawy rząd zaproponował też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
5: Sejm bierze się za kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. No, czekamy na efekty tych prac. A za relację prosto z Sejmu dziękujemy naszej reporterce. Rękę na pulsie trzyma Małgorzata Naukowicz. Manipulację zarzucił premierowi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o rozmowę szefa resortu MON z amerykańskim prezydentem. Donald Tusk, opisując marcowe spotkanie polityków, powiedział, że dotyczyło sytuacji wewnętrznej w Polsce. Według niektórych mediów miały też paść słowa o zmianie premiera w naszym kraju. Minister Rafał Leśkiewicz, który był gościem Polskiego Radia, tym słowom zaprzeczał. Różne są też opinie co do tego, kto powinien sporządzić notatkę z tej rozmowy. Te opinie zebrała Sylwia Białek.
6: Minister Rafał Leśkiewicz mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że rozmowa dotyczyła stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że o tym nie rozmawiał, bo ten temat pojawił się dopiero kilka miesięcy później. Podziękował natomiast za obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Premier Donald Tusk w sposób dość stanowczy nawiązał wczoraj do marcowej rozmowy w Waszyngtonie.
7: I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. Kto w Polsce rządzi.
6: Słowami premiera zaskoczony jest prezydencki minister.
8: To jest kolejna manipulacja pana premiera Donalda Tuska, tak jak było w przypadku rzekomego raportu CIA, który miał otrzymać od szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej.
6: Prezydent Karol Nawrocki i szef dyplomacji domagają się w tej sprawie notatki. Radosław Sikorski z Pałacu Prezydenckiego, Pałac Prezydencki od szefa resortu obrony. Minister Rafał Leśkiewicz uważa, że notatkę powinien sporządzić Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to on brał udział w tej rozmowie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Prokuratura Krajowa
9: Kowalska skierowała do sądu apelacyjnego zażalenie

0: na decyzję Sądu Okręgowego o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. W zażaleniu prokurator podniósł dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania. Szczegóły z nami Michał Fabisiak.
1: Prokurator podnosi, że na etapie postępowania przygotowawczego list żelazny może być wydany na jego wniosek lub przy braku sprzeciwu. Tymczasem w sprawie Marcina Romanowskiego taki sprzeciw został wyrażony. Ponadto prokurator zauważy, że swoim zachowaniem podejrzany nie daje gwarancji, że będzie przestrzegał warunków listu żelaznego. Zwraca na to uwagę też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Tutaj mamy człowieka, który mówił zupełnie coś innego, że będzie współpracował wcześniej z organami wymiaru sprawiedliwości. Później pokazywał zdjęcia, które miały pokazywać, że jest chory, a w rzeczywistości uciekł za granicę, ukrywa się.
1: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, potwierdza, że zażalenie wpłynęło.
3: Teraz zgodnie ze wszystkimi zasadami zostanie przekazane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
1: Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jego środowisko polityczne przekonuje, że jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 5 menadżerów Orlenu usłyszało zarzuty za nieuzasadnione obniżanie cen paliw. Chodzi o sytuację sprzed wyborów parlamentarnych w 2023 roku. W tym czasie cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł za litr i była najniższą w Europie. Na stacjach zabrakło paliwa. Więcej o tym Krzysztof Polasik.
4: Prokuratura oszacowała straty na ponad 4 miliardy złotych. Jak podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, w tym czasie nie było żadnych rynkowych podstaw do obniżania cen.
5: To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym i dokonywali tego ci, którzy dzisiaj wspierają opozycję.
4: Paliwa zabrakło na kilkuset stacjach. Szefowie Orlenu nakazali wywieszać kartki informujące o rzekomej awarii. Ówczesny prezes koncernu, a dziś europoseł Daniel Obajtek, bagatelizuje sprawę i twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
6: Nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
4: Podejrzani menedżerowie nie przyznają się do winy. Grozi im do 25 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.

0: W sumie wydarzeń przenosimy się do Ostrołęki. Tam pilna informacja i pilna sytuacja. 19-latek zaatakował nożem w zespole szkół zawodowych numer 4. Ranił kilka osób. Taką informację polskiemu radiu RDC przekazała Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Na miejscu działają służby ratunkowe. Wiadomo, że nastolatek, dokładnie 19-latek przypomnę, został zatrzymany. Świadkowie twierdzą, że widzieli w ręku 19-latka nóż. Do ataku miało dojść po godzinie 18. TVP Info przekazuje, że po godzinie 11 TVP Info przekazuje, że rannych jest 8 osób. Na teren szkoły skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. Do tego tematu będziemy wracać na antenie Polskiego Radia 24. I kolejne tematy. Zmasowany atak na Ukrainę to urodzinowy prezent dla Putina od rosyjskiej armii. Tak uderzenie na swój kraj określa prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie dokonali uderzenia na Kijów, Dniepr, Pryłuki i Krzemieńczuk. Rosyjskie rakiety i drony trafiły w bloki mieszkalne i obiekty energetyczne. Zginęło co najmniej 13 osób, a ponad 40 jest rannych. Zbiegło się to w czasie z urodzinami Putina. Dziś gospodarz Kremla kończy 74 lata. Szczegóły ma dla nas Paweł Buszko.
1: Ukraiński prezydent napisał w sieciach społecznościowych, że rosyjska armia z okazji urodzin podarowała Putinowi zniszczenie zwykłego bloku mieszkalnego w Pryłukach w obwodzie czerniechowskim. Jak dodał, wiadomo o ofiarach śmiertelnych, osobach rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że był to jeden z najbardziej podstępnych ataków, bo do uderzeń na Ukrainę oprócz bezzałogowców Rosjanie użyli 70 rakiet, w tym wielu pocisków balistycznych. Ukraiński prezydent przyznał, że udało się zestrzelić tylko część rakiet. Według danych ukraińskich sił powietrznych strącono 5 rakiet balistycznych i 39 kierowanych. Rosjanom udało się trafić w 18 celów. 5 innych obiektów uszkodziły odłamki strącanych pocisków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Jest też chyba niemiły prezent urodzinowy dla Putina, konkretnie wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Prawie 1600 osób i firm ma być wpisanych na czarną listę z zakazem wjazdu.

0: do Unii i zablokowanymi aktywami. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze nieoficjalne ustalenia naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej.
1: Tym razem Unia uderza wyłącznie w kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji. Czarna lista jest tajna do czasu publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ja już ją widziałam, ale nie mogę informować o konkretnych nazwiskach czy nazwach firm, by nie ułatwiać unikania sankcji. Ogólnie można powiedzieć, że Unia nakłada sankcje na osoby pełniące wysokie funkcje w przedsiębiorstwach wchodzących w skład kompleksu wojskowo-przemysłowego. A firmy objęte sankcjami są z sektora lotniczego i kosmicznego, z branży chemicznej czy metalurgicznej. Na czarną listę zostaną także m.in. wpisane firmy produkujące systemy rakietowe czy budujące łodzie podwodne. Są też zakłady serwisujące m.in. samoloty, okręty czy pojazdy pancerne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Rosjanie obawiają się wybuchu epidemii dżumy. Niezależne media i kanały internetowe publikują rozmowy z ekspertami, a internauci dzielą się informacjami na temat sposobów zapobiegania zakażeniu. Urzędnicy różnych szczebli przekonują, że żadnego zachorowania na dżumę nie było i tym bardziej nie ma zagrożenia wybuchem epidemii. Sprawę śledzi Maciej Jastrzębski.
2: Dyskusję wywołała śmierć laborantki pracującej w Irkuckim Instytucie, w którym badano wirusa dżumy. Według części niezależnych mediów kobieta rozbiła próbówkę, zakaziła się i zmarła. To nie dżuma, a zapalenie płuc nieznanego pochodzenia, informują oficjalnie służby sanitarne. Głos w tej sprawie zabrał także rzecznik Kremla. Główną instytucją, która jest kompetentna w tej kwestii, jest Rospotrybnadzor. Trzeba zwracać uwagę na komunikaty tej instytucji, nie zwracając uwagi na różnego rodzaju słuchy i doniesienia. Oświadczył Dmitrij Pieskow. Sąsiedzi Rosji, Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan wprowadzili kontrole sanitarne na punktach granicznych, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaoferował pomoc w przypadku, gdyby rzeczywiście mogła wybuchnąć epidemia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Głos w tej sprawie zabrał też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak zapewnił, służby monitorują sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji.
3: Te informacje z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: I tak mówił Tomasz Siemoniak. W tej części magazynu jeszcze Bliski Wschód i ważna data dla losów tego regionu. Po 2 latach wojny i roku formalnego zawieszenia broni Strefa Gazy jest ruiną. Większość z ponad 2 milionów mieszkańców żyje w namiotach. Dopływy pomocy humanitarnej są ograniczone przez władze Izraela. W ciągu minionych 3 lat ucierpieli również Palestyńczycy z zachodniego brzegu. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szechab.
4: Po tym jak w masakrze przeprowadzonej przez Hamas zginęło około 1200 osób, a 251 zostało porwanych, Izrael zaatakował Gazę. Zginęło ponad 74 tysiące osób, z czego ponad 20 tysięcy to dzieci. Od ogłoszonego w ubiegłym roku zawieszenia broni, armia izraelska, która okupuje ponad 60% powierzchni Gazy, zabiła ponad 1400 osób. Rządy niektórych krajów i organizacje praw człowieka, także izraelskie, alarmują, że w Gazie dochodziło i dochodzi do ludobójstwa. 7 października pogorszył również los Palestyńczyków na zachodnim brzegu, bo wyzwolił przemoc zarówno ze strony izraelskich sił bezpieczeństwa, jak i osadników żydowskich. Skutkiem jest śmierć w ostatnich 3 latach ponad 1100 Palestyńczyków. Represje obejmują także przymusowe przesiedlenia i ograniczenia w przemieszczaniu się, które spowodowały wzrost bezrobocia z 13 do 30%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Homs.
0: Nobel z chemii dla Francuza i Japończyka Henry Hagan i Kenzo Soai zostali wyróżnieni za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. No musi nam to wyjaśnić Mariusz Pieśniewski, z którym się łączymy. Mariuszu, o co chodzi?
5: O ile zdołam, proszę Państwa, bo nie jest to łatwe, chociaż okazuje się, że dotyczy chemicznych, można powiedzieć, podstaw działania chemii. Nobel dla Henri Kagana i Kenzego Soaiego to nagrodzenie badań właśnie u podstaw chemii. To nagroda za efekty pracy związane z syntezą związków organicznych, tak mówił profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Czyli uzyskujemy związki, nasze życie, nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Są chiralne. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa.

dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem. Ci profesorowie odkryli,

0: klocków, z których zbudowane są nasze makrocząsteczki odpowiedzialne za funkcję naszego organizmu i za również za materiał genetyczny. Dlaczego te klocki zawsze są takie same?
1: Tym razem Nagrodę Nobla nie otrzymali naukowcy ściśle związani z branżą chemiczną, ale wręcz akademicy. Ich badania w niewielkim stopniu można bezpośrednio już teraz przenieść na rozwiązania w codziennym życiu, no ale są bardzo istotne. To bardziej nagroda dla naukowej pracy u podstaw, tak mówił profesor Paweł Kulesza.
2: Mnie się wydaje, że to też jest uznanie dla badań podstawowych, takich naprawdę, bo oczywiście my możemy mówić o zmianach w mechanizmach reakcji bardzo istotnych, natomiast tak od razu poza może syntezą czy też działaniem leków, wiemy, że niektóre leki, niektóre odmiany izomeryczne działają, inne nie, to w zasadzie nie możemy mówić o jakimś zastosowaniu wielkoprzemysłowym.
1: No i można powiedzieć, że jest to nagroda za całokształt pracy badawczej. Ja też sprawdzałem, co pisało się w kontekście Nagrody Nobla o Henri Caganie, w tym francuskim badaczu. Francuski badacz, który, można powiedzieć, jest zaawansowany nie tylko w swojej pracy badawczej, ale też trzeba przyznać, no, o odpowiednim, rzekłbym, wieku. Pan już w 2001 roku w naukowej prasie francuskiej był wskazywany na taką osobę, która mogła dostać Nagrodę Nobla. Wtedy się to nie udało. Po latach, jak widać, można powiedzieć właśnie, że za całokształt pracy taką nagrodę wraz ze swoim współpracownikiem, Japończykiem Kenzo Soai, dzisiaj otrzymał. Natomiast wśród tych nazwisk, które się pojawiały na tej giełdzie, można powiedzieć, przypuszczeń, kto mógłby otrzymać w tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, było też polskie nazwisko Krzysztofa Matyjaszewskiego, polsko-amerykańskiego chemika pracującego w Stanach Zjednoczonych. No, faktycznie pojawia się bardzo często w tych zestawieniach faworytów. Tym razem również nie otrzymał Nagrody Nobla, no ale być może pójdzie śladami Henri Cagana i po tych latach ta nagroda także trafi w ręce polskiego badacza.
3: To jeszcze raz przypomnijmy, Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymują Henri Cagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. No to chyba najtrudniejsze wyjaśnienia osiągnięć noblistów za nami, bo znamy już noblistów z medycyny, fizyki i chemii. Jutro literatura. A za wyjaśnienie tych skomplikowanych procesów dziękujemy naszemu reporterowi Mariuszowi Pieśniewskiemu. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
5: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21.00. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.
7: Cały czas zbieramy dla Państwa informacje z Ostrołęki. Przypomnijmy, w jednej ze szkół doszło do ataku nożownika. Trzymamy oczywiście rękę na pulsie i wrócimy do Państwa z najważniejszymi informacjami. Stąd magazyn Saldo będzie dzisiaj w nieco krótszym wydaniu. Tu Polskie Radio 24, jest 12.31.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: Dokładnie 2 lata temu po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia 24 rozbrzmiał sygnał magazynu gospodarczego Saldo i jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu też było o polityce pieniężnej, ale to zupełnie inne czasy były. Ale my oczywiście przyglądamy się temu, co dzieje się w polskiej gospodarce, będzie o RPP i będzie też o wyzwaniach, nie na najbliższy kwartał, ale w prognozach zahaczymy także o przyszły rok, a są i takie prognozy. Marek Klapa, zaczynamy. Wcześniej jednak spójrzmy na to, jak wygląda sytuacja na rynkach i po 2 naprawdę intensywnie zielonych sesjach na warszawskiej giełdzie czas

0: na być może realizację zysków, bowiem WIG traci w tej chwili 47%, WIG 20 61% na minusie, MWIG 40 48% również pod kreską i pod kreską także SWIG 88%. Jeśli chodzi o waluty, dzisiaj złoty osłabia się wobec najważniejszych walut. Za 1 euro płacimy 4 zł i 38 groszy. Dolar amerykański wyceniany jest, uwaga, na 3,92. Duży skok dolara amerykańskiego w kursach aktualnych. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, tutaj mamy 4,70, również umocnienie szwajcarskiej waluty. Złoty osłabia się także wobec funta brytyjskiego, 5,18. Stan na 12:33.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A gościem magazynu Saldo jest pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pytanie, mieliśmy porozmawiać o polityce pieniężnej, ale zadam pytanie odnośnie tych kursów walut. Przed chwilą podaliśmy, no dawno nie widzieliśmy dolara za 3,92. Co też takiego się dzieje?
2: No przede wszystkim dzieje się to, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe jednak podniesiono.
0: Aha.
2: Jednym z kluczowych elementów wpływających na kurs walutowe, obok takich czynników ekonomicznych, makroekonomicznych, to jest jeden właśnie z takich czynników, to stopy procentowe. Jeżeli stopy procentowe w danym kraju rosną, to atrakcyjność inwestowania w takiej walucie również rośnie. Więc, no bo wtedy wszyscy myślą sobie, no to wezmę moje pieniądze, zamienię na przykład na dolary, bo tam jest wyższe oprocentowanie. Już pomijam ten aspekt związany ze stabilnością albo przy dolara, czyli z tą postrzeganiem dolara jako takiej bezpiecznej przystani, choć nie tak bezpiecznej na przykład jak frank szwajcarski. Mhm. Ale właśnie podniesienie stóp procentowych skutkuje tym, że atrakcyjność danej waluty rośnie. Ale jak spojrzymy na to szerzej, to złoty polski jest przede wszystkim powiązany z euro. To jest podstawowe powiązanie. I my patrzymy na to, jak zachowuje się ta para dolar-euro. No i wobec tego, tej zmienności patrzymy, co dalej się dzieje ze złotym, a sytuacja złotego jest dość specyficzna. No bo te stopy procentowe w Polsce są jednak relatywnie jeszcze niskie, choć pewnie kredytobiorcy powiedzieliby, że mogłyby być niższe, tak? Ale wysokość stóp procentowych zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się w gospodarce i od otoczenia.
0: To ja tylko dodam, pan wspomniał o tej najbardziej gorącej parze walutowej świata, czyli euro-dolar. W tej chwili poniżej 1,12, dokładnie 1,119, a zatem euro-dolar przekroczył granicę, która po raz ostatni była widziana w pierwszej połowie 2025 roku, a zatem widzimy, że tutaj euro również słabnie względem dolara. Dobrze, to w takim razie zapytajmy o to, co dzieje się tu i teraz. Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj przedstawi swoją decyzję dotyczącą stóp procentowych i większość ekonomistów twierdzi, że w obliczu i wprowadzonego CPN-u i tych perspektyw też dla inflacji nieco bardziej optymistycznych, wszystko na to wskazuje, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy na niezmienionym poziomie. To również decyzja, ale powiedzmy jasno, czy faktycznie taka strategia dla RPP na październik jest najlepszą z możliwych.
2: Ja podzielam tę opinię, że Rada Polityki Pieniężnej nie powinna obniżać jeszcze stóp procentowych. Przede wszystkim dlatego, że w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej otrzyma bardzo taki ważny dokument, jakim jest projekcja inflacyjna. Dla członków Rady Polityki Pieniężnej jest to taki podstawowy dokument, obok własnej wiedzy i własnego rozeznania sytuacji, który mówi, jak będzie się kształtować inflacja w przyszłości. Stopy procentowe zmieniamy, reagując albo próbując reagować na to, co wydarzy się w przyszłości. Nie tu i teraz. Na historię nie mamy już wpływu. Rada Polityki oddziaływuje na przyszłe zjawiska makroekonomiczne i również stara się sprowadzić inflację do celu, ale tą przyszłą, ta, która będzie. I zadanie Rady Polityki Pieniężnej jest teraz

0: szalenie trudne, ponieważ inflacja, czy procesy inflacyjne, czy to w Polsce, czy w ogóle na świecie, zależą przede wszystkim od losów wojny na Bliskim Wschodzie, czyli tej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi wraz z Izraelem, z Iranem. No, plus kraje, które przypadkiem doszły do tej pośrednio, do tego konfliktu, albo przynajmniej biernie w nim muszą uczestniczyć. I to powoduje duże problemy w energetyce, w szeroko rozumianej, w surowcach energetycznych, no i to wpływa na inflację. I przy dyskusji podczas początku tego konfliktu, no wszyscy zastanawiali się, jak długo on potrwa. Ja sam zakładałem, że to może potrwać miesiąc, dwa, choć ponad pół roku trwa i końca nie widać. To wszystko oddziałuje na to, co dzieje się w gospodarce. I to jest o tyle ciekawe, że z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej poprzez stopy procentowe niewiele, nie ma właściwie żadnego wpływu na ceny ropy czy gazu na świecie. Bez względu na to, jakie będą stopy procentowe, Rada Polityki Pieniężnej nic z tym nie zrobi. Nie jest w stanie reagować albo przeciwdziałać tym niebezpiecznym trendom. Natomiast w przypadku surowców mówimy o też takim zjawisku, że te surowce, wysokie ich ceny przekładają się później na ceny paliw. Ceny paliw przekładają się również na inne dziedziny naszego życia, a to z kolei przekłada się na procesy inflacyjne. I tu jest właśnie, pojawia się rola Rady Polityki Pieniężnej, by przeciwdziałać tym procesom inflacyjnym, które mogą nastąpić na skutek właśnie tych wysokich cen surowców. Bo jak już powiedziałem, na same ceny surowców Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego wpływu.
1: A prewencyjna podwyżka stóp procentowych na przykład teraz w październiku, czy też w polityce pieniężnej nie ma czegoś takiego jak prewencyjna podwyżka stóp?
0: Jest prewencyjna, bo członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie muszą czekać na tę projekcję, o której wspomniałem, projekcję inflacji do listopada. Oni działają w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie tu i teraz. Albo swoje własne analizy, albo no, muszą podejmować decyzje w każdej chwili. Natomiast ten dokument jest szalenie ważny. Czy można prowadzić taką politykę prewencyjną? No, może nie nazywając tego wprost prewencyjna, bo ona musi być przemyślana, no bo to jednak wpływa na całą gospodarkę, ta decyzja. Tak? To, i myślę, że tego członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają tego świadomość, że to wpływa na życie nas wszystkich. Tak? Czy kredytobiorców, ci, którzy mają kredyty mieszkaniowe, czy firmy, które mają kredyty różnego rodzaju, a również na te osoby, które w ogóle nie mają kredytu, bo to też wpłynie, bo na przykład przedsiębiorstwa w wyniku podwyżek stóp procentowych płacą wyższe odsetki, mają mniejsze możliwości rozwoju, no i tym samym mniejsze możliwości na przykład podnoszenia płac. Więc nawet jeśli ktoś nie ma kredytu, to te podwyżki stóp procentowych jednak dotykają każdego, w taki czy w inny sposób. Natomiast to, co warto podkreślić, te procesy inflacyjne są szalenie złożone i ta decyzja jest o tyle trudna, że nikt nie wie, kiedy ta wojna się zakończy. Z drugiej strony no, Rada Polityki Pieniężnej faktycznie odpowiada za stabilność cen i chcąc, nie chcąc, w pewnym momencie być może będzie musiała zadziałać. Analizując na bieżąco sytuację na świecie, no, ta sytuacja wydawało się, że się ustabilizowała jeszcze kilka miesięcy temu i ten konflikt jakby, czy wpływ tego konfliktu na ceny surowców powrócił. Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Obecnie mamy z tak zwanymi ujemnymi, realnymi stopami procentowymi, to znaczy sytuacją, gdzie ta stopa procentowa podstawowa jest poniżej tej przyszłej inflacji. No, zdarzało się już tak wielokrotnie w historii. Niektórzy wychodzą z założenia, że ta stopa procentowa powinna być wyższa, czyli wyższa niż inflacja, żeby ją tłumić. Jest, można by długo, długo o tym mówić, która sytuacja, w jakich okolicznościach jest lepsza. Natomiast nie ma prostego algorytmu na to zjawisko. Ekonomiczni czasami mówią, że trzeba stopy procentowe bardzo dynamicznie podnieść, żeby stłumić w zarodku niejako ten potencjalny pożar, to zarzewie. Ale z drugiej strony, jeszcze raz podkreślę, to również ma ujemny wpływ na gospodarkę, więc to nie ma takiego prostego podejścia. Dlatego w Radzie Polityki

0: i pieniężne. Nie mamy nowoczesnych komputerów, które w oparciu o dane historyczne wypracowują jakąś decyzję. To nie jest model, to nie jest jeden algorytm. To są ludzie i ludzie, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie, ale to jest również, co ważne, nie jeden człowiek, to jest grupa osób. Taką konstrukcję przyjęto Radę Polityki Pieniężnej, zresztą nie tylko w Polsce. To znaczy, że korzysta się z mądrości wielu osób, z wiedzy, ale również z mądrości, z pewnego doświadczenia życiowego, ponieważ te wszystkie dyskusje, które przetaczają się pomiędzy ekonomistami w mediach, no, to są na te bardzo interesujące. Natomiast na końcu trzeba podjąć decyzję. Decyzję w sposób odpowiedzialny. Co innego jest wypowiadać się tutaj, jak u państwa z przyjemnością to robię, medialnie, ale już nie wpływa to jednak na sytuację przeciętnego Polaka. Natomiast decyzja Rady Polityki Pieniężnej, ta grupa osób podejmuje decyzję i to rzeczywiście wpływa. Więc te decyzje na pewno nie są proste. Konia z rzędem temu, kto powie, jaka będzie cena ropy, baryłki ropy na światowych giełdach, na przykład za 3 miesiące. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. A jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta sytuacja może się, no, może z tygodnia na tydzień poprawić i wtedy te projekcje inflacyjne będą już zupełnie inne i zupełnie inne czynniki będą wpływały na procesy decyzyjne członków Rady Polityki Pieniężnej. Warto chyba w tym miejscu powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno, na początku tego roku, wszyscy oczekiwaliśmy, albo przynajmniej większość z nas, w tym ja, że te stopy procentowe w tym właśnie teraz okresie będą obniżane. Ta sytuacja była zupełnie inna przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie i mieliśmy wszelkie podstawy ku temu, by sądzić, że stopy procentowe teraz będą jeszcze niższe, czyli z tych 3,75 one zostaną obniżone, a teraz właściwie mówimy o podwyżkach. Zatem widzimy, jak szybko ta sytuacja na świecie potrafi się zmieniać. I tutaj trudno powiedzieć, przynajmniej trudno oskarżyć na przykład członków Rady Polityki Pieniężnej, bo ja sam forsowałem to stanowisko, że ta obniżka, która była na początku tego roku, była dobrą pod obniżką i podtrzymuję to zdanie. Według tamtej wiedzy i okoliczności, w tamtych okolicznościach decyzja jak najbardziej słuszna. Również wtedy też oczekiwałem, że właśnie jesienią mamy szansę na kolejną obniżkę stóp procentowych. To by wsparło polską gospodarkę. Natomiast no, okoliczności zewnętrzne, te czynniki zewnętrzne spowodowały, że no niestety gdzieś z tyłu głowy myślę, że wszyscy mają ewentualną podwyżkę stóp procentowych. Ta podwyżka, jeżeli miałaby być, to pewnie zacznie się takimi drobnymi krokami typu ćwierć punktu procentowego, być może połowa punktu procentowego w zależności od tego, kiedy miałaby nastąpić i w zależności od tego, jaka będzie ta projekcja, którą otrzymają członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ale przede wszystkim będzie zależało od tego, co będzie się działo na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie też trzeba podkreślić. Nawet teoretycznie, gdybyśmy zakończyli tę wojnę tu i teraz, dziś, no to stabilizacja będzie wymagała czasu. No szacuje się, że około pół roku zajęłaby ta okres, to byłby okres tej stabilizacji sytuacji na rynkach światowych. Z drugiej strony też świat się zmienia i jesteśmy w coraz mniejszym stopniu uzależnieni od surowców. Na szczęście, ale jednak wpływ tego właśnie czynnika jest szalenie ważny, również w Polsce.
1: Ale jest jeszcze jeden czynnik, bo mówimy tutaj o inflacji, ale też wspomniał pan o tym, jak może zachowywać się gospodarka Polski w najbliższym czasie. Teraz mamy świetne dane, wczoraj rewizja danych PKB. Prognozy na cały rok 2026 też wskazują, że będzie to naprawdę dobry wynik, ale już prognozy na rok 2027 wcale nie są takie dobre i nie chodzi mi o to, że polska gospodarka nagle zacznie się kurczyć, ale chodzi o to, że będzie rosnąć wolniej, że tutaj tak. Już te wyniki w granicach czwórki raczej nie będą dostępne. No i co teraz? Jak to wszystko pogodzić? Podwyżka stóp procentowych może nie służyć temu rozwojowi.
0: Może nie służyć, dlatego ja naprawdę patrzę z dużym szacunkiem na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ wiem, że to nie są proste decyzje. Faktycznie ten wzrost gospodarczy prognozowany będzie niższy niż w tym roku.

0: roku. Ten rok będzie całkiem niezły. Trzeba przypomnieć, że wpływają środki z KPO. Też nie należy przesadzać, że jakiś olbrzymi mają wpływ na polską gospodarkę, ale istotny na pewno. Na pewno i tych środków z KPO w przyszłym roku już nie będzie. Polska gospodarka staje się gospodarką coraz bardziej dojrzałą. Takich wzrostów prostych, tak jak kiedyś, na pewno już nie mamy szans, by zobaczyć. Znaczy proste wzrosty, przez to rozumiem, wzrosty, gdzie my gonimy kraje Unii Europejskiej, gdzie ta różnica między poziomem życia w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce była kolosalna. Nadal jest dość duża, ale już nie jest kolosalna i w związku z tym ten wzrost gospodarczy w Polsce też będzie mniejszy. To wyrównanie, ta siła dążąca do tego, by wyrównać wzrost gospodarczy, będzie coraz mniejsza. Stąd widzimy, że prognozy no również wskazują na to, niektórzy analitycy nawet mówią o tym, że będzie poniżej 3 punktów procentowych, czy poniżej 3%. No to już tak naprawdę jest poniżej aspiracji, bo nasze aspiracje są w okolicach 4%. Ale cóż, no my musimy robić swoje. Trzeba pamiętać też o tym, że Polska jest silnie uzależniona od tego, co dzieje się w ogóle w Europie, zwłaszcza w Niemczech. I tu w Niemczech też widzimy pewne oznaki. Z jednej strony ożywienia, niektóre znaki pokazują, że jest trochę gorzej. To nie są takie jednoznaczne sygnały. Natomiast sytuacja w Polsce jest silnie uzależniona od tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. Jeżeli Europa Zachodnia, kraje w Europie Zachodniej będą rosły wolniej, Polska tym samym będzie również rosła wolniej, ponieważ to jest nasz istotny partner gospodarczy.
1: Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jeszcze dzisiaj i oczywiście jak tylko zapadną te kluczowe słowa i kluczowa decyzja, oczywiście przedstawimy ją na antenie Polskiego Radia 24. Pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę w studiu.
0: Dziękuję również.
1: To był magazyn Saldo. Bardzo dziękuję, a my już niebawem przenosimy się do Ostrołęki.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Wydanie specjalne.
3: Jest 12.50, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Tak, rzeczywiście Ostrołęka i sytuacja po ataku nożownika w tym mieście. Co się wydarzyło w największym skrócie? Przed południem, tuż po godzinie 11 w szkole, w jednej ze szkół 19-latek zaatakował kilka osób ostrym narzędziem. Byli tacy, którzy widzieli, że on ma nóż. Potem z tej szkoły uciekł. Mniej więcej po 20 paru minutach został odnaleziony przez policję. Będziemy dziś dla Państwa śledzić te informacje. Z nami prezydent miasta Ostrołęki, Paweł Niewiadomski. Dzień dobry, panie prezydencie.
4: Dzień dobry, redaktor, witam słuchaczy.
3: Proszę nam powiedzieć, co się wydarzyło, dokładnie co się wydarzyło.
4: No, z informacji przekazanych mi przez służby i zarządzanie kryzysowe wynika, że uczeń tej szkoły zaatakował swojej koleżanki, kolegów, jak również nauczycieli. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że 8 osób zostało rannych, 6 przebywa w Ostrołęce, 2 w Łomży, natomiast ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To chyba jest najważniejsza informacja. I też to, że sprawca został dość szybko przez służby w Ostrołęce zatrzymany. Oczywiście jak w takich sytuacjach szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne, zarówno dla uczniów samego zespołu szkół zawodowych numer 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych. I to zostało wykonane. Natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady, technik kryminalistyki pracuje na miejscu w szkole. Służby zbierają dowody, przesłuchują świadków zgodnie z standardową procedurą w takiej sytuacji.
3: Panie prezydencie, czy ten młody człowiek był uczniem tej szkoły?
4: Tak, z informacji, które posiadam, był uczniem tej szkoły.
3: Czy dotarły do pana jakiekolwiek informacje, co się mogło wydarzyć? Czy jakaś historia związana z tym młodym człowiekiem, która mogłaby poprzedzać to, co się wydarzyło?

0: Nie posiadam takich informacji. Myślę, że tutaj główna praca teraz służb na temat ustalenia przyczyn, ewentualnie motywów działania tego młodego chłopaka.
1: To na tę chwilę, tu i teraz, co się dzieje w szkole?
0: W szkole pracują funkcjonariusze policji, zabezpieczają ślady, które zostały pozostawione w wyniku tego zdarzenia. Został również zabezpieczony plecak należący do ucznia, bo on został, sprawcy, bo on został na terenie szkoły. No i trwają czynności związane z przesłuchiwaniem świadków.
1: Bardzo panu dziękuję za tę informację. Paweł Niewiadomski, prezydent miasta Ostrołęki z państwem w Polskim Radiu 24. A teraz znamy oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, nadkomisarz Tomasz Żyrański. Dzień dobry, panie komisarzu.
2: Witam.
1: Jaki był przebieg tych wydarzeń? Proszę nam zrelacjonować, co się wydarzyło w szkole dziś po 11.
2: Dziś 5 minut po godzinie 11 do jednej ze szkół średnich wszedł 19-letni uczeń tej szkoły i niebezpiecznym narzędziem zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli tej szkoły, po czym uciekł. Około 8 osób na chwilę obecną, cały czas to jest weryfikowane, 8 osób zostało z obrażeniami ciała przetransportowanych do szpitala. Policjanci z Ostrołęki natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze za sprawą. W ich wyniku już po niespełna pół godzinie mężczyzna został zatrzymany. W tej chwili na miejscu pracuje kilkudziesięciu policjantów. Bierze w nich w tych działaniach również technik kryminalistki. Wszystko po to, aby jak najdokładniej ustalić motywy, ale wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Młodzież, która jeszcze jest w szkole, jest pod opieką psychologów. Są również tam policjantki z zespołu do spraw nieletnich, którzy na co dzień współpracują z młodzieżą. Wszystko po to, aby otoczyć opieką tą młodzież.
1: Ta sytuacja się zmienia. Czy myślę o liczbie osób poszkodowanych, jak wiele osób zostało rannych?
2: Tak jak wspomniałem wcześniej, do zdarzenia doszło niespełna 2 godziny temu, dlatego te wszystkie rzeczy, te wszystkie fakty są tutaj ustalane i w późniejszym terminie podamy dokładną liczbę osób poszkodowanych. Chciałbym tutaj opierać się na faktach.
1: No dobrze, a w jakim stanie są ci, którzy zostali poszkodowani, ranni?
2: Te informacje są cały czas przez nas weryfikowane. Te osoby są na badaniach, zbyt wcześnie jeszcze, żeby podawać tutaj stan osób rannych.
1: W takim razie, czy możecie już na tę chwilę mówić o pewnej przypadkowości tych wydarzeń? Czy dotarły do was informacje o tym, dlaczego mogło dojść do takiego ataku? Bo wiemy, że ten młody człowiek był uczniem tej szkoły.
2: Tak, zgadza się. Ten młody człowiek był uczniem tej szkoły. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, zbyt wcześnie, żeby podawać szczegółowe informacje, cały czas weryfikujemy te napływające informacje, analizujemy. W późniejszym terminie będziemy mogli więcej powiedzieć na ten temat.
1: On nie został zatrzymany w szkole, on został zatrzymany gdzieś poza szkołą. Jak doszło do jego zatrzymania?
2: On został zatrzymany w plaży miejskiej i to tam właśnie w wyniku tych działań szeroko zakrojonych poszukiwawczych policjanci z Ostrołęckiego Wydziału Patrolowego zauważyli mężczyznę, który właśnie odpowiadał rysopisowi sprawcy tego zdarzenia. To zatrzymanie było dynamiczne. Mężczyzna został obezwładniony w przeciągu kilkunastu sekund.
1: To jeszcze dopytam, czy w czasie zatrzymania był agresywny, czy po prostu dał się zatrzymać?
2: Nie mam takiej wiedzy, nie chciałbym operować faktami, rozumiem. Nie mam takiej wiedzy.
1: No to czekamy na kolejne informacje, bo pewnie one się z czasem będą pojawiać. Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia. Nadkomisarz Tomasz Żerański, Policja w Ostrołęce z państwem w Polskim Radiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: 24. Przypomnę, tuż po 11 doszło do ataku osoby uzbrojonej prawdopodobnie w nóż. Tak też mówili świadkowie w jednej z ostrołęckich szkół. Trwa akcja, a my w Polskim Radiu 24 będziemy państwa na bieżąco informować o tym, co się tam dzieje.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD.

0: Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: W reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Z nożem w ręku wszedł do szkoły. Na początek dramatyczna policyjna akcja w Ostrołęce po ataku 19-latka. Prokuratura chce 8 lat więzienia w piotrkowskim sądzie. Mowy końcowe w sprawie Sebastiana M. Nobel z chemii dla Francuza i Japończyka. Spróbujemy wyjaśnić, za co zostali wyróżnieni. Minęła 13. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Dramatyczne sceny w szkole w Ostrołęce. 19-latek zaatakował nożem uczniów i pracowników. Rannych jest 8 osób. O przebiegu zdarzeń kilka minut temu w Polskim Radiu 24 mówił Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
2: Dziś 5 minut po godzinie 11 do jednej ze szkół średnich wszedł 19-letni uczeń tej szkoły i niebezpiecznym narzędziem zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli tej szkoły, po czym uciekł. 8 osób na chwilę obecną, cały czas to jest weryfikowane, 8 osób zostało z obrażeniami ciała przetransportowanych do szpitala. Policjanci z Ostrołęki natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze za sprawcą. W ich wyniku już po niespełna pół godzinie mężczyzna został zatrzymany.
1: Uczniowie i ich rodzice zostaną objęci opieką psychologiczną, mówił nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych, i to zostało wykonane. Natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana.
1: Prezydent Ostrołęki zaapelował też do uczniów, rodziców i pracowników szkół o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń dyrekcji oraz służb. Przypomnijmy, wstępnie wiadomo, że 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, był uczniem tej szkoły. W Polskim Radiu 24 trwa wydanie specjalne. Tuż po informacjach będzie relacja naszej reporterki. Prokuratura przyznaje, państwo nie dysponuje.

0: Przyjmuje karę odpowiednią do ukarania Sebastiana M. Jest on oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Dziś w sądzie w Piotrkowie Trybunalskim wygłaszane są mowy końcowe. Prokuratura chce, by Sebastian M. trafił do więzienia na 8 lat. To najwyższy możliwy wymiar kary. Taka kara nie będzie miała wymiaru odstraszającego i edukacyjnego, mówi nam biegły sądowy do spraw wypadków drogowych dr Maciej Kulka.
1: Powinniśmy pokazywać młodym ludziom, jakie są konsekwencje złego działania na drodze, agresywnej jazdy, szybkiej, więc może warto byłoby wprowadzić do przepisów prawa karnego takie zapisy, jak są w niektórych Stanach Zjednoczonych, że samochód jest traktowany jako niebezpieczne narzędzie, bo tu ewidentnie mamy zbrodnię z użyciem niebezpiecznego narzędzia. No ten kierowca pędził, tak jakby używał pistoletu, tasaka, czegokolwiek innego, no po prostu rosyjska ruletka.
0: W momencie wypadku oskarżony pędził z prędkością ponad 300 km na godzinę. Później uciekł z kraju i ukrywał się m.in. w Dubaju. Stamtąd półtora roku temu został sprowadzony do Polski w drodze ekstradycji. Koalicja rządowa nie daje za wygraną. Sejm rozpoczyna pracę nad podwyżką opłaty cukrowej i wyższą akcyzą na alkohol. To drugie podejście do podniesienia tych podatków. Pierwszą ustawę prezydent Karol Nawrocki zawetował. Rządzący zapewniają, że chodzi o zdrowie Polaków. Według opozycji to próba łatania dziury budżetowej. Relacja Michała Makowskiego.
2: Pieniądze z podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej trafią do budżetu NFZ-u, podnosząc bezpośrednią dotację z budżetu państwa o prawie 3 miliardy złotych. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że wpływy z podatków od produktów, które zdrowiu szkodzą, powinny służyć poprawie ochrony zdrowia.
3: I dlaczego nie miałby funkcjonować system, który z podatku cukrowego wzbogaca fundusz NFZ-u, ale nie na wynagrodzenia dla lekarzy, ale właśnie na to, żeby pomagać młodym ludziom wybierać zdrową dietę?
2: Opozycja odpowiada, że podwyżka akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej uderzy w konsumentów i producentów. Propozycja rządu oznacza odejście od tzw. mapy drogowej akcyzy, do której przedsiębiorcy byli przygotowani. Argumentuje poseł Rozwoju Plus Robert Gontarz.
4: Niestety sytuacja, w której gwałtownie zmienia się reguły gry, ostatecznie może doprowadzić do gwałtownie rosnącej szarej strefy.
2: Po podniesieniu akcyzy półlitrowa butelka wódki zdrożeje o 4 zł, a butelka piwa o prawie 20 groszy. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Sejm kontynuuje też pracę nad zmianami w progach podatkowych. Na koniec laureaci Nobla z chemii. Nagrody otrzymają Francuz Henry Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła naukowców za, i tu proszę o uwagę, za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. No, brzmi skomplikowanie, ale jak przekonuje doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego, to przełomowe odkrycie z zakresu syntezy związków organicznych, które są podstawowym budulcem żywych organizmów.
5: Nasze życie, nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Są chiralne. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny prawej i lewej ręki, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
0: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata z literatury.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jesienne liście mienią się w październikowym słońcu. Chmur jest dziś niewiele, słaby deszcz pokropi jedynie na wybrzeżu. Na termometrach od 16 do 23 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza na ogół jest dobra lub bardzo dobra. Na południu miejscami umiarkowana, a w Krakowie zła. 43% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
6: Klimat. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: Autopromocja.
6: 8, prawie 9 minut po godzinie 13. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Jesteśmy z Państwem i za chwilę dosłownie przeniesiemy się do Ostrołęki, żeby przekazać Państwu najświeższe informacje po tym, co się wydarzyło. Przypomnę, 19-latek w jednej ze szkół zranił nożem kilka osób.
4: Wydanie specjalne.
6: 19-latek zaatakował uczniów i nauczycielkę. Kilka osób jest rannych. Zespół szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, to tam doszło do tych wydarzeń. A informacje zbiera dla Państwa Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Co wiemy na tę chwilę? Przede wszystkim, ile osób jest rannych? Czy są nowe informacje w tej sprawie?
7: Wiadomo, że do zdarzenia doszło przed południem. Młody mężczyzna, uczeń zresztą tej szkoły, miał zaatakować nożem kilka osób. Siedmioro, niewykluczone nawet, że 8 osób zostało rannych. 19-latek z tym ostrym narzędziem przyszedł zresztą do szkoły i według relacji świadków napastnik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym, a następnie nożem próbował okaleczyć uczniów i ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia. Tak ten atak relacjonowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji.
8: Tuż po godzinie 11 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej ze szkół w Ostrołęce doszło do zaatakowania uczniów tej szkoły. Natychmiast policjanci pojechali na miejsce. Wstępnie ustalono, że rannych zostało 7 osób, ale to są wstępne informacje. Wśród nich jest również nauczycielka tej szkoły. Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
7: Młodszy brygadier Adrian Słupski ze Straży Pożarnej w Ostrołęce informował, że poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.
9: 5 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Podczas ucieczki tego napastnika, tutaj osoby poszkodowane też zostały częściowo ranione w parku miejskim. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala, były przytomne. Jest im w tym momencie udzielana pierwsza pomoc już na terenie placówki medycznej.
7: Policja zabezpiecza ślady, prowadzi czynności po tym ataku nożownika. Szkoła została ewakuowana, większość uczniów odebrali rodzice, pozostali są pod opieką psychologa. Na miejscu działają służby ratunkowe. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski poinformował, że wydał dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych. Proszę uczniów, rodziców i pracowników szkół o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń dyrekcji oraz służb. Tak napisał w oświadczeniu prezydent Ostrołęki. Zapewnił, że każdy, kto będzie potrzebował wsparcia psychologicznego w związku z tym zdarzeniem, oczywiście otrzyma pomoc. Szczególną troską otoczymy uczniów, którzy mogli doświadczyć silnego stresu lub poczucia zagrożenia. Tak napisał prezydent Ostrołęki i zaapelował o niepublikowanie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia w mediach społecznościowych.
6: Sylwia Białek zebrała dla Państwa te informacje. Będą też kolejne, bo sytuacja się rozwija. Sylwio, dziękuję Ci bardzo. A gościem Polskiego Radia jest 24, jest dr Piotr Sieńko, Instytut Nauk o Człowieku, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry, pani redaktorko, dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: Cieszymy się, że pan z niego skorzystał, że pan je przyjął. Jestem pewna, pewnie pan się ze mną zgodzi, że za mało wiemy, żeby dokonywać oceny tej sytuacji. Nie znamy motywów tego młodego człowieka. Jak pan sądzi, jakich uproszczeń powinniśmy teraz szczególnie unikać w pierwszych minutach, godzinach po takim zdarzeniu?
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Myślę sobie w ten sposób, że po pierwsze zgadzam się z panią, że wiemy za mało, bo właściwie wiemy tylko tyle o tym, kiedy to się wydarzyło. To było około godziny 11, jak pamiętam. Więc, drodzy państwo, minęły ledwo 2 godziny. Druga sprawa, to co wiemy, od 7 do 9 osób i wiemy, że sprawca był uczniem. Co ważne, wiemy, że te osoby, które zostały ranione nożem, one są zaopiekowane. I to myślę, że powinno wybrzmieć, że służby zareagowały w taki sposób, jak powinny. I oczywiście możemy teraz myśleć w ten sposób, że czy oświadczenie prezydenta miasta, czy wypowiedzi służb, w tym policji, muszą być w takim tonie, w takiej narracji. Natomiast my jako obserwatorki, obserwatorzy życia społecznego, nie możemy, myślę, że znaleźć przestrzeni, gdzie one, czyli te służby, mogłyby zareagować inaczej. Absolutnie powinniśmy unikać jakichkolwiek uproszczeń. I myślę o tym, że po pierwsze skupić się nawet nie o tyle na sprawie, tylko myśleć w ten sposób, że to są realni ludzie, którym stała się ogromna krzywda. To są też ich rodziny, które, czy inni opiekunowie, etc., którzy na pewno po prostu się po ludzku martwią i to w takim sensie opiekuńczym powinniśmy skierować na nich wzrok. I kończąc tę wypowiedź, ogromne współczucie dla całej społeczności, którą wcześniej wymieniłem, ale też dla całej społeczności szkolnej, bo to z pewnością, i to już widzimy, uderzy w całą edukację w Ostrołęce.
0: Czytam, że na jednym z portali, takich lokalnych portali informacyjnych, że kilka dni przed tym atakiem w Ostrołęce miały miejsce działania przeciw przemocy rówieśniczej, między innymi konferencja o kryzysach psychicznych młodych ludzi. Cóż za zbieg okoliczności. W mieście trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. To bez wątpienia kryzys, ale czy ktokolwiek jest w stanie przewidzieć takie zdarzenie? Czy można wyłuskać, odróżnić, zauważyć człowieka, młodego człowieka, bo to prawie dorosły człowiek, 19 lat, na granicy takiego kryzysu?
1: Po pierwsze, bardzo dobrze, że takie inicjatywy się odbywają, o których pani wspomniała. Ja przyznam szczerze, że to akurat przeoczyłem, natomiast można zauważyć, że one są coraz częstsze i to w różnych miejscowościach i organizowane przez instytucje publiczne i też przez rozmaite inne, które chcą, czy już od lat działają w tym zakresie. Strasznie trudne pytanie pani postawiła. Czy da się to zauważyć wcześniej? I tak, i nie. Natomiast jeśli chodzi o konkretnie tę sytuację, i o to też służby apelują, że oczywiście należy to zbadać, natomiast to zbadać, czyli co było powodem tego, że doszło do tego straszliwego ataku. Natomiast teraz powinniśmy skupić się na tym, żeby zabezpieczyć teren, żeby dać wsparcie tym osobom. Pytanie jest dla mnie takie, co my możemy robić więcej, żeby rzadziej dochodziło do takich ataków, bo to też chyba powinno wybrzmieć, że
0: A kogo ma pan na myśli, mówiąc my?
1: Właśnie chciałem przyznać, tak? Szczerze do tego przejść, ale mówiąc tym mitycznym, my mówię o nas wszystkich jako o społeczeństwie obywatelskim. I pani redaktorko, pani zezwoli, że zaraz do tego przejdę. Natomiast chciałem przypomnieć jedną rzecz, że takich ataków po prostu jest coraz więcej na całym świecie, w tym w Polsce. I w sektor edukacyjny, czy to szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, czy uczelnie, my tego doświadczamy w sposób realny. Pamiętamy, co się stało na Uniwersytecie Warszawskim. My akurat w Bydgoszczy kilka miesięcy temu mieliśmy takie sytuacje, że wszystkie uczelnie dostawały, chyba lub prawie wszystkie uczelnie dostawały przez około tygodnia codziennie atak, a nie atak,

0: informację o tym, że zostanie przeprowadzony atak terrorystyczny. I to jest rzecz, czy to jest problem, z którym jako całe społeczeństwo powinniśmy się zmierzyć. Myśląc my, absolutnie mówię o stanowczych działaniach instytucji i myślę o instytucji tej najbardziej ogólnie jak MEN, o tych mniejszych, czy bardziej lokalnych, może w ten sposób, jak samorządy i poszczególne szkoły, żeby jasno wybrzmiewało we wszystkich możliwych komunikatach, że nie ma zgody na przemoc. Druga sprawa, to są rzeczy, które my możemy robić jako na przykład nauczyciele. Kiedy to na lekcjach godzinie wychowawczej informacje o tym, czym jest przemoc, że nie ma na nią zgody, ale trzecia rzecz i myślę, że potwornie ważna, gdzie szukać wsparcia i może to nie będzie popularne, co powiem, w tej sytuacji, w tych emocjach, w których na pewno wszyscy i wszystkie się znajdujemy, natomiast gdzie te osoby, którym chodzi po głowie, żeby dokonać takiego ataku, gdzie powinny szukać wsparcia. Ja absolutnie nie będę usprawiedliwiał i chcę, żeby to jasno wybrzmiało, osoby, która dopuściła się przemocy, natomiast mądre zarządzanie uważam, że polega też na tym, że potrafimy każdej osobie dać narzędzia, żeby przeciwdziałać takim zdarzeniom, w tym także tym, które być może mają taki pomysł, żeby się takich ataków dopuszczać.
1: Już mówię, panie doktorze. A, proszę, tak, proszę bardzo.
0: Tak, bo ja mam tych punktów dość dużo, więc może odda pani redaktorce głos, żeby nie zabierać czasu.
1: Nie, to nie zabiera pan czasu. Ja jestem ciekawa tych informacji, tylko dopytam, doprecyzuję, dlaczego dopytałam my. Oznaczenie słowa my w pana wypowiedzi, bo uważam, że w zależności od tego, do kogo kieruje pan ten apel, czy do mediów, czy do nauczycieli, czy do środowiska, czy do miasta, czy nie wiem, do otoczenia takiego młodego człowieka, to lista zadań jest trochę inna, choć wszystkie są ważne. I dlatego dopytałam o znaczenie tego my. Ale jestem ciekawa kolejnych pana argumentów. Proszę.
0: I to my rzeczywiście jest używane w absolutnie różnych kontekstach, bo chyba na razie się rzeczywiście skupiłem na tych instytucjach, szczególnie publicznych, ale też niepublicznych, jak szkoły, ministerstwa, nauczyciele, nauczycielki, etc., którzy wiem, że tę pracę wykonują świetnie. Natomiast mówiąc my, myślałem też o szeroko pojętym społeczeństwie, ażebyśmy, jak wpada nam do głowy taki w cudzysłowie genialny pomysł, żeby uderzać w akcje antyprzemocowe, w tym przedmioty czy zajęcia, które zostały wprowadzone w ramach na przykład edukacji zdrowotnej, bo tam też jest o tym, drodzy państwo, jakby w edukacji zdrowotnej też jest o tym, jak sobie radzić z wszelakimi kryzysami, które oczywiście, że młody człowiek będzie, czy część z tych młodych ludzi będzie ich dotykała, z wyzwaniami, problemami. Tam też jest o tym, to naprawdę, drodzy państwo, wystarczy zajrzeć program, żeby w tę edukację zdrowotną i w drugi przedmiot, który jest nieobowiązkowy, po prostu nie uderzać. Bo jak mówię, tam znajdują się mądrze prowadzone zajęcia, powodują, że osoby, które będą znajdowały się w kryzysach, być może będą wiedziały, z jakich narzędzi korzystać, ale też będą wiedziały o tym, po prostu jaki numer telefonu wybrać, gdy jestem w tym kryzysie. I ostatnie, najważniejsze, tak, apeluję do mediów, ale wie pani, ja media te, które państwo reprezentujecie, absolutnie traktuję poważnie, dlatego tutaj nie muszę do państwa apelować absolutnie. Natomiast apeluję do tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, żebyśmy się przed nakręceniem kolejnej rolki czy napisaniem niekoniecznie mądrego komentarza wstrzymali, bo to będzie uderzało w tej sytuacji najbiedniejszych, czyli w te rodziny. I po ostatnie obiecuję, myślę o tym, że teraz też ogromna rola nie tylko społeczności lokalnych, ale Ministerstwa Cyfryzacji, żeby przeciwdziałać fake newsom, które pewnie będą się szerzyły, bo w przypadku takich ataków jak choćby na UW, one też miały miejsce, to było okropne.
1: No tak, tylko ten atak na UW, on miał inne źródło. Ten młody człowiek, również młody, który go dokonał, na przykład nie usłyszy zarzutów ze względu na stan psychiczny. Mogła się za tym kryć jakaś choroba, na przykład. Tutaj sytuacja, nie wiemy jaka jest, ale przemoc rówieśnicza wynika także z sytuacji, w której funkcjonujemy. Ja chcę panu podziękować za to, że wspomniał pan o

0: Znaczy podkreślić, że dla mnie to jest też ważne, że pomoc ofiarom takich sytuacji, ludziom, którzy doświadczyli przemocy bezpośrednio lub nie, jest bardzo ważna, ale rozpoznawanie takich sytuacji, przeciwdziałanie im u osób, które są w kryzysie, my bardzo często o tym zapominamy. I ja się bardzo cieszę, że pan o tym powiedział, że taki człowiek, który dochodzi do pewnej ściany i reaguje tak jak ten w Ostrołęce na przykład, nie usprawiedliwiając nikogo, prawda, bo pan też to podkreślił, powinien mieć jakieś miejsce, jakąś przestrzeń do tego, żeby ewentualnie próbować ją rozładować. Nie idę za daleko?
1: Myślę, że nie idzie pani za daleko i że nasza narracja jest wręcz tożsama, więc też bardzo za to dziękuję. Oczywiście ma pani też absolutnie rację, że najpewniej sytuacja na UW, a sytuacja w Ostrołęce są inne ze względu na sprawcę, czego my jeszcze nie wiemy, zaraz się pewnie tego dowiemy, bo jak ustaliliśmy, służby raczej działają sprawnie w tym zakresie. Natomiast ja mówiłem troszeczkę o czymś innym. O tym, żebyśmy mieli taką refleksję, jeśli chodzi o szczególnie nowe media, szczególnie media społecznościowe, że i teraz użyję bardzo kolokwialnego słowa, natomiast nie ma co robić inby i organizować
0: sobie zasięgów. Chodzi panu o publikację, o rozpowszechnianie tego, tak?
1: Dokładnie.
0: O tę sferę.
1: Jakby organizować sobie zasięgów na tej ogromnej krzywdzie, której którą cała społeczność teraz jest dotknięta.
0: A tutaj padł apel ze strony służb, żeby nie robić tego, żeby nie upubliczniać filmów z tego ataku, z tego w Ostrołęce w mediach społecznościowych, żeby się z tym wstrzymać. Wie pan, że na początku października, 2 października tego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy swojego rodzaju raport, dane z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rówieśnicy 2026. 87% badanych doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. 75% doświadczyło przynajmniej jednej formy cyberprzemocy. Przemocy fizycznej 63%, 58% doświadczyło wyśmiewania lub krytykowania wyglądu. 27% na przykład gróźb w internecie. 27% zetknęło się z publikowaniem lub przesyłaniem złośliwych treści celowego uderzenia, 53%, wykluczenia z grupy lub aktywności online, 53% i tak dalej, i tak dalej.
1: I te dane są tragiczne, prawda? Bo w każdej z tych zachowań pewnie ten wynik powinien oscylować, a najlepiej mieć zero po prostu, czy oscylować wokół kilku procent. A z tego, co pani redaktorka wymieniała, to jest za każdym razem ponad 50, a zbliżaliśmy się też do wyniku 90%, jak pamiętam. Tak nie powinno być. I teraz myślę sobie w ten sposób o tym, że po pierwsze, to co wskazaliśmy we wcześniejszej wypowiedzi, to są zajęcia, które osoby młode i osoby trochę starsze w szkołach już mają. Ale po drugie, to jest tak w socjalizacji przecież, że osoby, które dorastają, ściągają, że tak powiem, czy inspirują się naszymi zachowaniami. I często podajemy ten przykład, mam takie wrażenie, czy przynajmniej ja się nim posługuję, że jak młody człowiek widzi, że tata czy mama, mama, tata i tata siedzą ciągle na telefonie, też sobie będzie siedział na telefonie, prawda? I grał sobie w te gry. Czy robił różne inne rzeczy i tam też napotykał się na rozmaite zagrożenia. Natomiast jakbyśmy chcieli to przełożyć na nasze zachowania codzienne, na to, jak ta młoda osoba widzi, jak mąż zwraca się do żony, czy tata do mamy się zwraca, jak na przykład, jaki stosunek mamy do osób starych, osób biednych, osób wykluczonych. Oczywiście były podpunkty ABC, bo te czynniki nie muszą się absolutnie przenikać, ale mogą, bo są to grupy, które są mocniej narażone na wykluczenie. Jakbyśmy z nimi też w domu, a czasami też wcześniej sami się douczyli, bo tę wiedzę my jako osoby dorosłe musimy też mieć, żeby później kompetencjami pewnymi się podzielić. Jakbyśmy nauczyli się rozmawiać, że nie ma tematów tabu i że młoda dziewczyna może na różne treści niechciane napotkać w internecie. Tak samo młody chłopak oczywiście, ale tutaj wiemy, że akurat ta forma cyberprzemocy częściej dotyka dziewczynek i kobiet niż chłopców i mężczyzn.

0: czy jej, bo nawet jak ciebie ktoś irytuje, to potrafisz wyjaśnić tę sytuację w słowach. Nawet jeśli racja jest po twojej stronie, a nie wolno po prostu naruszać czyjejś przestrzeni cielesnej, to chyba tylko takie działania teraz, nie tylko, że możemy podjąć, bo nie chcę, żebyśmy się zostawiali z takim poczuciem beznadziei, tylko z nadzieją właśnie. Natomiast tylko takie holistyczne, interdyscyplinarne, wręcz bym ujął to w ten sposób, działania mogą doprowadzić nas do sukcesu, czyli spadku tych wskaźników, o których pani mówiła, bo one są naprawdę druzgocące.
1: Ustalenia, czy ten raport Najwyższej Izby Kontroli jest odniesieniem do badania przeprowadzonego w 2017 roku w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Wyniki tej prawie dziesięcioletniej pracy mamy poznać wkrótce, ale chodzi w tym badaniu o to, czy system radzi sobie z przemocą rówieśniczą, ale w kontekście rozpoznawania, czyli tego, o czym rozmawialiśmy, ograniczania i zwalczania tego środowiska, to jeśli miałby pan dla nas jakieś zdanie na koniec, to krótko, jeśli mogę prosić.
0: Tak, bardzo, bardzo krótko, bo rzeczywiście jedna rzecz umknęła, a ona absolutnie w kwestiach cyber się mieści. I to już nie będzie pewne rozwiązanie, tylko wręcz myślę apel, który od nas jako środowiska naukowego powinien wybrzmieć dość jednoznacznie, to jest, użyję celowo tego słowa, walka, bo tylko ustawą chyba da się to załatwić, czyli z patostreamingiem. Te młode osoby, które siedzą na YouTubie czy na innych platformach widzą, że patostreaming jest ok i że co więcej, można to zmonetyzować i taki jest świat, że te młode osoby, w tym my jako już dorosłe, zarabiamy często w sieci, akurat to mnie nie dotyczy, natomiast no, wielu z nas tak, to czasami być może ta krótka ścieżka dla tego młodego człowieka będzie okazywała się bardziej atrakcyjna. Natomiast państwo jest od tego, żeby przeciwdziałać przemocy. A patostreaming jest częścią coraz mocniej rozprzestrzeniającej się przemocy. Już kończę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dzięki.
1: Dziękuję za rozmowę. Dr Piotr Sieńko, Instytut Nauk o Człowieku, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu z państwem.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dlaczego wniósł ostre narzędzie do szkoły? Jaki miał motyw? Policja zabezpiecza ślady i bada motywy nożownika, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Konkretnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 rannych jest co najmniej 7 osób. Po krótkiej obławie sprawca został zatrzymany, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. W
4: pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły. Bardzo wstępnie możemy powiedzieć o zranieniu 7 osób. Oczywiście ilość tych osób może ulec zmianie.
3: Na miejscu cały czas działają służby. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówił w Polskim Radiu 24, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników placówka została zamknięta. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele zostali objęci opieką psychologiczną. W Polskim Radiu 24 trwa wydanie specjalne poświęcone temu atakowi. Tuż po informacjach połączymy się z rzeczniczką prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbietą Łukasiewicz. Naszym gościem będzie też były policjant Dariusz Nowak. Jutro za paliwo zapłacimy mniej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 83 grosze, a litr 98 7,71. Za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 74 grosze. Obniżka cen paliw jest możliwa dzięki rządowemu programowi Ceny Paliwa Niżej. Ma obowiązywać co najmniej do końca roku. A za sztuczne zaniżanie cen paliw 2 lata temu odpowie 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Straty spółki to ponad 4 miliardy złotych. Do nieuzasadnionych obniżek cen miało dochodzić w październiku 2023 roku, czyli tuż przed wyborami parlamentarnymi. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że był to ruch czysto polityczny w kampanii wyborczej.
5: Myślę, że wielu z nas jeżdżąc przez stacje benzynowe widziało coś, co było, po prostu zdumiewało. Nieczynne dystrybutory, po to tylko, żeby udawać, że ta cena jest niższa i żeby to miało wpływ na wynik wyborów. Jest to kompromitujące dla tamtego kierownictwa i bardzo dobrze, że prokuratura tą sprawą się zajmuje.
3: Śledztwo.

0: tej sprawie toczy się od 2024 roku. Do tej pory przesłuchano ponad 150 osób. Podejrzanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, był pijany, a do tego przewoził ciągnikiem 6-letnie dziecko. 58-letni mieszkaniec gminy Lidzbark za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Policjanci zatrzymali go na trasie koło Starego Dłutowa, mówi Justyna Nowicka z policji w Działdowie.
1: Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie, a do tego sprawdzenie w systemach policyjnych potwierdziło, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto w ciągniku mężczyzna przewoził 6-letnie dziecko. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę, a chłopca przekazali starszemu bratu.
0: 58-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
2: Jest 13.34, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Sprawdzamy dla Państwa w tej części naszego programu, co wydarzyło się w Ostrołęce.
3: Wydanie specjalne.
2: I zgodnie z zapowiedzią z nami rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Dzień dobry, pani prokurator.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Poprosimy o informacje na tu i teraz. Najnowsze ustalenia państwa, także prokuratury w tej sprawie.
4: Jeżeli chodzi o zdarzenie na terenie zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, możemy przekazać informacje związane przede wszystkim z zatrzymaniem osoby agresora. Został on zatrzymany w kilkadziesiąt minut po całym zdarzeniu. Jest to młody chłopak, 19-letni uczeń, z tego co wiem, klasy maturalnej zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Z informacji, które posiadam, wynika, że jest 7-8 osób pokrzywdzonych. W tej chwili trwa weryfikacja tej informacji. Z pewnością państwu przekażemy, czy jest to 7 czy 8 osób. Niech tylko to ustalimy. Natomiast z tego, co wiem, są to i uczniowie, i nauczyciele. Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim. Wszystkim tym osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc medyczna w szpitalach w Ostrołęce oraz w Łomży. Z informacji również, które posiadam, wynika, że chłopak, ten agresor, 19-latek, przed zatrzymaniem, on dokonał samookaleczenia. Jemu też w tej chwili udzielana jest pomoc medyczna. I co ważne, tam na terenie szkoły, zespołu szkół zawodowych nr 4, pracuje 4 psychologów, którzy udzielają pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom. Tam na miejscu zdarzenia wykonywane są czynności procesowe, przede wszystkim w postaci oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczenia śladów, zabezpieczenia przedmiotów, których zabezpieczenie jest konieczne na potrzeby postępowania. Tam pracuje cały zespół policjantów i 2 prokuratorów z prokuratury rejonowej w Ostrołęce. Przesłuchiwani będą świadkowie na bieżąco w szkole oraz na terenie komendy. I to są informacje, pani redaktor, które na chwilę obecną możemy przekazać. A jeszcze jedna informacja związana z miejscem zatrzymania. Ten młody chłopak został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Jest to miejsce oddalone od szkoły około 400-500 metrów. Więc on po opuszczeniu szkoły udał się w tamtym kierunku.
2: W jaki sposób został namierzony, zidentyfikowany, ktoś dał znać policji?
4: Pani redaktor, to są informacje, które posiada policja. Bardzo proszę o skierowanie tych pytań do oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Najważniejsze jest to, że te czynności zostały przeprowadzone bardzo szybko. Został zatrzymany, jak powiedziałam, po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach od chwili zatrzymania.
2: Mówiła pani, że on się... Tak, mówiła pani, że on się zranił. Kiedy to się stało?
4: Pani redaktor, z informacji, które posiadam, wynika, że on dokonał samookaleczenia. Natomiast jakich rodzajów są to okaleczenia i kiedy to zrobił, nie jestem pani w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Sytuacja jest cały czas pod kontrolą. Wykonywane są czynności medyczne, udzielana jest jemu pomoc medyczna, więc na chwilę obecną takich informacji nie jestem pani w stanie przekazać.
2: Ataku dokonał w szkole. W czasie ucieczki nie zranił nikogo więcej? Nie zaatakował?
4: Pani redaktor, z informacji, które na chwilę obecną mam i mogę państwu przekazać, wynika, że pokrzywdzonych jest 7-8 osób. Z pewnością, jeżeli jest tam monitoring na terenie szkoły, będzie on zabezpieczony, będziemy go odtwarzać, żeby wiedzieć, jak wyglądała ta cała sytuacja. Jest to takie, jest, jest, jest, jest

0: to jedno z najważniejszych, że tak powiem, elementów, czyli będziemy widzieć, jak to wyglądało, jak on, gdzie przechodził, gdzie wchodził, jak się zachowywał, jeżeli oczywiście taki monitoring jest. Natomiast z tego, co wiem, on ranił te osoby przed opuszczeniem szkoły, ale na 100% pani nie jestem w stanie, pani w stanie powiedzieć ani państwu, czy nic nie wydarzyło się po drodze, kiedy on wyszedł ze szkoły, opuścił teren szkoły.
1: A co się w tej chwili dzieje z napastnikiem? Jest w areszcie czy w jakiejś placówce medycznej?
0: Pani redaktor, po tym samookaleczeniu, samookaleczył się, został zatrzymany i udzielona jest mu pomoc medyczna w jednym ze szpitali, w okolicach Ostrołęki.
1: Dziękuję pani za te informacje. Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, z tymi informacjami dla państwa. Dariusz Nowak, były funkcjonariusz policji. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Z pana perspektywy i pana doświadczenia, jak ocenia pan działania służb w Ostrołęce w tej sprawie?
2: Oczywiście pani, no pewnie na jakąś taką kompleksową ocenę to musimy poczekać do momentu, jak będziemy mieli komplet informacji i jak się to wszystko zakończy. Natomiast wie pani, z punktu widzenia jakby szybkości działania, jego zatrzymania, no wydaje się, że tutaj było wszystko w porządku, bo to było niezmiernie ważne, bo przecież ten chłopak no, mógł zagrażać innym osobom. On uciekał, był w jakimś amoku, w jakimś szale, więc siłą rzeczy oczywiście był groźny dla wszystkich, którzy stanęliby na jego drodze. Z tego, co słyszałem, bo słyszałem waszą rozmowę z panią prokurator, no to wyglądało na to, że to było szybkie zatrzymanie zaraz po tym wszystkim, więc no dobrze, że on nie uciekł, że nie schował się, że nie zaatakował jeszcze innych osób i z tego punktu widzenia wydaje mi się, ten przynajmniej wątek tej akcji, czyli samo zatrzymanie, no było jak najbardziej właściwe i powiedziałbym szybkie.
1: No właśnie, szybko go zatrzymano. Jest albo trwa, albo zakończyło się już, nie mam precyzyjnych informacji, posiedzenie sztabu kryzysowego w Ostrołęce. Prezydent miasta wystąpił z takim apelem o zamknięcie szkół i w tym sensie, żeby nie wpuszczać do ostrołęckich szkół nikogo obcego. No działania w pana ocenie wzorcowe w sytuacji kryzysowej?
2: Wie pani, to jest tak na dzisiaj, oczywiście tak, być może, ja myślę, wie pani, no na pewno wszyscy, którzy chodzą do szkół, szczególnie w Ostrołęce, no są w szoku. W ogóle wszyscy jesteśmy w szoku, bo to jest kolejne takie miejsce, które wydawało nam się miejscem bezpiecznym. Mamy różne doświadczenia, wszyscy chodziliśmy do szkoły, ale co byśmy nie powiedzieli, szkoła zawsze nam się wydawała po prostu takim miejscem bezpiecznym, gdzie można pójść, gdzie rodzice mogą zostawić dzieci, nic się złego nie stanie. To jest kolejne przełamanie takiej, powiedziałbym, naszej bariery psychologicznej. Natomiast, wie pani, no też nie możemy chować głowy w piasku. No, widzimy, że te sytuacje się powtarzają, że jest ich więcej, że frustracja, napięcie, agresja, to wszystko cały czas wzrasta. I tak naprawdę przecież jak widzimy, no nie jesteśmy za bardzo przygotowani ani mentalnie, ani powiedziałbym jakoś technicznie na tego rodzaju sytuacje w szkołach. I musimy tutaj rzeczywiście podjąć jakąś taką dużą dyskusję na ten temat, no bo trudno się spodziewać, że unikniemy w przyszłości tego rodzaju sytuacji, chociaż dzisiaj na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy wyjaśnili także, jakie były motywy działania tego chłopaka. Czy to była złość do kogoś ze szkoły, czy jakieś osobiste rzeczy, czy coś, co się zrodziło w jego głowie, bo też tego nie wiemy. Nie było żadnej realnej sytuacji, a po prostu to się zrodziło w jego głowie. Nie mamy wyników jego badań. No mnóstwo tych rzeczy, które nam pozwolą nam spojrzeć na tę sprawę nieco inaczej. Natomiast na pewno trzeba dyskutować, podjąć decyzję na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole, no bo to jest istota tego rodzaju historii.
1: No tak, ale mówiąc o bezpieczeństwie, ma pan na myśli bramki kontrolujące, czy ktoś wnosi do szkoły coś metalowego, czy rozmowę, dyskusję i mechanizmy przeciwdziałania. Chwilę temu, nie wiem, czy miał pan okazję słuchać naszej rozmowy z ekspertem, z panem doktorem Piotrem Sieńko z Instytutu Nauk o Człowieku z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Sporą część tej rozmowy, nie wiem, czy mogę uogólnić to zagadnienie w słowie, czy zawrzeć je w słowie przeciwdziałanie. rozpoznawanie i tym

0: tym samym ograniczenie albo wyeliminowanie przynajmniej części takich zdarzeń, to jest w ogóle do zrobienia?
1: Wie pani, to jest właśnie tak. Z bezpieczeństwem jest tak, że możemy w jakiś sposób ograniczyć niebezpieczeństwo. Nigdy nie będzie stuprocentowego bezpieczeństwa, bo tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast z doświadczenia wiem, że tego rodzaju sytuacje, tego rodzaju ataki uczniów w szkołach, innego rodzaju ataki, bo przecież wie pani, mieliśmy też niedawno sytuację tragiczną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie chłopak, student prawa także poszedł siekierą i zaatakował pracowników. To nie dzieje się zwykle z dnia na dzień, że nagle on siedzi, postanawia zemścić się na szkole, bo wygląda na to, że to nie był atak na kogoś ze szkoły, tylko atak na szkołę jako instytucję, na coś, co być może, no tam się coś działo, ale nie można też wykluczyć, że nic się nie działo, że to wszystko się zrodziło w jego głowie i stąd właśnie nastąpił ten atak. Ale to zwykle trwa dłuższy czas, czasami tygodnie, czasami miesiące. On w głowie sobie odtwarza te wszystkie obrazy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak się zemści. Też wie pani, nie ma siły z takiego logicznego punktu widzenia, żeby jeżeli on chodzi do szkoły, ma kontakt, żeby tego rodzaju informacje nie docierały do uczniów, żeby one w jakiś sposób nie były widoczne dla jego najbliższego otoczenia. Problem jest w tym, że my jakby w porę nie wychwytujemy tego rodzaju informacji z różnych powodów, bo na przykład no, koleżanka, kolega no, widzi, że to się dzieje. On mówi na ten temat i co ma zrobić? No, nikt w szkole nie chce być przysłowiowym donosicielem. No nikt nie chce być w tego typu sytuacji i sprawić komuś drugiemu kłopotów. To, co pani powiedziała, jak to zrobić? Kompleksowo, bo możemy się zastanawiać właśnie nad indywidualnym podejściem do, powiedzmy, do uczniów. W każdej szkole są liderzy, są prowoderzy, są tego typu ludzie. Nad takimi indywidualnymi rozmowami możemy się zastanowić też nad zabezpieczeniem technicznym. Sam nie jestem zwolennikiem jakiejś ochrony, pracowników ochrony, którzy będą rewidowali i tak dalej, bo to niewiele też da. Jeżeli ktoś będzie chciał zaatakować, zaatakuje poza szkołą, a nie w szkole, więc to nie do końca się też może sprawdzić. A poza tym, no oczywiście jest jeszcze aspekt ten taki psychologiczny, że uczniowie, dzieci, po prostu takich ochroniarzy, no trochę by się chyba też bali.
0: Był pan policjantem kryminalnym, szefem Wydziału Kryminalnego. Był pan rzecznikiem policji. Chcę pana zapytać z racji doświadczenia, bazując na pana doświadczeniu, czy taki człowiek, nie mówię konkretnie o wydarzeniu w Ostrołęce, czy człowiek, który dokonuje takiego czynu, zwykle wysyła jakieś sygnały? To pan chciał powiedzieć przed chwilą?
1: Tak, tak. To chciałem powiedzieć, że zwykle te sygnały są. I one są dosyć widoczne. Bo bardzo rzadko się zdarza, żeby atak następował bez jakiegoś takiego wcześniejszego dawania właśnie tego rodzaju sygnału. Jak człowiek, który jest w desperacji, jak człowiek, który oczekuje pomocy, też wcześniej wysyła pewnego rodzaju sygnały. My nie zawsze być może potrafimy je wyłowić. Być może nie zawsze bierzemy je na poważnie, traktując to jako na taką chwilową frustrację. Każdy z nas wypowiada jakieś słowa, które są poważne, a jednak nie, one jakby nie mają swoich konsekwencji później. Więc ja myślę, że wychwytywanie tego rodzaju sytuacji, wychwytywanie tego rodzaju słów, no to mogłoby przeciwdziałać tego rodzaju rzeczom. Tego się trzeba nauczyć. To uczniowie muszą wiedzieć z praktyki, z jakiegoś doświadczenia, z nauki. No ktoś im musi taką wiedzę przekazać. Tego no, dzisiaj po prostu
0: ano
1: nie
0: właśnie,
1: ma.
0: Ano właśnie, bo przeciwdziałanie, ja się cieszę też, że pan o tym mówi, bo to z jednej strony jest umiejętność reagowania otoczenia na sygnały, które ktoś taki wysyła, mówiąc wprost, jak powiesz komuś, nie wiem, nauczycielowi, wychowawcy, komuś dorosłemu, że młody człowiek ma taki plan, to nie jesteś donosicielem, tylko działasz w słusznej sprawie. Ale to jest też uproszczenie z mojej strony, prawda? Ale z drugiej, znowu nie chcę zabrzmieć jak ktoś, kto broni kogoś, kto dokonuje takiego ataku, ale jak młody człowiek ma się nauczyć rozładowania takich emocji? Gdzie on się tego może nauczyć?
1: Wie pani, no to też są różnego rodzaju możliwości. Widzimy, że jakby stan

0: psychiczny naszego społeczeństwa, on się ciągle pogarsza. Najbardziej to widać w przypadku młodych. No, widzimy agresję na każdym kroku, widzimy frustrację. Przenosi się to na młodych ludzi. Nie potrafią sobie radzić, szczególnie w okresie dojrzewania, ze swoimi emocjami. Oni nie potrafią je rozładowywać, a przecież różnego rodzaju możliwości, techniki są, żeby to zrobić. Więc no, tego też jak gdyby nie robimy. Jeszcze, wie pani, jedna rzecz, która mi tak przychodzi do głowy, bo ja mam też kontakt ze środowiskiem nauczycielskim i z rodzicami. Wydaje mi się, że bardzo często tu następują rozbieżności pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Nawet niedawno słyszałem przy okazji, a to już wojny w Ukrainie, że rodzice mieli pretensje do nauczycieli, bo chcieli zorganizować jakieś szkolenie, że straszy się dzieci. No to nie jest tak, bo wiedza w każdym zakresie, ona może być niestety przydatna. Nie ma tego takiego wspólnego frontu na zasadzie nauczyciele i rodzice to samo i oddziaływują na dziecko. Jedni w szkole, drudzy w domu. A no często jest tak, że dziecko toczy tę swoją wojnę nie tylko w szkole, bo przychodzi do domu, włącza internet, jest pod telefonem cały czas i toczy tę swoją walkę, której nikt tak naprawdę nie widzi. I on idzie rano do szkoły z myślą, że no, w tej walce cały czas uczestniczy, dla niego nie ma przerwy. Może być przerwa dla nauczyciela, bo pójdzie do domu, dla rodzica, a dla niego nie ma.
1: I jeszcze krótko, panie Dariuszu, co panu mówi informacja, że napastnik dokonał samookaleczenia? Mówiła o tym prokurator Elżbieta Łukasiewicz.
0: Wie pani, no to mogą być, albo był w jakimś takim szoku, że w rodzaju desperacji, że ta agresja przeniosła się także na niego. No w takim, powiedzmy, szale psychologicznym to jest też możliwe. Albo no, próbował się po prostu, mówiąc wprost, zabić, okaleczyć i próbował popełnić samobójstwo. No trudno to w tej chwili powiedzieć. Wie pani, no na pewno tu będzie rozmowa z psychologiem w tej chwili.
1: I ustalenia policji i prokuratury, prawda? Bo
0: tak,
1: na nie
0: i
1: musimy
0: dopiero,
1: zaczekać.
0: No oczywiście,
1: tak.
0: To są całe mnóstwo techniczne, bo tam żeście wcześniej rozmawiali. No to on będzie gdzieś na pewno miał różnego rodzaju badania, będzie potrzebna jego odzież do dalszych badań, bo nie wiemy, a nawet
1: też
0: na pewno, że krew pewnie tych ludzi, których zranił, będzie na nim. To są już techniczne rzeczy, które trzeba zrobić, ale najważniejsze no, jest to, czy lekarz w ogóle zgodzi się na jakąkolwiek z nim rozmowę.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Dariusz Nowak, były funkcjonariusz policji. Dziękujemy. Także
0: dziękuję bardzo. Dziękuję
1: za pana doświadczenie w tej sprawie. A z nami teraz Krzysztof Chojnowski, redaktor naczelny portalu Moja Ostrołęka, na którym też wiele informacji na temat tego, co się wydarzyło. Panie redaktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Najważniejsze informacje te na tu i teraz od was, wasze ustalenia?
2: Na szczęście napastnik został ujęty. Poszkodowanych mamy bodajże 8 osób. To też jest jeszcze weryfikowane, bo policja na początku nie była pewna co do ilości tych osób, które potrzebują pomocy medycznej, ale chyba zakończy się na liczbie 8. Trwa zabezpieczanie oczywiście terenu. Ja jestem teraz szczątkową, tu jest dużo policji, strażaków, strażników miejskich. Ciężka praca przed organami ścigania, aby ustalić te szczegóły.
1: Czy szkoła jest pusta? Czy ci, którzy w niej byli, cały czas w niej są i otrzymują jakąś pomoc, nie wiem, czy psychologiczną, czy inną?
2: No, w takim przypadku zawsze szkoła pustoszeje. Po pierwsze dzieje się ewakuacja. Każdy oczywiście szuka miejsca schronienia, ucieczki. Zajęć dzisiaj nie będzie. Nie wiadomo też kiedy dzieci wrócą do szkoły. Tutaj wspomnę, że to nie jest pierwszy przypadek niestety w naszym regionie, kiedy w szkole pojawia się nożownik, bo niespełna 3 lata temu mieliśmy podobne zdarzenie w małej szkole w powiecie ostrołęckim w miejscowości Kadzidło w pięknej kurpiowskiej wsi. I tam niestety też nastolatek nożem postanowił ranić swoich rówieśników. Po tym właśnie zdarzeniu w regionie naprawdę dużo zrobiono w tym celu i przedyskutowano, aby bezpieczeństwo w szkołach poprawić,

0: przez jakiś czas byli ochroniarze w szkołach i tam też szkoła była przez jakiś czas niedostępna dla osób z zewnątrz. Tam też były takie no, dużo większe środki ostrożności zastosowano, aby do tych szkół no, nie wchodzili osoby, nie wchodziły osoby obce, ale też osoby z nieszczęśliwymi narzędziami. Jak będzie w tym przypadku? Myślę, że ta historia się niestety powtórzy. Niestety w takim znaczeniu niedobrym, że doszło do złego zdarzenia, do tragicznej rzeczy. I jak teraz zareaguje miasto, organy ścigania i co się w szkołach wydarzy w NP, myślę, że to będzie kilka bardzo trudnych tygodni zarówno dla nauczycieli, dla dorosłych, rodziców i dla dzieci też.
1: Posiedzenie sztabu kryzysowego rozpoczęło się o 13:00, pewnie się jeszcze nie skończyło, pewnie potrwa. Czy udało wam się dotrzeć do relacji świadków, ludzi, którzy mogli widzieć to, co się wydarzyło?
0: Nie, no oczywiście do świadków w pierwszej kolejności dotrzeła policja, prokuratorzy. To na nich spoczywa ten obowiązek i to oni wykonują tą najcięższą pracę, żeby dowiedzieć się, jak do tej tragedii doszło. Do nas oczywiście docierają jakieś różne zdjęcia, które prawdopodobnie pochodzą z miejsca zdarzenia, na których widać ślady krwi. Ta młodzież też się komunikuje w różny sposób w internecie, pyta o dane sprawcy, o ilość osób poszkodowanych, o ich stan zdrowia. To wszystko też my sprawdzamy, weryfikujemy. Bardzo nam zależy, aby nie dopuścić do dezinformacji, do plotek, do rozpowszechniania jakichś nieprawdziwych informacji. Tutaj też się odezwała do mnie mama jednego z dzieci z klasy, do której mój syn chodzi i pyta, czy może w wyniku było dwóch, bo tak słyszała, więc to jest taki czas, kilka godzin po zdarzeniu, kiedy wszyscy tym bardzo mocno żyją i często pojawiają się jakieś nowe, niezweryfikowane scenariusze. No stoimy na straży, aby nie dopuścić do tej informacji, aby to przede wszystkim uspokoić się, że nożownik jest w rękach policji, nikomu obecnie nic nie grozi i wszyscy są, no tutaj stoją w podwyższonej gotowości.
1: Panie redaktorze, pana dziecko chodzi do tej szkoły?
0: Nie, moje dziecko chodzi do szkoły podstawowej, więc no niestety to tak działa, że pomimo tego, że zdarzenie dotyczy szkoły średniej, to i w podstawówkach sobie rodzice zadają takie pytania.
1: No tak, wieść się niesie, prawda? Mhm.
0: Tak. No to się mogło zdarzyć wszędzie. Do tej pory słyszeliśmy to tylko za oceanu, a niestety ta historia teraz częściej się pojawia w Polsce. Niedawno Polskę obiegło zdarzenie, w którym uczeń przyniósł siekierę do szkoły. No my 3 lata temu w powiecie ostrołęckim mieliśmy zdarzenie z nożownikiem. Były bodajże 4 osoby ranne, dzisiaj 8. No niestety mam taki może taką obserwację, że jest tego więcej.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze za te informacje. Krzysztof Chojnowski, redaktor naczelny portalu Moja Ostrołęka z bieżącymi bardzo informacjami dziękuję. Także na ten temat. Myślami jesteśmy dziś przede wszystkim z osobami poszkodowanymi, ich rodzinami, uczniami, nauczycielami i wszystkimi, których dotknęło to trudne wydarzenie. Życzę poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia, całej społeczności szkolnej. Dużo siły i spokoju, tak mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
2: Oczywiście jak w takich sytuacjach szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne zarówno dla uczniów zespołu szkół zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych. I to zostało wykonane. Natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady. Służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
1: I to na razie tyle, co wiemy na temat wydarzeń w Ostrołęce. 7 lub 8 osób zostało rannych po ataku nożownika, który został już zatrzymany. Około godziny 13:00 w Ostrołęce rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Pan prezydent, którego cytowaliśmy przed chwilą, pan Paweł Niewiadomski, zapewnia, że każdy, kto będzie potrzebował pomocy i wsparcia, także psychologicznego, takie wsparcie w mieście dostanie.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ilu jest rannych? Do jakich szpitali trafili poszkodowani? Mamy głos z prokuratury po ataku nożownika w ostrołęckiej szkole. Takich ataków jest i będzie coraz więcej. Główny powód to patostreaming, słyszymy od eksperta. Przypadek dżumy w Rosji pod lupą polskich służb. Zmarła laborantka z Irkucka. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są wśród rannych po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. W Polskim Radiu 24 mówiła o tym Elżbieta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury. W zespole szkół zawodowych nr 4 zaatakował 19-letni uczeń.
2: Z informacji, które posiadam, wynika, że jest 7-8 osób pokrzywdzonych. W tej chwili trwa weryfikacja tej informacji. Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim. Wszystkim tym osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc medyczna w szpitalach w Ostrołęce oraz w Łomży. Chłopak, ten agresor, 19-latek, przed zatrzymaniem dokonał samookaleczenia. Jemu też w tej chwili udzielana jest pomoc medyczna.
1: Na miejscu pracują służby, uczniowie i nauczyciele zostali objęci pomocą psychologiczną. Na razie nie wiadomo, dlaczego 19-latek zaatakował, to ustalają służby. Wiadomo, że sprawca był uczniem klasy maturalnej tej konkretnej szkoły. A do takich ataków dochodzi na całym świecie i to coraz częściej. Ostatnio głośno było o ataku 13-latka na Słowacji. Uczeń zranił dwie koleżanki i nauczycielkę, kobieta nie przeżyła. Problem narastającej przemocy, zwłaszcza wśród młodych, jest zauważalny, mówił nam dr Piotr Sieńko z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.
3: Sektor edukacyjny, czy to szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, czy uczelnie, my tego doświadczamy w sposób realny. Pamiętamy, co się stało na Uniwersytecie Warszawskim. My akurat w Bydgoszczy kilka miesięcy temu mieliśmy takie sytuacje, że prawie wszystkie uczelnie dostawały informacje o tym, że zostanie przeprowadzony atak terrorystyczny. I to jest rzecz, czy to jest problem, z którym jako całe społeczeństwo powinniśmy się zmierzyć.
1: Dlaczego młodzi stają się agresywni? Dr Piotr Sieńko wskazuje na patostreaming, czyli oglądanie przemocy w sieci.
3: Te młode osoby, które siedzą na YouTubie czy na innych platformach i widzą, że patostreaming jest okej i że co więcej, można to zmonetyzować i taki jest świat, że te młode osoby, w tym my jako już dorosłe, zarabiamy często w sieci, to czasami być może ta krótka ścieżka dla tego młodego człowieka będzie okazywała się bardziej atrakcyjna.
1: 2 miesiące temu w życie weszły surowe kary za promowanie patostreamingu. Jeśli materiały dotyczą małoletnich, kara może sięgać 5 lat więzienia. Są niepokojące, tak doniesienia o przypadku dżumy w Rosji ocenia minister Tomasz Siemoniak.

0: Jak wszystko po śmierci laborantki pracującej w Irkuckim Instytucie. Badano w nim wirusa dżumy. Według części niezależnych rosyjskich mediów kobieta rozbiła próbówkę, zakaziła się i zmarła. Urzędnicy różnych szczebli przekonują, że żadnego zachorowania na dżumę nie było i tym bardziej nie ma zagrożenia wybuchem epidemii. Polskie służby bacznie monitorują informacje napływające z Irkucka, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: I służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: Sąsiedzi Rosji, Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan wprowadzili kontrole sanitarne na punktach granicznych, a prezydent USA Donald Trump zaoferował pomoc w przypadku, gdyby jednak wybuchła epidemia. Jutro zapłacimy mniej na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne ustalił minister energii. Litr benzyny 95 kosztować będzie maksymalnie 6 zł 83 grosze, 98 7 zł 71 groszy, a diesel 7 zł 74 grosze. Oznacza to, że benzyna będzie tańsza o 3 grosze, a olej napędowy o 6 groszy. Rządowy program ceny paliwa niżej wrócił w weekend. Ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Na koniec Kraków i pierwsze targi dronów i systemów antydronowych. Bierze w nich udział 40 wystawców z całej Europy. Bezzałogowce i systemy ich zwalczania prezentują producenci z Polski, Ukrainy, Niemiec i Włoch. Targi odwiedził Paweł Pawlica.
2: Przyjechaliśmy z Niemiec, zajmujemy się produkcją sprzętu do małych modeli latających. To, co pan tutaj widzi, jest to dron szkoleniowy, wojskowy, po to, żeby się żołnierze uczyli, jak zestrzeliwać takie drony, jak je unieszkodliwiać.
3: To jest kopia Shaheda, tak?
2: Tak jest, dokładnie tak.
4: Przywieźliśmy naszego największego robota Panther.
3: Rozumiem, że to jest dron być może ewakuacyjny, ale też trochę zaopatrzeniowy.
4: Transportowy.
5: Gdzie się nogi powinno trzymać tutaj?
3: Dobra. Nie dźwignął, czyli takie 73 kilo żywego człowieka, maksymalny przyjęty ładunek.
6: W instrukcji jest 120 kilo dla tego robota. Na testach poligonowych przez 6 godzin jechał z obciążeniem przy masie łącznej prawie 300 kilo.
0: Targi dronów w hali Expo w Krakowie potrwają do jutra.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia słaby deszcz może padać jedynie na wybrzeżu. Poza tym sporo słońca, miejscami nawet bezchmurne niebo. Jest ciepło, od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 23 na południu.
8: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Kiedy przyjedzie tata?
15: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
14: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
16: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
15: O nie, proszę, nie.
14: Co się stało? Gdzie jest tata?

0: Takich historii jak ta mamy 140. Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8, prawie 9 minut po 14. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Co najmniej 7 osób zostało rannych w wyniku ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Wstępne ustalenia wskazują, że wśród rannych są uczniowie szkoły i nauczycielka. Napastnik został zatrzymany poza szkołą. Na miejscu cały czas pracują służby, a tę aktualną sytuację sprawdza dla Państwa Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od tego, w jakim stanie są ranni. Co o nich wiemy?
4: Doszło do zdarzenia przed południem, do tego ataku nożownika. Uczeń zresztą tej szkoły miał wejść do placówki, rzucić plecak, z którego wydobywał się dym i następnie zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. I co najmniej 7 osób jest rannych, w tym 2 ciężko. Trafili oni do szpitala. Napastnik ze szkoły uciekł, został zatrzymany w pobliżu miejskiej plaży. Rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska poinformowała, że na miejscu zdarzenia, czyli w zespole szkół zawodowych nr 4, policja wciąż zabezpiecza ślady i prowadzi czynności.
5: Cała grupa pod nadzorem prokuratorów będą wykonywane na pewno oględziny, świadkowie. Wszystkie ślady musimy zabezpieczyć, więc tam na pewno będzie bardzo długo, będą trwały czynności policyjne. Mogę przekazać dodatkowo, że prawdopodobnie wśród rannych są osoby postronne spoza szkoły.
4: Ranni trafili do szpitala między innymi w Ostrołęce, ale także w Łomży. Do szpitala w Ostrołęce trafiło 6 osób poszkodowanych, tak mówił dyrektor tej placówki Paweł Natkowski.
6: Tym osoby 4 dorosłe i 2 osoby, no młodociane, osoby w wieku powyżej 18 roku życia, ale uczniowie. Uczniowie zostali zwolnieni już do domu. W szpitalu zostały 4 osoby, które są diagnozowane. 2 osoby trafiły na oddział ortopedii. To są wszystko rany cięte, tak? Nie zagrażające życiu na ten moment.
4: Prezydent miasta Paweł Niewiadomski poinformował, że uczniów tej szkoły, zespołu szkół, otoczono opieką.
7: Oczywiście jak w takich sytuacjach szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne zarówno dla uczniów zespołu szkół zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych. I to zostało wykonane. Natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady. Służby zbierają dowody, przesuwują świadków.
4: Jak usłyszeliśmy, policja zabezpiecza ślady. Sytuacja jest już opanowana. Policjanci prowadzą czynności po ataku nożownika. Szkoła została ewakuowana. Większość uczniów zresztą odebrali rodzice, a na miejscu działają służby ratunkowe.
3: I Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo, Sylwio. Ja jeszcze korzystam z portalu Ostrołęka, z którego redaktorem rozmawialiśmy. Jakub Z., bo to on ma być sprawcą tego ataku, był, czy jest, uczniem ostatniej klasy. Koledzy z klasy, z którymi rozmawiali reporterzy Ostrołęka.pl, mówią, że interesował się militariami, często chodził ubrany w moro, ale że był bardzo spokojną osobą. Mówią, że zaatakować miał w trakcie zajęć, a nauczycielka prowadząca lekcję miała próbować wypchnąć go za drzwi sali. Ona też została ranna. To na razie tyle na temat wydarzeń w Ostrołęce. Będziemy oczywiście je dla Państwa śledzić. A z nami mecenas Krzysztof Dmowski, adwokat zajmujący się także sprawami karnymi. Dzień dobry, panie mecenasie.
8: Dzień dobry państwu.
3: Jakub Z. został zatrzymany. Co może się z nim w tej chwili dziać?
8: No w tej chwili jest prawdopodobnie osadzony w policyjnej izbie zatrzymania.
3: Dodam tylko, że miał się okaleczyć, więc to może...
8: To na pewno jest mu zapewniona pomoc lekarska, bo każda osoba, która jest zatrzymywana, musi być zbadany jej stan zdrowia.

0: I następnie będzie w odpowiednich warunkach umieszczony albo w, tak mówiąc umownie, w celi policyjnej. Może być również pilnowany przez funkcjonariuszy w szpitalu. Wszystko po to, by w ciągu 48 godzin wykonać z nim czynności procesowe. To znaczy będzie mu przedstawiony, zostanie doprowadzony przez prokuratora. Tam zostanie mu odczytane postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego po pouczeniu o prawach. I dalej prokurator podejmie decyzję, co z nim robić. To znaczy, tutaj przewiduję, że będzie to procedura, jak w takich tragicznych wypadkach, standardowa, czyli prokurator skieruje wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
1: Czy udział na przykład lekarza, psychiatry, nie wiem, psychologa, który oceniałby tę sytuację, jest standardem w takich sytuacjach, czy nie?
0: To jest oczywiście, będzie niezbędny lekarz, który oceni, czy może brać udział w czynnościach procesowych. Biegły lekarz sądowy, tu może być psychiatra, bo może być ten stan zdrowia taki, że nie będzie pozwalał w ogóle na wykonanie żadnych czynności procesowych, ale to oczywiście nie uniemożliwia zastosowania tymczasowego aresztowania, bo w toku postępowania, w toku śledztwa trzeba będzie i tak ustalić, czy sprawca był poczytalny. Jeżeli się do tego będą potrzebne badania przez biegłych lekarzy, psychiatrów, być może też będzie to niezbędne poszerzenie tej opinii o biegłego psychologa, a także o obserwację sądowo-psychiatryczną. I takie rzeczy się wykonuje w ramach izolacji, w tymczasowym aresztowaniu. Oczywiście we właściwych warunkach, we właściwej jednostce penitencjarnej, szpitalnej.
1: 16 września 2023 roku, A1 w Sierosławiu. Kija, którą jechali rodzice z 5-letnim synem, po zdarzeniu uderzyła w barierę i spłonęła. Cała rodzina zginęła. Sebastian M. odpowiada za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura żąda maksymalnej w tym wypadku kary, czyli 8 lat. A dziś finał procesu Sebastiana M. Pewnie wielu naszym słuchaczom przychodzi teraz do głowy takie zdanie, czy taka refleksja, dlaczego tylko 8 lat za takie zdarzenie? A na przykład Piotr Żak dostał lat 20.
0: Tak, to były oczywiście zdarzenie jedno i drugie było tragiczne, natomiast w przypadku Sebastiana M. tam nie było tego, co przypisano później w procesie w sprawie wypadku na trasie łazienkowskiej. Tu nie było ani ucieczki z miejsca zdarzenia, ani alkoholu w organizmie sprawcy. I kiedy mamy do czynienia z tragicznym wypadkiem kwalifikowanym jedynie z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, grożącą karą jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast w przypadku ucieczki, alkoholu czy narkotyków mamy do czynienia z zaostrzeniem tej odpowiedzialności karnej. Według nowych przepisów jest to zagrożenie do 20 lat, czyli taka kara, jaką dostał sprawca wypadku na trasie łazienkowskiej. To zresztą z tego, co kojarzę, to nawet prokurator w swoim wystąpieniu końcowym mówił, że taka jest możliwa tylko i wyłącznie kara w tej sytuacji.
1: On odpowiada w myśl paragrafu czy artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli...
0: Tak. To jest spowodowanie wypadku, to jest przestępstwo tak zwane nieumyślno-umyślne, czyli chociażby nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego skutkiem jest wypadek, w którym inna osoba odniosła śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
1: Czy paradoks, który wynika z tego, że kierowca może co prawda umyślnie naruszyć zasady ruchu, bo jeżeli się jedzie w granicach 300 km na godzinę, to się to nie dzieje przez przypadek, ale spowodować śmierć człowieka nieumyślnie jest wpisane w ten paragraf?
0: Tak, zawsze było, bo zakładano, że sprawca nie chce, nie ma zamiaru wyrządzić nikomu żadnej krzywdy na drodze. Natomiast ostatnio widzimy szereg takich tragicznych zdarzeń, w których naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdybyśmy powiedzieli drastyczne, to jest nawet mało powiedziane na takie słowo. I ja wiem, do czego pani zmierza, dlaczego tutaj nie ma odpowiedzialności za zabójstwo w tym przypadku. Przy zabójstwie musi być ten zamiar bezpośredni lub zamiar pośredni, polegający na tym, że przewidując możliwość, godzi się po prostu na wystąpienie skutku sprawca. No oczywiście, trzeba by się zastanowić, bo

0: Jeżeli widzimy te wypadki, nawet tragiczne, no to sprawcy oczywiście później mówią, że nie chcieli tego, no ale to wiadomo, że prokurator i sąd później oceniają te wyjaśnienia. Natomiast przyjęcie, że nawet samo wykonanie manewru obronnego w momencie, kiedy pojawił się pieszy czy inny pojazd na drodze takiego pojazdu prowadzonego przez sprawcę, czy to jest wystarczające do przyjęcia tego, że godzili się z tym, że nikogo nie zabiją, bo trzeba cofnąć się troszeczkę wstecz i zobaczyć, jakie było to naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeżeli ktoś dwukrotnie przekracza prędkość dopuszczalną administracyjnie, omija pojazd, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszych, to czy to nie świadczy o tym, że godził się z tym, że zabije innego uczestnika ruchu. Ja oczywiście tutaj głośno myślę. Ja nie oceniam tych sytuacji.
1: Możemy sobie rozważyć, prawda? Bo kodeks karny, tak. W kodeksie karnym zdaje się nie ma takich wątpliwości, bo jeżeli wie pan, ja często o tym myślę, że jeżeli ktoś dwukrotnie przekracza prędkość, tak. I nie zdaje sobie sprawy, że to ogranicza jego manewry, jego sprawczość, jego wpływ na to, co dzieje się na drodze, to może nie powinien mieć prawa jazdy, bo jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy, to znaczy, że jest nie w pełni świadom.
0: Tak, dokładnie. Po to zresztą jest też środek karny przewidziany w kodeksie karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
1: mechanicznych. Po śmierci trzech osób, no tak.
0: No właśnie, po śmierci. Ale pytanie teraz, czy rzeczywiście. Tutaj ja nawet przytoczę te słowa, które dzisiaj powiedział prokurator na sali w sprawie wypadku na A1. Prokurator powiedział, że państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą skali tej tragedii. Bo kiedyś nie przewidziano tego, że rzeczywiście i pojazdy będą, i samochody będą pozwalały na takie osiągi, jakie technika, prawda, w tej chwili pozwala. I nie przewidziało tego, że przy takim naruszeniu, dzięki tym osiągom, będzie dochodziło do takich tragedii. I coś się w nas burzy, we mnie też się burzy, że jedynie do 8 lat pozbawienia wolności za taki dramatyczny wypadek komuś grozi. No, emocje podpowiadają, przecież to było zabójstwo. Jeżeli ktoś w taki sposób prowadzi samochód, to powinien być nie tylko wyeliminowany z ruchu drogowego, ale i ze społeczeństwa, bo to jest człowiek, no znowu nie jest to adekwatne słowo, ale nieodpowiedzialny.
1: No to w takim razie zasadnicze pytanie brzmi, kiedy wypadek może stać się zabójstwem i jak cienka granica jest między wiedziałem, że zrobię coś potwornie niebezpiecznego, ale liczyłem, że nikomu nic się nie stanie, a wiedziałem, że mogę kogoś zabić i mimo to zaakceptowałem taką możliwość.
0: Jeżeli ktoś jedzie i widzi na przykład pieszego na swojej drodze, nie podejmuje żadnych manewrów, bo liczy na to, że ta osoba zejdzie, a następnie dochodzi do potrącenia z różnych powodów, bo ta osoba nie była w stanie, nie zauważyła, to można się by zastanawiać nad tym, czy tutaj właśnie nie doszło do zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Większa wątpliwość jest, jeżeli ktoś jedzie, a nie widzi, dopiero się w pewnym momencie pojawia ta osoba, ale z drugiej strony kontrargument, no przecież kierujący wie, jaka jest droga hamowania, jaka jest droga zatrzymania, bo to nie chodzi o to, że nauczyliśmy się tego. Ale wsiadając do samochodu za pierwszym razem już na kursie na prawo jazdy, widzimy, używając hamulca, ile trwa zatrzymanie pojazdu. I tu wystarczy, no nawet nie trzeba znać praw fizyki, no logika i widzimy coś, obserwacja tego, co się wokół nas dzieje. I tu trzeba by było się zastanawiać, czy w tym właśnie drugim przypadku, czy nie doszło do zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Ale to też znowu podkreślam, to jest cały czas moje myślenie.
1: Jasne. Spotkałem się z taką opinią, czy z taką interpretacją, informacją z samego Sądu Najwyższego. Samo przewidywanie możliwości tragicznego skutku jeszcze nie wystarcza, bo występuje ono również przy na przykład, uwaga, świadomej nieumyślności. Przy zamiarze ewentualnym trzeba wykazać także godzenie się na skutek.
0: Niestety,
1: i te 300 na godzinę wcale nie oznacza, że ja się godziłam na skutek.
0: Znane to jest orzeczenie, także i mnie. I rzeczywiście, i to jest taka sytuacja, kiedy coś w nas się burzy. Tutaj Sąd Najwyższy bardzo słusznie podchodzi do kwestii zamiaru, która jest w naszym prawie karnym ugruntowana od lat w bardzo podobny sposób. I teraz też zastanawiam się, czy nie należałoby przeciąć tego w inny sposób. Oczywiście wymagałoby to nieco przebudowania prawa.

0: prawa karnego, co już w tej chwili zresztą częściowo nastąpiło, i nie wprowadzić tego, co się często nazywa w mediach popularnie zabójstwa drogowego, czyli w przypadku rażącego naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy ta kara nie powinna być grożąca, nie powinna być surowsza.
1: Na no tak, czy ona się nie powinna automatycznie wiązać z zamiarem ewentualnym po prostu?
0: Tak. I wtedy chodzi o to, że gdyby wprowadzono takie przestępstwo, gdzie by było zagrożenie dużo, dużo wyższe, żeby po prostu ominąć konieczność udowadniania właśnie tego zamiaru, co jest często bardzo, bardzo trudne. To się czasem nazywa, prawda, wśród prawników taki skrót penalizacyjny, skrót kryminalizacyjny. Jeżeli czegoś nie możemy udowodnić, to robimy to w taki sposób, żeby łatwiej było, żeby na podstawie innych przepisów łatwiej było skazać taką osobę na karę surową. Tylko to by wymagało oczywiście wprowadzenia odrębnego typu przestępstwa.
1: 3 października. Nowy Sącz. Kierowca Passata potrącił śmiertelnie na przejściu, na oznakowanym przejściu pieszego mężczyznę, przechodzącego prawidłowo przez przejście. Jechał mniej więcej 120 km, przynajmniej 120 km na godzinę, tak mówiła pani prokurator. I co? I to było nieumyślne?
0: No właśnie.
1: Ostatnie zmiany w kodeksie zaostrzyły kary za wyścigi. Zdaniem prokuratury ten kierowca brał udział w wyścigu, a pan Sebastian M. ścigał się z czasem, nie wiem z kim, sam ze sobą? To nie był wyścig?
0: No właśnie, tak samo było naruszenie duże. Tylko tutaj wprowadzono, jeśli chodzi o ten przypadek z Nowego Sącza, może być tak, że ten sprawca, w tej chwili mu przedstawiono taki zarzut, będzie odpowiadał z przepisu przewidującego surowszą odpowiedzialność, bo spowodowanie wypadku w związku z wyścigiem jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Ale jak się patrzy na tą tragedię i to naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przecież tu mieliśmy ogromne przekroczenie prędkości i ominięcie pojazdu, który przepuszczał pieszego. Też trzeba się zastanowić, jak długo ten pieszy. On był, myślę, 4-5 sekund był na jezdni, ten pieszy, który przekraczał, który zginął. No to naprawdę bardzo długi
1: no, ale
0: czas.
1: Jak się jedzie 120 na godzinę przynajmniej, to wie pan,
0: to dokładnie, to nie ma. To droga zatrzymania, to czas reakcji, to będzie zawsze taki sam mniej więcej, prawda?
1: Znaczy, 0,8 do 1 sekund. Naciśnięcie hamulca o takiej
0: droga zatrzymania. Tak. Tak, cała droga zatrzymania będzie tutaj bardzo, bardzo duża, dużo dłuższa niż w przypadku jazdy z prędkością dozwoloną. No zresztą każdy kierujący doskonale wie, że jeżeli przed przejściem dla pieszych zatrzymuje się samochód, to jest dla nas sygnał, żeby się zatrzymać, bo prawdopodobnie ten samochód przepuszcza pieszego. Nawet jak nie przepuszcza, to trzeba się i tak w taki sposób to swoją taktykę jazdy dostosować, żeby przewidzieć, co się na tej drodze dzieje. Zresztą zbliżając się do przejścia też trzeba obserwować przejście, bo w obszarze zabudowanym, poza obszarem zabudowanym też, bo przecież może tam się pojawić pieszy.
1: No. Panie mecenasie, jest w naszym systemie prawnym coś takiego jak, jest uwzględnione coś takiego jak pojęcie sprawiedliwości społecznej?
0: Jak najbardziej. No, to jest jedna z funkcji kary, prawda? Funkcja sprawiedliwościowa, prawda? Artykuł 53 kodeksu karnego tutaj mówi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, ale, tu pomijam parę, biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze, które ma i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Więc z jednej strony oczywiście tutaj musi być ta kara odstraszająca dla innych osób, ale ona musi też być sprawiedliwa. To musi być ta dolegliwość tej kary i to jak najbardziej to poczucie sprawiedliwości społecznej, ono działa w dwie strony. No, z jednej strony sąd musi to uwzględnić, a z drugiej strony sąd też kształtuje poczucie sprawiedliwości i też jak ta kara wpłynie na inne osoby.
1: A czy w przypadku pana Sebastiana M. widzi pan jakieś okoliczności łagodzące?
0: To jest bardzo trudne, mi pani zadała pytanie, dlatego że ja znam tę sprawę tylko i wyłącznie z mediów. I jeżeli ta sprawa tak wygląda, bardzo możliwe, bo ja nie mam podstaw, żeby nie wierzyć w rzetelność mediów, to nie widzę.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Mecenas Krzysztof Dziękuję. Umowski, zajmujący się także sprawami karnymi. Dziękuję panu za rozmowę.

0: diety Zdrowidz Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowidz Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowidz. Spółka z o.o.
2: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Co najmniej 7 osób jest rannych, w tym jedna ciężko po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Policja zatrzymała 19-latka ucznia klasy maturalnej, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.
8: I co ważne, tam na terenie szkoły zespołu szkół zawodowych numer 4 pracuje 4 psychologów, którzy udzielają pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom. Tam na miejscu zdarzenia wykonywane są czynności procesowe, przede wszystkim w postaci oględzin miejsca zdarzenia.
7: Według relacji świadków napastnik wszedł do szkoły i rzucił plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów, po czym uciekł. Po kilkudziesięciu minutach został zatrzymany. Motywy sprawcy nie są na razie znane. Wszystkie turbiny pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim zamontowane. Inwestycja wchodzi w finałową fazę. Prezes Orlenu Ireneusz Fonfara mówi, że to wielki moment w historii polskiej energetyki.
9: Pokazuje, że potrafimy budować wielkie, po raz pierwszy w Polsce, wielkie inwestycje w przemyśle, w którym nie mieliśmy wcześniej doświadczenia. Że znaleźliśmy świetnych partnerów, z którymi mogliśmy to robić i że jesteśmy gotowi do kolejnych wyzwań. Wyzwań, które stawia przed nami świat. Wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym, z koniecznością zmniejszenia użycia paliw kopalnych na świecie, szukania własnych źródeł energii.
7: Pierwsza energia z elektrowni popłynęła w lipcu, ale jej pełne uruchomienie planowane jest za kilka miesięcy. Docelowo Baltic Power zasili 1,5 miliona gospodarstw domowych. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Naukowcy zostali docenieni za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Co to właściwie oznacza? Jak wyjaśnia ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Jacek Jemielity, większość cząstek chemicznych nie jest symetryczna i można je określić jako praworęczne lub leworęczne.
10: To znaczy, że mogą występować w dwóch formach, tak jak obiekt i jego odbicie lustrzane. Właściwości takich par są bardzo podobne, ale w środowisku asymetrycznym one bardzo się różnicują. Takim najbliższym środowiskiem asymetrycznym jest ludzki organizm.
7: Laureaci tegorocznego wyróżnienia zaobserwowali, w jakich warunkach i która z asymetrycznych form związków chemicznych powstaje skuteczniej. A tę wiedzę można wykorzystać na przykład przy syntezowaniu leków. I na tym kończymy te informacje. Kolejne punktualnie o 15 przedstawi Dorota Wojtalczyk. Dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 14.33, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. O 13.00 rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Urzędzie Miasta Ostrołęka. To teraz tam Państwa zabieramy, bo z nami ponownie prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Dzień dobry, panie prezydencie.
12: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
11: Jakie decyzje podejmujecie?
12: Na chwilę obecną podjęliśmy takie działania zaradcze. W dniu jutrzejszym w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 nie odbędą się zajęcia lekcyjne. Jutro będą spotkania z psychologami. Natomiast podjęliśmy również decyzję o tym, że jutro przed ostrołęckimi placówkami oświatowymi będą wzmożone działania patroli Straży Miejskiej oraz z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
11: To już jest czas, żeby podejmować jakieś systemowe, strukturalne działania, to znaczy ochroniarze na stałe, bo o bramkach aż boję się pomyśleć tych wykrywających metale.

0: bo to by oznaczało, że ulegamy jakiejś, niebezpiecznej potrzebie.
1: Myślę, że tak. Ja jutro planuję spotkanie. Będziemy się zastanawiać nad możliwościami zwiększenia bezpieczeństwa w gospodarskich placówkach oświatowych. Jest to dla nas kluczowe i no, to też pokazuje, jaki problem mamy z kryzysem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. No i tej pomocy, która widocznie nie dotarła na czas do sprawcy tego zdarzenia. Myślę, że jutro będziemy już podejmować takie szersze działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Nie wykluczamy kwestii ochrony, nie wykluczamy też wzmożonych działań służb miejskich, natomiast szczegóły na pewno zostaną przeanalizowane po tych jeszcze informacjach, które do nas spływają.
0: Co wiemy, co wiecie o Jakubie Z?
1: Ja oczywiście, te informacje są na chwilę obecną poufne. Służby nie przekazują mi tych informacji z uwagi na toczące się czynności procesowe, zabezpieczanie śladów, przesłuchiwania świadków. Na chwilę obecną służby nie podały mi tych informacji szczegółowych. Natomiast ja też będę chciał uzyskać szczegółowe informacje, jak to wyglądało dotychczas w szkole, czy pojawiały się jakieś oznaki, które mogły świadczyć o tym problemie sprawcy tego zdarzenia.
0: Zespół szkół zawodowych, w którym miał numer 4, w którym miał miejsce ten atak. Szkoła dostanie pewnie no, z oczywistych powodów pomoc, ale inne placówki też się do was zgłosiły o wsparcie?
1: Na tej chwili nie mamy takiej informacji, natomiast tak jak już deklarowałem wcześniej, każdemu uczniowi ostrołęckiej szkoły, jeżeli taka pomoc i wsparcie psychologiczne będzie potrzebna, na pewno jej udzielimy. Działają psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznej, są na miejscu teraz. Natomiast każdy, nawet mieszkaniec Ostrołęki, który poczuł się dotknięty tą sytuacją i czuje się, że wymaga wsparcia psychologicznego, może się do nas zgłosić i my takiej pomocy mu wskażemy, gdzie się może.
0: Wie pan, przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, bo redaktor z lokalnego portalu u państwa mówił, że dezinformacja szaleje i rodzice się niepokoją o dzieci w innych szkołach. Jest jakiś jedno kluczowe miejsce, w którym można dostać zebrane informacje na temat tego, gdzie, co i jak, jakie kroki zostały podjęte, żeby inni mogli się uspokoić.
1: Wszystkie informacje będą na bieżąco podawane w mediach społecznościowych, jak również na stronie miasta Ostrołęki. Jest to jedyne wiarygodne źródło informacji i będę odsyłał tutaj zarówno rodziców i mieszkańców Ostrołęki, żeby na bieżąco zostali informowani o podjętych przez nas działaniach.
0: Dziękuję panu za te informacje.
1: Dziękuję
0: prezydent
1: bardzo.
0: Miasta Ostrołęka Paweł Niewiadomski z państwem w Polskim Radiu 24. A z nami Dariusz Loranty, były policjant, także negocjator policyjny. Dzień dobry, panie Dariuszu.
2: Witam serdecznie państwa.
0: Jaka jest pana ocena tej sytuacji, tego co się wydarzyło?
2: Zależy w jakim aspekcie, ale tak skupiając się jako policjant bez emocji, to mieliśmy zdarzenie przestępcze, które być może będzie miało elementy terroru kryminalnego lub terroru politycznego, bo być może sprawca działał z jakichś pobudek, ale absolutnie na tą chwilę nie wiemy, bo równie dobrze może być to sytuacja, zdesperowany człowiek w stanie silnego kryzysu psychicznego lub chory psychicznie podejmuje zbrodnicze działania. Na tą chwilę nie możemy nic odpowiedzieć odnośnie motywu, chyba że była informacja, że posiadał improwizowany ładunek wybuchowy, co by świadczyło o działaniach z premedytacją, czyli zaplanowanej zbrodni.
0: Bo coś mu się wysunęło z plecaka.
2: To za mało do powiedzenia. Czekam na działania policji. Z tym, że pani redaktor, ja tu powiem, że...
0: Coś, z czego miał się unosić jakiś dym, ja też cytuję to, o czym mówiła nasza reporterka.
2: Być może był to improwizowany ładunek na bardzo prostych, ogólnie dostępnych w kuchni, podkreślmy to w kuchni, materiałach, które w pewnych sytuacjach mają takie nietypowe spalanie o bardzo dużej ilości białego dymu. Ale nie wiemy, co to było. Nie wiemy, co to było. Ale ja, proszę panią, jestem zwolennikiem szerokiego informowania o takich sytuacjach, dlatego, że bardziej niebezpieczna jest plotka, która pomiędzy ludźmi krąży. Natomiast czerpanie informacje z radia czy z innych mediów, które są, przepraszam za określenie, już troszeczkę ogładzone, ale realne. I one uspokajają opinię publiczną. To, że rzecznik policji nie chce nam powiedzieć,

0: powiedzieć, to ja go rozumiem, bo pracowałem. Natomiast jednak to ma tą funkcję uspokajania społeczne, bo plotka, która będzie, która na pewno poszła plotka, że nie ranni, a zabici, nie ośmiu, a setka.
1: A to nie u nas. Natomiast wie pan, to nie u nas, panie Dariuszu.
0: Nie, ja wiem, że w żadnym mediu tego nie było, tylko jeżeli ludzie nie czerpią wiadomości z mediów, gdzie wypowiadają się rzecznicy, przedstawiciel, prezydent miasta, wtedy się tworzą plotki. Dlatego lepiej te wiadomości czerpać z oficjalnych źródeł.
1: Dlatego też prośba, która się pojawiła właściwie na początku od prezydenta miasta, żeby nie publikować, nie rozpowszechniać, nie umieszczać informacji, poczekać na te oficjalne, ale my lubimy taki dreszczyk emocji, prawda?
0: To nie tylko lubimy dreszczyk emocji, ale każda zła sytuacja, troska o najbliższych, troska w ogóle o innych powoduje, że to nas ciekawi, bo chcemy, żeby to zabezpieczyć. Ale tu przyznaję rację prezydentowi, czerpmy informacje z oficjalnych źródeł. Plotka zawsze zwiększa, podnosi do niewyobrażalnych granic tą prawdziwą informację, czyli o ataku, o rannych. Tylko oficjalne źródła.
1: Coś mówi panu informacja o tym, że on się okaleczył i to jest oficjalna informacja, nie plotka. Mówiła o tym pani prokurator, także w Polskim Radiu tak, 24.
0: To dla mnie jest pewnym sygnałem na podstawie analizy podobnych zdarzeń, gdzie sprawca działał w stanie desperacji zaplanowanej, ale pod wpływem silnego wzburzenia i prawdopodobnie element próby samobójczy, jest podyktowany tym, że on chciał się zabić i był to jego elementem, był to jego element całości taktyki działań. Mamy takie sytuacje przy tak zwanych kryminalistycznie zwanych rozszerzonych samobójstwach, gdzie sprawca się okazuje mordercą, a później dokonuje, zabija się. Ale mamy też takie przykłady, że nie zabija się, czy wyjdzie z tego ciężko ranny, natomiast no, wcześniej dokonuje zabójstwa. I tutaj nie należy wykluczać, że jest to taki jego rodzaj manifestacji z jakiegoś powodu, prawdopodobnie nierealnego, że on robi krzywdę innym, ale jednocześnie chce to dobić takim elementem własnej śmierci, plus prawdopodobnie, jeżeli był tam improwizowany ładunek wybuchowy, stworzyć jeszcze jakiś inny punkt tej całej taktyki, czyli wybuch lub pożar.
1: Pan prezydent Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki, mówił, że jutro w tej szkole zajęcia się nie odbędą. Jaką fachową pomoc? Bo próbuję sobie wyobrazić młodzież, która wraca do szkoły po takich wydarzeniach.
0: Ciężko, prawda? Ale jest to potrzebne. Szanowni Państwo, przybliżę Państwu, bo też spotykałem
1: tylko
0: się
1: dokończę,
0: z podobnymi
1: sytuacjami. Wie Pan, ja też mam w głowie mnóstwo refleksji, one spowodowały, że tak się zawahałam trochę, ale jaką właściwą pomoc, co tam się powinno wydarzyć, Pana zdaniem, z Pana doświadczenia, żeby i nauczyciele, i młodzież mogła w miarę spokojnie do tej szkoły wrócić?
0: Już informuję Państwa, na podstawie własnych doświadczeń mieliśmy wydarzenia policyjne w Magdalence. Ja byłem, akurat był to moment, kiedy z jednostki kontrterrorystycznej, wtedy jeszcze antyterrorystycznej, przenosiłem się do Wydziału Terroru Kryminalnego i była wtedy sytuacja Magdalenki. I były prowadzone terapie przez psychologów policyjnych. Uwaga, taka terapia ma na celu, w szczególności ta kierowania do młodzieży, to się nazywa przepracowaniem tego wydarzenia, wywentylowanie emocji. Proszę zwrócić uwagę, że parę osób jest rannych i kilkadziesiąt innych osób widziało to cięcie, bo to sprawca posługiwał się nożem, więc mogło być cięcie lub pchnięcie. I ktoś, kto widział obok tą sytuację, przeżywa, ma taki film w głowie. Mogłem to być ja. Ludzie młodzi, inteligentni, emocjonalni, będzie ten film do nich wracał. Oni muszą to, ja nie jestem terapeutą, znam tylko teorię, znam zasady, muszą to wywentylować, wyrzucić z siebie. Myślę, że w tej szkole jest grono zacnych, doświadczonych, wieloletnich, ja bardziej ufam nauczycielom z takim z 35-letnim stażem, którzy już mieli z różnymi, plus sprawny psycholog, a właściwie w każdej szkole jest pedagog i będzie to przepracowanie. Jak ono dokładnie będzie wyglądało, to po pierwsze nie należy udostępniać warsztatu zbyt jasno, to są ta specjalistyczna

0: licznych rozmowach takich zamkniętych, poświęconych tym, może tam jest miejsce, która terapia byłaby skuteczniejsza. Natomiast to musi być przepracowane. Uważam, że to jest dobra decyzja samorządu. Samorząd ma w dyspozycji psychologów pracujących w takich ośrodkach szkolno-dydaktycznych w różnych miejscach. W powiecie też mamy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie też mamy psychologów zatrudnionych i oni mają wzbudzić ten proces wywentylowania emocji z tej młodzieży, żeby oni jak najmniej bali się przyjść następnego dnia. Udzieli się pewna zbiorowa obawa. Matki nie będą chciały wysłać dzieci, mimo że sprawca zatrzymany. Szanowni Państwo, był pod największy błąd. Apeluję do wszystkich rodziców nastolatków w Ostrołęce i podaję Wam przykład. Jeden z największych przykładów na świecie, gdzie były dwa zamachy terrorystyczne w Londynie, gdzie władze poprosiły, jutro mamy żyć normalnie. Proszę Państwa, większość osób pożyczyło samochody, ci, którzy jeździli samochodami, jak najwięcej osób wsiadło w metrze. To była zbiorowa postawa, ale również ta zbiorowa postawa przyczyni się do odrzucenia tego strachu, który będzie ogarniał duże grupy. Dlatego zachęcam. To są jednostkowe przypadki. Myślę, że w Ostrołęce będzie dobrze przepracowany ten problem, ta sytuacja. Natomiast nie róbcie czegoś, szanowni rodzice, jutro wyślijcie swoje dzieci do szkoły.
1: No tak, ale też nie bagatelizujcie, jeśli jakiś niepokój w was jest, bo taki zespół stresu potrafi wracać.
0: Prawda? Na pewno będzie wracał.
1: To na razie tyle. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dariusz Loranty, były funkcjonariusz policji, także negocjator policyjny ze swoim doświadczeniem dla państwa. A z nami Robert Walenciak, Tygodnik Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Za chwilę prawdopodobnie poznamy zarzuty, które otrzymał młody lekarz ze Szpitala Południowego, pan Dawid K. No, dyskusja na temat tego, dlaczego tak długo i za co powinien być odpowiedzialny, już swoje przeszła. To się pewnie pan ze mną zgodzi. Uśmiecha się pan nawet. No tak, bo no tak. Wielu naszych słuchaczy to już na pewno wie, za co powinien zostać skazany i tak dalej, i tak dalej. Czego się pan spodziewa?
2: No, prokuratura prowadziła dwa śledztwa, prawda? Pierwsze dotyczyło oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. No więc no, któreś z tych, a może i obydwa z tych obydwu paragrafów może otrzymać zarzuty. No a potem będzie to wszystko się toczyło tak, jak powinno się toczyć, czyli są zarzuty, odpowiedź, być może sąd. No tak to ma być. Tak wygląda państwo.
1: No tak, ale też ciekawa sprawa pieniędzy, które pan doktor zwrócił na konto szpitala, a potem szpital mu te pieniądze odesłał, bo niby z jakiego powodu miałby je zwracać, prawda? Jakieś korekty faktur wysłał. No to jest kolejna sprawa. Dziś jest przynajmniej kilka takich w naszej przestrzeni medialnej, na których rozstrzygnięcie czekamy.
2: Jest sprawa, bo tę sprawę przecież widzimy w dwóch jakby przestrzeniach. Pierwsza przestrzeń to prawna, czyli prokuratura, potem być może rozprawa sądowa, być może wyrok. Nie spodziewam się ułaskawienia, jeżeli ten wyrok zapadnie, ale to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest ta przestrzeń publiczna, przestrzeń debaty publicznej. No i cóż, no... Po pierwsze wyrok na tego młodego człowieka już zapadł, już opinia publiczna swoje wie i tutaj niewiele się zmieni. No ale z drugiej strony też no, oczekujemy od państwa, by państwo reagowało na takie no, gorszące rzeczy, no bo z tych informacji, które dostały się do opinii publicznej, no to wynikają, no to jest straszne i paskudne i nie może tak na to funkcjonować. Państwo, jeżeli ma mieć szacunek do siebie i ma cieszyć się szacunkiem obywateli, nie może na takie rzeczy sobie pozwalać.
1: Myśli pan, że to politycznie jeszcze będzie szkodzić Koalicji Obywatelskiej, czy to mleko już się rozlało i tylko je zbieramy? Znaczy nie my, oni.
2: Oni zbierają. Tak. Myślę, że będzie szkodzić. Tak, to zawsze szkodzi. To się mówi zawsze tak, a kto miał głosować,

0: kto miał, znaczy zawsze się idzie i głosuje się na swojego, a i temu swojemu się wybacza błędy, no bo przecież ten drugi jest gorszy. I to samo dotyczy i PiSu, i Platformy.
1: Panie redaktorze, ale myślę, że... jeśli pan pozwoli, bo tak? Zupełnie na gorąco Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, właśnie o zarzutach dla pana doktora Dawida K.
2: Dziś na konferencji prasowej chcielibyśmy przedstawić dotychczasowy stan wszystkich śledztw prowadzonych w prokuraturze okręgowej w Warszawie w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu warszawskiego szpitala południowego. Aktualnie w prokuraturze okręgowej w Warszawie prowadzone są 4 śledztwa dotyczące nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. 2 z tych śledztw zostały wszczęte w czerwcu po pierwszych doniesieniach medialnych, po przeprowadzonych pierwszych czynnościach sprawdzających. Pierwsze śledztwo dotyczy oszustwa na szkodę warszawskiego szpitala południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktur i wyłudzeniem kwoty około 500 tysięcy złotych nienależnych poborów osiągniętych przez jednego z lekarzy. Jeśli chodzi o to postępowanie, w ciągu ostatnich 4 miesięcy zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze szpitala południowego, ale również ze szpitala brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony. Zabezpieczono dokumenty z Rady Dzielnicy Ursynów. Zwrócono się do stacji telewizyjnych o przesłanie płyt z nagraniami określonych programów, w których miał występować lekarz. Przesłuchano również niezbędnych świadków związanych z rozliczaniem składanych faktur. Uzyskano ponadto wszelkie możliwe dane elektroniczne, które były do uzyskania. Zwróciliśmy się do operatorów telekomunikacyjnych, do władz szpitala o nadesłanie wszelkich logowań do sprzętu komputerowego, do bramek wejściowych, do parkingu szpitalnego. Nawet zwróciliśmy się o nadesłanie danych informatycznych do linii lotniczych. W oparciu o te bardzo szerokie dane zlecona została i uzyskana przez zlecona CBA i sporządzona przez CBA analiza wszystkich tych informacji, danych, zeznań. Informacje, które zostały uzyskane, a wynikają z tej analizy, wykazują, że w wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie szpitala południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego. W związku z takim wynikiem analizy wydane zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów i wczoraj zostały Dawidowi K. ogłoszone zarzuty. Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa w namieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w szpitalu południowym, które rozliczały te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mieniem. Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w szpitalu południowym na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami. Wczoraj odbyły się w prokuraturze okręgowej w Warszawie czynności procesowe z podejrzanych. Wzięło w nich dodatkowo udział 3 prawników, 2 obrońców oraz pełnomocnik pokrzywdzonego szpitala południowego. Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył bardzo obszerne, wielogodzinne wyjaśnienia. Zawnioskował o dostęp do akt o udostępnienie mu

akt zapowiedział i zaznaczył, że po zapoznaniu się i z analizą, i z tymi wszystkimi dokumentami, danymi, które stanowiły podstawę do wydania tej analizy, do sporządzenia tej analizy, złoży dodatkowe obszerne wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych wolnościowych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone. To jest pierwsze, proszę Państwa, postępowanie. Dynamika jego była dość szybka, biorąc pod uwagę jeden wątek, który był badany. Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach będą wyznaczone nowe terminy przesłuchania. Jest taka deklaracja zarówno do przesłuchań w tej sprawie, jak i w innych postępowaniach, które są nadzorowane w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Możemy spodziewać się również ewentualnych wniosków dowodowych, które będą w ciągu najbliższych tygodni rozpoznawane. Jeśli chodzi o drugie postępowanie, zostało ono również wszczęte w czerwcu tego roku. Dotyczy ono zdecydowanie szerszych wątków. Jest bardzo obszerne zarówno pod względem już dokonanych ustaleń i przeprowadzonych czynności. Badamy tutaj działania różnych osób, zarówno ze szpitala odpowiedzialnych za prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem Szpitala Południowego, jak również w zakresie funkcjonowania nadzoru nad Szpitalem Południowym przez władze miasta stołecznego Warszawy. Mówimy tutaj o różnych wątkach, które są badane. Tych wątków jest kilka. Bo mówimy nie tylko o odpowiedzialności władz szpitala w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem SOR-u, nie tylko z nieprawidłowym rozliczaniem faktur składanych przez lekarzy, nie tylko z innymi okolicznościami, które były alarmowane w zeznaniach świadka, który nakreślił, no można powiedzieć, szkielet tego postępowania, czyli doktora Jędrzejewskiego, ale weryfikujemy również inne wątki, które są bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania no nie tylko samego Szpitala Południowego, ale i w ogóle i służby zdrowia, i samego bezpieczeństwa poszczególnych osób, które również w tym postępowaniu mają status pokrzywdzonych. Tak jak wspominałem na poprzednich konferencjach prasowych, pierwsze śledztwo zostało nakreślone przez zawiadomienie, schemat prowadzenia śledztwa. W pierwszej sprawie, gdzie Dawid K. usłyszał zarzuty, został nakreślony przez zawiadomienie pisemne pokrzywdzonego, czyli Szpitala Południowego, który przesłał niezbędną dokumentację i w oparciu o tą dokumentację i następnie gromadzoną, weryfikowaną, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W tym drugim śledztwie schemat prowadzenia postępowania z uwagi na wielowątkowość, brak oficjalnego zawiadomienia od jakiegokolwiek pokrzywdzonego jest zdecydowanie utrudniony i dynamika gromadzenia materiału dowodowego jest zupełnie inna. Na tym etapie mogę potwierdzić, że w ramach wszystkich wątków objętych tym śledztwem przesłuchano w sumie 168 osób. W oparciu o te przesłuchania, a praktycznie każda osoba, która jest przesłuchiwana na wszelkie, na okoliczność wszelkich wątków objętych tym postępowaniem, uzyskano już pewne informacje, które pozwoliły na zweryfikowanie zeznań złożonych w czerwcu przez doktora Emila Jędrzejewskiego. Musimy do tego, do tych czynności, do tych zeznań musimy nawiązać, bo tak jak przekazywałem Państwu chyba na drugiej konferencji prasowej w zeszłym, kilka miesięcy temu, to były bardzo długie zeznania, ocenione jako bardzo wartościowe, bardzo szerokie i w tym momencie, po przesłuchaniu 168 osób przez
które to zeznania i

0: Weryfikowaliśmy pierwotne założenia tego śledztwa, przez które to zeznania weryfikowaliśmy możliwości dowodowe, bo przesłuchaliśmy wszystkich świadków wskazywanych przez doktora Jędrzejewskiego. Przesłuchiwaliśmy wszystkie osoby, które pojawiały się w dokumentacji gromadzonej cyklicznie. Możemy na tym etapie już potwierdzić, że zeznania doktora Jędrzejewskiego, które były złożone w drugim terminie przesłuchania w czerwcu, nie są tak kategoryczne, jakby się wszyscy spodziewali, zwłaszcza po obejrzeniu pamiętnego wywiadu w Kanale Z. Mogę potwierdzić, zostałem do tego zobowiązany, że są to zeznania świadka głównie ze słyszenia, a nie świadka naocznego. Są to zeznania, gdzie stopień kategoryczności jest bardzo ograniczony.
1: I to był rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba o zarzutach, które usłyszał Dawidka. To między innymi zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości, 583 500 zł, to jest skala tego oszustwa. A prokuratura sprawdziła wszystko, co można, czyli wystawione przez pana doktora faktury, ale także na przykład logowania w parkingach, czy próby wyjazdów za granicę i tak potwierdziło się, nie zawsze był w pracy, często go tam nie było, bywał nawet również w tym czasie za granicą. Więcej komentarzy na ten temat w Polskim Radiu 24 już wkrótce.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Dlaczego zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli? Na razie nie wiadomo. 19-letni nożownik z Ostrołęki w rękach policji. Lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie z prokuratorskim zarzutem. Wczoraj Dawidka został przesłuchany. Prokurator żąda 8 lat więzienia, obrońca uniewinnienia. Wyrok na sprawcę tragicznego wypadku na A1 za 2 tygodnie. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Osiem osób jest rannych, stan dwóch poszkodowanych jest ciężki. Tak jest po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. Do tego ataku doszło przed południem. 19-letni były uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaczął zadawać rany koleżankom, kolegom i nauczycielom. Po ataku uciekł ze szkoły. Policjanci zatrzymali go w pobliżu plaży miejskiej. Część uczniów zabarykadowała się w klasach, a pozostałych ewakuowali strażacy. W zespole szkół zawodowych numer 4 policja zabezpiecza ślady, prowadzi też czynności. Według policji wśród rannych jest jedna osoba postronna. Zwiększono też strefę bezpieczeństwa w okolicy szkoły. Przekazał w TVP Info oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, nadkomisarz Tomasz Żerański.
4: Powiększona została strefa, dlatego że na miejsce również będą pracować na miejscu policyjni i pirotechnicy. Dlatego ta strefa bezpieczeństwa została poszerzona do 150 metrów.
3: Funkcjonariusze zabezpieczyli też plecak napastnika, bo jak mówi jedna z uczennic, przed atakiem podpalił go, aby zrobić zamieszanie i wtedy zaatakował. Jak dodała dziewczynka, napastnik chciał, to cytat, aby w jego urodziny było głośno. 19-latek też jest ranny, według służb mógł zranić się sam. Po zaopatrzeniu medycznym zostanie przesłuchany. Władze Ostrołęki zorganizowały pomoc psychologiczną, mówił w Polskim Radiu 24 prezydent tego miasta Paweł Niewiadomski.
5: Zarówno dla uczniów zespołu szkół zawodowych numer 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych i to zostało wykonane. Natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady, służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
3: O to, aby nie uderzać w edukację zdrowotną, apelował na naszej antenie dr Piotr Sieńko z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Przenosimy się do Ostrołęki. Tam zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Głos zabiera wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
6: W konferencji prasowej zabierze głos wojewoda mazowiecki Frankowski Mariusz, komendant miejski policji w Ostrołęce Mirosław Olszewski, wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska oraz mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
7: Dzień dobry, szanowni państwo. Jesteśmy tutaj w Ostrołęce

0: Jesteśmy po sztabie kryzysowym zorganizowanym przez miasto Ostrołęka. Po sytuacji, która miała miejsce dzisiaj, ataku nożownika. Pierwsza rzecz, kluczowa, ucinając wszelkie spekulacje, sprawca został ujęty. Jest to mieszkaniec z Ostrołęki, to jest uczeń tej szkoły, 19-latek, który no, zaatakował dzisiaj osoby w tym zespole szkół zawodowych. Natomiast mogą mieszkańcy Ostrołęki, przede wszystkim dzieci, nauczyciele, wszystkie osoby, ale też rodzice czuć się bezpiecznie. To pierwsza sprawa, ucinając spekulacje też, które się zaczynają pojawiać w mediach. To jest też obywatel Polski, odpowiadając na pytania, bo takie spekulacje w mediach też się pojawiają. Więc to pierwsza kluczowa kwestia. Druga kwestia, zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali i z naszych informacji na teraz żadnej z tych osób nie zagraża życie, ale jeszcze czekamy na ostateczne potwierdzenie. Do 2 osób będziemy na ten temat też na bieżąco Państwa informować. Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne i tak jak wspomniałem dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia. Co do samego przebiegu i szczegółów zdarzenia, to pozwolicie Państwo, że to już udzieli to policja. Co do tego, jakie czynności zostały podjęte przez miasto Ostrołęka jako organ prowadzący, dyrekcję szkoły i jakie kolejne działania, to te kurator, też kurator, mazowiecki kurator oświaty. Ja chciałem powiedzieć, że w tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach. Co do kwestii na przyszłość systemowych, to będziemy też po analizie dokładnej wyciągać wnioski i ewentualnie te działania na przyszłość podejmować. Tyle z mojej strony. To są najważniejsze rzeczy. Nic nikomu się nie stało na teraz i mam nadzieję, że tak pozostanie. To jest dzisiaj najważniejsze i też wszyscy dzisiaj mieszkańcy Ostrołęki, ale przede wszystkim rodzice i dzieci mogą czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Panie komendancie.
1: Szanowni Państwo, dziś około godziny 11.05 dyżurny mojej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o 19-letnim uczniu jednej ze szkół ostrołęckich. Uczniu, który wszedł do szkoły z ostrymi narzędziami i tymi narzędziami atakował swoich kolegów oraz nauczycieli. Na miejsce zostały zadysponowane wszystkie będące w dyspozycji dyżurnego załogi. Policjanci byli tam po kilku minutach. Od razu podjęto działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w szkole uczniom i nauczycielom. Sprawcy w tym momencie już w szkole nie było, więc podjęto bardzo szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Po niespełna 30 minutach sprawca ten został zatrzymany na plaży miejskiej, gdzie został obezwładniony. W chwili obecnej przebywa pod naszym nadzorem w szpitalu. W tym momencie na terenie szkoły prowadzone są czynności dochodzeniowe śledcze pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ostrołęce i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o nasze informacje. W tym momencie w Ostrołęce jest bezpiecznie, są dedykowane patrole, które patrolują miasto, ale ze względu także na charakter zdarzenia to prosimy także mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsc, które policjanci zabezpieczyli fizycznie, chociażby z ciekawości, dlatego że są to jeszcze miejsca, gdzie prowadzimy własne czynności po to, żeby poczynić wszelkie niezbędne w tej sprawie ustalenia.
2: A jakie siły i środki zostały na miejscu zadysponowane? Bo mieliśmy też takie informacje od mieszkańców, że nawet śmigłowce latały, ale nie wiem, czy to jest prawda.
1: Komenda miejska nie dysponowała śmigłowcami, to jeżeli była taka sytuacja, to był przypadek, to było kilkudziesięciu ponad policjantów, bo to byli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce. Został ogłoszony alarm. On w miarę wcześniej został z powrotem wycofany, dlatego że sprawca został dość szybko zatrzymany i teraz skupiamy się na tych działaniach śledczych.

0: sprawca się chował, uciekał? W jakich okolicznościach został
1: zatrzymany? Pan powiedział, że został rozwładniony. Czy stawiał opór, czy miał jakieś niebezpieczne narzędzia? Czy policjanci użyli siły?
2: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie.
0: Jakie?
2: To był nóż w formie maczety.
1: On go trzymał w ręku, leżał koło niego ten nóż, on stał.
2: On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia.
0: I używał.
2: Więc policjanci, żeby go bezwładnić, musieli wezwać go do odrzucenia tego narzędzia, no i użyć tej siły, żeby
1: go. Kiedy policjanci go znaleźli, rozumiem, on tym nożem próbował sobie
2: on już
1: zadać radę,
2: już
1: tak?
2: Zadał, ale trzymał jeszcze narzędzie. No dysponował tym narzędziem.
0: I to były rany nadgarstku?
2: Tak.
0: I czy to jest ten sam nóż, którym atakował uczniów i nauczycieli?
2: To proszę pani, będziemy musieli dopiero ustalić. To nie mam jeszcze pewności, temu właśnie służą czynności procesowe.
0: A co wiemy na temat tych osób, które były atakowane? Nauczyciele, uczniowie i też dwie osoby postronne. Czy możemy coś więcej na ich temat powiedzieć? Czy on je zaatakował już po ucieczce ze szkoły?
2: W trakcie ucieczki. To było w trakcie ucieczki. Te osoby postronne przebywały w parku. Były to absolutnie osoby postronne, niezwiązane w ogóle ze szkołą.
0: Dorosłe.
2: To były przypadkowe osoby.
0: Dorosłe osoby?
2: Dorosłe, tak.
0: I jakie są teraz dalsze czynności? Rozumiem, że czy ten mężczyzna jest w ciężkim stanie? Jaki jest jego stan?
2: Nie. Na temat jego zdrowia wolę, żeby się wypowiadali medycy, ale no, jest w stanie niezagrażającym jego życiu.
0: Czy może w takim razie zostać już przesłuchany?
2: Jak czynności medyczne zostaną zakończone, będzie w naszej dyspozycji, czyli znajdował się w tak zwanym PDOZ-cie, to tak, rzeczywiście, to będziemy wtedy wykonywali z nim czynności procesowe.
0: Czy on jakoś tłumaczył, coś mówił policjantom podczas zatrzymania, po zatrzymaniu?
2: Proszę mi wybaczyć, ale nie mogę udzielać takiej informacji.
3: A proszę powiedzieć, jak wyglądają teraz działania tam na miejscu? Chodzi mi o ten plecak, który został zabezpieczony przez służbę. Informacje, że tam mogły być profesjonalne ładunki wybuchowe. Czy ma ten temat?
2: To sprawdzimy, dlatego plecak został zabezpieczony tak, jak gdyby znajdowały się tam jakieś urządzenia niebezpieczne i nasi pirotechnicy podejmą ten plecak i te urządzenia i zbadają, wtedy będziemy mieli pewność. Teraz nie jesteśmy w stanie Państwu na 100% powiedzieć, co to jest.
1: Czy ta osoba była notowana wcześniej, miała jakieś konflikty z prawem?
2: Tak. Był notowany za posiadanie narkotyków. Posiadanie narkotyków.
1: To była jednorazowa
2: sytuacja, tak. Niewielka ilość narkotyków.
1: I to był zatrzymany w tej sprawie? Była
2: tak.
1: Sprawa w sądzie?
2: Było tak, było postępowanie.
1: Jak się skończyła ta sprawa?
2: O ile dobrze pamiętam, zostało umorzone. To postępowanie ze względu na nieznaczną ilość narkotyków.
4: Najważniejsze informacje z tej konferencji od wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli, 2 osoby postronne. To były osoby, które były w parku, przez który ten młody człowiek uciekał. 10. osobą jest ranny. On sam, słyszeli państwo, miał przy sobie nóż, maczetę, którą się okaleczył. Jakub Z. to uczeń klasy maturalnej, który ma na swoim koncie zatrzymanie za posiadanie narkotyków i ta informacja, że nie poniósł surowych konsekwencji, bo ilość narkotyków była niewielka. Na razie trwają czynności z nim związane, stan jego zdrowia nie zagraża jego życiu. Więcej informacji, jak pewnie się państwo domyślają, na tę chwilę policja nie jest w stanie podać. A ten plecak, bo informacja o nim też pojawia się w przestrzeni publicznej, który miał ze sobą w szkole, został zabezpieczony przez pirotechników i potraktowany tak, jakby miało coś w nim być, co nie oznacza, że coś w nim było. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski mówił, że w Ostrołęce jest w tej chwili bezpiecznie i zależy nam, żeby ta informacja także do państwa dotarła. Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl. Dzień dobry.
5: Dzień
4: Pani
5: dobry.
4: Katarzyno.
5: Dzień dobry.
4: Szkoła? Najlepsze miejsce, żeby coś zademonstrować? Miejsce publiczne? Nie wiem, kościół i tym podobne? Hala sportowa? Nie wiem, co jeszcze. Po to, żeby coś zademonstrować?
5: No tak, to są takie miejsca, nie dość, że publiczne, to jeszcze są to miejsca o ładunku symbolicznym, bo jak pomyślimy sobie o szkole, to szkoła to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest też taka reprezentacja i przyszłości, obietnicy państwa, że wszystko będzie dobrze. W przypadku świątyni, w przypadku kościoła mamy reprezentację

0: sakrum i wspólnoty, czy też inne miejsca publiczne mogą mieć ze sobą taki mocny ładunek, a przez to zostać zauważone.
1: W informacjach nasi słuchacze słyszeli fragment relacji, czy cytat z relacji jednej z osób ze szkoły, że on miał urodziny i chciał, żeby było o nim głośno. To i miejsce, i okoliczności. No, nad motywacją możemy się tylko zastanawiać, bo szczegółów nie znamy.
0: No właśnie, to też nie jest to tak, że nie chcemy tu stawiać żadnych diagnoz, tak, szczególnie diagnoz psychologicznych na odległość. Natomiast zwykle nie ma jednej przyczyny, bo to jest, może być splot wielu różnych czynników. I te urodziny, być może były to 18 urodziny. To jest taka symboliczna data, kiedy wkraczamy w dorosłość i zastanawiamy się nad tym, co dalej. Być może była to osoba
1: tylko,
0: w kryzysie.
1: Że oficjalna informacja, że to 19-latek, więc...
0: 19 lat.
1: Tak, więc tyle. No, ale i tak.
0: Ale też mogła to być osoba w kryzysie, którego nikt nie zauważył. Pamiętajmy o tym, że dużo się mówi o kryzysie psychiatrii, psychologii, terapii w Polsce i tym niedoborze związanym z opieką nad młodymi osobami, ale też nie tylko. Więc gdzieś w tym takim naszym zabieganiu, przebodźcowaniu nie możemy nie zauważać takich jednostkowych dramatów. I podobnie właśnie ten dzień urodzin miał być takim, taką manifestacją tego napięcia, pokazania, że być może nie do końca tam się wszystko dobrze dzieje.
1: Rozmawiamy dziś w Polskim Radiu 24 z ekspertami o tym, co się wydarzyło, także o tym, co mogło poprzedzać takie zdarzenie. Cytowałam wyniki pewnego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rówieśnicy 2026. 87% badanych doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. Większość z tych liczb jest powyżej 50, 60, 70 nawet procent. One mówią o wykluczeniu z grupy, czy wykluczeniu z aktywności online, o różnych formach cyberprzemocy, o przemocy fizycznej, o krytykowaniu wyglądu, wyśmiewaniu. I zadałam wcześniej pytanie jednemu z naszych gości, czy my możemy rozpoznać taką sytuację i wyłuskać człowieka, który jest w kryzysie. Ale pani mówi, że jeżeli wszyscy jesteśmy w kryzysie, to jak mamy zauważyć kogoś, kto jest w takiej sytuacji jak my?
0: To jest bardzo trudne, bo szkoła jest takim miejscem...
1: Może nie wszyscy, może większość z nas, tak?
0: Tak, większość, tak. Mm-hmm. To jest dosyć... Tak.
1: Albo spora grupa.
0: Daleko idę, spora
1: jasne,
0: grupa.
1: Jasne, jasne. Dlatego się poprawiłam, tak.
0: Z tych samych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, notabene 5 października ruszyła kampania na rzecz ochrony dzieci, kampania Dzieciństwo bez przemocy pod hasłem Przemoc odbiera dzieciom moc i ona jest związana tym razem w tym roku z przemocą psychiczną. I badania tej samej fundacji mówią o tym, że aż 79% dzieci i młodzieży w Polsce doświadcza przemocy. I to nie jest tylko i wyłącznie przemoc rówieśnicza, ale również ze strony bliskich dorosłych, czyli tych, których mamy w naszym otoczeniu. Może to być ojciec, matka, dziadek, ktoś z rodziny. Ja nie będę stawiała tutaj jakichś diagnoz czy recept, ale myślę, że taka uważność na drugiego człowieka, że jednak w szkole my nie uczymy dzieci nie wiem, komunikowania swoich potrzeb, mówienia o swoich napięciach, tylko jesteśmy w takim trybie odhaczania kolejnych testów, odhaczania kolejnych zadań, klasówek, sprawdzianów, prac domowych, a gdzieś ten młody człowiek jako jednostka ginie.
1: No tak, nie jesteśmy w stanie obie ocenić, jak wielu, także z naszych słuchaczy, w ogóle jak wielu z nas jest w pewnym kryzysie psychicznym, ale w kryzysie relacyjnym kto wie, czy nie jesteśmy takim społecznym, to kto wie, czy nie jest
0: tak.
1: Większość z nas. A jedno może wynikać z drugiego, albo ściśle jedno z drugim się wiązać.
0: Dokładnie tak. Mamy badania, które mówią, że i sławną rodzinę, i sąsiedztwa, i te wspólnoty. Mamy kryzys autorytetów. W szkole nie mamy ciągle czasu na to, żeby właśnie pochylić się nad tą młodą osobą. To jest takie, to co nazywał jeden

0: klasyków socjologii Durkheim, że to jest osłabienie integracji społecznej. I to osłabienie integracji społecznej doprowadza do tego, że człowiek zostaje sam ze swoim gniewem, bo tutaj też mogła narastać frustracja z różnych powodów. Czy to z powodu tego, co się działo w domu, w szkole. Klasa maturalna to również podejmowanie decyzji o dorosłości, więc gdzieś ten gniew pozostawał, a teraz znalazł swoje ujście właśnie w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Ostrołęce.
1: No dobrze, pozwolę sobie na ostre sformułowanie czy pytanie. Proszę mnie poprawić albo zredukować moc tego, co chcę powiedzieć. Bo czy najbardziej zasadnicze czy uzasadnione pytanie w tej chwili to, gdzie jest rodzina, gdzie jest dom, gdzie jest to najbliższe otoczenie, jeszcze zanim zapytam o szkołę?
0: Myślę, że rodzina jest na miejscu swoim, tam gdzie była, ale my jesteśmy trochę w takim stanie przejściowym, to się nazywa stan anomii, czyli te stare zasady runęły, na przykład takie związane z tym, że szacunek należy się dorosłym, tak? Albo że jeżeli chodzimy do szkoły, to najważniejsze są dobre wyniki.
1: Mówi pani o takich relacjach generacyjnych, tak? Ogólnych.
0: Tak, dokładnie tak, ale też w to, w jakim my jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, że nie ma już tego, co jest czarne i białe. Mamy ciągłe podziały, polaryzację, przebodźcowanie i ci rodzice też nie potrafią się odnaleźć. Na szczęście różnego rodzaju fundacje, również Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, organizuje warsztaty dla rodziców, takie, które są wspierające właśnie rodziców nastolatków w takich kryzysach, jak tutaj miały miejsce. Tutaj to oczywiście zostało doprowadzone do ekstremalnej granicy, ale my też musimy nauczyć się jako rodzice rozpoznawać te symptomy. Bo to nie jest tak, że wystarczy dziecko zapytać, czy nie jest głodne, czy wyspane, czy zdrowe.
1: A nawet zapytać,
0: tak
1: jak się masz i jak usłyszymy tak. OK, prawda, to zostawiamy
0: to
1: temat.
0: Dalej.
1: Wie pani, ostatnio kilka dni temu rozmawiałam z prezeską Fundacji Twarzy Depresji, która też mówiła o tym, że proponują na przykład nauczycielom takie lekcje i szkolenia, i lekcje, które pozwoliłyby nauczyć się wychowawcom, nauczycielom odczytywać różne symptomy u młodych ludzi. Myślę, że to niezbędne. Wspomniała pani o pewnym stanie anomii, w którym jesteśmy. Tylko żeby doprowadzić nas wszystkich do takiej zmiany, potrzebne są długie, długie lata, jeśli nie pokolenia. To aż boję się pomyśleć, ile czasu potrzeba, żebyśmy spróbowali ten trend zatrzymać, odwrócić.
0: No faktycznie może to być czas jednego pokolenia, ale jakby społeczeństwo punktowo znajduje się co jakiś czas właśnie w takim stanie anomii i to jest kwestia czasu, żeby wypracować te zasady. I myślę, że jeszcze za naszych czasów do tego dojrzejemy, bo to jest też kwestia takiej dojrzałości, refleksyjności, zauważenia tego, jakimi napięciami żyjemy, a te napięcia już są diagnozowane. To jest chociażby samotność, tak? Samotność nie tylko młodych osób, ale w ogóle. To co powiedziałyśmy wcześniej, rozpad wspólnoty, rozpad, jakby upadek autorytetów. Natomiast są takie pozytywne, że tak powiem, elementy, bo na przykład z naszych badań dotyczących młodych dorosłych, które robimy wraz z Dorotą Peret-Jatkowicz w naszej firmie badawczej Year Center dotyczące młodych dorosłych, wynika, że takim ostatnim, najważniejszym autorytetem dla młodych osób jest matka. Nie jakaś postać fikcyjna, ale matka. Ojciec również, ale
1: i cały czas tak jest?
0: Tak. I to wynika z tego, że ta matka jest taką autentyczną postacią, czyli ona już nie jest spiżowym autorytetem, który zawsze sobie daje radę, ale dziecko widzi, młody człowiek widzi, że matka też ma swoje jakieś zakręty, ale po tych zakrętach wstaje i jest wsparciem dla tego młodego człowieka. Więc tutaj myślę, że to są
1: albo
0: chociażby te warsztaty.
1: Albo
0: powinna
1: może być.
0: Albo może być, bo chyba najważniejsze jest to, żeby

0: pokazać młodemu człowiekowi, że właśnie w sytuacji kryzysu może przyjść do swojego rodzica i o tym porozmawiać.
1: Ale pani tu wraca, tak. do bazy. Do sedna,
0: tak.
1: do źródła.
0: To jest baza. Mhm. To jest baza, żebyśmy gdzieś potrafili na chwilę się zatrzymać. To jest, ja to nazywam takim wychodzeniem ze swojej strefy komfortu, ze swojej, swojej własnej bańki bezpieczeństwa, bo my jako rodzice również jesteśmy bardzo zmęczeni, przebodźcowani. I są takie memy w mediach społecznościowych, że do dorosłego człowieka, do mamy zwykle, ten nastolatek przychodzi o godzinie 23:59, kiedy wydaje nam się, że już dobijamy do bazy, a ten nastolatek dopiero wtedy jest gotowy na to, żeby opowiadać o swoim życiu. Więc trzeba się trochę przełamać, wziąć oddech i wysłuchać, co ma do powiedzenia.
1: Chętnie zadam pani pytanie, jak... ale potrzebowałybyśmy na to długiej audycji. To może poproszę panią o refleksję. Została nam minuta, to może już nie będę się wtrącać i przeszkadzać, tylko ja bym chętnie, także jako rodzic, ten czasem zmęczony i żyjący w swojej bańce, pewnie jak wielu naszych słuchaczy, chętnie bym usłyszała coś ważnego.
0: Ja myślę, że tutaj jest nie tylko kwestia szkoły czy rodziny, ale również bardzo duża rola mediów, bo media mają tutaj również ogromną rolę, jeśli chodzi o rozdmuchiwanie tego typu sytuacji, bo to jest, jeżeli nie będziemy tego tak bardzo rozdmuchiwać, to tym mniejsza pokusa dla naśladowców, więc większe skupienie na tym, żeby ten młody człowiek miał odwagę, żeby mówić o tym, że zauważył coś niepokojącego, co robi kolega, ale też żeby miał odwagę, żeby zwrócić się do dorosłej osoby po pomoc, żeby ona chociaż w małym ułamku była dla tego młodego człowieka autorytetem.
1: Dlatego bardzo się staramy nie oceniać, tylko analizować dziś w Polskim Radiu 24. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Katarzyna Krzywicka-Stonek, socjolożki.pl, z państwem.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie

0: oczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. 10 osób jest poszkodowanych w wyniku ataku nożownika na szkołę w Ostrołęce na Mazowszu. To najnowsze informacje przekazane po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Wśród poszkodowanych jest sprawca, to 19-letni uczeń tej szkoły. 9 osób trafiło do szpitali, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
1: Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne i dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
0: Sprawca ataku niczym się nie wyróżniał, relacjonuje jedna z uczennic.
2: Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
0: 19-latek po ataku próbował uciec. Po kilkudziesięciu minutach zatrzymali go policjanci. Na miejscu wciąż pracują służby. Motywy sprawcy nie są znane. Były lekarz ze Szpitala Południowego w Warszawie i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawidka usłyszał zarzut. Odpowie za popełnienie oszustwa na kwotę ponad 580 tysięcy złotych. Dawidka nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych, wolnościowych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych.
0: Dawidka ma też zakaz opuszczania kraju. Został mu zatrzymany paszport. Były szef niemieckiego wywiadu aresztowany. Prokuratura zarzuca Augustowi Hanningowi szpiegostwo i zdradę. Polityk miał sprzedawać za granicę wynoszone przez wspólnika dokumenty i ustalenia Federalnej Służby Wywiadowczej. Możliwe, że robił to od 2010 roku. Miał kontakty z ludźmi w Rosji oraz Izraelu, ale tajne informacje miały być przekazane do Azerbejdżanu. Choć za oknem nadal niemalże letnia aura, to w najbliższych dniach możemy spodziewać się zmiany pogody. Szybciej będzie zapadał zmrok, zacznie padać deszcz, tworzą się również mgły. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, warto nosić odblaski. Przypomina o tym ogólnokrajowa akcja pod hasłem Świeć przykładem. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi nie tylko w terenie zabudowanym, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: Jest też wiele miejsc w mieście, które są po prostu ciemne i ten odblask na pewno z punktu widzenia bezpieczeństwa będzie miał duże znaczenie. Oczywiście przepisy jasno mówią, kiedy tych odblasków należy używać. My jednak apelujemy o to, by z tych odblasków korzystać w każdej sytuacji, gdzie nasze bezpieczeństwo jako osoby piesze, jako rowerzysty, tego niechronionego uczestnika ruchu drogowego jest zagrożone.
0: Pieszy bez odblasków, ubrany w ciemną odzież, jest zauważalny z odległości 20-40 metrów. A jeśli nosimy odblaski, kierowcy mogą nas dostrzec już z 300 metrów.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 15.33, Polskie Radio 24, Małgorzata Orzechowska. Najważniejsze informacje w sprawie Ostrołęki dla państwa, te, które przekazał m.in. wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne w parku, przez który uciekał napastnik. Ranny został także on sam, próbował się okaleczyć. Mirosław Olszewski, komendant miejski policji, mówił o chronologii wydarzeń. O 11.05 dotarła do policji informacja o tym, że uczeń klasy maturalnej, 19-latek, zaatakował nauczycieli i uczniów w szkole. Został zatrzymany po 30 minutach. Jest w tej chwili w szpitalu pod nadzorem. Działał sam. Była także mowa na tej konferencji o plecaku, bo zależy nam na tym, żeby docierały do państwa tylko precyzyjne informacje, a nie fake newsy i plotki. Ponieważ miał przy sobie plecak, do szkoły zostali wezwani pirotechnicy, którzy potraktowali ten plecak tak, jakby mógł stanowić zagrożenie, co nie oznacza, że coś w nim było. Zakończyła się konferencja z udziałem pana prezydenta, przepraszam, wojewody mazowieckiego i komendanta miejskiego policji. Wzięły w niej udział także wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz i mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. One zapewniały, że każdy, kto będzie potrzebował pomocy psychologicznej, otrzyma ją zarówno z miasta, jak i ze szkoły.

0: No to posłuchajmy, o czym mówiły.
1: W tym momencie została udzielona wszelka możliwa pomoc naszym uczniom. Są objęci pomocą psychologiczną, pedagogiczną. Na jutro przewidujemy zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Procedury w Ostrołęce związane z sytuacją kryzysową, którą mamy, zadziałały. Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach. Natomiast no niestety sprawcy udało się do trzech klas dotrzeć. Natomiast my byliśmy na miejscu, zebraliśmy sztab kryzysowy. Jutro o godzinie 9, przepraszam, mamy kolejne spotkanie sztabu kryzysowego. Będziemy się zastanawiać nad tym, co dalej. Natomiast też podjęliśmy taką decyzję zaraz po otrzymaniu informacji o wydarzeniu w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszych placówek oświatowych, mówię o szkołach podstawowych, średnich, ale też i przedszkolach, które funkcjonują na terenie Ostrołęki, do czasu, kiedy uzyskaliśmy potwierdzoną informację o tym, że sprawca został ujęty. Jutro też podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni i wszelkie działania możliwe ze strony Urzędu Miasta zostały podjęte.
2: Szanowni Państwo, po powzięciu informacji z Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat tego zdarzenia od razu skontaktowałam się z panią wiceprezydent Ostrołęki, która przekazała mi te wszystkie informacje, potwierdziła to trudne, bardzo trudne zdarzenie. Ja jako mazowiecka kurator oświaty w tej sytuacji na pewno wraz ze swoimi pracownikami nie będziemy obok szkoły, a będziemy ze szkołą, razem ze szkołą, bo ta sytuacja wymaga przede wszystkim spokoju i wsparcia dla całej społeczności i szkoły, i ostrołęckich wszystkich szkół. Tu w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły, tak jak powiedziała pani prezydent, będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom również, bo to takie zdarzenie dotyka całej społeczności, społeczności szkolnej, i jeśli będą potrzeby co do, tak jak powiedziała pani prezydent, jeszcze wzmocnienia kadrowego zasobami ludzkimi, to będziemy tu delegować psychologów z sąsiednich poradni. Dla mnie to, co jest ważne, to to, żebyśmy dziś, jutro zachowali spokój, ale również to, co będzie za tydzień i za dwa. I tutaj apeluję do wszystkich Państwa właśnie o taki spokój, żeby szkoła mogła spokojnie pracować, spokojnie zająć się pracą wychowawczą, dydaktyczną i przede wszystkim tą opiekuńczą. Z pewnością to zdarzenie, które miało miejsce, będzie przedmiotem naszych czynności w ramach nadzoru pedagogicznego, ale to nie jest w tej chwili dla nas istota. Dla nas najważniejsze jest to, żeby młodzież, dzieci z ostrołęckich szkół, dookoła szkół również ostrołęckich, poczuły, że mają pomoc, wsparcie, mają do kogo się zwrócić. W takich sytuacjach zawsze powstaje pytanie, czy coś moglibyśmy zrobić inaczej, więcej. Z informacji, które tutaj przekazaliśmy sobie na sztabie kryzysowym, należy to podkreślić, że nauczyciele zareagowali bardzo świadomie, bardzo mądrze, co świadczy o tym, że kadra pedagogiczna była przygotowana, potrafiła sprawnie, szybko poinformować dyrektora szkoły, poinformować służby w tym zakresie, i to jest dla nas ważne. Czyli te wszystkie szkolenia, informacje, warsztaty, które są organizowane dla nauczycieli dotyczących różnych sytuacji kryzysowych w szkole, one są potrzebne i one przynoszą rezultat. Tak też się również zdarzyło akurat, że dzisiaj w godzinach

0: już takich rannych, jeszcze przed tym zdarzeniem podpisywałam pismo do wszystkich dyrektorów szkół i placówek z całego województwa mazowieckiego, w którym przekazywałam dyrektorom szkół informacje dotyczące tego, gdzie nauczyciele, wychowawcy klas mogą szukać informacji w związku z nowymi przepisami, jakie obowiązują od 1 września, a mianowicie przepisy te dotyczą tego, że jedna godzina wychowawcza w trakcie miesiąca musi być przeznaczona na zajęcia o bezpieczeństwie z dziećmi, z młodzieżą, bezpieczeństwie w trakcie pokoju i na czas wojny. I dzisiaj właśnie prosiłam dyrektorów szkół o to, żeby nauczyciele mieli komplet informacji, skąd czerpać wiedzę na ten temat. I tam między innymi były również materiały związane z terroryzmem. Także, szanowni państwo, szkoła będzie zaopiekowana na tyle, na tak długo, na ile to będzie potrzebne. Na pewno szkoły nie zostawimy, ani organu prowadzącego również, bo w takich sytuacjach to, co jest najważniejsze, to jest współpraca nas wszystkich. Bo za bezpieczeństwo, szanowni państwo, nie jest odpowiedzialny oczywiście z mocy przepisów prawa dyrektor szkoły, ale my wszyscy, nawet kolega, koleżanka w szkole, bo jeśli widzę, że kolega dziwnie się inaczej zachowuje niż zwykle, może coś powiedział, że coś ma w plecaku innego niż zwykle, to żebyśmy uczulali dzieci i młodzież na to, żeby o tym mówić dorosłym osobom w szkole. Bo to jest dla nas, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i zawsze priorytetem. I mówię to również jako wcześniej dyrektorka szkoły, gdzie zawsze pytałam swoich nauczycieli, co jest w szkole najważniejsze. I jednym chórem wszyscy odpowiedzieli: bezpieczeństwo. To jest najważniejsze.
1: No to trzymamy za słowo. Nic więcej nam nie zostało, ale ja się bardzo cieszę, że z ust między innymi wiceprezydent Ostrołęki pani Elżbiety Mierzejewskiej-Nicewicz i mazowieckiej kurator oświaty Wiolety Krzyżanowskiej padły takie zapewnienia. Mam nadzieję, że one do państwa dotarły, że każdy, kto potrzebuje pomocy, zarówno ją ze strony miasta, jak i szkół ją otrzyma i że w mieście jest w tej chwili bezpiecznie.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Lublin. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko, pani redaktor.
1: Nie ustalaliśmy harmonogramu tych wydarzeń po to, żeby mieć doskonały punkt wyjścia do tego, co dzieje się we Francji i o rozmowie o dużej fali protestów uczniowskich, studenckich, która rozpoczęła się w połowie września i rozszerzyła na cały kraj. Wczoraj 891 szkół we Francji zamkniętych. Dziś trochę mniej, 459, ale nie oznacza końca protestów. Ludzie, młodzi ludzie protestują przeciwko niedofinansowaniu edukacji, braku nauczycieli, personelu, przepełnionych klas, złego stanu budynków szkolnych, krytykują nierówności między szkołami, część zasad dotyczących dostępu do szkolnictwa wyższego. Francuska młodzież nie wytrzymała?
4: Francuska młodzież nie wytrzymała, to chyba jest bardzo trafne określenie tej sytuacji, która wymaga dodatkowego naświetlenia, bo my w Polsce nie zdajemy sobie sprawy bardzo często z tego, że przeskoczyliśmy niekiedy nawet kilka, a nie tylko jeden, kilka etapów rozwoju, a państwa, które przed 20-30 laty były dla nas wzorcem i niedoścignionym marzeniem, jeśli chodzi o poziom życia, jakość życia i poziom rozwoju, dzisiaj w pewnych kategoriach są już za nami. I swego rodzaju paradoksem jest to, że za nami w tej kategorii jest właśnie Francja.
1: A w jakich kategoriach jest za nami? To tak dopytam od razu, żeby nie umknęło.
4: Otóż okazuje się, że jeśli chodzi o jakość infrastruktury szkolnej, to Polska w większości przypadków jest dziś daleko przed Francją. Proszę sobie wyobrazić, że są we Francji takie licea publiczne, w których nie ma ogrzewania.
1: To jest wiadomość, którą... Proszę powtórzyć, panie profesorze, proszę powtórzyć.
4: Przepraszam.
1: Nie ma ogrzewania w szkołach publicznych?
4: Są takie szkoły, w których nie ma ogrzewania. Sam nie byłem w stanie w to w pierwszej chwili uwierzyć, ale to jest informacja z pierwszej ręki od osoby, która szkołę publiczną we Francji skończyła, liceum we Francji. Są takie szkoły, w których z sufitów odpadają całe płaty

0: tynku, gipsu. Są szkoły, w których hula wiatr przez nieszczelne okna. Są szkoły, które są przeszklone, co wygląda nowocześnie, ale to latem wymaga klimatyzacji, której tam nie ma. Francuska szkoła okazuje się być tak bardzo niedoinwestowana także w kwestii związanej z czymś takim jak wynagrodzenia dla nauczycieli, co zresztą w Polsce też pojawia się w sposób coraz bardziej wyraźny niestety, że ludzie biorą zwolnienia, a dyrektor nie ma kim ich zastąpić i uczniowie potrafią nie mieć maturalnego przedmiotu przez 3 miesiące z rzędu w ogóle. No to pękło, to wybuchło, młodzież wyszła na ulicę.
1: Ma poparcie?
0: Młodzież ma poparcie z wielu różnych stron. Przede wszystkim ma poparcie swoich nauczycieli. Ma bardzo często poparcie rodziców, którzy to rodzice mają to do siebie, że wiedząc, że uczestnictwo w takim proteście przy tym poziomie emocji, które kipią w tych młodych ludziach, jest zwyczajnie fizycznie niebezpieczne, że czasem w demonstracjach w pierwszym rzędzie idą rodzice, oddzielając własnymi ciałami swoje dzieci od policji, której to policji działania są zależnie od tego, czy mówimy o lewej, czy o prawej stronie sceny politycznej, są skrajnie różnie oceniane. No, jedni pokazują tak. Tych policjantów, którzy atakują, mówiąc, że policja jest zła. Drudzy pokazują tę młodzież, która coś podpala, mówiąc, że młodzież jest zła. A obraz jest oczywiście, jak to zwykle bywa, znacznie bardziej zbalansowany, zrównoważony.
1: Ale fakty są takie, że władze po tym, co się wydarzyło w jednym z miast, 15-letni chłopak stracił dłoń, rękę. Prawdopodobnie w wyniku wybuchu granatu hukowego. Władze zawiesiły używanie tego typu granatów podczas protestów uczniowskich. Policyjna inspekcja bazuje na takich oficjalnych danych. Prowadzi obecnie 18 postępowań dotyczących działań funkcjonariuszy. To jaka to musi być skala, skoro na młodych ludzi wysyłane są policyjne siły uzbrojone w granaty hukowe i tak dalej, i tak dalej.
0: Sytuacja, o której pani redaktor mówi, oczywiście nie powinna mieć miejsca. To jest poza wszelką dyskusją. I to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, że zdarzają się takie przypadki, przy czym ja to jasno i mocno chcę podkreślić, one nie są wcale powszechne, ale zdarzają się niestety takie przypadki, gdzie idąca ulicą młodzież nie tylko przewraca śmietniki, ale także je podpala, wybija szyby w sklepach, obok których przechodzi, dewastuje samochody. To we Francji jest niestety chlebem codziennym francuskiego społeczeństwa. I te obrazy widziane z nad Wisły szokują w obu przypadkach, bo w Polsce na protestujących nie wysyła się policji z granatami hukowymi, a jednocześnie ci, którzy protestują, prawie zawsze czynią to absolutnie pokojowo. Natomiast we Francji tak się jakoś utarło, że to się dzieje. Ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z rodowitą francuską, której zadałem pytanie: wytłumacz mi, dlaczego tak się dzieje, bo ja tego nie rozumiem. Przecież wytłumaczenie, że to robią imigranci, jest nieprawdziwe, dlatego że imigranci są także w Austrii, są także w Hiszpanii, są także w Norwegii i tego typu obrazy są tam absolutnie sporadyczne, a we Francji są codziennością. I słyszałem zaskakującą odpowiedź. Albo my mamy takie tradycje rewolucyjne już od czasów Robespiera i tak się przyzwyczailiśmy do tych wolności i tak je wykorzystujemy. To jest kolejna zaskakująca odpowiedź, ale okazuje się, że jeśli jest się tam w środku, to tego typu myśli ludziom po głowach chodzą, że właśnie tak należy wyrażać swoje niezadowolenie ze stanu społeczeństwa czy gospodarki.
1: Ale czytam też jedną z opinii na stronie Le Monde. Protekcjonalne podejście francuskiego rządu do uczniów szkół średnich świadczy o braku poważnego traktowania ich jako obywateli. I tu jest taka analiza, że zanim rząd francuski w ogóle podjął jakąkolwiek próbę otwarcia dialogu, traktował obecne protesty, które przecież już trwają, jako burdy. Zamieszki miejskie w ogóle nie były dla nich podstawą do tego, żeby z młodymi ludźmi zacząć rozmawiać. W tym artykule pojawiają się takie określenia jak rozczarowane pokolenie, które niewiele może i nie widzi innego sposobu, żeby domagać się swoich praw. Przede wszystkim szacunku wynikającego z takiego niepokoju o jutro po prostu.
0: Zdecydowanie każdego powinniśmy w każdym państwie, we Francji także, traktować absolutnie poważnie i nie zawsze rządy zachowują się tak, jakby

0: powszechny oczekiwali i tak jak w gruncie rzeczy powinny. Tutaj bez wątpienia francuski rząd ma sporo za uszami, bo trudno przyjąć za dobrą monetę wytłumaczenia, że miał poważniejsze sprawy na głowie. No po to jest wielu ministrów w każdym rządzie i każdy ma iluś wiceministrów, żeby odpowiednio zareagować także w tego typu sytuacji. Najwyraźniej to zbagatelizowano i no to mleko się rozlało. Tutaj broń Boże francuskiego rządu ja nie planuję usprawiedliwiać, bo to wszystko nie tak powinno się zadziać. Inna rzecz, że mało które państwo na świecie ma tak zwaną kołderkę budżetową na tyle rozległą, żeby każdą potrzebę móc zabezpieczyć tak, jakby chcieli wszyscy jego mieszkańcy. No w Polsce też się z tym przecież stykamy, więc za każdym razem jest to kwestia tego, no, na co wydać, a tak, gdzie zaoszczędzić. Tam najwyraźniej postanawia się oszczędzać na edukacji. W Polsce zresztą też tak robimy i w obu przypadkach nie jest to dobry kierunek.
1: Jak pomyślę, że z tymi granatami hukowymi na francuską młodzież, która ten ruch rewolucyjny ma we krwi, się rusza, to się kończy tak, jak się kończy.
0: Tak, to się kończy tak, jak się kończy i oby rządy we Francji wyciągnęły z tego wnioski i lekcje i oby rządy w innych państwach, także w Polsce, również nauczyły się, bo chociaż niełatwo, bo to nienaturalne, uczyć się na cudzych błędach, to to zawsze jest tańsze. Uczmy się na cudzych błędach, traktujmy się nawzajem poważnie i z szacunkiem i naprawdę inwestujmy w edukację, bo ona jest fundamentem naszej przyszłości.
1: No nie, to nie tylko, znaczy ja się z panem zgadzam, ale
0: dziękuję.
1: To a propos wcześniejszej refleksji, tak, i tego, o czym pan mówił, że to imigranci. No nie, nie imigranci, bo to tysiące szkół średnich w stolicy, w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach, szkoły ogólnokształcące, jeśli porównujemy z naszym systemem, szkoły zawodowe. Około 30% z 3600 szkół średnich w kraju przystąpiło do tego protestu. A politycy wykorzystują 2027 rok, wybory prezydenckie we Francji. No to teraz pan premier Le Carnu nie ma innego wyjścia, jak tylko rozmawiać.
0: Pani redaktor, nie wiem, czy się dobrze zrozumieliśmy do końca. Ja, broń Boże, nie twierdzę, że te protesty to protesty imigrantów.
1: Nawiązałam do tego cytatu, którego pan użył z rozmowy, którą pan przeprowadził, że ktoś powiedział, że to imigranci. No nie, nie imigranci, pan też o tym mówił.
0: Zdecydowanie nie. Mhm. Natomiast w polskiej przestrzeni publicznej już widziałem wypowiedzi różnych polityków, którzy usiłują przekierować naszą uwagę i nas, no wprost mówiąc, zmanipulować, mówiąc, patrzcie, co we Francji wyrabiają imigranci, jak tego nie chcemy mieć w Polsce, to zamknijmy granice. No podkreślam jasno i wprost, to robi francuska młodzież, w większości ogromnej, to są rdzenni Francuzi, którzy posługują się nawet francuskimi flagami na tych śmietnikach, na których stoją, żeby było ich lepiej widać i słychać. I okazuje się, że, i to ciekawy paradoks, wytrącają w ten sposób z rąk argumenty frontowi narodowemu we Francji, który cały czas mówi, bo to wszystko imigranci, to wszystko złe. To wszystko robią ludzie źli, ludzie z zewnątrz. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy jest to Francuz od 10 pokoleń, czy od 2, czy od 3, on korzysta z francuskiej flagi teraz absolutnie powszechnie i ta francuska flaga tak jakby zmienia wymowę tej całej sytuacji. No warto, żebyśmy my mieli świadomość tego, że tym razem to nie są protesty przybyszów, to są protesty rdzennych, młodych mieszkańców Francji przeciwko temu, co się tam dzieje.
1: A dane MSW, francuskiego MSW wczoraj, 266 tysięcy protestujących w całej Francji, 56 tysięcy w samym Paryżu. Przyłączają się urzędnicy, rodzice, działacze związkowi, zwykli obywatele, rząd ma problem. Panie profesorze, dziękuję panu bardzo za tę analizę. Profesor Wojciech Janicki z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję. Do usłyszenia państwu.
1: A ponieważ zbliża się 16, znowu zostałam otoczona, tym razem Maria Furdyna.
2: Dzień dobry.
1: Białek, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co przynosicie? Jaki kobiecy zestaw, prawda? Ty masz wydawczynię, ja też mam wydawczynię dzisiaj od 16, więc
1: co na to nasz
2: kobiety.
1: Realizator, nasz asystent,
2: nic nie mówi.
1: Co przynosicie, panie

0: po 16.
1: No na pewno będziemy zaglądać do Ostrołęki po ataku nożownika, jeżeli chodzi o tematy międzynarodowe, więc nie mam takich pozytywnych dzisiaj, bo 3 lata od ataku Hamasu na Izrael, dziś także urodziny Władimira Putina, 74, które, uwaga, Władimir Putin tak świętował, że z masowanym atakiem na Ukrainę co najmniej 12 osób nie żyje, więc to są te doniesienia z tematów międzynarodowych. Dobre informacje sportowe. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie i na pewno po godzinie 17 będziemy o tym mówić. A co w polityce, Sylwia?
2: W polityce dzieje się dużo rzeczy związanych z dużymi pieniędzmi, bo Sejm jutro rozpoczyna pracę nad budżetem, ale już trwają prace nad ewentualną zmianą progów podatkowych, trwają prace nad zmianą ustaw zdrowotnych i w kwestii ustaw zdrowotnych wiedzieliśmy już, że lekarz Dawidka został przesłuchany, że postawiono mu zarzuty, a dziś się dowiedzieliśmy, jakie to są zarzuty. To zarzut oszustwa w mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 500 tysięcy złotych przez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym, a przypomnę, że to od lekarza Dawidaka rozpoczęła się tak naprawdę burza wokół Szpitala Południowego i to zapoczątkowało niezbędne reformy, jeśli chodzi o płace lekarzy.
0: Proszę, to wasz czas, drogie panie.
1: A, zapraszamy. W takim razie to będzie także temat debaty po godzinie 18. No oczywiście w debacie będziemy dalej się zastanawiać, co z Maciejem Berkiem. Będziemy wracać do zażalenia prokuratury na decyzję sądu o przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. No i oczywiście popatrzymy na ten najnowszy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się już teraz, to koalicja rządząca straciłaby większość w Sejmie, więc wiele ciekawych tematów.
0: Jeszcze swoimi papierami, zabieram je.
2: A już myślałam, że się przygotowujesz do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, bo partie polityczne rzeczywiście się przygotowują i o to też będę pytać, czy razem z Lewicą, czy Lewica z Razem, Razem czy osobno?
0: Nie, nie, ja po prostu...
1: Zabierasz swoje notatki i udajesz się na popołudnie.
0: Czas. Małgorzata Żochowska, do usłyszenia. W dobrych rękach państwa zostawiam.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Szok w Ostrołęce. W jednej ze szkół zaatakował nożownik. 9 osób jest rannych. Napastnik też ma obrażenia. Na miejscu jest nasz reporter i przekaże najnowsze informacje. Lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie z prokuratorskim zarzutem. Wpłacił poręczenie majątkowe, ma zakaz wyjazdu z kraju. Więcej informacji z prokuratury poda nasza reporterka. Za 2 tygodnie sprawca śmiertelnego wypadku na A1 usłyszy wyrok. Za zabicie 3 osób może trafić do więzienia na 8 lat. Będzie relacja naszej reporterki. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ranił swoich kolegów i koleżanki, a także nauczycielkę i wciąż nie wiadomo dlaczego. 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce na Mazowszu. W sumie rannych jest 10 osób. Bilans uwzględnia też napastnika, który prawdopodobnie sam się okaleczył. 19-latek jest w rękach policji. Przed szkołą w Ostrołęce jest nasz wysłannik Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Przekaż proszę najnowsze informacje na ten temat. Co wiemy o poszkodowanych i sprawcy ataku?
2: Jesteśmy po briefingu, po trwającym sztabie kryzysowym i według władz miasta szkoła zareagowała szybko, ale napastnik i tak zdążył wejść do 3 klas. Zgłoszenie dotarło do służby kilka minut po godzinie 11. Do zespołu szkół zawodowych nr 4 chodzi ponad 500 uczniów. Uczniowie i nauczyciele postąpili zgodnie z procedurami, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
3: Procedury w Ostrołęce związane z sytuacją kryzysową, którą mamy, zadziałały. Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach. Natomiast no niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
2: Poszkodowanych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowe osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. 10 osobą jest sam sprawca, który się okaleczył. Komendant miejski policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski, przyznał, że 19-latka zatrzymano w pobliżu plaży miejskiej. Miał przy sobie nóż przypominający maczetę i policjanci musieli użyć siły. Śledczy sprawdzą, czy to tym narzędziem atakował uczniów i nauczycieli. Pirotechnicy mają też zbadać przedmioty zostawione w szkole, bo napastnik pozostawił tam plecak. Jak przekazała policja, mężczyzna był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale tamto postępowanie umorzono. Wojewoda mazowiecki, ucinając spekulacje, podkreślił, że zatrzymany jest obywatelem Polski. Według wiceprezydentki miasta chłopak był pod opieką szkolnego psychologa i służb społecznych. Zaraz po ataku miasto zamknęło wszystkie szkoły i przedszkola aż do zatrzymania sprawcy. Jutro w szkole odbędą się zajęcia opiekuńcze z udziałem pedagogów i psychologów, ale w drugim budynku szkoły nr 4 po ten, w którym doszło do ataku, pozostanie zamknięty. Do dyspozycji uczniów będzie 9 dodatkowych psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w razie potrzeby wsparcie zapewni kuratorium. Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska chwaliła nauczycieli za szybką i przemyślaną reakcję i podkreśla, że za bezpieczeństwo w szkole odpowiadamy jednak wszyscy.
4: Jeśli widzę, że mój kolega dziwnie się inaczej zachowuje niż zwykle, może coś powiedział, że coś ma w plecaku innego niż zwykle, to żebyśmy uczulali dzieci i młodzież na to, żeby o tym mówić dorosłym osobom w szkole.
2: Kuratorium zapowiada, że w ramach nadzoru pedagogicznego sprawdzi, jak szkoła wcześniej pomagała uczniowi. Prezydent Ostrołęki zapelował do mieszkańców, by nie publikowali w internecie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Śledztwo prowadzi prokuratura, a czynności z udziałem zatrzymanego zostaną przeprowadzone, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia.
1: 19-latek zranił 9 osób w szkole w Ostrołęce. Informacje na ten temat zbiera na miejscu dla nas Piotr Durys. Bardzo dziękujemy. A w Polskim Radiu 24 zbieramy komentarze na ten temat. Jak mówił w rozmowie z nami Krzysztof Chojnowski, redaktor naczelny portalu Moja Ostrołęka, do podobnej sytuacji doszło już kiedyś w tym regionie.
5: Ponad 3 lata temu mieliśmy podobne zdarzenie w małej szkole w powiecie ostrołęckim w miejscowości Kadzidło, w pięknej kurpiowskiej wsi. I tam niestety też nastolatek nożem postanowił ranić swoich rówieśników. Po tym właśnie zdarzeniu w regionie

0: naprawdę dużo zrobiono w tym celu i przedyskutowano, aby bezpieczeństwo w szkołach poprawić. Przez jakiś czas byli ochroniarze w szkołach i tam też szkoła była przez jakiś czas niedostępna dla osób z zewnątrz. Tam też były takie dużo większe środki ostrożności zastosowano, aby do tych szkół wychodziły osoby obce, ale też osoby z nieznanymi narzędziami. Jak będzie w tym przypadku? Myślę, że ta historia się niestety powtórzy, niestety w takim znaczeniu niedobrym, że doszło do złego zdarzenia, do tragicznej rzeczy. I jak teraz zareaguje miasto, organy ścigania i co się w szkołach wydarzy za STWMP, myślę, że to będzie kilka bardzo trudnych tygodni, zarówno dla nauczycieli, dla dorosłych, rodziców i dla dzieci też.
1: Tak mówił na naszej antenie redaktor naczelny portalu Moja Ostrołęka Krzysztof Chojnowski. Trzeba więcej rozmawiać o bezpieczeństwie oraz zapobiegać frustracji i agresji. Tak sytuację po ataku nożownika w Ostrołęce komentuje były policjant Dariusz Nowak. Zazwyczaj sprawcy ataku wysyłają otoczeniu sygnały o swoich zamiarach, mówił na antenie Polskiego Radia 24.
2: Bardzo rzadko się zdarza, żeby atak następował bez jakiegoś takiego wcześniejszego dawania właśnie tego rodzaju sygnału. Jak człowiek, który jest w desperacji, jak człowiek, który oczekuje pomocy, też wcześniej wysyła pewnego rodzaju sygnały. My nie zawsze być może potrafimy je wyłowić. Być może nie zawsze bierzemy je na poważnie, traktując to jako na taką chwilową frustrację. Każdy z nas wypowiada jakieś słowa, które są poważne, a jednak one jakby nie mają swoich konsekwencji później. Więc ja myślę, że wychwytywanie tego rodzaju sytuacji, wychwytywanie tego rodzaju słów, no to mogłoby przeciwdziałać tego rodzaju rzeczom. Tego się trzeba nauczyć. To uczniowie muszą wiedzieć z praktyki, z jakiegoś doświadczenia, z nauki. No ktoś im musi taką wiedzę przekazać.
1: Tak mówił były policjant Dariusz Nowak. Więcej informacji o ataku nożownika w Ostrołęce można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Zarzut oszustwa na kwotę ponad 500 tysięcy złotych usłyszał Dawid K., były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Młody lekarz złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. W jego sprawie prowadzone są dwa śledztwa. Dotyczą one nieprawidłowości w szpitalu 4. Wczoraj przez kilka godzin medyk był przesłuchiwany. Dzisiaj rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie przekazał szczegóły. Na jego konferencji była nasza reporterka Agata Król. Dzień dobry, Agato.
4: Witam, dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jakie materiały dowodowe udało się zebrać prokuraturze i jakie jeszcze czynności mają być przeprowadzone?
4: W ciągu 4 miesięcy śledczym udało się uzyskać dość obszerny materiał dowodowy w sprawie pierwszego postępowania dotyczącego oszustwa na szkodę warszawskiego szpitala południowego. Przypomnę, sprawa ma związek z dostarczaniem przez podejrzanego nierzetelnych faktur i wyłudzenia w ten sposób kwoty ponad 583 tysięcy złotych nienależnych poborów. Zgromadzono dokumentację pracowniczą nie tylko ze szpitala południowego, ale również ze szpitala brudnowskiego, z różnych przychodni szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony. Zabezpieczono też dokumenty z Rady Dzielnicy Ursynów. Zwrócono się do stacji telewizyjnych o przesłanie płyt z nagraniami określonych programów, w których występował Dawid K. Przesłuchano świadków związanych z rozliczaniem składanych faktur. No i uzyskano wszelkie możliwe dane elektroniczne od operatorów telekomunikacyjnych, od władz szpitala, również dane dotyczące logowania do sprzętu komputerowego, do bramek wejściowych, do parkingu szpitalnego. Udało się też zdobyć istotne dane od linii lotniczych. Jak powiedział prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, materiał dał podstawę do ogłoszenia zarzutu oszustwa Dawidowi K.
5: W oparciu o te bardzo szerokie dane zlecona została i uzyskana analiza wszystkich tych informacji, danych, zeznań. Informacje, które zostały uzyskane, wykazują, że w wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie szpitala południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
4: Czynności z udziałem podejrzanego odbyły się wczoraj w gmachu Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wzięło w nich udział również trzech prawników, dwóch obrońców Dawida K. oraz pełnomocnik Szpitala Południowego. Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne, wielogodzinne wyjaśnienia.

0: Został aresztowany. Śledczy zastosowali wolnościowe środki, powiedział rzecznik prokuratury.
1: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych wolnościowych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
0: Te wszystkie informacje dotyczą pierwszego postępowania. W najbliższych tygodniach będą wyznaczone nowe terminy przesłuchania i nowe wnioski dowodowe. To drugie postępowanie, które wszczęto również w czerwcu, ma mniejszą dynamikę, ponieważ dotyczy wielu wątków. Tam śledczy badają m.in. działania osób odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem Szpitala Południowego, również w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem SOR-u. Weryfikowane są też wątki ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów, którzy również w tym postępowaniu mają status pokrzywdzonych. W ramach wszystkich wątków objętych tym śledztwem przesłuchano w sumie 168 osób. Te zeznania mają zweryfikować zeznania złożone przez byłego ordynatora chirurgii na warszawskim Szpitalu Południowym Emila Jędrzejewskiego, który udzielił też głośnego wywiadu w tej sprawie kilka miesięcy temu. Są to jednak zeznania, jak podkreślił prokurator Skiba, o ograniczonym stopniu kategoryczności.
2: Najnowsze informacje z prokuratury na temat młodego lekarza milionera Dawidaka przekazała Agata Król. Bardzo dziękujemy. Zastrzeżenia związane z działalnością byłego lekarza stołecznej placówki i jego zarobków przyczyniły się do zmiany zasad wynagradzania lekarzy. Tym zajmuje się Sejmowa Komisja Zdrowia. Wcześniej jej członkowie poparli inny rządowy projekt ustawy o jawności kontraktów medycznych. Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek publikowania informacji o zaproszeniach do konkursów, wykazie oferentów oraz proponowanych i uzgodnionych stawkach w konkursach na świadczenia medyczne. Pozostajemy przy Wiejskiej. W gmachu Sejmu przed posłami prace nad podwyżkami akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej. Mają one wejść w życie w przeszłym roku. Poprzednie ustawy dotyczące alkoholu i napojów słodzonych wetował prezydent Karol Nawrocki. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński zwraca uwagę, że prawie 3 miliardy złotych z podwyższonych opłat mają być przekazane do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Pieniądz, który jest pozyskany z podatku pochodzącego właściwie od produktów, które szkodzą zdrowiu publicznemu. Nam osobiście szkodzą, powodują, że mamy kryzys otyłości, mowa tutaj o cukrze, powinny zasilić strumień finansowania opieki zdrowotnej, między innymi w zakresie walki z otyłością wśród osób najmłodszych.
2: Michał Nieznański z Konfederacji przypuszcza, że prezydent ponownie nie zgodzi się na rządowe propozycje. Zdaniem tego polityka rząd próbuje załatać dziurę budżetową w NFZ-cie kosztem obywateli.
4: Tak naprawdę to my wszyscy będziemy wtedy płacić dodatkową składkę zdrowotną. To nie jest tak, jak myślą co niektórzy politycy, że jak narzucą podatek, to ten podatek zapłacą firmy, które produkują chociażby napoje cukrowe. Zapłacimy to my. Czyli można powiedzieć wprost, będziemy mieli dodatkową składkę zdrowotną, na co my się po prostu nie godzimy.
2: Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek przypomina, że poprzednie rządowe propozycje podwyżek akcyzy i opłaty cukrowej zawetował prezydent.
5: Mam wrażenie do tej pory, że wszystkie te weta pana prezydenta miały na celu ograniczyć wpływy do budżetu państwa. Panowie z PiS-u mówią, a zmniejszają się wpływy z akcyzy, zmniejszają się wpływy z podatków. Prawda jest taka, że jeżeli planujemy budżet na rok 2026, to nikomu przez myśl nie przeszło, że planując zwiększone wpływy z akcyzy czy z opłaty cukrowej, pan prezydent może to zawetować.
2: Po podwyższeniu akcyzy na alkohol półlitrowa butelka wódki zdrożeje o 4 zł, a butelka piwa o blisko 20 groszy. Z powodu podwyżki opłaty cukrowej litr słodzonego napoju może zdrożeć o najwyżej 60 groszy. 8 lat pozbawienia wolności, czyli maksymalnej kary, żąda prokuratura dla oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 Sebastiana M. Obrona wnosi o uniewinnienie. W wypadku, do którego doszło 3 lata temu, zginęło małżeństwo i jego 5-letni syn. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w tym procesie. Wyrok w tej sprawie zapadnie za 2 tygodnie. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
6: Dzień dobry.
2: Podsumuj, co można było dzisiaj usłyszeć na sali rozpraw?
6: Zacznę w takim razie od prokuratury, ponieważ oprócz 8 lat pozbawienia wolności, czyli tego

0: maksymalnego wymiaru kary. Prokuratura też chce, by Sebastian M. miał orzeknięty 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Domaga się również zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych rodzin. Tutaj łącznie mowa o kwocie równej ponad 2 milionom złotych. No i śledczy nie mieli wątpliwości, że to właśnie oskarżony doprowadził do tego tragicznego wypadku. Prokurator Aleksander Duda podkreślał, że kara, o którą wnioskuje, jest w zasadzie najwyższą, jaką w tym przypadku przewiduje prawo.
1: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. Ja po prostu uważam, że na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
0: Obrona Sebastiana M. podtrzymuje w zasadzie słowa, które padały już na poprzednich posiedzeniach. Ta linia obrony przejęta przez mecenas Katarzynę Hebdę, czyli że to nie Sebastian M. odpowiada za ten wypadek. Tu również mecenas powoływała się na prywatną ekspertyzę, z której ma wynikać, że za wypadek de facto odpowiada kierowca KIA.
2: Ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura. W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu KIA na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
0: Oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnik pokrzywdzonych rodzin, mecenas Łukasz Kowalski, co do zasady zgadza się z wnioskiem prokuratury dotyczącym kary. Tu też podkreślał wielokrotnie, że niestety jest to tylko 8 lat pozbawienia wolności. Mówił wprost, że gdyby to prawo było inne, no to oczywiście zażądałby wyższej kary, 20, nawet 30 lat pozbawienia wolności, ale prawo jest, jakie jest.
3: Że pojawi się, nie wiem, Lex Olivier, prawo kształtujące w przyszłości i na bazie tej sprawy będziemy z perspektywy tragedii tego pięciolatka Bogu Ducha winnego chłopczyka, który stracił życie wspólnie z rodzicami, tak dążyć do pewnych uwarunkowań prawnych, modyfikacji kodeksowych, żeby w przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń jak w przedmiotowej sprawie ta odpowiedzialność była po prostu surowsza.
0: Podczas mów końcowych padło wiele spostrzeżeń ze strony prokuratora, między innymi to, że na sali sądowej ze strony oskarżonego nigdy nie padło słowo, na które myślę liczyły jednak pokrzywdzone rodziny, czyli to proste przepraszam. Stwierdził też, że Sebastian M. ani w żadnym momencie nie okazał skruchy, nie znalazł też w jego przypadku żadnej okoliczności łagodzącej, a w zasadzie były tylko obciążające, no bo choćby świadkowie i osoby, które de facto były powiązane z Sebastianem M., jego znajomi potwierdzali, że oskarżony miał tendencję do brawurowej jazdy, że regularnie jeździł więcej niż 200 km na godzinę, a i zdarzało się, że jechał więcej, nawet tyle co w tym przypadku, czyli ponad 300 km na godzinę, co de facto odpowiada prędkości startującego samolotu. Bądź też gdybyśmy to przełożyli na takie wymiary bezpośrednie, to w sekundę pokonałby długość boiska piłkarskiego. Aleksander Duda zwrócił też uwagę na to, że Sebastian M. w żaden sposób, no przede wszystkim nie żałuje tego czynu, no i też podważał jego linię obrony. Zabrała też, co interesujące, głos w tej sprawie w imieniu pokrzywdzonych matka Martyny i babcia Oliwiera, to pani Magdalena Duda, która podkreślała wielokrotnie, że nie jest w stanie zapomnieć o tej tragedii.
4: Wysoki sąd, nie ma dnia, żebyśmy nie myśleli, dlaczego ten człowiek to zrobił, dlaczego do tego doprowadził. Co nim tak naprawdę wtedy kierowało? Bo to nie był nieszczęśliwy wypadek. To była świadoma decyzja tego człowieka, aby siąść za kierownicę swojego podrasowanego samochodu i jechać z nią wyobrażalną prędkością, która zamieniła to auto w śmiertelną broń. On miał wybór, mógł zdjąć nogę z gazu i nie popisywać się przed swoimi kolegami, którzy wtedy z nim jechali. A nasze dzieci niestety takiego wyboru nie miały.
0: Prokurator też podkreślał, że ta rodzina dosłownie spłonęła żywcem, a Martyna, czyli matka Oliwiera, do samego końca próbowała chronić swoje dziecko, zakrywając je własnym ciałem. Obserwowałam, powiem szczerze, Sebastiana M. podczas tego, co działo się w trakcie mów końcowych i on przysłuchiwał się im praktycznie bez jakiejkolwiek reakcji na twarzy. Nie widziałam tam żadnych emocji, nie było widać też żalu, jakiejkolwiek skruchy. W mowie końcowej Wydaje się, że padło to, na co wszyscy czekali, czyli to słowo przepraszam. Jednak to słyszałam też ze strony pokrzywdzonych rodzin, że chyba to nie były szczere przeprosiny, bo zaraz potem oskarżony twierdził, że to nie on odpowiada za ten wypadek. Starał się wręcz zrzucić odpowiedzialność nie tylko na kierowcę kij, ale też na internautów i na media za to, że, cytuję, wykreowały go na człowieka.

0: człowieka, którym de facto nie jest.
1: Sprawa tragedii na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Za 2 tygodnie Sebastian M. usłyszy wyrok. Sprzed sądu w Piotrkowie relacjonowała Dagmara Kędzior. Dziękujemy. Nie tylko wypadek i jego tragiczne skutki wzbudzają skrajne emocje. Kontrowersyjna jest też maksymalna kara, jaka grozi Sebastianowi M. 8 lat więzienia to zbyt mało. Potrzebna jest zmiana przepisów, przekonywał w Polskim Radiu 24 dr Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych i techniki jazdy.
2: Żadna kara nie zwróci życia tym osobom, ale ta kara nie działa w żaden sposób też prewencyjny, bo to powinno mieć wymiar też odstraszający, to powinno mieć wymiar edukujący. Powinniśmy pokazywać młodym ludziom, jakie są konsekwencje złego działania na drodze, agresywnej jazdy, szybkiej, więc no, ja troszeczkę mnie zatkało, powiem otwarcie, słysząc, że to jest tylko 8 lat. Może warto byłoby wprowadzić do przepisów prawa karnego takie zapisy, jak są w niektórych Stanach Zjednoczonych, że samochód jest traktowany jako niebezpieczne narzędzie, bo tu ewidentnie mamy zbrodnię z użyciem niebezpiecznego narzędzia. No, ten kierowca pędził, jakby używał pistoletu, tasaka, czegokolwiek innego.
1: Tak mówił na naszej antenie biegły sądowy dr Maciej Kulka. Według ustaleń śledczych Sebastian M. w momencie wypadku na A1 pędził z prędkością ponad 300 km na godzinę.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Ukraina szacuje straty po rosyjskim zmasowanym ataku. Najtrudniejsza sytuacja jest w Pryłukach w obwodzie czernichowskim. Rosyjska rakieta trafiła tam w blok mieszkalny. Zginęło według najnowszych informacji 16 cywilów, w tym 4 dzieci. Więcej o tym Paweł Buszko.
4: Oprócz ofiar śmiertelnych władze Pryłuk donoszą też o ponad 50 osobach rannych. Pod gruzami zrujnowanego bloku mieszkalnego wciąż mogą być ludzie. Na miejscu pracują ratownicy. Ukraińska Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała zdjęcia przedstawiające strażaków wynoszących z miejsca zdarzenia ranne dzieci. Dużo więcej szczęścia mieli mieszkańcy kijowskiej dzielnicy Darnica. Tam saperzy rozbrajają rosyjską rakietę balistyczną, która w nocy spadła wśród bloków, ale nie zdetonowała. Ogółem Rosjanie do ataków na Ukrainę użyli co najmniej 70 rakiet, w tym pocisków balistycznych. Wielu z nich nie udało się strącić ukraińskiej obronie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Kolejny zastrzyk finansowy z Unii dla Ukrainy. Komisja Europejska przekazała władzom w Kijowie 1 240 000 000 euro na dozbrojenie. Pochodzą one z pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przeszły rok. Z Brukseli Beata Płomecka.
5: O finansowym wsparciu poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Pieniądze zostaną przekazane na drony, urządzenia przechwytujące drony, amunicję do dronów i pociski rakietowe produkowane przez ukraińskie firmy. Balázs Ujvary podkreślił, że wspieranie obronności Ukrainy jest dla Unii priorytetem. To finansowanie pomoże Ukrainie zaspokoić pilne potrzeby na polu walki i wzmocnić obronę przed rosyjskimi atakami. Pula dostępna dla Ukrainy do wypłaty jeszcze w tym roku wynosi 28 miliardów euro, z czego ponad 15 miliardów ma być na wsparcie wojskowe. Pozostała część na podstawowe usługi publiczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Nikogo nie udało się odnaleźć. Bułgaria zakończyła akcję poszukiwawczo-ratowniczą załogi statku Alfa Vatan. Jednostka zatonęła wczoraj po ataku dronów w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Według wszelkich poszlak oraz ukraińskich sugestii był to atak rosyjski na statki, które przewoziły ukraińskie towary i dla Ukrainy. Na ten temat Piotr Piętka.
6: W miejscu katastrofy znaleziono przewróconą łódź ratunkową, 3 tratwy i fragmenty wyposażenia statku. Według bułgarskiej administracji morskiej jednostka zatonęła bardzo szybko. Świadkowie płynący na innym statku zeznali, że po niezwykle silnej eksplozji miało to nastąpić w ciągu kilku minut. Poszukiwania nie zostaną wznowione. Do tej pory nie odnaleziono żadnego członka załogi ani ciał. Alfa Vatan został zaatakowany około 80 mil morskich od bułgarskiego wybrzeża. Był to jeden z 2 statków handlowych zaatakowanych tego dnia w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Cała 18-osobowa załoga drugiej jednostki Able została uratowana, choć 2 marynarzy odniosło poważne obrażenia. Bułgarskie władze nie będą prowadzić podwodnych poszukiwań wraku. Jednocześnie drugi zaatakowany statek również jest poważnie uszkodzony i według bułgarskiej administracji morskiej istnieje duże prawdopodobieństwo, że także może zatonąć. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Kolej

0: Kolejne głośne włamanie do muzeum we Francji. W Auvergne, w środkowej części kraju, skradziono futerał Księgi Apokalipsy zdobiony przez Salwadora Dalego. Księga uznawana jest za jedną z najcenniejszych i najcięższych na świecie. Relacja Stefana Wolcera.
1: Do kradzieży doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w prywatnym Muzeum Sztuki Współczesnej w Issoire. Złodzieje zabrali najcenniejszy element księgi, jej wielki futerał ważący 150 kg, wykonany z brązu, szlachetnych kamieni i pereł przez samego Salwadora Dalego. Nie skradziono natomiast jego zawartości, która była eksponowana osobno. Tekstów Apokalipsy świętego Jana, ilustrowanych w latach 60. XX wieku przez 14 znanych artystów. Wartość całego dzieła szacowana jest na miliony euro. Trwa poszukiwanie sprawców. Gdyby złodzieje byli specjalistami od dzieł sztuki, byliby ostrożniejsi. Tutaj nie byli w ogóle. Zaatakowali gablotę młotem. Widać też, że księga musiała spaść na schody, powiedział lokalnej gazecie La Montagne właściciel dzieła. Od czasu głośnej kradzieży w Louvre niemal rok temu francuskie muzea zmagają się z falą włamań, w wyniku których giną kolejne skarby narodowe. Władze zaleciły nawet czasowe wycofanie z wystaw najcenniejszych eksponatów do czasu wzmocnienia zabezpieczeń. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Henri Kagan z Francji i Kenzo Suai z Japonii, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu im tego wyróżnienia za, tu cytat, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Więcej o znaczeniu prac nagrodzonych badaczy Mariusz Pieśniewski.
2: To nagroda za efekty pracy związane z syntezą związków organicznych i ich skrętnej natury, mówił profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem.
2: Tym razem Nagrodę Nobla nie otrzymali naukowcy ściśle związani z branżą chemiczną, ale doświadczeni akademicy, a ich badania w niewielkim stopniu można bezpośrednio przenieść na rozwiązania w przemyśle chemicznym, mówił profesor Paweł Kulesza.
4: Że to też jest uznanie dla badań podstawowych, takich naprawdę.
2: Nagroda Nobla dla 96-letniego Henri'ego Kagana określana jest jako nagroda za całokształt prac. Jego nazwisko pojawiało się w kontekście Nagrody Nobla już w 2001 roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Jutro poznamy laureata literackiej Nagrody Nobla.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Kolejna wygrana Igi Świątek. Polka awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA rangi 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Świątek pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Forma Igi wyraźnie rośnie, mówił w Polskim Radiu 24 Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego.
6: No widać, że Iga znowu nie schodzi poniżej tego pewnego poziomu, a poziom Igi zawsze się charakteryzował tym, że kiedy inne tenisistki gdzieś ten dół swojej dyspozycji, swoich umiejętności miały zawsze znacznie niżej niż Iga. Iga jednak zawsze tę solidność na jakimś poziomie zachowywała, nawet kiedy miała te bardzo słabe jak na siebie momenty, czy tego sezonu, czy poprzedniego. Ale teraz naprawdę wygląda to bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że to nie są takie właśnie epizody, jakieś krótsze momenty, tylko widać, że Iga cały czas idzie do przodu i że ta solidność potrafi ją zachowywać na coraz dłuższe momenty, fragmenty turniejów, czy nawet całego sezonu.
0: Mówił Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego. Następną rywalką polskiej tenisistki będzie Belgijka Elise Mertens. Na koniec pożegnanie legendy. Lionel Messi zagrał swój ostatni mecz w reprezentacji. W meczu z Beninem Argentyńczyk strzelił bramkę. Zanotował też dwie asysty. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej w obecności ponad 80 tysięcy widzów rozegrał w Buenos Aires swoje 208 i zarazem ostatnie spotkanie w kadrze. I o tym Krzysztof Kuczyński.
7: Messi ustalił wynik spotkania na 3-0 i był to jego 126 gol strzelony dla Argentyny. Mecz został przerwany w 10 minucie, aby kibice owacją mogli uhonorować swojego idola. Wśród przygotowanych atrakcji był także pokaz fajerwerków i wielka koszulka z numerem 10, z którym grał Messi, wniesiona na boisko. Piłkarz wyszedł na murawę w towarzystwie swoich trzech synów. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa.

0: Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
5: A jak się mówi dom?
4: No to już było. To ty mi powiedz.
5: Home. A jak jest tęsknie?
4: Miss.
5: A wróć?
4: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
6: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Jest środa, 7 października, prawie 33 minuty po godzinie 16. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Witam Państwa i zapraszam do godziny 19 wraz z całym zespołem, Katarzyną Pilarską, Szczepanem Pawłowskim i Eldarem Pedorenką. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. To ważna informacja dla tych, którzy mają kredyty. A co tam w polityce? W studiu jest już Sylwia Białek i jej gość.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Państwa i moim gościem jest Mateusz Merta, rzecznik partii Razem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
8: Lekarz Dawid K. usłyszał usłyszał wczoraj zarzuty. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, jakie te zarzuty są. Zarzut oszustwa na mieniu znacznej wysokości w kwocie ponad 583 tysięcy złotych poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w szpitalu południowym. Prokuratura nie zastosowała aresztu, tylko dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczenia kraju. Takiej decyzji prokuratury pan się spodziewał?
9: Nie chciałbym komentować decyzji samej prokuratury co do zastosowanych środków. Myślę, że najważniejsze jest to, że w końcu Dawid K. usłyszał zarzuty przez wiele miesięcy. Społeczeństwo, myślę, słusznie tego oczekiwało, tego, że w tej skandalicznej sprawie postępowanie się rozpocznie. Dobrze, że tak się stało. My jako politycy nie powinniśmy się teraz bawić w prokuratorów. Ta sprawa musi być wyjaśniona, a musimy się zająć realnymi reformami ochrony zdrowia. Myślę, że to jest najważniejsze. My razem bacznie obserwujemy te prace rządu, jeżeli chodzi o
8: ustawy. No właśnie, bo ta sprawa Dawida K. pociągnęła za sobą tak naprawdę lawinowe zmiany, prawda?
9: Pojawiły się presja społeczna na to, żeby przeciąć sytuację, w której mogą pojawić się lekarze, ludzie, którzy ciągną z publicznych pieniędzy, z publicznego systemu ochrony zdrowia, bardzo niedofinansowanego, miliony złotych w bardzo różne sposoby. Dobrze, że pojawił się ten postulat, jeżeli chodzi o maksymalne wynagrodzenia. My jako Razem obserwujemy szczegóły, będziemy składać jeszcze nasze poprawki.
8: No właśnie, bo prace trwają, prace ruszyły, prace parlamentarne nad tymi zmianami, ale dokładnie właśnie dzisiaj po południu i tutaj maksymalna płaca po zmianach lekarza to 38 448 zł brutto. Oczywiście to jest wszystko uzależnione od płacy minimalnej. Lekarz będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach, czyli tak naprawdę będzie mógł zarobić maksymalnie 78 tysięcy złotych. Czy to są zmiany, które partie Razem satysfakcjonują?
9: Są zmiany, które idą w dobrą stronę. My będziemy jeszcze przedstawiać na pewno mechanizmy wśród tych poprawek, które będą, które uwzględnią mapę potrzeb zdrowotnych, sprawią, że te mechanizmy będą do zastosowania nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach, tak żebyśmy nie wytracili tych lekarzy spoza dużych miast. Będziemy przedstawiać te rozwiązania na pewno przed drugim czytaniem.
8: No właśnie,
9: ustawy.
8: W którą stronę państwo proponują poprawki? No bo tutaj szpitale się obawiają, dyrektorzy szpitali się obawiają właśnie, że te zmiany spowodują, że akurat właśnie w mniejszych miejscowościach będzie problem z zatrudnieniem specjalisty.
9: Nie chciałbym wyprzedzać jeszcze szczegółów.

0: bo jeszcze trwają prace, konsultujemy też nasze poprawki z ekspertami, więc na pewno również państwa dziennikarzy, państwa słuchaczy będziemy o tym informować. Natomiast to jest jeden obszar. My zwracamy też uwagę na to, czego bardzo brakuje w tych propozycjach rządu, czyli twardej, prostej kwestii rozdzielenia publicznej i prywatnej praktyki lekarskiej. Na to również i my zwracaliśmy uwagę od wielu lat, ale również setki tysięcy obywateli, którzy wiedzą, że są i doświadczyli nieraz takich sytuacji, że idzie się prywatnie na konsultację do ordynatora, żeby dostać lepsze miejsce w kolejce, że są lekarze, którzy korzystają z publicznego systemu ochrony zdrowia jako okienka reklamowego dla prywatnej praktyki lekarskiej, korzystając z publicznego sprzętu czy infrastruktury. My uważamy, że to należy przeciąć, że musimy mieć zdrowy system, w którym albo pracuje się w publicznym, dobrze wynagradzanym, ale publicznym systemie, albo prowadzi się prywatną praktykę. To przewożenie się na państwie, zarabiając ogromne pieniądze na publicznej infrastrukturze, musi się skończyć.
1: No właśnie, ale rządzący mówią, że te zmiany trzeba wprowadzać etapami, no bo rzeczywiście nieprawidłowości zostały wykazane. Czarno na białym zobaczyliśmy, jak to wygląda, tylko że robienie takiej gruntownej reformy, to teraz mogłoby wywrócić cały system do góry nogami.
0: Ja myślę, że ten system, jakkolwiek źle to nie brzmi, on wymaga takiego przewrócenia, wymaga bardzo twardej zmiany, bo on dzisiaj się sypie. Dzisiaj doświadczają tego ludzie, którzy czekają w najdłuższych kolejkach od prawie 13 lat. Jeżeli chodzi o to, co widzimy, co pokazują badania w kolejkach do specjalistów, ludzie, którzy tracą dostęp do programów lekowych, ludzie w całej Polsce widzą, że ten system przestaje działać, że to prawo, które jest zagwarantowane konstytucyjnie do ochrony zdrowia, przestaje być prawem obywateli dzisiaj w Polsce. Te zmiany muszą być kompleksowe, muszą dotykać wielu obszarów i muszą się wydarzyć, bo tutaj na szali nie jest kwestia tego, czy Polska będzie mieć na przykład 10 milionów złotych więcej czy mniej za rok. To jest kwestia tego, czy ktoś dożyje następnego roku, czy czyjaś choroba przerodzi się w śmiertelne schorzenie z powikłaniami, czy zostanie wyleczona na wczesnym etapie. Tymczasem rząd, miesiącami odkładając te ważne zmiany, te ważne reformy, no, wprowadzał na przykład cięcia na badania diagnostyczne, ograniczając dostęp do diagnostyki. Nie możemy czekać, bo za to ludzie płacą swoim życiem i zdrowiem.
1: Czasami niektórzy przypominają, że gdyby partia Razem była w rządzie, to miałaby większy wpływ na to, jak rzeczywistość wygląda. No i to pytanie wraca wraz ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Pytanie, czy państwo w ogóle rozważają wspólny start z Lewicą, czy takiej dyskusji w Razem nie ma?
0: Razem od samego początku, kiedy zdecydowaliśmy się opuścić klub Lewicy, kiedy zdecydowaliśmy się być w opozycji, mówiło jasno, szykujemy się do samodzielnego startu w wyborach. To, co my widzieliśmy, to to, że bez większości, a Razem nie ma dzisiaj tylu posłów, którzy są potrzebni do większości w Sejmie, nie jesteśmy w stanie wymusić tych twardych, kompleksowych zmian.
1: Złośliwcy twierdzą, że tak się państwo szykują do samodzielnego startu, że są państwo pod progiem wyborczym. Tak naprawdę to na aktualnie nie przekraczają państwo 4%.
0: I widać, że to poparcie rośnie. To zależy od sondażów, a dla nas prawdziwym sondażem są wybory. Przed wyborami prezydenckimi sondaże mówiły nam, że Adrian Zandberg nie zdobędzie nawet 1% poparcia. Na początku kampanii samorządowej w Krakowie sondaż, który zamawiała Nowa Lewica i był publikowany na łamie jednego z portali, mówił, że ich kandydatka zdobędzie 18%, a Aleksandra Owca 1%. Tak się nie wydarzyło. Więc myślę, że udowodniliśmy przez te dwa lata, że jesteśmy w stanie mówić o ważnych sprawach, sprawiać, że kampanie wyborcze są o czymś, a nie o pustej politycznej szarpaninie i że jest coraz większa grupa ludzi, którzy są niezadowoleni i chcą głosować na taką inną, lepszą politykę. Będziemy na pewno tworzyli listę, która będzie z jednej strony wzywała do twardej korekty tego kursu, który jest dzisiaj w rządzie, a z drugiej strony będzie sprzeciwiała się szaleńczym pomysłom skrajnej prawicy. Dziś, jeżeli chcemy zatrzymać pochód Brauna czy Mencena do władzy, potrzebujemy po prostu większości, która zależy od partii Razem, tak żeby władza przestała zawodzić ludzi, żeby państwo przestało zawodzić ludzi i żeby politycy poważnie podchodzili do swoich obietnic
1: wyborczych.
0: Wspomniał
1: pan o skrajnej prawicy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział tak, w tej chwili sytuacja jest taka, że Adrian Zandberg tak się zachowuje, że na złość liberałom odda władzę niedługo faszystom.
0: No cóż, no, Włodzimierz Czarzasty jest słynny z tego, że nie darzy sympatią partii Razem. My to widzieliśmy, kiedy został marszałkiem Sejmu, kiedy nagle okazało się, że mimo że wcześniej, kiedy marszałek Szymon Hołownia był marszałkiem, byliśmy w stanie współpracować. Opozycja i rząd, były procedowane ustawy, byliśmy w stanie dyskutować, nie zgadzać się, ale dyskutować w Sejmie nad ważnymi sprawami.

0: Ale no to wtedy państwo...
1: Ale wtedy, gdy marszałkiem Sejmu był Szymon Hołownia, to państwo wtedy opuszczali już klub Lewicy.
0: My byliśmy długo, większość czasu byliśmy poza klubem Lewicy, jeżeli chodzi o współpracę. Widzieliśmy to, że jesteśmy w stanie realnie wykorzystać ten parlamentaryzm, czyli dyskutować, współpracować przy ustawach. Dzisiaj niestety tego nie ma. Politycy koalicji rządzącej mówią to bardzo twardo. Wczoraj na jednej z debat telewizyjnych poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński powiedział to bardzo twardo o naszej ustawie, jeżeli chodzi o bezpłatne obiady w szkołach. Nie wiem, co jest w tej ustawie, czy jest dobra, czy zła. Jesteście w opozycji, ustawy opozycji nie będą procedowane. To jest logika, którą mieliśmy przez lata zapisu. To jest logika, przeciwko której głosowały miliony ludzi w wyborach w 2023 roku. My nie chcemy takiej polityki.
1: Odpowiedzialna za politykę równości w rządzie Katarzyna Kotula powiedziała tak, że Razem nigdy nie wejdzie do żadnego rządu i oceniła, że Adrian Zandberg i jego ugrupowanie po prostu nie są gotowi na kompromisy konieczne do udziału w koalicji rządowej. Stali się publicystami, którzy recenzują z kanapy. Tak oceniła państwa.
0: Razem jest zawsze gotowe do wzięcia odpowiedzialności za państwo, do wdrażania naszych postulatów w życie, jeżeli od naszych głosów będzie zależała większość w Sejmie. Bo na tym polega demokracja parlamentarna, budowanie koalicji, że od wszystkich partnerów zależy ta większość i że się na coś umawiamy. My usiedliśmy do stołu, będąc jeszcze w koalicji z Lewicą i okazało się, że naszym ówczesnym kolegom, koleżankom z Nowej Lewicy nie zależało na realizacji tych postulatów, tylko zależało na takich sprawach, jak na przykład obsadzenie ochotniczych chówców pracy partyjnymi nominatami. Ostatnio obszerny reportaż w tej sprawie przygotował TVN24. Ale to były sprawy, które Nowa Lewica położyła na stole.
1: No właśnie, krytycy twierdzili, że i tak zawsze byliście jedną nogą. Nawet jak jedną nogą jeszcze byliście przy koalicji rządzącej, to drugą byliście poza.
0: No bo my chcemy po prostu, nasza polityka jest bardzo prosta i tak naprawdę jest bardzo czytelna dla ludzi, którzy nie są zawodowymi politykami. To jest polityka taka, że umawiamy się na coś z wyborcami, mówimy o naszym programie, jeżeli wyborcy dają nam ten mandat zaufania, to idziemy do negocjacji koalicyjnych, żeby te postulaty były realizowane.
1: Odpowiadając Katarzynie Kotuli, jest w stanie sobie pan wyobrazić właśnie taką koalicję, w której partia Razem wzięłaby udział?
0: Jestem. W takim scenariuszu, w którym 231 głosów zależy od tych głosów partii Razem. Walczymy o to w wyborach w 2027 roku i wierzę, że jeżeli głosy koalicji rządzącej będą zależały od Razem, że będzie to w końcu koalicja, która będzie traktowała wyborców i obietnice im składane poważnie. Nie tak jak ze 100 konkretów, czy tak jak poseł Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówił w kampanii prezydenckiej, cóż szkodzi obiecać. My chcemy z tą logiką skończyć. Chcemy, żeby były twarde zmiany w ochronie zdrowia, żeby był poważny program mieszkaniowy, żeby nie wytracać talentów i szans rozwojowych Polski. A dziś mamy rekordowo niskie wydatki na naukę. Będziemy stawiać tę sprawę wyborów bardzo twardo.
1: A jeśli chodzi o aktualne prace parlamentarne, to proponowane przez rząd progi podatkowe Razem poprze?
0: Będziemy o tym dyskutować, będziemy się przyglądać szczegółom, natomiast nasza propozycja jest jasna i ona się nie zmienia. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia jednolitej daniny, zastąpienia dzisiejszego systemu podatkowo-składkowego jedną daniną, jedną progresywną daniną, niezależnie od źródła dochodu, która byłaby odprowadzana do Skarbu Państwa. Popieramy takie rozwiązanie, które niweluje te dziesiątki przywilejów, które dzisiaj sprawiają, że nikt już nie wie, dla każdej grupy zawodowej praktycznie mamy osobny system podatkowy. Z tym trzeba skończyć. Jednolita progresywna danina to jest kierunek, który Razem proponuje dzisiaj i będzie proponowała.
1: Ta propozycja leży na stole Razem, ale nie na stole parlamentarnym, a na stole parlamentarnym leży propozycja z trzema progami.
0: I między innymi dlatego warto głosować na partię Razem, żeby taka propozycja była na stole i żebyśmy byli w stanie twardo walczyć o jej wprowadzenie.
1: A jest pan ciekawy, co zaszło w Białym Domu w marcu tego roku podczas spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Jakie tematy były poruszane?
0: No, myślę, że byłoby dobrze, żebyśmy o tym wszyscy wiedzieli. Jeżeli prawdą są te doniesienia, które się pojawiają z ust części polityków koalicji rządzącej, że chodziło o zmiany personalne w polskim rządzie, to myślę, że byłoby to skandaliczne. My jesteśmy suwerennym państwem i ze Stanami Zjednoczonymi powinniśmy budować podmiotowe, równorzędne relacje, a nie relacje wasalne. Jeżeli chodzi po prostu o przepychankę między panem Bielanem a panem Kosiniakiem-Kamyszem, Kaliszem, żeby jeden nie mógł powiedzieć, że dzięki drugiemu się z kimś spotkał, no to jest to po prostu niepoważne. Powinniśmy wykorzystywać to, że jedna strona sceny politycznej ma lepsze relacje z rządzącymi danego państwa i raczej myślę, że byłoby sensowne ze strony i

0: polityków prezydenckich i tych rządowych, żeby chwalić się tym, że są w stanie współpracować, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną.
1: Krótko na koniec, czy Władysław Kosiniak-Kamysz powinien przedstawić notatkę z tego spotkania?
0: Myślę, że tak. Jeżeli nie dotyczyło tajnych czy ściśle tajnych kwestii dotyczących na przykład polskiego bezpieczeństwa, polskiej obronności, to byłoby dobrze, żeby przeciąć spekulacje, które wokół tej wizyty się pojawiają.
1: Prezydent domaga się notatki od Władysława Kosiniaka-Kamysza, a szef dyplomacji od Kancelarii Prezydenta, która była organizatorem tego spotkania.
0: To idealna okazja, żeby panowie powołali taki zespół roboczy, usiedli przy jednym stole i wydali w końcu jakieś wspólne oświadczenie i zaczęli prowadzić wspólną politykę zagraniczną. Myślę, że ten dwugłos i ta szarpanina na arenie międzynarodowej Polsce wcale nie służy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Mateusz Emerytia Aparte. Razem dziękuję bardzo. Dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A teraz czas na tematy międzynarodowe. W Polskim Radiu 24 jest 16:47.
2: Światopogląd.
3: Studio Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od trzeciej rocznicy ataku Hamasu na Izrael. Przypomnijmy to, co wydarzyło się 7 października 2023 roku. Bojownicy wtargnęli do Izraela, zabili około 1200 osób, ponad 250 porwali. W odwecie Izrael zaatakował Gazę. No i zastanawiam się nad tym, jak świat patrzy na te wydarzenia po 3 lata później, jak Izrael na nie patrzy, czy to postrzeganie Izraela na świecie na pewno się zmieniło przez to, co się później wydarzyło w Strefie Gazy.
4: Tak, to prawda. Izrael rozpoczął po tych wydarzeniach 7 października wojnę w Strefie Gazy i to obróciło dużą część świata przeciwko Izraelowi, ponieważ Izrael w sposób bezprecedensowy atakował Strefę Gazy, dopuszczał się różnego rodzaju działań, które są na granicy ludobójstwa, albo wręcz można je określać mianem ludobójstwa, bo jeśli przepatrzymy kalendarz tych wydarzeń, które miały miejsce w Gazie, to tam była i bombardowanie osiedli cywilnych, i wyganianie ludzi z miejsc zamieszkania, i atakowanie obozów uchodźców, ludzi, którzy pozbawieni byli dachu nad głową. Były też ataki na konwoje humanitarne. W jednym z takich ataków zginął przecież Polak.
3: Pamiętamy.
4: W związku z czym cały świat zaczął uważnie patrzeć, że z tą Gazą to tak nie do końca jest tak, jak Izrael mówi, że to siedlisko terrorystów i wszystko zło, co się na świecie dzieje, wychodzi ze Strefy Gazy. Oczywiście nie można mówić, że Gaza była miejscem, w którym nic złego się nie działo, bo rzeczywiście była to enklawa zarządzana przez Hamas, a Hamas jest uznany przez cały świat za organizację terrorystyczną i ten Hamas wielokrotnie również dopuszczał się ataków na ludność izraelską, ale też w tej Strefie Gazy wcale nie prowadził swoich rządów w sposób demokratyczny, tylko wręcz przeciwnie, to była dyktatura i to taka dosyć krwawa dyktatura, bo przeciwników po prostu likwidowano. Nie mam co do likwidacji Hamasu i chęci zlikwidowania Hamasu wątpliwości, bo tę organizację rzeczywiście trzeba było poskromić i najlepiej właśnie rozbroić i zlikwidować. No ale koszty, które poniosła ludność cywilna w wyniku tej wojny, jest bardzo duża i myślę sobie, że chyba jednak nie tędy droga, bo mądrość powinna polegać na tym, że rozprawiamy się z organizacją, a nie robimy krzywdy zwykłym ludziom. Tutaj po prostu były działania antypalestyńskie, a nie antyhamasowskie. Oczywiście zmieniła się też wewnętrzna polityka Izraela, dlatego że ta wojna spowodowała, że poszły na plan dalszy wszelkie problemy polityczne, które miał Benjamin Netanyahu. On przed samą wojną...
3: Niedługo wybory też.
4: Niedługo są wybory. On przed samą wojną zmagał się z gigantycznymi protestami związanymi z chęcią przeprowadzenia przez niego reformy wymiaru sprawiedliwości. Trochę na zasadzie takiej, że będziemy to reformować, ale żeby ta sprawiedliwość była zawsze po naszej stronie. Obywatele Izraela wyczytali to wszystko, i wyszli na ulicę. Regularnie odbywały się takie protesty, a popularność Benjamina Netanyahu malała. Oczywiście w tej

0: W tej chwili Izraelczycy gromadzą się pod flagą i wszyscy jednocześnie mówią o tym, że trzeba prowadzić wojnę z Hamasem i ataki ze strony Hamasu były rzeczą bardzo złą, ale nie zapominają o tych problemach politycznych. No a do tego wszystkiego jeszcze doszła jedna rzecz. Izraelczycy mówią, no dobrze, panie Benjaminie Netanyahu, a co pan zrobił, żeby do tego ataku 7 października nie doszło?
1: Zwłaszcza, że pojawiają się doniesienia, że były ostrzeżenia o planach Hamasu, a Benjamin Netanyahu je bagatelizował.
0: Tak jest, dokładnie tak jak mówisz i w tym momencie po prostu wszyscy pytają, gdzie były służby, gdzie było wojsko, gdzie była policja i dlaczego rząd Izraela nie podjął odpowiednich kroków, by kraj zabezpieczyć przed takim atakiem. No i Benjamin Netanyahu do tego wszystkiego jeszcze ma własne problemy, ponieważ cały czas w Izraelu toczy się jego proces związany z korupcją. I tutaj, no właśnie, mamy rok wyborczy. Nikt do końca nie wie, w jakim kierunku pójdą chęci czy niechęci polityczne obywateli Izraela i co ostatecznie po tych wyborach wyniknie. Natomiast jeśli Benjamin Netanyahu traci władzę w wyniku tych wyborów, no to czeka go przyszłość nieciekawa, bo będzie musiał po pierwsze odpowiedzieć za to, co wydarzyło się 7 października. Po drugie, nabierze zapewne tempa ten jego korupcyjny proces, który w tej chwili, póki on jest premierem, idzie bardzo powoli. No i prawdopodobnie pojawią się jeszcze inne problemy obecnego premiera Izraela. Jeśli na to, w związku z czym on musi zrobić wszystko, żeby tę władzę utrzymać. Czy mu się to uda? No będziemy uważnie patrzeć.
1: Właśnie patrzę na datę 7 października za 20 dni.
0: Za 20 dni będą te wybory. No i zobaczymy, jak to się wszystko ułoży i ukształtuje. Benjamin Netanyahu, ponieważ wojna w Gazie się uspokoiła i zauważył, że wojna daje mu siłę i daje mu poparcie, no to oczywiście wciągnął Stany Zjednoczone w wojnę w Iranie, bo coraz więcej informacji i przesłanek jest takich, że to jednak Benjamin Netanyahu Donalda Trumpa namówił na ten atak na Iran i wyrysował przed nim plany szybkiej, zwycięskiej wojny, która przyniesie splendor i Netanyahu, i Trumpowi. Okazało się być zupełnie inaczej. No i zaczął też wojnę na południu Libanu, twierdząc, że z kolei musi walczyć z Hezbollahem. Także nieciekawa jest sytuacja, ponieważ zaostrza się atmosfera na zachodnim brzegu Jordanu. I to także z inicjatywy Benjamina Netanyahu, który podjął i zintensyfikował taką misję osadnictwa na tym zachodnim brzegu Jordanu.
1: Z Bliskiego Wschodu przenieśmy się za naszą wschodnią granicę. No kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę zmasowane. Dzisiaj co najmniej kilkanaście osób zginęło w dniu, w którym Władimir Putin obchodzi swoje 74. urodziny. Prezydent Ukrainy określił te najnowsze ataki jako jedne z najpodlejszych. No rzeczywiście to trzeba powiedzieć, bo ta seria tych zmasowanych ataków dzisiaj była wyjątkowo brutalna.
0: Tak jest. I zresztą różnego rodzaju służby, dygnitarze czy politycy rosyjscy robią tego typu prezenty Władimirowi Putinowi. Jak popatrzymy na różnego rodzaju jego urodziny, no to różne rzeczy przypisywano jako i organizowano z okazji tych urodzin. Między innymi mówi się o tym, że takim prezentem urodzinowym było zabójstwo Anny Politkowskiej 20 lat temu. Anna Politkowska zasłynęła w Rosji jako bojowniczka o prawa ludności i obywatelskie w Czeczenii, wtedy kiedy tam zaprowadzano rządy twardej ręki obecnych władz. No i zasłynęła również jako krytyczka Kremla, tak w polityce ogólnorosyjskiej, jak i w polityce w sprawie właśnie Czeczenii. Anna Politkowska zginęła w klatce schodowej własnego domu. Zastrzelona została wchodząc do windy i oczywiście później długo toczyło się śledztwo. Zatrzymano tam jakichś ludzi, którzy to zabójstwo wykonało. Natomiast tych, którzy zlecili, nigdy nazwiska ich nie ujrzały światła dziennego. I oczywiście w ciągu tego śledztwa opowiadano jakieś historie o tym, jak to długo przygotowywano tą zbrodnię, jak to było to skończone. skomplikowane przedsięwzięcie, jak to ci bandyci

0: musieli tam, no tylko, że to wszystko miało zaciemnić sytuację, że nie szuka się tego, kogo należy, bo prawda jest taka, że z Anną Politkowską nie trudno się było umówić. Ja wówczas pracowałem w Moskwie i do Anny Politkowskiej do tej pory mam jej telefon i można było zadzwonić i powiedzieć: Ania, umów się ze mną, chciałbym, żebyś mi powiedziała, co widziałaś ostatnio, jak byłaś w Czeczenii. Tak. Albo opowiedz o tym, co wydarzyło się, skomentuj mi jakieś tam wydarzenia, które miały miejsce. W związku z czym, no i też wszyscy wiedzieli, gdzie ona mieszka. W związku z czym tu nie trzeba było jakichś forteli i specjalnych przygotowań trwających przez miesiące, by tego zabójstwa dokonać, bo Ania była po prostu osobą dla wszystkich dostępną. Ale niestety zacierano te ślady i tak na dobrą sprawę nikt nie wie, czy ukarano tego, który nawet do niej strzelał, czy po prostu znaleziono kozła ofiarnego. I to też był prezent na urodziny Putina.
1: Putina, tak.
0: Tak jak te ataki, które dzisiaj miały miejsce w Kijowie.
1: Coś niewyobrażalnego, jak można no w ogóle tego rodzaju prezenty, bo tak też dzisiaj powiedział Wołodymyr Zełenski, że no to właśnie te ataki to był prezent. Na koniec dosłownie 30 sekund. Co dalej po tej nieudanej egzekucji w Tennessee?
0: No właśnie nikt tego nie wie. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych obudziła się wielka dyskusja na temat kary śmierci, bo prawdą jest też to, że nie we wszystkich Stanach jest kara śmierci. W przypadku tej egzekucji w Tennessee zaapelowano do gubernatora stanu, by jednak zamienił karę śmierci na jakąś inną formę kary. No i jest nadzieja, że tak to się wszystko wydarzy.
1: No przypomnijmy, no, kobieta przeżyła dwie dawki, tak?
0: Dwa zastrzyki. No, okazało się, że serce bije, trafiła do szpitala, tam podłączona pod aparaturę ratującą życie i ta aparatura jej to życie uratowała.
1: Ernest Zozuń, bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości ze świata.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 9 osób zranił nożownik w szkole w Ostrołęce. Sam też się okaleczył. Motyw działania ucznia nie jest znany. Wpłacił poręczenia majątkowe, nie może opuszczać kraju. Lekarz milioner ze Szpitala Południowego z zarzutem popełnienia oszustwa. Stopy procentowe bez zmian. Będzie też o nauczycielu roku i o kolejnym dniu protestów licealistów we Francji. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pięcioro dzieci oraz 5 osób dorosłych jest rannych po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce na Mazowszu. Wśród poszkodowanych są nauczycielka i sprawca, 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych.

0: zawodowych. Jakub Z. sam się zranił. Przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. Rany odniosły też dwie osoby postronne. Nożownik zaatakował je w miejskim parku. Został zatrzymany i obezwładniony po niespełna pół godzinie od ataku w szkole, informuje komendant miejski policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski.
1: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie. To był nóż w formie maczety. On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia. Więc policjanci, żeby go obezwładnić, musieli wezwać go do odrzucenia tego narzędzia, no i użyć tej siły.
0: Jak przekazał komendant, sprawca ataku był wcześniej notowany przez policję za posiadanie niewielkiej ilości narkotyku. Nie wiadomo, dlaczego 19-latek zaatakował w szkole. O możliwym motywie jego działania mówi jedna z uczennic.
2: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
0: Jutro we wszystkich szkołach w Ostrołęce będzie udzielana pomoc psychologiczna. Na miejscu jest nasz reporter, jego relacja tuż po informacjach. Młody lekarz, który kierował SOR-em w Szpitalu Południowym w Warszawie, usłyszał zarzut. Tak było po wczorajszym wielogodzinnym przesłuchaniu. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba.
3: Zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez podłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury.
0: Jak dodał prokurator Skiba, w wielu wypadkach lekarz nie przebywał we wskazanych szpitalach. Dawid K. złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Ma zatrzymany paszport, nie może opuszczać kraju. Wpłacił wymagane poręczenie majątkowe, to 200 tysięcy złotych. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane. Skutkowałoby to m.in. tańszymi kredytami. Ale z powodu wzrostu inflacji sytuacja się zmieniła, mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
4: Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła i być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
0: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. We Francji kolejny dzień protestów uczniów przeciwko pogarszającym się warunkom nauki. Demonstranci blokują około 400 szkół. To mniej niż w ostatnich dniach, ale znów doszło do zamieszek. W obliczu krytyki brutalności policyjnych interwencji władze ograniczyły funkcjonariuszom możliwości działania.
5: Od rana najbardziej napięta sytuacja panuje wokół paryskiej uczelni nauk politycznych Sciences Po. Demonstranci zablokowali dostęp do budynku i ustawili barykady na ulicach, na co służby odpowiedziały użyciem pałek i gazu łzawiącego. Rano w Marsylii w starciach rannych zostało 3 funkcjonariuszy oraz 1 uczeń. Z kolei w Strasburgu 16-latek poważnie zranił się w rękę, odpalając fajerwerki. Najwięcej komentarzy wywołuje jednak sytuacja sprzed kilku dni w Lens, gdzie uczeń stracił dłoń wskutek wybuchu granatu hukowego użytego przez policję. Poleciłem, aby ich używanie zostało wstrzymane podczas protestów licealistów. Poinformował szef MSW Laurent Nunez, który miał zostać upomniany w tej sprawie przez Pałac Elizejski. Emmanuel Macron zawsze staje po stronie tych, którzy uderzają w policję, skrytykowała z kolei Marine Le Pen. Wśród policjantów pojawiają się natomiast groźby rezygnacji ze służby. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Związki zawodowe sektora edukacji wzywają, aby jutro odbyła się następna fala strajków i demonstracji. Na koniec o nauczycielu. Ubiegłego roku został nim Tomasz Ordza, który uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce niedaleko Poznania. Doroczny konkurs wyróżnia nauczycieli i wychowawców, którzy z oddaniem pracują nad rozwojem uczniów. W mojej pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów, mówi nauczyciel roku 2026.
6: wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta.

0: Jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
1: W finale konkursu znalazło się 13 nauczycieli. Nagrodę wręczono podczas gali, którą zorganizowano na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy słaby przelotny deszcz może popadać na Podlasiu. Na zachodzie i północy kraju miejscami utworzą się mgły i będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 7 do 12 stopni.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Jest ta środa, 7 października, prawie 7 minut po godzinie 17. Maria Furdyna, zapraszam. Znamy ceny maksymalne paliw, które będą obowiązywać jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł. 74 grosze. I te ceny paliw nieustannie są w centrum publicznej dyskusji, choć od 3 października ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej, wprowadzający m.in. czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy, w przestrzeni publicznej wciąż mnóstwo fałszywych przekazów na ten temat. O szczegółach Daria Kania.
4: Sprawdzam to.
5: Ukraińcy płacą za paliwo mniej niż Polacy. Takie twierdzenia co rusz pojawiają się w przestrzeni publicznej, napędzając kolejną falę dezinformacji. Tym razem kwestia ta wróciła za sprawą wypowiedzi posła Rozwoju Plus Marka Jakubiaka, który w programie Bogdana Rymanowskiego mówił tak.
6: Ja chcę państwu powiedzieć, bo być może państwo nie wiecie o tym, ale Donald Tusk sprzedaje Ukrainie, Orlen sprzedaje po niecałe 3 zł, po 3,50 chyba 8 albo 7.
7: Najtańsza benzyna w Europie.
6: Słuchajcie, paliwo w ilościach do 3 miliardów litrów rocznie. Więc nie dziwię się, że w Polsce musi być najdroższe paliwo w Europie.
5: Poseł nie doprecyzował jednak, o jaki rodzaj paliwa chodzi. To manipulacja, odpowiada Orlen. Rzecznik spółki Mateusz Witczyński wyjaśnia, że Orlen sprzedaje do Ukrainy na rynkowych warunkach m.in. olej napędowy, benzyny silnikowe oraz paliwo lotnicze.
8: Wszystkie te transakcje realizowane są w formule przedpłat, co jest standardem rynkowym w sytuacji, gdy w miejscu docelowym trwa wojna. W związku z tym wszystkie informacje o powstających zaległościach za te towary po stronie ukraińskiej bądź zaniżonych cenach, po których sprzedawane są towary do Ukrainy, należy traktować jako informacje szkodzące spółce oraz elementy dezinformacji mającej na celu budowanie napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
5: Eksperci podkreślają, że średniej ceny eksportowej netto nie można porównywać z krajową ceną paliwa na stacjach benzynowych, zawierającą podatki i inne obciążenia fiskalne. Przekaz o tańszym paliwie dla Ukrainy co jakiś czas pojawia się w wypowiedziach polityków prawicy. W wakacje Orlen zdementował tę dezinformację w obszernym komunikacie. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
3: A sprawdzam to, czyli sprawdzamy nieprawdziwe informacje i je wyjaśniamy codziennie od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 po godzinie 17. A teraz wracamy do tematu, od którego rozpoczynaliśmy informacje w Polskim Radiu 24 o godzinie 17, czyli do Ostrołęki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Poszkodowanych zostało 9 osób, a zatrzymany 19-letni uczeń tej szkoły sam się okaleczył. W mieście działa sztab kryzysowy. W Ostrołęce jest nasz reporter Piotr Dury, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Piotr.
9: Dzień dobry.
3: Co wiadomo o stanie poszkodowanych?
9: Według informacji żadnej z tych osób nie zagraża życie, choć w przypadku dwóch lekarze czekają jeszcze na ostateczne potwierdzenie. Ranni trafili do szpitali w Ostrołęce i Łomży. Przypomnijmy, że o czym mówiliśmy już na antenie Polskiego Radia 24, napastnik wszedł do budynku krótko po godzinie 11 i rzucił na ziemię plecak. Wszedł do szkoły wraz z nożem. Szkoła, do której chodzi ponad 500 uczniów, od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
10: Procedury w Ostrołęce

0: związane z sytuacją kryzysową, którą mamy, zadziałały. Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach. Natomiast no niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
1: Poszkodowanych jest 10 osób, łącznie ze sprawcą. To 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowe osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. 19-latka, mieszkańca Ostrołęki i ucznia tej szkoły policjanci zatrzymali niedaleko plaży miejskiej. Musieli użyć siły, bo miał przy sobie nóż przypominający maczetę, którym się okaleczył. Śledczy ustalają, czy tym samym narzędziem atakował w szkole. Pirotechnicy sprawdzają też przedmioty zabezpieczone w budynku, w tym plecak. Według policji zatrzymany był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale tamto postępowanie zostało umorzone. Władze miasta zapewniają, że chłopak był pod opieką szkolnego psychologa i służb społecznych. Do czasu zatrzymania napastnika zamknięto wszystkie szkoły i przedszkola w mieście. Jutro w szkole odbędą się zajęcia opiekuńcze z pedagogami i psychologami w 2 budynku, bo ten, w którym doszło do ataku, pozostanie zamknięty. Do pomocy uczniom skierowano też dodatkowych psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kuratorium sprawdzi, jak szkoła wcześniej pomagała uczniowi, ale zwraca też uwagę na rolę samej młodzieży, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Jeśli widzę, że mój kolega dziwnie się inaczej zachowuje niż zwykle, może coś powiedział, że coś ma w plecaku innego niż zwykle, to żebyśmy uczulali dzieci i młodzież na to, żeby o tym mówić dorosłym osobom w szkole.
1: Rano ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Władze miasta apelują, by nie publikować w internecie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Śledztwo prowadzi prokuratura, a czynności zatrzymanym zostaną przeprowadzone, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia.
3: Piotrze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo jesteś od kilku godzin w Ostrołęce. Jak to wygląda na miejscu? Czy już można powiedzieć, że sytuacja uspokoiła się? No bo wyobrażam sobie, że te ostatnie kilka godzin, no to mogło być przerażenie i także i na ulicach, no bo to od kilku godzin informujemy o tym, co wydarzyło się w Ostrołęce.
1: Jak przyjechałem na miejsce, udało się podjechać niedaleko szkoły. Tam naprzeciwko szkoły znajduje się park, w którym te osoby też zostały zaatakowane. Tam były takie charakterystyczne murki. Na tych murkach właśnie siadali mieszkańcy i rozmawiali o tym, co się tak naprawdę wydarzyło. Niektórzy z takim spokojem, ale z drugiej strony trochę też z taką obawą opowiadali o tym, że nie wyobrażają sobie sytuacji, w której mogłoby coś złego się tak naprawdę w Ostrołęce wydarzyć. Dlatego było wiele poruszonych osób, którzy przechodzili, spacerowali no i zastanawiali się, jak coś takiego mogło się tutaj w ich mieście wydarzyć.
3: Piotr Durys, prosto z Ostrołęki. Dziękuję za relację. A teraz przenosimy się do Wielkopolski. Gdy mieszkańcy ulicy Azaliowej w podpoznańskim Dopiewcu decydowali się na zakup domów jednorodzinnych, sąsiadowali z boiskiem, któremu było daleko do ligowych standardów. Podczas przeprowadzonego w ostatnich miesiącach remontu wymieniono jednak nawierzchnię i zamontowano Jupitery, będące solą wokół mieszkańców. A tą sprawą zainteresował się Szymon Majchrzak z Radia Poznań, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Szymonie.
4: Dzień dobry.
3: Opowiadaj, na co skarżą się ci, z którymi rozmawiałeś?
4: Brzmi to niepozornie, prawda? Jest wyremontowane boisko, nowa murawa, Jupitery. No, wydawać by się mogło, że raj do tego, żeby znaleźć następców Lewandowskiego czy Zielińskiego, a tu jednak koszmar mieszkańców. Od zakończenia przebudowy narzekają na światło reflektorów, które po zmroku tak mocno oświetla ich domy, że w pomieszczeniach nie trzeba włączać żarówek. Wskazują też, że do 21:00 słychać głośne krzyki, uwagi trenerów trwają przez długie wieczory, także w weekendy. Podpisani pod petycją w tej sprawie podkreślają, że nie chcą likwidacji obiektu, domagają się jednak kompromisu.
5: Boisko było w zasadzie sporadycznie użytkowane, bym powiedział, że bardzo rzadko. Przez dzieci, generalnie z rodzicami. Teraz popołudniami z tego boiska nie mogą dzieci korzystać, bo jak dzieci poszły pograć w piłkę, to byli wyrzuceni przez kluby sportowe. Ale boisko było w ogóle nieuciążliwe dla nas w ani jednym momencie.
4: A to ja do tego nawiążę. Przejechał pociąg. No to jak to jest? Hałas przeszkadza, a pociąg nie przeszkadza?
6: Tak, wie pan, bo pociąg przy

0: Jedzie, za chwileczkę mamy spokój, prawda? To jest inna ekspozycja niż mamy trening od godziny powiedzmy 16 do 21.
1: No właśnie, i to, co państwo słyszeliście na końcu, to jest ten charakterystyczny hałas, który przeszkadza mieszkańcom. Oprócz tego jest to światło. Ja zapytałem o tę sprawę zastępcę wójta Aleksandrę Rutynę. Ona tłumaczy, że mieszkańcy mieli wpływ na to, czy wolą siadować z boiskiem, czy placem zabaw. Woleli sąsiedztwo sportowców. Część mieszkańców odpowiada, że o konsultacjach jednak w ogóle nie słyszała. Proszę posłuchać.
0: Wie pani, ja mieszkam przy ulicy Azaliowej i nie wiedziałem o tym spotkaniu.
2: Osobiście do każdego domu wchodził dyrektor wraz z pracownikiem.
0: Ja o tym nic nie wiem, najprawdopodobniej byłem wtedy na wakacjach, no może było mi kartkę w drzwiach zostawić czy coś.
1: Władze gminy przekonywały, że to są pierwsze tygodnie funkcjonowania boiska po remoncie. Zapewniają, że postarają się o wypracowanie kompromisu.
3: No właśnie, tylko jak ten kompromis wypracować? No, z tego, co słyszałeś, to czy to jest w ogóle jakikolwiek realny scenariusz, żeby ten kompromis osiągnąć?
1: To jest dobre pytanie. Takich spraw w Polsce jest wiele. Mamy nowych sąsiedztwo, obiekt, który wcześniej działał, boisko, tor, lotnisko. No i potem trzeba znaleźć kompromis między rozbudową a spokojem tych ludzi, którzy tam wcześniej mieszkali. Mnie oczywiście trudno ocenić, czy w tej sytuacji uda się znaleźć jakieś dogodne rozwiązanie. Na pewno mogę stwierdzić, że na zapowiedzi władz o szukaniu takiego kompromisu mieszkańcy reagują alergicznie. Jeden z nich stwierdził, że skierował już sprawę do sądu. Deklaracja oburzyła zwolenników inwestycji. No, dla nich korzystanie z boiska przecież to jest niezwykle istotna sprawa, żeby rozwijać dalej pasję w młodych sportowcach. Proszę posłuchać ostrej wymiany zdań.
4: Na treningu mam być do końca życia, jak wracam z pracy?
5: Poprosiłem o powołanie biegłego sądowego. Ja proponuję do czasu rozstrzygnięcia sprawy, aby ograniczyć czas godziny oświetlania boiska.
1: Do której?
5: Do godziny 18. Proponowaliśmy do czasu rozwiązania sprawy w sądzie.
2: Chcemy rozmawiać i jesteśmy na to otwarci. Na pewno nie dopuścimy do tego, żeby to boisko było dziś zamknięte.
1: On wiele wskazuje na to, że to rozstrzygnięcie, czy normy zostały przekroczone, czy nie, kto ma rację, no, o tym zdecyduje sąd.
3: No ale z tego, co słyszę, to rzeczywiście o ten kompromis będzie bardzo trudno. Szymon Majszak, Radio Poznań, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: A z Wielkopolski wędrujemy jeszcze do województwa łódzkiego. Latem są dokarmiane przez turystów, jesienią i zimą zostają same. Na terenie ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie żyją dziesiątki wolno żyjących kotów, które przed zimą potrzebują pomocy. Konkretnie chodzi o ośrodek wypoczynkowy Hutnik na Sulejowskiej Polance. A z nami jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry.
3: Skąd w ogóle wzięła się tak duża liczba wolno żyjących kotów w tym miejscu?
6: Jak udało mi się dowiedzieć, zwierzęta pojawiają się tam od ponad 20 lat. Według wcześniejszych szacunków miało być ich około 30, jednak osoby, które zaangażowały się w pomoc tym zwierzętom, mówią, że rzeczywista liczba może być znacznie większa, o czym mówił mi Mikołaj Siemaszko, wolontariusz, który właśnie zaangażował się w pomoc tamtejszym kotom.
7: Wstępne szacunki mówiły o około 30 kotach, natomiast każdy przyjazd tutaj pokazuje, że tych kotów jest o wiele więcej niż nam się wydawało. Obecnie udało nam się pomóc w różny sposób około 45 kotom. Tutaj pomóc, myślę, poprzez właśnie kastrację i sterylizację tych kotów. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie tak duża ilość kotów nie ma szans znaleźć dla siebie pokarmu, więc one umierają z głodu, umierają z zimna, bo po prostu tutaj zamarzają. Później są żywcem nawet zjadane przez ptaki.
6: Najtrudniejszy okres zaczyna się właśnie teraz, jesienią, kiedy z ośrodka wyjeżdżają turyści, a koty tracą regularny dostęp do jedzenia. Szczególnie zagrożone są młode zwierzęta przyzwyczajone do dokarmiania przez ludzi.
3: A powiedz, czy problem jest znany sulejowskim urzędnikom?
6: Tak, są także prowadzone działania, które mają ten problem rozwiązać. Chodzi przede wszystkim o kastrację i sterylizację. Te mają ograniczyć niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt. Po zabiegach dorosłe koty wracają do miejsca, w którym żyły wcześniej. A dlaczego nie wszystkie mogą trafić do adopcji? Jak wyjaśnia Magdalena Nowak-Więcławska z Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, część z nich jest po prostu przyzwyczajona do życia na wolności.
8: Takie koty, ciężko jest im przebywać w środowisku takim domowym.

0: te koty już po prostu są przyzwyczajone do tego środowiska, to jest ich naturalne środowisko i one sobie tam bezproblemowo radzą. Będziemy dokarmiać te kotki, będziemy budować także takie domki dla kotków, będziemy je tam rozstawiać.
1: Czyli jak przed chwilą słyszeliśmy, sulejowscy urzędnicy deklarują pomoc tym zwierzętom w okresie zimowym. Ale to nie wszystko, bo osoby pomagające kotom, tak jak wolontariusz Mikołaj Siemaszko, apelują również o adopcję i wsparcie rzeczowe. Chodzi przede wszystkim o karmę, żwirek czy transportery. No bo właśnie, gdy kończy się sezon wypoczynkowy, dla części tych zwierząt zaczyna się walka o przetrwanie.
2: No właśnie, zwłaszcza, że jesień już się rozpoczęła, nie wiadomo jaka będzie zima, no ale ta pomoc na pewno będzie potrzebna. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Prawie 22 minuty po godzinie 17. Andrzej Grabowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy dobrze podejrzewam, że zaczynasz od mojej ulubionej dziedziny?
3: Oczywiście,
2: sportowej.
3: Że tak, panie redaktor.
2: Oczywiście,
3: wszystko dla pani.
2: Wiedziałeś,
3: wszystko,
2: tak?
3: Wszystko dla
2: A
3: pani.
2: A to był bardzo piękny poranek, muszę ci powiedzieć. Przebudziłam się rano i patrzę.
3: Czyli nie obudziłaś Świątek. Się później niż zwykle, tylko normalnie Iga Świątek
2: tak,
3: akurat
2: no,
3: grała.
2: Tak, no akurat grała od 7, więc idealnie.
3: Piękny mecz, rzeczywiście bardzo sprawny. Iga, dodajmy dla tych z państwa, którzy rano nie mogli sobie włączyć telewizora i pooglądać tenisa. Iga awansowała do ćwierćfinału takiego dużego turnieju w Pekinie. Tam pokonała mocną, młodą Amerykankę i 6-1 i 6-3, a trener Dawid Celt chwali.
4: Momentami dzisiaj tenis Igi ocierał się o perfekcję, do stanu 6-1, 2-0. No Iga w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. Ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała. I to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz. Iga po prostu grała świetnie. W drugim secie troszeczkę Jowicz udało się skruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Igi, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała.
3: Teraz Belgijka Mertens, no i właśnie, proszę pani. Pani tu się zna na tenisie, to co
2: jak
3: pani
2: będzie?
3: Sądzi?
2: No jak będzie? No na pewno lepiej niż Coco Gauff, chociaż wiadomo, że ten bilans pojedynków Igi Świątek z Coco Gauff jest bardzo pozytywny, bo to jest 11 chyba do 5, natomiast 4 ostatnie mecze wygrała Coco Gauff. No i ja byłam przekonana rzeczywiście, że to będzie pojedynek z Amerykanką. Elise Mertens natomiast no, w dwóch setach pokonała Coco Gauff i jest to duża niespodzianka na pewno, natomiast wydaje mi się, że dla Igi to będzie łatwiejsza rywalka, więc no ten półfinał szykuje. Ja już się szykuję na półfinał, powiem tak.
3: Czy oglądała pani dzisiaj też pana Majchrzaka, który się dzisiaj wcielił w Huberta Hurkacza?
2: To było coś niesamowitego. Przyznam, że nie oglądałam, bo oglądałam fragmenty, natomiast trzy sety bez przełamań.
3: Same tie breaki
2: trochę, tak, no to powiedzmy 7-6 chyba na początek było
3: i
2: dla...
3: Potem 2 razy 6 do 7.
2: A później 2 razy 6 do 7, niestety Polak odpadł, natomiast no pojedynek naprawdę niesamowity.
3: To dodajmy, pierwsza runda w Szanghaju. Rywalem był Niemiec Hanfmann, no i szkoda troszkę. Tak samo jak w judo, proszę pani, w Baku na Mistrzostwa Świata.
2: A to o tym to ja już nie wiem.
3: No to pani opowiem.
2: To poproszę.
3: Proszę bardzo. Mistrzostwa Świata w judo i dzisiaj była największa nasza nadzieja na coś dużego na tych mistrzostwach, czyli Angelika Szymańska. No ale od razu w pierwszej walce przed czasem przegrała z Izraelką Primo i się szybko skończyło. Zresztą z turnieju odpadła też inna Polka, też w kategorii do 63 kg, Natalia Krupska. Z lepszych wiadomości, to wiem, że na pewno się pani serdecznie ucieszy, piąte miejsce naszej kolarki Dominiki Włodarczyk na Mistrzostwach Europy.
2: Cudownie.
3: W jeździe indywidualnej na czas w Słowenii, to taka rundka koło Lublany, gdzieś tam kończąca się w takiej miejscowości, gdzieś za lotniskiem Lublana Airport. I tutaj wygrała bardzo wyraźnie, po raz piąty zresztą na Mistrzostwach Europy, Szwajcarka Marlen Reusser. Dominika Włodarczyk to jest w ogóle ciekawa historia, no jeszcze rok temu bardzo słabo jeździła na czas, była czwarta na Mistrzostwach Polskie, teraz piąta na Mistrzostwach Europy.
2: Jest progres.
3: Dziewiąta na Mistrzostwach Świata. Ze spraw piłkarskich, no to wczoraj właściwie w nocy piękne pożegnanie Messiego i ta fiesta. I w trakcie meczu, i po meczu.
2: Się zastanawiałam, czy będzie odnośnie piłki nożnej, czy będziesz jeszcze pastwić nad reprezentacją Polski.
3: No, spadliśmy w rankingu FIFA z 36 na 37 miejsce, więc może na tym poprzestańmy, żeby
2: dobrze,
3: się...
2: Dobrze, no nie no, doceńmy Messiego. No piękne tak. Pożegnanie rzeczywiście.
3: Bardzo ładnie rzeczywiście to w Buenos Aires wyglądało. Gorzej jest, proszę pani, w Niemczech. Druga liga niemiecka, VfL Bochum. I tam, proszę pani, stało się coś dziwnego. To bowiem klub zakazał kibicom na jednej z trybun, takiej stojącej, nie na stojących, to wiadomo, ci tacy najbardziej zagorzali. Zakazał im rytmicznego podskakiwania grupowego.
2: Dlaczego?

0: Bo okazuje się tak, stadion jest przebudowywany, inżynierowie stwierdzili, że trybuna ma odpowiednią nośność, ale jednocześnie wskazano, że synchronizowane podskoki kibiców w trakcie meczu powodują tak zwany efekt trampoliny, co może wywoływać nieprzyjemne odczucia u osób nieprzyzwyczajonych do
1: takich
0: doznań.
1: To ja jestem ciekawa, jak to będzie egzekwowane. Będą przychodzić podczas meczu i rozpędzać te osoby, które będą podskakiwać.
0: Ale to tylko 2 lata, bo po przebudowie, która się skończy właśnie za 2 lata, ma się sytuacja uspokoić. Ale to wyobrażam sobie pani na przykład na Żylecie, żeby tak zakazali skakać?
1: Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nad tym zapanował.
0: Też mi się wydaje trochę nierealne. Ale na koniec jeszcze jedna ciekawostka, proszę pani. Powiem tak, 4 hasła. Stany, hokej, Detroit i czarownica. Jan Pachlowski wszystko połączy i państwu opowie. Dzień dobry, Janku.
2: Kłaniam się nisko. Powiem tak. Być może czary i wynajęcie wiedźmy jest też, bo wspominaliście o reprezentacji Polski, jakimś sposobem na to, żeby kadra zaczęła grać lepiej. Bo ja mam 2 przykłady, że czary działają. Nie tak dawno, tydzień temu wystartowała Liga NHL i pierwsze 4 mecze. Zawodnicy Detroit Red Wings, jedna z legend najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie, przegrywa pierwsze właśnie 4 spotkania i wówczas po niedzielnej porażce Red Wings Winnipeg Jets Jack Rivert uznał, że takie konwencjonalne metody przestały wystarczać.
0: Kto to jest? Dodajmy jeszcze.
2: To jest właściciel jednego z portali i tutaj też trzeba podkreślić, że kibice Detroit Red Wings próbowali gwizdów, próbowali skandować hasła wzywające do sprzedaży klubu, no i nic nie działało. Rivert ogłosił swój plan, gdy bilans drużyny właśnie był tak niedobry, o których już wspomnieliśmy, to musi być klątwa. Każdego dnia na kibiców spada nowa plaga. Cała akcja to oczywiście żart i takie puszczenie oka do odbiorców, mimo to nawet nie ograniczył się jedynie do mówienia o poszukiwaniu nadprzyrodzonego wsparcia, ale za nie zapłacił. I proszę, wystarczy, że zapłacił i wczoraj okazało się, że czary działają. Red Wings wygrali w końcu w tym sezonie Senators 5-3, ale żeby tutaj potwierdzić państwu, że coś jest na rzeczy, to w 2025 roku fani Seattle Mariners wynajęli za pośrednictwem serwisu ITSI Wiedźmę, by pomóc tej baseballowej drużynie Mariners na tych właśnie Mariners wygrali natychmiast wtedy 9 meczów z rzędu, w tym 2 kolejne spotkania w Atlancie, w których pokonali Rays łącznie stosunkiem punktów 28-4. Czyli jak nie idzie tutaj wsparcie kibiców, jak nie idzie trenerowi, to może rzeczywiście będziemy zatrudniać Wiedźmę i to taki znaczek zapytania. Być może to jest dobry kierunek do piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Szaman z Miami, Jan Pachlowski, o tym państwu opowiadał. Pięknie, Jankowi, dziękujemy za tę opowieść i tutaj stawiamy kropkę, pani redaktor, bo czas nas goni, prawda?
1: Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości ze świata sportu.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Życiu rannych w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszkodowanych jest 9 osób. Przebywają one w szpitalach w Łomży i Ostrołęce. Sprawcą był 19-letni uczeń. On też

0: Już jest poszkodowany, bo sam się okaleczył. Kuratorium oświaty sprawdzi, jak szkoła pomagała uczniowi, który zaatakował. Do pomocy skierowano też dodatkowych psychologów. Kuratorium zwraca też uwagę na rolę samej młodzieży, mówi mazowiecka kurator Wioletta Krzyżanowska.
1: Jeśli widzę, że mój kolega

0: z rosyjskimi atakami na zachodzie Ukrainy, tylko z ćwiczeniami systemu obrony powietrznej, wyjaśnia rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
1: Są to cykliczne ćwiczenia, jednakże nie informujemy o nich bezpośrednio z uwagi na bezpieczeństwo, charakter tych ćwiczeń. Są to cykliczne ćwiczenia właśnie systemu obrony powietrznej, ćwiczenia naszej reakcji. Stąd też nie możemy wcześniej o nich informować z uwagi na to, że elementy, które biorą w nich udział, nie mogą być informowane o nich, więc tutaj ważna jest skrytość tego ćwiczenia.
0: Podobne ćwiczenia odbędą się także jutro. Nie ma ryzyka epidemii dżumy na Syberii, tak zapewniają rosyjskie władze sanitarne. W związku ze śmiercią pracownicy w Instytucie Bakteriologicznym około 200 osób zostało początkowo objętych kwarantanną. U żadnej z nich, która miała kontakty ze zmarłą, nie wykryto dżumy. 90% osób objętych kwarantanną zostało już zwolnionych. Światowa Organizacja Zdrowia zwraca się do Rosji o dodatkowe informacje dotyczące tego przypadku. Ponad 15% dorosłych internautów uprawia nielegalny hazard online. Takie są wyniki badań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. To ponad 3,5 miliona osób. Hazard internetowy to prosta droga do uzależnienia, ostrzegają eksperci. Graczy przeciąga agresywny marketing i obietnice szybkiego i łatwego zysku, wyjaśnia Bernadetta Lelonek-Kuleta z lubelskiej uczelni.
2: Są bardzo wciągające przez tą atrakcyjność. Ta oferta jest wręcz nieograniczona, bo nielegalny rynek to jest to, co nielicencjonowane w Polsce, czyli wszystko to, co na świecie. Ta oferta tak naprawdę się nie kończy, więc to jest czymś, co wciąga, co jest zagrażające.
0: Jak wynika z badań, najczęściej z nielegalnego hazardu korzystają młodzi mężczyźni. Mniej więcej połowa z nich jest zadłużona.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Popołudnie, w którym czas na kolejną rozmowę polityczną, 17:34 w studiu Sylwia Białek i jej gość.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Państwa i moim gościem jest posłanka Polski 2050 Maja Nowak. Dzień dobry pani poseł.
6: Dzień dobry.
5: Prokuratura poinformowała dziś o zarzutach, jakie usłyszał lekarz Dawid K. i to zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 580 tysięcy złotych i do wyłudzenia miało dochodzić na przestrzeni kilkunastu miesięcy, a Dawid K. miał po prostu wystawiać fałszywe faktury, kilkadziesiąt takich faktur. Zaskoczona pani jest tymi ustaleniami, czy tego się można było spodziewać?
6: Myślę, że mogliśmy się tego spodziewać, czekaliśmy. Można powiedzieć, że czekaliśmy na te zarzuty 3 miesiące. Mogliśmy się ich spodziewać, nie znaliśmy dokładnej skali tego, co się wydarzyło. Natomiast dla mnie tutaj wiemy, że jakby medialnie najważniejsze tutaj są te milionowe zarobki, faktury. Jednak mnie zastanawia bardziej coś innego. Jak mogło dojść do tego, żeby lekarz legalnie, nielegalnie, to już ocenią odpowiednie organy, wystawiał takie faktury, ale wykazywał po 60, 120, nie, 110 chyba nawet godzin dyżuru, tak? Jednorazowo, to jest dla mnie
5: wykazywał też, że był na dyżurze, a tak naprawdę na dyżurze nie był, był poza Warszawą, a także prokuratura twierdzi, że czasami poza granicami państwa.
6: Tak, sam fakt tego, że dyżur trwał ciągle i nieprzerwanie przez 60 czy 110 godzin jest straszny, bo ci ludzie nas leczą i mają walczyć o nasze zdrowie i życie. I nie chciałabym, żeby leczył mnie lekarz, który jest od 110 godzin na dyżurze. Dlatego wydaje mi się, że teraz kluczowe jest to, żebyśmy zadbali o to, aby uszczelnić w taki sposób ten system i procedury, żeby nigdy więcej nie dochodziło do takich sytuacji.
5: No właśnie parlament nad tym pracuje nad rządowymi ustawami zdrowotnymi, ustawami, które po pierwsze wskazują na maksymalne zarobki lekarzy. Lekarz na etacie będzie mógł zarobić maksymalnie poniżej 40 tysięcy złotych, ale będzie mógł pracować na dwóch etatach, to wtedy 78 tysięcy. Pani zdaniem te proponowane przez resort zdrowia, a tak naprawdę, bo to już przeszło przez rząd i rząd się pod tym podpisał, przez proponowane te zmiany rozwiążą problem?
6: Zależy, o jakim problemie mówimy, bo
5: przepracowania
6: pierwszy,
5: właśnie tych dyżurów niekończących się, tak.
6: Na pewno rozwiążą ten problem i cieszę się, że ta sprawa, nie bagatelizując, bo to są bardzo poważne zarzuty i nie powinno nigdy dojść do takich sytuacji, więc nie bagatelizuję tego, natomiast cieszę się, że w efekcie tego, co się wydarzyło, te zmiany w ochronie

0: stronie zdrowia następują, myślę, że nieco szybciej.
1: Polska 2050 zgłasza do proponowanych przez rząd ustaw poprawki?
0: Jeszcze się okaże.
1: Rozmawiają państwo na ten temat?
0: Dyskutujemy, tak.
1: Opozycja twierdzi, że pani też o tym wspomniała, że 3 miesiące czekaliśmy właśnie na to, by usłyszał Dawidka zarzuty. Opozycja mówi o opieszałości w tym przypadku prokuratury. Czy z pani się z tymi zarzutami zgadza, czy też nie?
0: Ja więc zgadzam się, że trwało to długo, być może nieco za długo, natomiast nie jestem prokuratorem i nie czuję się kompetentna, żeby dzisiaj mówić prokuratorom, ile czasu potrzebowali na sformułowanie tych zarzutów.
1: Sondaże Polski 2050 no, nie napawają państwa optymizmem. 0,5% wskazują, że mają państwo poparcie. Jakiś pomysł na to, jak zmienić tę sytuację, bo to już nawet nie jest kwestia ocierania się o próg wyborczy, to jest kwestia być albo nie być na scenie politycznej.
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jak słyszę o takich sondażach, to to, że Polska 2050 zawsze miała dużo niższe sondaże niż realne poparcie.
1: No ale skok z 0,5% do 5% to trzeba być naprawdę...
0: Oczywiście nie usprawiedliwia to tego, bo 0,5% nie jest dla nas optymistyczne i zastanawiamy się, co zrobić, żeby odzyskać zaufanie wyborców, bo mogę zapewnić, że posłowie i posłanki Polski 2050 są bardzo aktywni w swojej pracy. Nasi posłowie, nasz klub parlamentarny złożył największą liczbę ustaw w tej kadencji Sejmu, więc każdego dnia pracujemy zarówno w Sejmie, jak i w swoich regionach. I teraz trzeba się zastanowić...
1: No właśnie, żeby to się przełożyło, no bo tak naprawdę to, jak widać, Polacy tego nie widzą.
0: Mogłabym mówić, że sondaże nie są najważniejsze, ale doskonale wiemy, że te sondaże przekładają się w jakiś sposób później na preferencje wyborcze Polek i Polaków. Mam nadzieję, że to się zmieni. Niedawno mieliśmy też zmiany w klubie parlamentarnym.
1: No właśnie, Szymon Hołownia na czele klubu i na razie nie drgnęła, a w połowie września to się zmieniło.
0: Więc to jest pierwsze posiedzenie Sejmu od tej zmiany, więc myślę, że jeszcze za wcześnie dyskutujemy. Są pewne zmiany wprowadzane w naszych działaniach, więc mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, to jednak będzie wyżej.
1: A i prowadzą państwo na przykład, nie wiem, jakieś rozmowy ewentualne o wspólnym starcie z tymi, którzy odeszli z centrum, jeśli chodzi o przyszłoroczne wybory parlamentarne? Czy państwa drogi już się tak rozeszły, że tutaj o jakimkolwiek porozumieniu nie ma mowy?
0: Trudno powiedzieć to dzisiaj, natomiast takie rozmowy na pewno będą się toczyć na poziomie liderów i to myślę nie tylko Polski 2050 czy klubu Centrum, ale wszystkich klubów.
1: A jeśli chodzi o mandat po senatorze generale Mirosławie Różańskim, wybory będą w listopadzie, zaplanowane są na 22 listopada i teraz tak, generał Różański do Senatu wchodził jako przedstawiciel Polski 2050, ale później właśnie zmienił barwy klubowe i teraz pojawiły się głosy, do kogo powinno to miejsce właśnie w Senacie. Jeśli chodzi o wystawienie kandydata należeć, okazuje się, że będzie wspólny kandydat wdowa po generale Różańskim. Pani pod takim kompromisem się podpisuje?
0: Ja nie wiem, czy to jest kompromis, natomiast Polska 2050 pierwotnie zgłosiła swoją kandydatkę, ministrę Izabelę Ziętkę. Jednak słyszeliśmy głosy liderów, że być może warto, żeby to była pani Różańska, wdowa po generale. Pani minister Ziętka, myślę, że zachowała się bardzo odpowiedzialnie i z klasą godnie po prostu postanowiła nie startować przeciwko wdowie po zmarłym senatorze.
1: No i niektórzy mówią, że państwo po prostu na tym odcinku, nie wiem, przegrali, odpuścili akurat ten mandat.
0: Ja tak nie uważam, bo zwłaszcza, że pani w polityce nie tylko chodzi o mandaty, tak? My pracujemy w regionie bez względu na to, czy mamy. To nie jest jakby mandat, który straciliśmy, bo generał od pewnego czasu był już w innym klubie parlamentarnym, więc jakby nie oceniałabym tego.
1: I będą się państwo angażować w kampanię?
0: Tego nie wiem. To zależy od ludzi w regionie. Ja uważam, że naszym kandydatem była Izabela Ziętka i tą kampanię byśmy prowadzili od A do Z. Tutaj są osoby, które jednak wskazują swoich kandydatów i zawsze to te kluby, które wskazują, są jakby takimi kluczowymi osobami prowadzącymi kampanię.
1: A tę kandydaturę wskazał dokładnie Unia Centrum.
0: Tego nie
1: Tylko
0: wiem.
1: Pod kandydaturą się podpisali wszyscy koalicjanci. Jakie szanse na porozumienie dostrzega pani w sprawie ustawy antyalkoholowej?
0: Ja liczę na to, że to porozumienie będzie, bo wydaje mi się, że nie ma takiej siły politycznej w Sejmie, która nie zgodzi się z tym, że musimy bardziej zadbać o zdrowie Polek i Polaków, o zdrowie młodzieży. Myślę, że większość osób podpisze się też pod tym, że te wielkie billboardy z reklamami alkoholi, no, nie powinny mieć miejsca, więc myślę, że jest szansa na ten kompromis.

0: Kompromis i wiem, że trwają nadal rozmowy w tej sprawie.
1: Oto z jednej strony mamy Lewicę i Polskę 2050, z drugiej strony ludowców, którzy przypominają, na czym im zależy, a mianowicie tak, chociażby na możliwości wystawiania się producentów, na przykład albo właścicieli winnic na różnych festynach, piknikach, możliwości prezentowania swoich produktów, ale to tym, którzy chcą dalej idących rozstrzygnięć, to się nie podoba.
0: Z ramienia Polski 2050 tą ustawą od samego początku zajmuje się pani poseł Wioletta Tomczak, która włożyła całą swoją wiedzę, serce i ogromną pracę w przygotowanie tej ustawy tak, żeby była jak najlepsza dla naszego zdrowia. I tak na pewno jest. Ja natomiast jestem posłanką z województwa lubuskiego i to właśnie mój region no, słynie z winiarstwa i są to często mali, lokalni przedsiębiorcy. I my oczywiście jako posłowie z województwa lubuskiego będziemy popierać wszystkie te rozwiązania, które nie będą uderzać w nasze lokalne przedsiębiorstwa.
1: Czyli akurat pani by zależało na tym, żeby dyscypliny w trakcie tego głosowania w Polsce 2050 nie było.
0: Zgadzam się.
1: Bliżej pani do ludowców w tej kwestii?
0: Nie, to nie jest właśnie kwestia tego, że mi bliżej do ludowców, bo wiemy, że są w planach inne rozwiązania, które będą regulować te kwestie. Natomiast wydaje mi się też oczywiste, że jeżeli jest się z jakiegoś regionu, dla którego coś jest bardzo ważne, na mnie głosowali Lubuszanie i Lubuszanki. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj zagłosować przeciwko nim, a oni tak odbierają. Nie do końca tak jest, bo ta ustawa nie reguluje tych kwestii. Natomiast skoro nasi lokalni przedsiębiorcy dokładnie tak to odbierają, to rozmawiamy z nimi, szukamy kompromisu i szukamy takiego rozwiązania, żeby było dobre dla wszystkich. A
1: sądzi pani, myśli pani, że ten kompromis uda się wynegocjować?
0: Myślę, że tak.
1: Ale rozmowy trwają, rozumiem.
0: Trwają, dlatego jestem przekonana, że uda się jakiś kompromis znaleźć.
1: Na tym posiedzeniu?
0: Na tym posiedzeniu.
1: O, to jest pani optymistka.
0: Jestem.
1: czy w każdej sprawie, bo Sejm zajmuje się także podwyżkami akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej i raz już taką ustawę prezydent Karol Nawrocki zawetował. Jak będzie tym razem?
0: Mam nadzieję, że podobnie jak z cenami paliw, pan prezydent zrozumie, że pewne ustawy, które dotyczą czy naszego zdrowia, czy kieszeni Polek i Polaków, po prostu trzeba podpisywać. I uważam, że tak samo jest z tą ustawą.
1: Bo tutaj 3 miliardy złotych, prawda, z podwyższonych opłat trafiłyby i tutaj rząd wskazuje, że do Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko że opozycja twierdzi, że rząd próbuje załatać dziurę budżetową właśnie kosztem obywateli.
0: Taka rola opozycji, żeby krytykować to, co przygotowują rządzący. Tak to wygląda niestety w tej chwili. Natomiast faktem jest, że Polki i Polacy i my także oczekujemy, że te środki trafią. Nie tylko będą podwyżki w sklepach dla osób chcących kupić różne napoje, które nie są dla naszego zdrowia dobre, ale że te pieniądze trafią bezpośrednio na NFZ i będą wspierać jednak nasze zdrowie.
1: Pani poseł, czy pani zdaniem powinna powstać notatka ze spotkania z rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, do której doszło w marcu tego roku? Tyle jest pytań, więcej jest pytań niż odpowiedzi, jeśli chodzi o tę rozmowę, o to spotkanie.
0: Ja słuchałam też wypowiedzi marszałka Czarzastego i innych i parlamentarzystów i polityków i wydaje mi się, że akurat w koalicji rządzącej panuje na tyle duże zaufanie wzajemne, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, czy tam było coś niezgodnego, niedobrego dla Polski. Nie było tego po prostu, więc nie wiem, czy powinna być jakaś notatka. Zależy, jaka to była forma spotkania.
1: Ale jeśli była na przykład mowa, takie informacje się pojawiają o ewentualnej zmianie premiera, to może warto, żeby taki dokument się jednak pojawił. Czy to na biurku prezydenta Karola Nawrockiego, czy szefa dyplomacji Radosława
0: Sikorskiego? Wydaje mi się, że tutaj chyba marszałek Czarzasty potwierdzał, że taką informację przekazywał. Że była przekazywana przez Władysława Kosiniaka.
1: No Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, delikatnie streścił rozmowę premierowi, tylko właśnie pytanie, czy to wystarczy?
0: To już nie mi oceniać. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, jakie są wewnętrzne procedury na tym szczeblu, więc trudno powiedzieć.
1: A gdyby rzeczywiście doszło do takiej rozmowy, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych jest zainteresowany ewentualną zmianą premiera w Polsce, to jakby pani to oceniła?
0: Uważam, że nikt nie ma prawa ingerować w nasze wewnętrzne kwestie.
1: No i może to powinno się w tej notatce znaleźć. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem była posłanka Polski 2050 Maja Nowak.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Prawie 47 minut po godzinie 17. Czas na tematy gospodarcze.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Studium Marek Klapa, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od ceny paliw. Wyjeżdżam w piątek, jutro planuję zatankować do pełna. Proszę mi powiedzieć, za ile jutro?
2: To zatankuj jutro, nie tankuj dzisiaj. O, taka moja rada, bowiem. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83, czyli troszeczkę mniej niż dzisiaj. Groszowa sprawa, ale jednak zawsze w portfelu zostaje 98.
0: Mam
2: jeśli
0: diesla.
2: A to zaraz dojdziemy do diesla. 98 7,71, a olej napędowy, uwaga, uwaga, 7,74.
0: To taniej, bo chyba dzisiaj jest 7,80 chyba.
2: No, coś tak koło tego. Zależy też od stacji.
0: Jak
2: można znaleźć też za 7,75, 6, bo pamiętaj, to jest cena maksymalna.
0: Tak.
2: Więc może się okazać, że 7,74, a ty zatankujesz na przykład za 7,70.
0: Jak dziś przyjeżdżałam, było 7,80 obok mojej stacji, gdzie będę też tankować jutro, więc poczekam, bo jutro maksymalnie będzie na pewno taniej.
2: Będzie taniej i to wszystko wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii.
0: No i tak będziemy codziennie do końca grudnia co najmniej, tak?
2: Tak, do 31 grudnia. Najlepiej, gdybyśmy 31 grudnia podali ceny paliw na cały rok. Wtedy już by było idealnie i żeby niskie były.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do rzeczy kluczowych. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o wysokości stóp i niespodzianek nie było.
2: Niespodzianek faktycznie nie było. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy procentowe będą obniżane, co skutkowałoby między innymi tańszymi kredytami. Dodał jednak, że z powodu wzrostu inflacji sytuacja się zmieniła i to zmieniła się diametralnie, bo ja jeszcze pamiętam takie wydanie z sierpnia magazynu Saldo, kiedy mówiliśmy o tym, że jest szansa na to, że we wrześniu stopy zostaną obniżone. Nic z tego.
0: W sierpniu to było? Myślisz?
2: W sierpniu, tak.
0: Bo ja pamiętam na wiosnę, że była taka dyskusja, że na razie
2: to
0: pozostawiamy.
2: To ja powiem ci, że sierpień. Były takie nadzieje, bo to było po lipcowej konferencji.
0: Będzie tak, że możemy się spodziewać obniżek.
2: No tak, no i nic z tego, bowiem inflacja podskoczyła.
0: Cieszmy się, że się nic nie zmienia.
2: Możemy cieszyć się jeszcze mocniej, bo podejrzewam, że gdyby nie CPN i wielu ekonomistów na to zwróciło uwagę, to ta podwyżka stóp procentowych mogłaby nastąpić już teraz. Ale to jest takie gdybanie trochę, ale na pewno to prawdopodobieństwo podwyżki stóp istniałoby i byłoby dużo wyższe. Posłuchajmy, jak przyszłość widzi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
3: Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła i być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
2: A co się odwlecze, to nie uciecze. Wszystko na to wskazuje i tutaj ten listopad jest ryzykowny. Wtedy też poznamy projekcję inflacji. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta projekcja inflacji będzie wyglądała. To jest taki dokument, który pokazuje, jak ta drożyzna może zachowywać się w kolejnych miesiącach i kwartałach. Ale, i to jest trochę gorsza wiadomość, bo moglibyśmy powiedzieć, ok, mamy ten miesiąc spokoju, stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, ale teraz wyjaśnimy, jaką siłę mają prognozy. Jaką siłę ma to, o czym mówią dzisiaj analitycy, że stopy mogą być podniesione. To już teraz wpływa na portfele niektórych kredytobiorców. Dlaczego?
3: Oprocentowanie kredytów hipotecznych, a konkretnie oprocentowanie stałe w nowych ofertach, ulega znaczącym zmianom w ostatnim czasie. No i średnio rzecz biorąc, to oprocentowanie wzrosło z około 6% do około 6,4%. I jest to efekt tego, że zmieniły się prognozy dotyczące tego, co będzie dalej działo się ze stopami procentowymi.
2: Ależ te prognozy oddziałują na rynek i tak na dobrą sprawę już odbijają piętno na naszych portfelach. To przypomnijmy tak dla formalności, że podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75 i tak pozostanie co najmniej do listopada.
0: No to teraz zanurzmy te

0: stopy, ale nie te procentowe w Bałtyku. Jak się okazuje, to dosłownie może szans dla krajowej energetyki.
1: Oj tak, i do końca roku z pełną mocą ma zacząć pracować pierwsza polska morska farma wiatrowa na Bałtyku, Baltic Power. Mówiliśmy o niej wielokrotnie na antenie Polskiego Radia 24. Przypomnijmy, że jest to wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Zakończono właśnie montaż wszystkich 76 turbin siłowni. Jeśli ktoś leci nad Bałtykiem, na przykład do Szwecji albo do Norwegii, to może te turbiny zobaczyć przez okienko samolotu. Widok jest naprawdę imponujący, a Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego podkreślił, że zamknęło to tak na dobrą sprawę kluczowy etap budowy, a inwestycja wchodzi już w ostatnią fazę.
2: Morskie farmy wiatrowe to kolejne źródła energii w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię i moc, która jest dostępna, będzie rosło. Są częścią rozwiązania, ponieważ są to źródła wciąż zależne od pogody. Wieczność na Bałtyku jest doskonała, natomiast są okresy, kiedy morskie farmy wiatrowe nie dadzą tyle energii, ile w najlepszym momencie w roku. Dlatego też jest to część mądrego miksu energetycznego.
1: To teraz spróbujmy wyobrazić sobie, jaką moc generują morskie farmy na Bałtyku. Według oficjalnych danych Baltic Power zasili w prąd 1,5 miliona gospodarstw domowych. I teraz no, trudno nam sobie to przełożyć, bo 1,5 miliona gospodarstw domowych, a zatem to ilu mieszkańców? Ja się posłużyłem danymi z Narodowego Spisu Powszechnego Głównego Urzędu Statystycznego i sobie zerknąłem, że województwem, w którym liczba gospodarstw domowych wynosi około 1,5 miliona, jest województwo wielkopolskie, a zatem wcale nie najmniejsze województwo, drugie pod względem powierzchni.
0: Tak, dokładnie.
1: I w Wielkopolsce liczba lokali mieszkalnych wynosi dokładnie 1,5 miliona, a to przekłada się tak bezpośrednio na zbliżoną liczbę gospodarstw domowych. A zatem gdybyśmy wyłączyli...
0: Będzie moc.
1: Tak, będzie moc. Gdybyśmy wyłączyli przemysł, który oczywiście też tutaj firmy są w Wielkopolsce, ale pod te farmy na Bałtyku podłączyli wszystkie gospodarstwa domowe w województwie wielkopolskim, to by wystarczyło, wyobraź sobie. 76 turbin siłowni i zobacz, jaka energia. Pozytywna energia,
0: jak
1: tak sobie
0: zawsze
1: myślę.
0: Marek Klapa, jak zawsze pozytywnie.
1: No,
0: na koniec rynki. Na koniec rynki.
1: No i nie będzie pozytywnie? Na koniec?
0: Nie wiem, zaraz się o tym przekonamy.
1: No
0: skoro zaczęliśmy od paliw, no to może powiedz, co z ropą.
1: To już będzie bardzo niepozytywnie. Ropa WTI wprawdzie jest tańsza niż wczoraj, bo $89,25, ale z tego benchmarku, z tego wzorca ceny mogą cieszyć się tylko Amerykanie, bowiem ropa Brent znacznie popularniejsza w Europie niestety drożeje. Wczoraj byliśmy poniżej granicy $100 za baryłkę, a dzisiaj jesteśmy powyżej. $101,08. Tak w tej chwili prezentuje się cena ropy Brent. I tak na dobrą sprawę od kilkunastu dni widzimy, że ona tak się waha między 98 a 101, a $102 za baryłkę. I tak na dobrą sprawę nie widać, żeby ten trend miał się jakoś zmienić. Oczywiście wszystko zależy od jednego wpisu czasami prezydenta Donalda Trumpa i ten wykres może skierować się w zupełnie innym kierunku. No ale niestety aktualnie sytuację mamy nie najlepszą. Nie najlepiej też na giełdzie, ale będzie pewne pocieszenie, bowiem giełda naprawdę...
0: Szukasz pozytywów.
1: Tak, szukam pozytywów za wszelką cenę. No zobacz, na wykresie mam tak czerwono tutaj. Mój monitor wygląda nieznośnie negatywnie. To ja powiem tak. Poniedziałek, wtorek, świetnie na giełdzie, więc na pewno w tym tygodniu inwestorzy są jeszcze na plusie, a dzisiaj na przykład stwierdzili, dobra, to troszeczkę musimy zrealizować tych zysków i to, co zarobiliśmy, bowiem WIG stracił dzisiaj 1,46%, WIG 21,59%, to są takie już poważne spadki, MWIG 41,3% i SWIG 80, on jest rewelacyjny, ja o tym wspominam, jeśli rośnie, to niedużo, jeśli spada, to też niedużo, 0,3% na minusie. Tak wygląda sytuacja na warszawskiej giełdzie, ale nie jesteśmy w tym odosobnieni. Inni też mają źle, Niemcy też tracą. DAX na przykład 1,41% to jest indeks notowany na giełdzie we Frankfurcie.
0: Pozostało ci 30 sekund i musisz pozytywnie skończyć.
1: O nie. To zakończę tak. Jeśli masz dolary, to będzie to pozytywna informacja, bo za jednego dolara płacimy 3,91 zł.

0: groszy. Za 1 euro płacimy 4 zł i 38 groszy, więc jak masz euro, to też pozytywna informacja dla ciebie. Jeśli chodzi o franki szwajcarskie, 4,69. O, pozytywna informacja, w południe było 4,70, a zatem lepsza informacja dla kredytobiorców we frankach szwajcarskich, tak symbolicznie. I funt brytyjski 5,17 dzisiaj.
1: Marek Klapa, który zawsze stara się wyszukać te pozytywne informacje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nie chcę.
9: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
8: Nie założę tej koszulki.
10: Ale jesteś nieusłuchany.
11: Jak można się tak zachowywać?
12: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
13: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
14: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Uczeń klasy maturalnej zaatakował nożem w szkole w Ostrołęce. Dlaczego? Nie wiadomo. Biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów, tak mówi wicepremier Gawkowski. Samodzielny start w wyborach parlamentarnych zapowiada partia Razem. Podobny zamiar ma Lewica. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dwie ranne osoby opuściły już szpital. Pozostaje w nim 7 poszkodowanych. Stan dwóch jest poważny. Przed południem do zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce wszedł 19-letni uczeń i zaatakował nożem. Zranił m.in. jedną z nauczycielek. Uczniowie oraz ich nauczyciele zamknęli się w klasach. Później ewakuowali ich strażacy. O szczegółach ataku mówi jedna z uczennic, której nie było dzisiaj na zajęciach. Dowiedziała się o nim z mediów społecznościowych.
2: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie i w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
1: Plecak nożownika sprawdzają policyjni pirotechnicy, mówi komendant miejski policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski.
3: To sprawdzimy, dlatego plecak został zabezpieczony tak, jak gdyby znajdowały się tam jakieś urządzenia niebezpieczne i nasi pirotechnicy podejmą ten plecak i te urządzenia i zbadają, wtedy będziemy mieli pewność. Teraz nie jesteśmy w stanie Państwu na 100% powiedzieć.

0: co to jest.
1: Wśród poszkodowanych są dwie osoby postronne. Napastnik zaatakował je w parku miejskim. Policjanci zatrzymali sprawcę przy miejskiej plaży. Wcześniej 19-latek był notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyku. Rząd zmienia doktrynę państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy, które nie będą chroniły danych klientów, znajdą się na cenzurowanym. Tak zapowiada wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Dlatego zapowiada zmianę doktryny.
3: Będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest winien incydentów.
2: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoctor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych, bo jak mówi ministra edukacji Barbara Nowacka, ich brak to zagrożenie dla Polski.
4: Za każdą manipulacją może czaić się nasz największy wróg, może czaić się Rosja.
2: Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Partia Razem Samodzielnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, zapowiada rzecznik ugrupowania Mateusz Merta. Jak mówił w Polskim Radiu 24, Razem pozostaje poza koalicją rządową, bo ma odmienne stanowisko w kwestiach programowych.
5: Będziemy na pewno tworzyli listę, która będzie z jednej strony wzywała do twardej korekty tego kursu, który jest dzisiaj w rządzie, a z drugiej strony będzie sprzeciwiała się szaleńczym pomysłom skrajnej prawicy.
1: Samodzielnie zamierza również wystartować Lewica. Wybory parlamentarne w naszym kraju jesienią przyszłego roku. Będzie otwarcie dwóch kolejnych bloków tematycznych w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. Listy w tej sprawie państwa członkowskie Unii Europejskiej skierowały do władz w Kijowie oraz Kiszyniowie, informują dwa źródła unijne. Klastry dotyczą rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Mogą zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Do tej pory w negocjacjach z Ukrainą i Mołdawią otwarto dwa z sześciu klastrów. Od lata oba państwa czekają na otwarcie kolejnych. Tegoroczną Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii doceniono odkrycia, które pozwoliły wytwarzać m.in. bezpieczniejsze i skuteczniejsze leki, także lepsze aromaty spożywcze i nowe materiały. Nagrodą podzielą się Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Jak podała w uzasadnieniu Szwedzka Akademia Królewska, uczeni zostali uhonorowani za, tu cytat, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Odkrycie ma zastosowanie m.in. w produkcji leków, wyjaśnia doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Każdy z nas dotyka tego elementu, biorąc leki z naszej apteczki domowej. 70% naszych leków wykazuje właściwości chiralne, czyli nie jest identyczny ze swoim odbiciem lustrzanym. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm jest również zbudowany z takich molekuł, które są po jednej, a nie po drugiej stronie lustra. A zatem nasze leki muszą mieć kontrolowane właściwości pod tym kątem.
1: Jutro dowiemy się, kto w tym roku otrzyma Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. W piątek poznamy nazwisko laureata Pokojowego Nobla.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro zmiana pogody na zachodzie i w centrum, popada przelotny deszcz. Najwięcej słońca wciąż będzie na wschodzie kraju, a najcieplej będzie na południu do 25 stopni. W centrum, tak jak dzisiaj, około 20 stopni, nad morzem blisko 16. Nad morzem powieje dość silny wiatr. Mocno będzie wiało również w rejonach podgórskich Karpat i w Sudetach.
7: Klimat.
1: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Tylko w okolicach Otwocka, niedaleko Warszawy, Kalisza, Poznania, Sulęcina, Nysy, Kędzierzyna, Koźla, Krakowa, Gorlic i Rzeszowa jest umiarkowana. 27% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 18 do 21 należy ograniczyć zużycie energii, bo sieć może być przeciążona.
7: Klimat.

0: w Polskim Radiu 24.
1: Jest środa, 7 października, 7 minut po godzinie 18. Czas na dyskusję o najważniejszych wydarzeniach politycznych.
0: Debata dnia.
1: Wraca sprawa Szpitala Południowego. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Coraz więcej niejasności związanych z rozmową wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Do spotkania doszło przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie na początku marca tego roku. Porozmawiamy także o najnowszym sondażu Ibris, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, to koalicja rządząca straciłaby większość w Sejmie. Zapraszam na debatę dnia, Maria Furdyna.
0: Debata dnia.
1: A gośćmi debaty są w studiu Polskiego Radia 24 dr Magdalena Baran, dziennikarka Liberté. Dzień dobry.
2: Dzień
1: Chociaż
2: dobry.
1: Już się zastanawiam, czy nie
2: to
1: mówić dobry wieczór, bo jest coraz ciemniej. Tak. I z nami jest także dr Wojciech Mincewicz, politolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Czy się słyszymy?
3: Słyszymy się. Dzień dobry, dobry wieczór. Przymiłe panie, dobry wieczór, mili państwo.
1: To zacznijmy od sprawy Szpitala Południowego. Wraca ta sprawa, bo lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Ta sprawa mocno rezonowała na przełomie czerwca i lipca. Były zarzuty polityków opozycji, że prokuratura za wolno działa w tej sprawie. Czy można powiedzieć, no bo mamy październik i Dawid K. no to jest osoba, która najgłośniej od niego tak naprawdę się zaczęło. Za późno to działanie prokuratury, czy po prostu trzeba było zebrać materiał dowodowy, jak państwo sądzą? To może zacznijmy, dr Magdalena Baran.
2: To znaczy zbieranie materiału przez prokuraturę jednak przeważnie trwa. To nie jest tak, że wchodzimy, wszystkie materiały mamy wyłożone na biurku i niemalże wszyscy nam wszystko przekazują, prawda, do rąk. Natomiast no, jak na różne sprawy, które nam się toczą, to jednak to nie było aż tak długo, powiedziałabym. I co istotne, a co no, nawet dzisiaj przyznawali niektórzy spośród może nie tyle opozycyjnych, co pozostających poza koalicją polityków, no jednak PiS za swoich brać się nie potrafił. Tu, no niezależnie od wszystkiego, czy będzie to pokazówka, czy będzie to kozioł ofiarny, czy będzie to rzeczywiste, powiedzmy, rozliczenie sytuacji, która była sytuacją, no, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjną, to jednak wzięło się za swoich, bo przypomnijmy, że lekarz, o którym mowa, był również radnym miejskim koalicji, na synowie z ramienia Koalicji Obywatelskiej. No i rzeczywiście myśmy czekali dość długo na same zarzuty. Tutaj nie mówiono o tym, że no brakuje, prawda, przesłuchań. Jednak to wszystko zmierzało do przedstawienia zarzutów, a przypomnijmy, to są, te zarzuty dotyczą 558 tysięcy złotych, wystawienia faktur, które no, nie pokrywały się z rzeczywistością, a w tym wszystkim pan doktor pracujący w Szpitalu Południowym, no jakby się tak zliczyło, to wyszło, że podobno pracował 4000 godzin rocznie.
1: To pani doktor,
2: to dość
1: mamy wypowiedź.
2: By nam
1: tak
2: było.
1: Mamy wypowiedź rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba. Dzisiaj miał konferencję prasową. On właśnie informował i o kwocie, i że chodzi o kilkadziesiąt faktur, z których poświadczono nieprawdę co do czasu spędzonego w pracy, niezgodnego z deklaracjami. Posłuchajmy.
4: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 złotych poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mieniem. Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w Szpitalu Południowym.
1: Ja tylko dodam, że prokurator podjął decyzję o zastosowaniu dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. To teraz pan doktor Wojciech Mincewicz. Panie doktorze, za długo pana zdaniem czekaliśmy?

0: na te zarzuty dla Dawida K., czy no po prostu tak, tak działa prokuratura i trzeba było zebrać materiał dowodowy?
1: Ja generalnie zgadzam się z tym, co pani doktor tutaj starała się nam powiedzieć i wskazywała, że przesłuchanie kluczowej osoby, a zdaje się, że tak należy definiować rolę pana Dawida K. w tym przypadku, na samym końcu postępowania stanowi określoną procedurę organów ścigania, która gromadzi wcześniej zeznania innych świadków i jak ufam, wierzę, w tym przypadku miało to także miejsce, gdzie pan Dawid K. został przesłuchany na końcu, już po tym, gdy wszyscy świadkowie złożyli stosowne zeznania. Myślę, że ta sprawa ma kilka wymiarów, na które należy tutaj zwrócić uwagę i które należy bardzo wyraźnie wskazać, ponieważ oprócz finansowego charakteru, czyli treści merytorycznej tych zarzutów i nawiązania do tej wypowiedzi, która przed chwilą została tutaj przytoczona, no wprost wskazano, że pan Dawid K. z dużą dozą prawdopodobieństwa w ocenie prokuratury z pewnością oszukał system i z systemu czerpał całymi garściami, co wiąże się z określonym negatywnym odbiorem społecznym, gdzie ten odbiór społeczny jest wspomagany tym, co kilka dni temu pojawiło się na portalach mediów społecznościowych, a także w kilku telewizjach także widziałem, gdzie na jednym z nagrań tak pan doktor no, nie wykazywał absolutnie refleksji nad sobą, nad swoim zachowaniem, tak delikatnie mówiąc, a wprost pokazywał swój cynizm, arogancję tak, wobec obywateli, wobec tego, co się działo. I wreszcie trzeci wymiar tej sprawy, czyli wymiar polityczny, który no, myślę, że jest najistotniejszy w naszej dyskusji i pytanie, czy ta sprawa w jakikolwiek sposób wpłynie na sondaże, na notowania koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej. Na pewno w oczach opinii publicznej i oponentów ta sprawa jest łakomym kąskiem, ale myślę, że jak rzadko koalicja dość dobrze rozegrała tę sprawę, czyli no, trudno obecnie na jednoznaczne powiązanie pana Dawida K. z koalicją, mimo tych powiązań, które oczywiście da się odtworzyć na kanwie jego ścieżki zawodowej, na kanwie jego ścieżki politycznej, ale no, tu trzeba przyznać, że koalicja w jakiś sposób wykazała się refleksem reagując, aczkolwiek powrót do tej sprawy po kilku miesiącach z perspektywy koalicji nie jest czymś, z czego na pewno koalicja się cieszy, bo ta sprawa ze sprawą pana Dawida K. de facto wróciła na agendę debaty publicznej i fakt, że dzisiaj o tym rozmawiamy jest, no, będzie prawdopodobnie niekorzystny dla samej koalicji w jakiejś perspektywie czasowej. No, tą perspektywą są wybory.
2: No dodajmy, że dzisiaj tak naprawdę jeszcze mamy w Sejmie 5 ustaw, tak zwanych ustaw zdrowotnych, które dokładnie mają uporządkować tę sytuację.
0: No, i zaczęło się właśnie od afery w Szpitalu Południowym.
2: I zaczęło się od afery w Szpitalu Południowym, mimo że pewne ustawy były procedowane i projekty takich ustaw było już kilka lat temu, 2-3 lata temu, na początku aktualnej koalicji. Takie ustawy się pojawiały, które miały normować chociażby czas pracy lekarzy, kwestie zatrudnienia lekarzy, prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, również kwestie wynagrodzeń. No, mamy bardzo ciekawy zbieg okoliczności. Jeżeli na to popatrzymy, to warto też pamiętać, że to nie jest jedyna sprawa, która się toczy, jeśli chodzi o Szpital Południowy, bo tam też się toczą sprawy dotyczące chociażby kwestii prosektorium, tam łapownictwa, tudzież znieważenia zwłok. Mamy bardzo nieładne historie, no ale równocześnie mamy tą reakcję, którą było, że tak powiem, pożegnanie pana Dawida K. z Koalicją Obywatelską, ale także reakcję prezydenta Warszawy, czyli organu nadzorującego przecież Szpital Południowy, który miał być na początku takim, no jak w soczewce miały się w bardzo nowoczesnym szpitalu skupiać wszystkie plusy polskiej medycyny. No poszło sami wiemy jak. Natomiast no jednak głowę pod to położyły
0: pani Renata Kaznowska, Aldona Machnowska-Głucharka,
2: czyli dwie wiceprezydentki Warszawy.
0: Odwołana Rada Nadzorcza i tak zarząd Szpitala Południowego. Dla mnie jest ciekawy wątek odnośnie tego, no możemy już powiedzieć wprost, że sprawa Szpitala Południowego nie spowodowała spadku sondaży Koalicji Obywatelskiej, no bo to już minęło kilka miesięcy. No to zastanówmy się, dlaczego tak się

0: się stało? Czy to wynika z tej polaryzacji społeczeństwa, czy z faktu, że ta sprawa no, nie została zamieciona pod dywan, bo oczywiście też padały, jak tylko ta sprawa się pojawiła, padały takie, no nie wiem, opozycja mówiła, że domagała się dymisji szefa MSWiA albo prezydenta Warszawy. Tutaj mamy odwołaną Radę Nadzorczą,
1: zarząd. Albo przynajmniej szefa struktur warszawskich, co w zasadzie by równałoby się szefowi MSWiA.
0: Dokładnie, Marcin Kierwiński dlatego miałby być odwołany. Natomiast no, rzeczywiście był szereg decyzji. Chyba najbardziej prezydent Warszawy w tej sprawie się wypowiadał. To zacznijmy od pana doktora. Panie doktorze, dlaczego sprawa Szpitala Południowego nie spowodowała spadku sondaży dla Koalicji Obywatelskiej, pana zdaniem?
2: Oczywiście zaraz odpowiem, tylko jeszcze 10 sekund odnośnie ad vocem tego, co pani powiedziała. Jak najbardziej zgadzam się z tym, co pani powiedziała, szczególnie w kwestii ustaw porządkujących. Jest to jakiś promyk pozytywny z tej całej sytuacji, gdzie na kanwie tej całej dyskusji pojawiło się okienko społeczne do przeprowadzenia, i myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, korzystnych reform z perspektywy pacjenta, bo to, co pani doktor zdefiniowała, no to są reformy, to są ustawy, które należy uznać niewątpliwie za korzystne i oczekiwane przez nas jako pacjentów, więc pozostaje nam trzymać kciuki, że takie ustawy przejdą ścieżkę legislacyjną, a pan prezydent zechce je
0: Pytanie
2: podpisać.
0: Pytanie, co na to lekarze?
1: To już lekarze, inna sprawa.
2: To już inna sprawa. Pojawiły się też wypowiedzi, że z lekarzami jeszcze nikt nie wygrał, tak? Jak to
0: tak,
2: na kanwie
0: było,
2: tej
0: było.
2: Dyskusji, więc być może ta batalia z rządu z lekarzami dopiero przed nami.
1: No, odnośnie sondaży, na tym wygrają sami lekarze.
2: Tak jest. Odnośnie sondaży i braku spadku notowań, wydaje się, że ta sprawa pojawiła się w momencie, gdy najbardziej korzystnym z perspektywy koalicji, jeżeli miała kiedykolwiek wybuchnąć, czyli w okresie przedwakacyjnym, gdy Polacy no, trochę chcą zapomnieć o polityce, gdy Polacy myślą już bardziej o wypoczynku wakacyjnym, o urlopach, bo ta sprawa gdzieś zaczęła się toczyć w maju, czerwcu, tak?
0: Czyli połowa czerwca nawet, panie doktorze, tak mi się wydaje.
2: De facto pierwsze informacje gdzieś tam się zaczęły pojawiać, więc już był okres letni i myślę, że Polacy częściej myśleli nad tym, co za oknem i jak zaplanują swoje wakacje, niż o tym, co się dzieje w polskiej polityce. Więc zakładam, że część wyborców po prostu o tej sprawie mogła słyszeć gdzieś, scrollując Twittera, scrollując X-a, natomiast mogła się nie zagłębiać. Druga kwestia to jest taka, co pani redaktor wskazała, że polskie społeczeństwo jest na tyle spolaryzowane, że zamknięte w określonych bańkach informacyjnych oczekuje określonego przekazu politycznego od liderów, od polityków, których uważają za wiodących, za bliższych swojemu sercu. W związku z tym ta sprawa, jak rozumiem, nie wywołała reakcji w jednym bądź też drugim obozie politycznym na tyle szerokiej, żeby go rozbić, żeby przeciągnąć wyborcę, no, w tym przypadku koalicji, na stronę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy też Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus, więc to na pewno odegrało rolę. I trzeci czynnik, który myślę, że odegrał rolę, to jest to, co także pani doktor Filkika temu powiedziała, jakaś określona reakcja koalicji, tak? Dymisje wiceprezydentek w Warszawie, pokazanie, że ta sprawa została zauważona przez koalicję i nie ma przyzwolenia na tego typu działania. Pan Dawid K. złożył mandat radnego, został wykluczony z koalicji. W związku z tym mieliśmy określoną reakcję na to wydarzenie, która, jak rozumiem, była co najmniej zadowalająca albo oczekiwana z perspektywy wyborców w koalicji, którzy bardziej śledzili tę sprawę i śledzili na bieżąco rozwój tych wydarzeń, które się zadziały za sprawą tego sprawy wokół Szpitala Południowego.
0: To pani doktor teraz, pani zdaniem, dlaczego no nie było tego takiego mocnego otąpnięcia w sondażach Koalicji Obywatelskiej, bo ja wiadomo, minęło już kilka miesięcy, już się wiele rzeczy innych wydarzyło, natomiast przez kilka tygodni ta sprawa mocno rezonowała.
1: Natomiast to było wachnięcie na poziomie 1-2% tak. W zależności od sondaży.
0: No ale momentalnie wtedy to już też wszystko wróciło.
1: Ja bym nie przeceniała kwestii wakacji i kwestii urlopów, bo jak patrzę dookoła, to

0: jak nie mamy dzieci, to niekoniecznie na te wakacje jeździmy dokładnie w czasie tak zwanych wakacji szkolnych. Poza tym tegoroczne lato no, dało nam bardzo dużo politycznego paliwa i trudno mówić, że był to sezon ogórkowy. Natomiast myślę, że ta szybka reakcja dała bardzo dużo. To była reakcja naprawdę, to tak jak pan doktor powiedział, aż niespodziewana, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, bo to było natychmiastowe, bardzo konkretne, bardzo, bardzo w punkt. Tak, ja może niekoniecznie odwołanie ministra, natomiast rozwiązanie, tak jak w Krakowie rozwiązano struktury, to myślę, że rozwiązanie strukturą warszawskim być może dobrze by w tej sytuacji zrobiło. Poleciałoby duże nazwisko, poleciałoby z miejsca, które jest mniej istotne z punktu widzenia koalicji rządzącej, a jednak byłby to jeszcze czytelniejszy sygnał, że rzeczywiście te porządki są tutaj robione. Ja bardzo, bardzo nie lubię tego, że my jednak lubimy, kiedy spadają głowy. No ale kiedy zapytam, bo ja oczywiście pytam moich studentów zawsze, czy oni coś słyszeli, czy oni coś wiedzą. No to jest tak 500 osób w sumie, więc niezła grupa. No to może 15 o tym słyszało, naprawdę? Może 20. Nie, ta sprawa jakoś im nieszczególnie rezonowała. Może coś tam, gdzieś tam, ale nie było to aż tak wielką dla nich sprawą, a znając trochę ich preferencje polityczne, no to niektórzy by się na tą sprawę, że tak powiem, bardzo mocno rzucili. Natomiast kiedy rozmawialiśmy w ogóle też o reakcjach politycznych, to myślę, że ta reakcja była tutaj kluczowa. Równocześnie w przekazie medialnym ta reakcja była konfrontowana z różnymi aferami poprzedniego rządu i przedstawicieli poprzedniej koalicji rządzącej, gdzie sprawy, no, pana Mateckiego sprawa to się ciągnęła. Różne inne sprawy ciągnęły się bardzo długo i nie wyciągano żadnych konsekwencji. Wyciągnięcie konsekwencji natychmiastowe i niezamiecenie tej sprawy pod dywan, myślę, że bardzo dużo tutaj dało. Czy to nam teraz będzie rezonowało? Nie sądzę, żeby to miało
1: chyba
0: być...
1: Chyba bardziej będzie rezonować to, co się będzie działo w Sejmie, bo tak jak pani doktor wspomniała, no dokładnie dzisiaj sejmowe prace rozpoczęły się nad rządowym projektem nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych. Wśród nich jest projekt wprowadzający maksymalne wynagrodzenie lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Brutto lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na dwóch etatach. To teraz pytanie do pana doktora, czy sytuacja w służbie zdrowotnej, to będzie temat w kampanii wyborczej. Ja wiem, że te wybory za rok, natomiast chyba jesteśmy w nieustannej kampanii. Zawsze służba zdrowia no, budzi taki niepokój oczywiście wśród społeczeństwa, ale czy realnie ma wpływ na kampanię i poparcie dla koalicji rządzącej?
2: Zdecydowanie debata wokół służby zdrowia i debata wokół pomysłów na uzdrowienie sytuacji w służbie zdrowia będzie tematem kampanii i co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Ten temat będzie podsycany szczególnie przez dzisiejszą opozycję, no bo jest to łatwe pole do uderzeń w rządzących. Tak samo byłoby zresztą, gdyby te dwie strony sporu politycznego odwróciły sytuację, to bo każdy z wyborców potencjalnie raz w roku powinien statystycznie odwiedzić lekarza, choćby wykonać badania kontrolne, badania okresowe, co no, w Polsce jest być może nie aż tak odwzorowane statystycznie, ale wyborcy generalnie chodzą do lekarza i widzą, co się dzieje. A tenże wyborca często będzie narzekał na to i słusznie, zasadnie oczywiście, ja tego nie kontestuję, że są kolejki, że czas oczekiwania do specjalisty, czas oczekiwania nawet do lekarza pierwszego kontaktu. Wiem, bo w rodzinie ostatnio widziałem, że prawie tydzień z infekcją górnych dróg oddechowych jedna z osób musiała czekać na wizytę. Oczywiście oferując w międzyczasie wizytę prywatną, bo na taką zawsze znajdzie się przestrzeń w określonych placówkach medycznych. W związku z tym temat jest niezależny od jakiejkolwiek grupy elektoratów. Tym bardziej będzie on podnoszony w kampanii wyborczej. Z perspektywy rządzących kluczowe będzie to, czy uda się przeprocedować te zmiany, o których tutaj panie powiedziały i które, nad którymi prace ruszyły dzisiaj w Sejmie. Jeżeli Donaldowi

0: Tuskowi rządzącym uda się te zmiany przyjąć, uda się te zmiany przeprocedować, to prawdopodobnie i zmusić prezydenta, no bo tutaj prezydent być może będzie protestował, a myślę, że nawet mogę być przekonany, że prezydent będzie zgłaszał głos odrębny, jeżeli mogę tak powiedzieć, to Donald Tusk będzie miał przestrzeń do tego, żeby pokazać znów swoją sprawczość i żeby pokazać realne działania, których, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie po tej sprawie Szpitala Południowego społeczeństwo może oczekiwać, oczekuje i ma prawo oczekiwać i w ten sposób Donald Tusk będzie mógł się pokazać i będzie mógł pokazać realne działanie.
1: Doktor Magdalena Baran, minutę podsumowania pierwszej części debaty. Czy rzeczywiście służba zdrowia i te reformy to będzie temat, który w zależności od tego, jak to rozegra koalicja rządząca, będzie miał wpływ na przebieg tej kampanii?
2: Znaczy, służba zdrowia zawsze jest tematem w kampanii wyborczej. Zobaczymy, jakie będzie tempo przeprowadzenia tych reform. Zobaczymy też, jak będzie przyjmowało je. Bo prezydent to jest jedno i prezydent może... Ja nie byłabym aż tak sceptyczna, jeśli chodzi o pana prezydenta w tej kwestii. Zależy, jakie będzie miał swoje sondaże dotyczące tego, jak na te ustawy zareaguje samo środowisko medyczne. Bo też ta reakcja niekoniecznie będzie łatwa dla rządzących.
1: Doktor Magdalena Baran, doktor Wojciech Mincewicz. Wracamy do debaty za kilka minut po informacjach w skrócie.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ładunek wybuchowy domowej konstrukcji miał w plecaku 19-latek, który przed południem zaatakował nożem w szkole w Ostrołęce. Poinformował o tym w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Życiu rannych w wyniku ataku nożownika nie zagraża niebezpieczeństwo. W szpitalach pozostaje 7 osób, dwie lżej poszkodowane wyszły już do domów. Zatrzymaliśmy napastnika niespełna pół godziny po ataku w rejonie plaży miejskiej, mówi komendant miejski policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski.
1: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie. To był nóż w formie maczety. On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia. Więc policjanci, żeby go obezwładnić, musieli wezwać go do rzucenia tego narzędzia i użyć tej siły.
0: Motyw napastnika nie jest znany. Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. Ma to związek z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym. Prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych. Medyk ma też zakaz opuszczania kraju, został zatrzymany jego paszport. Czekaliśmy na te zarzuty 3 miesiące, mówiła w studiu Polskiego Radia 24 posłanka Maja Nowak z Polski.

0: Polski 2050.
1: I nie chciałabym, żeby leczył mnie lekarz, który jest od 110 godzin na dyżurze. Dlatego wydaje mi się, że teraz kluczowe jest to, żebyśmy zadbali o to, aby uszczelnić w taki sposób ten system i procedury, żeby nigdy więcej nie dochodziło do takich sytuacji.
0: Dawid K. złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

0: liczbowo, mówię o liczbie przewidzianych turystów, nawet około 1000 odnotujemy więcej niż rok wcześniej, no ale myślałem, że będzie jeszcze więcej, także taki umiarkowany optymizm.
1: Z usług kanału Ostrocko-Elbląskiego skorzystało w sumie ponad 60 tysięcy osób. Tak wynika ze wstępnych szacunków.
2: Jest 18:33.
3: Debata dnia.
2: A my wracamy do dyskusji o najważniejszych wydarzeniach. Przypomnę, w studiu dr Magdalena Baran, redaktor prowadząca Liberté, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest z nami także dr Wojciech Mincewicz, politolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. No i chciałabym teraz porozmawiać o tym spotkaniu, które było w marcu, ale w ostatnich dniach mam wrażenie, że cały czas dyskutujemy na temat tego spotkania. Oczywiście chodzi o rozmowę wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. To spotkanie było w Waszyngtonie na początku marca. Wiadomo, że w czasie rozmowy nie poruszono tematu stałej bazy amerykańskiej, bo ta kwestia pojawiła się kilka miesięcy później. Pojawiają się takie głosy, że mogła być mowa o zmianie rządu w Polsce. Do krótkiej rozmowy, to też wiemy, miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Notatki ze spotkania domagają się prezydent Karol Nawrocki i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. To tak w skrócie. To zacznę od pani doktor. O co chodzi? Jakie pani podejrzenia? Co jest na rzeczy? Dlaczego do tego wracamy teraz?
4: Pani redaktor, doskonale wiecie, że ja nie znoszę wyrzucenia z fusów. Mogę kiedyś przynieść tarota i ustawić. Natomiast, tak mówiąc całkiem poważnie, z różnych źródeł oczywiście słyszymy to, o czym pani redaktor mówi. Wiemy również zarówno z wypowiedzi premiera Donalda Tuska, jak i z wypowiedzi wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że poinformował on Donalda Tuska o tej rozmowie, poinformował również o tym, czego rozmowa dotyczyła. Mieliśmy później kilka już wypowiedzi premiera związanych z tymżeż wątkiem. Była w tym wypowiedź, którą gdzieś wyłapałam, że no, kiedyś może z lekcji historii dowiemy się, o co chodziło. Później była nieco ostrzejsza wypowiedź, z której można by było wnioskować, że rzeczywiście rozmowa toczyła się wokół spraw wewnętrznych Polski. Natomiast to, co na dzisiaj z takiego mojego punktu widzenia, osoby, która jednak zajmuje się wojną, obronnością, ale też odpornością społeczną i bezpieczeństwem, to był marzec. Mamy październik. Koalicja trwa. Mamy ministra obrony, który jest ministrem bardzo zaangażowanym w bezpieczeństwo Polski, który poszukuje dróg, żeby to bezpieczeństwo budować, który tak naprawdę na każdym kroku wykazuje się, tak, powiedziałabym, patriotyzmem, ale też odpowiedzialnością za powierzone mu zadania i, jak sądzę, lojalnością wobec koalicji. Bo gdyby tego nie było, to mielibyśmy teraz zupełnie, zupełnie inną sytuację.
2: Panie doktorze, pana refleksje wokół tego, co dzieje się od kilku dni na pewno wokół tego spotkania. Dlaczego ten temat pojawił się? Skąd tyle dyskusji?
5: Myślę, że wokół tej sprawy panuje niepotrzebna aura tajemniczości, bo o czym dokładnie rozmawiał prezydent z szefem MON-u, nie wiemy i tutaj, podobnie jak pani doktor, nie lubię wróżenia z fusów czy też patrzenia w szklaną kulę. Natomiast ja na wypowiedź pani doktor daliłbym jeszcze jedną perspektywę czasową. Pamiętajmy, że mówimy o spotkaniu w marcu. Marzec bieżącego roku w Polsce to był okres, gdy toczyła się debata wokół SAFE. W skrócie, podpiszę, nie podpiszę, tak? Pamiętamy, że Amerykanie nie byli zadowoleni z tego programu i nie byli zwolennikami tego programu, albowiem no, program zakłada zakupy zbrojeniowe w Europie i zbrojenie się państw europejskich, które ze sobą będą współpracowały i które ze sobą będą współdziałały w perspektywie obronności. Jak wiemy, pan prezydent Donald Trump jest osobą, która jest zapatrzona i patrzy przez prezydenta interesów, przez pryzmat

0: handlu, przez pryzmat robienia deali, jak to pan Donald Trump często podkreśla. Więc jeżeli ja miałbym obstawiać i jeżeli ja miałbym gdzieś szukać jakiejś perspektywy poza tym, co pani doktor powiedziała, to dodałbym debatę wokół SAFE i próbę skłonienia przez, jak rozumiem, Donalda Trumpa, naszego ministra do tego, żeby ten program nie zadziałał, bo prawdopodobnie Amerykanie postrzegają Polskę jako ten element, który wyłomu w Unii Europejskiej, którym można grać, z którym można współdziałać, a pamiętajmy także, że Polska jest klientem w przemyśle obronnym Stanów Zjednoczonych. Wydajemy duże, pokaźne pieniądze i ja mógłbym się tylko domyślać, że być może była próba skłonienia, rozmowy, czy też wybadania nastrojów, czy czasami nie udałoby się tego programu SAFE z perspektywy Polski, za sprawą Polski może, tak należałoby bardziej powiedzieć, załamać, czy też nie udałoby się po prostu tego programu zminimalizować do jakiejś minimalnej perspektywy, nie zagrażającej przemysłowi obronnemu Stanów Zjednoczonych.
1: Pani doktor
2: to
1: chciała dodać.
2: Kolejny, że tak powiem, kamyczek do tego ogródka, bo oczywiście tak to prawda, wtedy mieliśmy te rozmowy, ale równocześnie my jednak mamy cały czas program ze Stanami Zjednoczonymi i to jest ostatni tydzień, przynosi nam kolejną umowę w ramach Foreign Military Financing i to jest kolejne 6 miliardów, za które będziemy tak naprawdę, pożyczki, za którą tak naprawdę będziemy w kolejnej perspektywie kupowali sprzęt od Stanów Zjednoczonych. Także te zapewnienia i zapewnienia również Tomasa Dinanno, który podpisywał kolejną fazę tego projektu, dotyczące tego, że Polska jest tym najlojalniejszym sojusznikiem, tak naprawdę partnerem Stanów Zjednoczonych. I te rozmowy tu na miejscu w Polsce raz właśnie z premierem Kosiniakiem-Kamyszem pokazują, że ta perspektywa nasza i zresztą to było zapowiadane od samego początku, że Polska nie zrezygnuje z zakupów sprzętu amerykańskiego i również minister o tym zapewniał w oświadczeniach i w tych debatach, które toczyły się przed debatach publicznych w Polsce, które toczyły się przed zawetowaniem SAFE przez Karola Nawrockiego. Także my dalej z tych projektach ze Stanami Zjednoczonymi jesteśmy. Tutaj się nic nie zmieniło i te zakupy nasze również się nie zmniejszyły.
1: To i jak...
0: Jak mogę dodać?
1: Oczywiście, panie doktorze.
0: Zdecydowanie zgadzam się z panią doktor. Nigdy nie polskie władze nie zapowiadały zerwania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i myślę, że każdy z nas powinien się cieszyć, że te programy zbrojeniowe są kontynuowane. Natomiast moja wypowiedź zmierzała bardziej do tego, że Donald Trump mógł badać perspektywę w ogóle zerwania SAFE jako takiego programu za sprawą Polski. Myślę, że w tym kierunku, jeżeli mielibyśmy obstawiać, mielibyśmy poszukiwać jakiejś perspektywy, te działania mogłyby zmierzać, że Trump nie tylko patrzył na Polskę, ale patrzył jako na Europę, jako ten rynek, gdzie Amerykanie mogą sprzedawać swoje produkty zbrojeniowe, więc w tym kierunku moja myśl bardziej zmierzała, precyzując ją, nie zerwanie oczywiście współpracy ze Stanami, bo tak
2: jeśli
0: jak pani
2: tak,
0: doktor
2: to
0: powiedziała...
2: szczęśliwie poszło mu źle.
0: Tak jest, zgadzam się.
1: To jak tę sprawę wyjaśnić? Posłuchajmy wypowiedzi. Najpierw Maji Nowak z Polski 2050 mówiła w Polskim Radiu 24, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie musi tłumaczyć się ze spotkania z Donaldem Trumpem i ma pełne zaufanie ze strony koalicji. Posłuchajmy.
3: Wydaje mi się, że akurat w koalicji rządzącej panuje na tyle duże zaufanie wzajemne, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, czy tam było coś niezgodnego, niedobrego dla Polski. Nie było tego po prostu, więc nie wiem, czy powinna być jakaś notatka. Zależy, jaka to była forma spotkania.
1: A z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił dziś w radiowej jedynce, że to Władysław Kosiniak-Kamysz powinien przygotować notatkę ze swojego spotkania z Donaldem Trumpem.
4: Rozmowę prowadzili prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc jeżeli ktokolwiek ma przygotować jakąkolwiek notatkę czy sprawozdanie z tej rozmowy, no to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Tutaj też pojawił się pewna niezręczność, która dotyczy wicepremiera Radosława Sikorskiego, który nic na temat tej rozmowy nie wiedział. Widocznie pan premier Donald Tusk, który rozmawiał z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, postanowił nie przekazywać tych informacji panu ministrowi Sikorskiemu.
1: Drodzy Państwo, to ja mam takie pytanie, bo wcześniej mówiliśmy o tym, jak ważna jest ta współpraca.

0: Współpraca polsko-amerykańska na wielu płaszczyznach, niezależnie od tego, czy rozmowy prowadzi strona rządowa, czy otoczenie prezydenta. Natomiast mam wrażenie, że od kilku dni mamy trochę taki wewnętrzny polityczny spór po to tylko, żeby przerzucać się różnego rodzaju argumentami. Jak państwo to widzą, to zacznijmy dr Magdalena Baran.
1: Przepraszam, bo ja siedzę i się uśmiecham, zastanawiam się nad tym, czy prezydent Andrzej Duda robił notatki dla ówczesnego rządu ze spotkania z Donaldem Trumpem przy windzie. Przepraszam, musiałam. Może tak, ten polityczny spór tak naprawdę nie jest niczym nowym. My mamy cały czas ten obóz prezydencki, który bardzo chciałby jednak mieć dużo większy wpływ na politykę międzynarodową, przede wszystkim na relacje ze Stanami Zjednoczonymi i poniekąd częściowo im poniekąd część tego poletka została im oddana do zagospodarowania. Ale myślę, że tak naprawdę w ogóle to, że rozmawiamy w tym momencie na przykład o tej stałej bazie amerykańskiej w Polsce, to jest z jednej strony praca obozu prezydenckiego i absolutnie nie można im tego odbierać. I tych relacji, które jakie są, tak naprawdę wie tylko ostatecznie Karol Nawrocki. Natomiast z drugiej strony to jest również praca i Władysława Kosiniaka-Kamysza, i wiceministrów, tym Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, ale też wicepremiera Radosława Sikorskiego. Niektórych posłów, w tym posła Pawła Kowala na przykład, czyli szefa naszej Komisji Obrony. Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo pracy ludzi, którzy stoją za całym tym projektem. Ostateczna decyzja, jak wiemy, będzie należała do Donalda Trumpa. Natomiast po tak zwanym przeglądzie, prawda, w ogóle sił i tym, o czym mówi ostatnio Hegseth, czyli sekretarz wojny, cały czas mi to grzęźnie w ustach, ten nowy tytuł. Natomiast to przeciąganie liny, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe, ale też o politykę zagraniczną, ale też takie próby, i myślę, że takich prób może być więcej, zamieszania w koalicji i poddawania niektórych koalicjantów w ich lojalności w wątpliwość. A wracając tylko do tego, że wicepremier Radosław Sikorski o czymś nie został poinformowany, myślę, że są takie rzeczy, które premier postanawia zachować dla siebie sobie znanych, być może całkiem rozsądnych powodów. I w tym momencie wypowiedzi chociażby pana Adama Bielana dotyczącego tego, jak to Donald Tusk jest persona non grata w Białym Domu, są tylko taką kolejną próbą zachwiania koalicją, ale też zachwiania zaufania.
0: I też jedności tej koalicji rządzącej.
1: Dokładnie o tym mówię. A biorąc pod uwagę, że mimo, że PSL był przez 8 lat, przypomnijmy, w opozycji, wcześniej rządził z Platformą Obywatelską, teraz rządzi wspólnie z Koalicją Obywatelską, to ciągle jeszcze PSL-owi, uważam bardzo niesłusznie, bo to już jest zupełnie nowe pokolenie ludzi, wypomina się, że kiedyś był tym koalicjantem takim trochę chorągiewką, która się do różnych mogła przypiąć. A popatrzcie państwo, to jest 8, 16, 17, 19 lat.
0: Panie doktorze, to zanim przejdziemy jeszcze do jednego wątku, to pana chcę zapytać, bo pani doktor wspomniała o stałej amerykańskiej bazie. To ja się zastanawiam nad tym, jak już ta ostateczna decyzja zapadnie, no to tutaj myślę, że autorów tego sukcesu także będzie wielu i będziemy mieli oczywiście dyskusję o tym, kto ile załatwił w Stanach Zjednoczonych.
2: Zdecydowanie ojców sukcesu w takiej sytuacji będzie aż nadto. Tu mieliśmy w historii wiele takich przypadków, gdzie w sytuacji takiego sukcesu wielu przypisywało sobie zasługi w tym zakresie. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej słusznie i jestem przekonany, że jeżeli sprawa stałej obecności, czy też tego osławionego Fortu Trump, czy też pod inną nazwą, jak to sugerował pan minister Sikorski, zostanie wygrana, zostanie dowieziona, no to zarówno jedna, jak i druga strona sporu politycznego będzie głosiła swój sukces. Ja bardzo bym chciał, żeby rozmowa o bezpieczeństwie, o tym wymiarze strategicznym bezpieczeństwa była ponadpartyjna. I tak w istocie długo było, patrząc po 1989 roku. Natomiast ostatnie

0: kilka lat przekonują nas, że dyskusja, debata wokół bezpieczeństwa także może polaryzować. Mnie osobiście jako obserwatora, ale także jako obywatela bardzo cieszy to, że gdzieś pojawia się jakiś zalążek, jeżeli mogę ten promyk nadziei wlać w naszą rozmowę, żeby nie było tak pesymistycznie, że umownie rzecz ujmując, środowisko prezydenckie ma dbać o relacje z Trumpem i jego otoczeniem, skoro już takie relacje sobie zbudowało, a rynek europejski został pozostawiony dla obozu koalicji. Jeżeli taki podział w prowadzeniu i w tej polityki zagranicznej i w jakiejś prezentacji spójnego zdania byłby widoczny i byłby zarysowany, no to nam pozostałoby tylko przyklasnąć, żeby i życzyć powodzenia dla takiego podziału. Czy taki podział rzeczywiście się wyklaruje, no to czas oczywiście pokaże i czas oczywiście da nam odpowiedź na to, jak ten podział będzie wyglądał. A sama ta sytuacja i sama dyskusja wokół tejże wizyty i sama postać pana Adama Bielana, który słynie z różnych zorganizowania różnych kolacji i zorganizowania różnych spotkań, no, pokazuje, że tutaj był to, wydaje mi się, celowy przeciek, żeby gdzieś tam zamieszać w tym kociołku koalicyjnym ze strony PiS-u, więc ja bym tak to definiował.
1: Pani doktor,
2: To
1: jeszcze chce
2: ja jeszcze
1: tak.
2: tylko jedno bym powiedziała, bo mnie ten podział też by w zasadzie odpowiadał, ale zastanawiam się też, na ile akurat zamieszanie w takim momencie, kiedy tu mówimy o bazach, kiedy tu, prawda, koalicji, no dobrze, nie spada, mimo że wiemy, jak ten ostatni sondaż wygląda. Natomiast no to jest taki moment przed tymi wyborami połówkowymi, gdzie no, Trump tak naprawdę grał wszystko w tej
1: no,
2: chwili.
1: To prawda.
2: Mówi się, że
1: to
2: może stracić i Kongres, i Senat.
1: To prawda. Skoro wspomniała pani doktor o sondażu, ten najnowszy Ibris dla Wirtualnej Polski, koalicja rządząca traci większość w Sejmie, prawicowe partie łącznie zyskują 240 mandatów, koalicja obywatelska ponad 30%, PiS 18%, Konfederacja ponad 14%, Konfederacja Korony Polskiej 9%, Lewica 7,4, Rozwój Plus 5,7, pod progiem PSL, Partia Razem, Polska 2050. I tutaj chciałabym wypowiedzi polityków. Najpierw wicepremier Krzysztof Gawkowski, który wyklucza start Lewicy wspólnie z Partią Razem. Posłuchajmy.
3: Partia Razem dzisiaj siedzi na ławce rezerwowych, mówi, że ma jakąś sprawczość. W rządzie nie chciała być, miała propozycje, nie chciała pomagać Polakom realizować programu. Siedząc na ławce rezerwowych, niech sobie tam siedzą. My wiemy, po co jesteśmy w rządzie. Renta wdowia, sprawy cyfrowe, 30 tysięcy mieszkań budowanych, załatwionych, masę rzeczy, które obiecaliśmy w 2023 roku i nowy program, który zaprezentujemy w 2027. Po to jest się w rządzie, żeby spełniać obietnice złożone w kampaniach wyborczych.
1: A Mateusz Merta, rzecznik partii Razem, mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Razem nie będzie częścią żadnej listy, szykuje się na samodzielny start w wyborach.
4: Razem jest zawsze gotowe do wzięcia odpowiedzialności za państwo, do wdrażania naszych postulatów w życie, jeżeli od naszych głosów będzie zależała większość w Sejmie. Bo na tym polega demokracja parlamentarna, budowanie koalicji, że od wszystkich partnerów zależy ta większość i że się na coś umawiamy. My usiedliśmy do stołu, będąc jeszcze w koalicji z Lewicą i okazało się, że naszym ówczesnym kolegom, koleżankom z Nowej Lewicy nie zależało na realizacji tych postulatów, tylko zależało na takich sprawach, jak na przykład obsadzenie ochotniczych chówców pracy partyjnymi nominatami.
1: Jest 7 października, wybory 4 lata temu, 3 lata temu były 15 października, więc myślę, że mogę powiedzieć, że mamy rok do wyborów parlamentarnych, bo podejrzewam, że to będzie również połowa października. Już trwa dyskusja odnośnie list ewentualnych. Czy to teraz ma w ogóle sens, czy dopiero na wiosnę, kiedy będziemy wówczas patrzeć na te sondaże, to będą podejmowane decyzje i jakie państwo widzą możliwe scenariusze? To zacznijmy teraz od doktora Wojciecha Mincewicza.
0: Tak, ten sondaż, który pani redaktor przytoczyła, jeszcze naniósłbym na jedną perspektywę związaną z tym, co pokazały nam wybory w Krakowie, chociaż w ograniczonym zakresie, bo ja nie estymowałbym tych wyników na Polskę. W sondażu, jak i w tych wyborach, raz, że w sondażu PSL było pod progiem, a w wyborach mieliśmy koalicję, wspólnego kandydata koalicji i PSL, wspólną kandydatkę koalicji PSL-u. Myślę,

0: że mimo deklaracji ze strony liderów PSL-u, że nie ma mowy o wspólnej liście, te wybory krakowskie i te kolejne sondaże, gdzie PSL jest pod progiem, pokazują, że PSL może w końcu się ugiąć. Tym bardziej, że ewidentnie Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk mają tą chemię, żeby się dogadać. I ja bym widział tą perspektywę, że jeżeli mielibyśmy rozmawiać o jakiejś wspólnej liście, a te rozmowy już teraz de facto powinny się zaczynać, ponieważ nie jest tajemnicą, że partie gdzieś tam do późnej zimy maksymalnie będą chciały ułożyć sobie listy tak, żeby już w ten nowy rok starać się, przynajmniej nieformalnie mieć te ułożone listy i starać się przygotowywać do kampanii wyborczej. Pani tutaj redaktor przytoczyła także Lewicę, Lewicę, która w Krakowie i Lewicę, która w tym sondażu była podzielona. No i efekt widzieliśmy, efekt taki, że
1: tak,
0: Lewica
1: co
0: ma
1: innego
0: 7%,
1: mówią sondaże, a co innego mówią wybory w Krakowie, prawda?
0: Tak, to jest no dlatego nie estymuję do końca wyników z krakowskich na sondaże, ale w tym sondażu partia Razem tam 3,9, tak było, o ile wyłapałem, czyli około tam gdzieś 4%. Te głosy przepadają, te głosy przechodzą zgodnie z metodą Donta na zwycięzcę. Z perspektywy Lewicy, jeżeli mielibyśmy patrzeć racjonalnie, do racjonalności za chwilę przejdę w odniesieniu do innego ugrupowania, to Lewica podzielona jest Lewicą słabszą. Jeżeli Lewica w przyszłym rządzie chce odgrywać jakąś rolę, to te wypowiedzi, które przed chwilą usłyszeliśmy, powinny zostać anulowane i panowie, to trio Lewicy powinno zasiąść i zacząć się między sobą dogadywać. Ostatnia rzecz, z tego sondażu wynika, że prawdopodobnie o tym, jeżeli te wyniki miałyby znaleźć odwzorowanie w przyszłym Sejmie, no to prawdopodobnie o tym, kto będzie rządził w Polsce, rozstrzygnie, uwaga, Grzegorz Braun, który jak wyłapałem, wynotowałem sobie, miał 9% poparcia. Tak. Dla mnie to jest bardzo ciekawe pytanie, czy Jarosław Kaczyński ugnie się i będzie skłonny współrządzić z Grzegorzem Braunem.
1: To zobaczymy, panie doktorze.
0: To byłoby naprawdę bardzo interesujące.
1: Bo jeszcze doktor Magdalena Baran, dosłownie 30 sekund podsumowania, bo niestety musimy już
2: to
1: tak
2: ja
1: finiszować.
2: Szybko powiedziała, czy Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak ugną się, żeby rządzić, żeby wejść do koalicji i podporządkować się Jarosławowi Kaczyńskiemu. A nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo prawdopodobne. Tak, układanie list to jest jedna sprawa i pewnie partie zaczęły już się tym zajmować, a przynajmniej no, padły pewne deklaracje. Tak, wybory krakowskie, mówię to z perspektywy osoby, która jednak głosowała w Krakowie, nie są reprezentatywne, bo też odwołanie prezydenta Krakowa nie było w takim stopniu kwestią polityczną, jak w wielu naszych ogólnopolskich mediach się o tym mówiło. Podzielona Lewica jest słabsza, tylko partia Razem nabrała po tym Krakowie, uważam, niesłusznie wiatru w żagle i nieco więcej buty niż im ostatnio przystawało. I ostatnia rzecz, pamiętajmy, że PSL zawsze w sondażach jest niedoszacowany, a Władysław Kosiniak-Kamysz ma jeden z najwyższych poziomów zaufania
1: i
2: społecznego
1: zawsze jakoś
2: w tym
1: PSL
2: kraju.
1: Znajduje ten sposób, że się jednak ponad progiem znajduje. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Doktor Magdalena Baran, redaktor prowadząca Liberté, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz doktor Wojciech Mincewicz, politolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To goście dzisiejszej debaty. Bardzo Państwu dziękuję za dyskusję. Maciej Wolny tymczasem zawitał do studia.
3: Dobry
1: wieczór. Tak, już teraz dobry wieczór, prawda?
3: Bo słyszałem twoje zastanowienie się na tym.
1: Tak zawsze zastanawiam.
3: Ja też często tak mam. Chociaż ja przyjąłem w pewnym momencie taką zasadę, że jest popołudnie, to mówię dzień dobry, a właśnie ten wieczór, kiedy wieczór w Polskim Radiu 24 zaczynamy. I trochę mi problemów to rozwiązało.
1: Dobrze, a co wieczorem w takim razie?
3: Wiesz, że zaczął się różowy październik i podpowiem, że to ważny temat.
1: Bardzo ważne.
3: Tak, i on pojawi się po godzinie 19, 19.33 dokładnie, audycja Samozdrowie, bo ten różowy październik, czyli miesiąc poświęcony nowotworom u kobiet, warto wtedy być oczywiście z Polskim Radiem 24. Tematy polityczne, o których tutaj rozmawialiście przed momentem, o 21.33 również wrócą. Wtedy naszym gościem będzie dr Tomasz Kasprowicz, Republikanowa, i między innymi o ochronie zdrowia w Polsce, między innymi sprawa Dawida K. też powróci, bo to kwestie na pewno bardzo ważne politycznie, ale może przede wszystkim społecznie.
1: Maciej Wolny zaprasza, a ja już dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Maria Furdyna, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowej

0: promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Plecak nożownika z Ostrołęki zbadany. 19-latek miał w nim ładunek domowej konstrukcji. Lekarz milioner ze szpitala południowego z zarzutem oszustwa. Dawidowi K. grozi do 10 lat za kratami. Blisko 20 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainie. Ponad 50 jest rannych. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Do znacznie większej tragedii mogło dojść w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, bo 19-latek, który zaatakował tam nożem, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Poinformował o tym w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Jak dodał, w związku z tym kwalifikacja czynu jako usiłowanie zabójstwa na pewno zostanie rozszerzona. Maturzysta zranił nożem 9 osób, 5 uczniów i 2 nauczycieli. Później w parku miejskim ugodził też 2 osoby postronne. Ranni są w szpitalach w Łomży i w Ostrołęce. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca sam się okaleczył i też przebywa w szpitalu, ale pod nadzorem policji. Jutro we wszystkich szkołach w Ostrołęce zaplanowano zajęcia opiekuńcze z udziałem psychologów, zapowiada wiceprezydentka miasta Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
5: We wszystkich szkołach też są psychologowie zatrudnieni, czyli w tych naszych placówkach, mamy ich 27, mamy zatrudnionych psychologów, mamy zatrudnionych pedagogów, pedagogów specjalnych i to są te osoby, które są na miejscu. Natomiast dodatkowo skierujemy jeszcze 9 psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4: Wciąż nie wiadomo, dlaczego 19-letni maturzysta zaatakował w szkole, do której chodzi. Niewykluczone, że mógł przechodzić jakiś kryzys. O tym, jak sobie radzić z kryzysami, jest mowa podczas zajęć z edukacji zdrowotnej. O to, aby nie uderzać w ten przedmiot, apelował na naszej antenie dr Piotr Sieńko z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.
6: Tam znajdują się mądrze prowadzone zajęcia, powodują, że osoby, które będą znajdowały się w kryzysach, być może będą wiedziały, z jakich narzędzi korzystać, ale też będą wiedziały o tym, po prostu jaki numer telefonu wybrać, gdy jestem w tym kryzysie.
4: Jutro w Ostrołęce ponownie zbierze się sztab kryzysowy. 2 poselskie projekty do

0: Dotyczące prawa aborcyjnego rozpatrzy jutro Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Jej posiedzenie zwołało Prezydium Sejmu. Zrobiło to na wniosek jej przewodniczącej posłanki K.O. Doroty Łobody, informuje marszałek Sejmu. Jeden projekt jest autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Drugi posłów Trzeciej Drogi, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. O prawa kobiet trzeba konsekwentnie walczyć i nie odpuszczać, podkreśla marszałek Włodzimierz Czarzasty. Do 10 lat więzienia grozi młodemu lekarzowi Dawidowi K. Były koordynator SOR-u w Stołecznym Szpitalu Południowym usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu tej placówki.
1: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
2: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
1: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie Szpitala Południowego wszczęto już 4 śledztwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Do 18 wzrosła liczba zabitych w rosyjskim ataku na Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. Wśród ofiar jest 4 dzieci. Ponad 50 osób jest rannych. Rosyjska rakieta trafiła w 5-piętrowy blok. Poszukiwania ludzi pod gruzami wciąż trwają.
3: W chwili ataku większość mieszkańców jeszcze spała. Pani Nadia mieszka w pobliżu trafionego budynku. Pierwsza rakieta spadła około 100 metrów od jej domu. Pierwsze uderzenie było około 100 metrów przy Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży. Obudziłam się od wybuchu. Podeszłam do okna i zobaczyłam błysk. Między pierwszym a kolejnym uderzeniem minęły zaledwie 4 minuty. W mieszkaniu pani Nadii wybite zostały okna, a drzwi wejściowe razem z futryną odsunęły się od ściany. Zdążyliśmy tylko wybiec na korytarz. Dzieci też cudem zdążyły wybiec, bo w ich pokoju wyleciało okno razem z ramą. To było naprawdę straszne. Pani Nadia mówi, że znała wiele rodzin mieszkających w dwóch skrajnych klatkach trafionego budynku. Ich dzieci bawiły się razem na podwórku i chodziły na wspólne zajęcia. Ratownicy nadal pracują na miejscu, dlatego bilans może się jeszcze zmienić. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Minister Aktywów Państwowych sprawdzi wpływ przejęcia stacji TVN na polski rynek medialny. Wczoraj należące do Skydance Studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery. Należy do niego stacja TVN. Wartość transakcji to 81 miliardów dolarów. Po otrzymaniu oficjalnej informacji o zmianie właściciela TVN-u przeprowadzę postępowanie wyjaśniające, zapowiada minister aktywów Wojciech Balczun.
4: TVN znalazł się na liście, która wynika z tej ustawy, czyli spółek strategicznych. I jeżeli dostaniemy formalne zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji, bo nic takiego jeszcze do nas nie wpłynęło, to w sposób naturalny rozpocznie się procedura, jest na to przewidziane 90 dni.
0: Na zmianę właściciela stacji TVN reaguje Towarzystwo Dziennikarskie. Domaga się powołania w tej telewizji Rady do Spraw Niezależności Redakcyjnej.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pogodnie będzie tylko na wschodzie, a w pozostałych regionach chmury na zachodzie i w centrum popada przelotny deszcz. Letnia temperatura do 25 stopni utrzyma się na południu, na Mazowszu będzie około 20 stopni, na północy 19.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Na dzisiaj środa, to 7 dzień października i witamy się z Państwem w składzie Aleksandra Jasińska, Rafał Roślik, Eldar Pedorenko. Przed mikrofonem Maciej Wolny, 7 minut po godzinie 19 już mamy. A teraz pytanie o to, jak uczyć młodych ludzi ekologii nie tylko z podręczników, ale może przede wszystkim poprzez działanie.
8: Zmiana klimatu.
9: Patryk Michalski, zapraszam. Szkoły już od ponad miesiąca tętnią życiem, a co może się dziać wokół szkół?

0: O to mogą zadbać uczniowie i nauczyciele, jeśli wezmą sprawę w swoje ręce i na przykład skorzystają z oferty projektów, o których porozmawiam za chwilę z moim gościem, a w studiu jest Przemysław Radwan z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rzeczywiście rok szkolny ruszył. Pogoda, trzeba powiedzieć, jak na razie przepiękna, więc wokół szkół też duży harmider. No a co wokół tych szkół rzeczywiście może się zadziać dzięki projektom fundacji?
1: Fundacja Banku Ochrony Środowiska to jest, jak ja żartuję, fundacja opowiadaczy. My pomagamy szkołom opowiadać o tym, co się dzieje w środowisku, co się dzieje z klimatem, co to jest ta transformacja energetyczna.
0: Ale to trudne tematy.
1: Trudne tematy, w związku z tym pomagamy poprzez nasze scenariusze lekcyjne nauczycielom rozmawiać o tym z uczniami, ale myślę, że jeżeli dzieci i młodzież mają zmienić stosunek do środowiska, rozumieć, co się dzieje z tym środowiskiem, to przede wszystkim muszą się nim kiedyś zachwycić. A żeby się zachwycić, to trzeba wychodzić ze szkoły. W związku z tym te nasze projekty zakładają, że trzeba wychodzić ze szkoły i jeszcze robić coś wokół szkoły. W jednym z nich zachęcamy do zaprojektowania szkolnego takiego zielonego zakątka, tradycyjnego sadu. Jest no to tam ileś zadań i najlepsi mają szansę na grant, na założenie tego takiego sadu.
0: Czyli jak to w takim razie działa od początku? Szkoła najpierw musi się zgłosić.
1: Tak. Szkoła na początek musi się zgłosić do jednego z naszych projektów do 21 października. Wszystkie informacje są na naszej stronie, w internecie, na Facebooku. Zarejestrować, nauczyciel rejestruje szkołę do udziału. Wtedy ma dostęp do i materiałów edukacyjnych, i scenariuszy zajęć, które trzeba zrealizować. Jak się je zrealizuje, to składa się sprawozdania. Te sprawozdania są oceniane przez komisję sędziowską. No i ci, co najlepiej zrealizują te scenariusze, najciekawiej, najpełniej, mają szansę na otrzymanie, w zależności od programu, różnego rodzaju wsparcia, tak?
0: A co też są za lekcje? Czy to mają być lekcje w salach, czy no właśnie wręcz przeciwnie? Im więcej
1: mogą być w salach, mogą być
0: na
1: w terenie.
0: Zewnątrz, tym lepiej.
1: Mamy trzy projekty takie, które dzieją się w szkołach. Projekt Zdrowo Jem, Więcej Wiem, to jest dla przedszkoli i młodszych klas o żywności i o tym, jak nasze decyzje takie żywnościowe wpływają na środowisko. O tym, czy lepiej jeść jabłko, które przyjechało kilka tysięcy kilometrów, czy może 50 sadów, które są w okolicy naszej miejscowości. A o tym, co to jest ten ślad węglowy, jak to wszystko wpływa na środowisko.
0: To też w ogóle bardzo aktualny temat, bo przecież jesteśmy po reformie żywienia w szkołach, prawda, po wprowadzeniu nowych zasad w szkołach podstawowych i ogromna dyskusja się przetoczyła w ogóle przez społeczeństwo.
1: Myślę, że dużo tam jest emocji, tak, dużo słów różnych, jak dieta planetarna.
0: Tak, bo tam przypomnijmy, że chodzi o to, że ma być raz w tygodniu posiłek na bazie roślin strączkowych, więc i dań roślinnych, mniej mięsnych. Zawsze na każdym posiłku alternatywa roślinna dla uczniów, którzy są na dietach wegetariańskich. No i to obrosło rzeczywiście dyskusją o wolności żywienia i prawie do żywienia dzieci według własnych
1: Więc
0: upodobań.
1: My zachęcamy nauczycieli, żeby razem z dziećmi patrzeć, skąd bierze się żywność i trochę pokazywać, co to znaczy, że po coś sięgniemy wraz z rodzicami w sklepie. No i pokazujemy, że po pierwsze lepiej sięgać po to, co jest z okolic, co też wspiera po prostu lokalne gospodarstwa, produkcję rolną w Polsce, a jednocześnie nie powoduje tego śladu węglowego, czyli nie przyjechało kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów czasem do naszych sklepów. I to jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę dzieci rozumiały i potrafiły same decydować kiedyś, co będą jadły, jak będą jadły, co jest dobre dla środowiska, co jest dobre dla zdrowia.
0: Myślę, że to też jest ważne z punktu widzenia edukacji rodziców, bo po tej dyskusji właśnie, która się przetoczyła, chyba oni równie potrzebują takich wskazówek i przypomnienia o tym, że no właśnie, to jabłko z Grójca jest lepsze niż jabłko z Chin.
1: Z Nowej Zelandii, tak? Bo to najczęstsze zielone, ale oczywiście ci, co mieszkają w środkowej Polsce, to mają jabłka z Kotliny Sandomierskiej. Ci, co na południu, to z okolic Nowego Sącza. Tych zagłębi sadowniczych w Polsce mamy bardzo dużo. Też niewątpliwie jesteśmy krajem, w którym ziemniaki dość dobrze się udają i nie musimy jeść ziemniaków, które pochodzą z bardzo różnych czasem egzotycznych krajów. Drugi projekt to jest program Tradycyjny Sad. Projekt właściwie dla całej podstawówki i liceum, w którym zachęcamy do przyglądania się, jaka jest

0: pióra zieleni. To oczywiście może nie adaptacja do zmian klimatu, ale przecież chodzi o to, żebyśmy sobie po prostu zdawali sprawę i wiedzieli, jakie mamy zyski z tego, jeżeli wokół naszej szkoły, wokół naszego domu jest zielono, o ile jest niższa temperatura, o ile te tereny magazynują wodę, o ile jest ciszej, o ile jest lepsze powietrze, bo żywopłoty czy drzewa chronią nas przez pyłem z ulic. I te scenariusze w tym projekcie właśnie dotyczą tego typu zagadnień. No i najlepsze szkoły mają szansę dostać mikrogrant od nas na założenie takiego zielonego zakątka. Co roku w kilkudziesięciu szkołach takie zakątki powstają. Tych tradycyjnych sadów z kilku drzewek już tam kilkaset przez lata powstało. Teraz poszerzyliśmy i po prostu zachęcamy do tego, żeby poza tradycyjnymi odmianami drzew owocowych dosadzać krzewy, byliny, żeby powstawały takie zielone zakątki, ale tak naprawdę chcemy, żeby to był impuls w ogóle do myślenia o tym, że zieleń wokół szkół jest potrzebna, bo to jest też ta dodatkowa przestrzeń, do której można wyjść w upalne dni na lekcje. Być może z czasem te parki wokół szkół, jeżeli będą powstawać, a niektóre samorządy już to robią, to będzie też przestrzeń dla seniorów.
1: Otwarta, tak.
0: Ale przede wszystkim jest to cisza, jakość powietrza i chłód. Bo to już wiemy, że tam, gdzie jest zielono, jest chłodniej niż tam, gdzie jest wybetonowane.
1: Ale myślę, że to też jest ważne w kontekście bardzo intensywnej ostatnio rozmowy o dobrostanie takim psychofizycznym dzieci i młodzieży. Wiadomo, jak dzieciaki są przebodźcowane, więc takie przebywanie w zieleni to też jest uspokojenie wielkie dla nich.
0: To myślę, że to, że wyjdzie się na przerwie ze szkoły, siądzie się na trawie,
1: ze szkoły, w której nie można używać telefonu komórkowego, prawda? Teraz od nowego roku szkolnego również, więc można pójść z kolegami, koleżankami.
0: I pogadać, pograć w piłkę, posiedzieć i to jest bardzo ważne. A na szczęście to jest tak, że my oczywiście dajemy ten impuls, ale zazwyczaj za tym impulsem idzie zaangażowanie czy to rady rodziców, czy samorządu, czy lokalnych przedsiębiorców i coś tam dosadzają kolejnego, ale też to, co ważne, że i w Warszawie, i w Bydgoszczy, i w Poznaniu, w Łodzi samorządy zaczęły modernizować te tereny wokół szkół i robić tą zieleń oczywiście bardziej intensywną niż to, co z naszego grantu można zrobić. Więc
1: ale
0: super.
1: Pierwsze sadzonki tak, mogą pójść
0: pierwsze sadzonki, pierwsze ogrody są też bardzo potrzebne. A poza tym to, co jest najważniejsze w tym projekcie, to to, że robią to dzieci z nauczycielami. Że trzeba skopać, trzeba posiać, trzeba posadzić, trzeba podlewać, trzeba zorganizować dyżury w czasie wakacji, żeby podlać. I czasem jest tak, że na początku podstawówki się sadzi, a pod koniec rwie się czereśnie czy jabłka. W niektórych szkołach dzieci pieką szarlotkę z jabłek z tych drzew posadzonych w ramach naszego projektu. I jeszcze jeden mamy szkolny projekt, to jest Postaw na Słońce, projekt, w którym dla starszych klas, szóstych, siódmych, ósmych, gdzie scenariusze mówią w rzeczywistości o energii, o tym, o też tej zmianie energetycznej, która w Polsce się dzieje, o tym, jakie są nowe źródła energii, ale też pozwalają sprawdzić, ile szkoła zużywa energii, co to znaczy. I tutaj najlepsze szkoły dostają od nas takie zestawy edukacyjne dotyczące OZE, z których można eksperymentować, wytwarzać energię z różnych źródeł.
1: Ale to rzeczywiście jest taki temat dość trudny, żeby zainteresować nim młodzież, no to też trzeba podejść w taki nieszablonowy sposób i jak rozumiem, no właśnie takie urządzenia pozwalają to zrobić.
0: Ten temat budzi bardzo dużo takich emocji u dorosłych, a my chcemy pokazać, że tak, przechodzimy przez bardzo ważny proces, który ma wiele przyczyn, bo i sytuacja przecież geopolityczna, i nasze bezpieczeństwo, i kwestia jakości powietrza, i kwestia emisji CO2, co jest bardziej dla wielu osób abstrakcyjne, i kwestia kosztów wydobycia węgla w Polsce, ale też bezpieczeństwa górników, które coraz częściej jest narażane z racji na warunki geologiczne.
1: No ale też kosztów tej końcowej energii, za którą płacimy my wszyscy w swoich domach, prawda?
0: No więc przechodzimy przez ten proces, tak? Pewno mówi się w tych dyskusjach eksperckich o miksie dla Polski, tak? Ile atom, ile coś. My tak naprawdę chcemy, żeby te starsze dzieci w szkole podstawowej po pierwsze rozumiały, o co chodzi w tym procesie, co się zmienia
1: i że ten proces już się dzieje, tak naprawdę,
0: on się dzieje,
1: prawda?
0: I że mamy różne źródła i jak te źródła wyglądają, bo mamy ich bardzo wiele, tak? Mamy wiatr, mamy słońce, mamy biogazownie, gaz i węgiel i przez długie lata będziemy mieli, a część tych aktywów ze względów bezpieczeństwa będzie utrzymywane. No i budujemy elektrownię atomową i dyskutujemy o wodorze. I myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, że takie te źródła są, ale też patrzyli na swoje

0: okolica, co w tej okolicy jest, tak?
1: Że no czasem
0: rodzice mają właśnie, fotowoltaikę, że szkoła ma, czy inne budynki użyteczności publicznej, że gdzieś się pojawia wiatr, a gdzieś jest biogazownia, że to istnieje w naszej przestrzeni. Że można zajrzeć na stronę polskich sieci elektronicznych i zobaczyć, jak to w danym momencie, skąd ta energia w Polsce, że tam w to południe, w słoneczny dzień to fotowoltaika przede wszystkim, a może morski wiatr powoli, bo...
1: Powoli,
0: ale będzie go coraz więcej. No i mam jeszcze jeden projekt, taki już przekrojowy, który jest projektem już mikrograntowym. Można wygrać grant i sfinansować działanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży o środowisku i klimacie. Najbardziej cieszymy się...
1: Taka szeroka,
0: tak, najbardziej cieszymy się, jeżeli to jest tak, że w samym przygotowywaniu takich wydarzeń biorą udział też dzieci. Czasem są to wydarzenia dla kilku szkół, czasem są gminne, czasem są na uczelni wyższej. W sumie razem w zeszłym roku 400 nauczycieli i 7 tysięcy uczniów wzięło udział w tych naszych projektach, realizując scenariusze. A w tych działaniach, i to jest dla nas takie niesamowite, że oni wciągnęli w sumie razem 40 tysięcy osób, tak? Bo to jest czasem tak, że zespół w szkole realizuje projekt, no ale w ramach zadań musi też pokazać to, o czym się uczy społeczności szkolnej, więc w ten sposób ta wiedza dociera
1: też dalej. Jest też nie tylko taka edukacja ekologiczna, ale też nauka przedsiębiorczości, no bo może, jeżeli szkoła chce stworzyć zielony zakątek w swojej okolicy, no to właśnie, może się zgłosić do projektu Tradycyjny Sad Fundacji, ale może pójść też do wójta burmistrza, delegacja szkoły i pogadać, no panie wójcie, my tutaj chcemy stworzyć sobie taką fajną przestrzeń koło szkoły, może pan nam tam dorzucić na kilka sadzonek.
0: Dokładnie. To czasem jest tak, że w tym roku odwiedzając niektóre szkoły, żeśmy słyszeli, że tutaj no tutaj musimy namówić kogoś z rodziców, żeby przyjechał glebogryzarką i nam przygotował grunt pod sadzonki. Czasem jest tak, że szkółki z drzewami, w których szkoły kupują, coś dołożą od siebie. Po pierwsze, te szkoły wracają do naszych projektów i są takie, które z różnych edycji już mają nasadzenia. Czasem to są oczywiście maleńkie drzewka, ale czasem jak się odwiedza, to są już po prostu 2,5-metrowe drzewa, które owocują. Czasem mają dzieci używanie, czasem szpaki, ale myślę, że przede wszystkim jest to po prostu taki ważny impuls do tego, że ta zieleń wokół szkół jest coraz ważniejsza. Że tych dni słonecznych, w których się siedzi w klasach i robi się bardzo, bardzo gorąco, coraz więcej.
1: Spójrzmy na wrzesień tegoroczny, który już za nami, który nas raczył temperaturami po 24-26 stopni, prawda?
0: I takie, powiedziałbym, namawianie też samorządów do robienia takich przestrzeni z ławkami, a czasem i z jakąś plandeką rozwieszoną, gdzie można poprowadzić lekcje. Taki ciepły dzień jest też fajne. Takie rzeczy też w szkołach, które z nami współpracują, widzieliśmy już projektowane.
1: Czyli ten zielony zakątek można zamienić w zieloną klasę. Właśnie.
0: Dokładnie.
1: A ile takich projektów już zrealizowano? Macie państwo dane na ten temat?
0: Każdy z tych projektów to są różne lata, ale z tych tradycyjnych sadów to już jest koło 1000 szkół uczestniczyło w tym projekcie. W zeszłym roku to jest też te 400 nauczycieli, czyli 400 grup plus minus brało udział. No i to jest tak, że tu 40 wygrało zestawy do edukacyjne OZE, tu 50 szkół i przedszkoli dostało skrzynie do w projekcie Zdrowojem, więcej wiem, do posadzenia tych warzyw z dziećmi w tych skrzyniach. No i 71 szkół dostało od nas dofinansowanie na kupienie właśnie sadzonek, a czasem beczki na deszczówkę, żeby taki zielony zakątek albo zrobić, albo rozbudowywać ten, który się już ma.
1: To też jest taki powrót do takiej edukacji, którą być może my jeszcze pamiętamy z naszych czasów dzieciństwa, może nasi rodzice, kiedy więcej rodziny miało się na wsi, jeździło się na te wiesie regularnie, widziało się, jak wygląda produkcja żywności, uprawa zbóż, czy właśnie uprawa sadów, czy sadzenie warzyw. No dzisiaj dzieciaki, szczególnie które mieszkają w miastach, są często od tego odcięte i myślą, że marchewka czy jabłko pochodzi ze sklepu, a nie
0: tak,
1: z drzewa.
0: Tak, a rzodkiewka rośnie w pęczkach.
1: Prawda? Tak, a ogórek
0: myślę, że to jest
1: w folii.
0: Też taki sens, że nawet jak się wyhoduje właśnie rzodkiewkę, czy posadzi w tych skrzyniach pomidory, no to też właśnie widać, jak to rośnie. Myślę też, że zmienia się nasz stosunek, że jak się posadzi, to trzeba widzieć.

0: jak one rosną, podlewa się, to bardziej myślimy wtedy, jak chodzimy po mieście, o to, żeby nie przejechać samochodem po zieleni i tak dalej, tak? Że to zmienia. Ja myślę, że ważne jest tak, tutaj i doświadczenie, że robimy to razem, że patrzymy, ile szkoła zużywa energii w tym projekcie, czyli prosimy gminę o rachunki. Mamy też specjalne kalkulatory, gdzie można policzyć to zużycie prądu z żarówek, czajników, kuchenek.
1: A tutaj z kolei
0: trzeba zaprojektować i mamy poradniki dla uczniów i nauczycieli, jak taki zielony zakątek zaprojektować, jakie sadzić rośliny, jakie drzewa, co najlepiej będzie rosło. No i oprócz tego oczywiście w każdym z tych projektów są te scenariusze, przez które trzeba przejść i składać raporty. Jak się to dobrze zrobi, to można liczyć na te nagrody.
1: A czy trudno jest dzieci, młodzież zainteresować w ogóle tą tematyką? Bo też z różnych badań, między innymi z takiego bardzo znanego badania Ziemia nie atakują, wynika, że młodzi coraz mniej interesują się kryzysem klimatycznym, że te strajki klimatyczne znane nam jeszcze tam sprzed czasów pandemii, czy jeszcze z ostatnich lat, te takie głośne przyklejanie się na przykład do jezdni, to już nie interesuje młodych, że oni dzisiaj mają inne problemy, wiadomo, jaka jest rzeczywistość, a ten kryzys klimatyczny, no gdzieś tam jest daleko, daleko.
0: Ja myślę, że problem z opowieścią o kryzysie klimatycznym jest taki, że on dołączył do wielu różnych kwestii, o które...
1: Do wielu innych kryzysów po prostu.
0: Kryzysów i o które lubimy się spierać w takiej wersji polityczno-publicystycznej. A my tutaj chcemy rozmawiać o znaczeniu przyrody, o wpływie człowieka na środowisko i na klimat oczywiście w dalszej perspektywie też. I myślę, że przez to, powiedziałbym, dotykanie, przez to dotykanie tego świata i tych problemów, to trochę też po prostu dzieci i młodzież się zaczynają interesować, rozumieć, że to nie są hasła, bo my lubimy się przerzucać hasłami w debatach, dyskusjach. Jedni jesteśmy za, drudzy przeciw. A czasem nie do końca nawet wiemy, co tam pod tym jest. My chcemy, żeby dzieci i młodzież przede wszystkim wiedziały, co chodzi, a później decydowały, czy są za, czy przeciw. Myślę, że dobrze jest, jeżeli po takim projekcie jak Postaw na Słońce na przykład, dzieciaki wiedzą, skąd ta energia w Polsce się bierze, tak? Ile jest skąd? O co my się tak naprawdę spieramy? I dopiero potem się spierają. A myślę, że czasem jest tak, że my się lubimy spierać, a nie do końca nawet wiemy, ile tej energii skąd, w którym momencie jest. Też dobrze sobie uświadomić, jak wiele w Polsce się w zakresie jakości powietrza jednak zmieniło.
1: Zadziało, tak, na plus.
0: I że przecież to powietrze jest dużo lepsze niż w latach 80., jak wielki zrobiliśmy skok. Mhm. Jak wiele też się wydarzyło, jeżeli chodzi właśnie o produkcję energii.
1: Tak,
0: czy to elektrycznej, czy ciepłej.
1: I jak dużo dzieje się, no właśnie na przykład w kwestii dbałości o zieleń w polskich miastach. Wystarczy tylko spojrzeć, nie wiem, na centrum Warszawy, Poznania, jak te miasta się zmieniają,
0: nawet
1: małe miasteczka miast, tak samo.
0: Które w latach 90. bardzo często z dumą wycinały drzewa i kładły kostkę.
1: Betonowały rynki.
0: Betonową, a teraz z powrotem sadzą drzewa, bo już, bo nagle się okazało, że na tych rynkach nikt nie chce siedzieć, tak?
1: No
0: bo
1: jest i że tego ludzie po prostu też oczekują.
0: Tak, że ludzie też potrzebują po prostu zieleni i cienia i teraz na potęgę sadzimy drzewa. I super, ta tradycja, jak czasem jedziemy na wakacje, jesteśmy na Warmii i Mazurach i widzimy te drogi wysadzone drzewami, no to przecież jest to XVIII-XIX wiek, gdzie sadzono te drzewa również ze względów takich naszego komfortu i dobrostanu. Chodziło o to, żeby się nie kurzyło, to po pierwsze. Po drugie, żeby śnieg nie zasypywał dróg. Po trzecie, no, przyczyny militarne. Chodziło o to, żeby wojsko chodziło w cieniu. I stąd te piękne aleje, którymi dzisiaj się cieszymy. Ale kwestia sadzenia drzew to jest nawet już starożytność Chin.
1: No, drzewa są
0: od zarania ludzie myśleli właśnie o tym, że potrzebujemy drzew, potrzebujemy cienia. Czasem o tym zapominamy, no i wtedy brukujemy i wycinamy.
1: Ale dobrze, że droga się zmienia. No i też myślę sobie, że stworzenie takiego zielonego zakątka, czy projekt Zdrowojem, Więcej Wiem, no to też jest pokazanie takiej, czy danie młodzieży sprawczości, że właśnie, zobaczcie, gdzieś ten kryzys klimatyczny, tak, mamy, sytuacja jest taka, że musimy coś z tym zrobić, więc zróbmy coś, na co mamy wpływ w naszym najbliższym otoczeniu.
0: Myślę, że jak mówimy o kryzysie klimatycznym, o zmianach temperatury, a tutaj po prostu

0: możemy z uczniami zmierzyć temperaturę chodnika takim zwykłym termometrem, nawet jak mamy do temperatury człowieka, tam można przestawić, żeby coś innego zmierzyć. Zmierzyć temperaturę chodnika w upalny dzień i temperaturę trawnika pod drzewami i pokazać tą różnicę.
1: Tak.
0: Prawda? Że to jest te, czasem ileś stopni mniej, że jest chłodniej. No, że temperatura, zresztą wiemy to z prognoz pogody, temperatura w słońcu i w cieniu to jest często 10, a czasem 15 stopni różnicy.
1: Tak, więc przyjemniej się człowiek bawi na placu zabaw czy na boisku, które jest zacienione drzewami, a nie odkryte jak na patelni.
0: Albo trawiastym, a nie asfaltowym.
1: Czy asfaltowym, tak jest. Panie Przemysławie, to gdzie szukać informacji, jak szkoły mogą dołączyć do tych wszystkich projektów, o których mówiliśmy?
0: Zapraszamy albo na naszą stronę www.fundacjabos.pl albo na naszym Facebooku. Można też do nas pisać i tam jak najbardziej wszystkie te informacje są. Programy są pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Są bezpłatne. Zapraszamy.
1: Zapraszamy, tym bardziej, że jesień to przecież właśnie najlepszy czas na to, żeby na przykład sadzić drzewa, sadzić krzewy. Jak rozumiem, no najpierw trzeba zrealizować
0: program. Tak, i tu w naszych projektach, my sadzimy akurat na wiosnę, bo tak, tak ten ciąg projektowy rośnie, ale też się udaje.
1: Ale też na wiosnę przecież to też jest, wiadomo, sezon na sadzenie i też te wszystkie drzewa na pewno pięknie się przyjmują. Za to trzymam oczywiście kciuki i bardzo dziękuję za rozmowę. Przemysław Radwan z Fundacji Banku Ochrony Środowiska był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ładunek wybuchowy domowej konstrukcji miał w plecaku 19-letni nożownik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Jak ujawnił w TVN24 prokurator krajowy, ładunek ten prawie został zdetonowany. Dariusz Korneluk poinformował też o wszczętym śledztwie w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób na terenie szkoły. Sprawcą jest maturzysta z tej szkoły. Głos na ten temat zabrała Akcja Uczniowska i założyciel Paweł Mrozek podkreśla, że wielkie niebezpieczeństwo jest w sieci.
12: Każdy kolejny miesiąc bez odpowiednich działań oznacza pozostawienie milionów młodych użytkowników w środowisku, którego mechanizmy dorośli dopiero próbują zrozumieć, podczas gdy jego już właściciele dawno nauczyli się wykorzystywać ich uwagę jako źródło przychodu. I tutaj tkwi największy problem.
11: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak też jest zaniepokojona falą nienawiści w internecie. Jutro we wszystkich szkołach w Ostrołęce będzie udzielana pomoc psychologiczna. Ponad 4 miliardy złotych wynoszą straty Orlenu w związku ze złą realizacją polityki cenowej. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 byłym i obecnym menadżerom spółki. Są oni powiązani z byłym prezesem Danielem Obajtkiem. Chodzi o nieuzasadnione obniżki cen na stacjach koncernu w czasie co najmniej od 1 do połowy października 2023 roku. Wtedy ceny na stacjach wynosiły 5,99 zł za litr. Był to ruch czysto polityczny w kampanii wyborczej, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
13: Interes firmy podporządkowuje interesowi partyjnemu. Myślę, że wielu z nas, jeżdżąc przez stacje benzynowe, widziało coś, co po prostu zdumiewało. Nieczynne dystrybutory, po to tylko,

0: żeby udawać, że ta cena jest niższa i żeby to miało wpływ na wynik wyborów.
1: Śledztwo wszczęto w 2024 roku. Przesłuchano ponad

0: do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. O 20:00 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za uwagę. Dorota Woitalczyk, do usłyszenia.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I mamy 34 minuty po godzinie 19 w Polskim Radiu 24. Oczywiście mamy dla Państwa kolejne ciekawe propozycje, kolejne audycje, dla których warto z nami zostać. Takie pytanie do nas wszystkich w zasadzie, nie tylko do Państwa. Kiedy ostatnio byliśmy u lekarza? Ja odpowiadając na to pytanie w mojej głowie, trudno nie mam, bo byłem dzisiaj. W zasadzie miałem teleporadę, ale ona dotyczyła suchości w gardle, więc możemy powiedzieć, że to była taka porada interwencyjna. I najczęściej nasze wizyty u lekarza dotyczą właśnie jakichś infekcji, jakichś sytuacji, które dzieją się tu i teraz i potrzebujemy skorzystać z takiej porady lekarskiej. A bardzo rzadko, tak mi się przynajmniej wydaje, korzystamy z tych porad lekarskich profilaktycznie, a powinniśmy, bo nasze zdrowie jest najważniejsze i najlepiej zawczasu pewnym rzeczom zapobiegać, a to zrobić odpowiednie badania, a to zwrócić uwagę na różne rzeczy dotyczące naszej codzienności, chociażby sen jest niezwykle ważny do tego, żeby zachować spójne spojrzenie na funkcjonowanie naszego organizmu. No ale a propos tego zdrowia i wizyt profilaktycznych, rozpoczynamy Różowy Październik, o tym już mówiliśmy w Polskim Radiu 24, więc miesiąc poświęcony nowotworom u kobiet. Rak piersi, rak szyjki, macicy są wciąż przyczyną śmierci tysięcy Polek, ale nie tylko. Teraz o tym temacie więcej w Polskim Radiu 24. Będzie warto zostać z nami.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości. A z nami w studiu Polskiego Radia 24 profesor Zoran Stojczew, chirurg-onkolog, Szpital Czerniakowski w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: I pani Agnieszka Wyrwał, warszawska radna i pacjentka onkologiczna. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: No proszę Państwa, już właściwie wiemy, o czym będziemy mówić. Październik nazywany jest takim miesiącem, kiedy dużo mówi się o nowotworach wśród kobiet. I oczywiście będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale chcemy powiedzieć o tym, jak bardzo się zmieniło i nasze podejście i wszystko to, co się wydarzyło w medycynie. Rak to jest wciąż jedno z tych słów, po którym człowiek często przestaje słyszeć, co lekarz dalej mówi. Diagnoza nowotworu nie jest jednak tym samym, czym była 10 czy 20 lat temu. Panie profesorze, jak bardzo zmieniły się szanse pacjentek? Bo mimo, że wykrywamy bardzo dużo tych przypadków nowotworu, chociażby nowotworu piersi, to chyba szanse pacjentek diametralnie są różne.
5: Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Tak, pytanie jest na miejscu. Rzeczywiście szanse pacjentów znacząco się zmienili. Zmienili się i od strony estetycznej, czyli po prostu już nie ma tych kaleczących operacji, kiedy pacjentka była rzeczywiście skaleczona, zdeformowana klatka piersiowa bez tej piersi. Po prostu oczywiście jeszcze 10 lat temu w Polsce 80% robili amputację, mimo że na świecie już dawno robi się leczenie oszczędzające, czyli 75% zostawiamy piersi, usuwamy tylko guza i węzeł wartowniczy, czyli to jest znaczący kosmetyczny postęp. I oczywiście zrobiło się to, że zrobimy przy tych, kiedy musimy zrobić amputację, robimy od razu jednoczasowo rekonstrukcję.
4: No czyli... właśnie, bo pan profesor jest jednym z tych lekarzy, którzy w Polsce rozpoczęli te jednoczasowe operacje odtworzenia piersi, czyli jednoczesną mastektomię z jednoczesną rekonstrukcją.
5: Tak, teraz przyjedzie pacjentka, co 25 lat temu ją operowałam właściwie z rekonstrukcją i tam mi się zrobiła kapsula, przyjedzie z wybrzeża, żeby to poprawić po 25 latach. Także rzeczywiście to byli no takie pionierskie korzenie, ale udawało się, było trudno na początku, taka była pewna walka nawet, żeby czy robić, czy nie robić, ale udało się to i dzisiaj to jest standard i trzeba to robić, po prostu muszą być, powstawać coraz więcej ośrodki, bo no co by nie powiedzieć, psychiczny stan jest bardzo ważny dla też leczenia, oprócz tej estetyki, dla leczenia po prostu, bo inaczej to ten pacjent jakby tego odczuwa. Natomiast druga rzecz, żeby dokończyć to, co się poprawiło, znaczący postęp jest chemioterapii i ta chemioterapia znacząco poprawiła wyniki leczenia i teraz po prostu traktujemy jednak te pacjentki już inaczej niż po prostu kilkanaście lat temu.
4: Ale nadal chyba najważniejszym, powiedzmy sobie, lekiem pozostaje czas, bo ogromnie zmienia nasze podejście do

0: do choroby i do tego, co możemy osiągnąć, no zdecydowanie wczesne wykrycie raka, wykrycie go na wczesnym etapie.
1: Zdecydowane. Dobrze, że się przesunęła ta granica mamografii o 5 lat wcześniej, także to mamy dzięki temu, powinniśmy wykrywać. No nadal ubolewamy, że nie zgłaszają się w Polsce, nadal są te przypadki często zaawansowane, ale mamy sporo tych wczesnych raków. Dobrze, że są te spotkania, może czasami powinno być częściej, po prostu, żeby jednak powinno się więcej trąbić, mówić po prostu w tych wszystkich gazetach, w mediach, żeby ci pacjenci wiedzieli, żeby myśleli o tym, że jest jednak ta choroba i dzięki temu no, poprawimy wyniki. Ja zacząłem pracować, było 7 tysięcy nowych zachorowań rocznie, teraz mamy 26 tysięcy. No, trochę już za ten czas ja się też zastarzałem, ale mimo wszystko to nie są lata setki, tylko to są dziesiątki lat i jednak jest znaczący wzrost tych zachorowań i warto walczyć.
0: Warto walczyć, tym bardziej, że można się badać, tym bardziej, że łatwo się zapisać na te badania, tym bardziej, że mamografia jest teraz po prostu bardzo dostępna. Pani Agnieszko, ja wrócę do pani historii jako pacjentki. Pamięta pani ten moment, kiedy usłyszała diagnozę? Co zostaje w głowie w pierwszych minutach takiej rozmowy?
2: Oczywiście, że pamiętam, bo to jest taki dość ważny moment w życiu chyba każdego pacjenta. Nikt nie spodziewa się takiej diagnozy, nikt nie przypuszcza, że go dotknie rak. Zawsze myślimy o tym, że to może dotknąć kogoś nawet z rodziny czy znajomych, ale nie myślimy tak o sobie. Więc rzeczywiście ta diagnoza jest dużym szokiem. Nikt nie jest na to przygotowany. Nie chcę, żeby to zabrzmiało drastycznie, ale w pierwszym momencie trzeba się chyba pogodzić ze śmiercią, dlatego że nie mamy, na początku przynajmniej ja miałam takie odczucie, zanim zrobiłam badania, zanim wyniki dostałam ostatecznych badań, no to nie wiedziałam tak naprawdę, na jakim etapie jest moja choroba. I pogodzenie się jakby z tą ostatecznością spowodowało to, że później już od tego się tylko odbijałam tak, do góry i rzeczywiście no, zaczęłam myśleć pozytywnie, zbadałam się i zaczęłam leczenie.
0: A kiedy po raz pierwszy pojawiło się myśl, mam szansę, można mnie leczyć, wszystko się, albo inaczej, wiele się zmieniło, będę z tego wychodzić.
2: To znaczy, ja myślę, że od razu miałam taką nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście każde oczekiwanie na wynik badania jest bardzo stresujące. Nawet teraz już po leczeniu, po wyleczeniu, kiedy chodzę na badania kontrolne, rzeczywiście to każde badanie jest dla mnie bardzo stresujące. Ale no, ta nadzieja raczej mnie nie opuszczała i rzeczywiście miałam w głowie takie zdanie, że rak to nie wyrok. I teraz wszystkie moje działania dotyczące promocji profilaktyki czy wsparcia dla pacjentów właśnie polegają na tym, żeby pokazywać i mówić o statystykach wyleczeń, a nie statystykach śmierci, bo mam wrażenie, że to wpływa również na promocję profilaktyki. Bo jeżeli nie boimy się tego, że diagnoza to jest wyrok, tylko jednak po prostu coś, z czym musimy się zmierzyć i się wyleczyć, to łatwiej jest pójść na badania, a im wcześniej wykryjemy tę chorobę, którą tak naprawdę odkładając badanie nie zmienimy tego, że jej nie będziemy mieli, tylko no, mamy ją, więc im wcześniej ją wykryjemy, tym mamy większe szanse na wyleczenie i na później normalne, szczęśliwe życie.
0: Muszę pana profesora zapytać, jak rozmawia się z pacjentką, bo tak jak tutaj usłyszeliśmy z ust pani Agnieszki, ona już pomyślała o tym najgorszym, potem już było tylko lepiej, bo się od tej diagnozy odbijała, słysząc ile jest możliwości. Pacjentka czasami słyszy rak i to już zostaje to jedno słowo tylko w głowie. A co jest później? Bo ja wiem, że pan profesor słynie z tego, że potrafi znakomicie rozmawiać z pacjentkami i ich bliskimi osobami, dając nadzieję i mówiąc o tym, że te możliwości, które dzisiaj mamy, naprawdę to jest perspektywa życia, a nie odchodzenia.
1: Znaczy ja mam taką, dwie gadki można powiedzieć. Jedno mam takie, przychodzi pacjentka z rodziną, mówi, proszę państwa, niestety muszę was rozczarować, proszę pani, proszę nic nie przepisywać. No i to jest od razu jest cicho.
0: Za wcześnie testamentu.
1: Testamentu
0: tak.
1: I tego. A drugie, jak robię, jak pacjentka szykuje na przykład do jednoczasowej rekonstrukcji, mówię, proszę pani, musi zmienić pani męża, no bo będą ładniejsze te piersi niż te poprzednie. I tak próbuję rozladować, no bo ja się staram żartować z pacjentkami. No czasami się zdarza, niektórzy tak nie zalapią, po prostu to muszę się tłumaczyć, bo jak nie zalapią moje żarty, ale generalnie próbuję uświadomić po prostu, że jednak no będzie dobrze po prostu, żeby tego. I naprawdę wyniki leczenia są dobre. Po prostu ja mam pacjentów, ja rozpocząłem leczenie raka piersi no, 94 roku, 95

0: trzecim po prostu. I mam mnóstwo pacjentek. Po prostu teraz dostałem zaproszenie do Słupska na 27-lecie Amazony, które ja zresztą zakładałem tam po prostu. I tego, i to są pacjentki sporo, które są moje pacjentki po prostu. No i wydaje mi się tutaj, no, no trzeba do tego podejść naprawdę optymistycznie.
1: Jak się zmieniła chirurgia onkologiczna? Bo ona ma teraz możliwości łączenia tej pracy polegającej na pracy ze skalpelem, ale łączenia jej z leczeniem takim bardzo systemowym, terapiami celowanymi, immunoterapią. Do tego dochodzi nowoczesna diagnostyka. Rozumiem, że ta chirurgia onkologiczna no, zdecydowanie ma dzisiaj zupełnie inny wymiar i obraz.
0: Na pewno jest inaczej. To, co na początku powiedziałem, jest ważny sposób się zmienił tych operacji i ten część estetyczna. Natomiast jest ważna współpraca z onkologiem klinicznym, żeby po prostu dobrze zakwalifikować pacjenta do chemioterapii, jak potrzeba, przedoperacyjną. Natomiast jest też ważne, żeby nie było to, że dajemy chemioterapię przedoperacyjną za to, że pacjent musi czekać długo na operację. Także tu na przykład no, jest bardzo istotne, żeby nie było ten stres przedłużenia, że on czeka 2 miesiące na operację, tylko żeby to zrobić w ciągu 2-3 tygodni po prostu od momentu rozpoznania. I to jest bardzo istotne i ta współpraca, mamy świetnego onkologa, który współpracuje z nami po prostu, ma duże doświadczenie i wiemy po prostu, bo czasami są też graniczne takie momenty, dać chemię czy nie. I tak, część powie, a może damy, a część powie, że nie, operacja. I tu jest ważna współpraca takiego pewnego doświadczenia, no bo książki piszą czasami niektórzy, którzy nie są, nie zawsze musi być to, bo nie wszystko można spisać, to tak można powiedzieć.
1: Nie zawsze ta teoria dobrze współgra z praktyką,
0: współgra, i praktyka jest bardzo ważna po prostu i dlatego to wyniki się znacznie poprawiają, no i no, jest to znaczący postęp.
1: A pani zderzyła się z systemem, czy czuła się od początku dobrze zaopiekowana, poprowadzona, czy była bombardowana informacjami? To jest bardzo często rzecz, na którą się skarżą osoby dowiadujące się o diagnozie. Niektórzy z dobrego serca chcą wesprzeć i wspomóc, ale ta ilość informacji jest nieprawdopodobna. Czasami próbuje się nakierować uwagę pacjenta, pacjentki na leczenie tak zwane alternatywne. Wiele osób niestety na to się łapie. Jak w pani przypadku to wyglądało? Zaufała pani lekarzowi konkretnemu, czy miała taki chaos dookoła, zamieszanie?
2: Niestety miałam chaos i to jest chyba najgorsza rzecz, która dotyka pacjenta na początku tej drogi. Myślę, że to też z tego powodu, że samemu pacjentowi jest ciężko pogodzić się z tą diagnozą, zorientować się w tym wszystkim. Informacji rzeczywiście jest bardzo dużo. Niestety jest bardzo, bardzo dużo medfejków, tych informacji, które niestety wprowadzają pacjentki i pacjentów w błąd. Ja sama uległam takiemu medfejkowi, który dotyczył informacji, że badania, które chciałam przeprowadzić, rozsiewają, biopsja dokładnie, rozsiewa raka. Więc niestety opóźniło się moje badanie biopsji.
1: Bo bała się pani skorzystać, tak?
2: Tak, bałam się skorzystać, natomiast szczęśliwie nie aż tak długo gdzieś osoby bliskie mi wsparły mnie, żebym nie uciekła ze szpitala. Naprawdę, to mówię bardzo uczciwie, że miałam, będąc już nawet w szpitalu, czekając na biopsję, miałam obawy, czy robię dobrze, czy rzeczywiście to jest właściwa droga i czy nie poddaję się z kolei, bo to też często ludzie, którzy sieją dezinformacje, właśnie mówią o tym, że lekarze celowo pacjentów wprowadzają w błąd. To jest po prostu straszna dezinformacja i bardzo szkodliwa dla później skutecznego leczenia. No ale szczęśliwie poddałam się temu badaniu i później rozpoczęłam leczenie i dzisiaj, działając na rzecz pacjentów, również staram się te dezinformacje odkłamywać, bo rzeczywiście no, to też powoduje, że pacjenci nie korzystają z tej profilaktyki, tak? Nieodpowiednio wcześnie, a czasami nawet, powiem szczerze, odchodzą od leczenia, bo takie przypadki też, o takich przypadkach słyszałam.
1: My poznałyśmy się przy okazji konferencji, które cyklicznie odbywają się w Sejmie. To jest taki zespół Stop Rak, który założyła pani poseł Katarzyna Piekarska, która też zwracała na to uwagę, że przecież sama jako pacjentka onkologiczna wielokrotnie słyszała, że chodzenie na mammografię może zaszkodzić, bo w ten sposób rozsiewa się oto rak w organizmie. Czyli mamy bardzo nowoczesne metody i możliwości leczenia pacjentów dzisiaj, no ale gdzieś tam tą krecią robotę robią wszyscy ci, którzy, mówiąc wprost, propagują rozmaite medyczne bzdury. A ja jeszcze wrócę do tego, o czym pan profesor mówił i na co ja też zwróciłam uwagę, czyli o mniej okaleczających operacjach, bo po latach dzisiaj bardzo dobrze się tak zresztą dzieje, że my w ogóle zwracamy uwagę na to, jak bardzo się liczy ten stan psychiczny pacjentka, pacjentki w przypadku raka piersi, jej samopoczucie po prostu, jak ona chce wyglądać.

0: wyglądać po tej operacji. Kiedyś machało się na to ręką, bo mówiło się po prostu, no najważniejsze, żeby żyć. A dzisiaj liczy się również ta jakość życia i pan profesor zresztą te operacje propagował w Polsce, te oszczędzające i te, gdzie jednocześnie robiono rekonstrukcję. To bardzo zmienia tą całą przyszłość pacjentki.
1: Zdecydowanie tak, no bo jednak, tak jak mówimy, w momencie, kiedy wiemy, że choroba jest wyleczalna i pacjentka po prostu często umiera ze starości, a nie z powodu tego raka piersi, no to ten efekt kozmetyczny jest bardzo istotny, po prostu istotny, czy ma tą pierś i czy ma zrekonstruowaną pierś. Myśmy na przykład no, w zeszłym roku zrobili ponad 100 rekonstrukcji jednoczasowych z powodu raka, to jest bardzo dużo, po prostu w Mazowieckim najwięcej zrobiliśmy i to jednak te pacjentki jak się budzą i mają te piersi po prostu, no to jest naprawdę, no zupełnie inaczej. Ona podchodzi do tego bardzo pozytywnie i to też pomaga w leczeniu po prostu, no.
0: Pani stan psychiczny, po tym wszystkim, co się działo, widzi pani dzisiaj, jak bardzo potrzebne było, nie wiem, czy wsparcie, czy właśnie rozsądna rozmowa, czy rzeczowa rozmowa, pozbawiona tych wszystkich, tego całego chaosu, tych medfejków.
2: Rzeczywiście, no pacjent ma rzeczywiście chaos w głowie i bardzo dużo emocji, więc ja często z takich pierwszych rozmów z lekarzami niewiele pamiętałam, szczerze mówiąc, więc rzeczywiście to jest taki moment, w którym no człowiek też, ja miałam takie poczucie, że tych informacji było za dużo. Rzeczywiście było za dużo osób, które chciały mi pomóc, za co im bardzo dziękuję, ale rzeczywiście w takim momencie kryzysowym czasami wolimy być sami i sami się mierzyć z tą sytuacją. Zauważyłam to, co dzisiaj dla mnie jest ważne, jak bardzo czasami pacjent jest w tym wszystkim samotny. I wszystkie działania, które teraz robię, jeżeli mogę o tym powiedzieć, jako radna Warszawy, to zaraz, niedługo po tym, jak byłam po operacji, zaczęłam później leczenie farmakologiczne, rozpoczęłam taką inicjatywę wspólnie z panią profesor Agnieszką Kołacicką WOF, Różowy Pałac Kultury. W tym roku jest poszerzony również o wiedzę dotyczącą nowotworów spotykających mężczyzn.
0: Czyli łączymy październik z listopadem, tak?
2: Łączymy październik listopadem, nazywa się Różowy Pałac Kultury z wąsem i właśnie tam propagujemy wiedzę. Również będzie naszym gościem pan profesor, za co bardzo dziękujemy. Wszyscy nasi wykładowcy działają non-profit, czyli naprawdę robią to z potrzeby serca, aby wesprzeć pacjentów. Oferujemy rzetelną wiedzę. Będziemy mówili również właśnie o medfejkach i je odkłamywali, ale będzie również strefa dla pacjentów, gdzie pacjentki i pacjenci będą mogli skorzystać z wiedzy na stoiskach naszych różnych instytucji medycznych, jak również organizacji pacjenckich, które służą pomocą, bo mamy też bardzo dobrą współpracę z Amazonkami, innymi organizacjami pacjentkimi, które osobiście zaświadczają o tym, że warto się wcześniej badać, warto się leczyć, bo później można długo i dobrze żyć. Więc wszystkich zapraszamy 17 października na konferencję, a przed pałacem będzie jeszcze piknik zdrowotny.
0: No i tutaj jest właśnie to clue, o którym pani Agnieszka powiedziała i na pewno pan profesor potwierdzi. Najważniejsze to jest nie przegapić swojej szansy. Proszę państwa, ja na przykład dzisiaj odebrałam wynik badania, zapisałam się w ciągu 5 minut, wynik też dostałam bardzo szybko i to wszystko mamy zupełnie bezpłatnie, więc mówiąc wprost, grzech nie skorzystać. Pani Agnieszko, gdyby dzisiaj słuchała nas kobieta, która od miesięcy odkłada mammografię albo wizytę u ginekologa, bo czasami tak niektórzy mówią, nie no, lepiej po co szukać? Jak się szuka, to się w końcu znajdzie. To co by jej pani chciała powiedzieć?
2: Chciałabym powiedzieć, że jeżeli już nas dotknie ten rak, to go niestety już mamy. Odkładając badanie, nie zmienimy tej diagnozy. Więc im później się zbadamy, tym będą gorsze rokowania, jeżeli chodzi o wyleczenie. Więc naprawdę nie ma co odkładać. Trzeba iść się zbadać, a dzisiejsze możliwości na wyleczenie i później dobre życie, słyszeliśmy, co pan profesor mówił.
0: I 27 lat przecież pacjentki, które były operowane lata temu.
2: Dokładnie tak.
0: Panie profesorze, a co pan mówi kobietom, które przychodzą i mówią, nic mnie nie boli, dobrze się czuję, to po co mam się badać?
1: To znaczy, no mówię, no cały czas mówię to samo od 30 paru lat, po prostu trzeba się badać, po prostu jest teraz nawet ministerstwo, idę w tym kierunku, po prostu bardzo to wspiera tą profilaktykę i mówienie i myślenie o tym, musimy o tym mówić, wszystkim mówię po prostu, proszę pani, nie ma co patrzeć, że lepiej tego nie ruszać, to jest stara sprawa, zrobienie się, kim wcześniej wykrywamy, jest 100% wyleczenia po prostu, także ta gadka jest od 30 paru lat taka sama po prostu i wszyscy o tym powinniśmy mówić po prostu,

0: że trzeba się badać, wczesne wykrycie nowotwór jest 100% wyleczony.
1: No i wracamy teraz do tego 17 października, Różowy Pałac Kultury. Jesteśmy w radio, więc nie widać. Pani Agnieszka jest już teraz na różowo, żeby symbolicznie zaakcentować taką właśnie ważną datę. Cały październik jest takim różowym miesiącem. Tak, mówimy wtedy o nowotworach kobiet, ale za chwileczkę płynnie przejdziemy do listopada, czyli to jest Movember, ten wąsopad, miesiąc, w którym mówimy o nowotworach mężczyzn, żeby i panów nie zostawiać tutaj jakoś niezaopiekowanych. Oni się dopiero też uczą tego, że też mają swoje choroby, że też trzeba się badać. Chyba jest na razie gorzej niż z paniami, bo one już nauczyły się, większość z nich, żeby jednak kontrolować swój stan zdrowia. Mężczyzn tego uczymy. No i tak, 17 października, co się takiego wydarzy? Pałac Kultury będzie różowy.
2: Oczywiście, Pałac Kultury symbolicznie będzie podświetlony na różowo. Jest zorganizowana konferencja, która będzie trwała od godziny 10 do 14. Będą z nami wybitni specjaliści. Będziemy mówić o profilaktyce i czynnikach ryzyka raka piersi, jąder, jelita grubego, wczesnej diagnostyce i objawach, których nie należy właśnie ignorować, współczesnych możliwościach leczenia, zdrowiu kobiet i mężczyzn, menopauzie i andropauzie oraz o psychologicznych powodach, dla których wciąż odkładamy badania. Będziemy zachęcać do badań, będziemy służyć wiedzą, będziemy wspierać, będziemy odkłamywać dezinformację medyczną. Będzie możliwość również skorzystania z badań, ponieważ przed i w Pałacu Kultury, i podczas pikniku, który będzie się odbywał przed Pałacem Kultury, jeżeli mogę wymienić, co będziemy mieli: badania kardiologiczne, dermatoskop, spirometria, badania słuchu, wzroku, badań kości dla kobiet powyżej 55 roku życia, poziomu cukru, samobadania jąder, samobadania piersi, konsultacja dietetyczna, kardiologiczna, fizjoterapeuta, będzie też z nami Szpital Pluszowego Aligatora, czyli strefa dla dzieci, będzie psycholog dziecięcy, będą badania cytologiczne, badania mamograficzne w mammobusie, uczenie zdrowego żywienia z Jakubem Kuroniem oraz aktywności fizycznej z Mariolą Bojarską-Ferenc. Także będzie się bardzo dużo działo. Wszystkich bardzo zapraszamy. Będzie można zadać każde pytanie. Mam nadzieję, że też uzyskać na nie odpowiedź. Jesteśmy po to, żeby wspierać, żebyśmy się nie czuli samotni, żebyśmy widzieli, że to jest normalna rzecz, która dotyka niestety wiele osób i trzeba o tym mówić, przełamywać tabu, nie bać się rozmawiać między pacjentami, ale również z rodziną czy osobami znajomymi, żeby wiedzieli, jak pomagać, jak wspierać.
1: No i jak słyszałam, będzie również profesor Zoran Stojczew, więc będzie można i posłuchać, i zadać pewnie parę pytań. Panie profesorze, zajmuje się pan leczeniem chirurgicznym nowotworów od lat, tak? Jak przypominam, 27 lat temu z pana inicjatywy zakładano Stowarzyszenie Amazonek w okolicach Słupska i są pacjentki, które cieszą się znakomitym zdrowiem do tej pory. Operowane były wiele lat temu. Ja po prostu sobie myślę, że pan tak po prostu chciałby mieć mniej pracy, prawda? To znaczy, żeby mniej osób się zgłaszało już w sytuacji, w której potrzebna jest operacja. Może na jakimś etapie wcześniejszym dałoby się to wszystko wyłapać. Czyli po prostu co? Życzymy wszystkim dużo zdrowia, a panu mniej pracy?
0: No właśnie.
1: Westchnął tu pan profesor.
0: Wróciłam z urlopu.
1: I ręce pełne roboty.
0: Ale właśnie. I jak wróciłem, goniło mnie po urlopie, mówię, muszę wracać. Wróciłem, ale trochę czułem takiego lenistwa i tak mówię, no już nie będę tyle operował. Poniedziałki miałem poradny, zawsze dwa zabiegi, pacjenci czekali. Powiedziałem, nie operuję poniedziałki, idę do poradni. Teraz ja czekam na pacjentów i przyjmę, bo zawsze mam te 40 osób poradni. No i dzisiaj mi dała, bo zawsze na końcu miesiąca dostaję, ile zabiegów zrobiłem i myślałem, że zrobiłem mniej, zrobiłem 32 operacje we wrześniu. Serce boli, jak pacjent ma czekać więcej niż te 3 tygodnie. I człowiek wciska. Ja przez te lata już tak się nauczyłem, trochę sprawnie operuję. No to mówię, no dobra, dodam dodatkowe, co mi tam zajmę, no bo to takie leczenie oszczędzające, ja to robię 45 minut, no to jest po prostu, mówię, te 45 minut, no to człowiek dopisze tego, a potem w międzyczasie ktoś przyjedzie, a coś, jakiś nowotwór i taki wciskamy i niestety to, no musimy pracować, no.
1: Szanowni Państwo, badajmy się. Badajmy się, żeby jeżeli coś się dzieje, wykryć to na jak najwcześniejszym etapie. Ale nawet jeżeli usłyszymy diagnozę, to pamiętajmy, że ten postęp medycyny jest naprawdę dzisiaj ogromny. Szanse pacjentów również ogromne, jeśli tylko oczywiście słuchamy fachowców, a nie dajemy wiarę medfejkom, medycznym bzdurom. Serdecznie dziękuję za dzisiaj.

0: dzisiejszą rozmowę, przypominając, 17 października widzimy się w okolicach Pałacu Kultury. Gośćmi audycji Samozdrowie była pani Agnieszka Wyrwał, stołeczna radna i pacjentka onkologiczna. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I profesor Zoran Stojczew, chirurg onkologiczny ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Ofiar mogło być więcej. Nożownik ze szkoły w Ostrołęce miał ładunek wybuchowy. Nie zmienią się na razie raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa przeniosła się do sądów. Zapadły dwa pierwsze prawomocne wyroki. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Nożownik ze szkoły w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, ujawnił w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Ładunek udało się unieszkodliwić. Wszczęto już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Przed południem 19-latek zaatakował uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych numer 4. Sprawca przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. O momencie zatrzymania mówi inspektor Mirosław Olszewski.
8: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie. To był nóż w formie maczety. On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia. Więc policjanci, żeby go obezwładnić, musieli wezwać go do odrzucenia tego narzędzia, no i użyć tej siły.
7: Jedna z uczennic mówiła też o możliwych motywach napastnika.
9: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
7: W związku z atakiem jutro w szkołach w Ostrołęce odbędą się zajęcia z psychologami. Na jutro zaplanowano też kolejny sztab kryzysowy. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się obniżek, co skutkowałoby między innymi tańszymi kredytami.
10: Być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
7: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Nie ma porozumienia w koalicji w sprawie ustaw zakazujących reklam i promocji cenowych alkoholu oraz jego nocnej sprzedaży. PSL domaga się przegłosowania poprawek dotyczących branży winiarskiej podczas jutrzejszego bloku głosowań. Bez tego ludowcy nie poprą całego projektu.
11: PSL chce, aby winiarze mogli organizować degustacje win na festiwalach oraz ustawiać stoiska podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń i imprez. Szef klubu parlamentarnego ludowców Krzysztof Paszyk domaga się przyjęcia poprawek do ustawy i od tego uzależnia przyjęcie całego projektu.
12: Poprawki są naszym zdaniem bardzo dobrze przemyślane i nie ma ubocznych efektów bardzo negatywnych.
11: Problem z poprawkami PSL-u polega na tym, że zapisy wymagają stosownej notyfikacji, czyli sprawdzenia zgodności z unijnym prawem. Odpowiada posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak.
13: Nie waham się powiedzieć, że nie tylko opóźniamy, ale mamy bardzo duże ryzyko, że w tej kadencji Sejmu nie przyjmiemy ustawy antyalkoholowej.
11: Jeśli PSL PSL nie poprze całego projektu, to układanka może się posypać. Nie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej byli przekonani do odgórnego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. PiS wcześniej poparł projekt,

0: pod warunkiem, że później ustawa doczeka się nowelizacji, na przykład zakazu sprzedaży małpek, czyli alkoholu w małych opakowaniach. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Kandydaci na prezydenta Krakowa spotykają się na sali sądowej. Łukasz Gibała musi sprostować swoją wypowiedź na temat rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska, ma sprostować wypowiedź na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Złożyliśmy w sumie 3 pozwy w trybie wyborczym. Zapadła jedna prawomocna decyzja, mówi Gibała.
2: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ile ktoś pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Stwierdziłem, że ja już im dostałem wolną rękę. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami. Też martwi mnie to, że tutaj muszę być obecny, no ale trudno, tak wyszło, więc jestem obecny. Wolałbym, żeby tych pozwów było zero z jednej i z drugiej strony.
1: Monika Piątkowska złożyła 2 pozwy. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaapelowała o przeniesienie kampanii z sądów na debatę.
3: Miej odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania. Nie chowaj się za salą sądową, nie chowaj się za innymi środowiskami, grupami. Usiądźmy i porozmawiajmy o naszym mieście.
1: Druga tura wyborów w Krakowie w niedzielę.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy jedynie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni. W czwartek od 16 nad morzem, 20 w centrum, do 25 na południu kraju.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: I rzeczywiście trwa wieczór w Polskim Radiu 24, już prawie 6 minut po godzinie 20 mamy i ten czas leci. Kolejne propozycje, kolejne punkty naszego programu dla Państwa również. Tak jak czasami w sporcie, piłka potrafi latać z jednej strony kortu na drugi, a najlepiej to wie Cezary Gurjew. Witaj serdecznie, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, rzeczywiście sportowy wieczór. Już za chwilę rozpoczniemy od dobrego występu w Pekinie i Igi Świątek. Trzeba przyznać, że jak się patrzy na najwybitniejszą polską tenisistkę w historii, widać cierpliwość, widać wzyskującą formę, już to potwierdzam. Stwierdziłam teraz w ostatnich tygodniach. No i tylko się cieszyć.
6: Tylko się cieszyć, a ta cierpliwość to jest też niezwykła wartość w samym sporcie, ale też w życiu. Myślę, że warto z tej perspektywy również na Igę Świątek spojrzeć. Cezary Gurjew z Państwem zostaje. Więcej informacji prosto ze świata sportu już teraz.
7: Dobry wieczór jeszcze raz. Iga Świątek pokonała reprezentującą Stany Zjednoczone Iwę Jowicz 6-1, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Pekinie. A naszym ekspertem jest kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach o puchar Billie Jean King, Dawid Celt.
8: Momentami dzisiaj tenis Igi ocierał się o perfekcję, do stanu 6-1, 2-0. No Iga w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. Ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała, która cały czas szukała, która stawiała opór, biegała, przebijała sporo piłek na stronę Igi. I to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz. Iga po prostu grała świetnie. W drugim secie troszeczkę Jowicz udało się skruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Igi. Pojawiły się delikatne pęknięcia, wygrała 3 gemy po kolei, ten set już był inny, miał inny przebieg, miał inną temperaturę, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała, troszkę się uspokoiła, podniosła poziom gry i finalnie udało jej się to spotkanie w 2 setach rozstrzygnąć na swoją korzyść.
9: Kolejną rywalką będzie Belgijka Lise Mertens, która dziś pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3 i 6-3.
8: Kolejna rywalka, delikatne zaskoczenie, wszyscy widzieliśmy oczami wyobraźni Gauff, a stało się inaczej. Gauff wydaje się przegrała z jakimiś problemami zdrowotnymi, mówi się o jakimś zatruciu. Na pewno nie była dzisiaj sobą. Mertens to wykorzystała. No Mertens stylowo bardzo podobna do Jowicz, bo obie potrafią świetnie wykorzystywać prędkość piłek, która do nich dolatuje. Potrafią grać blisko linii i właśnie tę energię rywalek wykorzystywać. Trochę więcej problemu jest wtedy, kiedy trzeba samemu kreować grę, więc w zasadzie spodziewam się dosyć podobnego stylu, podobnego grania do tego, które miała dzisiaj Iga z Iwą Jowicz. Trzeba będzie znowu zagrać rzetelnie, trzeba będzie zagrać cierpliwie, budować akcję, rozkładać ryzyko na więcej uderzeń, ale przede wszystkim nakręcać swoją intensywność. Jak Iga jest w dobrej dyspozycji, jest w stanie grać na swojej najwyższej intensywności, narzucać najwyższe tempo, to jest zabójcze w zasadzie większości rywalek.
9: Inna z reprezentantek Polski, Linda Klimowiczowa, gra w turnieju Samsung Open w Turcji. Dziś w dokończonym meczu pierwszej rundy, który został wczoraj przerwany opadami deszczu, pokonała zawodniczkę gospodarzy.

0: Czaj, Rebujuk, Czaj, 3, 6, 7, 6 i 6 do 1. Z kolei Kamil Majkrzak w pojedynku pierwszej rundy w Szanghaju przegrał z Niemcem Janikiem Kaufmanem 7, 6, 6, 7 i 6 do 7.
1: W dalszym ciągu o tenisie. Polski Związek Tenisowy poinformował, że 11 grudnia w gdańskiej Ergo Arenie finalistka tegorocznego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zmierzy się w pokazowym meczu z mistrzynią Wimbledonu czeszką Lindą Noskową.
2: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
1: Jak wiemy, nastroje po ostatnim występie piłkarskiej reprezentacji Polski nieco opadły, ale my wracamy do tego wydarzenia razem z Tomaszem Kowalczykiem.
3: Wrażenia po Bośni są nieciekawe, jeżeli chodzi o naszą reprezentację i możemy tutaj mówić o zawodnikach wciąż z linii obrony, bo od wielu lat szukamy lewego obrońcy i widzimy, że Przemysław Frankowski nie do końca potrafi się w tej roli odnaleźć w tych aspektach defensywnych, chociaż wnosi wiele do drużyny, jeżeli chodzi o takie aspekty ofensywne. Mati Kasz zanotował ostatnio regres. Gorzej wyglądają jego mecze w biało-czerwonych barwach. Jakub Kiwior raz lepiej, raz gorzej, ale też potrafi sprokurować niebezpieczeństwo pod polską bramką. No i Jan Bednarek, o którym mówiono, że powinien być liderem tak naprawdę linii defensywy, sam zawalił nam gola, sprokurował rzut karny. No tutaj jest bardzo dużo do poprawy, jeżeli chodzi o formę zawodników, o ich organizację gry, chociaż lepiej już wyglądają, kiedy grają czwórką z tyłu, no to jednak no, cały czas tracimy gole i rzeczywiście możemy tutaj naprawdę ponarzekać. Na pewno cieszy to, że Marcin Bułka dostał szansę, skorzystał z niej, zaprezentował się we wszystkich czterech meczach na solidnym poziomie. No i tutaj możemy postawić plusik przy jego nazwisku. Mamy trzech solidnych pomocników, którzy grają na nie najgorszym poziomie. Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, odkryty niedawno dla reprezentacji Polski Wiktor Nowak. No ale tak naprawdę też z ich gry nie wynika za dużo. No i tutaj musimy naprawdę posypać głowę popiołem, jeżeli chodzi o to wykorzystywanie potencjału zawodników, bo Bośniacy swój potencjał wykorzystali znakomicie. Polacy niestety nie potrafili.
1: Tomku, jak wiemy, ogólnie nasza piłkarska reprezentacja Polski rozczarowuje. Biało-czerwoni, przypomnę, nie zagrali w Mistrzostwach Świata, a Liga Narodów to już zupełnie inna historia. Cała nadzieja w kadrze młodzieżowej.
3: Liga Narodów naszej reprezentacji nie wychodzi w ostatnim czasie. Bardzo słabo wygląda postawa Polaków, jeżeli chodzi o ten występ na poziomie B. Zaczęło się to wszystko od straty punktów już w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Remis 0-0 w meczu, który trzeba było wygrać, w którym trzeba było wykorzystać szansę, a nasza kadra tego nie zrobiła. Później spotkanie, jeżeli chodzi o wyjazd do Szwecji, tutaj rozczarowanie. Nie było rewanżu za mecz barażowy, nie było tym razem punktów na Strawberry Arena w Solnej pod Sztokholmem i skończyło się drugą porażką w tym roku na tym obiekcie, tym razem 1-3 przy raczej formie przeciętnej, z momentami lepszej gry. Na pewno te nastroje naszych kibiców poprawiły się po zwycięstwie z Rumunią. Fantastyczna wygrana 6-0, ale tutaj rywale od 23 minuty grali w dziesiątkę i mieliśmy ułatwione zadanie. Nie ma co tutaj naszych piłkarzy za to ganić, że wykorzystali po prostu słabość rywala i to, że popełnili nieprawdopodobny błąd na samym początku meczu, no ale zwycięstwo 6-0 nastroiło optymizmem. Wydawało się, że nasza reprezentacja troszkę jakby odwiązała takie liny, którymi była spętana, no ale później w Bośni i Hercegowinie, mimo momentów, mimo sytuacji, mimo szans, porażka 0-1, rzut karny w 84 minucie zamieniony na gola sprawił, że Polacy są na trzecim miejscu w grupie. No i tutaj bardzo iluzoryczne szanse na to, żeby wskoczyć na pozycję numer 2, która daje rozstawienie w drugim koszyku eliminacji do Mistrzostw Europy. Do pierwszego miejsca to już naprawdę wyższa matematyka się kłania, żeby mieć jakiekolwiek szanse. I na dogonienie Szwecji, która ma 10 punktów. No i jedynie nasza pozycja wygląda dosyć bezpiecznie, jeżeli chodzi o to,

0: trzecie miejsce, że raczej za Rumunię tutaj nie spadniemy, niezależnie od wyniku meczu ze Szwecją. Polacy mają kłopoty w Lidze Narodów. Trochę te nastroje poprawiły się, jeżeli chodzi o naszą młodzieżówkę, bo wydawało się, że będziemy mieli naprawdę taki zły czas i dla pierwszej reprezentacji, i dla kadry do lat 21, ale reprezentacja Jerzego Brzęczka mimo wysokiej porażki z Włochami 2-6 no, skorzystała na takiej postawie fair play Irlandii Północnej, która walczyła o to, żeby nie przegrać dwoma golami z Grecją. Grecy wygrali tylko 1-0, nie prześcignęli nas w tabeli drugich miejsc i to Polska awansowała już na te Mistrzostwa Europy do lat 21 w Serbii i Albanii, no więc tutaj możemy sobie ostrzyć zęby chociaż na ciekawe pokolenie piłkarzy, które miejmy nadzieję zobaczymy na tych młodzieżowych Mistrzostwach Europy, a w listopadowym okienku myślę, że Jan Urban będzie mógł z kilku tych zawodników skorzystać, popatrzeć, posprawdzać, no bo czas najwyższy, żeby coś w dorosłej reprezentacji zmienić.
1: Oczywiście czekamy na młodych piłkarzy, ale powiedzmy jeszcze parę słów o Robercie Lewandowskim. Bez niego ciągle trudno sobie wyobrazić narodową kadrę.
0: Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego bardzo rzadko wygrywa w ostatnim czasie spotkania. Tylko 2 mecze wygrane z 11 ostatnich meczów i to będzie wielki problem dla reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana czy jakiegokolwiek selekcjonera, ale tą zmianę Polacy będą musieli przejść, jakoś sobie poradzić i poszukać zawodnika na poziomie, który będzie gwarantował gole. A na razie te poszukiwania trwają. Jan Urban bezradnie rozkłada ręce. Nawet na konferencji prasowej mieliśmy taką sytuację przed meczem w Bośni i Hercegowinie. Pytany przez dziennikarza, kogo widzi w ataku. Sam uznał, że to chyba pytanie żart, bo ma tylko jednego zawodnika, na którego może postawić, a postawił na Żukowskiego. Wspierał tutaj Żukowskiego Karol Świderski. Ostatnio nie jest też w takiej reprezentacyjnej formie. Gorzej wygląda jego gra. No i tutaj możemy mieć naprawdę dużo problemów. Nie zdecydował się na powołanie Karola Czubaka. Nie szukał też innych zawodników. Adrian Benedyczak miał kontuzję. No a Marcel Reguła dostał szansę, ale to jest zawodnik, który niekoniecznie jest piłkarzem występującym na pozycji napastnika, bardziej jako taki wchodzący, ofensywny pomocnik. No i tutaj musimy powiedzieć, że nasza reprezentacja będzie miała problemy. Trzeba było sobie radzić kiedyś w epoce przed Lewandowskim. Teraz trzeba sobie radzić w takim momencie, kiedy Robert Lewandowski będzie odchodził z reprezentacji Polski. Tak to wygląda. Niestety reprezentacja naszego kraju ma duże problemy, jeżeli chodzi o pozycję napastnika.
1: Robert Lewandowski coraz bliżej końca kariery, a z reprezentacją Argentyny pożegnał się słynny Leo Messi.
0: Leo Messi kończy reprezentacyjną karierę, kończy się tym samym nieprawdopodobna epoka. Znalazł ten swój złoty moment Leo Messi na pożegnanie się z narodowymi barwami. Przypomnijmy, 208 spotkań w reprezentacji Argentyny, no i 126 gol strzelony z rzutu karnego w tym pożegnalnym meczu z Beninem wygranym przez Argentynę 3-0. No fantastyczna kariera, której nie przeciąga w narodowych barwach Leo Messi. Zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie już grać na tak wysokim poziomie. No, przez trzech synów wyprowadzony na to spotkanie razem z nimi ramię w ramię w Buenos Aires ruszył i został naprawdę pożegnany z honorami w fantastycznym stylu. To piłkarz, który przecież latami okazywał się fantastycznym zawodnikiem zgarniającym 8 złotych piłek w Muzeum Barcelony. Można je wszystkie zobaczyć, bo przecież to w barwach Blaugrany tą swoją wielką karierę napisał od 2004 roku, kiedy zadebiutował, do 2021 występował w Barcelonie. No i tutaj troszkę zmuszony do tego transferu, no ale wcześniej wygrane rozgrywki Ligi Mistrzów, czy to w 2006, 2009, 11 roku, a później 15. Próbował Leo Messi następnie szczęścia, jeżeli chodzi o ten futbol klubowy w PSG. Tutaj troszkę nie do końca tak udana już przygoda Messiego, bo ta maszynka, która została skonstruowana tylko, jeżeli

0: Jeżeli chodzi o pieniądze, nie działała tak jak trzeba. No i dopiero teraz pod wodzą Luisa Enrique PSG gra jak z nut, a kiedy był tam Messi czy Neymar, to nie do końca to wyglądało tak jak trzeba. Teraz Leo Messi będzie mógł skupić się na występach w Interze Miami, gdzie gra od 2023 roku. No i jeszcze będzie pewnie chciał Major League Soccer podbić, wygrać, ale on wygrał już absolutnie wszystko. Mistrzostwo Świata w Katarze, srebrny medal Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku i teraz srebro na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Dwa razy wygrywał Copa America, Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, no i te wspomniane 8 złotych piłek.
1: W sobotę i w niedzielę w Lublinie zostanie rozegrany memoriał Tomasza Wójtowicza. Dla wielu ekspertów to ciągle najlepszy polski siatkarz w historii.
2: Motor na Starym Mieście, ojciec prowadził klub, a potem Avia Świdnik. Najpierw to chciałem się dostać do ligowej drużyny, a potem właśnie tak jak się potoczyło, to Mistrzostwa Europy w Barcelonie juniorów, mam srebrny medal. No i od juniorów potem Wagner jak nastał jako trener, także mnie zaprosił na próby w 73 się dostałem do reprezentacji. I potem 74 Mistrzostwo Świata, a potem 76 Mistrzostwo Olimpijskie. Nawet nie wierzyłem wcześniej, to były tylko marzenia. Wielki zaszczyt na Mistrzostwa Świata w ogóle wystąpić, nie myśląc nawet o złotym medalu. Była taka umowa, słuchajcie, zgadzacie się na moje warunki, na ciężką pracę? No to wszyscy powiedzieli, zgadzamy i dotrzymaliśmy słowa. Także się katowaliśmy równo. Myśmy walczyli do końca. Mieli zaufanie do mnie, Wiesiek Gawłowski, że tak jak u nas się mówi, że ręka nie drgnie. Ja mam takie usposobienie dość spokojne. Oprócz tego to są sekundy. Na myślenie nie ma czasu. Talent dochodzi do tego, że się widzi ten blok.
3: 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa, piłka na wagę złotego medalu. Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernyszew bije, wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal. 15-7 wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim i wygrywa mecz 3-2.

0: Wszyscy mieli pretensje, że nie mogli spać przez nas, więc ja chodziłem i przepraszałem. No mam właśnie tych parę medali srebrnych Mistrzostw Europy i potem wyjazd do Włoch. Wygraliśmy Puchar Europy Klubowy, pierwszy raz w historii Włoch. Santel Parma. Było kilku Gianni, to ja go tam klepałem delikatnie po głowie, żeby nie psuł. We Włoszech to mają i w Stanach książki ze zdjęciami moimi, jak należy blokować. Także tam jestem w tych książkach i trochę się nauczyli ode mnie. Pod Bostonem jest takie miasteczko malutkie, gdzie narodziła się siatkówka. 10 kilometrów dalej jest drugie miasteczko, gdzie narodziła się koszykówka. Co roku składają propozycje do międzynarodowych władz, do fachowców i 20 fachowców, którzy nie wiedzą, kto jak głosował. Głosują na jakiegoś zawodnika i to musi być tam 85% głosów. No ja zdobyłem 100%. Także jestem dumny, że się znalazłem właśnie w gnieździe siatkówki. Paszport bardzo szybko dostałem w Warszawie, a potem wizę. Dostałem paszport, pojechałem do Warszawy i dostałem na drugi dzień wizę. To się okazało potem, że gubernator Kennedy dzwonił do ambasady w Warszawie. Przyjechałem rano, po południu miałem wizę. I oni tego nie mogli zrozumieć. I potem się następny dzień znalazłem w Stanach. I to było dla nich podejrzane. Po angielsku ja słabo mówię, no trochę rozumiem. Mówię, albo jakiegoś Polaka znajdźcie, albo Włocha, bo po włosku rozmawiam i wytłumaczę. No i znaleźli jakiegoś Włocha, który pracował tam w liniach lotniczych. No i to wszystko tłumaczyłem, że jestem zaproszony na te uroczystości, na wręczanie. No ale oni dalej nie wierzyli, tam w tych komputerach grzebali te paszporty, daty podejrzane. Czekał kolega z Polonii, który miał mnie odebrać. Mówię, no stoi tam człowiek, to niech potwierdzi. No i wyszli przez megafon, zgłosił się, pokazał papiery, zadzwonił tam jeszcze do organizatorów, mi puścili. A teraz nie wiem, co jeszcze więcej można osiągnąć.
1: Tak wspominał Tomasz Wójtowicz, gospodarzem turnieju w Lublinie będzie miejscowa Bogdanka.

0: Kai Szeregi zasilił ostatnio reprezentant Japonii Ran Takahashi, a rozmawiał z nim Józef Kufel.
1: Pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Bardzo życzliwi ludzie, pomocni koledzy z zespołu i trener. Ponadto przyjazne otoczenie dookoła domu, w którym mieszkam. Mnóstwo radosnych dzieci, studentów. Czuję, że to bezpieczny kraj i bezpieczne, piękne miasto.
2: Co możesz powiedzieć o drużynie, do której dołączasz? Jestem przekonany, że znasz niektórych zawodników, bo grając w siatkówkę, trudno nie wiedzieć, kim jest na przykład Wilfredo Leon czy Marcin Komenda.
1: Tak, rzeczywiście. Nie mogę się już doczekać, by razem z nimi zagrać. Poziom ligi w Polsce i Japonii jest zupełnie inny. Co więcej, reprezentacja Polski jest świeżo upieczonym mistrzem Europy. Oczekuję, że to środowisko pomoże mi w rozwoju. Liczę na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. Myślę, że od moich kolegów wiele się tu nauczę.
2: Czy wiesz, jak wygląda dopingowanie w Polsce? Jak postrzegasz kibiców, którzy chyba na całym świecie znani są z tego, że wspierają zarówno drużynę narodową, jak i poszczególne zespoły?
1: Pamiętam, jak dwa lata temu, gdy grałem we Włoszech, przyjechaliśmy do Warszawy na mecz w Pucharze Challenge. Polscy kibice zrobili na mnie spore wrażenie swoim głośnym, gorącym dopingiem. Bardzo dobrze czuję się w takim środowisku. W Lublinie liczę na podobne wsparcie.
2: Czy rozmawiałeś już z trenerem Stefanem Antigą na temat swojej roli w drużynie?
1: Oczywiście, naszym celem jest mistrzostwo kraju. Chcielibyśmy również wygrać Ligę Mistrzów. Z trenerem pracuję zaledwie od tygodnia, więc jeszcze potrzebujemy czasu, by lepiej się zrozumieć. To jednak bardzo doświadczony szkoleniowiec i myślę, że wiele będę mógł od niego zaczerpnąć.
2: A co może być dla ciebie najtrudniejsze w Polsce?
1: Szczerze nie wiem. Jedzenie jest znacząco różne od tego, do którego jestem przyzwyczajony. Zupa, którą ostatnio jadłem, była bardzo smaczna. Poszedłem też do restauracji, gdzie miałem okazję spróbować nieco polskiej kuchni. Wydaje mi się, że sporo w niej wołowiny. Na razie mogę jednak powiedzieć, że wszystko, co jadłem, było dobre i zamierzam próbować kolejnych polskich potraw.
2: Wracając do tematów sportowych, polska ekstraklasa jest określana jako najmocniejsza na świecie. Przed waszą drużyną natomiast walka o najwyższe cele zarówno w Tauron Lidze, jak i w Lidze Mistrzów.
1: Oczywiście dam z siebie wszystko. Myślę, że mój styl gry jest nieco inny od tego, który prezentują polscy zawodnicy. Mój znak firmowy to solidna obrona, dokładne dostarczanie piłki i twarda mentalność. W tym chcę pomóc drużynie, ale mam nadzieję, że poza skuteczną grą w defensywie wniosę coś również w ataku.
2: Chciałem również zapytać o twoich kibiców. Słyszałem, że gdy grałeś we Włoszech, sporo fanów z Japonii przyjeżdżało na twoje mecze. Czy tak może być również w Lublinie?
1: Tak, jestem tego pewien. Bardzo liczę na to, że kibice z mojego kraju będą obecni w lubelskiej hali, by dopingować mnie i moją drużynę. Mam nadzieję, że będzie im się podobać w Polsce.
2: Czy obecność kolegi z reprezentacji Tomohiro Ogawy jest sprzyjającą okolicznością?
1: Tak, dobrze czujemy się ze sobą i świetnie rozumiemy na parkiecie. Mamy wypracowanych wiele schematów gry. Będę mu trochę pomagał w komunikacji. Tomohiro nie mówi zbyt dobrze po angielsku, przypadnie mi więc rola tłumacza. Mam nadzieję, że dla nas obu pobyt w Lublinie będzie świetnym doświadczeniem.
2: A czy potrafisz już coś powiedzieć po polsku?
1: Chcę jednak nauczyć się więcej.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Thanks so much.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Autopromocja.
2: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawca ataku w szkole w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Trwa ustalanie, co dokładnie znajdowało się w plecaku sprawcy, informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
4: Ładunek wybuchowy domowej produkcji. Został on zabezpieczony przez pirotechników i jutro będzie poddany szczegółowym oględzinom.
3: Przed południem uczeń klasy maturalnej zaatakował nożem. Łącznie rannych zostało 9 osób. Dwie ranne osoby opuściły już szpital. Do końca roku z pełną mocą ma zacząć pracować pierwsza polska morska farma wiatrowa na Bałtyku Baltic Power. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Netherland Power. Zakończył się właśnie montaż wszystkich 76 turbin siłowni. Zamknęło to kluczowy etap budowy, a inwestycja wchodzi w ostatnią fazę, przekazał Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego.
5: Morskie farmy wiatrowe to kolejne źródło energii w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię i moc, która jest dostępna, będzie rosło. Są częścią rozwiązania, ponieważ są to źródła wciąż zależne od pogody. Wieczność na Bałtyku jest doskonała, natomiast są okresy, kiedy morskie farmy wiatrowe nie dadzą tyle energii, ile w najlepszym momencie w roku.
3: Baltic Power dostarczy prąd do 1,5 miliona gospodarstw domowych. Aktywny jest już jeden z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorów. Jego maksimum przypada w nocy z 8 na 9 października. Drakonidy są pozostałością jednej z komet i słyną z tego, że ich aktywność potrafi mocno różnić się z roku na rok. W wyjątkowych przypadkach rój powodował prawdziwe deszcze meteorów. W tym roku zjawisko nie będzie tak spektakularne, ale i tak warto zwrócić uwagę na nocne niebo, mówi dr Tomasz Banyś z łódzkiego Planetarium.
6: Meteory to nie tylko perseidy. Drakonidy są wolniejsze od perseidów i z reguły dużo mniej liczne, ale zawsze warto spróbować. Można poszukać na niebie podczas wieczornych spacerów, zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek, kiedy przypada maksimum zjawiska.
3: Tegoroczne prognozy mówią o możliwości pojawienia się nawet 350 meteorów na minutę. Drakonidy najlepiej obserwować wieczorem i w pierwszej części nocy z dala od miejskich świateł.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: I mamy prawie 33 minuty po godzinie 20. Przypominamy, dzisiaj środa, to 7 dzień października. W naszym studiu Michał Strzałkowski. Michale, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Chociaż w kontekście rocznicy, która też dzisiaj przypada, o dobrym wieczorze mówić trudno, ale temat poważny i temat, który, czy wydarzenie tragiczne, dramatyczne, które też bardzo mocno wpłynęło na sytuację raz na Bliskim Wschodzie, ale mam wrażenie jednak na całym świecie.
9: To prawda, choć dziś przyjrzymy się przede wszystkim samemu Izraelowi, bo 3 lata po tym zamachu, myślę, wciąż jest to jeden z kluczowych tematów w ogóle debaty publicznej w Izraelu. Izrael jest przed wyborami, więc no na pewno jest o czym mówić. Warto się temu, jak z perspektywy tych 3 lat Izrael wygląda, przyjrzeć.
8: Zapraszamy po więcej już teraz do Polskiego Radia 24.

0: Świat w powiększeniu.
1: A właśnie teraz w Tel Awiwie, w parku

0: Jak mocno po 3 latach ta sprawa tego zamachu, który miał miejsce 7 października 2023 roku, jest ważna dla takiego dyskursu publicznego, który się toczy w Izraelu?
1: Jest naturalnie szalenie ważna i w odniesieniu do tego, jak Izraelczycy myślą o świecie dookoła siebie, jak i jeżeli chodzi o dyskurs wewnętrzny, o te wewnątrzpolityczne spory, no to kto ponosi odpowiedzialność polityczną po stronie izraelskiej za to, że do tego zamachu mogło dojść i że no, przyniósł on tak krwawe żniwo, no to jest niezwykle ważny temat debaty wewnętrznej. To jakby no kwestia tego, czy premier Netanyahu wiedział o tym zamachu, czy znaczy no, nie mógł wiedzieć o samym zamachu, natomiast czy dostawał znaki, jakby sygnały ostrzegawcze, czy odpowiednio przygotował państwo, czy państwo mogło zrobić więcej niż zrobiło, no to są niezwykle ważne. Ważne tematy w izraelskiej polityce, więc myślę, że zarówno na takim poziomie emocjonalnym, jakby tej traumy, która, no, którą wtedy izraelskie społeczeństwo zostało naznaczone, jak i na poziomie właśnie myślenia o świecie dookoła Izraela, jak i też na poziomie dyskursu wewnątrzpolitycznego, to jest, nie, powiedziałbym, definiujące wydarzenie.
0: No właśnie, mówił pan o tych dyskusjach, na ile zlekceważono jakieś ostrzeżenia czy sygnały. No ostatnio takich sugestii było bardzo dużo. No, pisał o tym choćby dziennik Haaretz. No Haaretz, który oczywiście ma z Benjaminem Netanyahu, z Likudem, z prawicą na pięku, bo to jest gazeta prezentująca zupełnie inną wizję Izraela i izraelskiej polityki. No ale to rzeczywiście były dość poważne sugestie, że i różne raporty przesyłane przez służby innych krajów w regionie zostały zlekceważone. Gdyby to się potwierdziło, no to byłby, myślę, gigantyczny problem dla Benjamina Netanyahu, dla tego rządu.
1: Tak, z pewnością. No, nawet Benjamin Netanyahu odbył w ostatnich dniach, czy w ostatnich tygodniach może raczej, wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w czasie której rzekomo miał przekonywać prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, od którego wówczas przyszło jedno z ostrzeżeń, żeby ten się publicznie odciął od tych doniesień Haaretza i no, powiedział, że on nigdy żadnych ostrzeżeń nie przekazywał. To jest dla premiera Netanyahu rzeczywiście bardzo poważny problem, to, że tego rodzaju głosy, jakby śledztwa dziennikarskie, materiały wychodzą na światło dzienne teraz. Chociaż w jakimś sensie można by powiedzieć, że to niczego nie wygląda, znaczy aż tak wiele nowego nie wnosi. Tak? Znaczy to, że to on ponosi odpowiedzialność polityczną, to właściwie nie ulega kwestii, bo on nie tylko przypadkiem był premierem tego dnia, kiedy to się wydarzyło, a w sumie samo to mogłoby już wystarczyć, ale to on był autorem, architektem całej polityki państwa Izrael wobec Strefy Gazy, wobec Hamasu. Nie ma wątpliwości, że to on za tę politykę ponosi odpowiedzialność, więc te doniesienia o tym, że on jeszcze był dodatkowo ostrzegany o tym, że Hamas coś szykuje przez państwa arabskie, bo tu jest mowa i o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także o Egipcie, no to jest jakby dodatkowa warstwa tego wszystkiego, ale to nie zmienia faktu, że nawet bez tych doniesień byłoby jasne, że odpowiedzialność polityczna jest jego.
0: To jest w ogóle rocznica tego zamachu o tyle wyjątkowa, że to jest pierwsza rocznica, odkąd do Izraela powrócili nie tylko wszyscy ci, którzy jeszcze w niewoli Hamasu pozostawali żywi, ale też szczątki wszystkich osób, które w tej niewoli zmarły albo no, zginęły i tylko ich ciała zostały uprowadzone do Hamasu. To jest taki moment, w którym też to się jakoś inaczej upamiętnia, że to już nie ma walki o tych zakładników, o ich szczątki, że wreszcie można no, zacząć po prostu rozliczać to wszystko.
1: Tak by się mogło wydawać i no, ci, którzy chcieliby odsunięcia premiera Netanyahu od władzy, no tak w ten sposób o tym myślą, że, no, że państwo musi dokonać też jakiegoś rachunku sumienia samo wobec siebie, jak to się stało, że do tego zamachu mogło dojść, dlaczego byliśmy nieprzygotowani, czy państwo aby na pewno zrobiło wszystko, żeby odzyskać jak największą liczbę żywych zakładników. Tutaj jakby nie trzymając słuchaczy w niepewności, mogę powiedzieć, że oczywiście krytycy premiera Netanyahu twierdzą, że państwo tego nie zrobiło, tak? Że premier Netanyahu przedłużał tę wojnę, prowadził ją we własnym interesie politycznym, natomiast no, nie miał na uwadze tego, żeby przede wszystkim zakładników odzyskać jak najszybciej. No ale niewątpliwie to jakby no, jest znacząca grupa izraelskiego społeczeństwa, która chciałaby takiego głębokiej refleksji, głębokiego rozliczenia. No tylko pytanie, czy ono nastąpi, bo

0: odsunięcie premiera Netanyahu od władzy, które powiedzmy w tym bezpośrednim okresie następującym po 7 października, no wielu osobom wydawało się, że on jest nieuchronne, tak? Że człowiek, na którym ciąży tyle różnych problemów, problemów z prawem, po odpowiedzialność polityczną za taką tragedię, no to, że to jest człowiek, który nie ma szansy utrzymać się u władzy, nie ma szansy w ogóle nawet pozostać w życiu politycznym. Natomiast 3 lata później i teraz jesteśmy w przededniu wyborów, nagle widzimy, że on ma bardzo duże szanse pozostać u władzy i wówczas z pewnością do żadnego rozliczenia, do żadnej głębokiej refleksji, do żadnej choćby, nie wiem, komisji śledczej, do powstania żadnej komisji śledczej nie dojdzie.
1: Mamy wybory za 3 tygodnie w Izraelu. To w kampanii wyborczej jest główny temat?
0: To jest jeden z głównych tematów, tak. To znaczy kwestia, no to tak jak już szereg razy to powiedziałem, ta opozycyjna strona no jakby mówi, że no, Netanyahu trzeba odsunąć od władzy, bo to jest człowiek, który dopuścił do tego, żeby ta tragedia mogła się wydarzyć. To jest tak, jeden z głównych tematów.
1: Czy sondaże przed tymi wyborami pokazują, że Benjamin Netanyahu, partia Likud, no jest w kłopotach, może się martwić tym wszystkim?
0: Tak i nie. Znaczy partia Likud rzeczywiście notuje wynik słabszy niż w poprzednich wyborach. Jest druga w sondażach. Tylko, że wynik partii Likud jest tylko jednym ze składników tego całego obrazka. Tak? Znaczy po pierwsze w Izraelu jest tak, że nigdy żadna partia nie wygrywa wyborów i nie tworzy rządu samodzielnie. To są zawsze bardzo, bardzo wielopartyjne koalicje. Więc ważne jest nie tylko to, ile dostanie partia Likud, ale także to, ile dostaną jego potencjalni koalicjanci. No i to, jak wypadnie porównanie tych bloków właśnie prorządowego i opozycyjnego. A to, co pokazują nam sondaże tak naprawdę już od wielu tygodni, czy raczej wielu miesięcy, to jest pewien rodzaj pata, że wygląda na to, że żaden z tych takich wykrystalizowanych bloków politycznych nie uzyska większości. I wtedy będziemy mieli, no poniekąd, jeżeli taki scenariusz się zrealizuje, to wówczas będziemy mieli nierozstrzygnięte de facto wybory, jak mówią Brytyjczycy, zawieszony parlament. A to paradoksalnie jest korzystny scenariusz dla Benjamina Netanyahu, ponieważ w sytuacji, kiedy nie ma nowej większości, to on w dalszym ciągu pozostaje premierem, dopóki nie będzie nowego premiera z nową większością parlamentarną. I może się okazać, że nie wystarczy jednych wyborów, mogą być potrzebne drugie, a może nawet i jeszcze jedne, żeby taką większość w parlamencie odnaleźć. Więc dla niego on nie musi, żeby pozostać premierem, czy żeby być premierem, nie musi wygrać wyborów. Wystarczy, że opozycja ich nie wygra. A na razie wygląda na to, że opozycja może mieć poważny problem z tym, żeby zdobyć większość parlamentarną.
1: Czy premier Netanyahu walczy tak naprawdę w tych wyborach o swoje polityczne życie?
0: Tak, ale no w pewnym sensie on za każdym razem o nie walczy, tak? To znaczy za każdym razem już szereg razy był absolutnie spisywany na straty, wieszczono mu koniec kariery. Mnóstwo ekspertów mówi, no, że tym razem to już na pewno mu się nie uda, a jemu się stety albo niestety, w zależności od tego od punktu widzenia, wciąż udaje. I myślę, że może mu się udać także tym razem. A też mamy taki przypadek z lat 2021-2022, kiedy on został krótkotrwale odsunięty od władzy i wtedy też już mu mówiono, wieszczono, że on na pewno do tej władzy nie wróci, po czym chwilę potem znowu do niej wrócił. Więc no jest to taki rzeczywiście wyjątkowo niezatapialny egzemplarz polityka.
1: No Izraelem nikt tak długo, jeśli dodać rzeczywiście te wszystkie kadencje Netanyahu, nie rządził.
0: Tak jest. Jest to najdłużej urzędujący premier tego państwa.
1: A tak społecznie, czy ten zamach wciąż na Izrael mocno wpływa? No bo po nim samym bardzo dużo było nerwowości w Izraelu, bardzo dużo było takiego, no rzeczywiście lęku, strachu. 3 lata po tym wszystkim, to jest dalej mocno odczuwalne?
0: Z pewnością tak. No, tak jak mówimy, to jest wydarzenie, które bardzo mocno Izrael naznaczyło i pod względem takiej po prostu traumy związanej z tym, co się wydarzyło tego konkretnego dnia, ale także następstwa takie i dla wizerunku Izraela na świecie, i dla klimatu, powiedziałbym, debaty wewnątrzpolitycznej, one są bardzo trwałe. Znaczy myślę, że to był taki, to wydarzenia tego dnia były takim katalizatorem pewnych procesów, które w Izraelu już wcześniej były obserwowalne. Natomiast po tym wydarzeniu one następują z dużym przyspieszeniem. Tak?

0: jeżeli chodzi o radykalizację, jeżeli chodzi o polaryzację, jeżeli chodzi o przesuwanie się całego spektrum politycznego w stronę taką prawicową, nacjonalistyczną. To już wszystko było widać przed 7 października, natomiast teraz widać to jeszcze bardziej. I jest to pewien paradoks, że nawet w sytuacji, kiedy całe spektrum polityczne, całe społeczeństwo przesunęło się bardzo mocno w prawo, to wzrosła także polaryzacja. Polaryzacja wokół spraw, które dla nas jako zewnętrznych obserwatorów mogą się nie wydawać pierwszoplanowe, bo ta polaryzacja dotyczy personaliów albo takich kwestii jak miejsce religii w życiu państwa. Ale nawet jeżeli dla nas jako obserwatorów zewnętrznych one mogą się wydawać nie aż tak istotne, to dla izraelskiego społeczeństwa są super istotne. I to społeczeństwo po 7 października i po 3 latach wojen jest jeszcze bardziej spolaryzowane, jeszcze bardziej zradykalizowane. Myślę, że pogrążone to społeczeństwo jest na pewno dotknięte jakimś kryzysem zdrowia psychicznego. Myślę, że także kryzysem moralnym w dużej mierze. Znaczy, jak się popatrzy, posłucha tego, co jakiego rodzaju wypowiedzi właściwie rutynowo potrafią padać w tamtejszej debacie publicznej, no to włos na głowie się jeży i raczej nikogo nie spotyka w wykluczenie z debaty za sformułowania takie, że nie, w Gazie nie ma niewinnych, że nawet dzieci są winne i tak dalej, i tak dalej. Więc no, skutki tego wydarzenia z 7 października są naprawdę wielorakie, ale są też bardzo, bardzo długofalowe.
1: No właśnie, a ocena tego, co się wydarzyło w kolejnych 3 latach, tego jak na to wszystko postanowił odpowiedzieć rząd Benjamina Netanyahu. Mieliśmy najpierw wojnę w Strefie Gazy, już tu wspomnianej, ale potem i szereg innych konfliktów na Bliskim Wschodzie. Jak to wszystko jest z perspektywy 3 lat tak w Izraelu oceniane? No też pewnie te oceny są bardzo różne, rzecz jasna. I tacy są, co uważają, że za słaba była ta odpowiedź, jak i tacy, którzy uważają, że ona była za mocna albo wręcz w ogóle niepotrzebna. Znaczy jest na pewno pełne spektrum, ale tak co przeważa? Cokolwiek jest takiego, co przeważa? Czy jednak mamy tutaj właśnie taką sytuację, w której tych zdań jest niemal tyle, ile ludzi?
0: No myślę, że ten obraz, który pan przedstawił, jest scenariuszem jednak bardzo optymistycznym, bo rzeczywiście możemy w Izraelu znaleźć reprezentantów różnych poglądów, ale jednak powiedziałbym, liczebność tych poszczególnych obozów jest radykalnie różna. To znaczy ludzi, którzy twierdzą, że wojna w Gazie była prowadzona w sposób zły, zbrodniczy, jest bardzo, bardzo niewiele. To są jednostki, które są gotowe takie poglądy wypowiadać, nie wiem, dziennikarze, autorzy filmów dokumentalnych, działacze organizacji pozarządowych, ludzie tak zwani objektorzy, czyli ludzie, którzy odmawiali służby wojskowej w czasie wojny ze względu właśnie w takim akcie sprzeciwu. Tacy ludzie istnieją, ale jest ich naprawdę bardzo niewiele i uważani są za pewnego rodzaju kuriozum, za odszczepieńców, wariatów, renegatów może. Więc no, taki pogląd, tak jak mówię, istnieje, natomiast no, nie ma on wielu, wielu zwolenników. Natomiast ludzi, którzy twierdzą, że wojna w Gazie była prowadzona tak, jak powinna była być prowadzona, albo jeszcze była prowadzona i tak zbyt łagodnie, takich ludzi jest znacznie więcej. W czasie wojny wybuchały w Izraelu, czy miały miejsce w Izraelu protesty, takie dosyć masowe protesty społeczne związane z wojną i ze sposobem prowadzenia wojny, ale one nie dotyczyły raczej tego, czy armia izraelska popełnia zbrodnie wojenne, czy nie, albo tego, ilu Palestyńczyków w efekcie izraelskich działań ginie, no tylko raczej tego, że protestujący mieli takie poczucie, że rząd nie robi dostatecznie dużo, żeby odzyskać zakładników, że premier Netanyahu koncentruje się na swoim własnym interesie politycznym, a nie na tym, żeby jak najwięcej żywych zakładników odzyskać jak najszybciej. Taka była oś tego sporu. Natomiast ten taki aspekt humanitarny, który no, przejmował całą resztę świata, w Izraelu on był bardzo, bardzo słabo. Bardzo słabo dyskutowany, powiedziałbym.
1: No tak, no bo tam pojawiały się oczywiście takie głosy, że Netanyahu nie jest skłonny zawierać rozejmy z Hamasem, że woli walczyć dalej niż uratować jakichś poszczególnych zakładników albo odzyskać szczątki. No w momencie, kiedy się udało odzyskać wszystkie szczątki, uwolnić tych, których uwolnić się dało, to jak rozumiem, no ten argument zniknął.
0: Tak zniknął i no, mamy w Gazie od roku tak zwane zawieszenie broni, jakby, które zostało wynegocjowane jakoś pod patronatem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja dodałem ten

0: tę kwalifikację tak zwane, no bo mimo, że ono niby obowiązuje, to w Gazie w dalszym ciągu niestety giną ludzie i ponad 1000 osób zostało w ciągu tego roku zabitych. To pewnie w jakimś stopniu byli ludzie powiązani z Hamasem, ale niewątpliwie było w tej grupie także bardzo wielu cywilów. No i w jakimś sensie ta wojna w Gazie trochę spadła z agendy, mówiąc tak jakby taką może trochę nowomową. Izraelczycy się przestali tym interesować. Znaczy moment, kiedy do Izraela powrócili zakładnicy, to jest też moment, kiedy większość Izraelczyków przestała się Gazą interesować. No a potem mieliśmy różne inne, no, w cudzysłowie, atrakcje w postaci na przykład wojny z Iranem, więc no, to siłą rzeczy to w tamtym kierunku uwaga społeczeństwa się przesunęła.
1: A sama Strefa Gazy, tutaj podają źródła palestyńskie, te z Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy, że ponad 74 tysiące zabitych, 175 tysięcy rannych, no to są bardzo duże liczby. Część Gazy jest no, absolutnie w ruinach. Izrael na to odpowiada, że dane zawyżone, że zaliczani są do tych cywilów także ci, którzy no, byli bojownikami Hamasu albo walczyli z armią izraelską, no ale ukryć się tego przed światem nie da, jakkolwiek na pewno strona palestyńska, wiadomo, też konstruuje te przekazy, czy powiedzmy strona Hamasu, te przekazy tak, żeby to na pewno też wyglądało jak najgorzej. No ale no, nie da się tego ukryć, że ta Strefa Gazu jest po prostu w części przynajmniej zrównana z ziemią.
0: Powiedziałbym w przytłaczającej większości. Wystarczy, niedawno Google Maps zaktualizował zdjęcia satelitarne, więc każdy i każda, kogo to ciekawi, może po prostu spojrzeć, jak Gaza wygląda i porównać sobie ze zdjęciami sprzed 3 lat. Gaza została, no różne organizacje różnie oceniają, ale plus minus w 70% zniszczona albo zburzona. Przy czym trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to nie są tylko zniszczenia wojenne. Tak? To znaczy nie jest tylko tak, że w toku prowadzenia działań wojennych Izrael no, zniszczył, zbombardował jakąś tam część zabudowy, ale ona była także absolutnie metodycznie niszczona budynek po budynku przez sprzęt budowlany. Były do tego wykorzystywane firmy cywilne do tego, żeby po prostu całe kwartały zabudowy zetrzeć z powierzchni ziemi. To jest jedna rzecz. Co do liczby ofiar, ta liczba 70 kilku tysięcy, 74 tysięcy, trzeba pamiętać, że to jest liczba tych, których jakby znaleziono. Tak? Znaczy to są policzone ciała i jakby wbrew tym takim sugestiom izraelskim, że to jest być może liczba, nie, znaczy ona rzeczywiście zawiera i cywilów, i bojowników, to bez dwóch zdań. I nie wiemy do końca, jaka jest ta proporcja. Natomiast co do tego, że to jest liczba ludzi, którzy rzeczywiście zostali zabici i których ciała znaleziono, to raczej nie ma wątpliwości. Wszystkie organizacje duże na świecie się tym posługują i ja tutaj nigdy nie usłyszałem konkretnego argumentu, dlaczego należałoby te liczby uznawać za niewiarygodne. I trzeba przy tym pamiętać, no, że to są ludzie, których odnaleziono i można ich było policzyć. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że 70% Gazy jest zniszczone albo kompletnie zburzone, no, to należy zakładać, że także część ludzi po prostu znalazła się pod gruzami, część ciał jest pod gruzami, no i siłą rzeczy nie można ich było policzyć i uwzględnić w tej statystyce, więc myślę, że rzeczywista liczba ofiar jest większa, aczkolwiek no nie podejmę się jakby oceny, o ile procent jest większa.
1: No rzeczywiście kolejne szczątki ludzi są wciąż odnajdywane, to nawet dzieje się w ostatnich dniach, no i dochodzi też do takich sytuacji, że budynki, które jeszcze stoją, ale są uszkodzone, po prostu się walą. No, nie tak dawno w Strefie Gazy kilkadziesiąt osób zginęło, bo właśnie się budynek uszkodzony w czasie działań wojennych zawalił i ludzi ze sobą w środku pogrzebał. No to jest niewyobrażalny dramat tych mieszkańców Strefy Gazy, a dla Izraela no to jest cios w wizerunek. To jest ważne dla Izraelczyków, dla rządu izraelskiego?
0: Powiedziałbym tak, znaczy oczywiście, że jest to ważne i no, każde społeczeństwo wolałoby być lubiane niż nielubiane, ale jakby wydaje mi się, że w przekonaniu znacznej części Izraelczyków to, że spotyka ich krytyka, ich państwo spotyka krytyka, no to po prostu świadczy o tym, że świat zewnętrzny albo nie rozumie sytuacji, jest niedoinformowany, czerpie informacje z nieprawidłowych źródeł, albo po prostu jest im z definicji niechętny, tak, w wyniku na przykład antysemickiego uprzedzenia. I więc no, jest im oczywiście

0: Oczywiście przykro, że są krytykowani, że wizerunek Izraela na świecie jest tak niedobry w tej chwili w bardzo wielu miejscach. Natomiast no, mają przekonanie, no, że to nie ma związku tak do końca z tym, co oni zrobili, co ich państwo zrobiło, a raczej z tym, że to więcej mówi o świecie niż o nich samych. Ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia.
1: No, a jeśli chodzi o taką ogólną pozycję Izraela, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no bo zniszczenie Strefy Gazy też związane jest z tym, że Hamas bardzo mocno został przez Izrael uderzony, choć pewnie nie jest możliwe zniszczenie całkowicie tej organizacji. W Libanie Hezbollah też potężne ciosy otrzymał. Iran jest potężnie osłabiony po tej wojnie, jaką mu Stany Zjednoczone i Izrael wypowiedziały. To czują się bezpieczniej Izraelczycy tak w ujęciu międzynarodowym po tym wszystkim 3 lata?
0: To jest doskonałe pytanie. Znaczy, niewątpliwie ma pan redaktor słuszność. W pewnym sensie można powiedzieć, że Izrael jest w moim przynajmniej przekonaniu w jakimś sensie u szczytu swojej potęgi. Tak? Znaczy, jest to państwo, które w sensie takim wymiarze takiej twardej siły militarnej, pozycji regionalnej, takiego sprawstwa w polityce międzynarodowej nigdy nie miał większej, jakby mocniejszej pozycji. I to jest no, taki kontrast, tak? Znaczy, można by sądzić, czy wiele osób mówi, no, że to jest takie państwo, które jest teraz izolowane, które jest krytykowane, którego wizerunek ucierpiał i że w związku z tym no, Izrael jest przez to w gorszej sytuacji niż był. W takim, powiedziałbym, miękkim, wizerunkowym aspekcie z pewnością. Natomiast w aspekcie takiej twardej siły myślę, że Izrael nigdy nie był potężniejszy niż jest w tej chwili. Natomiast co do pytania, czy Izraelczycy się czują bezpieczniejsi, czy nie. Z pewnością mają duże poczucie satysfakcji, no bo jakby cały ten łańcuch zdarzeń uruchomionych przez zamach 7 października tak naprawdę bardzo wzmocnił pozycję regionalną Izraela i tak jak pan redaktor słusznie zauważył, i Hamas, i Hezbollah, i Iran no zostały bardzo poważnie osłabione. Ale ja odnoszę takie wrażenie, że taką pewną cechą immanentną izraelskiej polityki jest to, że no jest takie jakby, że ta polityka potrzebuje wielkiego przeciwnika, tak? I nawet teraz w sytuacji, kiedy Iran, ten taki największy, wydawałoby się najgroźniejszy regionalny przeciwnik, został tak poważnie osłabiony, no to na przykład Turcja jest wskazywana jako wielki, no kolejne wielkie wyzwanie strategiczne dla Izraela, państwo, które ma ambicje regionalne, które jest potencjalnie groźne. Jeden z polityków opozycyjnych mówi o Katarze, że Katar to jest zagrożenie dla Izraela. Pieniądze katarskie, wpływy katarskie na świecie i że jeśli on, ten polityk wypowiadający taki pogląd, zostałby premierem, no to on się natychmiast zajmie zagrożeniem katarskim. Więc takiego momentu w Izraelu, że no, pokonaliśmy w jakimś sensie wrogów, czy bardzo poważnie ich osłabiliśmy i w związku z tym teraz możemy poczuć się bezpieczni, tam tego nie ma. Tam jest jakby takie poczucie nieustającej mobilizacji i poczucie, że no, być może z pewnym zestawem przeciwników jakoś tymczasowo sobie poradziliśmy, ale po pierwsze nieostatecznie, bo oni wciąż istnieją, a po drugie są inni przeciwnicy, jak choćby rzeczona Turcja i to bardzo jest mocno teraz w izraelskiej polityce, powiedziałbym, dyskutowany problem, czy dyskutowane zagadnienie, tak? Znaczy rosnące regionalne aspiracje państwa tureckiego.
1: A tymczasem dziś w Izraelu wielkie upamiętnianie ofiar tamtego zamachu sprzed 3 lat, nie tylko w Tel Awiwie, także w miejscu, gdzie odbył się ten festiwal muzyczny w Reim, festiwal Nowa. Tam też wiele osób uprowadzonych i zabitych podczas tego zamachu. A za 3 tygodnie w Izraelu wybory i to też będzie jedna z odpowiedzi na to, jak rząd Benjamina Netanyahu oceniają Izraelczycy. Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Hol.

Land i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po ataku nożownika w Ostrołęce działa sztab kryzysowy. Uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologów. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na A1. Zginęła trzyosobowa rodzina. Litewskie wojsko wzmocni ochronę granicy z obwodem królewieckim. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Dziesięć osób łącznie ze sprawcą zostało poszkodowanych w ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Zatrzymany 19-letni uczeń tej szkoły miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, poinformował prokurator krajowy. W mieście działa sztab kryzysowy, a uczniowie mogą liczyć na pomoc.
2: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11, rzucił plecak, z którego prawdopodobnie miał się wydobywać dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Żadnej z nich nie zagraża życie. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
3: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby, uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast no niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
2: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej, wcześniej sam się okaleczył. Jutro uczniowie wezmą udział w zajęciach z psychologami, a rano ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Ihor M., sprawca ataku na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu, został dziś przesłuchany przez prokuratora. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, poinformowała Polskie Radio Rzeszów rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Taciuch. Więcej informacji prokuratura ma przekazać jutro. Ihor M. pozostaje tymczasowo aresztowany, przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. W wyniku jego ataku zginął duchowny, a kilka osób zostało rannych. 8 lat pozbawienia wolności żąda prokuratura dla oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem, Sebastiana M. W wypadku zginęło małżeństwo i jego 5-letni syn. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w procesie. Prokurator Aleksander Duda nie ma wątpliwości, że to właśnie Sebastian M. doprowadził do wypadku.
4: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
1: Obrończyni Katarzyna Hebda domaga się uniewinnienia. Twierdzi, że to nie Sebastian M. spowodował wypadek.
5: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura. W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
1: Sebastian M. w mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych, później podkreślał, że nie jest winny spowodowania wypadku. Wyrok w sprawie za 2 tygodnie. Litewskie wojsko zostanie na kilka najbliższych tygodni skierowane do wzmocnienia ochrony granicy z obwodem królewieckim. Wilno zapewnia, że to działanie prewencyjne.
6: Decyzję podjęto po incydencie na granicy łotewsko-białoruskiej z udziałem grupy migrantów oraz uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn. Dodatkowym argumentem jest ogólna sytuacja bezpieczeństwa w regionie i sygnały, że Rosja może ogłosić mobilizację. Litewskie władze nie wykluczają zwiększonego napływu agresywnie nastawionych osób, które mogłyby próbować opuścić Rosję. Wilno zapewnia, że na granicy jest spokojnie, a zaangażowanie żołnierzy ma charakter zapobiegawczy. Łotewskie wojsko poinformowało, że grupa co najmniej 20 migrantów próbowała przedostać się z Białorusi na Łotwę. Byli prowadzeni przez zamaskowanych, uzbrojonych mężczyzn, którzy mieli grozić żołnierzom. Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy i ukradły 2 kamery monitoringu oraz uszkodziły skrzynkę elektryczną. Sprawcy zdążyli wrócić na Białoruś, zanim na miejsce dotarli funkcjonariusze straży.

0: granicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Odkrycie noblistów z chemii może przełożyć się na produkcję leków, uważa ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Jacek Jemielity. Nagrodę Nobla otrzymali naukowcy za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Profesor Jemielity wyjaśnia, że większość cząsteczek chemicznych nie jest symetryczna i można je określić jako praworęczne lub leworęczne.
2: To znaczy, że mogą występować w dwóch formach, tak jak obiekt i jego odbicie lustrzane. Właściwości takich par są bardzo podobne, ale w środowisku asymetrycznym one bardzo się różnicują. Takim najbliższym mi środowiskiem asymetrycznym jest ludzki organizm.
1: Odkrycie naukowców z Francji i Japonii może też pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak powstało życie na Ziemi.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy jedynie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni, w czwartek od 16 nad morzem, 20 w centrum, do 25 na południu.
3: Klimat.
1: 21% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej z wiatru na lądzie, 17%. 76 turbin Baltic Power stoi już na Bałtyku. Pierwszy prąd płynie do sieci. Po pełnym uruchomieniu farma wyprodukuje energię dla ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Bardzo zła jakość powietrza jest w Sulęcinie, w Nowej Rudzie, Lubaniu, Legnicy, Krotoszynie i Białymstoku dostateczna. W południowej połowie kraju umiarkowana lub dobra, a w północy dobra lub bardzo dobra.
3: Klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest 21.06. Kolejny temat przed nami w Polskim Radiu 24, tym razem dotyczący długoletnich związków, przede wszystkim długoletniego pożycia małżeńskiego. Takim przykładem są na przykład moi dziadkowie, ponad 50 lat razem w małżeństwie, ale tutaj do tego tematu dodajemy jeszcze trochę wątków politycznych. To wszystko teraz przed nami.
3: Pomówmy o tym.
6: Pomówię dziś z panią senator Ewą Matecką, zastępczynią przewodniczącego Komisji Petycji Senatu Rzeczpospolitej. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Pani senator, jak ważne małżeństwo jest dla państwa polskiego?
7: Rola małżeństwa jest nie do przecenienia, tak naprawdę, bo świadczy o szacunku, o pokonywaniu trudności. Bardzo często jest dowodem na trwałości tego związku, na budowanie relacji międzypokoleniowych. Bardzo często powołujemy się na to wielkie znaczenie rodziny, bo rodzina buduje naszą przyszłość, rodzina wychowuje kolejne pokolenia, tak ważne dla przyszłości naszego państwa. Tak więc rodzina jest ważna i zawsze to powtarzamy i chcielibyśmy, aby tak było.
6: Pani senator, no ale jest pewien problem. 140 chyba 5 tysięcy naszych rodaków, małżonków, czeka na odznaczenie orderem za długotrwałe pożycie. No i okazuje się, że Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej nie daje rady. Z drugiej strony, jeżeli słyszymy polityków prawicy, to oni powtarzają właśnie, że to małżeństwo jest rzeczą najważniejszą. Z trzeciej zaś strony trzeba pamiętać, że ci, którzy oczekują na to wyróżnienie, no to są osoby w wieku senioralnym albo i zaawansowanym senioralnym. No więc czas odgrywa tutaj chyba istotną rolę.
7: Rzeczy samej. W związku z tym ja złożyłam oświadczenie w Senacie Rzeczypospolitej, bo znając skalę tego zjawiska i skalę zaniedbań, zaległości, chciałam poznać powody niewywiązywania się prezydenta Rzeczypospolitej z jego obowiązków w tym obszarze. wiemy, że jest to wyłączna prerogatywa prezydenta.

0: I chciałam się dowiedzieć od samego pana prezydenta, co stanowi trudność w wywiązywaniu się z tych obowiązków, co jest powodem tych zaniedbań i dlaczego wobec tego seniorzy, jubilaci, małżonkowie oraz samorządy, które organizują te jubileuszowe uroczystości, są zakładnikami decyzji prezydenta, są zakładnikami jego opieszałości.
1: I jaka była odpowiedź?
0: Odpowiedź była dość kuriozalna i wręcz mnie pouczająca. Mówi się w tej odpowiedzi o tym, że mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie małżonkowie ze stażem 50-letnim swojego małżeństwa to są osoby, które pochodzą z wyżu demograficznego, a zatem te zaniedbania pana prezydenta nie są przez niego zawinione. Kolejnym z powodów było to, że wszystkie takie wnioski muszą być poddawane bardzo szczegółowej weryfikacji, czyli to, co jest inicjowane przez urzędy stanu cywilnego na wniosek małżonków, na wniosek osób zainteresowanych bądź ich rodzin, jest dodatkowo w urzędzie pana prezydenta poddawane szczegółowej bardzo weryfikacji. No, przyzna pan, panie redaktorze, że może i taka weryfikacja jest potrzebna, ale jeżeli w tej odpowiedzi powołuje się podaje się to jako jeden z argumentów opóźnień, no to rzeczywiście jest to dość kuriozalne, biorąc dodatkowo pod uwagę to, że pan prezydent ma bardzo rozbudowany swój gabinet.
1: W internecie znalazłem taki komentarz, podobno przypisywany jednemu ważnemu polskiemu politykowi, który stwierdził, że być może pan prezydent sprawdza, czy ci małżonkowie nie byli na przykład w WSI, co nie wiem, jak rzutuje na ich długotrwałe pożycie. No ale, no ale.
0: No ale.
1: No dobrze. Co z tym fantem zrobić? Bo naprawdę rozmawiałem z wieloma osobami, które zbliżały się do tego, do tej rocznicy, no albo już ta rocznica minęła. Pół biedy, jak to są duże ośrodki, bo w dużych miastach większość ludzi nie przywiązuje do tego specjalnej wagi. Za to są miejsca w Polsce, nieduże miasta, ośrodki wiejskie, gdzie rzeczywiście to uhonorowanie jest bardzo istotne, bo to też łączy się z tą stroną wyznaniowo-religijną, bo tu jest, jeszcze jest potwierdzenie małżeństwa w kościele, przed ołtarzem, do tego ta miła uroczystość z wójtem czy z burmistrzem. No to wszystko jest fajną oprawą. No i te osoby czekają. Czekają, czekają, a robią się coraz starsze. Ja wiem, że ja mówię o biologii. Inna jest perspektywa prezydenta Nawrockiego, który ma 43 lata, a inna jest perspektywa osób, które mają na przykład koło 80.
0: Słuszna uwaga, panie redaktorze. To generalnie stanowi również problem dla organizatorów tejże uroczystości, którzy chcą ustalić pewien termin możliwości uhonorowania jubilatów tymże medalem. Ja sprawdziłam, jak ta sytuacja wygląda w moim regionie, a są to 4 powiaty, powiat ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński, kępiński. Skontaktowałam się ze wszystkimi urzędami stanu cywilnego i w tym moim okręgu okazuje się, że takich nieuhonorowanych, czekających na decyzję pana prezydenta małżonków jest około 1200 par. Wobec czego rzeczywiście czas jest nieubłagalny i samorządy muszą sobie, chcą w jakiś sposób sobie z tą sytuacją poradzić i organizują oczywiście uroczystości senioralne. Przy tej okazji wręczają swoje nagrody, swoje innego typu formy uhonorowania tychże jubilatów, ale w dalszym ciągu ten proces oczekiwania na medal prezydencki trwa. Ja wielokrotnie byłam uczestniczką takich spotkań w tychże powiatach. No i to kumulowanie się takich zaległych spraw przyczynia się też do osłabienia znaczenia tychże uroczystości, mimo że ten medal

0: Medal ma tylko taki wymiar symboliczny, to jednak dla wielu spośród jubilatów znaczy, bo to oni zawnioskowali, to oni się zdecydowali na taką, a nie inną uroczystość, na taką, a nie inną oprawę licząc. To była ich decyzja, ich wola i zostali w kompletny sposób jakby zignorowani. Tych zaległości nie można w żaden sposób zrozumieć ani wytłumaczyć. I przy tej okazji też rodzi się pytanie wobec tego, jaka jest koncepcja prezydentury Karola Nawrockiego wobec wielu innych sytuacji, o których mówimy coraz więcej, coraz głośniej, coraz częściej, a mam tutaj na myśli weta, 45 wet w ciągu jednego roku, brak nominacji sędziowskich, brak nominacji na ambasadorów. Rzeczpospolita nie ma 45 ambasadorów. Kłopoty w Trybunale Konstytucyjnym, ostatnie niepowołanie szefa służby ochrony państwa. To wszystko się kumuluje i to wszystko stanowi pewne zagrożenie dla funkcjonowania urzędu prezydenta, który zawsze był rozumiany zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej. Tymczasem okazuje się, że konstytucję można rozumieć zupełnie inaczej.
1: Ja jeszcze wrócę do tych uroczystości rocznicowych, bo przecież partie prawicowe i prezydent Nawrocki bardzo mocno na temat małżeństwa, roli małżeństwa, tradycyjnego spojrzenia na małżeństwo się wypowiada, a z drugiej strony no tak patrzy na te osoby, które te pół wieku ze sobą spędziły. Ja powiem tak, no ten osobisty wątek, pani senator, ja powoli zbliżam się, no już bardziej szybko niż powoli do właśnie takiej rocznicy i tak myślę sobie, panie prezydencie, ja jestem dłużej w związku małżeńskim i to sporo dłużej niż pan ma lat. To no może tak by się zastanowić na chwilę nad właśnie Polakami, którzy mimo wszystko no, przeżyli w związku małżeńskim pół wieku.
0: Ja, panie redaktorze, również jestem bardzo bliska tego jubileuszu 50-lecia, bo to już będzie w następnym roku. I dobrze wiem, rozumiem i doświadczam tego, co to znaczy 50 lat w jednym związku. To znaczy silna więź, to znaczy nieustające wzajemne wspieranie się, to znaczy umiejętność pokonywania trudności, to znaczy scalanie rodziny, to znaczy budowanie wizerunku, pewnego wzoru postępowania dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I chciałoby się, żeby właśnie pan prezydent mógł to zrozumieć. Okazuje się, że chyba nie za bardzo, dlatego że jest zbyt młodym małżonkiem, mimo że nie przykłada do tego tak wielkiej wagi.
1: I Werbalnie pani senator przykłada, bo o małżeństwie prezydent wielokrotnie się wypowiadał, na przykład kwestionując związki partnerskie.
0: A, no właśnie. I następuje nieustająco rozbieżność, duża rozbieżność między tym, co słyszymy, a tym, co możemy obserwować w rzeczywistym, praktycznym działaniu pana prezydenta. To rzeczywiście jest bardzo niepokojące, wręcz oburzające, że prezydent w swojej kampanii wyborczej opowiadał się za akceptował jednakowy status dla małżeństw partnerskich, a w tej chwili wypowiada się niezbyt chętnie na ten temat, bądź wręcz przeciwnie. A zatem czego oczekiwać? Czego oczekiwać od głowy państwa, która tak często i tak skrajnie zmienia swoje stanowisko i poglądy?
1: No dobrze. Może skończmy tę część rozmowy i porozmawiajmy o tym, że były pomysły na specjalne uhonorowanie długoletnich związków małżeńskich. Została złożona petycja

0: Komisji Petycji Senatu właśnie w tej sprawie. Komisja pracowała. No, kilka było pomysłów, jak to rozwiązać, ale de facto zostało to zawieszone prace. I argumentacja jest taka, że no nie ma w tym momencie pieniędzy w budżecie państwa, żeby w jakiś sposób dodatkowy uhonorować takie pary. No i co dalej, pani senator, wobec tego?
1: Rzeczywiście były petycje związane z propozycją uhonorowania wieloletnich małżonków. One miały różną treść i zawierały różne koncepcje tego uhonorowania. Ostatnia z nich spowodowała to, że poprosiliśmy stosowne biuro o dokonanie oceny skutków regulacji, przyjęcia ewentualnie tej petycji do polskiego porządku prawnego. I co się okazało? Okazało się, że koszty związane z uhonorowaniem małżeństw, oto w taki sposób, że co 5 lat każda z grup po osiągnięciu 50 wspólnych lat pożycia, czyli 50, 55, 60, 65 i tak dalej, otrzymywałaby nagrodę w wysokości na przykład 5 tysięcy, 5,5, 6 i tak dalej, co 5 lat. Po analizie oceny skutków regulacji okazało się, że roczny koszt takiego sposobu honorowania małżonków wynosiłby ponad 1 mld zł. Przedstawiliśmy również tą propozycję celem uzyskania opinii poszczególnym resortom i rzeczywiście opinie były negatywne, wskazując na inne bardzo ważne i pilne potrzeby wynikające z konstrukcji budżetu państwa, takie, na które można by przeznaczyć ten 1 mld, a który będzie dalej budował nam rozwój naszego kraju, gdzie będziemy mogli inwestować w dzieci, gdzie będziemy mogli inwestować w rozwój żłobków czy przedszkoli. Daję tutaj tylko kilka przykładów. W związku z tym rzeczywiście zawiesiliśmy pracę nad tą petycją, ale wyraziliśmy swoją nadzieję, że w przyszłości, jeżeli tylko okaże się, że jest możliwe podjęcie takich działań, które sfinansują w ten sposób małżonków z długoletnim pożyciem małżeńskim, to będą te prace podjęte.
0: A czy nie uważa pani, że to wieloletnie pożycie małżeńskie, od tych 50 lat poczynając, to jest świetny wzorzec kulturowy, który pokazuje, że warto, że można, mimo różnych przeciwności, że pewien wzorzec kulturowy, który staje się coraz powszechniejszy, albo wzorce kulturowe, które stają się coraz powszechniejsze, na przykład rozstania małżonków po różnych okresach wspólnego życia, albo to, że no, nie dochodzi do małżeństwa, prawda, że ludzie żyją wspólnie, no ale nie zrobili tego, co robią ci, którzy się oficjalnie rejestrują, celowo to mówię, oficjalnie rejestrują, no to ten wzorzec kulturowy ulega pewnej erozji, bo właściwie to po co małżeństwo, jeżeli nikt tego nie zauważa.
1: No tak, ale zadajmy sobie pytanie, czy o trwałości małżeństwa ma świadczyć ta nagroda?
0: Te 5 tysięcy złotych, no tak.
1: Te 5 tysięcy złotych, na którą małżonkowie będą wspólnie czekać 50 lat. I takie pytanie, czy taką tezę ja wygłosiłam między innymi na posiedzeniu Komisji Petycji, że o trwałości małżeństwa, o chęci bycia razem, niech nie świadczy czekanie na 5 tysięcy złotych, tylko świadczy wzajemny szacunek, miłość i przywiązanie. I rodzina. Rodzina jest potęgą. I nie 5 tysięcy będzie o tym decydowało, czy my będziemy razem, czy się wcześniej rozstaniemy.
0: No i to jest to filozoficzne pytanie. Być czy mieć?
1: Właśnie, być czy mieć. Ja myślę, że być, zdecydowanie być razem, kochać się, być szczęśliwym, przytulać swoje dzieci, przytulać swoje wnuki, nawet jeżeli

0: prezydent Rzeczypospolitej nie zechce nam kiedyś wręczyć tego medalu, który jest no, złożony z naszego jakby z naszego wniosku, z naszej chęci uhonorowania i uczczenia tejże uroczystości. Trudno, nie szkodzi. Małżonkowie sobie poradzą bez tego medalu, a następny prezydent będzie miał co prawda jeszcze większe zaległości, ale pewnie sobie poradzi.
1: No tak, prawdą jest, że to dotyczy tego wyżu demograficznego lat 50. O, strasznego wyżu, bo dużo nas było, pani senator, wtedy rzeczywiście i dużo nas było w szkole i podstawowej, dużo nas było w liceach, dużo było nas na studiach, ciasno było. Teraz jest mniej ciasno, ponieważ weszliśmy w taki wiek, że pewne rzeczy się kończą po prostu. Więc ja cały czas o tym czasie, że ten czas tyka, że ten czas upływa, że tu nie ma na co czekać, dlatego że mówię, to jest dla niektórych z nas rzecz bardzo ważna. I to nie chodzi o ten krążek metalowy, a o to chodzi, że jest dodatkowo dyplom, że jest podpis, że jest majestat Rzeczpospolitej i tak dalej.
0: No i w obronie majestatu Rzeczypospolitej prezydent Rzeczypospolitej powinien wywiązywać się z tego obowiązku. I w zasadzie nie ma żadnego wytłumaczenia. Powinien to robić sprawnie, powinien to robić na czas, taki, aby ci małżonkowie nie musieli zbyt długo oczekiwać, mimo że jest to rzeczywiście, że ten medal ma wymiar symboliczny, ale dla małżonków jest on bardzo ważny.
1: Ale tu jest chyba jeszcze ważny element rodzinny, dlatego że dzieci, wnuki, prawnuki, znajomi, przyjaciele często przyjeżdżają na tego typu uroczystość. Ja wiem, że ona jest kosztowna, że to trzeba przygotować, że to prawie takie drugie wesele. A wesela w dzisiejszych czasach do najtańszych nie należą. Znowu wracam do tych spraw merkantylnych, przepraszam.
0: Nie szkodzi, nie szkodzi. Samo życie.
1: Samo życie, ale to jest też ważne, że ta sama uroczystość w dniu, prawda, kiedy obchodzi się ową rocznicę, też dla wielu z nas, czyli wielu osób, które żyją w długoletnich związkach małżeńskich, jest bardzo, bardzo istotna.
0: No tak, bo mówił wcześniej pan redaktor o tych mniejszych miejscowościach. Rzeczywiście taka uroczystość wręczenia jubilatom medalu prezydenckiego daje tej społeczności, tej wspólnocie możliwość takiego publicznego docenienia tychże jubilatów. Wszyscy stanowią wspólnotę lokalną, wszyscy się dobrze znają i wszyscy sobie dobrze życzą, wzajemnie się szanują i ta jakby informacja przestaje już być tylko jakby informacją dla tejże rodziny. To jest informacja dla całej wspólnoty lokalnej, że właśnie pani Zofia z panem Janem czekają na taką uroczystość, która powinna się już dawno odbyć, a się nie odbywa. To buduje też pewne niezadowolenie. Nie chcę używać słowa napięcia, bo z pewnością nie, ale pewne niezadowolenie i zdziwienie, że nie mogą doznać tego zaszczytu uczestniczenia w takiej ważnej uroczystości. Ona w zdecydowany sposób w wielu przypadkach integruje lokalną społeczność. Tak więc to wszystko jest dla harmonijnego istnienia samorządu i wspólnoty bardzo ważne.
1: Pani senator, bardzo serdecznie dziękuję. Z góry już życzę pani wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, która się zbliża szybkimi krokami.
0: Bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że najbliżsi uhonorują w sposób właściwy. No a prezydent, no zobaczymy. Pani senator
0: Zobaczymy.
1: Ewa.
0: Jeszcze to będzie musiało być poprzedzone naszą wolą, czyli złożeniem wniosku do Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Stanu Cywilnego do pana prezydenta. Tak więc być może nawet nie chcąc wprowadzać pana prezydenta w kłopot i pospieszać.

0: nie sądzę, żebyśmy z małżonkiem zechcieli złożyć taki wniosek. Dla nas najważniejsze jest szczęście naszej rodziny i przytulanie naszych dzieci i szacunek, miłość.
1: Senator Ewa Matecka, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa w tym kierunku. Prokuratura będzie prowadzić śledztwo w sprawie 19-latka, który zaatakował nożem w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, dwie opuściły już szpital. Sprawca ataku to uczeń klasy maturalnej. Został zatrzymany niedaleko szkoły w pobliżu plaży miejskiej. W jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Motywy sprawcy nie są znane. Trzeba więcej rozmawiać o bezpieczeństwie i zapobiegać frustracji i agresji, mówił w Polskim Radiu 24 były policjant Dariusz Nowak.
7: Na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy wyjaśnili także, jakie były motywy działania tego chłopaka. Czy to była złość do kogoś ze szkoły, czy jakieś osobiste rzeczy, czy coś, co się zrodziło w jego głowie, bo też tego nie wiemy. Trzeba dyskutować, podjąć decyzję na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole, no bo to jest istota tego rodzaju historii.
6: Jutro w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 zajęcia dydaktyczne zostały odwołane. Placówka zapewni jednak opiekę oraz bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wsparcie specjalistów będzie dostępne również w pozostałych szkołach. Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. Ma to związek z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym. Prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Czekaliśmy na te zarzuty 3 miesiące, mówiła w studiu Polskiego Radia 24 posłanka Maja Nowak z Polski 2050.
8: I nie chciałabym, żeby leczył mnie lekarz, który jest od 110 godzin na dyżurze. Dlatego wydaje mi się, że teraz kluczowe jest to, żebyśmy zadbali o to, aby uszczelnić w taki sposób ten system i procedury, żeby nigdy więcej nie dochodziło do takich sytuacji.
6: Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Zawnioskował o udostępnienie mu akt. To może być przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W Poznaniu 5-letni chłopiec otrzymał lek, który może zahamować chorobę, mówi doktor Elżbieta Niechciał.
9: Żeby było lepsza stabilność glikemii, mniejsze wahania cukru, mniejsze dawki, trochę większa też swoboda życia, ponieważ cukrzyca typu pierwszego i jej terapia to jest praca przez 24 godziny. I naszym celem jest to, żeby było mniej powikłań przewlekłych, czyli patrzymy tutaj bardzo, bardzo też przyszłościowo.
6: Lek podaje się dożylnie w dwóch dawkach. Dziś chłopiec dostał pierwszą, jutro otrzyma drugą. Potem będzie pod stałą kontrolą lekarzy i lek dostanie jeszcze raz po 6 miesiącach.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Jest 21.33, a my wracamy do tematów politycznych, między innymi do tego, o którym usłyszeliśmy przed momentem w serwisie informacyjnym, no bo to z jednej strony temat polityczny, z drugiej strony społeczny, dotykający ochronę zdrowia, czyli sprawa Dawida K. No i w pewien sposób powrót również afery dotyczącej Szpitala Południowego, ale to jeden z tematów, który poruszymy. Będzie również o decyzji partii Razem, dotyczącej tego, że do wyborów to ugrupowanie ma pójść samodzielnie, podobnie Lewica. Czy to politycznie się opłaci, czy nie? Wrócimy też, jeśli czas pozwoli, do rozmowy, która odbyła się w marcu między ministrem obrony narodowej, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. O czym była, jeżeli o krajowej polityce i być może chęci prezydenta Trumpa, aby wpłynąć na to, jak wygląda kształt polityki w naszym kraju, to jakie to ma dzisiaj polityczne znaczenie?

0: Stan dnia.
1: Na nasze zaproszenie przyjął dr Tomasz Kasprowicz, redaktor naczelny Republiki Nowej. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór.
1: Zacznijmy od sprawy Dawida K. On został przesłuchany, usłyszał zarzut, a więcej o tym też mówił rzecznik prokuratury okręgowej.

0: strony polityków, polityków obecnej opozycji. Dlaczego Dawid K. nie jest przesłuchiwany? Dlaczego nie postawiono mu zarzutów? Dlaczego mógł podjąć pracę jako lekarz? Sporo było takich komentarzy, sporo było wątpliwości, dlaczego to przesłuchanie jest tak odwlekane, chociaż też tłumaczenia pojawiały się, że po prostu na końcu przesłuchuje się tego typu świadka. Teraz przesłuchanie jest, są zarzuty. Czy w tym wypadku można zastosować powiedzenie lepiej późno niż wcale, panie doktorze?
1: No, ja mam nadzieję, że tak, bo to, że sytuacja jest nieprzyjemna, no to wiemy od dłuższego czasu. Opieszałość w tej kwestii na pewno nie służy rządowi. No bo oczywiście nikt nie ma żadnych wątpliwości, że tam, gdzie jest władza i pieniądze, zawsze pojawią się ludzie, którzy będą chcieli z tego skorzystać i to jest chyba truizm. Żaden dorosły człowiek nie wierzy, że wśród polityków mamy same anioły. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest to, czy to środowisko ma zdolność do oczyszczania się z takich osób, czy osoby, które są nieuczciwe i czy wydaje się, że są nieuczciwe, na których ciążą zarzuty i poważne oskarżenia, czy te osoby będą bronione do ostatniego tchu przez partię, aż do tego momentu, że będą miały załatwiane możliwość ucieczki do innych krajów, czy będą no, przesłuchiwane, będą stawiane im zarzuty, będą przez niezależny sąd skazywane, jeżeli się potwierdzą te zarzuty. Więc to jest zasadnicza różnica. Jeżeli Koalicja Obywatelska chce pracować na swoją reputację partii, która oczyszczenia się nie boi, no to powinno to następować. To, że to w odbiorze społecznym takie opóźnienia nie wyglądają dobrze, to jest druga sprawa i tutaj ja się nie podejmuję stwierdzenia, czy to rzeczywiście tak procedury wyglądają, czy były tam inne pomysły i plany na to, jak tą sprawą zarządzić, ale wyraźnie widać, że inaczej nią zarządzić się nie da, jako doprowadzić do końca.
0: No, społecznie można by było mieć tutaj rzeczywiście wątpliwości, też nie znając się na tych wszystkich procedurach, o których wspominamy, ale zastanawia mnie to, bo chyba efektu w samych sondażach sprawy Szpitala Południowego i Dawida K. nie widać, nie wpłynęła ona chyba negatywnie na poparcie chociażby dla Koalicji Obywatelskiej.
1: No nie wydaje się. Oczywiście ona jest bardzo mocno rozdmuchiwana, ale nie zapominajmy, że rozmawiamy o jednym lokalnym działaczu samorządowym. Co prawda ze stolicy, ale jednak nie jest to osoba z pierwszego rzędu, nie jest to były minister sprawiedliwości, tylko no, jeden szeregowy działacz. No i pewnie prawicy nie udało się przekonać, że taka pojedyncza osoba to jest reprezentant typowego działacza Koalicji Obywatelskiej. No i aby do tego się przekonać nie udało, jeszcze raz powtórzę, konieczne jest dogłębne rozliczenie i upewnienie się, że tego typu sytuacje zdarzać się będą jak najrzadziej, a jak się będą się zdarzać, to będą po pierwsze wykrywane, a po drugie w sposób nieuchronny karane.
0: No właśnie, może tu kluczowe pytanie jest a propos też tego, jak postrzegają to wszystko wyborcy. Czy sprawa Dawida K. jest przede wszystkim historią o możliwych nadużyciach jednego lekarza, czy raczej o systemowej słabości nadzoru nad publicznym szpitalem, publicznym systemem ochrony zdrowia? I tutaj wchodzi już w grę szerszy kontekst polityczny.
1: Na pewno nasz system, jak widać, daje tutaj tego typu możliwości. Oczywiście próba kontrolowania wszystkiego i wszystkich na każdym kroku to chyba nie jest kierunek, w którym chcemy iść. Za tego typu rzeczy powinien być odpowiedzialny przede wszystkim dyrektor szpitala i jego organy nadzorcze, żeby takie sytuacje nie miały miejsca i to najwyraźniej zawiodło. No, zawiodło do tego stopnia, że w chwili obecnej rząd na poziomie centralnym się zajmuje tą kwestią i próbuje uszczelniać przepisami to, co powinno być załatwiane poprzez kompetentne i uczciwe zarządzanie. Pewnie inaczej być nie może, biorąc pod uwagę nastroje społeczne i właśnie konieczność odcięcia się od tej sytuacji przez koalicję. No ale nie zapominajmy, że to nie chodzi o to, że każdą dziurę można przewidzieć i załatać, tylko chodzi o to, żeby odpowiedzialni ludzie byli w stanie skutecznie nadzorować to pole, które im powierzono.
0: Jeżeli mówimy tutaj o zarządzaniu, to ja dopytam też, jak tym kryzysem od początku, kiedy on się pojawił w mediach, zarządzanie.

0: rządzała Koalicja Obywatelska, bo ja mam takie wrażenie. Na początku można było odnieść wrażenie, że to będzie duży, duży problem wizerunkowy przede wszystkim dla Koalicji Obywatelskiej. Potem, no właśnie, czy koalicja sobie dobrze poradziła, czy po prostu pojawiły się inne tematy, które trochę wygasiły ten problem?
1: No, na pewno tutaj kolejne rzeczy, w szczególności na przykład rozpad PiS-u pomógł przykryć tą aferę. Zresztą tak samo jak kwestie związane z zonda krypto, które są dużo bardziej chwilowo nośne i też pojawiające się kilkukrotnie. No, to, co się wydarzy z tą aferą, zależy w dużej mierze od tego rzeczywiście, co będziemy obserwować, w jaki sposób komunikacja Koalicji Obywatelskiej może wykorzystać ten kryzys właśnie do stwierdzenia, że u nas świętych krów nie ma i jeśli ktoś będzie się do jakiejś korupcji dopuszczał, to niewątpliwie podniesie tego konsekwencje. Czy taki jest plan, to oczywiście nie wiem, natomiast taki wydaje się być najbardziej oczywisty, biorąc pod uwagę, że ta sprawa będzie wracała za każdym kolejnym krokiem prokuratora czy sędziego, które niewątpliwie będą przed nami. Jeżeli to zostanie pozostawiane i przemilczane tylko i wyłącznie, no to rzeczywiście za każdym razem opozycja będzie miała używanie tutaj i próbowanie przylepienia tej łatki Koalicji Obywatelskiej. Na ile skutecznie, to oczywiście inna sprawa, bo to nie jest aż tak proste do zrobienia, ale jak wiemy doskonale, jeśli coś się powtórzy odpowiednio dużo razy, to ludziom w pamięć zapada. Także zobaczymy, co tutaj też komunikacja Platformy i koalicji idąc dalej z tym problemem zrobi. Jak dotąd udało się przejść przez to, może nie tyle suchą stopą, co bez większych strat.
0: Temat będzie wracał na pewno też przy okazji kolejnych rozmów dotyczących zmian, tych systemowych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, bo rząd nad tymi zmianami pracuje, to wszystko jest procedowane. Pytanie, jaki będzie koniec i czy to od tego końca będzie też zależało w pewien sposób poparcie dla samej Koalicji Obywatelskiej albo poszczególnych ugrupowań tworzących obecny rząd, no bo tak prosto tą rzecz ujmując, czy uda się te wszystkie zapowiedzi do końca doprowadzić, przynajmniej przedłożyć na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, między innymi ograniczenie zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę.
1: No, wydaje się, że niektóre z tych rzeczy będzie duża determinacja, żeby je przedłożyć. Co się z tymi ustawami stanie, no to trudno powiedzieć, bo mamy sytuację blokady legislacyjnej ze strony prezydenta, jak doskonale wiemy. No ale jeżeli ta ustawa zostanie złożona, to do pewnego stopnia stanie się to rozmytą odpowiedzialnością i będzie zawsze można powiedzieć, że no proszę, tutaj prezydent nie pozwolił i w związku z czym odpowiedzialność spada też na niego. Przy czym tak jak już powiedziałem, tego typu problemy powinny być rozwiązywane dużo, dużo niżej. Szkoda, że nie są i to jest właśnie coś, nad czym warto by się było pochylić, to znaczy co zawodzi. Czy to rzeczywiście mamy do czynienia z jednym szpitalem, w którym ktoś okazał się niewystarczająco kompetentny albo być może skorumpowany? Czy jest to plaga ogólnokrajowa, bo wtedy rzeczywiście inaczej zupełnie do tego problemu należałoby podejść.
0: Ochrona zdrowia w Polsce to będzie jeden z ważniejszych tematów przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku?
1: No to jest zawsze bardzo ważny temat. Ochrona zdrowia to jest temat ważny nie tylko w Polsce, ale właściwie w każdym kraju i w każdym kraju, w którym, o którym byśmy nie mówili, to każdy jest niezadowolony z tego, jak służba zdrowia w nim działa. Ja tutaj chciałem tylko powiedzieć coś może bardzo niepopularnego, ale polska służba zdrowia, biorąc pod uwagę poziom nakładów, jaki na nią przeznaczamy, czy to bezwzględnie, czy to w stosunku do PKB, działa naprawdę nie najgorzej. I oczywiście każdy zna albo na własnej skórze odczuł różne niedomagania tejże służby zdrowia, natomiast ja mieszkałem długie lata w Stanach Zjednoczonych, gdzie środki przekazywane na służbę zdrowia są kolosalne, zarówno wyrażone w dolarach, jak i w procencie PKB, a jakość tej służby zdrowia jest zasadniczo znacznie gorsza. To znaczy ja bym dużo bardziej wolał być w szpitalu polskim niż amerykańskim. To taki tylko perspektywa, żeby przy bardzo wielu uzasadnionych oczywiście.

0: oczywiście narzekaniach wziąć jednak pod uwagę perspektywę i tutaj naszym lekarzom i pielęgniarkom też oddać, co im się należy.
1: No, to prawda, ale też wielu ekspertów podkreśla, że nie dosypywanie pieniędzy tutaj rozwiąże problemy ochrony zdrowia w Polsce, tylko odpowiednia strategia i zarządzanie tym sektorem. Ważny temat przed wyborami, pan o tym wspomina, no ale jak na razie chyba żadnemu ugrupowaniu, żadnej sile politycznej nie udało się odpowiednio poradzić z tym tematem dotyczącym właśnie funkcjonowania ochrony zdrowia, chociaż to też temat osobny i na osobną rozmowę, osobne spotkanie, ale mówiąc o wyborach parlamentarnych, dość ciekawe informacje płyną ze strony Lewicy, czy też Partii Razem, bo osobno do wyborów i bez takiej wspólnej listy te ugrupowania pójdą. Lewica wyklucza taki wyborczy sojusz z Partią Razem. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada, że jego ugrupowanie w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie.
2: Partia Razem dzisiaj siedzi na ławce rezerwowych, mówi, że ma jakąś sprawczość. W rządzie nie chciała być, miała propozycje, nie chciała pomagać Polakom realizować programu. Siedząc na ławce rezerwowych, niech sobie tam siedzą. My wiemy, po co jesteśmy w rządzie. Renta wdowia, sprawy cyfrowe, 30 tysięcy mieszkań budowanych, załatwionych masę rzeczy, które obiecaliśmy w 2023 roku i nowy program, który zaprezentujemy w 2027. Po to jest się w rządzie, żeby spełniać obietnice złożone w kampaniach wyborczych.
1: Chcą siedzieć na ławce rezerwowych, niech sobie tam siedzą, mówi minister Krzysztof Gawkowski. Ale przecież niedawno jeszcze, o ile się nie mylę, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przecież nawoływał Partię Razem do takiej wspólnej listy, zachęcał, żeby z Lewicą taką wspólną listę stworzyć. Co się stało?
0: No, tutaj trudno powiedzieć, natomiast niewątpliwie o takich decyzjach determinują poziom poparcia i sondaże. No, Partia Razem niesie ze sobą pewien element poparcia, te kilka punktów procentowych, które niewątpliwie Lewicy by pomogły. Nie zapominajmy, że rozmawiamy o regule Donta, gdzie im więcej się ma masy, tym więcej nieproporcjonalnie miejsc w parlamencie, więc te kilka punktów procentowych poparcia Partii Razem no może się okazać być języczkiem uwagi. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że z dużym prawdopodobieństwem będziemy rozmawiali o parlamencie podzielonym właściwie porówno, no to te kilka mandatów w Partii Razem, która znowu postanowi najprawdopodobniej do rządu nie wchodzić, może doprowadzić do klinczu i przedterminowych wyborów. No bo rząd mniejszościowy nie jest prawdopodobnie sytuacją, w której ktokolwiek by się chciał znaleźć, czy to prawica, czy Polskie Centrum. Wspólnie z Lewicą.
1: Rzecznik Partii Razem, tylko tutaj dodam, też potwierdził ten samodzielny start w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. I jak mówił w Polskim Radiu 24, Razem pozostaje poza koalicją rządową i ma odmienne stanowisko w kwestiach programowych. No ale zastanawia mnie to, czy jednak nie jest ta decyzja zbyt dużym ryzykiem, no bo też trzeba przyznać dość jednoznacznie, że sondaże dla Partii Razem aż tak łaskawe chyba nie są i ten taniec na linie może być dość ryzykowny w kontekście politycznym, no bo co jeżeli Partia Razem do Sejmu się nie dostanie, a Lewica też, mam wrażenie, podejmuje tutaj dość spore ryzyko.
0: Oczywiście, że tak. Dostanie się Partii Razem do parlamentu startującej samodzielnie wydaje się być dość mało prawdopodobne. Jeśli taki poziom poparcia się utrzyma, to decyzja, cóż, no jeszcze został nam rok. Może się zmienić do tego czasu, kiedy z jednej strony Partii Razem w oczy zajrzy egzystowanie poza parlamentem. A to jednak dla takiej partii jest bardzo istotne, utrzymanie się w świadomości społecznej tego poparcia. Bez tego być może do jeszcze następnych wyborów Partii Razem może już nie być. Z drugiej strony rzeczywiście, jeśli rozmawiamy o wyniku na żyletki, te kilka punktów procentowych Partii Razem może zadecydować o tym, kto przejmie władzę. Więc obie strony mogą mieć no chęć do tego, aby jednak tą decyzję zrewidować. Im słabsza pozycja Partii Razem, tym wspólny start bardziej prawdopodobny.
1: No właśnie, bo też zastanawia mnie to, czy jest to teraz szansa, taki samodzielny start obu ugrupowań albo zapowiedź tego samodzielnego startu na zbudowanie odrębnej tożsamości rzeczywiście na lewicy, no bo było trochę tak z partią Razem i Lewicą, że raz osobno, raz razem. Teraz ten start jest zapowiedziany samodzielnie. Być może dla Razem to jest też taka szansa, żeby zbudować swoją tożsamość, nie wiem czy na nowo, ale być może bardziej wyodrębnić się na naszej

0: tej scenie politycznej, bo o partii Razem zazwyczaj mocniej słyszymy od wyborów prezydenckich do wyborów prezydenckich, kiedy Adrian Zandberg jest tym kandydatem i daje się szerszemu gronu wyborców poznać, a później ta partia Razem trochę nam ginie.
1: Rzeczywiście tutaj tej wyrazistości trochę brakuje, ale partia Razem była odrębna. To czasem się właśnie mówi o nich, że oni są razem, ale zawsze osobno. I ich bezkompromisowość pod pewnymi względami no jest charakterystyczna. To jest partia u nas dość niszowa, która uderza do bardzo charakterystycznego elektoratu, który raczej będzie jej wierny. Natomiast ma bardzo małe szanse w obecnej sytuacji na jakieś znaczące rozszerzenie tego elektoratu i jej wynik zależy w dużej mierze od tego, na ile ten elektorat się zmobilizuje, a na ile zmobilizuje potencjalnie elektorat innych partii. Natomiast programowo rzeczywiście ta partia jest dość odrębna, ale jak pan słusznie zauważył, mało wyrazista i mało przebijająca się do mainstreamu medialnego, nazwijmy to w ten sposób.
0: Kolejny temat przed nami, ale też dotyczący, myślę, w dużej mierze lewicy i być może też samych wyborów parlamentarnych, bo okazuje się, że wracamy do projektów dotyczących aborcji. Prezydium Sejmu zwołało na czwartek Komisję do Spraw Prawa Aborcyjnego. O tym poinformował dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i przekazał na Platformie X, że właśnie w czwartek o godzinie 9 zbierze się taka komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Jak napisał marszałek Sejmu, o prawa kobiet trzeba konsekwentnie walczyć i nie odpuszczać. To rzeczywiście świadczy o konsekwentnej walce i próbie być może koalicji rządzącej realizacji obietnic, czy może to taka syzyfowa praca?
1: Znaczy, to wydaje się być raczej początek kampanii wyborczej, tak? Bo to jest temat również poprzedniej kampanii wyborczej. Oczywiście nic się z tym nie udało zrobić ze względu na skład koalicji, generalny sentyment wśród polskich polityków w zakresie tego tematu. Ten temat jest ważny przede wszystkim dla lewicy, w związku z czym lewica go podnosi, żeby jeszcze raz w jakiś sposób się odróżnić
0: przypomnieć swoim
1: koalicji
0: wyborcom
1: obywatelskiej.
0: O sobie.
1: Dokładnie tak, ten swój własny, aczkolwiek ja się zastanawiam, na ile ten ruch zostanie odebrany pozytywnie, bo o ile sam ruch w sobie temu elektoratowi odpowiada, to jego umiejscowienie właśnie teraz po trzech latach nierobienia niczego z tą kwestią de facto, wygląda bardzo koniunkturalnie i ten elektorat może się równie dobrze poczuć potraktowany dość instrumentalnie. Szczególnie, że wiadomo, że po pierwsze szanse na przejście takiej ustawy przez Sejm są niewielkie, no gdyż nawet jeśli koalicja w całości by zagłosowała za razem z Lewicą, no to PSL tego nie poprze. No ale gdyby nawet się to udało jakoś przez Sejm przepchnąć, to wiadomo, że umrze tak czy inaczej na biurku prezydenta.
0: No właśnie, bo premier Donald Tusk też mówił wcześniej, kiedy ten temat się pojawił po raz pierwszy tak mocniej, że obecnie nie ma większości pozwalającej na liberalizację prawa aborcyjnego. No ja się zastanawiam, bo z jednej strony oczywiście to, jak to wszystko wygląda w Sejmie pod względem liczb, no dość jednoznacznie świadczy o tym, jakie są szanse na przeprocedowanie dalej tych projektów, no ale być może tutaj lewica będzie zabiegała o to, żeby jakaś ta większość się jednak dla tych pomysłów znalazła, jak pan sądzi. Jest na to jakakolwiek szansa?
1: Nie wydaje się być w tej chwili to bardzo prawdopodobne. To by wymagało wykręcania bardzo dużej liczby rąk i to by musiał być zaangażowany w to sam Donald Tusk, który z tego specjalnej korzyści politycznej pewnie by nie odniósł, więc i swoją motywację do tego wykręcania rąk pewnie ma dość ograniczoną. Natomiast samo wrzucenie tego tematu na agendę, doprowadzenie do pewnej polaryzacji, mobilizacji, no to są wszystko typowe ruchy przedwyborcze. No i kwestia tego, że ten wyborca, który może gdzieś się zastanawia, czy głosować na koalicję, czy na lewicę, no może powiedzieć, no jednak lewica, żeby ciągnęła bardziej tą całą koalicję, być może znowu rządzącą w stronę lewą. Tak jak mówiłem, na ile to będzie skuteczne, zobaczymy.
0: No to ostatni temat przed nami, czyli ta rozmowa z marca Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej i wicepremiera z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Miała być krótka, nieformalna, no ale

0: Teraz te informacje do nas docierają i są dość zastanawiające. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do szefa Ministerstwa Obrony Narodowej o informację dotyczącą jego rozmowy z prezydentem USA, żeby publicznie oświadczył, czy był szantażowany, czy nie. No bo te spekulacje medialne, premier Donald Tusk też myślę, że tutaj swoimi wypowiedziami dodaje trochę oliwy do tego politycznego ognia. Ta rozmowa miała dotyczyć takiej propozycji prezydenta Donalda Trumpa, czy wybadania ewentualnie, czy PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz nie chcieliby zmienić politycznego frontu. No ale ja zaznaczałem na samym początku, że ta rozmowa to marzec, natomiast mamy w tym momencie październik, no i chyba okazuje się, że Władysław Kosiniak-Kamysz i Polskie Stronnictwo Ludowe są lojalnymi koalicjantami.
1: Na to wygląda. Taka
0: o
1: propozycja...
0: ile ta rozmowa tego dotyczyła, bo tego nie wiemy na 100%.
1: Tak, tak jest. No, ja bym powiedział tak, to nie jest nieprawdopodobne. Donald Trump jest znany z tego rodzaju działań, jest znany z, no nie chcę nazwać tego bliskości, ale przynajmniej pewnego porozumienia z Karolem Nawrockim i tego, że promuje wszędzie, gdzie może, partie prawicowe i skrajnie prawicowe. W związku z czym tego typu rozwiązanie pewnie nie zostało wymyślone przez samych Amerykanów, ale być może zostało w ten sposób przekazane. Nawet jeśli zostało, no to wyraźnie widać, że PSL takiej propozycji nie przyjął. No i trudno się dziwić, bo koalicja PSL-u z PiS-em byłaby najprawdopodobniej końcem tego ostatniego. Wiemy, jak PiS traktuje swoich koalicjantów. I o ile z takiego uścisku dużego koalicjanta w przypadku Koalicji Obywatelskiej PSL jest się w stanie jakoś wybronić, bo jest zasadniczo inny, to w przypadku PSL-u może się okazać, że ten większy brat okaże się dla PSL-owego elektoratu w końcu bardziej atrakcyjny, no i to by zakończyło ten projekt. W związku z czym z politycznego punktu widzenia taka zmiana frontów raczej dla PSL-u nic dobrego by nie przyniosła. Więc ta decyzja nie jest tylko elementem lojalności, ale jest też elementem chłodnej, politycznej i słusznej kalkulacji ze strony PSL-u.
0: A tak się wydaje, bo Prawo i Sprawiedliwość nie wydawało się wtedy atrakcyjnym tym potencjalnym współkoalicjantem. Z jednej strony problemy wewnętrzne już wtedy, potem skończyły się rozpadem i wyjściem Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony no też dość duża konkurencja na samej prawicy.
1: Dokładnie tak, więc ta kalkulacja wydaje się być właściwa, tak jak mówię, nie tylko z punktu widzenia obecnej koalicji, ale także z punktu widzenia... z punktu widzenia samego PSL-u.
0: Doktor Tomasz Kasprowicz, musimy tutaj postawić kropkę. Doktor Tomasz Kasprowicz, redaktor naczelny Republiki Nowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dobrego wieczoru i dobrej nocy życzę.
1: Dobranoc.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy przyszłoroczny budżet państwa wytrzyma niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i super wysiłek związany z bezpieczeństwem kraju? Jak zareaguje na to wszystko inflacja? Nadszedł czas na ostateczne oceny projektu budżetu państwa na 2027 rok przez partnerów społecznych i my będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jutro w szkołach w Ostrołęce zajęcia z psychologami po ataku nożownika. 19-latek ranił 9 osób. Zarzut oszustwa na prawie 600 tysięcy złotych usłyszał były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie, Dawid K. Straż

0: Strażacy apelują o instalowanie czujników dymu i czadu. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Po ataku nożownika w Ostrołęce rannych jest 10 osób, w tym sprawca, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. 19-letni Jakub Z. zaatakował w zespole szkół zawodowych numer 4, którego jest uczniem. Został zatrzymany przy plaży, a przed tym zaatakował postronne osoby w miejskim parku. Wśród poszkodowanych jest 5 uczniów szkoły, w której Jakub Z. się uczył.
1: Z czego 9 trafiło do szpitali i z naszych informacji na teraz to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne i tak jak wspomniałem dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
0: W związku z atakiem jutro w szkołach w Ostrołęce odbędą się zajęcia z psychologami, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
2: Mamy w tym momencie 9 psychologów, jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. We wszystkich szkołach też są psychologowie zatrudnieni, czyli w tych naszych placówkach mamy ich 27, mamy zatrudnionych psychologów, mamy zatrudnionych pedagogów, pedagogów specjalnych i to są te osoby, które są na miejscu. Natomiast dodatkowo skierujemy jeszcze 9 psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Jutro w Ostrołęce także kolejny sztab kryzysowy. Francuskie władze zapowiadają, że pod koniec miesiąca przedstawią odpowiedź na kryzys w oświacie. W telewizyjnym orędziu premier odniósł się do trwających od końca września demonstracji licealistów. Dziś po raz kolejny towarzyszyły im zamieszki.
3: Nikt nie może być obojętny na obawy wyrażane przez młodzież, powiedział premier, zapowiadając szybkie, konkretne i sfinansowane działania w odpowiedzi na problemy związane z brakiem nauczycieli, złym stanem szkół, przeciążeniem uczniów nauką oraz wyborem kierunku studiów. Le Cornu wskazał natomiast, że o spełnieniu żądań finansowych licealistów zdecyduje parlament podczas debaty nad budżetem. Zachęcił ich również do zgłaszania swoich postulatów za pośrednictwem specjalnej platformy oraz podczas rozmów w klasach. Jak dotąd licealiści wolą jednak wyrażać swoje niezadowolenie na ulicach. Dziś protesty nieco osłabły, ale ponownie towarzyszyły im zamieszki, m.in. w Marsylii, Strasburgu, a zwłaszcza w Paryżu. Siły bezpieczeństwa nie otrzymały polecenia, by konfrontować się z licealistami. Zapewniał premier, odpowiadając na zarzuty młodzieży i lewicowych partii o stosowanie brutalnych metod tłumienia demonstracji. Od początku protestów rannych zostało niemal 1000 osób. Są to przede wszystkim funkcjonariusze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie, Dawid K. z zarzutem oszustwa. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba powiedział, że chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na kwotę prawie 600 tysięcy złotych. Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Rzecznik prokuratury dodał, że wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze.
4: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
0: Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie sądzi, by śmierć pracownicy laboratorium w Rosji była związana z użyciem broni biologicznej. Jak dodał, Stany Zjednoczone sprawdzą jednak, co dokładnie wydarzyło się na Syberii. Nie sądzimy, żeby tak było. Wkrótce się tego dowiemy, ale nie sądzimy, żeby tak było. Rosjanie twierdzą, że sytuacja jest w pełni pod kontrolą. W związku ze śmiercią pracownicy w jednej z placówek badawczych obwodu irkuckiego prawie 200 osób zostało początkowo objętych kwarantanną. Według zachodnich mediów kobieta zmarła na dżumę. Ponad 400 razy wyjeżdżali strażacy w województwie lubelskim do interwencji związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla. Na szczęście w tym roku ofiar śmiertelnych jest już mniej niż w ubiegłym, mówi kapitan Tomasz Stachyra.
5: W ubiegłym roku 6 osób zginęło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Od początku roku 408 interwencji strażaków w tym zakresie. 4 ofiary śmiertelne, 60 osób podtrutych tlenkiem węgla. Skutki są różne, czasami bardzo poważne dla naszego zdrowia. Czasami bywa tak, że nie jesteśmy w stanie się ruszyć, wstać z łóżka lub dochodzi do paraliżu. Słyszymy, co się dzieje wokół nas, natomiast

0: Nie jesteśmy w stanie sobie pomóc.
1: Czad to tak zwany cichy zabójca. Gaz ten jest niewyczuwalny przez ludzkie zmysły. Stąd też strażacy apelują o instalowanie czujników dymu i czadu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy jedynie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Na zachodzie i północy mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 7 do 12 stopni. W czwartek od 16 nad morzem, 20 w centrum, do 25 na południu.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Mamy 6 minut po godzinie 22, a dzisiaj też 7 dzień października, mamy środę. Środek tygodnia z jednej strony, z drugiej strony coraz bliżej piątku, no i weekendu, i chyba to dobre informacje, ale teraz temat dotyczący, no właśnie, tematu chyba dość neutralnego, bo może mieć, myślę, pozytywne skojarzenia, może mieć skojarzenia negatywne, ale też pewnie neutralne. No bo o tym będzie, jak często w zasadzie używamy słowa przepraszam. Co to słowo w ogóle dla nas znaczy? No i też zastanawiając się nad tym słowem, myślałem o tym, jak znaleźć taki złoty środek i nie spowodować, żeby to słowo, to jedno słowo przepraszam, żeby nie stało się nic nieznaczącym sloganem. No bo jeżeli je powtarzamy dość często, to w różnych sytuacjach i nic za tym nie idzie, to w pewien sposób traci to tak naprawdę znaczenie i sens, kiedy przepraszamy. No ale idąc w drugą stronę, czy kiedy przepraszamy, myślimy też o tym, jak na przykład w danej sytuacji się zachować lepiej, jak się poprawić, czy coś naprawić, kiedy, nie wiem, coś zepsujemy i za to przepraszamy. Też kwestia, myślę, rozstrzygnięcia tego, co to przepraszam znaczy. W takiej praktyce, w takiej codzienności, jakie sytuacje w końcu dotykają tego słowa, kiedy używamy. Przepraszam, bo myślę, że możemy ich sobie tutaj wymienić, wyobrazić naprawdę wiele, niezliczoną ilość sytuacji, w których możemy tego słowa użyć. Z drugiej strony może nam zabraknąć sytuacji, kiedy nie powinniśmy przepraszać, choć też przecież często mówimy, że ja za to nie przeproszę, albo ja tutaj będę się trzymał dalej swojego stanowiska, ja mam rację na przykład w jakiejś spornej kwestii, ja przepraszać nie mam zamiaru, będę trzymał się swojej myśli. Tylko czy to też ma sens, żeby tak mocno w pewien sposób trzymać się swojego? Może czasem lepiej przeprosić, może czasem lepiej porozmawiać, rozstrzygnąć jakiś konflikt i pójść do przodu. W różnych sytuacjach te słowa się pojawiają, no ale ja tutaj bardziej, nie oszukujmy się, mówiłem o sytuacjach prywatnych, bo one zdarzają się często w domu, jakieś nieporozumienia, jakieś takie sytuacje losowe. No i używamy między sobą w związkach tego słowa przepraszam, mówiąc też do dzieci. Dzieci używają tego słowa, uczymy przecież dzieci, żeby za coś przeprosić, jak coś nawet nienaumyślnie się spowodowało. Ale idąc w drugą stronę od tej kwestii prywatnej do sfery publicznej, do mediów społecznościowych, czy tam często słyszymy słowo przepraszam, czy w końcu politycy lubią się na przykład przyznawać do błędów i za coś przeprosić? To jest też dość znaczące pytanie, no bo czy opłaca się w polityce i w mediach społecznościowych przepraszać? No i o przeprosinach właśnie teraz będzie więcej na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszamy.
5: Tu Polskie Radio 24, Ewelina Kamińska, dobry wieczór. W dzisiejszym programie zajmiemy się przepraszaniem. Sprawdzimy, jakie są cechy dobrych przeprosin, kto przeprasza za dużo, a kto tego unika, i zastanowimy się też, czy warto w ogóle przepraszać. O tym już za chwilę.
2: Do pomyślenia.
5: A ze mną w studiu jest dzisiaj Marlena Kazoń, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Jakie są cechy dobrych przeprosin? Bo przepraszamy zarówno w życiu prywatnym czasami, jak i w zawodowym. Czy te dwa rodzaje przeprosin się czymś różnią od siebie?
6: W życiu zawodowym są to przeprosiny bardzo często mniej emocjonalne, a w życiu prywatnym ważne, żeby to było przepraszam i coś dalej. Przepraszam, nie pomyślałam, przepraszam, nie powinnam była, przepraszam, to się już nie powtórzy. Oczywiście to się już nie powtórzy, to taki komunikat dziecięcy.

0: pracy. Natomiast w tym słowie przepraszam, ważne, żeby szła jakaś taka informacja dotycząca kontynuacji, jak będziemy funkcjonowali dalej. Czy to przepraszam jest tylko takim słowem typu check, wykonałam i już wszystkie moje winy odpuszczone? Czy może za tym przepraszam idzie jakakolwiek taka moja czy nasza emocja, z którą wiąże się to, że naprawdę żal mi, współczuję, naprawdę nie chciałam. I to jest tutaj niezwykle istotne, żeby móc to uzyskać.
1: Bo przeprosiny to też są różne w zależności od tego, jaka skala jest przewinienia. Bo czasami to może być coś typu strącenie szklanki, a czasami to jest spowodowanie jakiejś krzywdy i to takiej poważnej.
0: Tak, oczywiście przepraszam, typu strącenie szklanki traktujemy jako taką formę dobrego wychowania. Natomiast przepraszam, przykro mi, chciałam, wybacz, nie powinnam była, nie pomyślałam o tym. Jest to jakaś forma, przepraszam, połączonego z empatią, że czujemy to, co się dzieje z naszym rozmówcą, z naszym bliskim, z tą osobą, którą przepraszamy. I ważne dla nas jest, abyśmy w tym przepraszam też zawarli też to, jak my się w ogóle z tym czujemy. Emocjonalnie, jak to przeżywamy, czym to dla nas jest.
1: Taka skrucha może być też elementem postępowań sądowych, bo przeprosiny potrafią czasami zmniejszyć wymiar kary, może nie jakoś znacząco, ale no na przykład w przypadku postępowań dotyczących wypadków samochodowych, gdzie są ofiary, czy to śmiertelne, czy to chodzi o jakieś poważne uszkodzenie ciała, to sąd jednak nieco inaczej patrzy na sprawcę, kiedy ten chociaż pożałuje za swoje winy.
0: Tak, myślę sobie, tak zwany czynny żal jest niezwykle ważny, bo w tym słowie przepraszam, no ja mam takie poczucie, że u osób, które nie manipulują, które naprawdę doznają w tym momencie takiej świadomości, że to, co wykonały, jest w jakimś stopniu dużą krzywdą po drugiej stronie, u osoby poszkodowanej, za tym przepraszam też idzie takie zrozumienie, ponieważ ważne, żeby przepraszam wraz z empatią, o którym dzisiaj mówię, miało taki wymiar, że ja już nie będę tak postępować, zadośćuczynię, odpłacę, nie będę w stanie wykonywać takich błahych, nieprzemyślanych ruchów. I to tutaj mówię zarówno o takich poważnych przewinieniach, jak również o emocjonalnych, które są równie poważne.
1: No dobrze, a jeśli ktoś nas przeprasza, to czy mamy obowiązek mu wybaczyć? Albo może inaczej, nie czy mamy obowiązek, ale czy to by nam też dobrze zrobiło?
0: Ja myślę sobie, z tym wybaczeniem to jest taki duży temat, ponieważ wybaczamy, to znaczy co w tym momencie czujemy już mniejszy żal, czy może mniej nas boli, czy to wybaczam jest bardziej dla osoby, która mówi nam przepraszam, czy dla nas, bo my po tym słowie wybaczam ci czujemy się jakoś lepiej sami ze sobą. Jeżeli jest to ta ostatnia opcja, to znaczy jeżeli mówię wybaczam ci, ja się z tym czuję lepiej, w porządku. Natomiast jest to budujące, jest to rozwojowe. Natomiast jeżeli po tym słowie przepraszam, ja mówię wybaczam ci i robię to dla tej osoby, która powiedziała mi przepraszam, to jest niezwykle obciążające dla nas, ponieważ po pierwsze ktoś przekroczył nasze granice i po drugie my znowu bierzemy na siebie emocje osoby, która nas przeprasza, sprawiamy jej jakąś przyjemność i mówimy wybaczam ci. Czyli podwójnie możemy czuć się tutaj w poświęceniu. Po pierwsze, że zostaliśmy skrzywdzeni, a po drugie, że gdzieś tam to wybaczam musieliśmy powiedzieć. Dlatego tutaj z tym wybaczam bardzo ostrożnie poruszałabym się w naszych granicach, ponieważ wybaczam jest takim słowem, które niesie ze sobą oczywiście sporo różnego rodzaju emocji i jedną z nich jest takie poczucie poświęcenia, co oczywiście degraduje relacje.
1: A czy można puścić coś komuś w niepamięć, jeśli ten ktoś nie powie przepraszam? Czy to jest podobna sytuacja, że trochę naruszamy nasze granice, bo pozwalamy, no trochę odpuszczamy szybciej niż powinniśmy? Czy to w ogóle jest jakiś temat?
0: Oczywiście jest to duży temat. Ja uważam, że to słowo przepraszam to jest takie słowo, no przepraszam i nic się nie stało. Ono, jeżeli tylko jest przepraszam, nie ma jakiejkolwiek kontynuacji, to nic tutaj sobie nie poradzimy z tym słowem przepraszam. I ono nie będzie miało

0: bezpiecznego i dobrego poczucia dla nas. Natomiast jeżeli za tym słowem przepraszam idą jakieś emocje i jakakolwiek forma zbudowania innego kontaktu, innej relacji, czy też innego działania, za które otrzymaliśmy przepraszam, to jak najbardziej jest to niezwykle budujące. Są związki, relacje, koleżeństwa, związki zawodowe również, gdzie nie mówi się przepraszam i to też jest okej, jeżeli wraca się później do tej rozmowy i ta rozmowa jest jakoś uświadomiona, za tym uświadomieniem idzie jakakolwiek forma zapytania, czy to, co ja zrobiłam, było dla ciebie okej, czy nie przekroczyłam twoich granic, czy ty się z tym czułaś w porządku i to jest bardzo budujące. Natomiast jeżeli to jest milczenie, to niestety jest to bardzo degradujące i bardzo zaburzające relacje, ponieważ w tym momencie nasz rozmówca uczy się, że możemy mu różnego rodzaju granice przekroczyć, nie uświadamiać, nie rozmawiać, nie komunikować, nie przeżywać emocji, tylko przechodzimy do sytuacji, że nic się w sumie nie stało i rozmawiamy zupełnie o czymś innym. Oczywiście to buduje bardzo taką powierzchowną relację, która nie jest oparta na relacji pod względem emocji i budowania więzi.
1: Do pomyślenia.
2: A co jeśli my przepraszamy, a druga osoba nie chce przyjąć tych przeprosin i te przeprosiny nic dla niej nie znaczą. Nawet jeżeli one są szczere z naszego punktu widzenia, to no tak jak wspomniałaś, ta druga osoba nie ma obowiązku ich przyjmować.
0: Nie ma obowiązku, ale ważne, żeby wysłuchała i ważne, żebyśmy o tym trochę porozmawiali. Jeżeli nie chce ani wysłuchać, ani porozmawiać, albo jeżeli słucha, ale nie ma kontynuacji, ta relacja tak troszeczkę rozluźnia się i nie jest już taka bliska, to mam takie poczucie, że w tym momencie jest to dla tej osoby bardzo trudne, przeżywa niezwykle duże obciążenie naszym czynem i bardzo ważne byłoby, abyśmy zaprzestali na tym i powiedzieli, słuchaj, ja czekam, wróć, jeżeli poczujesz taką potrzebę. Dla mnie ta sytuacja była trudna również, już się ona nie powtórzy. Ważne, żeby był taki przepływ informacji i też budowanie relacji i więzi w związku z tym.
2: A co jeśli jesteśmy nałogowymi przepraszaczami? Czyli przepraszanie staje się trochę naszą drugą naturą i zaczynamy przepraszać praktycznie za wszystko.
0: Po pierwsze, to znaczy, że mamy niskie poczucie własnej wartości. Po drugie, że jest nam trudno z konfrontacją. Po trzecie, że możemy mieć trudności w wyrażaniu emocji, w szczególności złości. I nie do końca budujemy wtedy taką relację równą, ponieważ osoba, która przeprasza, bardzo często jest w takiej roli no niezwykle dziecięcej. Jest trudno z nią zbudować zaufanie i bardzo trudno poczuć się przy niej bezpiecznie, ponieważ ta osoba cały czas gdzieś tam zwraca na siebie uwagę tą swoją niepewnością. Czyli my nie możemy jej powiedzieć, słuchaj, zdenerwowałaś mnie tutaj i tutaj, nie dowiozłaś czegoś, nie przyniosłaś czegoś, nie byłaś w kontakcie takim, jak chciałam, żebyś była. I poprzez to mam takie wrażenie, że ta osoba nie do końca też może budzić w nas poczucie własnej wartości, które my też budujemy poprzez relacje, ponieważ my musimy być cały czas w pomaganiu i cały czas w byciu takim opiekującym się w tym kontakcie, ponieważ zaraz będzie przepraszała i będzie jej smutno i przykro, no to ja już muszę się wycofać z moimi emocjami czy przeżyciami.
2: Czyli to taka dziecięca cecha, żeby ciągle przepraszać?
0: Bardzo dziecięca i taka nie do końca.
2: Bo dzieci czasami, przepraszam, że ci wejdę w słowo, przepraszam, ale dzieci też czasami długo trzeba uczyć tego słowa przepraszam.
0: Tak, to też w zależności jakie dziecko, absolutnie. Jeżeli dziecko musi za wszystko przepraszać, a rodzic za nic, to później dorosły człowiek za wszystko przeprasza i nie do końca czuje się bezpiecznie w relacjach. Czyli ucząc dziecko przepraszam, rodzic musi również to dziecko przepraszać. I nie za wszystko absolutnie, tylko za to, co ewidentnie wywołało jakieś emocje w dziecku. Emocje i to dziecko nie jest w stanie sobie z tym poradzić. W tym momencie to słowo przepraszam ma też właściwą rangę. To znaczy przepraszam, że się spóźniłam, przepraszam, że nie kupiłam twojego ulubionego jedzenia, ale nie miałam czasu, musimy zjeść co innego. Przepraszam, że byłam nieobecna, przepraszam, że nie było mnie, a czekałaś, czekałeś i oczywiście kontynuowałeś.

0: trenujemy, dlaczego przepraszamy. Jeżeli przepraszam jest wymuszane na dziecku, a rodzic nie bierze odpowiedzialności za przepraszam, to znaczy nie przeprasza, to w tym momencie dorosły człowiek przeprasza za wszystko i nie jest w stanie też być odpowiedzialnym i powiedzieć, a ty mnie nie przepraszasz, i w tym momencie ta relacja nie jest równa, nie jest partnerska i niestety nie do końca osoba jest w stanie się zarówno przepraszająca, jak i przepraszana dobrze w tej relacji poczuć.
1: Takie przepraszanie może być też problematyczne w sytuacjach zawodowych. Jeżeli przepraszanie stało się naszym małym uzależnieniem, to trudniej jest współpracować z taką osobą. Czy to znaczy, że powinniśmy szukać, jeżeli to my jesteśmy taką osobą, czy powinniśmy szukać jakichś innych sposobów na przepraszanie? Być może słowo przepraszam zastąpić słowem dziękuję. Typu, że zamiast przepraszam, że się spóźniłem, powiedzieć dziękuję, że poczekałeś.
0: Tak, to są takie troszeczkę techniczne, komunikacyjne rzeczy. Tak, ja myślę sobie, że nie wiem, czy do końca przepraszam jest takim uzależnieniem, jak powiedziałaś. Może być taką formą na życie, że formą funkcjonowania. Jeżeli ja przepraszam i nie dostaję reprymendy, ale również nikt ze mną później poważnie nie porozmawia, to to przepraszam może być taką formą unikania odpowiedzialności. I jest to bardzo trudne, bo znowu wchodzimy w taką rolę niższego poczucia własnej wartości. Nie jesteśmy wtedy w stanie w zupełności funkcjonować. Natomiast moim zdaniem bardzo często ważne, żeby poza tymi mykami komunikacyjnymi, jak to nazwałyśmy, spróbować za tym słowem przepraszam też mówić o innych rzeczach. Żeby niekoniecznie mówić przepraszam, że się spóźniłam, tylko przykro mi, albo no smutno mi, że czekałaś, albo zrobię wszystko, żeby być na czas, nawet jeżeli to jest obietnica, która znowu jest dziecięca. To ważne, żeby to przepraszam nie było taką formą, że ja tylko tego używam i już w ogóle nie mam kontaktu z emocjami dalszymi, które są niezwykle ważne w budowaniu kontaktu i też w braniu odpowiedzialności za to, że coś złego zrobiłam.
1: Powiedziałyśmy sobie o osobach, które przepraszają za dużo, a czy są osoby, które nie przepraszają w ogóle?
0: Są osoby, które uważają, że tylko one powinny przyjmować przepraszam, jest im bardzo trudno z tym słowem. I znowu, jeżeli ktoś nie potrafi w ogóle przepraszać, to na dobrą sprawę, jeżeli nie ma też kontaktu z emocjami tutaj u tej osoby, to znaczy nie mówi przykro mi, smutno mi, no źle się z tym czuję, to jest oczywiście znowu wielki dystans, jak u tej osoby z empatią. Czy ta osoba czuje i rozumie, co się z nami dzieje, gdy ta osoba przekracza nasze granice. Czy to w ogóle dla tej osoby jest jasne, co to znaczy przekroczenie granic? Jak sobie ta osoba radzi z emocjami, z poczuciem własnej wartości, które też buduje poprzez różnego rodzaju słowa, które są słowami budującymi relacje, budującymi więź. Jeżeli osoba w ogóle nie przeprasza, buduje dystans, jest bardzo zasadnicza, często budzi respekt i często budzi również strach. I czy my się do tej osoby zbliżamy, czy ona jest naszą formą pierwszego kontaktu, jeżeli coś chcemy uzyskać? Absolutnie nie. Natomiast mam takie poczucie, że można z taką osobą zawsze porozmawiać i móc zbudować jakąkolwiek relację.
1: Dla takich osób przepraszanie to słabość?
0: Dla takich osób przepraszanie to po pierwsze słabość, a po drugie też zbytnie pouchwalanie się.
1: Odsłanianie się?
0: Odsłanianie się.
1: Bo to brzmi trochę jak taka relacja zawodowa, trochę jakbyś mówiła o takim surowym szefie.
0: Tak, ale bardzo często tak też związki funkcjonują, że ojcu nie można nic powiedzieć, bo on jest surowy i nigdy nie przeprasza. Mężowi czy żonie też nie można nic powiedzieć, bo od razu się uraża i nie przeprasza. Mhm. I w tym momencie no, nie mamy do końca kontaktu z tą osobą. Pytanie, jak u tej osoby z wyrażaniem, przeżywaniem empatii i oczywiście jak z wyrażaniem, przeżywaniem emocji. Bo za słowem przepraszam idzie w jakimś stopniu ciąg dalszy emocji, typu zrozumienie, wyrażenie współczucia, mówienie o emocjach, smutno mi, źle się z tym czuję, przykro mi. I to są niezwykle ważne komponenty w budowaniu takiej świadomej relacji. mi na tobie zależy, dlatego ja nie będę przekraczała twoich granic, gdy przekroczę, to przeproszę i znowu wrócimy do tego, że jesteśmy sobie bliskie. To jest niezwykle ważne, jeżeli mówimy o słowie przepraszam i o przeżywaniu przepraszam.
1: No tak, bo słowo przepraszam to nie jest jakaś magia, to nie jest magiczne słowo, które sprawia, że wszystko nagle stanie się

0: Dobrze. Jeżeli wypowiemy je ze złością, tak na, no, żeby po prostu je wypowiedzieć, to, to nic nie zmieni w takiej relacji.
1: Nic nie zmieni, ale jeżeli powiemy pełni różnorodnych emocji, to też może u rozmówcy czy rozmówczyni wywołać szereg pytań. I tak na dobrą sprawę o tą komunikację, po słowie przepraszam, najbardziej nam chodzi. Bo jeżeli ktoś nas niecelowo przekroczy nasze granice, skrzywdzi. I my mówimy, no słuchaj, trudno mi z tobą budować relacje. Ja oczekuję, że albo proszę, albo potrzebuję, żebyśmy jakoś o tym porozmawiali, co się zadziało w naszym kontakcie. I ta osoba, która przekroczyła nasze granice, powie nam, oj, daj spokój, no proszę cię, przepraszam. No to w tym momencie słyszymy w głosie złość, podirytowanie, słyszymy wymuszone przepraszam i znowu mamy całą paletę możliwości, żeby ten temat, tę konwersację jakoś pogłębić i dowiedzieć się, a dlaczego tak do mnie powiedziałeś, czy powiedziałaś. No, na dobrą sprawę to jest ważne, żeby przegadywać rzeczy, rozmawiać o nich i uświadamiać sobie je. Dla mnie to jest ważne, a dla ciebie, jak ty się z tym czujesz, mi jest przykro, a tobie. I poprzez te pytania, które ja teraz tworzę na bieżąco, bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, co za tym słowem, przepraszam, u naszego rozmówcy czy naszej rozmówczyni się kryje.
0: To życie prywatne, ale przepraszam, jest też dosyć ważne w życiu publicznym, bo publiczne przeprosiny, no właśnie tutaj postawię może taką tezę, mam wrażenie, że kiedyś publiczne przeprosiny znaczyły znacznie więcej niż znaczą obecnie. Dzisiaj to bardzo często jest tylko próba uniknięcia konsekwencji, a czasami nawet, zwłaszcza w politycznym słowniku, słowo przepraszam, mam wrażenie, że wyparowało, bo lepiej czasami przemilczeć niektóre rzeczy i przejść do następnego tematu.
1: Tak, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że informacja w internecie czy w telewizji, ostatnio czytałam takie doniesienia, żyje 7 minut, czyli to przepraszam, trzeba by było chyba powtarzać kilka razy w ciągu dnia. Oczywiście przepraszam dla mnie znaczy biorę odpowiedzialność i chcę coś z tym zrobić. Politycznie mam takie poczucie, nie jestem polityczką, ale mam takie poczucie, że tutaj bardziej w tym przemilczeniu chodzi też o wymuszenie bądź uzyskanie czegoś w zamian za to publiczne, przepraszam. Czyli jest tam w jakimś stopniu jakaś dynamika, której no nie do końca znam, bo nie jestem tymi osobami. Natomiast wyobrażam sobie, że ma to duży cel. Natomiast w życiu publicznym, przepraszam, otwiera dużo szerzej drzwi niż w życiu zawodowym, ponieważ w życiu zawodowym przepraszamy i oczywiście słyszy nas jedna osoba bądź kilka osób, a w życiu publicznym słyszy nas naprawdę cały tłum i my też pokazujemy siebie z tej strony, że rozumiemy emocje, wyrażamy się empatycznie i też budujemy więź. To myślę sobie, że dla osób publicznych to są niezwykłe zasoby, osoby, które ważne by było, aby zostały rozwinięte.
0: Ale czy takie w ogóle publiczne przeprosiny mogą być faktycznie szczere, a nie tylko próbą jakiejś naprawy wizerunku?
1: Ja myślę sobie, że nie jesteśmy, oczywiście mogą być próbą naprawy wizerunku, natomiast pytanie, co ten ktoś czuje, gdy mówi to słowo przepraszam, to nigdy nie jest tak, że ktoś nam każe powiedzieć i my bez emocji jesteśmy to w stanie zrobić. Na pewno są współtowarzyszące emocje, współtowarzyszące myślenie, współtowarzyszące słowa, które nie możemy wypowiedzieć, a one są gdzieś w naszym umyśle i w naszych emocjach. I ja bym tutaj zawsze zostawiła ten 1% dla osoby mówiącej, że przeżywa to szczerze, ponieważ no, każdy z nas ma sumienie i to sumienie gdzieś tam dyktuje nam różnego rodzaju emocje, które ważne, żebyśmy w pełni przeżywali.
0: O przeprosinach w różnych wersjach rozmawiałam dzisiaj z Marleną Kazoń, psychoterapeutką. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Program wydaje Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska i do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Jutro w Ostrołęce zbierze się sztab kryzysowy w szkołach. Będą specjalne zajęcia, psychologowie udzielą porad uczniom i rodzicom.

0: rodzicom. Takie działania przewidziano po ataku 19-letniego ucznia, który ranił nożem 9 osób. Dwie, które trafiły do szpitala w Łomży, już go opuściły, informuje rzeczniczka placówki Jolanta Gryc.
1: Obie pacjentki, które trafiły do nas przed godziną 13, po zaopatrzeniu, wykonaniu niezbędnej diagnostyki i badaniu lekarskim, zostały wpisane do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym. Obydwie pacjentki nie wymagały hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.
0: Sprawcę ataku zatrzymano niedaleko szkoły. W jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej roboty. W Jastrzębiu-Zdroju płonie budynek, w którym działał supermarket. Na miejscu są liczne zastępy straży pożarnej, zarówno państwowej, jak i ochotniczej. Według portalu tujastrzębie.pl, który powołuje się na nieoficjalne informacje, pożar powstał od paneli fotowoltaicznych na dachu. Nie ma osób poszkodowanych. Służby specjalne i sanitarne monitorują sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznaje, że informacje dotyczące choroby są niepokojące.
2: I służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: Rosyjskie władze sanitarne zapewniają, że nie ma ryzyka epidemii, a sąsiedzi Rosji, Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan, wprowadzili jednak kontrole sanitarne na przejściach granicznych. 190 filmów z kilkudziesięciu krajów będzie można obejrzeć na tegorocznym Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Filmowym. W Muzeum Historii Polski odbyła się uroczysta gala. Wielu filmowych wrażeń życzył kinomanom dyrektor artystyczny festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
3: Mam nadzieję, że najbliższe 10 dni będzie dla Państwa wspaniałym doświadczeniem kontaktu z kinem, z twórcami kina i też spotkaniem między sobą na salach kinowych.
0: Projekcje rozpoczną się w piątek. W ciągu 10 dni odbędzie się 330 seansów.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Prawie 33 minuty po godzinie 22 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Mamy dla Państwa kolejne propozycje tematów oczywiście na ten wieczór, ale zajrzyjmy również na stronę Polskiego Radia 24, co tam się dzieje. A dzieje się sporo i pojawiają się nawet tematy, artykuły łączące ze sobą sport i politykę. No i tutaj pada pytanie być może, ale jak to? Ano za sprawą prezydenta Karola Nawrockiego, bo chyba wiemy wszyscy o zamiłowaniu prezydenta Karola Nawrockiego do sportu, między innymi do boksu, a może szczególnie do boksu. No i jak się okazuje, filipiński pięściarz Manny Pacquiao zamieścił nagranie z treningu z prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent oficjalną wizytę na Filipinach rozpoczął we wtorek. To był zaszczyt szkolić prezydenta Polski Karola Nawrockiego, napisał Manny Pacquiao. Na stronie Polskiego Radia 24 w tym artykule możemy też zobaczyć filmik z mediów społecznościowych właśnie z tego wspólnego treningu. Ja tak się przyglądałem i nie wiem, czy te buty prezydenta są takie sportowe, czy raczej bardziej oficjalne i eleganckie. I nie wiem, czy dobrze akurat dobrane i czy było wygodnie, ale to może tak na marginesie zupełnie tego tematu. Ale Manny Pacquiao, legenda światowego boksu, chyba ponad 70 stoczonych walk tego boksera i trwająca ponad 26 chyba lat profesjonalna kariera Mannego Pacquiao. Niesamowicie walczył, kiedyś jego walki oglądałem z zapartym tchem. No i to było coś niesamowitego, bo czasami tak szybko boksował, że trudno nawet było te ciosy gdzieś zauważyć. No ale to taka ciekawostka sportowo-polityczna, możemy powiedzieć, na portalu Polskiego Radia 24. A przed nami temat dotyczący, no w zasadzie, naszego społeczeństwa, nauki o tym społeczeństwie, no socjologii, po prostu takiej na co dzień. Bo jak ona wpływa na nas, na społeczeństwo, w którym żyjemy, jak patrzeć na taką codzienność przez socjologiczną lupę, czym jest wyobraźnia socjologiczna, czym dezinformacja, polaryzacja, atomizacja i radykalizacja. Te tematy teraz przed nami w Polskim Radiu 24 i myślę, że warto zostać razem z nami.
4: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
6: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, dzień dobry przede wszystkim w powakacyjnej, zupełnie nowej odsłonie audycji Studio Wiedzy, która, przypomnę, powstaje we współpracy z

z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, no i oczywiście z udziałem jego fantastycznych wykładowców. No a od czego zaczniemy ten nowy sezon Studia Wiedzy? Zaczniemy od nas, drodzy

0: Bardzo dobre pytanie, tym bardziej, że niektórzy coraz częściej nazywają te media mediami antyspołecznościowymi. Jesteśmy częścią społeczeństwa. Kiedy przychodzimy na świat, to społeczeństwo, nie tylko przecież rodzice, ale to środowisko, w którym dorastamy, społeczeństwo nas kształtuje, przyjmujemy pewne wzory, dorastając kłócimy się często z tymi normami, no a potem żyjemy w tym społeczeństwie i podlegamy różnym takim procesom, które no nie są indywidualne, czasami nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy, a jednak one na nas oddziałują i to czasami bardzo, bardzo mocno, bardzo emocjonalnie, bardzo kierują nas do określonego postępowania. Jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego socjologia jest ważna, bo socjologia pokazuje te wszystkie procesy społeczne, zjawiska społeczne, które są większe niż jednostka, a które jednak na nas wpływają. To jest może trochę takie, nie wiem, smutne dla niektórych albo rozczarowujące, bo każdej, każdemu z nas wydaje się, że jesteśmy racjonalni, robimy dokładnie to, co chcemy, dlatego że podjęłyśmy racjonalną decyzję, no, a nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że wpływa na nas nasze otoczenie, wpływają na nas coś, co jest większe od nas, jakieś trudne zjawiska.
1: To od razu mam pytanie, nie wiem, czy z dziedziny socjologii, czy filozofii właśnie, to w jakim stopniu człowiek jest tak naprawdę wolny i podejmuje wolne wybory, co tak naprawdę jest prywatne w naszym życiu, skoro od narodzin jesteśmy kształtowani przez no, bardzo różne zjawiska, instytucje, kręgi społeczne?
0: Zadała pani pytanie, nad którymi wiedzi się filozofia od paru tysięcy lat.
1: I oczywiście oczekuję, że dostanę tak odpowiedź.
0: Tak, jasną odpowiedź. Oczywiście tego się oczekuje. Oczywiście jesteśmy wolni, ponieważ posiadamy rozum. To znaczy jesteśmy wolni wtedy, kiedy możemy zastanowić się nad tym, co robię, dlaczego robię, z jakich powodów, czy to rzeczywiście mi służy, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dobre dla moich bliskich, czy to jest dobre na przykład dla moich dzieci w perspektywie pokoleń. Czyli ta wolność, ona jest nam dostępna, no ale o tyle, o ile rzeczywiście chcemy myśleć.
1: Czyli ona się kryje w samoświadomości, w wiedzy, refleksji i moralności może też.
0: We wszystkich tych punktach, które pomagają nam podejmować codzienne decyzje, bo to nie jest tak, że budzimy się rano, wstajemy i wszystko robimy dlatego, że podjęliśmy decyzję. Wiele rzeczy robimy dlatego, że no, tak zostaliśmy ukształtowani, tak wpływa na nas społeczeństwo. Czasem mówimy rzeczy, których nie powiedzielibyśmy, nie, gdybyśmy dłużej się nad tym zastanowili, ale jednak czasami wypadają z nas jakieś słowa, na przykład słowa raniące, krzywdzące innych.
1: Albo słowa, które powtarzali nasi rodzice, a zaklinaliśmy się, że my nie będziemy tego powtarzać.
0: Albo słowa, które znajdujemy w mediach antyspołecznościowych i które tam są powtarzane i powtarzane i powtarzane, więc my szumujemy za swoich. Myślę, że wolność, czy warunek wolności to jest myślenie. Myślenie nad tym, co robię, co mówię, dlaczego, jakie to ma skutki w moim życiu, dla życia innych. Tu jest ta sfera naszej wolności, a zarazem odpowiedzialności, pani powiedziała, moralności. Tu jest ta sfera, gdzie no jednak ostatecznie to my odpowiadamy za to, czy krzywdzimy, czy nie krzywdzimy.
1: Wróćmy jeszcze na moment, bo do tych różnych zjawisk, które na nas wpływają i różnych wyzwań, to jeszcze przejdziemy, ale chciałam się zatrzymać przy tych mediach antyspołecznościowych. No bo oczywiście wszyscy żyliśmy w takim przekonaniu, że one powstały po to, żeby nas połączyć. Oczywiście powstały po to, żeby na nich bardzo dobrze zarabiać i doskonale wiemy, jak świetnie na przykład sobie radzi Mark Zuckerberg, który ostatnio musiał zapłacić, zdaje się, 2 miliardy dolarów ugody, ale tam chodziło o 17 miliardów, więc tak naprawdę jest na plusie. Ale to taka dygresja.
0: I pewnie nie poczuł nawet tego, że mu jakaś kwota zeszła z konta.
1: To jakaś tam kropelka w całym Atlantyku. Natomiast żyliśmy w takim przekonaniu, że te media powstały po to, żeby nas połączyć, a coraz dotkliwiej przekonujemy się, że one nas jeszcze bardziej podzieliły i rozdzieliły. I tak sobie pomyślałam, że to się dzieje na bardzo różnych płaszczyznach. Pierwsza jest taka bardzo fizyczna, no bo po prostu niby rozmawiamy z ludźmi, niby jesteśmy z nimi w kontakcie, ale siedzimy sami w domach z tymi urządzeniami w dłoniach. A z drugiej strony, no to są narzędzia, które celowo zostały zaprogramowane do tego, żeby nas podzielić, czy to algorytmy, czy dezinformacja.
0: Nie tylko siedzimy w domu, ale nawet jak wychodzimy na zewnątrz, to też właściwie nie spuszczamy oczu z tych wszystkich urządzeń, co jest trochę takie przerażające, jak się popatrzy na ludzi na ulicy, jak idą i nie patrzą wokół siebie, nie widzą ludzi, nie widzą spotkań, tylko widzą swój telefon.

0: Rzeczywiście były minister finansów Grecji, pan Varoufakis, napisał książkę pod tytułem Technofeudalizm i on w tej książce pokazał, że tak naprawdę sprawują nad nami władzę właściciele tych wielkich big techów, którzy są właścicielami mediów, między innymi społecznościowych. I rzeczywiście ma pani rację, że to ogromną rolę w tym dzieleniu nas, ale też podnoszeniu emocji, w tym też powtarzaniu pewnych testów, są algorytmy, które premiują skrajne opinie, ponieważ one, to w mediach państwo dobrze o tym wiecie, one premiują klikalność, wywołują klikalność, ta klikalność przekłada się na konkretne zyski, na to, jakie reklamy obejrzymy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja jestem już człowiekiem starszym, rocznik 73, więc kiedy internet powstawał, to pamiętam, było takie złudzenie, jak cudownie. Ludzie będą mieli dostęp do wiedzy. Demokratyzacja wiedzy. Każdy będzie mógł wszystko sprawdzić. Powstała Wikipedia, która była takim projektem, który temu miał służyć. No i teraz, prawda, kiedy już ten internet parę lat jest i kiedy media społecznościowe okazały się centrum tego internetu, to troszkę nam mina zrzedła, ponieważ okazało się, że nie jest to demokratyczny dostęp do wiedzy, tylko demokratyczny dostęp do bzdur. To znaczy każdy może sobie wymyślić jakąś teorię, opowiedzieć ją odpowiednio radykalnie i następnie poprzez klikalność zyskuje posłuch. I to jest mechanizm dzielenia nas. Emocje nakręcają biznes mediów społecznościowych, ale jednocześnie emocje prowadzą nas do akceptowania coraz bardziej skrajnych poglądów, a to nie są tylko poglądy. Te poglądy, jak pokazuje i socjologia, i psychologia społeczna, przekładają się na konkretne zachowania.
1: Czy widzi pan, profesor, taką przestrzeń, no przede wszystkim informacyjną, medialną, która jest jeszcze wspólna, czy skoro podzielenie, wysokie emocje lepiej się sprzedają, to właściwie to są już tylko i wyłącznie marginesy internetu.
0: Prawdę powiedziawszy, bardzo ostrożnie mówię to, co mówię, bo dopiero jesteśmy na początku, ale pewną nadzieję pokładam w sztucznej inteligencji. Ponieważ ja wiem, jaka jest afera, jaka jest kłótnia, czy to dobrze, czy to źle. Ale
1: no, szefowie wielkich firm AI-owych apelują, żeby jak najszybciej zwolnić nad pracami, nad rozwojem sztucznej inteligencji.
0: No to jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana, bo tam są różne konflikty też między firmami. Ale mi chodzi o coś innego. Mhm. Chodzi mi o to, że jeśli wpiszemy zapytanie do internetu, albo nie daj Boże wpiszemy jakieś hasło w medium społecznościowe, jakieś konkretne, no to nas doprowadzi zazwyczaj do jakichś skrajnych opinii, szczególnie nieprawda, jeśli w tym medium społecznościowym, no nie wiem, na przykład wpisujemy słowo migracja, prawda? I no to nam wyskakują jakieś strony, jakieś opinie najbardziej polubione albo najbardziej skomentowane. No to są te najbardziej skrajne. A jeżeli wpiszemy na przykład do AI zapytanie, czy obecnie Polsce zagraża fala migracyjna, to jest szansa, że dostaniemy mniej więcej obiektywniejszą odpowiedź.
1: Bo AI wyciąga średnią z tego, co można przeczytać w internecie, no i raczej stara się sięgać do tych stron, które zostały uznane za wiarygodne.
0: Ale AI nie zwalnia nas od myślenia. Bardzo dużo intelektualistek, intelektualistów mówi o tym, że obawia się, że właśnie ta sztuczna inteligencja sprawi, że ludzie przestaną myśleć. Ja myślę, że ten program i zresztą wiele innych programów pewnie zachęca do tego, że wiedza to jest nie tylko jakiś obowiązek, posiadanie wiedzy, że wiedza jest czymś, do czego warto się odwoływać po to, żeby też chronić siebie przed tymi skrajnościami, przed tymi emocjami, przed tymi wszystkimi bzdurami, które są wypisywane w mediach antyspołecznościowych. I jeżeli mamy taką decyzję, chcę naprawdę się dowiedzieć, jak to jest, powiedzmy, z migracją, czy z osobami nieheteroseksualnymi, czy z przemocą wobec kobiet, z czymkolwiek. I zaczynam to wpisywać i w AI, i w internet. Zaczynam porównywać, szukam autorytetów, czyli myślę. Chcę dotrzeć do obiektywnej wiedzy, to jednak tę wiedzę znajdę. Po to jesteśmy my. Podobno nowa ustawa o szkolnictwie wyższym ma nałożyć na naukowców obowiązek walki z dezinformacją.
1: Ale sam pan profesor wie, jak bardzo spadło w ostatnim czasie zaufanie do naukowców, w ogóle do instytucji. Czy to są media, czy to są instytucje rządowe, państwowe, publiczne, naukowe? No, czasem po prostu wydaje się, że to, co ktoś napisał w internecie, co było skrajne, co było emocjonalne, no, staje się głównym wyznacznikiem tej naszej wiedzy.

0: niż to, co mówią naukowcy na przykład. To jak chcecie się przebić z tym?
1: No, na przykład chcemy się przebić, spotykając się z panią w studiu Polskiego Radia, rozmawiając o wiedzy i zachęcając do tego, żeby rzetelnie szukać informacji, a nie ulegać pierwszej napotkanej opinii w mediach społecznościowych, dlatego że ona emocjonalnie z nami współgra. No, jeżeli szukamy wiedzy, to ją znajdziemy, ale jeżeli szukamy tylko potwierdzenia naszych sądów, opinii, uprzedzeń, emocji, no to też je znajdziemy. Więc to jest nasza decyzja. I uważam, że taka jest też moja rola społeczna jako socjologa, żeby za przeproszeniem chodzić po mediach i mówić, i rozmawiać, i zachęcać osoby, myślcie. Od początku istnienia człowieka myślenie jest napędem naszego rozwoju, naszej ewolucji, poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjność, wiedza. Coś, co jest jakąś ścieżką do rozwiązywania naszych wspólnych problemów, a nie tylko do tego, żeby się pokłócić w mediach społecznościowych. To, co mnie najbardziej przeraża, to, że ludzie spędzają długie godziny i wpiszą w tych komentarzach, to się coraz bardziej emocjonalnie napędza i to w ogóle już do niczego nie prowadzi. A ja bym chciał, żeby ludzie jednak wrócili do potrzeby, żeby wiedzieć, jak jest. Myślę, że taka ciekawość, zwykła ludzka ciekawość jest bardzo fajną motywacją do tego, żeby szukać rzetelnej wiedzy.
0: No jak już ustaliliśmy, w wiedzy kryje się wolność. No i ktoś też przecież mądrze powiedział, że myślenie ma przyszłość, jak się okazuje, w XXI wieku również. No ale najpierw musimy wyjść z tych naszych baniek informacyjnych, społecznościowych i społecznych. Nie ułatwia nam tego też polityka na przykład. Media tradycyjne niestety również bardzo podzielone. Tutaj moglibyśmy dużo mądrych słów wrzucić do naszej dyskusji, bo już się pojawiła dezinformacja, mamy polaryzację, mamy atomizację i radykalizację także.
1: Radykalizacja to jest jeden z największych problemów współczesnego świata i ona jest moim zdaniem właśnie powiązana z tymi bańkami w mediach społecznościowych. Mhm. Bańkami, które nie są bańkami wiedzy, bańkami informacyjnymi. To są bańki emocjonalne. To są bańki, gdzie na podstawie jakiegoś tam pretekstu, jakiegoś uprzedzenia, jakiejś opinii, zazwyczaj krzywdzącej, negatywnej, bo to najlepiej napędza. Niestety nam się wydaje, że najważniejsza w życiu jest miłość i to ona powinna nami kierować w różnych postaciach. Miłość taka partnerska, miłość do rodziców, do dzieci, miłość do przyjaciół, w ogóle miłość do kraju, do przyrody, do wszystkiego.
0: Panie profesorze, to od razu się wtrącę. To skoro pewnie w dowolnym sondażu każdy odpowiedziałby, że w życiu najważniejsza jest miłość, to co się z nami dzieje w tych mediach społecznościowych, że tej miłości tam nie ma.
1: No bo media społecznościowe premiują nienawiść, premiują emocje negatywne przede wszystkim. Jak ktoś pochwali na przykład mój post w internecie, to w ogóle się nie przełoży na klikalność. A jeżeli ktoś skomentuje moją opinię, używając dużo negatywnych słów i zdenerwuje tym wielu ludzi, którzy odpowiedzą, rośnie bańka, która jest przede wszystkim bańką emocjonalną i w tej bańce możemy być uwięzieni, ponieważ no, wydaje nam się, że ktoś, kto zaprzecza nam, ktoś, kto ma inny pogląd, już nie traktujemy tego kogoś z perspektywy osoby, która ma po prostu odmienne zdanie, tylko z perspektywy wroga, bo rządzą nami emocje, a konkretnie nienawiść. To nie są bańki informacyjne, bańki wiedzy, to są bańki emocjonalne. I niestety to jest ogromna negatywna konsekwencja i mediów społecznościowych, ale także polityków. Jeżeli sprawdzimy, w jaki sposób oni funkcjonują w tych mediach społecznościowych, przez które przecież docierają do wyborczyń i wyborców, no to okaże się, że bardzo często ta narracja jest przede wszystkim negatywna. Albo o tym, co nam grozi, albo dlaczego kogoś nie lubimy, albo dlaczego ktoś jest głupi i to im bardziej jest taka ta opinia, no tym bardziej niestety oddziałuje i zbiera te negatywne emocje.
0: Tym bardziej będzie nośna, tym bardziej będzie wiralowa, tym dokładnie. Większa jest pewność, że zadzwoni jakaś duża telewizja z prośbą o komentarz albo zaprosi do debaty i tak to się kręci. Niestety naszym kosztem, ale też zastanawiam się, bo mówimy przede wszystkim o kryzysach, których jest sporo, gdy tak człowiek spojrzy na kierunek, w jakim idzie społeczeństwo. Mamy kryzys cyfrowy, kryzys informacyjny, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i za wieloma innymi granicami również. Czy jest jakaś szansa, żeby społeczeństwo z tego stanu, w którym jest teraz, przeszło jakieś przeobrażenie pozytywne?
1: Bardzo duże znaczenie ma chyba jednak to, żebyśmy zaczęli normalnie rozmawiać ze sobą i nie zamykali się w swoich emocjach. To jest bardzo ważne i jednocześnie bardzo trudne zadanie. Jeśli pyta pani socjologa, jak to

0: zrobić, to ja powiem, nie wiem, usiądźmy i nad tym się zastanówmy, bo czym innym jest na przykład pytanie o to, w jaki sposób opiekować się dzieckiem w wieku przedszkolnym, czyli przed szkołą, to mam na myśli, żeby ono jeszcze się nie zakaziło tymi mediami społecznościowymi i żeby nie scrollowało. W jaki sposób opiekować się z dzieckiem w szkole? Jak wzbudzić z nim ciekawość wiedzy, a nie poszukiwanie czegoś, co jest skrajne i co po prostu wywołuje różne emocje, różne odczucia i tak dalej. Jaka jest funkcja i czy w ogóle jest, bo ja nie mam do końca przekonania, że rządzący mają jakieś zdanie na ten temat, jaka jest funkcja nauki i ekspertów w społeczeństwie. Czy oni w ogóle są jeszcze potrzebni, jeżeli mamy celebrytów, którzy o wiele więcej mają klikalności niż profesor Jacek Kochanowski na przykład, prawda? Czy obserwujących, czy i tak dalej.
1: Czyli miał profesor parę takich tweetów, które miały klikalność.
0: No właśnie, ale to nie były, od razu się przyznaję i biję w piersi, to nie były pozytywne tweety, to były też tweety emocjonalne. To były tweety, które były reakcją na ogromną spiralę agresji, na przykład wobec osób nieheteroseksualnych. I nie wiem, czy społeczeństwo oczekuje od profesora akurat takich tweetów. Nie, że teraz składam samokrytykę, tylko po prostu, no, głośno myślę, bo pani zadała bardzo ważne pytanie. Jak możemy z tego wyjść? No musimy być bardziej racjonalni, a mniej emocjonalni.
1: Bo rzeczywiście możemy odbyć bardzo dużo, bardzo podobnych rozmów o tym, w jakich kryzysach funkcjonujemy i one też są bardzo potrzebne. Właściwie jeśli chodzi o kwestię radykalizacji, to tylko dotknęliśmy tego problemu, ale nie chciałabym, żeby nasza rozmowa była kolejną, której wydźwięk jest tylko i wyłącznie pesymistyczny, że my się w mediach społecznościowych nienawidzimy i tę nienawiść przenosimy na ulicę, bo ja wierzę, że jest w nas wszystkich potrzeba zmiany.
0: I zgadzam się całkowicie z pani opinią, bo jeśli badamy ludzi takich indywidualnie, każdego pytamy, to okazuje się, że te nasze systemy wartości wcale nie są tak odległe. Naprawdę nie jest tak, że ktoś na trzeźwo zadeklaruje, czy trzeźwym umysłem, świadomym umysłem, to mam na myśli, że chce...
1: I od Facebooka.
0: Tak, że chce, żeby światem rządziła nienawiść, krzywda, cierpienie. No chyba nikt nie jest zwolennikiem cierpienia na świecie. Więc są takie płaszczyzny, w których można rozmawiać i ja uważam na przykład, że uniwersytet, ale taki uniwersytet, który nie jest zamkniętą twierdzą, tylko taki uniwersytet, który na przykład poprzez tę funkcję Uniwersytetu Otwartego otwiera się na społeczeństwo, zaprasza, chodźcie do nas, my tu tworzymy wiedzę, ale przecież my dyskutujemy o tej wiedzy, my się zastanawiamy na temat społecznych konsekwencji różnych rzeczy, o których piszemy prace naukowe, więc jeżeli na przykład zajmujemy się osobami starszymi, to zapraszamy osoby starsze, przyjdźcie do nas na uniwersytet, porozmawiajmy o tym. Jeśli mamy problem migracyjny, zapraszamy migrantów, zapraszamy też osoby, którzy boją się migrantów. Wyjaśnijmy sobie, czy to jest zagrożenie, czy to nie jest. Rozmawiajmy, ale rozmawiajmy po pierwsze z ciekawości, z tego, że rzeczywiście chcemy wiedzieć, ale rozmawiajmy też po to, żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, bo myślę, że koniec końców, no naprawdę w to wierzę, może jestem naiwnym socjologiem, że jednak wszystkim nam zależy, żeby Polska była fajnym miejscem do życia, a nie miejscem pełnym złych emocji.
1: Ja bardzo lubię naiwnych socjologów, panie profesorze, i ja bardzo sobie cenię tę naiwność, bo ja podzielam dokładnie pańską wiarę, ale to jeszcze jest jeden wątek, to wyjdziemy z tej pozytywnej myśli, pozytywistycznej być może także, bo chciałam wrócić do tego wątku, który też jest spójny z pańską najnowszą książką, czyli kwestia tego radykalizmu. Mieliśmy ostatnio bardzo głośne przypadki zatrzymań bardzo młodych mężczyzn, 17-letniego i 16-letnich, którzy no właśnie w internecie zostali zradykalizowani. Ten 17-latek planował duży zamach na szkołę i na meczet, zafascynowani ideologią nazistowską i myślę, że to pokazuje, że tutaj jest jakaś przestrzeń, którą trzeba wypełnić wiedzą i uważnością, czyli młodzi mężczyźni.
0: Ja myślę, że młodzi mężczyźni, ale w ogóle wszyscy jesteśmy zagrożeni tak naprawdę radykalizacją, ponieważ, no mówiliśmy o tym, te media społeczne radykalne opinie premiują i one przede wszystkim do nas docierają i bardzo ważne jest to i bardzo musimy o tym pamiętać, że to nie są tylko słowa, że prędzej czy później słowa prowadzą do czynów. Nie ma takiego niewinnego mówienia. Wszystko, co się mówi w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych, w większym lub większym

0: stopniu, mniejszym lub większym stopniu przekłada się na konkretne działania i ci młodzi ludzie są tego przykładem i doskonale wiemy, w jaki sposób oni dotarli do tej dziwnej wiedzy. Ja bardzo dużo czytam teraz książek, które dotyczą okresu tuż sprzed dojścia Hitlera do władzy. Absolutnie nie chcę nikogo straszyć i to nie jest w ogóle celem, dla którego to mówię, ale tam było także widać w społeczeństwie rosnącą spiralę nienawiści. Z jednej strony frustracji z powodów ekonomicznych i myślę, że to też dotyczy naszych czasów, znacznej części społeczeństwa, ale też frustracji wywoływanej tym, że ta propaganda wówczas antysemicka coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej nakręcała ludzi. I po co to mówię? Bo wiemy doskonale, do czego nazizm doprowadził. Bo mamy w Polsce symbol tego nazizmu, którym jest obóz w Auschwitz. I jeżeli słyszymy mowę nienawiści, to powinniśmy od razu mieć w oczach Auschwitz. I morderstwo milionów ludzi, nie zrobili nic złego, byli mordowani, bo ideologia wyznaczyła ich na wrogów. Dlatego niesamowicie ważne jest także to, żebyśmy my rozmawiali ze sobą w naszych małych społecznościach, żebyśmy się nie zamykali, bo przecież ja rozumiem, że ci młodzi ludzie, którzy się zradykalizowali, prawdopodobnie siedzieli w pokojach swoich i coś tam robili w tych komputerach. I absolutnie nie chcę na nikogo przenosić winy, ale oni jednak funkcjonują w jakimś otoczeniu społecznym. Są rodzice, jest szkoła, jest jakieś ich otoczenie, które być może powinno zauważyć, dlaczego się izoluje, co z tego wynika, co się dzieje z nim. Myślę, że za rzadko rodzice też mają odwagę pójść na przykład do psychologa i powiedzieć, coś dziwnego dzieje się z moim dzieckiem, nie wiem, co zrobić. Psycholog to jest ekspert, ten, który wie, on może poradzić, nie nakaże, co zrobić. On powie, może pani pomóc synowi tak i tak, spróbujmy takiej ścieżki. Krótko mówiąc, jeśli chcemy przeciwdziałać tej potężnej, niszczącej, nienawistnej sile mediów społecznościowych, musimy się zainteresować sobą nawzajem. Życzliwie zainteresować. Nie nienawistnie, tylko życzliwie. Jeśli widzimy, że ktoś zaczyna dziwne rzeczy mówić, robić, nie wiem, pokazuje nam jakieś dziwne zdjęcia, to zapytać, naprawdę tak uważasz? Chcesz, żeby ci ludzie cierpieli? Ja uważam, że ta radykalizacja, no przecież nie dzieje się na pustyni, w pustce społecznej. Można z tymi ludźmi próbować rozmawiać. Znowu może wychodzę na naiwnego socjologa. No trudno, ale ja nie widzę innej szansy.
1: Naiwny socjolog to taki socjolog, który ma jeszcze nadzieję i oby takich było jak najwięcej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Jacek Kochanowski był gościem Studia Wiedzy.
0: Dziękuję bardzo. Pięknie pani. Dziękuję za zaproszenie.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
6: Minęła godzina 23, jest środa, 7 października. Oto co dziś w magazynie. Po ataku nożownika w Ostrołęce działa sztab kryzysowy. Uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na pomoc psychologów. Wymiar ewentualnej kary może budzić zastrzeżenia opinii publicznej. Prokuratura chce 8 lat więzienia dla Sebastiana M. za śmierć 3 osób na autostradzie A1, ale takie jest prawo. Ostatnia prosta przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. Kampania toczy się na sali sądowej. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
2: Suma wydarzeń.
6: Zaczynamy od Ostrołęki. Mamy nowe informacje o stanie rannych. Dwie osoby, które po ataku w Ostrołęce trafiły do szpitala w Łomży, są już w domach. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia Białystok to uczennica i nauczycielka. Obie zostały wypisane wieczorem, potwierdza to rzeczniczka łomżyńskiego szpitala.

0: Jolanta Gryc.
1: Obie pacjentki, które trafiły do nas przed godziną 13, po zaopatrzeniu, wykonaniu niezbędnej diagnostyki i badaniu lekarskim, zostały wpisane do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym. Obydwie pacjentki nie wymagały hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.
0: 19-letni Jakub Z. został zatrzymany po ataku. Wcześniej dokonał samookaleczenia. W plecaku miał ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Rannych zostało dwoje nauczycieli i czworo uczniów. Napastnik zaatakował też dwie osoby poza szkołą. Jedna z nauczycielek jest ciężko ranna. Prokurator Elżbieta Łukasiewicz powiedziała, że trwa ustalanie, co dokładnie znajdowało się w plecaku sprawcy.
2: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11. Rzucił plecak, z którego prawdopodobnie wydobywał się dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
3: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby, uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast no niestety sprawcy udało się do trzech klas dotrzeć.
2: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej, wcześniej sam się okaleczył. Jutro uczniowie wezmą udział w zajęciach z psychologami, a rano ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Stan osób poszkodowanych według dotychczasowych informacji nie zagraża ich życiu.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Z Ostrołęki przenosimy się do Warszawy. Do 10 lat więzienia może grozić byłemu lekarzowi szpitala południowego. Dawidka usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu placówki. Sprawa szpitala południowego wywołała wcześniej dyskusję m.in. o czasie pracy lekarzy i pieniądzach wypłacanych w publicznej ochronie zdrowia. Teraz wkroczyła prokuratura.
5: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
6: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał na terenie szpitala południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
5: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie szpitala południowego wszczęto już 4 śledztwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Teraz finał procesu, który od początku budzi ogromne emocje. 8 lat więzienia, takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Zginęło małżeństwo i ich 5-letni syn. Według ustaleń śledczych samochód Sebastiana M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś w Piotrkowie Trybunalskim strony wygłosiły mowy końcowe.
7: Oprócz 8 lat pozbawienia wolności, prokuratura chce, by sąd orzekł dla Sebastiana M. 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Śledczy nie mają wątpliwości, że to właśnie oskarżony doprowadził do wypadku. Prokurator Aleksander Duda podkreślał, że kara, o którą wnioskuje, to najwyższa, jaką przewiduje prawo.
8: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
7: Obrona Sebastiana M. domaga się z kolei uniewinnienia oskarżonego. Mecenas Katarzyna Hebda twierdzi, że to nie jej klient odpowiada za wypadek.
9: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
7: W swojej mowie końcowej Sebastian M. przeprosił pokrzywdzonych. Twierdził też, że to nie on doprowadził do wypadku. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. 8 lat to w tej sprawie maksymalny wymiar kary przewidziany przez przepisy. Adwokat Karolina Pilawska mówi, że może to jednak rozmijać się ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.
10: Tutaj prokuratura nie ma innej możliwości z tych doniesień, też medialnych, ale też zapowiedzi pani prokurator. No, mamy informację, że rzeczywiście

0: oczywiście to żądanie będzie maksymalne. No oczywiście jako adwokat zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam poczucie takiej sprawiedliwości społecznej, ten wymiar społeczny, gdzie my jako obywatele widzielibyśmy jednak dużo wyższe zagrożenie karą w takiej sytuacji za taki wypadek, za śmierć 3 osób, jednak no, nie może spowodować tego, że ta kara będzie wyższa niż ta, która jest przewidziana przez przepisy prawa.
1: Krzysztof Dmowski podkreślił, że 8 lat więzienia to najwyższa kara przewidziana za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w takich okolicznościach.
2: Kiedy mamy do czynienia z tragicznym wypadkiem kwalifikowanym jedynie z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, grożącą karą jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast w przypadku ucieczki, alkoholu czy narkotyków mamy do czynienia z zaostrzeniem tej odpowiedzialności karnej. Według nowych przepisów jest to zagrożenie do 20 lat. To jest spowodowanie wypadku, to jest przestępstwo tak zwane nieumyślno-umyślne.
1: Sebastian M. po wypadku wyjechał z Polski i przebywał m.in. w Dubaju, skąd w marcu ubiegłego roku został sprowadzony do kraju. Obecnie przebywa w areszcie. Teraz polityka osobno do wyborów i bez wspólnej listy. Lewica wyklucza wyborczy sojusz z partią Razem. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada, że jego ugrupowanie w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie.
3: Partia Razem dzisiaj siedzi na ławce rezerwowych, mówi, że ma jakąś sprawczość. W rządzie nie chciała być, miała propozycje, nie chciała pomagać Polakom realizować programu. Siedząc na ławce rezerwowych, niech sobie tam siedzą. My wiemy, po co jesteśmy w rządzie. Renta wdowia, sprawy cyfrowe, 30 tysięcy mieszkań budowanych, załatwionych masę rzeczy, które obiecaliśmy w 2023 roku i nowy program, który zaprezentujemy w 2027. Po to jest się w rządzie, żeby spełniać obietnice złożone w kampaniach wyborczych.
1: I wygląda na to, że po drugiej stronie jest podobne stanowisko. Razem także przygotowuje się do samodzielnego startu. Rzecznik partii Mateusz Merta podkreślał w Polskim Radiu 24, że jego ugrupowanie pozostaje poza koalicją rządzącą, a różnice dotyczą także programu.
4: Dla nas prawdziwym sondażem są wybory. Myślę, że udowodniliśmy przez te 2 lata, że jesteśmy w stanie mówić o ważnych sprawach, sprawiać, że kampanie wyborcze są o czymś, a nie o pustej politycznej szarpaninie i że jest coraz większa grupa ludzi, którzy są niezadowoleni i chcą głosować na taką inną, lepszą politykę. Będziemy na pewno tworzyli listę, która będzie z jednej strony wzywała do twardej korekty tego kursu, który jest dzisiaj w rządzie, a z drugiej strony będzie sprzeciwiała się szaleńczym pomysłom skrajnej prawicy.
1: Wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku. A teraz rozmowa sprzed kilku miesięcy, która wróciła do politycznej debaty. Chodzi o marcowe spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Część mediów informuje, że podczas rozmowy miała pojawić się kwestia sytuacji politycznej w Polsce, a nawet zmiany premiera. Szef MON zapewnia, że spotkanie miało charakter nieformalny. Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa stawia sprawę znacznie ostrzej. Jego zdaniem, gdyby wicepremier wiedział wcześniej, że temat zmiany polskiego rządu ma się pojawić, nie powinien uczestniczyć w takiej rozmowie.
5: Bardzo bym chciał poznać detale tej rozmowy, ponieważ jeżeli tak by się zdarzyło, to okazałoby się, że pan Kosiniak-Kamysz zachował się w sposób skandaliczny, zdradził Polską z racji stanu. Jeżeli by się okazało, że tematem tej rozmowy, o której pan Kosiniak wiedziałby, było to, że ktoś chciałby nam ustawiać klocki polskie, to samo pojechanie na takie spotkanie, w ogóle uczestniczenie w dalszych dyskusjach o organizacji tego spotkania jest zdradą stanu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że podczas spotkania podziękował Donaldowi Trumpowi za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Notatki z rozmowy domagają się prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z Warszawy do Krakowa, tam kampania wyborcza przeniosła się do sądów. Przed drugą turą wyborów prezydenta miasta zapadły 2 pierwsze prawomocne rozstrzygnięcia w trybie wyborczym. Łukasz Gibała ma sprostować swoją wypowiedź dotyczącą rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej.
6: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ile ktoś pada w przestrzeni publicznej, stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Stwierdziłem, że ja już im dostałem wolną rękę. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami. Też martwi mnie to, że tutaj muszę być obecny, no ale trudno, tak wyszło, więc jestem obecny. Wolałbym, żeby tych pozwów było 0 z jednej i z drugiej strony.
1: Sprostowanie ma zamieścić także jego kontrkandydatka Monika Piątkowska. Chodzi o jej wypowiedź dotyczącą sposobu głosowania Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL przekonuje jednak, że dalsza część kampanii powinna toczyć się nie na sali sądowej, ale podczas debaty.
7: Miej odwagę, chłopie. Stań obok mnie. Podyskutuj.

0: dyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania. Nie chowaj się za salą sądową, nie chowaj się za innymi środowiskami, grupami. Usiądźmy i porozmawiajmy o naszym mieście.
1: I właśnie z debatą kandydaci nadal mają problem. Oba sztaby rozmawiały o jej organizacji, ale różnią się w sprawie formuły. Łukasz Gibała chce rozmowy bez dziennikarzy, w której kandydaci pytaliby siebie nawzajem, a Monika Piątkowska chce udziału prowadzących debatę dziennikarzy i zgadza się na rundę wzajemnych pytań. Druga tura wyborów w Krakowie w niedzielę.
2: Suma wydarzeń.
1: I wracamy do sporu o rozmowę Kosiniak-Kamysz-Trump. Tym razem głos z Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zarzuca premierowi Donaldowi Tuskowi manipulację przy opisywaniu marcowego spotkania. Spór toczy się zarówno o tym, o czym rozmawiali politycy, jak i tego, kto powinien sporządzić notatkę ze spotkania.
3: Minister Rafał Leśkiewicz mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że rozmowa dotyczyła stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że o tym nie rozmawiał, bo ten temat pojawił się dopiero kilka miesięcy później. Podziękował natomiast za obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Premier Donald Tusk w sposób dość stanowczy nawiązał wczoraj do marcowej rozmowy w Waszyngtonie.
4: I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. To w Polsce rządzi.
3: Słowami premiera zaskoczony jest prezydencki minister.
5: To jest kolejna manipulacja pana premiera Donalda Tuska, tak jak było w przypadku rzekomego raportu CIA, który miał otrzymać od szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej.
3: Prezydent Karol Nawrocki i szef dyplomacji domagają się w tej sprawie notatki. Radosław Sikorski z Pałacu Prezydenckiego, Pałac Prezydencki od szefa resortu obrony. Minister Rafał Leśkiewicz uważa, że notatkę powinien sporządzić Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to on brał udział w tej rozmowie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Sejm podzielony w sprawie opłaty cukrowej. Spór o ceny napojów, finansowanie ochrony zdrowia i obciążenia polskich producentów. Sejm debatował w pierwszym czytaniu nad dwoma rządowymi projektami dotyczącymi opłaty cukrowej. Jeden podnosi stawki i rozszerza katalog objętych nią produktów, a drugi zmienia zasady poboru. Koalicja Obywatelska popiera dalsze prace nad projektem. Krystyna Skowrońska podkreśla, że wpływy z opłaty miałby sfinansować ochronę zdrowia.
6: Panu ministrowi dziękuję, bo precyzyjnie objaśnił, iż wprost te pieniądze idą. Raz jeszcze chciałem powiedzieć, to nie są pieniądze na inne wydatki. To są pieniądze z tej opłaty przeznaczone bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Prawo i Sprawiedliwość krytykuje podwyżki. Patryk Wicher kwestionował też możliwość sprawdzenia, ile pieniędzy z opłaty rzeczywiście przeznaczono na walkę z otyłością. Powoływał się na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli.
7: A już prezes NIK, Najwyższa Izba Kontroli, zwraca Państwu uwagę, że NIK nie jest w stanie udowodnić, jaki jest przepływ tych pieniędzy już wewnątrz NFZ-u. Wpada to do worka NFZ-u i tak naprawdę te pieniądze są przepalane we wszystkich sektorach. Ja chcę, panie ministrze, usłyszeć, o ile wzrosła liczba tych świadczeń profilaktycznych z zakresu otyłości, walki z otyłością.
1: Rozwój Plus złożył wniosek o odrzucenie obu projektów. Janusz Cieszyński przekonywał, że zmiany uderzą przede wszystkim krajowych producentów, którzy dostosowali receptury do dotychczasowych przepisów.
8: I te firmy, które do tej pory już były tym objęte, tak, zapłacą trochę więcej, panie ministrze, ale największy armagedon czeka tych, którzy dostosowali technologię, obniżyli o połowę zawartość cukru i do tej pory byli w praktyce z tej opłaty zwolnieni. Zdrowie Polaków tak, ale nie kosztem polskiego biznesu i nie po to, żeby zagraniczne koncerny miały lepiej.
1: Lewica popiera kierunek zmian, ale chce zachowania zwolnienia dla zakładów aktywności zawodowej zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Poprawkę zapowiedziała Bożena Borowiec.
9: Klub Lewicy będzie składał poprawkę, a żeby utrzymać zwolnienie z podatku, w tym opłaty cukrowej dla zakładów aktywności zawodowej, bo z myślą o tym, żeby tryb życia nie prowadził i sposób odżywiania do stawania się osobą z niepełnosprawnością, na przykład na skutek nadwagi, nie może prowadzić do pogorszenia warunków osób z niepełnosprawnością.
1: Przeciw podwyżkom wystąpiła Konfederacja. Witold Tumanowicz podważał ich skuteczność.
10: Nie zgadzamy się na wykorzystywanie zdrowia publicznego jako uzasadnienia dla kolejnego zwiększenia obciążeń. Polacy nie potrzebują droższych produktów tylko po to, żeby państwo mogło powiedzieć, że troszy się o ich zdrowie, a tak naprawdę troszy się tylko o ich portfele i to tak, żeby ich wydrenować do końca.
1: Rząd szacuje dodatkowe wpływy z podwyżką.

0: Wyrzeki rozszerzenia opłaty na około 1,5 miliarda złotych rocznie. Niemal całość ma zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt przewiduje wprowadzenie wyższych stawek od stycznia przyszłego roku. Podobną podwyżkę prezydent Karol Nawrocki zawetował w grudniu tamtego roku.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Tajemnicza śmierć laborantki w Rosji i około 200 osób w izolacji. Kobieta pracowała w Instytucie Przeciwdżumowym w Irkucku. Zmarła na niewyjaśnioną dotąd chorobę. Na kwarantannie pozostają jej bliscy i osoby, które miały z nią kontakt. Protesty licealistów we Francji znów przerodziły się w zamieszki. Demonstracje trwają od końca września i zwiększają presję na francuski rząd. Premier Sébastien Lecornu zapowiada, że pod koniec miesiąca przedstawi odpowiedź władz na kryzys w oświacie.
2: Nikt nie może być obojętny na obawy wyrażane przez młodzież, powiedział premier, zapowiadając szybkie, konkretne i sfinansowane działania w odpowiedzi na problemy związane z brakiem nauczycieli, złym stanem szkół, przeciążeniem uczniów nauką oraz wyborem kierunku studiów. Lecornu wskazał natomiast, że o spełnieniu żądań finansowych licealistów zdecyduje parlament podczas debaty nad budżetem. Zachęcił ich również do zgłaszania swoich postulatów za pośrednictwem specjalnej platformy oraz podczas rozmów w klasach. Jak dotąd licealiści wolą jednak wyrażać swoje niezadowolenie na ulicach. Dziś protesty nieco osłabły, ale ponownie towarzyszyły im zamieszki, m.in. w Marsylii, Strasburgu, a zwłaszcza w Paryżu. Siły bezpieczeństwa nie otrzymały polecenia, by konfrontować się z licealistami, zapewniał premier, odpowiadając na zarzuty młodzieży i lewicowych partii o stosowanie brutalnych metod tłumienia demonstracji. Od początku protestów rannych zostało niemal 1000 osób. Są to przede wszystkim funkcjonariusze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
0: Teraz Wrocław i historia, która mogła skończyć się znacznie gorzej. 8-latek i jego 4-letni brat sami ruszyli w miasto. Bez rodziców podróżowali komunikacją miejską. Dzieci na jednym z przystanków zauważyła przypadkowa kobieta i wezwała policję. Funkcjonariusze ustalili, że chłopcy wcześniej sami wyszli z mieszkania przy ulicy Rybackiej, mówi sierżant sztabowy Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
3: W toku czynności policjanci ustalili, że dzieci samodzielnie opuściły mieszkanie i przemieszczali się komunikacją miejską, pozostając bez właściwego nadzoru ze strony rodziców. Na miejsce wezwano psychologa, a o sytuacji powiadomiono dyżurującego sędziego sądu dla osób nieletnich oraz asystenta rodziny. Dzieci po konsultacji przekazano pod opiekę rodziców.
0: Policja sprawdza teraz, czy dzieci miały zapewnioną właściwą opiekę. Wobec rodziny wszczęto procedurę niebieskiej karty. Dokumentacja trafi do odpowiednich instytucji.
1: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
0: A teraz wyraźnie zmieniamy ton, mniej obcy, ale bardzo dobrze znany kilku pokoleniom fanów polskiego rocka. Jan Borysewicz, gitarzysta i założyciel Lady Punk, doczekał się filmowej opowieści. Produkcję o jego życiu można od dziś oglądać na Netflixie. To historia trudnej młodości, początków kariery i muzyka, który w Polsce lat 80. postanowił iść własną drogą.
4: Uważają, że stanowicie zagrożenie dla porządku publicznego.
5: Kanwą scenariusza filmu stało się burzliwe życie Jana Borysewicza.
6: Myślę, że gdyby nie moja Małgosia, ja bym się nigdy na to nie zgodził. Chociażby z tego powodu, że moje życie było różne. Ono nie było takie usłane różami. A po drugie, prowadziłem takie dosyć rock'n'rollowe tryb życia i nic nie ukrywałem. Tam nie ma jakiegoś wygładzania, ani pokazywania mnie jako jakiś super gość.
7: Tak naprawdę zawsze miałem w życiu tylko jeden cel. I był nim mój własny zespół.
5: Reżyser Christopher Rus wyjaśnia, że opowiedział w swoim filmie o niezwykłym marzycielu.
8: To jest film o człowieku, który chciał spełnić swoje marzenie i w filmie pokazujemy, że to marzenie jest za darmo, że tylko dość sporo kosztowało też w życiu prywatnym.
5: Jana Borysewicza zagrał debiutujący na dużym ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
0: Od rockowej sceny do świata nauki. Wiemy, kto otrzyma tegorocznego Nobla z chemii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała nagrodę w tej dziedzinie. Naukowców wyróżniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Co dokładnie kryje się za tym skomplikowanym określeniem? O tym Mariusz Pieśniewski.
9: To nagroda za efekty pracy związane z syntezą związków organicznych i ich skrętnej natury, mówił profesor.

0: Profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem.
0: Tym razem Nagrodę Nobla nie otrzymali naukowcy ściśle związani z branżą chemiczną, ale doświadczeni akademicy, a ich badania w niewielkim stopniu można bezpośrednio przenieść na rozwiązania w przemyśle chemicznym, mówił profesor Paweł Kulesza.
2: Że to też jest uznanie dla badań podstawowych, takich naprawdę.
0: Nagroda Nobla dla 96-letniego Henri'ego Kagana określana jest jako nagroda za całokształt prac. Jego nazwisko pojawiało się w kontekście Nagrody Nobla już w 2001 roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Laureaci odbiorą nagrodę 10 grudnia. Tego dnia przypada rocznica śmierci fundatora nagrody Alfreda Nobla. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko dziś. Magazyn przygotowała Aleksandra Jasińska. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: reklamie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest 23:23, a teraz pora w Polskim Radiu 24 na tematy międzynarodowe, które przygotował Ernest Zozuń, a rozmawiała z nim Maria Furdyna. Zapraszamy.
3: Zacznijmy od trzeciej rocznicy ataku Hamasu na Izrael. Przypomnijmy to, co wydarzyło się 7 października 2023 roku. Bojownicy wtargnęli do Izraela, zabili około 1200 osób, ponad 250 porwali. W odwecie Izrael zaatakował Gazę. No i zastanawiam się nad tym, jak świat patrzy na te wydarzenia po 3 lata później, jak Izrael na nie patrzy, czy to postrzeganie Izraela na świecie na pewno się zmieniło przez to, co się później wydarzyło w Strefie Gazy.
4: Tak, to prawda. Izrael rozpoczął po tych wydarzeniach 7 października wojnę w Strefie Gazy i to obróciło dużą część świata przeciwko Izraelowi, ponieważ Izrael w sposób bezprecedensowy atakował Strefę Gazy, dopuszczał się różnego rodzaju działań, które są na granicy ludobójstwa, albo wręcz można je określać mianem ludobójstwa, bo jeśli przepatrzymy kalendarz tych wydarzeń, które miały miejsce w Gazie, to tam była i bombardowanie osiedli cywilnych, i wyganianie ludzi z miejsc zamieszkania, i atakowanie obozów uchodźców, ludzi, którzy pozbawieni byli dachu nad głową. Były też ataki na konwoje humanitarne. W jednym z takich ataków zginął przecież Polak.
3: Pamiętamy.
4: W związku z czym cały świat zaczął uważnie patrzeć, że z tą Gazą to tak nie do końca jest tak, jak Izrael mówi, że to siedlisko terrorystów i wszystko zło, co się na świecie dzieje, wychodzi ze Strefy Gazy. Oczywiście nie można mówić, że Gaza była miejscem, w którym nic złego się nie działo, bo rzeczywiście była to enklawa zarządzana przez Hamas, a Hamas jest uznany przez cały świat za organizację terrorystyczną i ten Hamas wielokrotnie również dopuszczał się ataków na ludność izraelską, ale też w tej Strefie Gazy wcale nie prowadził swoich rządów w sposób demokratyczny, tylko wręcz przeciwnie, to była dyktatura i to taka dosyć krwawa dyktatura, bo przeciwników po prostu likwidowano. Nie mam co do likwidacji Hamasu i chęci zlikwidowania Hamasu wątpliwości, bo tę organizację rzeczywiście trzeba było poskromić i najlepiej właśnie rozbroić i zlikwidować. No ale koszty, które poniosła ludność cywilna w wyniku tej wojny, jest bardzo duża i myślę sobie, że chyba jednak nie tędy droga, bo mądrość powinna polegać na tym, że rozprawiamy się z organizacją, a nie robimy krzywdy zwykłym ludziom. Tutaj po prostu były działania antypalestyńskie, a nie antyhamasowskie. Oczywiście zmieniła się też wewnętrzna polityka Izraela, dlatego że

0: Ta wojna spowodowała, że poszły na plan dalszy wszelkie problemy polityczne, które miał Benjamin Netanyahu. On przed samą wojną...
1: Niedługo wybory też.
0: Niedługo są wybory. On przed samą wojną zmagał się z gigantycznymi protestami związanymi z chęcią przeprowadzenia przez niego reformy wymiaru sprawiedliwości. Trochę na zasadzie takiej, że będziemy to reformować, ale żeby ta sprawiedliwość była zawsze po naszej stronie. No i obywatele Izraela wyczytali to wszystko, no i wyszli na ulicę. Regularnie odbywały się takie protesty, a popularność Benjamina Netanyahu malała. Oczywiście w tej chwili Izraelczycy gromadzą się pod flagą i wszyscy jednocześnie mówią o tym, że trzeba prowadzić wojnę z Hamasem i ataki ze strony Hamasu były rzeczą bardzo złą, ale nie zapominają o tych problemach politycznych. No a do tego wszystkiego jeszcze doszła jedna rzecz. Izraelczycy mówią, no dobrze, panie Benjaminie Netanyahu, a co pan zrobił, żeby do tego ataku 7 października nie doszło?
1: Zwłaszcza, że pojawiają się doniesienia, że były ostrzeżenia o planach Hamasu, a Benjamin Netanyahu je bagatelizował.
0: Tak jest, dokładnie tak jak mówisz i w tym momencie po prostu wszyscy pytają, gdzie były służby, gdzie było wojsko, gdzie była policja i dlaczego rząd Izraela nie podjął odpowiednich kroków, by kraj zabezpieczyć przed takim atakiem. No i Benjamin Netanyahu do tego wszystkiego jeszcze ma własne problemy, ponieważ cały czas w Izraelu toczy się jego proces związany z korupcją. I tutaj, no właśnie, mamy rok wyborczy, nikt do końca nie wie, w jakim kierunku pójdą chęci czy niechęci polityczne obywateli Izraela i co ostatecznie po tych wyborach wyniknie. Natomiast jeśli Benjamin Netanyahu traci władzę w wyniku tych wyborów, no to czeka go przyszłość nieciekawa, bo będzie musiał po pierwsze odpowiedzieć za to, co wydarzyło się 7 października, po drugie nabierze zapewne tempa ten jego korupcyjny proces, który w tej chwili, póki on jest premierem, idzie bardzo powoli. No i prawdopodobnie pojawią się jeszcze inne problemy obecnego premiera Izraela. Jeśli na to, w związku z czym on musi zrobić wszystko, żeby tę władzę utrzymać. Czy mu się to uda? No, będziemy uważnie patrzeć.
1: Przekonamy się już niebawem. Właśnie patrzę na datę 7 października za tak, 20 dni.
0: Za 20 dni będą te wybory. No i zobaczymy, jak to się wszystko ułoży i ukształtuje. Benjamin Netanyahu, ponieważ wojna w Gazie się uspokoiła i zauważył, że wojna daje mu siłę i daje mu poparcie, no to oczywiście wciągnął Stany Zjednoczone w wojnę w Iranie, bo coraz więcej informacji i przesłanek jest takich, że to jednak Benjamin Netanyahu Donalda Trumpa namówił na ten atak na Iran i wyrysował przed nim plany szybkiej, zwycięskiej wojny, która przyniesie splendor i Netanyahu, i Trumpowi. Okazało się być zupełnie inaczej. No i zaczął też wojnę na południu Libanu, twierdząc, że z kolei musi walczyć z Hezbollahem. Także nieciekawa jest sytuacja, ponieważ zaostrza się atmosfera na zachodnim brzegu Jordanu. I to także z inicjatywy Benjamina Netanyahu, który podjął i zintensyfikował taką misję osadnictwa na tym zachodnim brzegu Jordanu.
1: Z Bliskiego Wschodu przenieśmy się za naszą wschodnią granicę. No kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę zmasowane. Dzisiaj co najmniej kilkanaście osób zginęło w dniu, w którym Władimir Putin obchodzi swoje 74. urodziny. Prezydent Ukrainy określił te najnowsze ataki jako jedne z najpodlejszych. No rzeczywiście to trzeba powiedzieć, bo ta seria tych zmasowanych ataków dzisiaj była wyjątkowo brutalna.
0: Tak jest. I zresztą różnego rodzaju służby, dygnitarze czy politycy rosyjscy robią tego typu prezenty Władimirowi Putinowi. Jak popatrzymy na różnego rodzaju jego urodziny, no to różne rzeczy przypisywano jako i organizowano z okazji tych urodzin. Między innymi mówi się o tym, że takim prezentem urodzinowym było zabójstwo Anny Politkowskiej 20 lat temu. Anna Politkowska zasłynęła w Rosji jako bojowniczka o prawa ludności i obywatelskie w Czeczenii, wtedy kiedy tam zaprowadzano rządy twardej ręki obecnych władz. No i zasłynęła również jako krytyczka

0: Kremla, tak w polityce ogólnorosyjskiej, jak i w polityce w sprawie właśnie Czeczenii. Anna Politkowska zginęła w klatce schodowej własnego domu. Zastrzelona została wchodząc do windy i oczywiście później długo toczyło się śledztwo. Zatrzymano tam jakichś ludzi, którzy to zabójstwo wykonało. Natomiast tych, którzy zlecili, nigdy nazwiska ich nie ujrzały światła dziennego i oczywiście w ciągu tego śledztwa opowiadano jakieś historie o tym, jak to długo przygotowywano tą zbrodnię, jak to było to skomplikowane przedsięwzięcie, jak to ci bandyci musieli tam, no tylko, że to wszystko miało zaciemnić sytuację, że nie szuka się tego, kogo należy, bo prawda jest taka, że z Anną Politkowską nie trudno się było umówić. Ja wówczas pracowałem w Moskwie i do Anny Politkowskiej do tej pory mam jej telefon i można było zadzwonić i powiedzieć: Ania, umów się ze mną, chciałbym, żebyś mi powiedziała, co widziałaś ostatnio, jak byłaś w Czeczenii. Tak. Albo opowiedz o tym, co wydarzyło się, skomentuj mi jakieś tam wydarzenia, które miały miejsce. W związku z czym, no i też wszyscy wiedzieli, gdzie ona mieszka. W związku z czym tu nie trzeba było jakichś forteli i specjalnych przygotowań trwających przez miesiące, by tego zabójstwa dokonać, bo Ania była po prostu osobą dla wszystkich dostępną. Ale niestety zacierano te ślady i tak na dobrą sprawę nikt nie wie, czy ukarano tego, który nawet do niej strzelał.
1: Tak mówił Ernest Zozunia, rozmawiała z nim Maria Furdyna.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Już 33 minuty po godzinie 23 i coraz mniej tego naszego wieczornego programu w Polskim Radiu 24, ale to też nie koniec tematów jeszcze, bo kolejne przed nami tym razem będzie o międzynarodowym sukcesie książki o Antonim Cierplikowskim autorstwa Marty Orzeszyny.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu Adam Krupiński, fryzjer, charakteryzator i biograf Ksawerego Dunikowskiego, wspaniałego rzeźbiarza, a także Antoniego Cierplikowskiego, czyli Antoine de Paris, fryzjera królów i króla fryzjerów. Witam Cię bardzo serdecznie, Adamie.
5: Dobry wieczór Państwu.
4: Jakiś czas temu spotkałam się w Polskim Radiu 24 z Martą Orzeszyną i rozmawiałyśmy o jej książce Antoine de Paris. Książce, która została napisana przez autorkę już kilka ładnych lat temu i zupełnie niedawno została przetłumaczona na język francuski. Wiem, że zrobiła tam furorę, ale to nie jest jedyny powód, dla którego się spotykamy, bo ja dzisiaj chciałabym porozmawiać przede wszystkim o tobie i co ty niedawno robiłeś w Paryżu na legendarnej scenie teatru Folie Bergère. Tytułem wstępu zdradzimy Państwu, że we Francji powstała nagroda imienia polskiego fryzjera Antoniego Cierplikowskiego. Nagroda imienia właśnie Antoine de Paris. Przyznawana artystom, fryzjerom, którzy no, wyróżniają się w swojej fryzjerskiej sztuce prawdziwym mistrzostwem, stylem, klasą, no i tworzą wielką sztukę. Jak to się stało? Jak do tego doszło? I jak Francuzi postrzegają tego polskiego artystę, który zrobił międzynarodową karierę? O to wszystko dziś zapytam Adama. Ale najpierw, Adam, opowiedz proszę, co to był za piękny wieczór w Paryżu, kiedy mogłeś stanąć na tej legendarnej scenie Folie Bergère?
5: Zacznę od początku. Bardzo ważne stowarzyszenie Haute Coiffure Française zakochało się w książce, biografii Antoine'a napisanej przez Martę Orzeszyna. Paryż oszalał. Naprawdę odkryli na nowo Antoine'a. Każdy chce mieć kawałek Antoine'a. I stowarzyszenie, które założył, które powstało jako odpowiedź do Wielkiego Krawiectwa Francji, żeby również dyktować modę.
4: Czyli tak jak od couture, prawda?
5: Dokładnie. Powoli zaczyna przeżywać kryzys. Współcześni francuscy fryzjerzy odchodzą od organizowania się. Szkoły wyglądają coraz słabiej, coraz mniej sobą reprezentują jako klasę, tylko i wyłącznie na masowo. Mhm. I nagle z nieba im spada, napisana przez Polkę, biografia twórcy ich zawodu. Zakochali się, oszaleli,

i zobaczyli w tym szansę, żeby przekonać młodych ludzi do tego, czym jest nasz zawód, że potrafi być artystycznym rzemiosłem, bo zanim

0: zabawę, klasę. To nie tylko to, co umiesz ręcznie zaprezentować, ale to, kim jesteś i jak reprezentujesz swój zawód.
1: Trudno sobie wyobrazić lepszego patrona tej nagrody niż właśnie Antoniego Cierplikowskiego. Antoine de Paris, urodzony w Sieradzu, młody chłopak, który zakochał się we fryzjerstwie i po prostu poszedł w świat tak daleko, że przylatywały po niego samoloty po to, by mógł jednego wieczoru czesać w różnych miejscach na świecie. O tym jeszcze wspomnimy za chwilę, ale chciałam ci jeszcze zapytać o to stowarzyszenie Haute Coiffure Française, które jest stowarzyszeniem skupiającym właśnie fryzjerów artystów. Jak rozumiem, ty do tego stowarzyszenia nie należysz.
0: Nie, nie należę. Znam wielu fryzjerów. To stowarzyszenie ma pewne określone warunki, żeby przynależeć. Dlatego dla mnie zaproszenie mnie, żebym wręczał tą nagrodę i był Polakiem, który na zaproszenie przyjeżdża i nie jest z ich świata, i stanąć na równi z nimi na tej scenie legendarnej, gdzie Josephine Baker zaczynała, gdzie bawił się Paryż Belle Époque.
1: Antoine Czesał?
0: Oczywiście.
1: Josephine Baker?
0: Oczywiście, to on stworzył jej wizerunek.
1: No
0: to.
1: Proszę.
0: I wszystkie gwiazdy, które były tam na scenie, w tym pięknym kabarecie, były czesane przez Antoine'a. On na pewno też był. I ja nagle jakimś cudem, bo bardzo dużo pomagałem przy książce, która wyszła pierwszy raz w Polsce, drugi raz, wystawa w Operze Narodowej, milion innych rzeczy. Teraz robimy wystawę w Paryżu. Przy wszystkim jestem mocno zaangażowany i nagle ktoś mówi, hej, przyjedź. I to mówi poważny prezydent jednego z najważniejszych stowarzyszeń fryzjerskich, które kiedyś był postrzegane, że było tylko dla elit.
1: Wiesz, powiedziałeś teraz, jakimś cudem dostałem to zaproszenie. No a ja myślę, że to jest błąd, że absolutnie tutaj to nie jest żaden cud. To wszystko jest naturalna kolej rzeczy. My bardzo często, kiedy się spotykamy w radiu czy w przestrzeni medialnej, to ty zawsze opowiadasz o kimś. Opowiadasz o Antoine, opowiadasz o tym, jak współtworzyłeś i pomagałeś Marcie Orzeszynie przy tworzeniu książki o Antonim Cierplikowskim. Spotkałam się z tobą jakiś czas temu tutaj w Polskim Radiu 24 w audycji Między Sztukami, kiedy opowiadałeś o Maksymilianie Faktorze przy okazji książki, która została wydana. Ale ja chciałabym porozmawiać o tobie, bo skąd u ciebie ta miłość do fryzjerstwa? Wiem, że jesteś uczniem ostatniego z uczniów, mistrza Antoniego Cierplikowskiego. Powiedz o tej historii, bo ja jej nie znam zupełnie. Ona jest fascynująca.
0: To jest bardzo długa opowieść.
1: Niecały kwadrat mamy.
0: Wiem. Zakochałem się we fryzjerstwie, kiedy musiałem, bo miałem dwoje mistrzów. Panią Marię Górecką serdecznie pozdrawiam. Bardzo ważna mistrzyni na etapie rozwoju młodego człowieka i była we właściwym momencie, we właściwym czasie. Dała mi niesamowite podstawy. W czasie, kiedy pobierałem naukę zawodu pani Marii, to był 2004 rok, o Antoine nic nie było wiadomo. Gdzieś o nim słyszę, tu szukam, tam szukam. Później się okazuje, że Marta w tym samym momencie pracuje w Paryżu nad Antoinem. To jest opowieść na następną audycję.
1: No dobrze, ale w tym momencie się z Martą Orzeszyną, rozumiem,
0: tak, ale zaraz o mistrzu. Tak. Zanim poznałem mojego mistrza, Janusza Szymańskiego, to jeżeli ktoś ze słuchaczy w latach 90. miał duże pieniądze i 80., to się strzygł u mistrza. To był najbogatszy fryzjer ówczesnej Polski. To był Antoine Polski od lat 70. Wprowadził twój styl. Był jednym z tych, którzy wprowadzali. Miał własny odłam magazynu Twój styl fryzury i był jego redaktorem naczelnym. To był człowiek, który osiągnął wszystko i dotknął. I dzięki temu, że wygrał konkurs w latach 70., pojechał do Antoine'a na 3 miesiące i został 3 lata.
1: Wow, cudowne. Powiedz, tak. Jak ty do niego trafiłeś w takim razie?
0: I raz w życiu się czegoś wstydziłem i krępowałem. I tutaj bardzo dziękuję mojej mistrzyni, pani Marii. Kiedy już byłem zaangażowany w Antoine'a, poznał moja nauczycielka od WF-u, uczyła się francuskiego od przyjaciela Antoine'a, Janusza Daniela Atrasa. Człowiek znał 14 języków, pisał książki w 4 i przetłumaczył ostatnią autobiografię Antoine'a na język polski. I ona mi ją przynosiła, ja ją czytałem, tak pogłębiałem tą wiedzę. Czytając, jeszcze wtedy nie wiedząc, że to była 4. autobiografia Antoine'a, wydawało się, że jest 1, coraz głębiej wchodziłem. No i przychodzi moment wielkiego pokazu w Wiktorii, hotelu Wiktoria. Mój mi...

0: mój przyszły mistrz jest na tej scenie, on nigdy z tej sceny nie wszedł. I jak do niego podejść, porozmawiać? Moja mistrzyni 1,50 m chwyta mnie, 1,86 m, ciągnie do mojego...
1: Do pana Janusza, tak? Szymańskiego. Tak.
0: Klepie go. Janek, to jest mój uczeń, ma do ciebie parę pytań. Zaczęliśmy rozmawiać, przyjeżdżałem do niego, powiedział mi: Antuanie, uczył mnie technik strzyżeń, tworzenia peruk, wszystkiego to, czego Antuan go nauczył przez te 3 lata. Pracowałem u niego i to było niesamowite i poszerzałem tą wiedzę. To był naprawdę wielki mistrz. Był dla mnie jak ojciec i nie tylko dla mnie, ponieważ jako jeden z nielicznych był tej klasy, o której marzy, żeby przywrócić HCF.
1: Czyli to stowarzyszenie francuskie, które stworzyło nagrodę Prix.
0: Tak, HCF pragnie właśnie tego, żebyśmy nie ukrywali zawodu, żebyśmy mogli swobodnie uczyć nowe pokolenia. Ale nie tak, że wyuczecie i wynocha, tylko przekazywać mistrz na mistrza.
1: Tak.
0: I on taki był.
1: To chciałam cię zapytać w takim razie, bo to fascynujące, jakie techniki i nie wiem, czy możesz je zdradzić, ale czego się nauczyłeś od swojego mistrza, od Janusza Szymańskiego i co ci zapadło szczególnie w pamięć z tych rzeczy, które opowiadał o Antuanie, o tym jak Antoine de Paris, Antoni Cierplikowski, nasz wspaniały fryzjer z Sieradza, co on takiego zrobił, jak on, w jaki sposób on podchodził do czesania, fryzowania, upinania włosów, że zrobił taką karierę, że stał się ówczesnym celebrytą. No bo chyba bez tutaj pejoratywnego wydźwięku absolutnie był gwiazdą i był człowiekiem pożądanym w towarzystwie i chciały u niego czesać się wszystkie kobiety od królowych przez aktorki, tancerki, no i każdą jedną panią.
0: Mamy za mało czasu, żeby w pełni to wytłumaczyć, ale Antoine, jego odwaga mu pomogła. On był bardzo, bardzo odważny. Przychodzi, jest nowa rzeczywistość i on odmawia czesanie, jeśli nie umyje głowy.
1: A kiedyś to było powszechne, prawda? Przecież
0: och,
1: że się głów nie myło.
0: Oczywiście, jeszcze treski, bardzo dużo tresek. I przez to, że był młody i miał tą odwagę, te stare gwiazdy chciały się trochę odmłodzić, więc przychodziły do niego. One miały rzesze znajomych. Oczywiście w międzyczasie bardzo bogate damy i nie tylko. I mężowie pozwalali do Antuana i ze względu na jego orientację. Bo to były czasy, gdzie kobieta, żeby poczuć dotyk innego mężczyzny, chodziły do luksusowej galerii w Paryżu, żeby przymierzać rękawiczki. I jednym z wielu elementów sukcesu Antuana, poza naprawdę ciężką pracą, bo tam nie ma czegoś, czego nie zrobił. On bardzo ciężko pracował na swój sukces. Ci mężowie widzieli, że one są tam bezpieczne, że nie będą obmacywane.
1: Poza tym są zaopiekowane, tak holistycznie powiedzielibyśmy dzisiaj, są wtedy zadowolone, bo przecież to nie tylko fryzura, ale też zaopiekowanie się kobietą od stóp do głów.
0: Tak, to wymyślił, tylko że on, mężczyźni na pewno, mężowie o tym nie myśleli, że w ten sposób, po prostu wracały szczęśliwe i był piękniejszy. On był specjalistą od przypadków nadzwyczajnych i beznadziejnych. Przyprowadzano mu kobiety, to on wprowadził makijaż dzienny. On przedłużał i zagęszczał rzęsy naturalnymi włosami podgalanymi z karków mężczyzn. Wszystko, co kojarzymy z pięknem, to on wprowadził. Dalej jego minimalna rywalizacja z Heleną Rubinstein i Maxem Faktorem. No, każdy był innej klasy, ale przez to, że każdy się prześcigał, żeby dać kobiecie jeszcze coś lepszego.
1: Jeszcze więcej.
0: Tak, i lepszy krem odmładzający. No to kobiety na tym zyskały, a zdrowa konkurencja rozwijała rynek.
1: A personalnie, tak osobiście, co ty przejąłeś od Antuana? Czego się od niego nauczyłeś? Czego on cię
0: cały czas się uczy. To, że skończyliśmy pracę nad książką, nie oznacza, że już jest Antuan zatrzymany, reszta. Cały czas są digitalizowane nowe archiwa. Odkrywamy kolejne jego nowe odkrycia. Czego ja się nauczyłem? Mam nadzieję, że moje klientki łatwiej będzie im odpowiedzieć na to pytanie, bo to, że ja mam wizję tego, czego się nauczyłem, niekoniecznie może się pokrywać, ale nauczyłem się wierzyć w siebie i tej odwagi. Bo to jest najważniejsze. Nieważne, co robię, w którym elemencie działa, zawsze muszę mieć tą odwagę. No, bardzo bym chciał się od niego nauczyć takiego spokoju, który potrafił oczarować wszystkimi, ukryć gdzieś tą swoją

0: wrażliwą duszę, dlatego sypiał w szklanej trumnie, dlatego były zamówione obrazy, 3 twarze Antoana, 2 twarze Antoana.
1: Mieszkał w jakiejś nieprawdopodobnie pięknej willi, prawda? Zaprojektowany, ja nie pamiętam w tym momencie przez kogo, ale...
0: Przez Sarę Lipską.
1: Przez Sarę Lipską.
0: Tak, czyli... o której biografia będzie w przyszłym roku, bajeczna.
1: To też wspaniała artystka i temat na naszą kolejną audycję.
0: I mieszkał w szklanym domu i szklany dom, dom ze szkła, 10 lat po przedwiośniu, on sobie wymyśla, że ten budynek ma stać i do dzisiaj istnieje. I to jest niesamowite. I to nie był tylko dom ze szkła. On jako świetny biznesmen sprzedawał, że jest to jest dom ze szkła, a to również było studio filmowo-fotograficzne, gdzie kreował i nie musiał wynajmować za grube pieniądze studiów na wiele godzin, ponieważ jego własny budynek do tego służył, a niżej była szkoła jego żony.
1: Biznesmen po prostu i wspaniały artysta. Czy to jest tak, że Antoine de Paris, ponieważ takiego używał imienia, prawda, jest i był bardziej znany, rozpoznawalny we Francji niż w Polsce? Był taki moment. Mam wrażenie, że teraz wy, ty, Marta Orzeszyna, przywracacie pamięć o Antoanie.
0: Tak,
1: ale to wcale nie było takie oczywiste jeszcze jakiś czas temu.
0: Nie było oczywiste, ale... No bo czasem trzeba ludziom przypominać pewne elementy. No, Francuzi go pokochali. Zawsze. Wpuścili go do swojego świata. Mało kto może wejść do świata. I teraz, kiedy twórca Canal Plus jest zachwycony Antoanem i mówi o książce, mi kopara opadła, za przeproszeniem, kiedy człowiek, który odpowiada za jedną z piękniejszych telewizji, dyrektor programowy w Cannes, jest zachwycony Antoanem. Wow.
1: A powiedz mi, czy, bo wspomniałeś na początku o tym, że ta nagroda została ustanowiona też między innymi dlatego, że fryzjerstwo przeżywa swego rodzaju kryzys. Czy to jest związane z tym, że istnieje jakiś minimalizm, czy że kobiety są, nie wiem, może bardziej zachowawcze, a być może jest za mało okazji, żeby czesać się tak, jak czesał Antoine Marlene Dietrich?
0: Nie, nie. Albo problem królową... polega niestety w social mediach. Że... Wszystkie kobiety, które kochają chodzić do fryzjera, wiedzą, o co chodzi. O to zaufanie, o to ciepło. Milion rzeczy, które składa się na to, dlaczego tu jesteś. Ale moment, w którym stajesz się kontentem jako klientka i wszyscy się o ciebie tłuką, twoje zdjęcie tłuką w tym sensie, że ja ci zrobię za darmo włosy, ja ci zrobię za darmo włosy, ja ci zrobię za darmo włosy i nagle fryzjer chce być większą gwiazdą niż ty, i nagle odkrywa koło na nowo.
1: W jednym miejscu.
0: Tak, i zapominają o tym, że razem powinniśmy się wspierać. Nie znam francuskiego rynku fryzjerstwa. Jak to, co usłyszałem właśnie od pana prezydenta, od innych fryzjerów z tego innego stowarzyszenia. No, my jesteśmy trochę wyżej na razie, jak w Polsce z fryzjerstwem, bo dalej zdarza się, że mamy mistrzów, jeszcze mamy rzemieślników, a u nich jest to skierowane tu w content. Nie w stworzenie czegoś pięknego, intymnego, tylko content. Tylko, że ten content się kiedyś wypali. Teraz już mamy problem z social mediami. Widzimy, jak u dzieci jest problem w konsumowaniu. I co? I oni też tak robią.
1: A czy na przykład przestrzeń teatru jest dla ciebie taką przestrzenią, w której możesz się spełniać jako, no tak ośmielę się powiedzieć, jeden z no i uczniów i takich spadkobierców tej tradycji, która została przekazana twojemu mistrzowi, panu Januszowi. No jesteś w jakimś sensie spadkobiercą twórczości Antoana de Paris.
0: Tak, jestem jego wnukiem. To mój mistrz był jego synem, duchowym następcą, co wielokrotnie podkreślał. A ja jestem ostatnim męskim uczniem mojego mistrza. On był ostatnim uczniem. Kocham teatr. Kocham tworzyć w teatrze. Niestety od czasów COVID-u ten świat się naprawdę bardzo zmienił. Współpracuję na szczęście dla siebie z wybitnymi charakteryzatorkami filmowymi, które zapraszają mnie, żebym pomagał im tworzyć do wielkich dzieł, między innymi do serialu Król. Tworzyłem fryzury, pomagałem, szkoliłem charakteryzatorki i oczywiście jedna z głównych aktorek jest uczesana w hołdzie Antoanowi. Mhm. Kiedy zaglądasz, bo charakteryzatorka Pola przeczytała książkę, zakochała się i dla mnie właśnie oddzielenie życia fryzjera domowego, salonowego jako charakteryzatora pozwala mi się spełnić tak, jak to robił Antoine.

0: Powiedziałeś, że to, że wyszła francuska wersja książki o Antoine de Paris, to nie koniec. Powstają kolejne projekty związane z tą niezwykłą postacią. Na wiosnę we Francji otworzy się wystawa poświęcona Antoniemu Cierplikowskiemu. Antoine de Paris będzie znów we Francji królował. Jeżeli możesz, to zdradź proszę szczegóły, co, gdzie i kiedy.
1: Zdradzę, ile mogę. Tutaj bardzo, bardzo chcę podziękować Instytutowi Polonika, który dał nam tę możliwość, i wspaniałemu Instytutowi Polskiemu w Paryżu, bo przy ich współpracy z nami powstaje fantastyczna wystawa pokazująca troszeczkę tego Antoana, który chciał się ukryć, ale też pokazująca jego wielki międzynarodowy sukces. Udało się połączyć kilka kolekcji Antoana, które były od jego śmierci rozproszone. I naprawdę serdecznie zapraszam.
0: Ale kolekcji, czyli kolekcji czego dokładnie? Jakich, czy to są...
1: Wszystkiego.
0: Jego...
1: Będzie jedna, jedyna ocalała rzeźba, którą Antoine stworzył.
0: A peruki, które tworzył, to jest możliwe, że one przetrwały? Czy
1: przetrwały. Niestety, peruki przetrwały. Zostały skradzione jeszcze za życia Antoana. I jesteśmy na ich tropie. Wszystkie rzeźby, wszystkie kostiumy i wszystkie peruki zostały skradzione.
0: A czy wiadomo w jakich okolicznościach, kiedy to się stało?
1: Tak, bardzo dużo wiadomo, ale to go nie mogę powiedzieć.
0: Rozumiem.
1: W radio.
0: Rozumiem.
1: Zapraszam na pewno do czytania rozszerzonej wersji książki. Na pewno będziecie państwo wiedzieć, bo jeżeli na coś człowiek nie ma dokumentu, nie może publikować.
0: Oczywiście.
1: I na wystawie, dzięki naprawdę ciężkiej pracy obydwu instytutów, Instytutu Polonika i Instytutu Polskiego w Paryżu, będzie odtworzona szklana trumna Antoana, w której będzie można się położyć.
0: Osobliwe doświadczenie, jak sądzę, ale warte wszystkiego.
1: Tak.
0: A powiedz w takim razie, skoro już zdradziłeś, a kiedy wystawa się otworzy?
1: 20 kwietnia 2027 roku, w Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. I jest to jeden z najważniejszych elementów Roku Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
0: To skoro mamy już za sobą informację o wystawie, to jeszcze, no to chyba nie jest tajemnica, że powstaje również film o Antoanie.
1: Tak.
0: Rozumiem, że prace w toku. Jak rozmawiałam kilka miesięcy temu z Martą Orzeszyną, to już wówczas mówiła, że są takie plany, aby film powstał, więc opowiedz, jeżeli możesz, proszę, na jakim ten projekt jest etapie.
1: Niestety nie mogę powiedzieć. Wiemy, że aktorzy są już wybrani.
0: Ale to będzie fabularny film, czy to będzie fabularyzowany dokument?
1: Są dwa filmy. Jeden jest to dokument, który robi Francja. Francuski reżyser właśnie dokończył. Udało mu się jeszcze porozmawiać z najbliższymi Antoana, którzy zmarli na przestrzeni lat. Jak i również będzie, jest w przygotowaniach film fabularny. Z aktorami, którzy są podobno wybrani, reszta. Więcej nie mogę powiedzieć, bo to są to, ale... Znaki są w internecie, proszę oglądać i szukać, i pewne informacje są publiczne.
0: Na zakończenie powiedz, jakie emocje ci towarzyszą po takiej nagrodzie, jaką jest to, że zostałeś zaproszony do tego, by wręczać jedną z nagród imienia Antoine de Paris?
1: Coś niesamowitego. Wyszedłem na scenę zaproszony jako reprezentant. Oczywiście Marta też była zaproszona, tylko ze względów nie mogła lecieć, bo pewna książka jest właśnie kończona i będzie bajka. Ale kiedy ja wychodzę jako polski reprezentant, nie płacący za udział, żeby być członkiem tego stowarzyszenia, i najwięksi, najważniejsi wiedzą, kim jestem i po co jestem, zapraszają mnie, żeby móc wręczyć mentalnemu i duchowemu spadkobiercy Antoana nagrodę, którą wymyślili, która będzie początkiem nowych wielkich wydarzeń przez lata, i staje na scenie legendarnego kabaretu. Na samym środku patrzę na tą publiczność i ja w tym momencie zdobyłem coś, czego nigdy nie marzyłem, i to jest tak piękne.
0: Gratuluję ci tego wspaniałego momentu i bardzo ci dziękuję za wizytę w audycji Między Sztukami w Polskim Radiu 24. Adam Krupiński opowiadał o francuskiej nagrodzie imienia Antoine de Paris. Ja powiem imienia Antoniego Cierplikowskiego, naszego polskiego wielkiego fryzjera. Dziękuję ci, Adamie, bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
0: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia. Między Sztukami.

0: 23 już mamy, no i zbliżamy się do końca wieczornego programu w Polskim Radiu 24. Przygotowali go dla Państwa Aleksandra Jasińska i Rafał Roślik, zrealizowali Eldar Pedorenko i Adam Waliszewski. A za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, który przedstawi Państwu Ewa Worobiec, a tuż po nim, bo to nie koniec oczywiście propozycji dla Państwa, tuż po nim rozmowa m.in. o tym, czy Unia Europejska czeka na gospodarcze starcie z Chinami. Warto być z Polskim Radiem 24. Maciej Wolny, bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru, dobrej nocy dla Państwa.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nożownik z Ostrołęki przebywa w szpitalu. Przed południem 19-latek zaatakował 9 osób. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem supermarketu w Jastrzębiu-Zdroju. Jest alert RCB. Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie zabójstwa młodej kobiety w parku w Toruniu. Obywatel Wenezueli został skazany na 25 lat więzienia. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Nożownik ze szkoły w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, ujawnił prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Policja przeszukała mieszkanie 19-latka, poinformował portal e-ostrołęka.pl. Na czas przeszukania zostało ewakuowanych kilkoro mieszkańców bloku. Wszczęto już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Przypomnijmy, przed południem 19-latek zaatakował uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych numer 4. Sprawca przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. O momencie zatrzymania mówi inspektor Mirosław Olszewski.
2: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie. To był nóż w formie maczety. On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia. Więc policjanci, żeby go obezwładnić, musieli wezwać go do odrzucenia tego narzędzia i użyć tej siły.
1: Zdaniem Pawła Mrozka z akcji uczniowskiej atak w Ostrołęce oraz niedawny przypadek planowania zamachu przez 13-latka nie mogą być traktowane jako osobne incydenty.
3: Każdy kolejny miesiąc bez odpowiednich działań oznacza pozostawienie milionów młodych użytkowników w środowisku, którego mechanizmy dorośli dopiero próbują zrozumieć, podczas gdy jego już właściciele dawno nauczyli się wykorzystywać ich uwagę jako źródło przychodu. I tutaj tkwi największy problem.
1: W mieście działa sztab kryzysowy, a uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologów. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem, jaki pojawił się w supermarkecie w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Niepodległości. Młodszy brygadier Łukasz

0: Cepiel mówi Polskiemu Radiu, że nie ma osób poszkodowanych.
1: Sytuacja na ten moment jeszcze nie jest opanowana. Stwierdzono, że wszystkie osoby się ewakuowały, łącznie z osobami kupującymi. Na ten moment nie mamy osób poszkodowanych. Skupiamy się na działaniu z zewnątrz, żeby stłumić pożar, wejść później do środka i przystąpić do gaszenia pożaru wewnętrznego.
0: Nie są znane przyczyny pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alert dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Powietrze może być zanieczyszczone, nie wychodź z domu, nie otwieraj okien, brzmi komunikat. Zapadł wyrok w głośnym morderstwie w parku w Toruniu. 20-letni obecnie obywatel Wenezueli został skazany na 25 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza apelacji, mówi prokurator Izabela Oliver.
2: Z uwagi na wysokość orzeczonej kary, prokurator złożył w tej sprawie wniosek o uzasadnienie wyroku w zakresie, w jakim odnosi się on do orzeczonej wobec oskarżonego kary pod kątem ewentualnego wywiedzenia w tej sprawie apelacji.
0: Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem młodemu mężczyźnie groziło dożywocie. Nawet 200 pacjentów na jednego lekarza podczas nocnego dyżuru, tak wynika z kontroli w łódzkim szpitalu psychiatrycznym. Placówka zaprzecza. Anna Średcka, dyrektor szpitala, twierdzi, że nie ma sytuacji, żeby w nocy dyżurował jeden lekarz.
3: Od 15 do 20 przypada kilkunastu lekarzy. Od godziny 20 do 7.30 zostaje czterech lekarzy, czyli na zmianie typowo nocnej jest czterech lekarzy.
0: Placówka ma czas do końca marca przyszłego roku na wprowadzenie zaleceń. 25 osób zginęło, a 100 zostało rannych w wyniku nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że wśród ofiar śmiertelnych jest pięcioro małych dzieci. Cały dzień trwało usuwanie skutków ataków w Pryłukach. Budynek mieszkalny uderzył pocisk H-101, zabijając 19 osób, w tym pięcioro dzieci. Składam wyrazy współczucia rodzinom i bliskim. Łączna liczba zabitych w nocnym rosyjskim ataku wyniosła 25 osób. 100 jest rannych. Był to atak kombinowany z udziałem pocisków i rakiet i dronów Shahed. Taki prezent zrobił sobie Władimir Putin w dniu urodzin. Zabijanie dzieci, zabijanie ludzi.
4: Wbójstwo ludzi.
0: Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 44 pociski i rakiety oraz 117 dronów, dodał Wołodymyr Zełenski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy jedynie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 7 do 12 stopni, a w dzień od 16 nad morzem, 20 w centrum do 25 na południu. Pięć minut po północy.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Wiek Azji.

Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. W co gra Wołodymyr Zełenski? To pytanie na moim koncie w serwisie X wywołało dyskusję, lawinę komentarzy, prób wyjaśnień i spekulacji. Ale to wiek Azji, więc mnie interesuje głównie to, co w kontekście Ukrainy i rosyjskiej agresji na Ukrainę Azji właśnie dotyczy. A ostatnie dwa tygodnie, to jak pokazuje wymiana ciosów na słowa na razie, zaostrzający się konflikt dyplomatyczny między Koreą Południową i Ukrainą właśnie, której centrum pozostaje Korea Północna. To na początek streszczenie faktów. Niespełna dwa tygodnie temu w ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłasza publicznie, że dwóch północno-koreańskich jeńców wojennych zostało przekazanych przez Ukrainę Korei Południowej. Jak wiemy, północno-koreańscy żołnierze walczą u boku Rosjan przeciwko Ukrainie. Z publicznych informacji wiadomo o dwóch jeńcach. Jednakże przy skali strat szacowanej przez brytyjskie MI6 jako łączna suma trwale rannych i zabitych na około 40% kontyngentu, a ten znów szacunkowo

0: to co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, dwóch jeńców to zastanawiająco mało. Ale wracając do sedna. Zełenski ujawnia, że doszło do ich przekazania. Dodam, w mediach południowo-koreańskich. Jeszcze w lipcu publikowano artykuły o tym, że do takiego przekazania w przyszłości rzeczywiście mogłoby dojść. Korea Południowa uruchamia całe instrumentarium dyplomatyczne protestów na tak zwany dywanik do MSZ w Seulu. Wezwany zostaje szef ukraińskiej placówki dyplomatycznej, bo przekazanie żołnierzy, jak twierdzą Koreańczycy z południa, dla dobra samych żołnierzy. Miało być utrzymywane w tajemnicy. MSZ domaga się oficjalnych przeprosin od Kijowa. Do tego, i to naprawdę jest ciekawe, południowo-koreańska agencja wywiadowcza na utajnionym w tym tygodniu, ale później relacjonowanym przez niektórych parlamentarzystów z Korei Południowej posiedzeniu parlamentu przekonuje, że to Kijów pierwszy prosił o utajnienie procesu przekazania północno-koreańskich żołnierzy. Ukraińskie władze twierdzą, że to kłamstwo. Do tablicy tymi słowami poczuł się wywołany prezydent Korei Południowej, Lee Jae-myung, który o zgrozo w mediach społecznościowych w serwisie X zażądał od Zełenskiego przeprosin w przypadku ich niespełnienia, grożąc podjęciem dodatkowych kroków. Co może Korea Południowa zrobić Ukrainie? Tego nie wiemy. Wiemy, że Kijów bezskutecznie wcześniej zabiegał o możliwość kupna południowo-koreańskiego uzbrojenia. Korea Południowa nie chce tego robić, bo w swoich relacjach międzynarodowych balansuje na granicy utrzymania co najmniej poprawnych relacji z Rosją i Chinami. Do tego obecne południowo-koreańskie władze robią naprawdę dużo, aby doprowadzić do zbliżenia z Koreą Północną. Problem w tym, że w Korei Północnej na zbliżenie z południem naprawdę nikt obecnie nie czeka. Ale ujawnienie informacji o przyjęciu dwóch żołnierzy z północy przez władze w Seulu to poważny problem dla słonecznej polityki Lee Jae-myunga wobec Korei Północnej. O co w tym wszystkim chodzi? Powtórzę. Fakty są takie, że Ukraina i Korea Południowa rzeczywiście rozmawiały o przyjęciu żołnierzy, że Kijów chciał zakupów południowo-koreańskiego uzbrojenia i w oficjalnych dokumentach sugerował, że skoro sąsiad południa zaangażowany jest w wojnę na Ukrainie, to może czas na to, żeby i zaangażowała się w jakiś sposób Korea Południowa. Obydwie strony, ukraińska i południowo-koreańska, mają własne wersje ustaleń. Jak to wszystko rozumieć? Od ponad dwóch dekad południowo-koreańską politykę i to w jej północno-koreańskim wektorze obserwuje od wewnątrz dr Joanna Hosaniak, Citizen Alliance for North Korean Human Rights. To największa organizacja w Korei Południowej, pomagająca uciekinierom z Korei Północnej. Jak rozumieć to, co dzieje się obecnie w relacjach Seulu i Kijowa? Z Seulu, Joanna Hosaniak.
1: Ta sytuacja jest dosyć nielogiczna chyba dla wielu osób i dla wielu obserwatorów spraw koreańskich przede wszystkim. Taka budząca też duże zażenowanie tutaj również przynajmniej w części społeczeństwa czy grup politycznych, które są w opozycji w stosunku do obecnego prezydenta i jego partii. Wydaje mi się, że należy to tłumaczyć przede wszystkim tym, że Korea Południowa bardzo się wystraszyła reakcji Korei Północnej. Jednak rządy, które w tej chwili mamy, to są rządy liberalne, które zawsze prowadziły politykę zbliżenia w stosunku do Korei Północnej, a oprócz tego obecny prezydent prowadzi politykę zbliżenia z Rosją i z Chinami, więc bardzo nie chciałby szczególnie tutaj Rosji denerwować czymkolwiek, tym bardziej, że z tego co wiemy, liczy też na to, że Rosja może umożliwić w jakiś sposób czy naciskać na Koreę Północną, aby doszło do porozumienia czy sojuszu między dwoma państwami koreańskimi. I przede wszystkim należy na ten konflikt patrzeć z tej strony. Pan prezydent powiedział, że chodzi o godność Koreańczyków i Półwyspu Koreańskiego i że Ukraina dąży do przeniesienia wojny na Półwysep Koreański. Myślę, że w tej wypowiedzi jest trochę prawdy, w sensie takim, że może nie chce przeniesienia wojny na Półwysep, ale po prostu Ukraina chce rozbić sojusz, który mógłby powstać, a o którym się mówi, że jest, że się zbliża szczyt czy spotkania między Trumpem, prezydentem Lee Jae-myungiem i Kim Jong-unem, czyli rozbić sojusz między państwami USA, Koreą Północną i Koreą Południową. Wydaje mi się, że to trzeba rozumieć w tym kontekście i to spowodowało tak gwałtowną reakcję tutaj osób, które no za wszelką cenę w tej chwili dążą do złagodzenia stosunków z Koreą Północną.

0: zależnie od tego, co Korea Północna robi, bo przecież w ostatnich dniach w zasadzie mieliśmy problem na przykład z złamaniem tak naprawdę rozejmu między Koreą Północną a Południową przez to, że kilku żołnierzy południowo-koreańskich zostało rannych na skutek min, które zostały podłożone po stronie południowo-koreańskiej właśnie przez Koreę Północną. W zasadzie i opinia międzynarodowa, i my, którzy jesteśmy tutaj na miejscu, widzimy już od dawna, że cokolwiek Korea Północna by nie zrobiła, nie wywołuje to żadnej odpowiedzi ze strony Korei
1: Z
0: Południowej.
1: tego, co mówi Joanna Hosaniak, jasno wynika, że z jednej strony, i to jest cała lista przykładów, jak Lee Jae-myung stara się o polepszenie relacji z północą. Przypomnę tylko wyłączenie megafonów nadających propagandowe treści skierowane na północ, penalizacja wysyłania na północ przez organizacje pozarządowe balonów z treściami demaskującymi reżim Kim Jong-una i drobnymi sumami pieniędzy. A ostatnia, o czym wspomniała Joanna, wybuch miny po południowo-koreańskiej stronie koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Rannych zostało 3 żołnierzy z Korei Południowej. Są już wstępne, oficjalne wyniki śledztwa. Ta mina nie została zniesiona przez wodę na granicy obu państw. Ona została tam podłożona. Gdzie przebiega granica takich prowokacji? Co musiałoby się stać, żeby władze Korei Południowej zmuszone byłyby reagować?
0: Wydaje mi się, że po raz kolejny widzimy, że wielka polityka poświęca ludzi. Nie liczą się zwykli ludzie. To jest nie tylko kwestia właśnie tych jeńców wojennych północno-koreańskich, ale też tutaj ludzi zamieszkałych w Korei Południowej. Pan prezydent chyba jest w stanie poświęcić swój własny kraj i oblicze swojego kraju po to tylko, żeby dążyć do jakiejś tam, no nie wiem, snu, który ma, jeżeli chodzi o właśnie spotkanie między Koreą Południową a Koreą Północną i być może podpisanie jakichś umów, a może nawet pewnie będzie chodzić o zakończenie wojny koreańskiej jakąś umową pokojową. Wydaje się, że wszystkie chwyty dozwolone w tej chwili i w zasadzie polityka południowo-koreańska dąży tylko do tego, aby osiągnąć swój cel, nie zważając na to, że może na przykład czy zagrozić bezpieczeństwu państwa. Ośmiesza się też trochę na arenie międzynarodowej, bo takie obrzucanie się błotem publiczne na platformie X, żądanie przeprosin, no to troszeczkę wygląda tak, jakby pan prezydent zupełnie stanął po stronie Korei Północnej i zupełnie nic innego, że tak powiem, go nie interesuje w tym momencie. I wygląda to bardzo dziwnie dla wszystkich, bo muszę powiedzieć, że ja otrzymuję w tej chwili bardzo dużo pytań i telefonów o to, że jak to w ogóle tłumaczyć.
1: Chciałbym, żebyśmy na chwilę jednak w centrum tej uwagi postawili tych żołnierzy. Nakręcono o nich nawet dokument, z tego co wiem, w Korei Południowej. Tam był południowo-koreański zespół. Oczywiście mówimy o żołnierzach z Korei Północnej, mówimy o osobach, które są w pełni zindoktrynowane, które na pewno widziały straszne rzeczy w różnych sytuacjach i w Korei Północnej, i na wojnie. Co się z nimi teraz stanie, tak? Bo w tej chwili wszyscy analizujemy ten konflikt dyplomatyczny, ale tych 2 żołnierzy wiemy, że jest w Korei Południowej. Co się z nimi stanie, bo co się dzieje teraz wokół nich, ani im, ani zapewne ich rodzinom w Korei Północnej nie pomoże.
0: No na pewno znaleźli się od samego początku w bardzo nieszczęsnym położeniu, ze względu na to, że przede wszystkim ujawniono ich twarze i zidentyfikowano ich w tym momencie, kiedy Ukraina ich zatrzymała jako jeńców wojennych. Od tego momentu są w niepotrzebnym centrum uwagi, no bo oczywiście ta uwaga też przyciąga uwagę na pewno władz północno-koreańskich, jeżeli chodzi o ich rodziny i krewnych. Niestety Korea Północna, jak wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, nie tylko jest państwem totalitarnym, ale jest również państwem, w którym dochodzi do rażącego łamania praw człowieka na skalę zbrodni przeciwko ludzkości i tam za jakiekolwiek zbrodnie czy przewinienia polityczne płaci cała rodzina. To jest jedno z nielicznych państw na świecie, gdzie całe rodziny pokoleniami odpowiadają za przewinienia kogoś. I w tym momencie od samego początku ten ich los i los tej rodziny, no niestety wiadomo, że oni w jakiś sposób są już skazani. Przez to, że ujawniono ich tożsamość, nie mogli wrócić do Korei Północnej, obawiając się o swoje życie. jednocześnie dalej, że tak powiem, narażając życie swoich rodzin i swoich krewnych. Natomiast w tej chwili ten cały konflikt,

0: dyplomatyczny dalej przyciąga uwagę, bo tak naprawdę dla nich prawdopodobnie byłoby lepiej, gdyby cicho mogli jednak cały czas być na terytorium Ukrainy, a nie zostać przesyłani właśnie do Korei Południowej. I też chcę powiedzieć o tym, że w zasadzie mówimy o nim trochę tak, jakbyśmy przesyłali paczki pocztowe, a tak naprawdę chodzi tutaj o ludzi i ogromny, że tak powiem, dramat, nie tylko ich, bo za tym mogą iść kolejne przypadki, o których na przykład może nie wiemy. Nie wiemy, ile tak naprawdę takich jeńców zostało złapanych, czy jest przetrzymywanych przez Ukrainę. Także.
1: Ja mam takie właśnie jeszcze pytanie, mam o taki wymiar ludzki, tak? Bo nakreśliłaś dokładnie kontekst tego, w jakim trzeba patrzeć na ich pojmanie, na ich sytuację. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest kontekst Korei Północnej, ale my nie współczujemy jeńcom pojmanym rosyjskim jeńcom. Tutaj po ludzku, w tym kontekście rodzi się współczucie. I tak po ludzku zapytam właśnie. No jak to rozumieć? Jak podchodzić do tej sytuacji, tak? Przecież oni też występują w roli agresora.
0: Ta sytuacja wydaje mi się, że jest troszeczkę inna, ponieważ jednak Rosjanie, nawet jeżeli są przymuszani do uczestnictwa w tej wojnie, a wiemy, że no, 2 czy 3 dni temu miałam rozmowę z ludźmi z mniejszości rosyjskiej, którzy mówili, że w ich wsiach nie ma zupełnie mężczyzn, że tam są po prostu łapanki przymusowe, jeżeli chodzi właśnie o pobór do wojska rosyjskiego. Natomiast oni zdawali sobie sprawę z tego, że jest ta wojna, że jest zagrożenie tego, że mogą właśnie zostać wciągnięci, powołani do wojska. Mają więcej wiadomości. Natomiast Koreańczycy z północy, oni zostali wysłani pod nakazem i z tego, co wiemy, oni myśleli, że jadą po prostu na ćwiczenia wojskowe. Nie wiedzieli, że są przy granicy z Ukrainą, nie wiedzieli, że uczestniczą w wojnie i dopiero w momencie, kiedy na tych ćwiczeniach wojskowych nagle ich koledzy zaczęli umierać, to się okazało, że sytuacja jest no, dużo bardziej poważniejsza, ponieważ rozniosły się te wiadomości. Część osób w Korei Północnej zdaje sobie z tego sprawę, no ale społeczeństwo północno-koreańskie nie ma takiego dostępu do wiadomości, jak my mamy gdzie indziej, nawet w takim kraju jak Rosja. I nie mają możliwości też się bronić. Dla nich to jest zesłanie, a jednocześnie tak jakby przymusowa praca, którą muszą wykonać po to, żeby reżim mógł zarobić pieniądze, czy wrócą żywi, czy wrócą martwi.
1: Dla północno-koreańskiego reżimu wysyłanie żołnierzy na północ to sposób na zarabianie pieniędzy na żołnierzach bez względu na to, jak mówiła Joanna Hosaniak, czy wrócą do Korei Północnej żywi czy martwi. Kolejny temat, którego nie znajdziecie Państwo tak łatwo w innych mediach. I nie odchodzimy daleko od Półwyspu Koreańskiego. Kto współcześnie może zawierać sojusze wojskowe z Koreą Północną? Ano na pierwszy plan obecnie wysuwa się oczywiście Rosja i podpisany 2 lata temu pakt wojskowy przez Putina i Kima w Pjongjangu. Wojskowe parasol ochronne, nazwijmy to w ten sposób, na pewno rozpościerają nad Koreą Północną Chiny. Nie mają wyjścia, bo nie tak daleko od chińskich granic. Po południowej stronie Półwyspu Koreańskiego mamy 38,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Ale ostatnio o zacieśnieniu współpracy wojskowej z Koreą Północną rozmawiają także wietnamskie władze. Skąd taki sojusz kraju, który też na swój sposób stara się balansować w relacjach międzynarodowych między Rosją, Chinami i Zachodem? Z Sajgonu dr Michał Zaremba z Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Ta współpraca wynika z chęci intensyfikacji relacji dwustronnych. One nigdy nie były złe, bo obydwa kraje zachowywały zawsze przyjazny stosunek do siebie. Natomiast widać, że jeszcze w zeszłym roku Wietnam zaczął te relacje z Koreą intensyfikować i to jest jeden z elementów tego procesu. W październiku zeszłego roku mieliśmy wizytę Tolama, czyli nowego, ale już od 2 lat sekretarza generalnego partii, natomiast teraz już po zjeździe Komunistycznej Partii Wietnamu został również wybrany na prezydenta po wyborach 2026 roku i on już Koreę odwiedził północną w październiku 2025. W tym roku z kolei również na północy Półwyspu Koreańskiego był Lech Wai-chung, czyli minister spraw zagranicznych, był również minister bezpieczeństwa publicznego Lung Tang-kwang. Obecna wizyta czy spotkania porozumienia na poziomie wiceministrów obrony są kolejnym etapem ocieplenia tych relacji, które, tak jak mówię, nigdy nie były złe.

0: być może troszeczkę w ostatnich latach w XXI wieku ze względu na COVID rzadziej spotykali się przedstawiciele jednej i drugiej strony, ale ten odsłonięcie tego pomnika, upamiętnienie poległych pilotów północno-koreańskich w wojnie wietnamskiej jest takim kolejnym symbolicznym aktem do stworzenia takiego dobrego gruntu pod intensyfikację tych relacji, no i legitymizowanie tego ocieplenia, które obserwujemy.
1: No ile na przykład w przypadku Chin to jest współpraca, powiedzmy, gospodarcza, takie deklaracje dotyczące ewentualnego wsparcia w przypadku zagrożenia. O ile z Rosją jest to realna współpraca wojskowa, na ile to są deklaracje, na ile pana zdaniem tam jest taka współpraca, której rzeczywiście, no chyba jednak jak każdej współpracy wojskowej z Koreą Północną należałoby się obawiać? Czy są to tylko deklaracje?
0: Obserwując te relacje dwustronne, na pewno nie są one tak bardzo intensywne jak z partnerami, których tutaj pan wymienił, bo te relacje handlowe między Wietnamem a Koreą Północną są praktycznie marginalne, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no też wietnamski przemysł obronny pewnie nie będzie mógł aż tak rozwinąć współpracy z Koreą Północną ze względu na innych partnerów, jak chociażby Stany Zjednoczone, bo tutaj jest wyraźna różnica w podejściu do obecności USA w regionie Azji, Pacyfiku, Korei Północnej i Wietnamu. Co więcej, trzeba pamiętać też, że Wietnam ma bardzo dobre relacje z Koreą Południową, tak? I tutaj właśnie nawet Koreańczycy zaproponowali swoje uzbrojenie jako element dywersyfikacji uzbrojenia Wietnamu, bo po nałożonych sankcjach na Rosję Wietnam też musi właśnie szukać nowych partnerów, jeśli chodzi o handel uzbrojeniem. No i oczywiście też trzeba pamiętać, że z Koreą Południową łączy Wietnam chociażby kompleksowe partnerstwo strategiczne zawarte w 2022 roku. Korea jest największym inwestorem w Wietnamie, więc jest pewna granica, której Wietnam na razie nie może przekroczyć i współpracuje w tych sferach, gdzie tylko jest to możliwe. Bardzo często są wymieniane kwestie opieki zdrowotnej, kultura, sport, tak? No chociaż pojawiały się tam teraz elementy związane z współpracą między ministerstwami obrony, chociaż szczegółów tutaj nie ma, więc ta współpraca też będzie miała swoje ograniczenia, no bo polityka Wietnamu polega na balansowaniu między różnymi stronami, tak? I jest zbliżenie, tutaj widzimy Koreą Północną, no ale trzeba pamiętać też o tym innym graczu, jakim jest Korea Południowa.
2: O relacjach Korei Północnej i Wietnamu z Saigonu opowiadał państwu dr Michał Zaremba. To, co deklarują Chiny, tego nie muszę państwu opowiadać. Między innymi deklarują pokojowy rozwój, a także to, że nie mają swoich zagranicznych baz wojskowych. To są deklaracje oczywiście, bo rzeczywistość jest inna. Kolejna po Dżibuti i Kambodży zagraniczna baza wojskowa Chin, tym razem w Laosie. I jak zawsze w przypadku Chińczyków kluczowe jest nazewnictwo, bo obiekt w Pangkun to baza wsparcia i chińsko-laotańskie centrum szkolenia lotniczego, będące częścią chińsko-laotańskiej Akademii Lotniczej. Jak stworzyć zagraniczną bazę wojskową i nie nazwać jej zagraniczną bazą? O tym Łukasz Kobierski, współzałożyciel think tanku Instytut Nowej Europy. Zapraszam na rozmowę.
3: Nowa baza oficjalnie jest przedstawiana jako centrum logistyczno-szkoleniowe i takiego wsparcia lotniczego, czy szkolenia lotniczego. Ona daje Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej taki przyczółek w głębi Półwyspu Indochińskiego. Obie instytucje, wspólnie utrzymywane i zarządzane przez obie strony, mają na celu pomóc Laosowi w wzmocnieniu szkolenia pilotów sił powietrznych, tak głosi oświadczenie przynajmniej chińskiego MON-u. MON oczywiście chiński nie podał żadnych szczegółów na ten temat, jaki tam ma być personel, sprzęt lub obiekty, które znajdują się na tym lotnisku. Podobnie ambasada Laosu w Bangkoku nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w sprawie nowego obiektu. Dlaczego w ogóle taki obiekt się pojawił? Bo Chiny, wbrew temu co często mówią, one systematycznie przechodzą od takiej doktryny obrony bliskich granic do szukania bardziej oddalonych przyczółków. Laos sąsiadujący z Chinami, Wietnamem, Tajlandią i Kambodżą umożliwia Pekinowi monitorowanie regionu, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenie szlaków handlowych i inwestycji. Sam Laos to kraj ściśle związany z Pekinem gospodarczo i politycznie. Można tutaj wyróżnić m.in. megaprojekty infrastrukturalne w Laosie. Są to w dużej mierze finansowane z chińskich pożyczek, a Laos to kraj o stosunkowo małej gospodarce i też zmaga się z ogromnym zadłużeniem wobec Pekinu, co daje jeszcze Chinom potężną dźwignię polityczną i gospodarczą. Chiny są właśnie największym inwestorem zagranicznym w Laosie oraz głównym partnerem handlowym. Chińskie firmy masowo wykupują różne koncesje też na wydobycie surowców.

0: naturalnych, to oczywiście jest bardzo istotne we współczesnym świecie, niby zglobalizowanym mówimy, ale z drugiej strony takie surowce jak miedź, potas, no, złoto też są bardzo istotne. Chińczycy też inwestują w Laosie w rolnictwo i energetykę wodną. No i jeszcze taka ciekawostka, zarówno Chiny, jak i Laos, no to państwa rządzone przez partie komunistyczne i to daje dodatkowy fundament pod stały dialog na szczeblu ideologicznym, ale też jakąś taką lepszą współpracę między nimi.
1: Jak to jest z Chinami i z ich obecnością militarną poza granicami? No bo Chińczycy cały czas mówią właśnie o tym swoim pokojowym rozwoju. Kiedy zarzuca im się, że zbroją się za bardzo, to mówią, ale przecież Amerykanie mają o wiele większe uzbrojenie, to oni mają bazy wojskowe na całym świecie, my nie mamy, ale z drugiej strony no, Chińczycy nawiązują tej współpracy wojskowej w innych państwach, właśnie biedniejszych, zależnych od nich państwach i afrykańskich, i azjatyckich, to coraz więcej. Jak to jest z tymi bazami chińskimi? Chińczycy mają bazy wojskowe poza swoimi granicami, czy ich nie mają?
0: Chińczycy oczywiście punktują i pokazują, że nie mają setek baz rozsianych po całym globie, tak jak Stany Zjednoczone, bo akurat Stany posiadają sieć kilkuset instalacji w dziesiątkach krajów i taki grafik też możemy znaleźć wiele w internecie, który akurat bardzo też lubią Chińczycy i Rosjanie pokazywać. Także tutaj my jesteśmy bardziej pokojowo nastawieni, a Amerykanie wszystkich próbują otoczyć. To jest jeden z propagandowych, pokazywanych stylów, tak graficznych tej hegemonii amerykańskiej. Strategia Pekinu jest inna. Zamiast takich dużych, klasycznych baz, na które oni są jeszcze nie są gotowi, myślę, i tak logistycznie, i mentalnościowo myślę, to tworzą takie małe punkty logistyczno-infrastrukturalne, albo coraz częściej widzimy współpracę i ćwiczenia wojskowe pomiędzy państwami. Mit taki o całkowitym braku baz zagranicznych, on pękł wraz z otwarciem bazy w Djibouti.
1: To był Łukasz Kobierski, współzałożyciel think tanku Instytut Nowej Europy. Ta rozmowa kończy dzisiejsze wydanie Wieku Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.

0: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
1: W Polskim Radiu 24 oczywiście mamy dla Państwa kolejne ciekawe propozycje, kolejne audycje, dla których warto z nami zostać. Takie pytanie do nas wszystkich w zasadzie, nie tylko do Państwa. Kiedy ostatnio byliśmy u lekarza? Ja odpowiadając na to pytanie w mojej głowie, trudno nie mam, bo byłem dzisiaj. W zasadzie miałem teleporadę, ale ona dotyczyła suchości w gardle, więc możemy powiedzieć, że to była taka porada interwencyjna. I najczęściej nasze wizyty u lekarza dotyczą no właśnie jakichś infekcji, jakichś sytuacji, które dzieją się tu i teraz. I potrzebujemy skorzystać z takiej porady lekarskiej, a bardzo rzadko, tak mi się przynajmniej wydaje, korzystamy z tych porad lekarskich profilaktycznie, a powinniśmy, bo nasze zdrowie jest najważniejsze i najlepiej zawczasu pewnym rzeczom zapobiegać, a to zrobić odpowiednie badania, a to zwrócić uwagę na różne rzeczy dotyczące naszej codzienności, chociażby sen jest niezwykle ważny do tego, żeby zachować spójne spojrzenie na funkcjonowanie naszego organizmu. No ale a propos tego zdrowia i wizyt profilaktycznych, rozpoczynamy Różowy Październik, o tym już mówiliśmy w Polskim Radiu 24, więc miesiąc poświęcony nowotworom u kobiet. Rak piersi, rak szyjki, macicy są wciąż przyczyną śmierci tysięcy Polek, ale nie tylko. Teraz o tym temacie więcej w Polskim Radiu 24. Będzie warto zostać z nami.
0: Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości. A z nami w studiu Polskiego Radia 24 profesor Zoran Stojczew, chirurg-onkolog, Szpital Czerniakowski w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: I pani Agnieszka Wyrwał, warszawska radna i pacjentka onkologiczna. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: No proszę Państwa, już właściwie wiemy, o czym będziemy mówić. Październik nazywany jest takim miesiącem, kiedy dużo mówi się o nowotworach wśród kobiet. I oczywiście będziemy o tym dzisiaj

0: rozmawiać, ale chcemy powiedzieć o tym, jak bardzo się zmieniło i nasze podejście i wszystko to, co się wydarzyło w medycynie. Rak to jest wciąż jedno z tych słów, po którym człowiek często przestaje słyszeć, co lekarz dalej mówi. Diagnoza nowotworu nie jest jednak tym samym, czym była 10 czy 20 lat temu. Panie profesorze, jak bardzo zmieniły się szanse pacjentek? Bo mimo, że wykrywamy bardzo dużo tych przypadków nowotworu, chociażby nowotworu piersi, to chyba szanse pacjentek diametralnie są różne.
1: Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Tak, pytanie jest na miejscu. Rzeczywiście szanse pacjentów znacząco się zmienili. Zmienili się i od strony estetycznej, czyli po prostu już nie ma tych kaleczących operacji, kiedy pacjentka była rzeczywiście skaleczona, zdeformowana klatka piersiowa bez tej piersi. Po prostu oczywiście jeszcze 10 lat temu w Polsce 80% robili amputację, mimo że na świecie już dawno robi się leczenie oszczędzające, czyli 75% zostawiamy piersi, usuwamy tylko guza i węzeł wartowniczy, czyli to jest znaczący kosmetyczny postęp. I oczywiście zrobiło się to, że zrobimy przy tych, kiedy musimy zrobić amputację, robimy od razu jednoczasowo rekonstrukcję.
0: No czyli... właśnie, bo pan profesor jest jednym z tych lekarzy, którzy w Polsce rozpoczęli te jednoczasowe operacje odtworzenia piersi, czyli jednoczesną mastektomię z jednoczesną rekonstrukcją.
1: Tak, teraz przyjedzie pacjentka, co 25 lat temu ją operowałam właściwie z rekonstrukcją i tam mi się zrobiła kapsula, przyjedzie z wybrzeża, żeby to poprawić po 25 latach. Także rzeczywiście to byli no takie pionierskie korzenie, ale udawało się, było trudno na początku, taka była pewna walka nawet, żeby czy robić, czy nie robić, ale udało się to i dzisiaj to jest standard i trzeba to robić, po prostu muszą być, powstawać coraz więcej ośrodków, bo no co by nie powiedzieć, psychiczny stan jest bardzo ważny dla też leczenia, oprócz tej estetyki, dla leczenia po prostu, bo inaczej to ten pacjent jakby tego odczuwa. Natomiast druga rzecz, żeby dokończyć to, co się poprawiło, znaczący postęp jest chemioterapii i ta chemioterapia znacząco poprawiła wyniki leczenia i teraz po prostu traktujemy jednak te pacjentki już inaczej niż po prostu kilkanaście lat temu.
0: Ale nadal chyba najważniejszym, powiedzmy sobie, lekiem pozostaje czas, bo ogromnie zmienia nasze podejście do choroby i do tego, co możemy osiągnąć. No, zdecydowanie wczesne wykrycie raka, wykrycie go na wczesnym etapie.
1: Zdecydowanie. Dobrze, że się przesunęła ta granica mamografii o 5 lat wcześniej, także to mamy dzięki temu, powinniśmy wykrywać. No nadal ubolewamy, że nie zgłaszają się w Polsce. Nadal są te przypadki często zaawansowane, ale mamy sporo tych wczesnych raków. Dobrze, że są te spotkania, może czasami powinno być częściej, po prostu, żeby jednak powinno się więcej trąbić, mówić po prostu w tych wszystkich gazetach, w mediach, żeby ci pacjenci wiedzieli, żeby myśleli o tym, że jest jednak ta choroba. I dzięki temu no, poprawimy wyniki. Ja zacząłem pracować, było 7 tysięcy nowych zachorowań rocznie, teraz mamy 26 tysięcy. No, trochę już za ten czas ja się też zastarzałem, ale mimo wszystko to nie są lata setki, tylko to są dziesiątki lat i jednak jest znaczący wzrost tych zachorowań i warto walczyć.
0: Warto walczyć, tym bardziej, że można się badać, tym bardziej, że łatwo się zapisać na te badania, tym bardziej, że mammografia jest teraz po prostu bardzo dostępna. Pani Agnieszko, ja wrócę do pani historii jako pacjentki. Pamięta pani ten moment, kiedy usłyszała diagnozę? Co zostaje w głowie w pierwszych minutach takiej rozmowy?
2: Oczywiście, że pamiętam, bo to jest taki dość ważny moment w życiu chyba każdego pacjenta. Nikt nie spodziewa się takiej diagnozy, nikt nie przypuszcza, że go dotknie rak. Zawsze myślimy o tym, że to może dotknąć kogoś nawet z rodziny czy znajomych, ale nie myślimy tak o sobie. Więc rzeczywiście ta diagnoza jest dużym szokiem. Nikt nie jest na to przygotowany. Nie chcę, żeby to zabrzmiało drastycznie, ale w pierwszym momencie trzeba się chyba pogodzić ze śmiercią. Dlatego, że nie mamy, na początku przynajmniej ja miałam takie odczucie, zanim zrobiłam badania, zanim wyniki dostałam ostatecznych badań, no to nie wiedziałam tak naprawdę, na jakim etapie jest moja choroba. I pogodzenie się jakby z tą ostatecznością spowodowało to, że później już od tego się tylko odbijałam tak, do góry i rzeczywiście no, zaczęłam myśleć pozytywnie, zbadałam się i zaczęłam leczenie.
0: A kiedy po raz pierwszy pojawiło się myśl, mam szansę, można mnie leczyć, wszystko się, albo inaczej, wiele się zmieniło, będę z tego wychodzić?
2: To znaczy, ja myślę, że od razu miałam taką nadzieję, że

że wszystko będzie dobrze. Oczywiście każde oczekiwanie na wynik badania jest bardzo stresujące. Nawet teraz już po leczeniu, po wyleczeniu, kiedy chodzę na badania kontrolne, rzeczywiście to każde badanie jest dla mnie bardzo stresujące. Ale no, ta nadzieja raczej mnie nie opuszczała i rzeczywiście miałam w głowie takie zdanie, że

0: również na promocję profilaktyki, bo jeżeli nie boimy się tego, że diagnoza to jest wyrok, tylko jednak po prostu coś, z czym musimy się zmierzyć i się wyleczyć, to łatwiej jest pójść na badania, a im wcześniej wykryjemy tę chorobę, którą tak naprawdę odkładając badanie, nie zmienimy tego, że jej nie będziemy mieli, tylko no, mamy ją, więc im wcześniej ją wykryjemy, tym mamy większe szanse na wyleczenie i na później normalne, szczęśliwe życie.
1: Muszę pana profesora zapytać, jak rozmawia się z pacjentką, bo tak jak tutaj usłyszeliśmy z ust pani Agnieszki, ona już pomyślała o tym najgorszym, potem już było tylko lepiej, bo się od tej diagnozy odbijała, słysząc ile jest możliwości. Pacjentka czasami słyszy rak i to już zostaje to jedno słowo tylko w głowie. A co jest później? Bo ja wiem, że pan profesor słynie z tego, że potrafi znakomicie rozmawiać z pacjentkami i ich bliskimi osobami, dając nadzieję i mówiąc o tym, że te możliwości, które dzisiaj mamy, naprawdę to są perspektywy, to jest perspektywa życia, a nie odchodzenia.
2: Znaczy ja mam taką, dwie gadki można powiedzieć. Jedno mam takie, przychodzi pacjentka z rodziną, mówi, proszę państwa, niestety muszę was rozczarować, proszę pani, proszę nic nie przepisywać. No i to jest od razu jest cicho.
1: Za wcześnie rozpisywanie testamentu.
2: Testamentu
1: tak.
2: I tego. A drugie, jak robię, jak pacjentka szykuje na przykład do jednoczasowej rekonstrukcji, mówię, proszę pani, musi zmienić pani męża, no bo będą ładniejsze te piersi niż te poprzednie. I tak próbuję rozlodować, no bo ja się staram żartować z pacjentkami. No czasami się zdarza, niektórzy tak nie załapią, po prostu to muszę się tłumaczyć, bo jak nie załapią moje żarty, ale generalnie próbuję uświadomić po prostu, że jednak no będzie dobrze po prostu, żeby tego. I naprawdę wyniki leczenia są dobre. Po prostu ja mam pacjentów, ja rozpocząłem leczenie raka piersi no, w 94 roku, 93 po prostu. I mam mnóstwo pacjentek. Po prostu teraz dostałem zaproszenie do Słupska na 27-lecie Amazony, które ja zresztą zakładałem tam po prostu. I tego, i to są pacjentki sporo, które są moje pacjentki po prostu. No i wydaje mi się tutaj, no trzeba do tego podejść naprawdę optymistycznie.
1: Jak się zmieniła chirurgia onkologiczna? Bo ona ma teraz możliwości łączenia tej pracy polegającej na pracy ze skalpelem, ale łączenia jej z leczeniem takim bardzo systemowym, terapiami celowanymi, immunoterapią. Do tego dochodzi nowoczesna diagnostyka. Rozumiem, że ta chirurgia onkologiczna no, zdecydowanie ma dzisiaj zupełnie inny wymiar i obraz.
2: Na pewno jest inaczej. To, co na początku powiedziałam, jest ważny sposób się zmienił tych operacji i ten część estetyczna, natomiast jest ważna współpraca z onkologiem klinicznym, żeby po prostu dobrze zakwalifikować pacjenta do chemioterapii, jak potrzeba, przedoperacyjną. Natomiast jest też ważne, żeby nie było to, że dajemy chemioterapię przedoperacyjną za to, że pacjent musi czekać długo na operację. Także tu na przykład no, jest bardzo istotne, żeby nie było ten stres przedłużenie, że on czeka 2 miesiące na operację, tylko żeby to zrobić w ciągu 2-3 tygodni po prostu od momentu rozpoznania. I to jest bardzo istotne i ta współpraca, mamy świetnego onkologa, który współpracuje z nami po prostu, ma duże doświadczenie i wiemy po prostu, bo czasami są też graniczne takie momenty, dać chemię czy nie. I tak, część powie, a może damy, a część powie, że nie, operacja. I tu jest ważna współpraca takiego pewnego doświadczenia, no bo książki piszą czasami niektórzy, którzy nie są, nie zawsze musi być to, bo nie wszystko można spisać, to tak można powiedzieć.
1: Nie zawsze ta teoria dobrze współgra z praktyką,
2: współgra, prawda? I praktyka jest bardzo ważna po prostu i dlatego to wyniki się znacznie poprawiają, no i no, jest to znaczący postęp.
1: A pani zderzyła się z systemem, czy czuła się od początku dobrze zaopiekowana, poprowadzona, czy była bombardowana informacjami? To jest bardzo często rzecz, na którą się skarżą osoby dowiadujące się o diagnozie. Niektórzy z dobrego serca chcą wesprzeć i wspomóc, ale ta ilość informacji jest nieprawdopodobna. Czasami próbuje się nakierować uwagę pacjenta, pacjentki na leczenie tak zwane alternatywne. Wiele osób niestety na to się łapie. Jak w pani przypadku to wyglądało? Zaufała pani lekarzowi konkretnemu, czy miała taki chaos dookoła, zamieszanie?
0: Niestety miałam chaos i to jest chyba najgorsza rzecz, która dotyka pacjenta na początku tej drogi. Myślę, że to to też z tego powodu, że samemu pacjentowi jest ciężko pogodzić się z tą diagnozą, zorientować się w tym wszystkim. Informacji rzeczywiście jest bardzo dużo. Niestety jest bardzo, bardzo dużo medfake'ów, tych informacji, które niestety wprowadzają pacjentki i pacjentów w błąd. Ja sama uległam takiemu medfake'owi, który dotyczył informacji, że badania, które chciałam przeprowadzić, rozsiewają, biopsja dokładnie, rozsiewa raka, więc niestety

0: niestety opóźniło się moje badanie biopsji.
1: Bo bała się pani skorzystać, tak?
0: Tak, bałam się skorzystać, natomiast szczęśliwie nie aż tak długo gdzieś osoby bliskie mi wsparły mnie, żebym nie uciekła ze szpitala. Naprawdę, to mówię bardzo uczciwie, że miałam, będąc już nawet w szpitalu, czekając na biopsję, miałam obawy, czy robię dobrze, czy rzeczywiście to jest właściwa droga i czy nie poddaję się z kolei, bo to też często ludzie, którzy sieją dezinformację, właśnie mówią o tym, że lekarze celowo pacjentów wprowadzają w błąd. To jest po prostu straszna dezinformacja i bardzo szkodliwa dla później skutecznego leczenia. No ale szczęśliwie poddałam się temu badaniu i później rozpoczęłam leczenie i dzisiaj, działając na rzecz pacjentów, również staram się te dezinformacje odkłamywać, bo rzeczywiście no, to też powoduje, że pacjenci nie korzystają z tej profilaktyki, tak? Nie odpowiednio wcześnie, a czasami nawet, powiem szczerze, odchodzą od leczenia, bo takie przypadki też, o takich przypadkach słyszałam.
1: My poznałyśmy się przy okazji konferencji, które cyklicznie odbywają się w Sejmie. To jest taki zespół Stop Rak, który założyła pani poseł Katarzyna Piekarska, która też zwracała na to uwagę, że przecież sama jako pacjentka onkologiczna wielokrotnie słyszała, że chodzenie na mammografię może zaszkodzić, bo w ten sposób rozsiewa się oto rak w organizmie. Czyli mamy bardzo nowoczesne metody i możliwości leczenia pacjentów dzisiaj, no ale gdzieś tam tą krecią robotę robią wszyscy ci, którzy, mówiąc wprost, propagują rozmaite medyczne bzdury. A ja jeszcze wrócę do tego, o czym pan profesor mówił i na co ja też zwróciłam uwagę, czyli o mniej okaleczających operacjach. Bo po latach dzisiaj bardzo dobrze się tak zresztą dzieje, że my w ogóle zwracamy uwagę na to, jak bardzo się liczy ten stan psychiczny pacjenta, pacjentki w przypadku raka piersi, jej samopoczucie po prostu, jak ona chce wyglądać po tej operacji. Kiedyś machało się na to ręką, bo mówiło się po prostu, no najważniejsze, żeby żyć. A dzisiaj liczy się również ta jakość życia i pan profesor zresztą te operacje propagował w Polsce, te oszczędzające i te, gdzie jednocześnie robiono rekonstrukcję. To bardzo zmienia tą całą przyszłość pacjentki.
2: Zdecydowanie tak, no bo jednak, tak jak mówimy, w momencie, kiedy wiemy, że choroba jest wyleczalna i pacjentka po prostu często umiera ze starości, a nie z powodu tego raka piersi, no to ten efekt kosmetyczny jest bardzo istotny, po prostu istotny, czy ma tą pierś i czy ma zrekonstruowaną pierś. Myśmy na przykład no, w zeszłym roku zrobili ponad 100 rekonstrukcji jednoczasowych z powodu raka, to jest bardzo dużo, po prostu w Mazowieckim najwięcej zrobiliśmy i to jednak te pacjentki jak się budzą i mają te piersi po prostu, no to jest naprawdę no, zupełnie inaczej. Ona podchodzi do tego bardzo pozytywnie i to też pomaga w leczeniu po prostu. No.
1: Pani stan psychiczny, po tym wszystkim, co się działo, widzi pani dzisiaj, jak bardzo potrzebne było, nie wiem, czy wsparcie, czy właśnie rozsądna rozmowa, czy rzeczowa rozmowa, pozbawiona tych wszystkich, tego całego chaosu, tych medfejków.
0: Rzeczywiście, no pacjent ma rzeczywiście chaos w głowie i bardzo dużo emocji, więc ja często z takich pierwszych rozmów z lekarzami niewiele pamiętałam, szczerze mówiąc, więc rzeczywiście to jest taki moment, w którym no, człowiek też ja miałam takie poczucie, że tych informacji było za dużo. Rzeczywiście było za dużo osób, które chciały mi pomóc, za co im bardzo dziękuję, ale rzeczywiście w takim momencie kryzysowym czasami wolimy być sami i sami się mierzyć z tą sytuacją. Zauważyłam to, co dzisiaj dla mnie jest ważne, jak bardzo czasami pacjent jest w tym wszystkim samotny. I wszystkie działania, które teraz robię, jeżeli mogę o tym powiedzieć, jako radna Warszawy, to zaraz, niedługo po tym, jak byłam po operacji, zaczęłam później leczenie farmakologiczne, rozpoczęłam taką inicjatywę wspólnie z panią profesor Agnieszką Kołacińską WOW, Różowy Pałac Kultury. W tym roku jest poszerzony również o wiedzę dotyczącą nowotworów spotykających mężczyzn. Łączymy październik listopadem. Nazywa się Różowy Pałac Kultury z wąsem i właśnie tam propagujemy wiedzę. Również będzie naszym gościem pan profesor, za co bardzo dziękujemy. Wszyscy nasi wykładowcy działają non-profit, czyli naprawdę robią to z potrzeby serca, aby wesprzeć pacjentów. Oferujemy rzetelną wiedzę. Będziemy mówili również właśnie o medfejkach i je odkłamywali, ale będzie również strefa dla pacjentów, gdzie pacjentki i pacjenci będą mogli skorzystać z wiedzy na stoiskach naszych różnych instytucji medycznych, jak również organizacji pacjenckich, które służą pomocą, bo mamy też

0: bardzo dobrą współpracę z Amazonkami, innymi organizacjami pacjentkimi, które osobiście zaświadczają o tym, że warto się wcześniej badać, warto się leczyć, bo później można długo i dobrze żyć. Więc wszystkich zapraszamy 17 października na konferencję, a przed pałacem będzie jeszcze piknik zdrowotny.
1: No i tutaj jest właśnie to clue, o którym pani Agnieszka powiedziała i na pewno pan profesor potwierdzi. Najważniejsze to jest nie przegapić swojej szansy. Proszę państwa, ja na przykład dzisiaj odebrałam wynik badania, zapisałam się w ciągu 5 minut, wynik też dostałam bardzo szybko i to wszystko mamy zupełnie bezpłatnie, więc mówiąc wprost, grzech nie skorzystać. Pani Agnieszko, gdyby dzisiaj słuchała nas kobieta, która od miesięcy odkłada mammografię albo wizytę u ginekologa, bo czasami tak niektórzy mówią, nie no, lepiej po co szukać? Jak się szuka, to się w końcu znajdzie. To co by jej pani chciała powiedzieć?
0: Chciałabym powiedzieć, że jeżeli już nas dotknie ten rak, to go niestety już mamy. Odkładając badanie, nie zmienimy tej diagnozy. Więc im później się zbadamy, tym będą gorsze rokowania, jeżeli chodzi o wyleczenie. Więc naprawdę nie ma co odkładać. Trzeba iść się zbadać, a dzisiejsze możliwości na wyleczenie i później dobre życie, słyszeliśmy, co pan profesor mówił.
1: I 27 lat przecież pacjentki, które były operowane lata temu.
0: Dokładnie tak.
1: Panie profesorze, a co pan mówi kobietom, które przychodzą i mówią, nic mnie nie boli, dobrze się czuję, to po co mam się badać?
2: To znaczy, no mówię, no cały czas mówię to samo od 30 paru lat, po prostu trzeba się badać, po prostu jest teraz nawet ministerstwo, idę w tym kierunku, po prostu bardzo to wspiera tą profilaktykę i mówienie i myślenie o tym, musimy o tym mówić. Wszystkie mówię po prostu, proszę pani, nie ma co patrzeć, że lepiej tego nie ruszać, to jest stara sprawa, zrobienie się kim wcześniej wykrywamy jest 100% wyleczenia po prostu, także ta gadka jest od 30 paru lat taka sama po prostu i wszyscy o tym powinniśmy mówić po prostu, że trzeba się badać, wczesne wykrycie nowotworu jest 100% wyleczony.
1: No i wracamy teraz do tego 17 października, Różowy Pałac Kultury. Jesteśmy w radio, więc nie widać. Pani Agnieszka jest już teraz na różowo, żeby symbolicznie zaakcentować taką właśnie ważną datę. Cały październik jest takim różowym miesiącem. Tak, mówimy wtedy o nowotworach kobiet, ale za chwileczkę płynnie przejdziemy do listopada, czyli to jest Movember, ten wąsopad, miesiąc, w którym mówimy o nowotworach mężczyzn, żeby i panów nie zostawiać tutaj jakoś niezaopiekowanych. Oni się dopiero też uczą tego, że też mają swoje choroby, że też trzeba się badać. Chyba jest na razie gorzej niż z paniami, bo one już nauczyły się, większość z nich, żeby jednak kontrolować swój stan zdrowia. Mężczyzn tego uczymy. No i tak, 17 października, co się takiego wydarzy? Pałac Kultury będzie różowy.
0: Oczywiście, Pałac Kultury symbolicznie będzie podświetlony na różowo. Jest zorganizowana konferencja, która będzie trwała od godziny 10 do 14. Będą z nami wybitni specjaliści. Będziemy mówić o profilaktyce i czynnikach ryzyka raka piersi, jąder, jelita grubego, wczesnej diagnostyce i objawach, których nie należy właśnie ignorować, współczesnych możliwościach leczenia, zdrowiu kobiet i mężczyzn, menopauzie i andropauzie oraz o psychologicznych powodach, dla których wciąż odkładamy badania. Będziemy zachęcać do badań, będziemy służyć wiedzą, będziemy wspierać, będziemy odkłamywać dezinformację medyczną. Będzie możliwość również skorzystania z badań, ponieważ przed i w Pałacu Kultury i podczas pikniku, który będzie się odbywał przed Pałacem Kultury, jeżeli mogę wymienić, co będziemy mieli: badania kardiologiczne, dermatoskop, spirometria, badania słuchu, wzroku, badań kości dla kobiet powyżej 55 roku życia, poziomu cukru, samobadania jąder, samobadania piersi, konsultacja dietetyczna, kardiologiczna, fizjoterapeuta, będzie też z nami Szpital Pluszowego Aligatora, czyli strefa dla dzieci, będzie psycholog dziecięcy, będą badania cytologiczne, badania mammograficzne w mammobusie, uczenie zdrowego żywienia z Jakubem Kuroniem oraz aktywności fizycznej z Mariolą Bojarską-Ferenc. Także będzie się bardzo dużo działo, wszystkich bardzo zapraszamy. Będzie można zadać każde pytanie, mam nadzieję, że też uzyskać na nie odpowiedź. Jesteśmy po to, żeby wspierać, żebyśmy się nie czuli samotni, żebyśmy widzieli, że to jest normalna rzecz, która dotyka niestety wiele osób i trzeba o tym mówić, przełamywać tabu, nie bać się rozmawiać między pacjentami, ale również z rodziną czy osobami znajomymi, żeby wiedzieli, jak pomagać, jak wspierać.
1: No i jak słyszałam, będzie również profesor Zoran Stojczew, więc będzie można i posłuchać, i zadać pewnie parę pytań. Panie profesorze, zajmuje się pan leczeniem chirurgicznym nowotworów od lat, tak? Jak przypominam, 27 lat temu z pana inicjatywy zakładano Stowarzyszenie Amazonek w okolicach Słupska i są pacjentki, które

0: cieszą się znakomitym zdrowiem do tej pory. Operowane były wiele lat temu. Ja po prostu sobie myślę, że pan tak po prostu chciałby mieć mniej pracy, prawda? To znaczy, żeby mniej osób się zgłaszało już w sytuacji, w której potrzebna jest operacja. Może na jakimś etapie wcześniejszym dałoby się to wszystko wyłapać. Czyli po prostu co? Życzymy wszystkim dużo zdrowia, a panu mniej pracy?
1: No właśnie.
0: Westchnął tu pan profesor.
1: Wróciłam z urlopu.
0: I ręce pełne roboty.
1: Ale właśnie. I jak wróciłem, goniło mnie po urlopie, mówię, muszę wracać. Wróciłem, ale trochę czułem takiego lenistwa i tak mówię, no już nie będę tyle operował. W poniedziałki miałem poradny, zawsze dwa zabiegi, pacjenci czekali. Powiedziałem, nie operuję poniedziałki, idę do poradni. Teraz ja czekam na pacjentów i przyjmę, bo zawsze mam te 40 osób w poradni. No i dzisiaj mi dała, bo zawsze na końcu miesiąca dostaję, ile zabiegów zrobiłem i myślałem, że zrobiłem mniej, zrobiłem 32 operacje we wrześniu. Serce boli, jak pacjent ma czekać więcej niż te 3 tygodnie. I człowiek wciska. Ja przez te lata już tak się nauczyłem, trochę sprawnie operuję. No to mówię, no dobra, dodam dodatkowe, co mi tam zajmę, no bo to takie leczenie oszczędzające, ja to robię 45 minut. No to jest po prostu, mówię, te 45 minut, no to człowiek dopisze tego. A potem w międzyczasie ktoś przyjedzie, a coś, jakiś nowotwór i taki wciskamy. I niestety to, no musimy pracować, no.
0: Szanowni Państwo, badajmy się. Badajmy się, żeby jeżeli coś się dzieje, wykryć to na jak najwcześniejszym etapie. Ale nawet jeżeli usłyszymy diagnozę, to pamiętajmy, że ten postęp medycyny jest naprawdę dzisiaj ogromny. Szanse pacjentów również ogromne, jeśli tylko oczywiście słuchamy fachowców, a nie dajemy wiarę medfejkom, medycznym bzdurom. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominając, 17 października widzimy się w okolicach Pałacu Kultury. Gośćmi audycji Samozdrowie była pani Agnieszka Wyrwał, stołeczna radna i pacjentka onkologiczna. Serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: I profesor Zoran Stojczew, chirurg onkologiczny ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Zdrowie. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
4: Sprawdzam to. Nowy program Polskiego Radia, w którym dla Państwa weryfikujemy fałszywe informacje. Na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 17. A dzisiaj przed nami ceny paliw nieustannie w centrum publicznej dyskusji. Choć od 3 października ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej, wprowadzający m.in. czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy, w przestrzeni publicznej wciąż jest mnóstwo fałszywych przekazów na temat cen paliw. Więcej o tym Daria Kania.
3: Powtórka programu.
5: Sprawdzam to.
6: Ukraińcy płacą za paliwo mniej niż Polacy. Takie twierdzenia co rusz pojawiają się w przestrzeni publicznej, napędzając kolejną falę dezinformacji. Tym razem kwestia ta wróciła za sprawą wypowiedzi posła Rozwoju Plus Marka Jakubiaka, który w programie Bogdana Rymanowskiego mówił tak.
7: Ja chcę państwu powiedzieć, bo być może państwo nie wiecie o tym, ale Donald Tusk sprzedaje Ukrainie, Orlen sprzedaje po niecałe 3 złote, po 3,50 chyba 8 albo 7.
8: Najtańsza benzyna w Europie.
7: Słuchajcie, paliwo w ilościach do 3 miliardów litrów rocznie. Więc nie dziwię się, że w Polsce musi być najdroższe paliwo w Europie.
6: Poseł nie doprecyzował jednak, o jaki rodzaj paliwa chodzi. To manipulacja, odpowiada Orlen. Rzecznik spółki Mateusz Witczyński wyjaśnia, że Orlen sprzedaje do Ukrainy na rynkowych warunkach m.in. olej napędowy, benzyny silnikowe oraz paliwo lotnicze.
9: Wszystkie te transakcje realizowane są w formule przedpłat, co jest standardem rynkowym w sytuacji, gdy w miejscu docelowym trwa wojna. W związku z tym wszystkie informacje o powstających zaległościach za te towary po stronie ukraińskiej bądź zaniżonych cenach, po których sprzedawane są towary do Ukrainy, należy traktować jako informacje szkodzące spółce oraz elementy dezinformacji mającej na celu budowanie napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
6: Eksperci podkreślają, że średniej ceny eksportowej netto nie można porównywać z krajową ceną paliwa na stacjach benzynowych, zawierającą podatki i inne obciążenia fiskalne.

0: Przekaz o tańszym paliwie dla Ukrainy co jakiś czas pojawia się w wypowiedziach polityków prawicy. W wakacje Orlen zdementował tę dezinformację w obszernym komunikacie. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
1: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Autopromocja.
2: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prokuratura żąda 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Zginęło w nim małżeństwo i ich 5-letni syn. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w procesie. Prokurator Aleksander Dula tłumaczy, 8 lat więzienia to maksymalna kara.
1: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
0: Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, domaga się uniewinnienia swojego klienta.
2: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura.
0: Sebastian M. w mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych i powiedział, że jest niewinny. Wyrok w tej sprawie zapadnie za 2 tygodnie. Zakończyła się neutralizacja niewybuchów znalezionych na dnie Bałtyku w Świnoujściu. 5 min głębinowych od poniedziałku zniszczyli wojskowi nurkowie. Niewybuchy z czasów II wojny światowej odkryto podczas oczyszczania dna pod budowę falochronu.
3: Operacja neutralizacji ważących ponad 0,5 tony każdy niewybuchów miała zakończyć się jutro, ale wszystko poszło bardzo sprawnie, mówi kapitan marynarki Łukasz Koziarski z 8 flotyli obrony Wybrzeża.
4: Zawsze zostawiamy sobie jakiś taki margines czasu na ewentualne komplikacje, ale tym razem tych komplikacji nie było, dlatego udało nam się to wszystko zamknąć już dzisiaj.
3: Brytyjskiej produkcji miny Mark 6 zneutralizowano metodą deflagracji, czyli mniej gwałtownego niż w przypadku detonacji wypalenia ładunku wybuchowego. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Firmy, które nie będą chronić danych klientów, znajdą się na cenzurowanym. To w ramach rządowych zmian doktryny państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.
5: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Dlatego zapowiada zmianę doktryny.
6: Będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest winien incydentów.
5: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoctor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych. Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Polscy lekarze opracowują lek hamujący rozwój cukrzycy typu pierwszego. Jako pierwszy preparat otrzymał 5-letni chłopiec. Pracujemy nad poprawą jakości.

0: jakości życia chorych, mówi dr Elżbieta Niechciał ze szpitala imienia Joschnera w Poznaniu.
1: Żeby było lepsza stabilność glikemii, mniejsze wahania cukru, mniejsze dawki, trochę większa też swoboda życia, ponieważ cukrzyca typu pierwszego i jej terapia to jest praca przez 24 godziny. I naszym celem jest to, żeby było mniej powikłań przewlekłych, czyli patrzymy tutaj bardzo, bardzo też przyszłościowo.
0: Terapię wkrótce przejdą kolejni pacjenci. W badaniach klinicznych nad lekiem dla osób ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu pierwszego bierze udział 60 ośrodków na całym świecie. A na koniec o nowym połączeniu w ofercie LOTu. Z Warszawy polecimy do stolicy Tajlandii, Bangkoku, bez przesiadek.
2: Rejs do Azji potrwa 10 godzin i 30 minut. Lot powrotny będzie natomiast o 1,5 godziny dłuższy. Niektórzy pasażerowie zdecydowali się na podróż właśnie ze względu na brak przesiadek.
3: Czasami przesiadki bywają długie i męczące, a taki lot bezpośredni skraca czas podróży.
4: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to lot bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
2: Lot latał już do Bangkoku. Pierwsze połączenie uruchomiono w 1977 roku. W roku 2000 zostało ono zlikwidowane. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski mówi, że w badaniach okazało się, że Bangkok będzie cieszył się dużym powodzeniem.
5: To połączenie początkowo miało wystartować pod koniec października, ale ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przyspieszyć inaugurację.
2: Bangkok to drugie w tym roku dalekodystansowe połączenie PLL LOT po uruchomionym wiosną połączeniu do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy uwaga na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów na północy kraju. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. W ciągu dnia sporo chmur, opady deszczu na zachodzie i południu Polski. Termometry pokażą przeważnie od 19 do 25 stopni.
7: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Jeremia Mrożek. Dzień dobry.
7: Komentarz.
8: Artur Bartkiewicz z dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Panie redaktorze, Adam Glapiński zarobi 5 tysięcy na dzień. Podwyżka do 1 800 000 złotych. Prezes NBP powinien dużo zarabiać?
9: No, wydaje, bo tutaj powinniśmy oddzielić od siebie dwie sprawy. Po pierwsze, rzeczywiście prezes NBP powinien dużo zarabiać, bo wiemy, że zarobki w sektorze bankowym są bardzo duże i żeby skłonić fachowców z rynku do tego, żeby obejmowali to stanowisko, albo osoby kompetentne, żeby to stanowisko obejmowały, no to musimy im oferować pieniądze podobne do rynkowych, gdyż inaczej dobór może być negatywny, albo osoba, która na to stanowisko zostanie wskazana, może tam objąć je z innych przyczyn, na przykład, żeby uzyskać jakieś wpływy polityczne. Natomiast z Adamem Glapińskim jest taki problem, że wszyscy wiemy, że ten wybór miał charakter polityczny. Adam Glapiński był długo czynnym politykiem Porozumienia Centrum, potem PiS-u, bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj w jego przypadku ta podwyżka i jednocześnie działania, które podejmuje, które trudno nazwać takimi neutralnymi politycznie, bo wiemy, że prezes Adam Glapiński tak długo notował nadwyżki w NBP, jak długo rządziła Zjednoczona Prawica, której można było przekazywać te nadwyżki, a kiedy zmieniły się rządy, okazało się, że NBP ma regularne straty, no i tych pieniędzy nie może przekazywać. Chyba żebyśmy przyjęli ustawę Safe Zero, no to wtedy te nadwyżki by się pojawiły. Więc
8: pamiętamy,
9: z tej
8: tak.
9: perspektywy to budzi pewnie słuszne oburzenie. To budzi pewnie też słuszne oburzenie, dlatego że środowisko polityczne Adama Glapińskiego mówi o tym, że stan finansów państwa jest no, co najmniej zły. I to prawda, bo mamy duże obciążenia budżetowe, nawołuje rząd do tego, żeby ten stan poprawił, a jednocześnie no, jego przedstawiciel sobie tę podwyżkę przyznaje. Więc z jednej strony tak, prezes NBP powinien dużo zarabiać. Pytanie, czy obecny prezes to jest właśnie taki fachowiec, który na to wynagrodzenie zasługuje.
8: A dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej będzie dyskutować o kwestii stóp procentowych. Raczej nie należy spodziewać się obniżki tych stóp procentowych. Panie redaktorze, ale przecież zapowiadano, że prezes NBP to w ogóle stanie przed Trybunałem Stanu. Nawet już przesłuchano w tej sprawie 50

0: 10 świadków. Nawet się komisje zbierały w tej sprawie, żeby omówić, co dalej z tym wnioskiem. No i co? I minęło parę lat i nic się chyba w tej kwestii, oprócz tego, że oczywiście przejechano wiele kilometrów, przesłuchano wiele osób, to chyba niewiele się w tej sprawie wydarzyło.
1: No ale nie jest to jedyne rozliczenie, którego nie dokonano, a które zapowiadano. Pamiętamy, mieliśmy 3 komisje śledcze przecież, które przygotowały raporty. Mieliśmy nawet już akt oskarżenia chyba w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego, jest nawet w sprawie wyborów kopertowych. I to wszystko jest na tym etapie takim, że tak powiem, przygotowania do rozliczeń. Wiemy, że to nie jest problem tylko obecnej ekipy rządzącej, żeby spełnić te nadzieje związane z rozliczaniem poprzedników, które nadzieje wzbudzone w swoim elektoracie, bo pamiętamy, że PiS też obiecywał rozliczanie rządów tych poprzednich Donalda Tuska i jeżeli sobie przypomnimy te rozliczenia, to z nich też niewiele wyniknęło. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o prezesa NBP, są wątpliwości, w jakiej procedurze powinien być stawiany przed Trybunałem Stanu, czy to zwykłą większością, czy za te zarzuty, które są mu stawiane, można go przed Trybunałem Stanu postawić. Druga sprawa, wydaje się, że rządzący mogą się też obawiać tego, że taki proces, który byłby jednak przedstawiony przez prawicę jako proces polityczny prezesa Banku Centralnego, mógłby jednak trochę zaszkodzić złotemu. Pamiętajmy, mamy swoją narodową walutę, NBP jest trochę jej strażnikiem, więc być może tutaj toczy się po prostu taka polityczna gra, żeby sobie jeszcze bardziej nie zaszkodzić. Jakieś działania są podejmowane, natomiast pewnie się skończy, tak jak większość rozliczeń, pewnie rządzący pójdą do wyborów, mówiąc, że potrzebujemy jeszcze czasu na dokończenie tych rozliczeń, i będą czekać, aż kadencja prezesa NBP po prostu się skończy, żeby tutaj dodatkowo nie zdestabilizować tej sytuacji finansowej państwa.
0: Panie redaktorze, jak to jest z pańskiego również doświadczenia medialnego, kiedy dochodzi do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Panowie rozmawiają również o wewnętrznej, takie przynajmniej są doniesienia, o wewnętrznej polityce w Polsce, o wewnętrznej sytuacji. No ale do tego spotkania dochodzi parę miesięcy temu, a dopiero teraz na światło dzienne wychodzą informacje w sprawie tego spotkania. To jak to odczytywać?
1: No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Rzeczywiście samo spotkanie jest ciekawe i to, że było poświęcone polskiej polityce wewnętrznej, bo jednak wicepremier rządu rozmawiający z prezydentem USA o tym, jak mówi premier Tusk, na temat polityki wewnętrznej w Polsce, wydaje się takim co najmniej nietypowym rozwiązaniem, bo jeżeli ktoś miałby rozmawiać o polityce wewnętrznej w Polsce z prezydentem Trumpem, to partnerem naturalnym byłby albo prezydent Karol Nawrocki, albo ewentualnie premier Donald Tusk, bo to w relacjach z szefem administracji amerykańskiej premier też byłby pewnie odpowiednią osobą. Dlaczego wychodzi to dzisiaj? Z jednej strony wiemy, że wyszło to ze środowiska prawicy i wiemy, że to Adam Bielan dużo o tym mówi, który przedstawia się jako akuszer tego spotkania. I jest to niewątpliwie chęć takiego trochę włożenia kija w prychy koalicji, czyli doprowadzenia do takiego fermentu w koalicji, że być może któryś z członków tej koalicji jest nie do końca lojalny wobec pozostałych. Pamiętamy, że podobne, wydaje się, znaczenie miało to spotkanie Szymona Hołowni niegdyś z Jarosławem Kaczyńskim, też jego akuszerem był podobno Adam Bielan i to też wzbudziło taki dużą nieufność do Szymona Hołowni, doprowadziło w ostateczności przecież aż do jego takiego wycofania się z polityki. W przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza tak na pewno nie będzie, ale na przykład lewicowi partnerzy w rządzie mogą patrzeć na niego trochę teraz bardziej nieufnie, czy on nie chce, aby grać na dwóch fortepianach. A z drugiej strony dla Władysława Kosiniaka-Kamysza politycznie to jest chyba korzystna sytuacja, bo on w ten sposób pokazuje, że ma pewne pole manewru w polityce. Wiemy, że Kosiniak-Kamysz jest w rządzie tym, który utrzymuje najlepsze stosunki z pałacem prezydenckim. Teraz to spotkanie z Trumpem też może być sygnałem, że oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz będzie mówił, zresztą podkreśla, że poinformował o tym od razu premiera Tuska, co jest, ma być dowodem tej lojalności. Ale z drugiej strony brał udział w tym spotkaniu, rozmawiał o tej polityce wewnętrznej. Mamy doniesienia, że to była rozmowa na temat tego, że administracja amerykańska bardziej chętnie by widziała rząd prawicowy w Polsce. I skoro Kosiniak-Kamysz brał udział w takim spotkaniu, to jest pewnie rozpatrywany tam jako element takiej układanki, więc też chyba Kosiniak-Kamysz wysyła taki sygnał, że trzeba się z nim w koalicji liczyć, nie można go tutaj w tej koalicji sekować, że on może walczyć o swoje w tej koalicji, bo ma alternatywę.
0: Opieramy się na pewnych doniesieniach, które do nas docierają, ale przecież po takim spotkaniu, kiedy mówimy o spotkaniu wicepremiera z prezydentem innego kraju, to zwykle przecież po takich spotkaniach są różnego rodzaju notatki, sprawozdania, o czym się mówiło i tak dalej. Takie notatki również trafiają do służb, trafiają do ambasadorów. Tak się składa, że w Stanach Zjednoczonych ambasadora wciąż nie mamy. Ale takiej notatki również podobno nie ma. przypadek, czy

0: celowe działanie, pańskim zdaniem?
1: Nie no, oczywiście nie ma przypadków, są tylko znaki, można by było powiedzieć. To jest rzeczywiście tak, że zwłaszcza wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że tej notatki nie było, bo ta notatka powinna trafić między innymi do MSZ-u, bo mówimy jednak o spotkaniu z przywódcą wielkiego mocarstwa, kraju, który jest dla nas strategicznym sojusznikiem. Wydaje się, że brak tej notatki wynika z charakteru tego spotkania, bo ono było nieformalne, ale oczywiście z nieformalnych spotkań też robi się notatki.
0: No,
1: oraz
0: właśnie,
1: no, pewnie przede wszystkim z tej treści rozmowy, jeżeli ona była o polityce wewnętrznej, a mówię, no wynika to ze słów Donalda Tuska, który, jak rozumiem, jako jedyny przedstawiciel rządu od Władysława Kosiniaka-Kamysza usłyszał sprawozdanie na temat tej rozmowy. No takie słowa premiera, jak to, że historia to w przyszłości osądzi, no wskazują, że to mogła być dość nietypowa rozmowa, bo jeżeli rozmawiali no, tam rzeczywiście o tym, że w Polsce być może powinno dojść do jakiejś zmiany koalicji rządzącej, no to jeżeli prezydent USA na taki temat rozmawia z przedstawicielem polskiego rządu, no jest to dość nietypowe. Więc myślę, że w związku, to właśnie dlatego tej notatki nie ma. Natomiast no tutaj ciekawe jest to, że Radosław Sikorski kieruje zarzuty w kierunku organizatorów tego spotkania, czyli rozumiem, sugeruje kancelarię prezydenta, ewentualnie Adama Bielana, chociaż nie wiem, jak Adam Bielan miałby notatki z tych spotkań robić, ale z drugiej strony to też jest taka szpila trochę wbita chyba Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że on też tej notatki nie przygotował.
0: Ja tylko przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 jest Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Panie redaktorze, jak ustaliła Rzeczpospolita, cudzoziemiec za pakiet usług All Inclusive, który miał umożliwić legalizację pobytu w Polsce, płacił 9,5 tysiąca euro. Ofertę miał przygotować Michał P., dyrektor filii Collegium Humanum w Uzbekistanie. No i według Dziennika Rzeczpospolita proceder przynosił na tyle duże zyski, że nie zakończył się nawet po zatrzymaniu i aresztowaniu w lutym 2024 roku rektora uczelni Pawła Czy. Czy pańskim zdaniem afera Collegium Humanum może być, przepraszam za ten kolokwializm, grubsza od zonda krypto?
1: To znaczy i tak, i nie. Na pewno jest niebezpieczna, dlatego że mówimy tutaj o legalizacji cudzoziemców w dużej części ze wschodu. Mówimy o legalizacji między innymi funkcjonariusza FSB, bo o tym też piszemy w Rzeczpospolitej, który nie wiadomo, co się z nim stało. Nie wiemy, co się stało z tymi wszystkimi ludźmi, którzy w ten sposób zostali zalegalizowani w Europie, a wiemy, w jakiej sytuacji żyjemy i wiemy, że nasi wschodni sąsiedzi bardzo agresywną politykę, mówiąc bardzo delikatnie prowadzący wojnę na Ukrainie, ale też prowadzący konfrontację z Zachodem, no zależy im na tym, żeby tutaj wprowadzać agentów wpływu, no albo prawdziwych agentów do Unii Europejskiej, do Polski, więc to jest niebezpieczne. Natomiast pytanie, jak ta afera politycznie, jaki będzie miała tutaj skutek w Polsce, dlatego że ją chyba trudno atrybuować komuś konkretnie na polskiej scenie politycznej. Ona jest dość skomplikowana. Dotychczas w aferze Collegium Humanum mówiliśmy głównie o kwestii tego no, pozyskiwania dyplomów bez niekoniecznie bardzo żarliwym studiowaniu. I to był jeden odpis tej afery. Natomiast wydaje się, że to, o czym dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, jest dużo poważniejsze i to z perspektywy bezpieczeństwa Polski jest pewnie nawet bardziej niebezpieczne niż afera zonda krypto.
0: A o tym wszystkim mówił Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
0: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
0: No i o komentarz do politycznych kwestii zapytamy już teraz politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego, panią dr Emilię Zakrzewską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od, no oczywiście od nowego sondażu. Sondażu, który wygląda dość wstrząsająco dla koalicji rządzącej. Mówimy tutaj o badaniu United Surveys dla wirtualnej Polski. No i z tego badania wynika, że koalicja rządząca, gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory, straciłaby większość w Sejmie, bo Koalicja Obywatelska i Lewica miałyby 220 mandatów, a Prawica 240. Pod progiem i PSL, i Polska 2050. To jest żółta czy czerwona kartka dla rządzących?
3: Ani taka, ani taka. Już tłumaczę dlaczego. Generalnie żeby zrozumieć, jaki jest realny poziom poparcia dla partii politycznych, powinniśmy bardziej patrzeć na badania zbiorcze, chociażby sprzed

0: ostatnich 30 dni, które zbierają wyniki wszystkich sondażowni, analizują to w kontekście tego, jak się zmienia ten trend na przestrzeni miesięcy i wtedy możemy powiedzieć, że mamy realny obraz tego, jak wygląda dzisiaj poparcie dla konkretnych partii politycznych, bo jeden sondaż, on nie oddaje nam prawdziwości obrazu. To jest taka fotografia z dzisiaj i z teraz. I to na kogo głosujemy, oprócz tego twardego elektoratu, często wynika po prostu tego, co się dzieje bieżąco. Więc jeżeli miałabym odpowiedzieć, jakie jest realne poparcie dla partii prawicowych, biorąc pod uwagę ostatnie wszystkie sondaże z ostatnich chociażby 30 dni, to rzeczywiście ta sytuacja, jeżeli chodzi o koalicję rządzącą, wskazuje, że gdyby wybory odbyły się w tą niedzielę, no to oczywiście Koalicja Obywatelska ma poparcie na poziomie 31% i to jest w stosunku do ostatniego miesiąca wzrost o 1%, więc jakby super, tak? I tą drugą partią, która by weszła do parlamentu ze strony koalicji rządzącej, jest tylko Lewica, która ma poparcie teraz na poziomie 7,5%. I zgadzam się, że byłoby to niewystarczające do tego, żeby mieć większość mandatów i rządzić samodzielnie, bo PSL, Polska 2050 i nieuwzględniana w sondażach Centrum nie jest w ogóle brana pod uwagę. Ale trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jak sobie bierzemy te wszystkie sondaże, to tą zmienną, która jest istotna do tego, żeby powiedzieć, jaki będzie podział mandatów, to jest to, jakie partie znajdą się pod progiem. Czy na przykład pod progiem znajdzie się Rozwój Plus, czy pod progiem znajdzie się Partia Razem, jaki będzie realny wynik Konfederacji Korony Polski, która ma dzisiaj 8,7%, ma dużą szansę przekroczenia progu, ale nigdy nic nie wiadomo. Dlaczego? Bo ci, którzy są poniżej tego progu 5%, przelicza się ich na korzyść tej partii, która ma największe wyniki dzisiaj, to jest Koalicja Obywatelska. Wiem, złożony mechanizm, ale chcę powiedzieć, żebyśmy nie ulegali urokowi takich jednych sondaży, tylko rzeczywiście oceniali to przez pryzmat chociażby miesiąca. Więc ta sytuacja dzisiaj nie jest ciekawa ani zarówno dla koalicji rządzącej, ani dla bloku prawicowego. PiS ma poparcie na poziomie 18,8, prawie 19%. Konfederacja też ma lekki spadek w dół, 13,5%. I tak jak wspomniałam, Konfederacja Korony Polskiej 8,7. I co ciekawe, Rozwój Plus notuje spadki już od sierpnia. I teraz ma 5%, więc to, czy przejdzie, czy przekroczy próg, czy nie, dzisiaj jest bardzo dużą niewiadomą. Pamiętajmy, że sondaże to są działania też deklaratywne. Kto, jaka będzie mobilizacja, to zobaczymy przy urnach. Bo często jest tak, że kogoś na przykład lubimy, sympatyzujemy z daną partią, politykiem, nawet ich dobrze oceniamy, ale na koniec dnia myślimy sobie, jednak zagłosuję na tego, kto rzeczywiście ma większość, kto ma szansę wejść do tego parlamentu, żeby mój głos nie przepadł. Więc czasami nawet poziomy zaufania i sympatie nie przekładają się na to, jak realnie głosujemy.
1: Tak, nawiązując jeszcze do słów pani doktor, rzeczywiście metoda Donta dla tych, którzy nie są za pan brat z matematyką, nie jest łaskawa. Nie. I czasem rzeczywiście zostawia nas z wielkim znakiem zapytania. Ale ja jednak chciałbym jeszcze tak spojrzeć na wyniki tego konkretnego, oczywiście mając świadomość tego wszystkiego, co pani powiedziała przed chwilą. Przyjmijmy czysto teoretycznie, że rzeczywiście mamy taki scenariusz, w którym prawica po tych normalnych wyborach na jesieni przyszłego roku dysponuje liczbą mandatów w wysokości 240. No to łatwo będzie stworzyć taki rząd, przyjmując, że mielibyśmy Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację Korony i Rozwój plus Mateusza Morawieckiego. Oni dla władzy mogliby się dogadać, bo choćby ta narracja Prawa i Sprawiedliwości bardzo ewoluowała, jeśli chodzi o współpracę z Grzegorzem Braunem.
0: Tak, to mamy kilka rzeczy. PiS rzeczywiście jest teraz na takiej ścieżce wojennej, chociażby w tematach programów czy słów z Rozwojem Plus, ale na to bym specjalnie nie patrzyła, bo to jest taka wojenka w rodzinie i myślę, że tutaj są duże szanse do tego,

że ja, jeżeli już, to by się dogadali, jeżeli Rozwój Plus nie przekroczy progu, to ewentualnie część polityków, którzy mają po prostu dobre notowania w konkretnych okręgach, może wystawiony być na listach Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli nie powstanie tego oczywiście bloku prawicowego, czy senackiego, sejmowego, bo to też jest o tym mowa, ale jeśli chodzi o Sejm, to jest to małe szanse, że to będzie wspólna lista takiego bloku prawicowego. Więc tutaj, jeżeli chodzi o PiS i Rozwój Plus, myślę, że spokojnie się dogadają. Myślę, że też jest duża szansa tego, żeby porozumieć się również z Konfederacją, chociaż gdybyśmy spojrzeli na ich program, Konfederacji, zarówno tej części Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i ruchu takiego, nazwijmy to umownie, wolnościowego Sławomira Mentzena, to też jest, jeśli chodzi o ruch narodowy, jest im bliżej do PiS-u, ten ruch wolnościowy, chociażby ze względu na dosyć taki libertariański program i też wartości, czy ten sposób komunikowania się jest mocno odległy od PiS-u, nawet jeżeli weźmiemy ten element radykalizacji się PiS-u, ale myślę, że na koniec dnia jest tu duża szansa na to, żeby się dogadać. Dlaczego? Bo wiem, że Konfederacja Wolność i Niepodległość już od dłuższego czasu walczy o tym, żeby się dostać do rządu, żeby wziąć odpowiedzialność również za państwo. I gdyby teraz się nie dogadali i po raz kolejny nie weszli do rządu, nie rządzili, no to mogliby stracić duże poparcie, no bo ileż można, mówiąc, czekać, jeżeli chodzi o ten elektorat Konfederacji. Więc to poparcie, które mają dzisiaj na poziomie umownym 14%, mogłyby nie dotrzeć do kolejnych wyborów parlamentarnych. Więc oni tutaj będą mieli presję do tego, żeby jednak się porozumieć. Jeżeli chodzi o Konfederację Grzegorza Brauna, to w tej warstwie deklaratywnej oczywiście PiS odżegnuje się od jakiejkolwiek współpracy z Grzegorzem Braunem. Ale pytanie, czy się odżegnuje od współpracy z politykami Konfederacji Grzegorza Brauna, bo oczywiście sama persona pana Grzegorza Brauna no jest wątpliwa ze względu na jego skrajne poglądy, ale przecież, jeżeli chodzi o współpracę rządu, to nie musi być to współpraca konkretnie, że Grzegorz Braun musiał, czy jego politycy muszą być w rządzie. To może być jakaś forma koordynacji projektowej, to mogą się umawiać na konkretne głosowania, więc ta forma porozumienia może być w rządzie z politykami Grzegorza Brauna, jeżeli by na przykład ta umowna przewaga dla rządu tego bloku prawicowego była istotna. Więc ja tego nie wykluczam. Różne hybrydy były stosowane w przeszłości. Ja wiem, że tego, co było 20 lat, nie porównuje się do tego, co jest dzisiaj, ale spójrzmy na 2002 rok. PiS podpisuje, Rada Polityczna PiS-u podpisuje uchwałę zakazującą jakiejkolwiek współpracy z samoobroną. A co się zdarzyło 4 lata później, wiemy. I jak tłumaczył to PiS? Koniecznością dziejowych zmian. Więc jak najbardziej takie hybrydy różnego rodzaju są stosowane, więc bardzo z dużym dystansem podchodziłabym do takich deklaracji. Oczywiście będziemy mówić tutaj o tej motywacji zewnętrznej, czyli że być może tutaj jest naciski ze strony administracji Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o współpracę z Grzegorzem Braunem, ale też odłożyłabym to na półkę. Dlaczego? W Stanach Zjednoczonych, to jest ważny wątek, pan pozwoli, że go wtrącę szybciutko, mamy wybory połówkowe w listopadzie i wiele wskazuje na to, że Republikanie stracą Izbę Reprezentantów, zobaczymy, jak będzie z Senatem. Gdyby się tak stało, że Donald Trump, Republikanie stracą oczywiście cały kongres, to mówi się w terminologii politycznej, że Donald Trump będzie taką kulawą kaczką. Więc będzie, nawet jeżeli będzie chciał wskazać kogoś w swoich wyborach prezydenckich w 2028 roku, to już nie będziemy do jakiejś siły przybicia. To co to znaczy? Że to utożsamianie się z Donaldem Trumpem i z Republikanami, którzy dzisiaj mają władzę, i jego ewentualne oddziaływanie, naciski przez nawet ambasadora USA w Polsce, one będą w dużej mierze osłabione. Już nawet po tych wyborach połówkowych, które mają miejsce w listopadzie 2027 roku. Więc a poza tym takie przyznawanie się jawne do ingerencji, do wpływania ośrodków zewnętrznych, chociażby nawet naszego partnera i ważnego partnera zagranicznego, jakim są Stany Zjednoczone, no nie jest dobre dla żadnej partii. Więc tak naprawdę mamy 12 miesięcy, 11 miesięcy jeszcze do wyborów parlamentarnych. To liczymy w normalnym świecie razy 3,
bo to taka dynamika jest polityczna.

0: to się wiele rzeczy może wydarzyć. W Stanach też sytuacja jest bardzo, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, administrację Donalda Trumpa i samych Republikanów, sytuacja to również jest bardziej nieciekawa, są bardzo mocno przełożeni, podzieleni, co też przekłada się na elementy chociażby negocjacji w zakresie bezpieczeństwa i baz amerykańskich, ale wiem, że to już inny wątek.
1: I my to wszystko w Polskim Radiu 24 będziemy bacznie obserwować. To będzie trudny czas. Doktor Emilia Zakrzewska była razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz porozmawiamy z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzią Trybunału Stanu Przemysławem Rosatim. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
1: Ja bym chciał zacząć właśnie od Marcina Romanowskiego, bo mamy tutaj argumenty dwóch stron, tak na dobrą sprawę. Mamy zażalenie prokuratury. A czy, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, czy tego typu, biorę to w cudzysłów oczywiście, gesty wobec osób, które uchylają się od odpowiedzialności, ale pod różnymi warunkami mogą chcieć odpowiadać z wolnej stopy, to jest dobry środek do tego, żeby tę osobę doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie, taki list żelazny dla podejrzanych takich jak Marcin Romanowski to może tylko rozzuchwalić kolejnych?
3: To może zacznę od tego, że list żelazny w praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości należy raczej do rzadkości. To nie jest tak, że każdy, kto składa wniosek o wydanie listu żelaznego, to otrzymuje list żelazny. Natomiast z punktu widzenia obowiązujących przepisów, i o tym będę mówił i chciałbym, żeby ta moja wypowiedź była osadzona w tym kontekście.
1: Oczywiście.
3: List żelazny jest środkiem przymusu, to znaczy on jest w tej części kodeksu postępowania karnego, która przewiduje środki przymusu. I oczywiście polskie państwo, tutaj wymiar sprawiedliwości, powinno sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w sytuacji, kiedy nie jest możliwe ściągnięcie osoby ściganej przy wykorzystaniu innych środków, jak tymczasowy areszt, jak europejski nakaz aresztowania, jak ekstradycja, albo z tego powodu, że są to rozwiązania nieskuteczne, albo z tego powodu, że są niemożliwe do zrealizowania, jak na przykład często ekstradycja, no to wówczas musi sobie polskie państwo odpowiedzieć, no i ten nasz wymiar sprawiedliwości, czy ścigać w dalszym ciągu nieskutecznie, czy też sięgnąć po taki środek, który też jest środkiem przymusu, bo dlaczego nie jest środkiem przymusu, to za chwilkę powiem, i umożliwić powrót, odpowiadanie z wolnej stopy, ale właśnie przymusić taką osobę do stosowania się do warunków listu żelaznego. W tym sensie jest to środek przymusu, dlatego że list żelazny wymaga od osoby, która otrzymuje list żelazny, aby przede wszystkim pozostawała do dyspozycji organów ścigania, miała obrane w Polsce miejsce pobytu, tak żeby była pod kontrolą organów ścigania, i nakłada na nią obowiązek, czy może inaczej, obowiązek, ale też nakaz powstrzymywania się od utrudniania postępowania. I wracając teraz do sprawy pana Romanowskiego, uważam, że w tej historii zaskakujące jest to, że nie ma tutaj przy wydaniu tego listu żelaznego poręczenia majątkowego. Proszę pamiętać, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego wydanie listu żelaznego może być uzależnione od poręczenia majątkowego. To poręczenie majątkowe ma bardzo ważną funkcję, dlatego że jeżeli osoba, która uzyskała list żelazny, narusza warunki listu żelaznego, to poręczenie majątkowe przy odwołaniu listu żelaznego, bo naruszanie warunków listu żelaznego prowadzi do odwołania listu żelaznego, czyli utraty tak naprawdę możliwości odpowiadania wolnej stopy przed wymiarem sprawiedliwości. I to poręczenie majątkowe wówczas ulega przypadkowi. Teraz wyobraźmy sobie, że poręczenie majątkowe sięga kwoty na przykład 1 000 000 zł. To na pewno jest to instrument, który w sposób zdecydowany dyscyplinuje osobę, która ma list żelazny, do tego, aby stosować się do warunków wskazanych w liście żelaznym, no bo przypadek, powiedzmy, 1 000 000 zł jest dotkliwą tak naprawdę sankcją, jest odczuwalny w budżecie większości osób, które posiadają określone mniejsze, większe środki. Ja oczywiście nie rozstrzygam, jaki stan majątkowy ma pan Romanowski, jaka

0: powinna być to kwota, ale pokazuję Państwu, jak z punktu widzenia przepisów w praktyce stosuje się list żelazny właśnie po to, żeby umożliwić pociągnięcie danej osoby do odpowiedzialności karnej. To, co jest ważne przy liście żelaznym, list żelazny nie może być utożsamiany jako gwarancja bezkarności.
1: No właśnie, albo jako, bo to nie jest rozstrzygnięcie. Taka karta wyjścia z więzienia, jak bardzo często.
0: Może tak brzmi jak list żelazny, prawda, że mamy list żelazny i my sobie zaczynamy wyobrażać, no list żelazny, to mamy tu jakąś sytuację, która daje glejt bezkarności. Nie. List żelazny ma umożliwić odpowiadanie z wolnej stopy z obowiązkiem stosowania się do warunków, o których chwilkę temu powiedziałem. No ale z drugiej strony nie jest to, jeszcze raz powtórzę, ani potwierdzenie niewinności, ani stwierdzenie winy. Nie jest to również przesądzenie czegokolwiek. To jest tylko i wyłącznie instrument procesowy, który, ujmę to bardzo generalnie, w sytuacji, kiedy jest wydany, jest prawomocny, powoduje, że można przejść do kolejnych etapów postępowania karnego. To znaczy przede wszystkim pociągnąć osobę, która ma list żelazny, do odpowiedzialności karnej, aby odpowiedziała w przyszłości przed sądem. No bo przecież list żelazny nie jest wprowadzany tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mógł przyjechać i z wolnej stopy odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości, ale przede wszystkim chodzi o to, aby z osobą, która się do tej pory ukrywała, która była ścigana, móc wykonać czynności procesowe i przejść do etapu sądowego poprzez skierowanie aktu oskarżenia, tak żeby tę czy każdą inną sprawę, gdzie list żelazny się pojawia, móc rozliczyć prawomocnie przed sądem. I to jest tak naprawdę istota listu żelaznego. W tej sprawie, tego nie można też tracić z pola widzenia, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do sposobu, w jaki ten list żelazny może być wykorzystany, ale czy należy podjąć to ryzyko z punktu widzenia polskiego wymiaru sprawiedliwości, powinny zdecydować sądy. A dlaczego trzeba ostrożnie podchodzić? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, jak na tej historycznej drodze, która de facto dzisiaj, można powiedzieć wprost, jest ucieczką pana Romanowskiego, instrumentalnie wykorzystywano po to, aby pan Romanowski mógł się ukrywać i uciekać, instrumenty prawne. Po pierwsze, proszę pamiętać, że pan Romanowski dlaczego nie mógł zostać zatrzymany? Dlatego, że miał immunitet. Więc immunitet, zanim został uchylony, pozwolił wykorzystać ten czas na opuszczenie Polski. Później przypomnijcie sobie państwo, jak było na terenie państwa węgierskiego, a mianowicie państwo węgierskie, po pierwsze udzieliło prawa azylu. Proszę pamiętać, że w relacjach wewnątrz wspólnoty europejskiej, czyli w ramach Unii Europejskiej, prawo azylu na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w stosunku do osoby, która jest obywatelem innego państwa członkowskiego, jest wyjątkiem. W zasadzie można powiedzieć, że się nie zdarza. Dlatego, że przyjmuje się takie domniemanie, że poziom bezpieczeństwa prawnego i ochrony praw i wolności obywatelskich we wszystkich państwach jest na tyle wysoki, że nie ma powodu, aby twierdzić, że należy sięgać po prawo azylu. Prawo azylu właśnie chroni tak naprawdę ludzi przed naruszeniami praw i wolności obywatelskich w ich krajach macierzystych. Po drugie, proszę pamiętać, że państwo węgierskie tak zmieniło wewnętrzne przepisy, że de facto uniemożliwiono wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Zupełnie na marginesie, i uważam, że tego też nie można nie widzieć, patrząc bardzo szeroko na sprawę pana Romanowskiego, Polska nie skorzystała z dostępnych instrumentów prawnych. To jest pytanie do ministra sprawiedliwości i ówczesnego i obecnego. Dlaczego Polska nie wykorzystała możliwości złożenia skargi na Węgry? W związku z tym, że Węgry nie wykonywały swoich zobowiązań traktatowych, czyli między innymi nie realizowały europejskich nakazów aresztowania. Mówię tutaj konkretnie o sytuacji pana Romanowskiego. I tak dzisiaj wygląda sytuacja. Ja słuchałem wypowiedzi wprowadzającej do naszej rozmowy. Mówi się o tym, że ten list żelazny może instrumentalnie być wykorzystany, może słowo instrumentalnie nie padło, ale to ja je świadomie dodaję, do tego, aby pan Romanowski mógł przemieszczać się z miejsca, w którym dziś się znajduje, ta informacja też nie jest do końca pewna, gdzie się znajduje, do na przykład Stanów Zjednoczonych. Ale tak mówiąc wprost, bez wsparcia ze strony władz Stanów Zjednoczonych, poprzez na przykład kwestię dotyczącą wizy dziennikarskiej, sytuacja, można powiedzieć, analogiczna do innego poszukiwanego przez Polski

wymiar sprawiedliwości, byłego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, to wiza dziennikarska, proszę pamiętać, również została instrumentalnie wykorzystana do tego, aby umożliwić przemieszczenie się i legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. Dlaczego mówię o postawie z kolei władz Stanów Zjednoczonych? Dlatego, że każdy, kto przybywał

0: Natomiast decyzja o wydaniu tego listu żelaznego będzie teraz należała do sądu apelacyjnego, no bo proszę pamiętać, że to postanowienie jest nieprawomocne. Dopiero rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego przesądzi jednoznacznie, czy ten list zostanie wydany, a proszę też pamiętać, że wydanie listu prawomocne powoduje za sobą uchylenie tymczasowego aresztowania, czy też ten wniosek nie zostanie uwzględniony i sytuacja pana Romanowskiego nie ulegnie zmianie, to znaczy będzie wyglądała tak, jak wygląda dziś, czyli Polska poszukuje i ściga pana Romanowskiego po to, aby postawić go przed wymiarem sprawiedliwości.
1: To spójrzmy jeszcze,
0: zobaczymy,
1: panie mecenasie, na kwestię kolejną i tutaj chciałbym odwołać się do pańskiej funkcji jako członka Trybunału Stanu, no bo wiemy, że komisja badająca domniemane nadużycia prezesa NBP podtrzymała zarzuty wobec Adama Glapińskiego. Szykowane jest sprawozdanie, jak teraz to będzie wyglądało, jakie były te zarzuty i jak ten proces będzie wyglądał w najbliższym czasie?
0: Przede wszystkim to są w dalszym ciągu czynności wykonywane przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Polskiego Sejmu. Następnie takie sprawozdanie jest poddawane pod pracę plenum sejmowego, czyli tak naprawdę cały Sejm decyduje o tym, czy postawić osobę objętą tym sprawozdaniem, tak naprawdę w jakimś sensie wnioskiem komisji, tak to można ująć, i czy pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i czy postawić tą osobę przed Trybunałem Stanu. Proszę też pamiętać o tym, że to jest takie postępowanie, które gdybyśmy mieli porównać je do klasycznego postępowania karnego, to są postępowania, w dużym skrócie mówiąc, mające charakter represyjny, czyli zmierzające do tego, żeby wyegzekwować odpowiedzialność albo karną, albo konstytucyjną, no to to jest postępowanie, które można tak naprawdę odnieść do fazy postępowania przygotowawczego klasycznie prowadzonego przez prokuraturę. No i dopiero skierowanie takiej sprawy do Trybunału Stanu, wybranie oskarżyciela, oskarżycielem jest przedstawiciel polskiego Sejmu, czyli poseł, powoduje uruchomienie trybu związanego z rozpoznaniem tej sprawy przez Trybunał Stanu, czyli mówiąc krótko, trybu postępowania przed Trybunałem Stanu. No proszę też pamiętać, że to postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej jest najczęściej pracochłonne, czasochłonne i długotrwałe. Moim zdaniem przepisy, które regulują odpowiedzialność osób pełniących wysokie funkcje państwowe, czyli tych osób, które podlegają odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu z punktu widzenia przepisów polskiej konstytucji, nie jest do końca szczęśliwie sformułowane, dlatego że niestety czas trwania tych postępowań w Sejmie jest na tyle długi, że ta odpowiedzialność w pewnym sensie robi się, mówiąc krótko, iluzoryczna. Proszę też pamiętać, że Trybunał Stanu ma swoje wewnętrzne problemy wynikające w dużej mierze z paraliżu prac Trybunału Stanu, co jest następstwem takiej, a nie innej postawy osób, które stały na czele Trybunału Stanu. No, zobaczymy teraz, czy i kiedy Trybunał Stanu zbierze się chociażby po to, aby rozstrzygnąć zagadnienia prawne w pełnym składzie Trybunału Stanu pod kierownictwem nowego przewodniczącego Trybunału Stanu. Tutaj oczywiście nawiązuję do sprawy pana Świrskiego, bo proszę pamiętać, że w tej sprawie takie zagadnienia zostały sformułowane z uwagi właśnie na takie, a nie inne przepisy regulujące tryb postępowania przed Trybunałem Stanu. Problemem, panie redaktorze, jest to, i to jest problem powszechny, jeżeli chodzi o iluzoryczność odpowiedzialności władzy publicznej za na przykład delikty konstytucyjne, że te przepisy są tak sformułowane, że ta odpowiedzialność tak naprawdę jest dzisiaj nieegzekwowalna. To znaczy, gdyby to wszystko działało w sposób prawidłowy, to przede wszystkim te procedury byłyby zdecydowanie krótsze. Przy zachowaniu oczywiście wszystkich gwarancji procesowych wymaganych wtedy, kiedy mówimy o procedurze o charakterze represyjnym, czyli takiej, która zbliżona jest do odpowiedzialności karnej. Mówimy tu najczęściej o odpowiedzialności konstytucyjnej, ale charakter tych odpowiedzialności ma taki wspólny mianownik, że chodzi przede wszystkim o to, żeby pociągnąć daną osobę do odpowiedzialności i rozliczyć zarzut, który jest sformułowany przez oskarżyciela, czyli przez polski Sejm. No te procedury są takie, jakie są. I niestety mankamentem tych procedur jest długotrwałość, a w konsekwencji z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, które

0: ma prawo oczekiwać też istnienia mechanizmów pozwalających na rozliczanie władzy publicznej, chociażby za delikty konstytucyjne. Proszę pamiętać, konstytucja jest najwyższym prawem, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Natomiast wielokrotnie słyszymy, że jeden czy drugi polityk łamał konstytucję, natomiast nie słyszymy, że jeden czy drugi polityk został pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu i Trybunał Stanu miał szansę wydać wyrok rozstrzygający o tym, czy rzeczywiście ten czy inny polityk naruszył, czy też nie naruszył polską konstytucję.
1: I w tej kwestii wypowiadał się sędzia Trybunału Stanu, także prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Rozmawiać będziemy o tym wszystkim z generałem Stanisławem Koziejem, generałem Brygady w Stanie Spoczynku, profesorem w Akademii Sztuki Wojennej i członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie generale, to trochę wygląda tak, jakby co Rosjanie chcieliby zrobić przez te swoje ataki, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że ataki w infrastrukturę cywilną służą temu, żeby Ukraińcy po prostu z tego kraju wyjechali, żeby nie miał kto walczyć, żeby łatwiej było zrealizować ich szalony plan, ale z drugiej strony uderzają też w przejścia graniczne tak, żeby nikt się nie miał przez nie wydostać. Jak rozumieć te zmasowane rosyjskie ataki teraz? No bo one zmieniły trochę charakter. Jaki może być cel najeźdźców?
3: No to jest eskalacja już od dłuższego czasu trwającej wojny takiej na wyniszczenie narodu ukraińskiego, ale jednocześnie to przynosi także coraz większe skutki niszczące dla narodu rosyjskiego. Powoli ta wojna jakby Putinowi moim zdaniem wymyka się spod jakiegoś racjonalnego sterowania, staje się taką wojną na wzajemne wyniszczenie, która przestaje być środkiem do jakiegoś celu politycznego, bo wojna każda w klasycznym rozumieniu jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś politycznego celu. Myślę, że Putin już żadnego poważnego celu dla Rosji nie ma na myśli, kontynuując tę wojnę. Jakby się zupełnie zatracił, narzucając i nasilając tę wojnę przeciwko narodowi, przeciwko cywilom, nie jest już jakimś strategiem chcącym osiągnąć jakieś ważne cele dla Rosji. Jest po prostu najzwykłym bandytą politycznym. No i z takim człowiekiem w zasadzie nie powinno się rozmawiać, ponieważ tu już nie mają racji bytu żadne racjonalne argumenty. Można jeszcze tak powiedzieć nawet, że Putin już tak jak narkoman wojenny, on nie może przestać tej wojny. On musi tę wojnę prowadzić w strachu trochę przed swoim losem, gdyby ta wojna miała się zatrzymać na jakichś niekorzystnych warunkach dla Rosji.
1: I chce do tej wojny dołączyć kolejne państwa. Nawiązuje tutaj do tego, co dzieje się w ostatnich dniach na Morzu Czarnym. Najpierw ataki na statki w przestrzeni handlowej należącej do Rumunii, później bardzo blisko wybrzeży z kolei bułgarskich. No i celem najeźdźców były statki, oczywiście zarejestrowane w egzotycznych rajach podatkowych, ale jednak te statki po części należały do Turcji między innymi, która jest państwem z bardzo pokaźną armią, ale jak na razie nie ma jakiejś zdecydowanej reakcji ze strony Ankary.
3: No tak, no to tutaj ta strategia, czy ten model prowadzenia wojny przez Rosję, on obejmuje jedno to wyniszczenie narodu ukraińskiego, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale jak gdyby druga część związana z takim atakiem na pogranicza ukraińskie i na pogranicza z NATO i atakowanie terytoriów i środków różnych innych państw także, no ma na celu szantaż

0: stosunku do tych państw, które pomagają Ukrainie, szantaż w stosunku do NATO, do Unii Europejskiej, aby sprawić, że pomoc dla Ukrainy zostanie zatrzymana albo wyraźnie zredukowana. Tutaj w tych atakach widać jakąś logikę strategiczną ze strony Rosji, dlatego że ona zdaje sobie sprawę, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy, te wszelkie korytarze transportowe, czy to z Polski, czy tam właśnie przez Rumunię, że te korytarze transportowe są pewnym kluczem do utrzymywania przy życiu politycznym, strategicznym, wojskowym, ale także zwykłym, humanitarnym Ukrainy. I dlatego eskaluje także tę agresję hybrydową bezpośrednio na nasze kraje, na nasze społeczeństwa i stara się zablokować, zdezorganizować właśnie te przejścia łączące Ukrainę z Zachodem. Zachód musi bardziej zdecydowanie niż do tej pory odpowiadać na tę eskalacyjną strategię rosyjską. Nie może biernie do tego podchodzić, ani też nawet tak reagować tylko biernie. Natomiast musi zacząć stawiać Putinowi jakieś czerwone linie, które on musiałby przekraczać, decydując się na jakieś eskalacyjne kroki w stosunku do Zachodu.
1: A na jakie kroki powinna, albo może nie powinna, pani generale, zdecydować się Polska w odpowiedzi na to, że algierskie samoloty regularnie przelatują nad naszym krajem, transportując sprzęt do Rosji, z Afryki? Takie informacje przekazuje Defiance 24. Nie dalej jak wczoraj taki lot miał miejsce. No, najpierw była nad terytorium Polski ta algierska maszyna, a później poleciała do Moskwy. No, w sposób otwarty wiemy, że na pokładzie tej maszyny była broń, której Rosja używa. Czy my mamy jakieś możliwości do tego, żeby zabronić tego typu procederów? Czy biorąc pod uwagę i prawo, i międzynarodowe stosunki, raczej no, mamy tutaj ręce związane?
0: Dobrze, że ten problem jest ujawniony i upubliczniony, że zaczyna się o nim rozmawiać jako jednym z ważnych elementów wspierania Rosji poprzez przestrzeń powietrzną Europy, bo to przecież nie tylko polski problem, ale te samoloty przelatują przez całą Europę i lecą do Moskwy. Ja myślę, że powinniśmy postawić tę sprawę jasno na forum Unii Europejskiej, aby być może, nie jestem tu specjalistą od prawa międzynarodowego, w jakim zakresie i tego lotniczego, powietrznego, ale wyobrażam sobie, że Unia Europejska mogłaby w ramach sankcji nakładanych na Rosję i tych wszystkich, którzy wspierają Rosję, podobnie jak na przykład są nakładane sankcje na tych, którzy handlują z Rosją, kupują, sprzedają jej jakieś tam komponenty związane z uzbrojeniem i tak dalej. Tak samo i w tym przypadku po prostu nałożyć sankcje na wszystkie loty, które kierują się w kierunku Rosji. No i zwłaszcza jeśli można by było to stwierdzić i udowodnić, że są to loty związane z dostarczaniem uzbrojenia, tak jak w tym przypadku, tak jak słyszymy. Więc myślę, że to jest problem do dołączenia go do ewentualnych sankcji nakładanych na Rosję i wspierających ją państw.
1: O sankcjach w Polskim Radiu 24 już za chwilę rozmawiać będziemy, a ja pana generała chciałbym zapytać jeszcze o ruch Sztokholmu, bo wczoraj dowiedzieliśmy się, że Szwecja wyśle baterię swoich pocisków Patriot do Polski. Będzie temu uzbrojeniu towarzyszyło około 100 wojskowych sił królewskich. To jest mocne wzmocnienie i to pokazuje, że na Szwecję, młodego sojusznika, jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, można liczyć?
0: Tak, tak. No myślę, że to jest ważny i znamienny ruch, znamienna decyzja z dwóch powodów. No z naszego powodu, że właśnie tu siły szwedzkie będą pełniły swój dyżur bojowy, tak to można powiedzieć, w ramach rotacyjnej operacji na

0: to osłony, zwłaszcza tego hubu łączącego Zachód z Ukrainą, zamieniają siły holenderskie, więc to jest jakby taka pewna naturalna rotacja w ramach szerszego planu natowskiego. Dla nas ważne, że nie zostajemy sami, że ta operacja jest kontynuowana, że mamy tutaj wzmocnienie i wsparcie naszych sojuszników i całej organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest ważne tylko także dla samej Szwecji, bo to jest pierwsza, tak jak słyszałem, taka większa operacja sił szwedzkich w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc jako ten nowy członek sojuszu Szwecja dobrze, że wchodzi w te działania, uzyskuje swoje pierwsze poważne doświadczenia z funkcjonowania praktycznego w ramach sojuszu, a wiemy, że Szwecja ma dobry potencjał wojskowy. Idzie tylko o jego takie pełne wkomponowanie w sojusznicze działanie i myślę, że ten udział w operacji osłony hubu polsko-ukraińskiego, że ten udział będzie dla Szwecji ważnym doświadczeniem ich sojuszniczego funkcjonowania.
1: A jeśli chodzi o stałą amerykańską bazę w Polsce, w ostatnich dniach słyszeliśmy wypowiedź Donalda Trumpa, który mówił o bazie w Polsce, ale też o bazie na Litwie ewentualnej. Mówił w bardzo podobny sposób jak na temat tej instalacji, która ma powstać w naszym kraju. Czy bardziej prawdopodobne pańskim zdaniem, panie generale, jest to, że to będą dwie bazy Amerykanów, którzy no, de facto wycofują swoje siły z Europy, no, robią przegląd. Wiemy, że tych żołnierzy naprawdę no, mają odjąć ze starego kontynentu, a tu nagle informacja o takich bazach. Myśli pan, że rzeczywiście te bazy mogą powstać, czy może trzeba się niepokoić, bo jeśli powstanie na Litwie, to może w Polsce nie powstanie?
0: No nie, tego bym nie przewidywał, że na Litwie to w Polsce nie. Myślę, że w pierwszej kolejności w Polsce jednak, bo to i dla Amerykanów jest właściwsze miejsce, pewnym dystansem, łatwiejsze do zorganizowania, zaawansowane już. Tutaj Amerykanie jedną bazę przecież mają w Polsce, więc mają w tym względzie doświadczenie i tak dalej. Więc myślę, że nie ma takiej alternatywy, że albo Litwa, albo Polska. Dobrze, że Amerykanie mówią też właśnie również i o Litwie. To świadczy, że jednak w tym przeglądzie strategicznym, na wyniki którego oczywiście oczekujemy my tutaj także w Europie, a w Polsce w szczególności, bo dopiero po nim zapadną te ostateczne decyzje, że w tym przeglądzie strategicznym Amerykanie jednak biorą pod uwagę rolę i znaczenie NATO dla ich bezpieczeństwa. Więc chociaż zmniejszają swoje ilościowe co do wielkości zaangażowanie tu na kontynencie, to jednocześnie zmieniają jakość tego zaangażowania, charakter tego zaangażowania poprzez właśnie tendencję do organizowania jednak stałych baz tu bardziej na wschodniej flance. To jest pozytywny sygnał, myślę, generalnie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, że jednak Stany Zjednoczone nie tracą zupełnie zainteresowania Europą na podstawie tych takich informacji, które co prawda jeszcze nie są decyzjami i różnie może z nimi być tutaj, żebyśmy znowu już tak nie przesądzali tego na 100%, ale przynajmniej z tego, co mówi prezydent amerykański, można wnioskować, że jest tendencja dla Amerykanów trzymać jednak Europę przy sobie, a nie zostawiać jej samej.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił generał Stanisław Kozie. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja przeszukała mieszkanie w bloku w Ostrołęce w związku z atakiem nożownika w zespole szkół zawodowych, informuje portal eostrołęka.pl. Wczoraj przed południem 19-letni Jakub Z. zaatakował kolegów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W tym czasie miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Dwie ranne osoby zostały wypisane ze szpitala w Łomży, informuje rzeczniczka placówki Jolanta Gryc.
1: Obie pacjentki, które trafiły do nas przed godziną 13, po zaopatrzeniu, wykonaniu niezbędnej diagnostyki i badaniu lekarskim, zostały wpisane do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym. Obydwie pacjentki nie wymagały hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.
0: 19-letniego nożownika zatrzymano pół godziny po ataku. Ładunkiem wybuchowym w jego plecaku zajęli się pirotechnicy. Zarzut oszustwa dla byłego lekarza Szpitala Południowego w Warszawie Dawida K. Chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na łączną kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Zastosowano środki zapobiegawcze, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
0: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze w sprawie oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie dotyczy nadużycia uprawnień. A w aktualnościach teraz przypominamy, odblaski mogą uratować życie. Coraz wcześniej robi się ciemno, a pieszych bez odblasków kierowcy zauważają znacznie później. Niewielki element przy kurtce, plecaku czy torbie może zwiększyć widoczność i uratować życie. Zapytaliśmy pieszych, czy sami noszą odblaski i czy zwracają na to uwagę.
3: Piesi są widoczni przede wszystkim. To jest podstawa, żeby ich nic nie groziło na drodze. Ale to się poprawia.
4: Tak, bo mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał nikt na drodze.
5: Prawdopodobnie tak, żeby być bardziej widzianym. Żeby mnie kobiety też dobrze widziały. Chociaż stary jestem, ale jeszcze na tym mi zależy.
0: Jesienią i zimą ważne jest, by być widocznym nie tylko poza miastem, ale wszędzie tam, gdzie drogi są słabo oświetlone. Obecność odblasku na odzieży pieszego zapewnia kierowcy dużo więcej czasu na reakcję.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Stany Zjednoczone. 18-latek z Minnesoty, który miał zadeklarować wierność państwu islamskiemu i omawiać się plany przeprowadzenia masowej strzelaniny w centrum handlowym Mall of America, został aresztowany po zakupie karabinku AK-47, magazynków oraz amunicji od tajnego współpracownika FBI. Młody mężczyzna miał przez miesiące mówić o zamiarze dokonania zamachu.
7: We wrześniu aresztowany powiedział tajnemu informatorowi FBI: nie mogę się doczekać, aż zabiję niewiernych. Dzień ten przypada 24 października. Czytamy w oparciu o zeznania złożone przed sądem federalnym w Minnesocie. Gdy informator zapytał później, dlaczego wybrał właśnie ten dzień, Mohamed miał wskazać na odbywające się w Mall of America, największym centrum handlowym w USA, wydarzenie artystyczne, na którym pojawi się mnóstwo ludzi, podano w dokumentach sądowych. Podejrzany spotkał się z osobą, którą uważał za lojalnego członka ISIS, aby spróbować kupić karabinek AK-47 i amunicję, wiedząc, że zostanie on użyty do popełnienia przestępstwa lub federalnego aktu terroryzmu. Za wszystko miał zapłacić $800. Obecnie Muhammadowi postawiono zarzut świadomego przyjęcia broni palnej i amunicji, mając świadomość lub uzasadnienie podstawy, by sądzić, że zostaną one wykorzystane do popełnienia przestępstwa oraz federalnego aktu terroryzmu. Donald Trump, rozmawiając w środę z dziennikarzami, pochwalił również sposób,